0: Od drugiej połowy października w ramach zimowej siatki połączeń będzie można polecieć do kilku miast we Włoszech, jednego w Wielkiej Brytanii, a także do stolicy Tajlandii.
1: Po wejściu w życie zimowej siatki połączeń podróżujący będą mogli polecieć m.in. do Katanii, Neapolu, Bari czy Liverpoolu. Jak mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki, niedługo zostanie też uruchomione nowe, bezpośrednie połączenie do Tajlandii, obsługiwane przez polskie linie lotnicze LOT.
2: Pojawią się połączenia egzotyczne, czyli takie jak do Bangkoku, pojawią się też nowi przewoźnicy.
1: W związku z coraz większą liczbą pasażerów, lotnisko Chopina uruchomiło nowoczesne skanery przyspieszające odprawę bezpieczeństwa. Oddano także do użytku nową płytę postojową dla samolotów. Zimowy rozkład lotów będzie obowiązywał do końca marca przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Korea Północna przeprowadziła próbny wystrzał pocisku średniego zasięgu pod nadzorem przywódcy Kim Jong-una. Według Państwowej Agencji Prasowej pocisk wystrzelono ze wschodniej części kraju i trafił w cel oddalony o 1000 km. Agencja KCNA podaje, że celem ćwiczeń było przeszkolenie sił obsługujących broń strategiczną oraz ocena skuteczności systemu odstraszania militarnego. Z kolei Wojsko Korei Południowej odnotowało wystrzał pocisku i oceniło, że poleciał on 700 km w kierunku wód na wschodnim wybrzeżu. Próbny wystrzał przeprowadzono w momencie eskalacji napięcia między Koreą Północną a Południową. W ubiegłym miesiącu w strefie zdemilitaryzowanej wybuchła mina. Ranni zostali południowo-koreańscy żołnierze. Korea Południowa oskarżyła Koreę Północną o podłożenie tam min i żądała przeprosin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc pogodna, choć na północy możliwe słabe opady deszczu i mrzawki, utrzymujące się też w ciągu dnia. A w niedzielę na termometrach od 16 do 23 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Zapraszam na Saldo Ekstra. A dzisiaj w studiu gościmy panią Magdę Pietkiewicz z platformy N-Puls, a także współautorkę raportu, o którym dzisiaj powiemy. A raport niezwykły, bo czekaliśmy na niego kilkanaście miesięcy, bo pamiętam zapowiedzi tego raportu. Raport dotyczy potężnej grupy pracowników na polskim rynku pracy. Mówimy o pokoleniu X. To jest spora grupa. Ile procent mniej więcej rynku pracy?
5: Mocno powyżej 30% rynku pracy.
4: 30% rynku pracy, czyli drodzy państwo, 1/3. A kto się mieści w tym pokoleniu? No właśnie, jakie roczniki definiuje pani jako te graniczne roczniki, jako pokolenie X?
5: W badaniu przyjęliśmy, że zbadamy ludzi urodzonych pomiędzy 1965 a 1980 rokiem. Rozrzut wydaje się być dość duży.
4: Potężny.
5: Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że ci z rocznika 1965, jeśli to są kobiety, już nabyły prawo do emerytury. To oznacza, że tak naprawdę mówimy o pokoleniu, które może za chwilę zejść z rynku pracy.
4: Co możemy powiedzieć przede wszystkim z perspektywy pracodawcy? O jakich pracownikach mówimy?
5: Przede wszystkim mówimy o pracownikach doświadczonych. Mówimy o pracownikach, którzy są bardzo łatwo adaptującymi się pracownikami do zmian. Mówimy też o pracownikach zaangażowanych. Mówimy o pracownikach, którzy pracują kilkadziesiąt lat i też mają prawo być zmęczeni. Mówimy w końcu o bardzo dużej grupie pracowników, których, patrząc na demografię, nie ma kto zastąpić. W związku z tym dla pracodawcy to jest niezwykle istotne, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby zatrzymać tych, którzy mają tak dużą wiedzę, a tak naprawdę nie ma nikogo nowego na ich miejsce.
4: Ja mam wrażenie, że to jest takie pokolenie też mimo wszystko bardzo zaangażowane. Może nie jest tak nowoczesne, nie podchodzi do tych wszystkich nowinek technicznych z taką szybkością jak to młode pokolenie, ale też pamiętajmy, że to też nie są osoby, które stronią od jakichś nowości, chociażby od AI.
5: Och, ja to zdecydowanie. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli chodzi o samo

0: Ceny umiejętności cyfrowych, no to stawiają się X bardzo wysoko, bo 81% mówi tak, radzę sobie z cyfryzacją. Pamiętajmy też o tym, że to X-y wprowadziły nasz kraj w erę cyfrową. Więc mówienie o tym, że nie nadążają, no cóż, technologia dzisiaj faktycznie jest super szybka i trudno za nią nadążyć, ale X-y zdecydowanie radzą sobie z technologią. Więc nie mówimy tutaj o kimś, kto jest wykluczony cyfrowo, nie mówimy tutaj o ludziach zacofanych. Takim
1: absolutnie
0: wprost.
1: Nawet mi to do głowy nie przyszło, takie
0: mówimy,
1: określenie.
0: Mówimy tutaj o naprawdę fajnych pracownikach, którzy do tego bardzo wysoko oceniają swoje zaangażowanie w pracę, bo ponad 63% mówi, że tak, są zaangażowani w swoją pracę. Kiedy zestawimy to z najmłodszym pokoleniem, 39%, no to tak naprawdę mamy pokolenie, które może dużo nauczyć to młodsze, czym jest zaangażowanie w pracę i czym jest tak naprawdę efektywna praca.
1: Podobno dobrym pomysłem jest umieszczenie w jednym open space, w jednym biurze, czasami przy jednym zestawie biurowym pracowników właśnie z przeciwległych pokoleń, jeżeli chodzi o linię czasu, czyli pokolenie X i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, czyli no to już mamy takie wczesne zetki.
0: Ale rzeczywiście. Warto zwrócić uwagę też na to, że przecież odwrócony mentoring to są programy, które istnieją w tej chwili w przedsiębiorstwach. Bo starsi uczą się od młodszych, młodsi uczą się od starszych. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie ci bardziej doświadczeni mają tę wiedzę, którą mogą przekazać, bo ci najmłodsi przychodzą z gigantyczną wiedzą o technologii i o tym, jak można z niej łatwo i szybko i sprawnie korzystać, z czego zdecydowanie X-y mogą skorzystać.
1: A z czego mogą skorzystać Z-ki? Bo ja mam wrażenie, że też nauka podejścia do samej pracy no może być tutaj niezwykle cenna.
0: Z-ki na pewno mogą się nauczyć no właśnie takiej lojalności do organizacji. Ja wiem, że teraz zmienia się postrzeganie lojalności. Już nie jesteśmy lojalni wobec organizacji, tylko jesteśmy lojalni wobec ludzi, z którymi pracujemy. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że X-y są nauczone pracy dla organizacji. Zrozumienia tej organizacji, zrozumienia też swojej roli w organizacji i tego mogą się śmiało uczyć młodsi pracownicy. No bo w sumie od kogo mają się nauczyć?
1: Pani pracując nad raportem musiała przeanalizować tysiące odpowiedzi na wiele pytań. Mówimy o kilkunastu tysiącach, chyba 20 tysięcy nawet odpowiedzi na pojedyncze pytania. Najciekawszy wniosek?
0: Ponad 20 tysięcy kliknęło w link, więc widzimy, że ludzie chcą się wypowiedzieć i to jest super ważne. Po oczyszczeniu prawie 13 tysięcy, także próba jest ogromna. Najciekawszy wniosek jest taki, że potrzeby i oczekiwania, jeśli chodzi o rynek pracy, o pracodawców, niespecjalnie różnią się pomiędzy X-ami a Z-kami. I to było naprawdę duże, duże zaskoczenie, bo wydawało nam się, że będziemy na dwóch różnych biegunach, a tymczasem, jeśli chodzi o chociażby przełożonego, jeśli chodzi o wybór pracodawcy w momencie, kiedy szukamy pracy, to te potrzeby są identyczne.
1: Czyli chce pani powiedzieć, że pod niektórymi względami pokolenie X może być bardziej podobne do Z-ek niż na przykład do pokolenia Y?
0: Myślę, że nie. Myślę, że to są po prostu takie potrzeby, które mamy wszyscy. Kiedy mówimy o wyborze pracodawcy, na pierwszym miejscu występuje wynagrodzenie i stabilność. Myślę, że wszystkie pokolenia mają takie same potrzeby, no bo musimy płacić rachunki, więc to wynagrodzenie siłą rzeczy zawsze będzie ważne. Stabilność, czasy są niestabilne, więc zawsze lepiej jest zachować gdzieś jakieś bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo właśnie chociażby w tym, że wiem, ile będę pracować u obecnego pracodawcy, wiem dokładnie na jakich warunkach, wiem, jakie są zasady, moja rola i zakres obowiązków jasno określone. No to są, myślę, takie oczywiste rzeczy, jeśli mówimy o pracodawcy. Natomiast bardzo zmienia się też postrzeganie przełożonych i tutaj dużym zdziwieniem było to, że i Z-ki, i X-y chcą przełożonego, który będzie wspierający. W wcześniejszych badaniach pokoleniowych trudno było mówić o wspierającym przełożonym. i dostępny przełożony.

0: W związku z tym, chyba trochę zmienia nam się spojrzenie w ogóle na świat.
1: Bardzo ciekawe jest to ujęcie, ale ja też pamiętam inne badania prowadzone, także przez panią, dotyczące czasu, jaki jest potrzebny do znalezienia nowej pracy. Czyli tracimy pracę, no i kilka miesięcy, czasami kilkanaście musi upłynąć,

0: dyskryminacji z powodu wieku, chociażby w zakresie awansów w swojej firmie. Z czego to wynika? Po pierwsze, pracodawcy trochę się obawiają tych, którzy mogą już wejść w ten okres ochrony przedemerytalnej. A pamiętajmy, że u kobiet to jest już 55 lat. Wbrew pozorom, to są młode kobiety. I kiedy mówimy o tym, że pracodawca szuka zawsze tych młodych, wydaje mi się, że pracodawcy cały czas zapominają o tym, że tak naprawdę nie mają specjalnie wyboru i są skazani na tych doświadczonych pracowników, bo demografia nas nie rozpieszcza. Szacuje się, że jeśli do mniej więcej do 2035 roku zejdzie z rynku pracy około 4 miliony ludzi, to niecałe 2 miliony wejdzie na rynek pracy w tym czasie. Co to oznacza, że mamy gigantyczną lukę do uzupełnienia, a pracodawcy trochę chyba nie nadążają za tym i dopiero teraz zaczynają zauważać, że ci ludzie, którzy no, zbliżają się do wieku emerytalnego, oni są po pierwsze potrzebni, a po drugie no, nie ma ich kim zastąpić.
1: Przed pokoleniem X mówiliśmy o pokoleniu baby boomers, czyli te osoby urodzone przed 1965 rokiem. I tutaj też sporo mówiło się o tym problemie odchodzenia tych osób na emeryturę, ale też ten pik, jeżeli chodzi o wyż demograficzny z lat 50., no, akurat przypadł w momencie, kiedy ten rynek pracy w Polsce wyglądał zupełnie inaczej. O problemach demograficznych tak mocno się nie mówiło, a i zapas miejsc pracy i wakatów był zdecydowanie inny.
0: Tak, to prawda. Było łatwiej, było kim zastąpić tak naprawdę, no patrząc o etaty, było kim zastąpić pracownika. Może nie wykorzystywaliśmy doświadczenia tych dojrzałych pracowników, ale jednak jeśli chodzi o wykonywaną pracę, tak, byli ludzie na rynku pracy. Teraz nie mamy tego komfortu. Teraz nie dość, że musimy zatrzymać wiedzę i doświadczenie, to jeszcze do tego musimy zatrzymać człowieka, który będzie fizycznie wykonywał tę pracę.
1: Często mówi się o takich problemach jak na przykład wypalenie zawodowe. Wiadomo, im dłużej pracujemy, tym jesteśmy bardziej narażeni na właśnie tego typu niekorzystne zjawiska. Jak to jest w przypadku pokolenia X? Jak duży jest to problem?
0: W naszym badaniu, jeśli chodzi o takie stricte zagrożenie wypaleniem zawodowym, no to oceniliśmy to na poziomie 4%. To oznacza, że 5 obszarów wypalenia zawodowego dotyka tych ludzi regularnie. Natomiast to, co jest niepokojące, tak jako X-y jesteśmy zmęczeni. No po kilkudziesięciu latach pracy możemy być zmęczeni, oczywiście. I faktycznie 3 obszary wypalenia zawodowego odczuwane są przez zdecydowaną większość respondentów, przynajmniej raz w miesiącu. Problemem jest to, że jest to wyczerpanie fizyczne. No, to nas mocno ogranicza. Wyczerpanie emocjonalne i spadek motywacji. I co ciekawe, bo to też jest taka ciekawa rzecz z naszego raportu, w sektorze publicznym to wyczerpanie emocjonalne jest większe niż w sektorze prywatnym. Wygląda na to, że powoli sektor prywatny odrabia swoją lekcję i zaczyna dbać o te zasoby bardziej dojrzałych pracowników. Natomiast sektor publiczny tak jakby jeszcze tego nie dostrzegał. A tymczasem większość tak naprawdę personelu sektora publicznego to są właśnie X-y.
1: A jak jest ze skłonnością do zmiany pracy, do przekwalifikowania, być może nawet do jakiejś mobilności zawodowej i rzucenia wszystkiego w jednym miejscu i poszukania szczęścia zawodowego w zupełnie innym. To jest dobry lek i dobre panaceum na wypalenie, ale to pokolenie chyba jest mniej skłonne do zmian, jeżeli porównamy chociażby do Y-ków czy do Z-ek.
0: Po pierwsze, naturalnym jest to, że im jesteśmy starsi, tym mniej jesteśmy skłonni do zmiany, bo zadomawiamy się, mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia i też mamy mniejszą potrzebę dostrzegania takich bodźców, które by nas motywowały albo dawały nam trochę adrenaliny. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że faktycznie bardzo cenimy sobie stabilność.

0: mobilizację. I to podkreślają nasi respondenci. No i punkt trzeci, coraz trudniej jest zmienić pracę, im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego. To jest coraz większe zagrożenie, pracodawcy coraz mniej chętnie przyjmują nas do pracy, w związku z tym siłą rzeczy nie jesteśmy już tacy mobilni jak młodsze pokolenia.
1: Wielu ekonomistów i demografów pewnie jest bardzo ciekawych, na ile to pokolenie jest skłonne do tego, aby troszeczkę przedłużyć swoją aktywność zawodową o 2, 3, może 5 lat. Znam takie przypadki. Czy faktycznie widać w tym pokoleniu większą skłonność do tego, by pracować dłużej, niż było to w przypadku baby boomersów? Bo tutaj przychodził wiek emerytalny i zdecydowana większość odchodziła na zasłużoną emeryturę.
0: Ponad 50% respondentów w badaniu powiedziało, że chce pracować dłużej. Na różnych warunkach, w różnych układach.
1: To ale zaskakujące, tak, to naprawdę dużo.
0: To dużo. To dużo w biznesie, w tym sektorze prywatnym. No, o 6-7 punktów procentowych więcej osób chce pracować dłużej, powyżej wieku emerytalnego niż w tym sektorze publicznym. Mhm. To myślę, że jasno pokazuje, że sektor prywatny no, też troszeczkę ma innych pracowników. Ma tych pracowników, którzy zaczynali w latach 90. Często bez umów i kiedy ci spoglądają na wysokość swojej emerytury, swojej przyszłej emerytury, to mają świadomość tego, że nie będzie ona zbyt wysoka. A to powoduje, że muszą tak naprawdę pracować dłużej. I skłonność do dłuższej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest wyższa, im bliżej jesteśmy emerytury.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy z platformy Enpuls, ale także współautorka najnowszego badania i raportu o pokoleniu X na rynku pracy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję. Bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Audycja Adres Zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak, w jakim otoczeniu. Agata Kowalska, Adres Zamieszkania, @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania z propozycjami tematów, ale też z pytaniami do trwającej audycji. Do audycji, w której będziemy przyglądać się temu, co na drogach. Drogach w miastach, drogach poza miastami i wszędzie indziej. Ze mną w studiu Rafał Muszczynko, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy... Jeszcze coś? Kierujący hulajnogą?
4: Zdarzyło się. Jeszcze kierowca karetki, można powiedzieć.
3: O, proszę.
4: Czyli
3: bardzo.
4: Pojazd uprzywilejowany też mam uprawnienia jeszcze.
3: A w wolnym czasie działacz Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Dobrze, że wymieniliśmy te wszystkie rodzaje pojazdów i sposobów poruszania się, dlatego że o nich wszystkich dzisiaj powiemy. No może poza karetkami. Zaczniemy od tego, co ogłosiło w lecie Ministerstwo Infrastruktury. I teraz trwają prace nad wprowadzeniem, uwaga, nowych przepisów dotyczących hulajnóg. 50 km na hulajnodze ostatnio ktoś osiągnął. 1000 wypadków w 2025 roku, 11 zabitych. Ten rekord 50 km na hulajnodze został już pobity?
4: Pewnie, myślę, że wielokrotnie. Ostatnio pojawił się w sieci filmy, gdzie na prymasa tysiąclecia w Warszawie hulajnogista leciał setką, około. No, jest to mierzone z jadącego samochodu, który też przekraczał prędkość notabene.
3: No, musi go dogonić. No, tak jak państwo słyszą, problem jest. Dlatego, że hulajnoga to nie jest pojazd, który może się poruszać z taką prędkością. To nie jest bezpieczne dla ani prowadzącego, ani dla tych dookoła. I rząd postanowił coś zrobić. Chce wprowadzić limit. Tak jak mówię, prace trwają. To nie jest jeszcze przepis, który obowiązuje. Pomysł jest taki, żeby konstrukcja hulajnogi elektrycznej uniemożliwiała osiąganie przez pojazd prędkości maksymalnej większej niż 20 km na godzinę. I uwaga, te przepisy mają wejść po 31 marca 2027 roku, czyli na wiosnę. Czy pana zdaniem kierunek jest dobry?
4: Kierunek jest dobry. Można się zastanowić, czy 20, czy 25 km na godzinę, żeby to był ten sam limit, który obowiązuje rowery elektryczne. Moim zdaniem byłoby to bardziej spójne i sensowne. Natomiast na pewno ograniczenie tej prędkości jest potrzebne. pytanie tylko,

0: jak to będzie skutecznie egzekwowane. Bo dzisiaj to z tym jest największy problem.
1: No, lekarze mówią, że hulajnoga jest o wiele bardziej niebezpieczna niż rower elektryczny czy zwykły rower.
0: Tak więc... jest, to widać też w danych z wypadków w Polsce. Co więcej, ta liczba wypadków, liczba poszkodowanych w nich rośnie w tempie rakietowym.
1: Tak. No właśnie, no ale jak to właściwie zrobić? Bo rozumiem, że te hulajnogi po prostu fizycznie nie będą mogły jeździć szybciej niż te 20 km na godzinę. To chodzi o to, że będziemy ograniczać, jaki rodzaj silnika ma w nich być wbudowany?
0: Ciężko powiedzieć, jak to zrobić. W tej chwili jest to tak, że do tej hulajnogi jest wsadzany silnik o mocy dużo wyższej niż potrzebna, a potem jest to ograniczone software'owo.
1: Software'owo, czyli?
0: Czyli programem, że przetwornica da temu silnikowi tylko tyle prądu i powiedzmy przy określonej prędkości odetnie mu zasilanie, że on już szybciej nie pojedzie.
1: I tu od razu powiedzmy, i da się obejść to software'owe, czyli oprogramowanie, da się obejść i umożliwić silnikowi jazdę szybciej?
0: Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, sprzedawcy często sami to proponują. Często jest tak, że no, sprzedamy ci hulajnogę elektryczną, ale jakby jak tam, nie wiem, 5 razy wciśniesz jakiś przycisk, to ona się przełączy w tryb bez blokady, a jak spotkasz policję i wciśniesz kombinację przycisków, gdy cię będą zatrzymywać, no to ona z powrotem będzie legalna. I w ten sposób jest to obchodzone, więc tutaj potrzeba czegoś więcej. Albo jakiejś fizycznej ograniczenia wielkości silników, które są montowane. No ja nie jestem elektrykiem, elektronikiem, więc tutaj pewnie ktoś mądrzejszy by się lepiej wypowiedział, ale trzeba czegoś więcej niż ta software'owa blokada, bo ona jest bardzo łatwo zdejmowana. Są dzisiaj firmy, które tylko żyją z tego zdejmowania i ze sprzedawania tego, co niby jest legalne, ale już jakby z przymrużeniem oka już na starcie w momencie kupna.
1: No ale jak państwo słyszeli, w tej treści rozporządzenia pojawia się słowo konstrukcja hulajnogi. Czyli rozumiem, że w to wchodzi i oprogramowanie, i silnik, i wszelkie możliwe zmiany. Czyli ministerstwo, można powiedzieć, zdaje sobie sprawę z tego, jakie są realia i próbuje zmusić producentów i sprzedawców, by na polski rynek nie wpływały takie hulajnogi umożliwiające jazdę powyżej 20 na godzinę. Ale... zawsze wszystko rozbija się o egzekucję przepisów. Na ten moment, jeśli bym jechała hulajnogą, nie jechałabym, bo nie lubię, ale gdybym jechała i zatrzymałaby mnie policja, to w jaki sposób jest w stanie sprawdzić, ile ja mogę jechać maksymalnie tą hulajnogą?
0: No teoretycznie wsiąść i po prostu pojechać tą hulajnogą, zobaczyć.
1: A praktycznie?
0: A praktycznie, tak jak mówię, w momencie zatrzymywania ktoś wciska kombinację przycisków i z pojazdu, który robił 70 km na godzinę, robi się pojazd, który robi 20.
1: No dobrze, rozumiem, ale z drugiej strony, czy policja nie może sprawdzić, jaki silnik jest włożony, wmontowany w to urządzenie?
0: Może, ale to, że jest większy silnik, jeszcze nie oznacza, że on dostaje tyle prądu, żeby z tej większej mocy skorzystać. Tak jak mówię, tutaj problem jest o wiele bardziej skomplikowany niż w przypadku aut spalinowych i pojazdów spalinowych. Tak naprawdę jedyny dobry sposób to jest sposób, który już robią na Zachodzie w kilku krajach. Po prostu pokupowali hamownie, żeby sprawdzać te pojazdy elektryczne, bo to nie tylko hulajnogi, ale też rowery elektryczne.
1: Pseudorowery,
0: te wszystkie urządzenia tam jednokołowe. I tutaj jakby problem jest szerszy. I to jest jedyny sposób, żeby to rzeczowo sprawdzić. Z zastrzeżeniem tym, że wciąż ktoś może wcisnąć kombinację przycisków i zrobić pojazd legalny z nielegalnego w ciągu ułamka sekundy.
1: Hamownia to jest słowo roku 2026. Już kilka razy pojawiło się w naszej audycji. Co to jest, jak to działa i czy w tym momencie w Polsce takie hamownie są używane?
0: O ile mi wiadomo, policja jeszcze takich urządzeń nie ma, przynajmniej takich dostosowanych do tych e-urządzeń. Natomiast w kraju jest pełno hamowni do pojazdów osobowych, ciężarowych.
1: Ale co to jest ta hamownia?
0: Jest to po prostu urządzenie, na którym stawia się pojazd, najczęściej jakiś tuningowany samochód i mierzy mu się moc, mierzy mu się moment obrotowy już bezpośrednio na kołach, czyli już po tych wszystkich częściach układu napędowego, przez który on może przejść.
1: Słowem roku właściwie powinno być mobilna hamownia, bo takimi pochwaliła się chyba Straż Miejska czy Policja w niektórych miastach w Polsce. One są mobilne, można je przetransportować na przykład na skrzyżowanie dwóch dróg dla rowerów i czy nawet chodników, gdzie jeżdżą hulajnogi i sprawdzać te pojazdy. Ministerstwo twierdzi, że w tym momencie jest kłopot w przepisach, żeby właśnie straże gminne, miejskie czy policja mogły te hamownie na masową skalę stosować.
0: Nie czuję się tutaj specjalistą od przepisów o policji, o strażach gminnych. Jeżeli tak mówią, to pewnie tak jest.
1: Mają te przepisy też być zmienione. No dobrze, no, też dodatkowym elementem tych zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, jest

0: przekazanie większych możliwości kontroli przez transportowy dozór techniczny. Tylko ja mam taką obawę, że to jest już drugi rok, w którym intensywnie rozmawiamy o pojazdach elektrycznych i o tym, że są one niebezpieczne i ich użytkownicy przede wszystkim niebezpiecznie jeżdżą, ale ostatecznie to jest troszeczkę tak, jak państwo pamiętają, walkę rządu z dopalaczami, że za każdym razem, kiedy rząd wprowadzał nowe zakazy, to producenci dopalaczy wymyślali nowe substancje, nowe łączenia i one znowu wymykały się kontroli. Czy my po prostu przegraliśmy na starcie walkę z pojazdami elektrycznymi różnego typu i ich kierowcami?
1: Na pewno przegraliśmy, bo ta walka nie toczy się od dzisiaj. My mówimy o przepisach, które dopiero mają wejść w przyszłym roku, a pojazdy elektryczne wpuściliśmy na drogi nowelizacją prawa o ruchu drogowego ładnych parę lat temu.
0: Jest ich mnóstwo.
1: Więc wtedy trzeba było się zastanowić, kto to będzie homologował i takie głosy ze strony społecznej oczywiście były.
0: Ale ja pamiętam tę debatę. Ja pamiętam, że mówiono z uśmieszkiem, a to takie zabawki. Nikt nie myślał o tym, że to będą dzieci, które po prostu rozbijają głowy, łamią karki, przepraszam za drastyczność, albo wpadają na kogoś.
1: No albo rodzice, którzy wiozą swoją pociechę z przodu i ta pociecha działa jak taka wielka poduszka powietrzna w razie no tak, upadku i łamie wszystko.
0: Drastyczność tej audycji rośnie wykładniczo. No dobrze, to zobaczymy w takim razie, co zrobi rząd i jak będzie walczył z tym procederem. Bo samo wprowadzenie kasków dla młodzieży, jak widać, nie rozwiązało problemu.
1: Co więcej, przy dyskusji o kaskach dla rowerzystów, w momencie, w którym ta zmiana była proponowana, my jako miasta dla roweru bardzo wyraźnie sygnalizowaliśmy, że problem nie jest w rowerzystach, bo tam liczba wypadków, liczba zabitych spada od lat, a właśnie, że to jest ta eksplodująca, a wrzucona do tej samej przegródki liczba wypadków i liczba zabitych i liczba rannych na urządzeniach wszelakich.
0: A swoją drogą, nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę na pewien paradoks. Rząd walczy o to, żeby konstrukcja pojazdu, jakim jest hulajnoga, uniemożliwiała jazdę powyżej 20 km na godzinę. Natomiast jednocześnie mamy w Polsce samochody, które przecież też ich kierujący podlegają przepisom o ograniczeniu prędkości, ale nikt nie proponuje, żeby konstrukcja samochodów uniemożliwiała jazdę na przykład 200 na godzinę. 300 na godzinę, a motocykli to pewnie jeszcze więcej. Dlaczego? Czym się różnią hulajnogi i ich śmiertelność od samochodów czy motocykli?
1: No tym, że jak hulajnoga w kogoś wjeżdża, nie zdarza się, żeby hulajnoga, nie wiem, wjechała na chodnik i zabiła tam 4 czy 6 osób. A takie sobie wypadki samochodowe mieliśmy.
0: No to zaraz. To właściwie powinno być odwrotnie, że to samochodom ograniczamy fizycznie możliwość rozpędzania się na przykład powyżej 180, a hulajnogi to tam osobny temat, zróbmy to na boku.
1: Pewnie, że tak powinno być, natomiast to jest już kwestia, którą niestety trzeba rozstrzygnąć, zdaje się, na szczeblu europejskim, dlatego
0: ja wiem,
1: że
0: ale nawet to się nie pojawiło w dyskusji, zauważył pan?
1: Nie pojawia się to w dyskusji. Branża motoryzacyjna już bardzo o to dba, żeby to się nie pojawiało i nie wypływało. Do tego stopnia, że jak Volvo wprowadziło same z siebie ograniczenie, że ich auta teraz nowo produkowane nie będą jeździć po 250 na godzinę, tylko 180 to jest maks, to wszyscy się pukali w głowę i tam się krzyczeli im, że cicho, bo jakby wywołujecie wilka z lasu i zaraz ludzie zaczną o to pytać.
0: O, to ja zaczęłam pierwsza. No,
1: proszę, kontynuuj ten temat, bo energia kinetyczna auta jest dużo większa niż energia kinetyczna hulajnogi.
0: No a my teraz robimy wielką woltę i wyjeżdżamy rowerem, niech będzie, albo hulajnogą z Polski i jedziemy do Hiszpanii. Dlatego, że od 1 października Hiszpania jeździ na nowo. Właśnie weszły przepisy, w których bardzo dużo zmienia się teoretycznie dla rowerzystów, ale jak przyjrzeć się bliżej tym przepisom, to tak naprawdę bardzo dużo zmienia się dla kierujących samochodami. I tych propozycji jest wiele, my dzisiaj o wszystkich nie powiemy, natomiast kilka najciekawszych. Jeśli pan pozwoli, to będę po kolei je wymieniać i zobaczymy, czy w ogóle one by się mogły przenieść na polski grunt, do polskich przepisów. Pierwsze. Przy wyprzedzaniu rowerzysty poza miastem kierowca będzie musiał zwolnić o 20 km na godzinę poniżej limitu obowiązującego na tej drodze. Czyli tam, gdzie jest na przykład limit 70, kierowca wyprzedzając rowerzystę musi jechać 50 lub mniej. Jak gdzieś jest 50, to znów zwalniamy, jedziemy 30, wyprzedzamy rowerzystę. No, najpierw zapytam o ocenę. Czemu ma to służyć i czy to jest dobry
1: pomysł? Teoretycznie ma to służyć zmniejszeniu różnic prędkości, czyli temu, że jak auto walnie w rowerzystę jadącego na przykład 25 na godzinę,

0: no to ich różnica prędkości wynosi tylko 25 km na godzinę. Ten rowerzysta ma większe szanse na przeżycie w takiej sytuacji. No ale nie ma róży bez kolców. Ten manewr wtedy wolniejszy trwa dłużej.
1: Ten manewr wyprzedzania.
0: Wyprzedzania, tak. I to też może być pewnym zagrożeniem dla rowerzysty w momencie, w którym ten kierowca nie zdąży i zacznie uciekać na swój pas za wcześnie. A przede wszystkim znowu to
1: ale
0: jest...
1: zaraz, to ja od razu zapytam, bo dla mnie to jest szalenie ważne, żebyśmy się odnosili do praktyki, do tego, co się faktycznie dzieje na drodze. Jeśli ten kierowca chciałby wyprzedzić inny samochód i limit by wynosił, niech będzie 50 na godzinę, to musi ocenić odległość od auta na przykład nadjeżdżającego z drugiej strony i wyprzedzić prawidłowo. To dlaczego ten kierowca nie może prawidłowo ocenić prędkości nadjeżdżającego auta i prędkości rowerzysty i wykonać bezpiecznego manewru?
0: Nie, no pewnie, że każdy kierowca powinien oceniać swoje możliwości przy tym. Natomiast w przypadku wyprzedzania auta mówimy jednak o trochę innej sytuacji. Kierowca najczęściej dojeżdża do auta wolniejszego, jedzie za nim z tą samą prędkością, czekając na miejsce i wtedy się rozpędza w momencie wyprzedzania, czyli ta różnica wynosi praktycznie zero. I tylko samym momentem wyprzedzania ta prędkość się zwiększa. W przypadku rowerzysty najczęściej kierowca zbliża się z większą dużo prędkością niż rowerzysty od tyłu i dopiero musi hamować i wyprzedzać.
1: No to rzeczywiście myślę, że kierowcy powinni sobie poradzić, jeśli są w stanie wykonywać szaleńcze po prostu manewry przyspieszania, wyprzedzania,
0: hamowania. Też myślę, że ci, co sobie dzisiaj radzą z wyprzedzaniem w sposób bezpieczny, jutro też będą sobie w Hiszpanii z tym radzić. Jakby natomiast prawo, pamiętajmy, tworzymy dla tych, którzy nie potrafią, nie jeżdżą przepisowo. I tutaj przede wszystkim jest pytanie, jak będzie wyglądać egzekucja tego, no bo w jaki sposób zmierzyć, czy ten kierowca wyprzedzał rowerzystę z prędkością o 20 km mniejszą niż limit, czy z prędkością 10 km mniejszą niż limit, bo nawet jak skierujemy w jego stronę radar, no to mamy dwa pojazdy obok siebie. Nie wiadomo, który ten radar złapał. Te radary nie są homologowane do takich sytuacji na drodze, więc tutaj ten eksperyment hiszpański jest bardzo ciekawy. Ja sam jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądać ich statystyki w kolejnych latach. Może to jest bardzo mądry i dobry kierunek i w tą stronę należy pójść. Trzeba zobaczyć, czy im zaczną teraz spadać poważność i liczba wypadków poza terenem zabudowanym.
1: Tak, ja też myśląc z perspektywy rowerzystki, uważam, że kiedy kierowca bardzo szybko jadąc nas wyprzedza, to, no to jest taki moment dla rowerzysty trudny. Być może nawet tam nie ma zagrożenia, ale jest poczucie zagrożenia.
0: Może być zagrożenie, jak pojazd jest większy, nie? Zwłaszcza jeżeli to jest duża ciężarówka, tak, to może dość solidnie dmuchnąć tym podmuchem powietrza, co cwańsi rowerzyści potrafią ten podmuch wykorzystać, żeby sobie dodać do prędkości parę kilometrów na godzinę zupełnie za darmo.
1: No proszę,
0: ale to jest już jakby inna historia.
1: Czekamy na te rozporządzenia ministerstwa, czekamy na zmiany w ustawach, zobaczymy, jakie jeszcze ewentualnie poprawki wprowadzi Sejm i czy prezydent podpisze, bo to zawsze się tym samym kończy ostatnio rozmowa o legislacji. I wtedy Rafał Muszczynko będzie, mam nadzieję, z nami ponownie. Członek Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy, jak my wszyscy, a sporadycznie kierujący hulajnogą. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I ja państwu też dziękuję. Agata Kowalska, mówię do usłyszenia w audycji Adres Zamieszkania.
2: Adres Zamieszkania. Powtórka programu. Świat 24.
3: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w audycji Świat 24 przyjrzymy się Gruzji i temu, jaki wpływ na Gruzję ma to, że znów przybywa tam bardzo dużo Rosjan, ale także na Indie spojrzymy. I zapytamy o to, czy kraj ten staje się już trzecią potęgą świata. No to zaczynamy.
4: A w studio Kacper Ochman, autor serwisu kierunekkaukaz.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
4: Gruzji się przyjrzymy, choć nie tylko Gruzji, ale od Gruzji zaczniemy. Znowu od kilku tygodni bardzo wielu Rosjan do Gruzji się udaje i już z powrotem do Rosji nie wraca. Informacje były takie, to nawet z końca sierpnia o 100 tysiącach osób, które przekroczyły przejście w miejscowości Górny Lars właśnie ze strony rosyjskiej na gruzińską. I to sytuacja, która przypomina trochę to, co działo się w 2022. Obawy o powszechną mobilizację

0: w Rosji. Przede wszystkim młodzi ludzie uciekający, mężczyźni, ale często też z rodzinami czy z partnerkami uciekający do tych krajów, które jeszcze Rosjan wpuszczają. Jednym z takich krajów jest właśnie Gruzja. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, która trochę przypomina to, co działo się tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A to za sprawą coraz większej liczby pogłosek o tym, że znowu taka mobilizacja ma się w Rosji wydarzyć. Rzeczywiście dużo Rosjan do Gruzji napływa w ostatnich tygodniach.
1: No są informacje o kilku tysiącach. Prawdopodobnie te statystyki będą dalej rosły w dalsze tysiące, więc pewnie przekroczymy być może kilka albo kilkanaście tysięcy w najbliższym czasie, bo te dane cały czas spływają. Też służby graniczne gruzińskie nie raportują na bieżąco aż tak dokładnie tych informacji. No ale z doniesień różnych portali i serwisów, które obserwują sytuację na Kaukazie Południowym, widać wyraźnie, że ta mobilizacja planowana w Rosji odstrasza faktycznie i zarazem zachęca do tego, aby ci młodzi Rosjanie, którzy mogą zostać objęci poborem do wojska, kierowali swoje kroki ku chociażby Gruzji, no, która, tak jak pan redaktor wspomniał, no, tych parę lat temu stała się no, pewnego rodzaju symbolem, lukiem awaryjnym, brawą ucieczki przed wzięciem w kamasze. Gruzja od kilku lat stała się takim państwem, które ma, powiedzmy, taką neutralność z pewnym przymrużeniem oka, z pewną taką, nie powiem, że dozą sympatii, ale z takim jednak przymrużeniem oka dosyć sporym, jeśli chodzi o Rosjan. Przede wszystkim tutaj władze gruzińskie robią wszystko, żeby mieć ciastko, ale zarazem też je zjeść. I jakby ten kwestię właśnie przepływu Rosjan do Gruzji, ale to nie tylko kapitał ludzki, ale również kapitał, również pieniądze, duże środki finansowe, a także surowce, no dobitnie pokazują tą taką bardzo neutralną, to bardzo delikatne stwierdzenie, jeśli chodzi o politykę Gruzji wobec Rosji i tego, co Rosja robi na arenie międzynarodowej.
0: Z tych Rosjan, którzy w 2022 roku do Gruzji się udali, wielu już do Rosji wróciło, kiedy widmo mobilizacji zniknęło. Teraz być może to część tych samych osób po prostu do Gruzji wraca. Ta Gruzja, no, to jest takie miejsce, które jest blisko Rosji, można przekroczyć tylko jedną granicę. Klimat przyjemny, Tbilisi to jest takie dosyć nowoczesne, duże miasto. A jak się na tych Rosjan patrzy w ogóle w Gruzji, jak na takich byłych kolonizatorów?
1: Pamiętajmy też o tym, że są bezpośrednie połączenia lotnicze od niedawna między Gruzją a Rosją wznowione, tak? To też ma istotne znaczenie, znaczy, że możemy pokonywać granicę nie tylko lądowo, ale też i drogą lotniczą. To spojrzenie na Rosjan w Gruzji jest, byśmy powiedzieli, dwojakie, bo z jednej strony mamy ten, byśmy powiedzieli, centralny punkt widzenia i patrzenie na tą sytuację przez rząd w Tbilisi. I rząd gruzińskiego marzenia widzi w tym przede wszystkim biznes i możliwość napływu kapitału do państwa. Tak, no bo też część z tych Rosjan, o których pan redaktor wspomniał, być może parę lat temu założyła biznesy, wykupiła mieszkania, nieruchomości, zainwestowała, wróciła do Rosji i teraz wróciła z powrotem, bo być może nabyła drogą legalną dokumenty. To jest trudne do ustalenia, w jaki sposób i jakich ilościach, tysiącach osób możemy mówić, ale widać wyraźnie, że ten pierwszy punkt widzenia rządowy z bardzo taką dużą dozą tej neutralności jest taki, że przede wszystkim napływ kapitału ludzkiego i tego kapitału środków finansowych z Rosji to jest przede wszystkim korzyść dla gruzińskiej gospodarki.
0: Natomiast jeśli Rosjanie wywozili też pieniądze.
1: Jeżeli spojrzymy z kolei na punkt widzenia z takiej pozycji społecznej, to nie wszyscy są zachwyceni tym, że Rosjanie, nie powiem, że kolonizują, ale zaczynają coraz bardziej zaznaczać swoją obecność w Gruzji. No bo to jest kwestia inflacji, to jest kwestia wykupu nieruchomości. A co wiadomo, co tym idzie, jeżeli mamy tej podaży mniej, a popyt no, jest podwójny, byśmy powiedzieli, no bo oprócz

0: Gruzinów też Rosjanie chcą nabyć mieszkanie, no to wiadomo, że też cena idzie w górę. Dostępność do mieszkań spada. No do tego byśmy mogli oczywiście dołożyć kwestie społeczne, tak, jeśli chodzi o obecność Rosjan, a okupowanie przez nich 20% terytoriów, czyli Abchazję, Osetię Południową i też taką dużą ekspansywność Rosjan, jeśli chodzi o ich obecność, ich podkreślanie ich obecności, języka, domaganie się tego, żeby Gruzini się porozumiewali w języku rosyjskim, tak, chociażby w Batumi, w popularnym kurorcie.
1: A wśród młodych Gruzinów to już nie jest oczywiste. Ci starsi znają rosyjski, a ci młodzi raczej angielski.
0: Ci młodzi bardziej orientują się na język angielski i na zachód, a nie
1: niemiecki
0: na swojego...
1: też, bo się jeździ do pracy do Niemiec. Raczej te zachodnie języki się zna.
0: A nie na Rosję i na ten kierunek. Także widać wyraźnie, że z punktu widzenia społecznego większość, myślę, że spokojnie 60-70% osób, które byśmy przebadali na jakiejś grupie, oceniłaby tą rosnącą obecność Rosjan w swoim państwie negatywnie albo bardzo negatywnie.
1: No, Tbilisi się też zmieniło pod wpływem tych Rosjan. Pojawiły się rosyjskie kawiarnie, restauracje, kluby, gdzieniegdzie szyldy cyrylicą, a przecież wiele tych krajów, które uzyskały albo odzyskały niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego, no starało się podkreślać raczej tą swoją odrębność, te swoje cechy narodowe, język. Znaczy bardzo wiele się inwestowało w wielu tych krajach, także w Gruzji właśnie, w gruzińskość, kazachskość, ormiańskość, etc., etc.
0: Często w Europie Zachodniej po upadku muru berlińskiego i rozpadzie Związku Radzieckiego no Rosjanie, którzy w swojej masie i liczbie przedostawali się na zachód, często też zakładali nielegalne biznesy i prowadzili różnego rodzaju aktywności na pograniczu prawa i porządku i w Tbilisi, czy generalnie w Gruzji. Też to ma miejsce, też nie jest pozytywnie odbierane przez gruzińskie społeczeństwo. Także tak jak tutaj rozmawiamy, są dwa punkty widzenia. Punkt widzenia taki pragmatyczny i bardzo neutralny rządowy, który przede wszystkim widzi korzyści ekonomiczne z rosnącej obecności rosyjskiej w Gruzji. Tanie surowce, chociażby przepływ kapitału. No ale też mamy to właśnie spojrzenie społeczne, tą wrażliwość społeczeństwa gruzińskiego, które no, w większości moim zdaniem nie jest zbyt zadowolone lub coraz bardziej staje się negatywnie nastawione do coraz większej obecności rosyjskiej w Gruzji.
1: To dopytam jeszcze o rząd Gruzji, właśnie o tę neutralność, o której bardzo dużo mówią rządzący tym krajem, związani z partią Gruzińskie Marzenie. To da się w ogóle jeszcze być neutralnym w takiej sytuacji, kiedy ten konflikt po 5 latach no jest takim szerokim konfliktem, gdzie da się być neutralnym albo nawet lekko przyjaznym wobec Rosji, a jednocześnie kandydować do Unii Europejskiej?
0: No, jak widać przez to, że ten konflikt trwa i on w pewnym sensie, moglibyśmy powiedzieć, przyjął charakter wojny pozycyjnej, no bo te ruchy na froncie nie są aż takie duże, no to widać wyraźnie, że im dłużej ta wojna trwa, tym to pozycjonowanie się rządu w Tbilisi poprzez tą przychylną Rosji jednak neutralność daje pewnego rodzaju efekty, no bo musimy spojrzeć na ten problem wielowątkowo. Położenie Gruzji geopolityczne między Morzem Czarnym, czyli Europą, a z drugiej strony północą, na północy Rosją, na południu sąsiadami z Kaukazu Południowego, Armenią, Azerbejdżanem, w wschodzie Morze Kaspijskim, a na południu też Turcją i niedaleko dalej sięgając Iranem, no wymusza w pewnym sensie na Tbilisi postawienie się w takiej roli. Pamiętajmy też o tym, że większość gruzińskiego społeczeństwa, szczególnie ci młodzi obywatele, no jednak bardzo mocno orientują się na integrację z Unią Europejską, czy szeroko rozumianymi strukturami euroatlantyckimi. Natomiast no, nie należy zapominać o tym, że Gruzja bezpośrednio graniczy z Rosją i 20% okupowanych terytoriów gruzińskich, właśnie Abchazja, Osetia od 2008 roku, ten problem jest dalej nierozwiązany. Natomiast no, na to wszystko właśnie nakłada się ta pragmatyczno-biznesowa polityka rządu gruzińskiego marzenia, no bo jeżeli popatrzymy i porównamy sobie chociażby kwestie przepływu kapitału, dostaw surowców, tego jakie napięcia towarzyszą relacjom Gruzja-Rosja, a Rosja-Armenia, to zobaczymy ogromne różnice, jeśli chodzi też o, nie wiem, transport towarów właśnie drogą lądową.

0: handlową czy kolejową. Widać wyraźnie, że Gruzja i rząd gruziński z jednej strony chciałby nie pogarszać relacji z Rosją i nie prowokować Rosji do działań, które mogłyby mocno wpłynąć na chociażby gruzińską gospodarkę, która jest dosyć mocno uzależniona od eksportu do Rosji czy importu towarów z Rosji. A z drugiej strony chciałaby podtrzymać ten kurs euroatlantycki, tak? I liczyć na to, że w jakiejś tam przyszłości bliższej, dalszej, jednak jakieś rozstrzygnięcie za naszą wschodnią granicą zapadnie, które w pewnym sensie wymusi lub określi, zdeterminuje to, w którą stronę Gruzja dalej pójdzie.
1: Trochę o tym wszystkim mówiła 2 tygodnie temu szefowa dyplomacji Gruzji, pani Maka Boczeryszwili. Ona występowała w Dubaju na takiej konferencji euroazjatyckiej zorganizowanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i tam była pytana też właśnie o tę gruzińską drogę do Unii Europejskiej. Ona powiedziała, że Gruzja chce mieć taką swoją własną, trzecią drogę, która właśnie łączy w sobie i to, że Gruzja aspiruje do Unii Europejskiej, jednocześnie też o tym mówiła, o delikatnych, takich historycznych sprawach, które wpływają na to, że Gruzja musi być wobec Rosji ostrożna. A taką trzecią drogę to każdy by chciał. Znaczy nie ma trzeciej drogi do Unii Europejskiej, jest jedna.
0: No, jeżeli zestawimy to chociażby z niedawnymi zapowiedziami unijnych dyplomatów i przedstawicieli Komisji Europejskiej, że Ukraina, Czarnogóra i bodajże Macedonia Północna, jeśli się nie mylę, i Mołdawia otrzymają w niedalekiej przyszłości ścieżkę akcesyjną, czy jakiś plan ramowy tych ścieżek akcesyjnych, czy kolejne klastry. I zestawimy to z tym, że Gruzji już w tym gronie nie ma.
1: A była kiedyś prymusem?
0: A była kiedyś prymusem i była wśród trójki Ukraina, Mołdawia i właśnie Gruzja, teraz jej tam nie ma, no to ta trzecia droga wydaje się być faktycznie taką trzecią drogą, która w sobie chyba najmniej nosi znamion tej euroatlantyckiej tożsamości.
1: Może to jest takie tłumaczenie sobie samemu i społeczeństwu, że właśnie to nie jest tak, że my odpadamy trochę z tego wyścigu do Unii Europejskiej, my po prostu idziemy swoją trzecią drogą. To nie jest tak, że zostajemy w tyle.
0: Tak to jest tłumaczone przez władze w Tbilisi, ponieważ po tym, jak właśnie Ukraina i Mołdawia zostały w pewnym sensie wyróżnione przez Unię Europejską, a ten proces dalszy otrzymania statusu kandydata i dalszej akcesji Gruzji do Unii Europejskiej przystopował i samo Tbilisi zamroziło rozmowy z Brukselą, widać wyraźnie, że jest próba szukania przez rząd gruzińskiego marzenia nowej formuły tych rozmów, czy jakiegoś nowego punktu odniesienia, punktu ciężkości. I to samo jest też w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli popatrzymy na relacje administracji prezydenta Trumpa z odpowiednikami z Armenii czy z Azerbejdżanu, to w ogóle nie ma porównania. Tak, oficjalny szczyt, który zakończył przynajmniej na razie wrzącą część konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem w Waszyngtonie, gdzie panowie Trump, Alijew i Paszinian uściskali sobie dłonie i podpisali dokumenty. No, takiego szczytu czy takich rozmów w kontekście Stanów Zjednoczonych Gruzja nie ma. Natomiast oczywiście, tak jak mówię, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Gruzja jest położona geopolitycznie w takim miejscu, że musi równoważyć również fakt, że na północy ma sąsiada, który okupuje jej 20% terytorium. Natomiast kwestią dyskusyjną i pewnej otwartej, wydaje mi się, wymiany zdań jest to, czy rząd gruzińskiego marzenia robi dobrze faktycznie i nie tylko dla społeczeństwa, tak, ale też jakby dla swoich jakichś aspiracji, które miał od wielu, wielu lat. Czy faktycznie to jest ta trzecia droga, którą powinni pójść, albo inaczej, czy narzędzia do pokonywania tej trzeciej drogi są faktycznie należycie dobrane?
1: Za niecałe 2 lata, w 2028 roku, będziemy mieli 20. rocznicę tej wojny rosyjsko-gruzińskiej. Kilkudniowej, ale wojny, która doprowadziła do tego, że Gruzja ostatecznie utraciła nad Osetią Południową kontrolę. Odbyły się przecież we wrześniu tam wybory, które

0: no są jakimś takim elementem umacniania tej rosyjskiej władzy i rosyjskiej kontroli nad Osetią Południową. Unia Europejska zaprotestowała, stanęła po stronie Gruzji, przypomniała, że tak jak większość krajów europejskich zdecydowana uważa, że to jest terytorium gruzińskie okupowane, te takie, to nie wybuchnie trochę gruzińskiemu marzeniu w twarz za te niecałe 2 lata, jak będą uroczystości rocznicowe tej wojny, że nagle te różne takie coraz cieplejsze gesty wobec Rosji, nawet jeśli one wynikają tylko z tego, że to jest po prostu taki zimny pragmatyzm, to, że się tych Rosjan wpuszcza, że się ich tu przyjmuje z pieniędzmi, że to się jednak nie obróci przeciwko temu ugrupowaniu, które no, ma wiele, no wiadomo, to jest to partia władzy, ale zawsze się poparcie dla partii władzy z czasem zużywa.
1: Nie wiem, co będzie za 2 lata. To można tak przyjąć takie założenie, że za te 2 lata możemy być w zupełnie innym miejscu.
0: Gruzińska polityka bywa dynamiczna, a w ogóle polityka światowa też dynamiczna jest.
1: Sądzę, że bardziej na gruzińską politykę wewnętrzną w tym wypadku mogą mieć znaczenie wydarzenia, które będą się działy poza gruzińskimi granicami. To znaczy, w pewnym sensie determinantą z tego, co będzie się działo politycznie wewnątrz Gruzji, może być sytuacja chociażby właśnie wojenna między Rosją a Ukrainą i to, w którą stronę ta sytuacja pójdzie dalej. Natomiast oczywiście druga rzecz, o której należy również pamiętać, to fakt, że no 20 lat to jest też już szmat czasu. To się może wydawać, że ta wojna była stosunkowo niedawno. Wszyscy ją pamiętamy. Przecież w tym czasie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Pekinie letnie. Wszyscy pamiętamy o słowach prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. To się wydaje, że to było tak niedawno, a jednak to już jest 20 lat. I fakt, że czas płynie, ma również znaczenie w percepcji społecznej. Część ludzi jednak przekonuje się o tym, że przez te 20 lat pewne zmiany, które mogły zajść, czy procesy, które powinny mieć miejsce również z elementami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi, nie nastąpiły. Czyli być może nie nastąpiły obiektywnie z jakichś przesłanek i powodów, dla których tu jesteśmy teraz, tak? A nie gdzie indziej. I to wydaje mi się w połączeniu z taką właśnie niezależnością też, bo pamiętajmy, że ludy Kaukazu Południowego to są ludzie, którzy są bardzo niezależni, którzy przez lata walczyli o swoją niepodległość. Zdają sobie sprawę, że nie powiem, że jeden nieprzemyślany ruch czy jedna decyzja mogą wszystko wywrócić do góry nogami, ale ta dbałość o to, co mamy teraz, o najbliższe otoczenie, jest tam naprawdę ogromna i silna. Także wydaje mi się, że faktycznie za te 2 lata gruzińskie marzenie będzie miało ogromny problem z tym, jak organizować te wydarzenia rocznicowe z sierpnia. Natomiast determinantą tego, jakie będą nastroje, wydaje mi się, będzie właśnie to, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą, ponieważ ta wojna na Ukrainie trwa już od tylu lat, a Gruzja była jeszcze wcześniej, a świat zachodni nie zaangażował się, moim zdaniem, i Gruzini podkreślają to jeszcze bardziej, nie zaangażował się na tyle, by Gruzję podźwignąć, tak, po tej wojnie z 2008 roku, że to jest taki granat, który być może gruzińskie marzenie będzie mogło łatwo rozbroić.
0: No na pewno nie jest to wszystko łatwe, jest to duże wyzwanie, ale warto się temu kawałkowi świata przyglądać, bo jest arcyciekawy i tam się krzyżuje bardzo wiele różnych interesów, bardzo wiele różnych wątków historycznych, bardzo wiele pieniędzy, bardzo wiele szlaków handlowych, dlatego też przyglądamy się regularnie temu południowemu Kaukazowi, tak jak dziś przyjrzeliśmy się Gruzji, czy trochę też Armenii. Bardzo dziękuję. Kacper Ochman, autor serwisu kierunekkaukaz.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję
1: bardzo
0: za tę rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne problemy?

0: Prosperity czy Zagładę. Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift, co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny i dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią. Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jak spakować plecak ewakuacyjny, reagować na syreny alarmowe i gdzie schronić się w sytuacji zagrożenia? Tego wszystkiego można było się dowiedzieć podczas specjalnych treningów reagowania na Mazowszu i Pomorzu. Z przygotowaniem do sytuacji zagrożenia wśród Polaków jest różnie. Przyznały to w rozmowie z Polskim Radiem mieszkanki Warszawy.
1: Panowie mi pokazali taką aplikację, gdzie są schrony. Szczerze nie miałam pojęcia.
2: Przede wszystkim bym pobiegła do piwnicy albo do garażu. Najlepiej do garaży, bo tam więcej powietrza.
3: No myślę, że po takich spotkaniach to na pewno miałbym większą wiedzę, tak, i pewność, jak się zachować w danej sytuacji.
0: Treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza odbyły się wczoraj w kilkuset miejscach Polski. Zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia dla 22-latka, który potrącił policjanta. Do wypadku doszło w czwartek w Krężnicy Jarej, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: Policjant nadał kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten jednak całkowicie zlekceważył polecenia funkcjonariusza. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem elektrycznym i przewrócił się na bok. Rozpędzony motocykl potrącił policjanta, natomiast kierujący porzucił pojazd i podjął próbę ucieczki. Policjant z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala.
0: Sprawcę wypadku zatrzymano kilka godzin później na terenie powiatu chełmskiego. Posiadał narkotyki oraz zakaz prowadzenia pojazdów, a jego motocykl nie był dopuszczony do ruchu. 22-latek został objęty policyjnym dozorem i zobowiązany do wpłaty 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pozostajemy w temacie wypadków drogowych, ale tych z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Do szpitali z ciężkimi obrażeniami trafia coraz więcej prowadzących je młodych osób, jeżdżących bez wyobraźni i kasków z dużą prędkością, mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
5: To są aktualności jedynki.
0: Amerykańska Straż Przybrzeżna przejęła drugi płynący na Kubę statek, nielegalnie przewożący tysiące galonów oleju napędowego. Prezydent Donald Trump nałożył na ten kraj blokadę dostaw paliwa.
6: Według przedstawicieli Straży Przybrzeżnej na Morzu Karaibskim między Kubą a Meksykiem amerykańskie służby wraz z władzami meksykańskimi przejęły tankowiec o długości około 90 metrów. Jednostka ta miała poruszać się po wodach międzynarodowych. Wcześniej w czerwcu Straż Przybrzeżna przejęła inny statek przewożący paliwo. Do przejęć tych doszło w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa utrzymuje blokadę dostaw paliwa na Kubę. Działanie to, mające na celu wymuszenie zmiany w systemie politycznym wyspy, doprowadziło do kryzysu energetycznego, objawiającego się długotrwałymi przerwami w dostawie prądu, które wpływają na zapotrzebowanie w wodę, oświetlenie, chłodnictwo i łączność. Jak podają przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych, ostatnio przejęty tankowiec został odholowany do meksykańskiego portu Progreso, gdzie, jak czytamy w komunikacie prasowym Straży Przybrzeżnej, zespół inspekcyjny meksykańskiej marynarki wojennej potwierdził obecność znacznych ilości paliwa w zbiornikach balastowych jednostki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A na koniec powracamy do kraju. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje dziś w poznańskim maratonie. Zawodnicy po kilkunastoletniej przerwie znów pobiegną przez Stary Rynek. Uczestnicy maratonu wczoraj odebrali pakiety startowe.
7: Pierwszy.

0: Debiutujemy.
1: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
0: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
2: Odebrałem pakiet, numer jest, także gotowy na jutro. To już trzeci mój maraton.
3: Poznańscy kierowcy muszą być dziś gotowi na utrudnienia. Maraton wystartuje o 9 z ulicy Grunwaldzkiej, a zakończy się na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To już 25. edycja Poznań Maratonu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Po pogodnej nocy przed nami ciepły i słoneczny dzień, choć na północy Polski możliwe słabe opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy przeważnie od 16 do 23 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzisiaj zabieramy Was w podróż po regionie, który dla większości Polaków wciąż pozostaje białą plamą na mapie. Ruszamy do szwedzkiej Skanii. Dowiecie się dzisiaj, gdzie szukać szwedzkiego Stonehenge i jak wygląda zamek, który zaprojektowano jako pułapkę naszpikowaną morderczymi otworami. Sprawdzimy, dlaczego Szwedzi mają w kodeksie pracy zapisany obowiązek jedzenia drożdżówek. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Naszą trasę zaplanowaliśmy z absolutną ekspertką. Jest dziś z nami Agneta Pilsson, certyfikowana polskojęzyczna przewodniczka. Agneta zna w Skanii każdy kamień i wie, gdzie jesień smakuje najlepiej. Zacznijmy od Lund. Polakowi stare uniwersyteckie miasto kojarzy się z Krakowem, ale Lund to jest chyba zupełnie inna bajka.
6: Lund zaprasza wszystkich do zwiedzania nie tylko budynków uniwersyteckich, ale przede wszystkim 900-letniej katedry.
5: Jest imponująca, bo to jest romańska katedra, ogromna, ale zdaje się, że w środku tam jest szczególna rzecz warta zobaczenia.
6: Tak, zostało bardzo dużo inwentariów początków tej katedry z XIII-XIV wieku, ale też jest wspaniały zegar, prezentuje muzykę. Dwa razy dziennie jest przemarsz figur na zegarze. Zegar pokazuje fazy księżyca, pory roku, znaki zodiaku. Według tarcz zegarowych można odczytać dzień tygodnia, imieniny. Można odczytać, w jakim dniu tygodnia będzie Boże Narodzenie czy Wielkanoc, albo była w ciągu ostatnich 100 lat.
5: Wszystko pokazuje i to od początku XV wieku.
6: Tak.
5: Lund ma przepiękny uniwersytet, ale ma też wspaniały ogród botaniczny. No i jak to w mieście uniwersyteckim jest coś, co jest bardzo związane z jednym z najsłynniejszych naukowców na świecie, czyli z Isaaciem Newtonem.
6: Pierwszy oryginalny ogród botaniczny leży tuż przy katedrze, ale z czasem, kiedy potrzeby naukowców i profesorów były coraz większe, wybrano nowe miejsce na założenie ogrodu botanicznego, który w dzisiejszych czasach ma około 8 tysięcy gatunków roślin.
5: I zdaje się jedną najważniejszą roślinę, czyli jabłoń. I ta jabłoń wydaje jabłka. Jedno z nich spadło Newtonowi. Oczywiście Newtonowi na głowę spadło w Cambridge, ale to jest genetycznie ta sama jabłoń.
6: Zgadza się.
5: W centrum miasta mamy skansen, który się nazywa Kulturen, ale to nie jest zwykły skansen.
6: Właśnie, skansen kojarzy się nam Polakom z budynkami o charakterze wiejskim, tradycyjnym, folklorowym. Natomiast tutaj macie Państwo okazję zobaczyć, jak Szwecja, czy południowa Szwecja, Skania przeobrażała się na przestrzeni stuleci i jak ludzie mieszkali i żyli tutaj. Dzisiaj wszyscy mają jedną wizję Szwecji, natomiast zobaczyć, że Szwecja kiedyś była może równie biedna. I to właśnie widać w tym skansenie, gdzie została zebrana kolekcja domów przedstawiająca życie ludzi z różnych sfer społecznych, począwszy od domu rolnika przez dom, w którym mieszkał ksiądz, dom profesora.
5: Zabieramy się teraz na północ do Landskrony. A to miasto ma, można powiedzieć, polskie korzenie.
6: Na pewno Państwo słyszeli o chłopcu z Darłowa, który został królem Unii Kalmarskiej, czyli największego królestwa.

0: a Skandynawii w XV wieku. Chłopiec z Daruowa miał na imię Bogusław. W wieku lat 6 został adoptowany przez królową Danii i został wychowany na króla Danii, Szwecji, Norwegii i całej Unii Skandynawskiej. I właśnie ten nasz rodak o imieniu Bogusław, który otrzymał imię Eryka XIII, był inicjatorem budowy zamku tutaj właśnie w mieście Landskrona, ponieważ wybrzeże było bardzo korzystnie usytuowane i jego celem było stworzenie linii obronnej i jednocześnie linii zamków handlowych wzdłuż cieśniny.
1: On, zdaje się, wojował z miastami hanzeatyckimi, próbował stworzyć odpowiednik takiej unii handlowej, która
0: byłaby przeciwwagą dla Hanzy, którą on nienawidził. Podłożem tej niechęci do Hanzy były kontakty Eryka XIII z polskimi władcami, z Władysławem Jagiełłą. Odbył wiele podróży nie tylko do Polski, także do Jeruzalem, więc był to człowiek niezwykle światowy i bardzo zorientowany w polityce międzynarodowej. Także jego decyzje co do rozwoju Skanii miały wpływ na wiele rzeczy, które później w Skanii rozwijały się w bardzo pozytywny sposób. Natomiast dzisiaj przylepiono mu taki przydomek ostatniego pirata Bałtyku, który został na Gotlandii.
1: Jego grób możemy znaleźć w Zamku Książąt Pomorskich w Daruowie. No dobrze, ale my jesteśmy w Landskronie. Co tutaj zobaczyć?
0: Właśnie. Miasto otrzymało jego imię. Tak zupełnie na początku nazywało się Erikstad. On kupił ziemię prywatnie, założył klasztor karmelitów i potem zbudował taką twierdzę. To był jego sposób zakładania twierdz. Nigdy nie brał czegoś, tylko płacił za ziemię. 100 lat później duński król Krystian III zdecydował zbudować tutaj twierdzę fortyfikacyjną.
1: Cytadelę.
0: Cytadelę.
1: I to, zdaje się, to jest największa atrakcja Landskrony.
0: Właśnie. Także państwo, jeżeli lubicie historię, lubicie architekturę, jest to jeden z najlepiej zachowanych renesansowych twierdz, otoczony fosą 70 metrów szeroką. Twierdza nie do zdobycia. Tutaj należy dodać, że Skania jako region była własnością króla Danii do 1658 roku.
1: Do tej twierdzy, do tej cytadeli idzie się przez niezwykłe ogródki działkowe. To jest też taki ewenement na szwedzką skalę, bo to są duże ogródki z pięknymi domkami w różnych stylach architektonicznych.
0: Dla Szweda tak zwana Sommarstuga jest czymś więcej, aniżeli miejscem, gdzie można mieć ekologiczne warzywa. Kiedyś w Szwecji panowała dosyć duża bieda. Ludzie mieszkali w bardzo trudnych warunkach. Było rodziny wielodzietne, mieszkały na bardzo małej powierzchni. I posiadanie takiego letniego domku było dla nich alternatywą na zaoszczędzenie pieniędzy, bo wypowiadali swoje mieszkania, za które płacili, załóżmy od września do maja, i mogli mieszkać za darmo w tych domkach. I stąd pochodzi ta tradycja, że każdy Szwed chce albo po prostu posiada taki domek.
1: Przycupnijmy na chwilę na kawkę, która tutaj nazywa się fika. Tak jak w Portugalii, cafezinho nie oznacza po prostu napicie się kawy, tylko pretekst, żeby się spotkać i porozmawiać, to tutaj szwedzki odpowiednik to jest właśnie fika. Ale ta fika jest wpisana nawet do regulaminów różnych firm, że to jest obowiązkowa przerwa w pracy nawet, na której nie wolno w ogóle o pracy rozmawiać.
0: Fika jest rzeczywiście bardzo takim ważnym elementem życia codziennego. W każdym zakładzie pracy po przerwie obiadowej między 13 a 14 zaczyna się mówić: o, już teraz jest czas na kawę i na bułeczkę cynamonową. Nie zawsze bułeczki.
1: Tą drożdżóweczkę.
0: Tą drożdżóweczkę. Nie zawsze one są, natomiast kawa jest wszędzie. Państwo zastanawiacie się, co oznacza słowo fika. Jest to po prostu przestawienie słów, przystawienie liter, jak gdyby anagram, i jest to słowo kafi.
1: Zanim dotrzemy do zagadkowego zamku, zatrzymajmy się na momencik w takiej miejscowości niedaleko szwedzkiej Riviery, w Falsterbo, i Muzeum Sztuki Fotograficznej. Prywatny projekt obrzydliwie bogatych Szwedów. Importer win i kobieta zajmująca się, prowadząca firmę budowlaną i firmę sprzątającą po prostu szczerze mówią, nie wiedzieliśmy, co robić z pieniędzmi, zaczęliśmy wydawać.

0: je na fotografie, ale jakie to są fotografie?
1: Tam Państwo możecie zobaczyć fotografie zrobione przez największych mistrzów i na fotografiach są najsłynniejsze postacie naszych czasów. Są to modelki, jest to zespół ABBA. Najważniejsze w tej wizycie jest to, jeżeli Państwo jesteście fantastami robieniem

0: kontaktów z handlowcami z Hanzy. Zbudowano wspaniałe twierdze i akurat ta twierdza z gliminie Hus. Budynek powstał na końcu XV wieku. Generalnie była to twierdza nie do zdobycia, ma bardzo wiele zakamarków. Dom potrafił przetrwać wielotygodniowe oblężenie w jednej z piwnicy tuż pod pierwszym piętrem. Posiadali nawet własną studnię.
1: Czyli jak ktoś lubi opowieści o zamkach templariuszy pełnych takich właśnie pułapek, to przyjedzie tutaj na południe Szwecji do Skanii i zobaczy to na własne oczy. A my się teraz przenieśmy do miasta, które zna wielu Polaków, ponieważ przybijają promami z Polski do Isztat. I to jest dla nich takie miejsce, że no dobrze, tu zaczynamy naszą przygodę ze Skanią, ale właściwie to jedziemy dalej. A zdaje się, że warto się zatrzymać w tym Isztat, bo to jest nie tylko największe nagromadzenie budynków szachulcowych w całej południowej Szwecji, ale inne bardziej fascynujące klimaty.
0: Isztat jest takim skromnym miastem, natomiast bardzo znanym jako resort wakacyjny. Powstało na początku XII wieku i w miarę rozwoju handlu, przede wszystkim handlu śledziem, została tam zbudowana nie tylko klasztor franciszkanów, który można oglądać do dzisiaj, częściowo zniszczony, ale klasztor franciszkanów ma wspaniałe wystawy mówiące o przeszłości tego miejsca, ale też o historii trębacza na wieży kościelnej.
1: To jest zawód, który do dzisiaj jest wykonywany w Isztat.
0: Tak, tradycja ostrzegania mieszkańców miasta Isztat przed nieproszonymi gośćmi albo pożarem pochodzi z XVIII wieku. Także dzisiaj mamy trzecią generację w tej samej rodzinie, gdzie ten pan jest trębaczem. Jest to jedyny trębacz w całej Skandynawii.
1: Trębacz trębaczem, ale tam niejaki Kurt Wallander, oczywiście fikcyjna postać, komisarz, który rozwiązywał najdziwniejsze, najtrudniejsze zagadki kryminalne, właśnie mieszkał w tym sennym miasteczku. Są konkretne miejsca, ulubiona jego kawiarnia.
0: Właśnie, Kurt Wallander jest bardzo związany z miastem Isztat. Mamy studio filmowe, w którym większość filmów została stworzona. I w tym studiu filmowym można go obejrzeć, zobaczyć scenerię, która była wykorzystana w tych filmach, ale też pójść do autentycznych miejsc związanych z jego postacią. Także są różne trasy, które można zwiedzić i wszyscy, szczególnie z zagranicy, Niemcy i Holendrzy przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć miejsca, które są opisane w jego, w tych książkach i filmach.
1: Jedna z tych ścieżek wiedzie do Alestenar, to jest kilkanaście kilometrów od Isztat na wschód. Tam Kurt Wallander rozwiązywał najtrudniejsze zagadki, medytując w kamiennym kręgu. I to jest rzeczywiście bardzo stary, tajemniczy, ogromny owal, który w odróżnieniu od Stonehenge, bo to wygląda jak Stonehenge, na czubku góry, są te kamienie poukładane w sposób, który właściwie przypomina troszeczkę taki dok portowy. I jedno z tych wyjaśnień mówi o tym, że tam Wikingowie budowali statki.
0: Właśnie, jest bardzo dużo teorii. Jedna z nich jest taka, jaka mówisz, natomiast inne mówią o tym miejscu, które jest datowane nawet do czasów okresu żelaza, że było to miejsce kultowe dla lokalnej ludności. Domyślamy się, że mogli to być Wikingowie, ale też jest inna teoria, która mówi, że był to zegar astronomiczny, że kamienie potrafią pokazać, kiedy jest zrównanie dnia zarówno jesienią, jak i wiosną. Po badaniach radarem stwierdzono, że pod powierzchnią znajduje się dużo więcej materiału archeologicznego. Około 750 tysięcy turystów każdego roku chcą zobaczyć te wspaniałe klify, ten widok na Bałtyk.
1: A niektórzy turyści w ogóle tam nie docierają na tą górę, bo na parkingu przebierają się w pianki, bo ta zatoczka jest bardzo popularnym miejscem do surfowania. Troszeczkę Australii na południu Szwecji. A propos Australii, jest człowiek z Australii, który kilkanaście lat temu przeprowadził się do Szwecji i prowadzi biznes w latarni morskiej, najbardziej wysuniętym punkcie na południe, Smygehuk, bo o tym mowa. No i ta latarnia imponująca, przepiękna.
0: Wspaniałe miejsce widokowe. Natomiast sama latarnia jest bardzo gościnna.

0: gościnna, oferuje wspaniałe możliwości przenocowania i super smaczne posiłki zrobione z lokalnych produktów ekologicznych.
1: Czy Szwecja jest droga dla ciebie? No, mieszkasz tutaj wiele lat, ale też jeździsz do Polski. Jak porównujesz te ceny, paliwo, jeśli chodzi o benzynę, tutaj kosztuje jakieś 6,50, 6,70?
0: Wiele osób, które odwiedza Skanię, uważają, że ten kraj, który kiedyś był bardzo uważany za kraj drogi na pograniczu Szwajcarii, jest w tej chwili bardzo dostępny i to widać w ilości turystów nas odwiedzających. W tej chwili ceny są w zasadzie porównywalne z naszymi cenami w kawiarniach i w restauracjach.
1: Po Skanii, czyli południowej Szwecji, oprowadzała państwa Agneta Pilsson. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Prosimy Państwa na niezwykły bieg, bieg charytatywny, który odbędzie się już za dwa dni w Zimnych Dołach koło Warszawy. O co dokładnie chodzi, to już wyjaśni nasz gość, Anna Morawska-Borowiec, Fundacja Twarzy Depresji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bieg jest już jutro, już wszystko dopięte na ostatni guzik, więc zapraszamy.
1: Zimne Doły koło Warszawy, to jest adres.
2: Zgadza się, nad leśnictwo Chojną, Zimne Doły, obiekt turystyczny Lasów Państwowych, jedyne takie miejsce w Polsce, więc łatwo będzie nas znaleźć. Pojawią się nasi wspaniali ambasadorzy, Cezary Łukaszewicz, aktor, który po raz pierwszy publicznie mówi o swoich doświadczeniach z zaburzeniami lękowymi. Prosto z Gdańska dotrze do nas również Iwona Guzowska, jedna z najbardziej utytułowanych sportswoman w historii Polski, bokserka, Marek Plawgo, lekkoatleta, olimpijczyk, wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna medalistka olimpijska, Agnieszka Kobus, zawojska, a także Gosia Prus, kierowczyni rajdowa. Będzie również na konferencji z nami Maria Seweryn, która od lat też wspiera nas w temacie zdrowia psychicznego, aby przełamywać stereotypy, aby zachęcać Polaków do prawidłowego leczenia tej choroby, a w tym przypadku, żeby zachęcać obok prawidłowego leczenia depresji przez połączenie farmakoterapii i psychoterapii do aktywności fizycznej. Bieg odbywa się pod hasłem Biegam i pomagam. Jest dla nas niezwykle ważny. Organizujemy go jako mała fundacja z dużym wysiłkiem dla dzieciaków, które na co dzień 7 dni w tygodniu korzystają z naszego pogotowia psychologicznego, z szybkiej, bezpłatnej pomocy. Mamy dla takich dzieci 5 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, zarówno stacjonarnych w naszym pogotowiu psychologicznym w Warszawie, jak i w wersji online dla dzieci z całej Polski. Dzięki naszym partnerom prowadzimy również bezpłatną terapię dla dzieci i młodzieży, która zapewnia 20 sesji dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej krajowej. Więc tam, gdzie te potrzeby zdrowia psychicznego są pilne i naglące, a sytuacja jest wyjątkowo trudna, tam na pewno mogą Państwo na nas liczyć niemalże od ręki.
1: To w takim razie
2: dlatego, żeby tak to działało, właśnie organizujemy i bieg, i towarzyszy w tej chwili naszym akcja Tydzień Zdrowia Psychicznego na stronie twarzedepresji.pl/aukcje. Prowadzimy aukcję wspaniałych darów od naszych ambasadorów, niezwykłych darów właśnie na rzecz naszego pogotowia psychologicznego.
1: Czy ten bieg, w ogóle bieganie, możemy potraktować jako pewną formę właśnie psychoterapii, tego, o czym pani mówiła?
2: Na pewno nie jako forma psychoterapii, no, ale na pewno też wsparcie. Ważny element wspomagający, tak, tą psychoterapię uważam jako fundacja, że aktywność fizyczna powinna być obowiązkowym elementem wspomagającym terapię osób chorujących na depresję. W wyniku aktywności fizycznej nasz organizm produkuje endorfiny, tak zwane hormony szczęścia, i chcemy, żebyśmy my wszyscy, Polki i Polacy, sięgali jak najczęściej do tych biologicznych możliwości naszego organizmu. Osoby leczące się na depresję w celach właśnie poprawy tej terapii i szybkości powrotu do zdrowia, a każdy z nas po prostu z powodów profilaktycznych dla wentylacji emocji, dla naszej głowy, warto zamiast jechać od razu autobusem spod pracy, pójść przystanek dalej,

0: sięgać po tą aktywność fizyczną chociaż pół godziny każdego dnia, a już najlepiej na terenach leśnych czy w parku zielonym pójść na taki spacer. Badania pokazują, że wystarczy 30 minut spaceru na terenach leśnych, zielonych, by o 30% i 5 razy w tygodniu, bo 30% zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. Są to ważne badania, na mocy których właśnie organizujemy nasz bieg w lesie, w nadleśnictwie Chojnów, razem z Lasami Państwowymi i naszymi partnerami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywności na terenach zielonych, bo ona jest szczególnie ważna dla naszej równowagi psychicznej, dla naszego zdrowia. Las wpływa bardzo kojąco na nasz układ nerwowy. Nie wiem, jak w innych miastach, dziś w Warszawie świeci słońce. Ja z całego serca zachęcam Państwa na to, do tego, żeby pójść na spacer właśnie do lasu z rodziną. Tam są specjalne substancje, które są produkowane przez drzewa, między innymi fitocyny, które powodują dobry wpływ, mają na nasz układ nerwowy, łagodzący. Poza tym śpiew ptaków, uważność na przyrodę, na to, co nas otacza w lesie, pozwala nam oderwać się od myśli, które krążą nam w głowie, które nie dają spokoju, i uciszyć te myśli i zatrzymać te myśli i skupić się na czymś, co jest też wyciszające, przyjemne, to co widzimy właśnie w przyrodzie.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo wspomnieliśmy o tym, że bieg odbywa się w zimnych dołach koło Warszawy, ale na plakacie można znaleźć taką adnotację lub online z każdego miejsca w Polsce i na świecie.
0: Zgadza się, biegniemy z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Wysyłaliśmy pakiety, w tej chwili już nie ma takiej możliwości, bo żebyśmy nie zdążyli do jutra Państwu wysłać tych pakietów, ale osoby, które kupiły, a z kraju i ze świata, jest to ponad 350 osób, które biegną z nami jutro wirtualnie, i ponad 500 w zimnych dołach koło Warszawy. I tam w zimnych dołach jeszcze jest szansa, żeby do nas dołączyć, żeby przyjechać, kupić pakiet i swoją cegiełkę do naszej działalności dołożyć. Natomiast wirtualnie będziemy też po raz pierwszy z okazji naszego jubileuszu, to jest piąty bieg z twarzami depresji, i miałam takie marzenie, żebyśmy wystartowali w 5 miastach, a dzięki naszym partnerom i kabaretowi Paranienormalni będziemy startować w sumie oprócz zimnych dołów jeszcze w 6 miastach. W Gorzowie Wielkopolskim nasz bieg poprowadzą w parku właśnie aktorzy z kabaretu Paranienormalni. Będziemy obecni też z naszymi psychologami i drużynami w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Szczecinie i w Gdańsku. Oraz można przez cały październik przespacerować te 5 kilometrów w dowolnym miejscu w Polsce.
1: To w takim razie na koniec pytanie podstawowe. Dlaczego warto do Państwa do tego biegu jeszcze dołączyć? Nawet jeżeli nie będziemy biec, to przynajmniej, nie wiem, stanąć na trasie i wspierać tych, którzy biegną, po prostu w tym uczestniczyć.
0: Dlaczego warto być jutro z nami w zimnych dołach? Po pierwsze dlatego, żeby dołączyć do społeczności twarzy depresji, do ludzi, którzy są, bym powiedziała, wyjątkową misję pełnią w naszym kraju, przełamującą wszelkie stereotypy związane z tym, że chcemy głośno i bez poczucia wstydu mówić o zdrowiu psychicznym, i taką piękną społeczność tworzymy. Można tam spotkać będzie zarówno naszych ambasadorów, jak i wspaniałych specjalistów zdrowia psychicznego, jak i naszych pacjentów, którym na co dzień pomagamy. Przyjadą mamy, które wyprowadzamy z depresji poporodowej, z wózkami, z dziećmi. Przyjadą nasi pacjenci. Też mamy rodziny, których bliscy popełnili samobójstwo. Ci bliscy są dla nas jak rodzina i oni przyjadą, żeby z nami być tego dnia, żeby pokazać solidarność i żeby też zachęcić do tego, żeby w sposób szczególny zadbać w porę o zdrowie psychiczne. Jak widzimy symptomy, że nasz bliski płacze, ma obniżony nastrój przez co najmniej 2 tygodnie i dłużej, mówi, że nie ma siły, nic go nie cieszy, że nie może spać w nocy. Widzimy też, że chudnie, że mówi o sobie jak najgorzej, że ma takie nadmierne poczucie winy, że wszystko, co złego się dzieje, to moja wina. Bądźmy czujni, nie bójmy się powiedzieć: kochanie, widzę, że coś się niepokojącego dzieje, choć pójdziemy na przykład do Fundacji Twarze Depresji, gdzie mamy 7 dni w tygodniu otwarte drzwi do pogotowia psychologicznego, gdzie z samochodu, z sypialni, z dowolnego miejsca przez wideokonsultacje komfortowo mogą się Państwo połączyć z profesjonalistami.

0: profesjonalistami z naszej Fundacji Zdrowia Psychicznego, czy 7 dni w tygodniu zadzwonić na nasz telefon zaufania, który działa codziennie. Nie bądźmy obojętni na to, co się z nami dzieje z naszą głową. Tym różnimy się od robotów, że mamy cały świat naszych emocji, który nie jest jakimś naszym wymysłem. On jest wpisany w biologię naszego funkcjonowania. Jak się uśmiechamy, to cała twarz nasza się uśmiecha. Jak się boimy, to nasze serce kołacze, oddech przyspiesza. I nie jest to jakiś abstrakcyjny wymysł, te nasze emocje. To jest absolutnie część naszego funkcjonowania. I tak samo jak idziemy do dentysty zadbać o bolący ząb, tak samo jak czujemy, że coś się dzieje z naszą głową, idziemy do psychologa, do psychoterapeuty, czy jeśli są na przykład myśli samobójcze, inne poważne objawy, również idziemy do lekarza psychiatry bez żadnego poczucia wstydu, tak jak się nie zastanawiamy, że to wstyd iść do dentysty. I o tym też jest ten bieg.
1: Już jutro. Zimne doły koło Warszawy, dystans 5 kilometrów, ale nie trzeba być na miejscu. Można również dołączyć do tego biegu online. Piąty bieg z twarzami depresji. A na ten bieg zapraszała Państwa Anna Morawska-Borowiec, Fundacja Twarze Depresji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Kierunek kino.
3: Dzień dobry, serdecznie witamy w tę październikową sobotę. Drodzy Państwo, nadszedł sezon na Prusa albo na Lalkę. Zdecydowanie cały kraj żyje tą opowieścią, tymi adaptacjami i ekranizacjami. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo przecież Prus pisał o nas i ciągle jest to prawda dosyć aktualna, jak się okazuje. W związku z tym dzisiaj w audycji Kierunek Kino gościmy Macieja Kawalskiego, reżysera i scenarzystę nowej ekranizacji powieści Lalka Bolesława Prusa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: Witam serdecznie. Zabierać się za scenariusz i reżyserię Prusa, to trzeba mieć chyba odwagę albo trochę w sobie szaleństwa. Czy tak było w twoim przypadku?
4: Tak, zdecydowanie. Jakoś ja strasznie lubię to zdanie z powieści, które dr Szuman wypowiada o Wokulskim. Stachu, w tobie romantyk się bije z pozytywistą. I myślę, że w wypadku każdego większego przedsięwzięcia bije się w nas taki romantyk z pozytywistą. Romantyk, który ma wielkie marzenie, żeby zrobić coś, co nie zostało wykonane wcześniej. A po czym ten pozytywista, który mówi, no ale jak ty się za to zabierzesz? Gdzie to ma ręce i nogi? Jak ty to sfinansujesz? Jak ty to dopniesz? Jak ma się to wydarzyć? No i teraz, jeżeli ten pozytywista zawsze zwycięża, to myślę, że może to być taki autocenzor, który trochę podcina nam skrzydła, zanim w ogóle zrobimy krok. Znowu, jeżeli zabierze się za to tylko romantyk, no to może być z tego jakaś wielka emocja, która się nie przekuwa na działanie. Więc tak jakiś ten balans między romantykiem a pozytywistą jest tutaj konieczny.
3: I od razu pojawia nam się ton tragizmu w tej postaci, któraż to się kotłuje między romantyzmem a pozytywizmem, czym Wokulski jest w całości. Ale chyba, że pojawia się zdolny producent. W tym przypadku Radosław Drabik, bo to jego idea.
4: Tak, w nim też romantyk bije się z pozytywistą, bo jestem pod wielkim wrażeniem tego rozmiaru marzenia Radka, do którego mnie zaprosił, bo jak się spotkaliśmy, no to poza jego marzeniem, zróbmy nową kinową adaptację Lalki. No nie było nic, nie było scenariusza, nie było nawet logline'u, nie było budżetu, nie było obsady, nie było absolutnie nic.
3: Był tylko Prus.
4: Był tylko Prus i marzenie Radka Drabika, więc jestem w niebo wzięty, że teraz rozmawiamy w sytuacji, gdy film wszedł do kin, tak. Otworzył się na ponad 600 ekranach. No jest to wielkie otwarcie i bardzo się cieszę, że możemy tą doskonałą powieść znowu oglądać na wielkim ekranie.
3: Tak jest, a my się cieszymy, że możemy rozmawiać o tego rodzaju twórczości, tego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych oraz, co tu dużo mówić, zawracających w głowie widzom, bo to chyba też o to chodzi w kinie, żeby w tej szaleństwie była jakaś metoda. Wasze pierwsze spotkanie z producentem Radosławem Drabikiem nastąpiło kilka lat temu. Pamiętasz pierwsze wrażenie?
4: Pamiętam. To było 3 lata temu. Znaczy, znamy się i przyjaźnimy od wielu lat, więc to nie było nasze pierwsze spotkanie w ogóle. Tylko takie Radek napisał SMS-a tak dość enigmatycznie, że ma pewien szalony pomysł, żebym wpadł i żebyśmy o tym pogadali. No i byłem absolutnie

0: Absolutnie zafascynowany od samego początku. Lalka była jedną z moich ulubionych powieści, wracałem do niej wielokrotnie, więc myśl adaptowania jej była dla mnie fantastycznym wyzwaniem od samego początku. No, a jednocześnie jest to, no tak jak powiedziałem, wyzwanie, czyli jest w tym, miesza się w tym wielka ekscytacja, no i też momentami paraliżujący strach, no bo jest to tak świetna powieść, ta poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że jest to poczucie odpowiedzialności, żeby takiej szansy nie zmarnować.
1: Rozumiem, ale wracając jeszcze do Radosława Drabika, producenta. Spotkaliście się przy realizacji Planety Singli 8?
0: I spotkaliśmy się jeszcze wcześniej. Spotkaliśmy się, jakoś ja byłem parę lat po studiach, pitchowałem różne projekty, zanim jeszcze mój film Niebezpieczni Dżentelmeni
1: tak jest.
0: Znaleźli swoje miejsce w Aurum u Leszka Bodzaka, Anety Hickingbottom i Agnieszki Dziedzic, to rozmawiałem też o Niebezpiecznych Dżentelmenach z Radkiem Drabikiem i bodaj czy to nie było taki przyczynek do naszego pierwszego spotkania.
1: Rozumiem. I wtedy już pojawia się Lalka i Prus, czy dopiero po Niebezpiecznych Dżentelmenach?
0: O nie, Lalka i Prus pojawia się wiele lat później. To już na tym etapie znaliśmy się z ładnych 8 lat.
1: Rozumiem, bo chodzi mi o to, że w Niebezpiecznych Dżentelmenach, swoim filmie sprzed paru lat, też sięgasz do historii, do jakiegoś momentu historycznego, do jakiegoś kostiumu. Oczywiście wybierasz konwencję, tworzysz fikcyjną fabułę, wspaniałą, cudowną. Niemożliwe spotkanie w Zakopanem, prawda? Mm-hmm. Rok 1912?
0: 14.
1: 14, przepraszam, 14. Tuż przed wybuchem wojny i tak dalej, i tak dalej. Czy to było dla producenta takim bodźcem, twoje zamiłowanie do opowiadania historii retro?
0: Myślę, że miało to wpływ. Tak jak o tym rozmawialiśmy, to dla Radka było to istotne, że ja mocno metodycznie podchodzę do projektów. Czyli to jednak to jakoś taki bagaż, który wyniosłem z wykształcenia medycznego. Czyli takie coś, że muszę się dobrze przygotować. Że lubię zrobić dużą bibliografię, zrobić się bardzo dobrze przygotować od każdej strony, a nie rzucić się tak z motyką na słońce. To przy tym projekcie było to dla niego ważne. Przez to, że rozmiar przedsięwzięcia jest duży pod każdym względem, pod takim kątem stricte opowieści, jej rozmachu, jak i skomplikowania technologicznego. Więc tutaj takie metodyczne, analityczne podejście do tego Radek uznawał, że jest ważne, a ja podzielam ten pogląd. Więc tak od samego początku myślę, że złapaliśmy wspólną częstotliwość i tak nadawaliśmy na tych samych falach, więc była to świetna współpraca, tak, że nie mieliśmy jakichś konfliktów, tylko bardzo konsekwentnie od samego początku dążyliśmy do celu.
1: Wspomniałeś o swoim medycznym wykształceniu. Chciałbym to nieco rozwinąć i się nad tym chwilę zatrzymać. Jak to? Why? Dlaczego? W jaki sposób? Jesteś wykształconym lekarzem, a potem dopiero reżyserem?
0: Też zachodzę w głowę. Ja słuchaj, też zachodzę w głowę. Studiowałem reżyserię równolegle z medycyną.
1: To jest możliwe?
0: No, jakoś tam się to udawało. Indywidualny tok studiów, tu urywanie się wcześniej, tu spóźnianie się później. Więc jakoś się to udawało. To tak myślałem sobie o tym w głowie, że to jest trochę biatlon. Czyli, że to nie jest bieganie i bieganie, ale jednak są dwie dyscypliny sportu, które są trochę inne.
1: Bieganie i skakanie.
0: Bieganie skakanie i skakanie i w tym wypadku, tak. Bo na medycynie przede wszystkim jest koszmarna ilość pamięciowej pracy. To podręczniki mają po 1000 stron. Na reżyserii nie ma stron do zapamiętania. Nie na tym polega trudność, żeby zapamiętać 1000 stron histologii, a potem rozpoznać szkiełka i opisać tkanki. Można nie przeczytać grubych podręczników, no ale operuje się innymi aspektami, czyli innymi talentami, które znowu w medycynie nie są.
1: Chociaż diagnozowanie też jest ważne w reżyserii. Ocenianie sytuacji, prawda?
0: To prawda.
1: I możliwości.
0: Więc jakieś podstawowe elementy, jak empatia, jak przyjrzenie się emocjom drugiej osoby, te rzeczy są stałe. W tym sensie, że jako reżyser, czy jako scenarzysta też chcesz stać po stronie każdego z bohaterów. Czyli najwyżej jest antybohater, czy antybohaterka, no to, to ona, ta postać wymaga empatii i współczucia od strony twórcy. No, inaczej powstaje coś, co jest papierowe, komiksowe, inaczej jest taki zły zwol, który podkręcam do wąsy i robi sa, sa, sa.
1: Co jest banalne. I w ogóle nie warte uwagi.

0: Ale czy w związku z tym, studiując tę medycynę, wiedziałeś, że nie będziesz leczył, nie będziesz lekarzem, tylko wybierzesz reżyserię i zawód artystyczny? Jak to było?
1: No,
0: przepraszam.
1: Tutaj, że znowu zaposiłkuję się Prusem, we mnie też romantyk bił się z pozytywistą i to przez wiele lat. I jakoś tak goniłem z jednego miejsca w drugie i żadnego nie chciałem odrzucić, bo jedno i drugie mnie fascynuje. Nauki ścisłe, nauki medyczne dalej mnie fascynują. Więc tak długo, jak zadawałem sobie pytanie negatywne, z czego chcę zrezygnować, to nie byłem w stanie zrezygnować z żadnych z tych elementów. Po czym pod koniec studiów, już tam w zasadzie po zakończeniu studiów, to samo pytanie zadałem w drugą stronę. Co tak naprawdę chcę zyskać? Czemu tak naprawdę chcę się poświęcić? Czyli jakby to samo pytanie zadane w sposób pozytywny. Nie chcę zrezygnować. Co tak naprawdę chcę mieć? I nagle stało się to... Nagle stało się to klarowniejsze, że w kinie widzę dużą misję, widzę jej dużą wartość. Myślę, że ono tak samo może pomagać ludziom. To nie jest operacja, to nie jest pigułka, ale dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Takie marzy mi się kino, że marzy mi się, żeby nasza lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy lalkę przed maturą i coś przeżyje. Przeżyje jakiś dreszcz.
0: No tak, to prawda, bo to jest ważne w wieku około maturalnym, te przeżycia. Czyli jeszcze kończąc ten wątek medycyny i filmu, filmu i medycyny, to był jakiś racjonalny wybór, czy coś zadecydowało, że to będzie reżyseria, a nie medycyna? Bo przecież z absolwentami szkół filmowych różnie bywa w biznesie filmowym. To jest długa i kręta droga. Kariera lekarska jest jednak bardziej przewidywalna.
1: Pod tym kątem wygrał romantyk, czyli porwałem się na pracę filmową, zupełnie idąc za marzeniem, nie popartym żadną obietnicą. Nie mam żadnych filmowców w rodzinie, więc nie miałem wujka producenta, więc no w zupełności pójście za irracjonalnym marzeniem robienia filmów.
0: Co na to rodzice i bliscy?
1: No, był
0: Maciej,
1: to dla nich,
0: Maciej.
1: Tak,
0: co
1: był to dla
0: robisz?
1: Nich długi proces, dla mnie również. Pochodzę z rodziny bardzo lekarskiej, więc to nawet nie jest kwestia aspiracji.
0: Czyli jednego. Zdrada.
1: Tak, zdrada stanu, absolutna, wielopokoleniowa zdrada.
0: To jest romantyzm do potęgi.
1: To jest romantyzm do potęgi.
0: Bo jeszcze musiałeś zbuntować się przeciw własnej rodzinie.
1: Taki klan, bo mam naprawdę bardzo wielu lekarzy w rodzinie. Kuzynów, rodziców, brata, prababcie, pradziadka. Więc jest takie duże.
0: No dobrze, i w twojej filmografii pojawia się tak Atlas, cudowny film krótkometrażowy, ale Planeta singli 8 historii i doprowadza nas to do twojego pełnometrażowego debiutu Niebezpieczni Dżentelmeni, bardzo udany. Chciałbym cię zapytać o ten moment przed Planetą singli i przed Niebezpiecznymi Dżentelmenami. Czy tam były jakieś niepowodzenia? Jakieś kłody? Jakieś schody?
1: Przez parę lat reżyserowałem reklamy. Poza Atlasem zrobiłem filmów krótkometrażowych. Zrobiłem też z Juliuszem Machulskim. Pisałem i reżyserowałem taki serial. Także on się nazywał Mały Zgon. Tak to była też fantastyczna przygoda. Więc byłem cały czas zajęty i cały czas gdzieś tam doszkalałem metodą prób i błędów swój warsztat. I czy były niepowodzenia? Nieustanne. Myślę, że nie mam dokładnej statystyki, ale myślę, że taki parytet, niech to nawet byłoby takie Pareto, 80 do 20, czy tam 8 do 2, że na 8 nieudanych pitchingów 2 wychodzą, to jest świetny, to byłaby świetna statystyka. Więc to jest tak, że widzimy te filmy, które nie wyszły, nie widzimy tych filmów, które, czy tych marzeń, które zostały opisane, wyśnione, pitchowane, wychodzone, które nie powstały. Ich jest zawsze zdecydowanie więcej.
0: Wracając do adaptacji i ekranizacji. Przystępujesz do dzieła. Niezapisana karta. Przed tobą 700 stron Prusa. Trzeba to zmieścić w 2 godziny i kilkadziesiąt minut filmu.

0: Jaki miałeś na to pomysł? Czy Prus cię prowadził, czy to była twoja indywidualna droga?
1: Jakieś połączenie obu tych postaw, o których wspominasz, więc na początek zacząłem od mocnego przygotowania. Wielokrotnie czytałem lalkę, czytałem biografię Bolesława Prusa, czytałem poradniki z epoki, jak poradnik Savoir Vie z XIX wieku, żeby nabrać jakiejś pewności, że znam te czasy.
0: Tak.
1: Fascynująca była dla mnie książka Olgi Tokarczuk, Lalka i Perła. Jej prywatne spojrzenie na lalkę było to dla mnie bardzo cenne. Więc nasyciłem się jakby bibliografią, żeby na pewnym etapie mieć takie poczucie, że teraz mogę ją odłożyć i teraz mogę iść za jakąś tam intuicją. Pewniejszy o to, że te ważne rzeczy mi się przypomną. Czyli jakby zrobiłem bibliografię, mogę ją odłożyć. Tak trochę to kojarzę jak naukę gry na instrumencie. Aha. Że na początku trzeba grać gamy, żeby potem już nie patrzeć na palce. Już nie patrzeć na te gamy, bo już się je zinternalizuje. Więc dążę do takiego momentu, żeby zinternalizować trochę historię i ten świat, w jakim ona się dzieje. I potem móc się nią bawić, bo... No nie sposób jest lalki przełożyć 1:1. To mówią o tym same cyfry, że audiobook trwa 33 godziny, film tak. trwa 2,5, czyli tak. to jest mniej niż 10%. I nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić. No tylko jednak, żeby znaleźć coś, co cię porusza, coś, dlaczego chcesz zarywać noce, czemu chcesz poświęcić ileś lat życia i chcesz nadszarpnąć wszystkie inne dziedziny swojego życia. Mhm. Zdrowie fizyczne, psychiczne, rodzinne, kontakt ze znajomymi. Wszystko
0: wiele,
1: to cierpi. Więc to musi być to duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza, czy to coś mi robi, no bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu. Tak po prostu no, skorzystam z tytułu, skorzystam z rozpoznawalności, hyc, będzie sprytnie, sprzedam, zmonetyzuję. Ten materiał wyjściowy jest po prostu bardzo dobry. Więc myśląc o przyszłym widzu, bardzo chciałem, żeby to było dla ludzi cenne doświadczenie. Żeby można było przyjść na wielki ekran, siąść w sali z innymi ludźmi. To jest zupełnie inne doświadczenie. Ja bardzo lubię oglądać rzeczy w domu na telewizorze i je streamować. I na to też jest miejsce. I jakby to nie jest konflikt, że tylko to albo tylko tamto. Ale tak jak można słuchać muzyki na telefonie, a można iść na koncert. Nie chodzimy na koncerty codziennie, bo się nie da. Ale raz na jakiś czas trzeba pójść na koncert. Trzeba doznać tego społecznego doświadczenia, że są inni ludzie, którzy też coś przeżywają, że te głośniki są wielkie, że aspekt wizualny jest wielki. I dla mnie tym jest kino, że raz na jakiś trzeba pójść i przeżyć coś społecznie dużego.
0: To ładne. Zaproszenie na koncert. Tak chciałeś powiedzieć. Twoja adaptacja, twoja lalka to jest zaproszenie na koncert rozgrywany na wiele instrumentów, wiele tonacji i gam. A jednocześnie chcesz, żebyśmy mieli przeżycie i społeczne, masowe i indywidualne, jak to kino gwarantuje, żebyśmy spijali z ekranu.
1: Absolutnie tak. I też wielokrotnie spotkałem się z takimi porównaniami, czy z pewną narracją konfliktu. Taką, że są dwie lalki, że to jest wyścig, że to jest bitwa na lalki, że to jest konflikt. Kto zwycięży? I jakoś zupełnie tego tak nie postrzegam. Myślę o tym w ten sposób, że lody truskawkowe nie biją się z lodami czekoladowymi w lodziarni. Tu nie ma żadnej bitwy na lody. Jakby można wejść do tej lodziarni, można zamówić jedną gałkę, można zamówić drugą, można zamówić dwie.
0: Tak jest.
1: Można nie zamówić żadnej. Każda z tych opcji jest okej. Okay. I ja patrzę na to tylko i wyłącznie pozytywnie, że nasz kulturowy stan posiadania zwiększył się o dwie dopracowane propozycje. Jest propozycja serialowa, jest propozycja filmowa. Można obu spróbować, można nie próbować żadnej. Ja osobiście najbardziej rekomenduję zobaczyć obie.
0: Tak jest.
1: Ale jest pełna dowolność. Nie ma w tym żadnego konfliktu.
0: I potem można spokojnie na przykład wrócić do lektury, co też jest, byłoby bardzo interesujące.
1: Absolutnie tak. Myślę, że to jest, wybrałeś właśnie najlepszą opcję.
0: Zobaczyć, na czym kongenialność Prusa polega, prawda? I co on nam tam mówi, również między słowami. Bo opowiada o miłości. Okej, okay, ale nie tylko. Cóż to za miłość? Niemożliwa, ale też warstwy społeczne, rozwarstwienie, rozwój

0: społeczny, pewne przywary, kapitalizm nadchodzący, nienadchodzący, my uwięzieni w konwenansach i tak dalej, a jednocześnie no, ta miłość jest najważniejsza, a więc erotyzm, którego niby nie ma, ale chyba gdzieś jest. Między słowami, między wierszami jest u Prusa. A u ciebie? Jak jest z erotyzmem? Z erotyką, z napięciem emocjonalnym między zakochanym Wokulskim a chłodną Łęcką. Jak to
1: wiesz,
0: rozgrywałeś?
1: Jeszcze wrócę do myśli, którą wspomniałeś, która jest dla mnie ważna. I ona właśnie o tym pisała Olga Tokarczuk w Lalce i Perle, że są utwory, w których utwór zaczyna być mądrzejszy od autora. I że ona w ten sposób patrzy na Lalkę, że Prus zaczynał pisać Lalkę jako stricte realistyczną powieść osadzoną w tak zwanym pozytywizmie, realizm pozytywistyczny.
0: Tak, współczesność, ówczesna.
1: Tak. I na pewnym etapie do tej powieści wkrada się metafizyka, tak jakby nieproszona, tak jakby coś z zewnątrz dopchało się do pióra i poprowadziło naszego kochanego Bolesława w kierunki, w strony, których się nie spodziewał. Wiemy też z badań biograficznych, że on nie miał jednego wielkiego planu na tą powieść, rozpisaną, perfekcyjną, jak ponoć J.K. Rowling miała na Harry'ego Pottera, że miał jakiegoś wielkiego Excela, gdzie, tak przynajmniej gdzieś czytałem, że w każdej kratce było zapisane, tu będzie punkt zwrotny, to będzie ważne dla tej osoby i tak dalej. On tego nie miał. Każdy odcinek przychodził i on odkrył go na bieżąco. I było to dla mnie bardzo ciekawe w trakcie czytania. Miałem z tego przyjemność jako czytelnik. Po czym na planie, czy już w pracy, w zdjęciach, nagle zdałem sobie sprawę, że wydarza się to na naszych oczach. Że na pewnym etapie ten film tak jakby zaczynał być mądrzejszy od autorów. Bo odkrywaliśmy na planie pewne niuanse, pewne brzmienia, których nie spodziewaliśmy się wcześniej, których nawet mieliśmy bardzo dużo prób. Ale co innego jest rozmawiać o scenariuszu w sali prób i czytać te teksty ubranymi w t-shirty, po czym na planie o 3 w nocy gra muzyka, jesteśmy na balu, wszyscy są zmęczeni i wydarza się jakieś dziwne coś, jakieś złapanie błyskawicy w butelkę i takie poczucie, że wow, coś tutaj się dzieje. Ja do końca nie jestem w stanie powiedzieć co, ale coś istotnego się dzieje. I to, o czym mówisz, o tym napięciu emocjonalnym, one w tym filmie jest pokazane bardzo subtelnie. Tutaj to nie jest kino, które ma szokować swoim brutalizmem ujęcia. Na to też jest przestrzeń, ale to akurat nie jest ten film. Natomiast ja w tym czuję bardzo dużą warstwę podskórną, która jest i opowiedziana w dość nieoczywisty sposób i myślę, że jest odbieralna na jakimś podświadomym poziomie przez widzów.
0: A co byś powiedział na taką moją trochę indywidualną, ale bezpieczną tezę, wydaje mi się, chociaż indywidualną przede wszystkim, że zrobiłeś romans i wyciskacz łez. Czy by ci to sklebiało, czy nie?
1: No to zauważę fakt, żeby ominąć
2: odpowiedź
1: opinię,
2: wprost.
1: Ale mieliśmy bardzo dużo pokazów takich testowych, różnych wersji montażowych, takich, że jest surowe pliki z kamery, widać jeszcze green screeny, widać jeszcze samochody jeżdżące gdzieś tam w tle, jeszcze gdzieś lampa się pojawia, nie ma korekcji barwnej, muzyka jest z innych filmów, jeszcze nie ma muzyki skomponowanej, taka bardzo surowa wersja. I mieliśmy tych pokazów wiele, wiele dziesiątek, właśnie po to, żeby film dopracować, zobaczyć, gdzie się dłuży, gdzie nie działa. Po bardzo wielu tych pokazach mieliśmy sytuację taką, że ja jestem na sali i przez pół filmu drżę, czy ludzie już zasnęli, żeby poczekać na to włączone światło, czy oni wszyscy śpią, czy nie. Po czym to światło się włącza i ludzie mają łzy na policzkach. Mają autentycznie mokre policzki. I to była taka, jak taki drogowskaz. Coś się tu zgadza.
0: Tak jest.
1: Jeżeli to są takie emocje, coś się tu zgadza.
0: Tak jest.
1: Mam za to ogromną wdzięczność, że to się tak udało, bo to nie jest tylko moja praca, to jest praca literalnie tysięcy ludzi.
0: Tak jest.
1: Codziennie na planie samej ekipy mieliśmy 160-180 osób. Statystów jest ponad 3000. No, jakby lista tak zwanych płac no jest ogromna i to każda z osób wkładała swój talent w to, dokładała tak swoją cegiełkę. Czy swoją jakąś cząstkę energii i to się strasznie czuje na każdym etapie tego procesu, że często te zdjęcia są takim elementem, kiedy no, o którym najbardziej się myśli, mówiąc film, no to ten plan zdjęciowy, bo tam jest najwięcej jakiejś ekscytacji, a tutaj i przy scenariuszu, i przy zdjęciach, i przy montażu, przy postprodukcji, no wielokrotnie mieliśmy taki moment, gdzie nas samych ten film jakoś zaczarowywał, że kończyło się ujęcie i tak

0: nie pędziliśmy wszyscy do kolejnych zadań, tylko tak jeszcze przez chwilę była taka cisza, taka coś się zdarzyło. Albo w montażu jakiś Przemek Ruścielski, absolutnie wybitny montażysta. No wielokrotnie tak sami byliśmy tak, wow, coś to do nas mówi, nie widzieli, tego nie było w scenariuszu, albo tak, nie było to tak czytelne w scenariuszu, kręciliśmy to z inną myślą, ale coś nas tu porusza i genialna muzyka, w mojej opinii, Łukasza Targosza, no zabiera nas w jakiś zupełnie inny świat i ona też powstała pod takim, no ja byłem przy tym, jak powstawała każda nuta tego skoru, no i mam poczucie, że obcowałem z natchnionym człowiekiem, który odbiera jakiś sygnał, no po prostu Alfa Centauri, on odbiera transfer i nagle przez jego palce przechodzi coś fantastycznego.
1: Magia kina, jak to parę elementów musi się spotkać w jednym miejscu, prawda, w jednym czasie i coś z tego musi wyniknąć, co zauważy montażysta, ale też pozostawi widzom, że nie utnie w tym wcześniejszym momencie, tylko zostawi kawałek. I są takie momenty w lalce Macieja Kawalskiego, drodzy państwo. Wiem, bo widziałem i łzami się pojawiła. Chusteczki nie miałem, ale to nic nie szkodzi. Na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy casting i obsadzanie wszelkich ról i postaci to była przyjemność czy ryzyko?
0: I to, i to. Był to proces trzech osób. Fantastycznej reżyserki castingu Nadii Lebik, producenta Radka Drabika i mój, więc mieliśmy takie konsylia we trójkę i byliśmy bardzo zgodni. Tutaj dosłownie jakieś mikroskopijne rozmowy, czy mikroskopijne rozważania, bo jakoś taka generalne marzenie na tą obsadę mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo spójne. Był to proces bardzo przyjemny. Jednocześnie no jest to taka sytuacja, kiedy jest jeszcze tylu aktorów, których chciałbym zaprosić do tego projektu, a już nie miałem ról, żeby móc ich dołączyć, albo przesyciłoby to opowieść. Także zaczęlibyśmy patrzeć na aktorów, a nie na bohaterów.
1: Prawda. Jest taki próg.
0: Już i tak mamy bardzo dużo najznamienitszych solistów w tej orkiestrze, ale mam poczucie, że grają oni tak zjawiskowo, że ja oglądając ten film widzę bohaterów. Nie widzę to znane nazwisko, tamto znane nazwisko, tylko widzę no, po prostu bohaterów, w których wierzę.
1: A wszystko to w świecie stworzonym przez Prusa i zaadaptowanym przez Macieja Kawalskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie, za refleksję, za opowieść. No i co, zapraszamy bardzo serdecznie na lalkę do kin. Można chodzić całymi rodzinami, drodzy państwo. Można chodzić międzypokoleniowo, można chodzić randkowo i towarzysko. Maciej Kawalski, bardzo dziękuję. W audycji Kierunek Kino spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia.

0: 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja. Noc w Polskim Radiu 24.
2: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskiej granicy i wyraził swoje uznanie dla kadry szkolącej nowych funkcjonariuszy. Podczas wizyty w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że to dzięki strażnikom granica jest symbolem polskiej suwerenności i niepodległości.
3: To dzięki pracy strażników granicznych na każdym kilometrze polskiej granicy słyszymy głośno, dzięki waszym mundurom i dzięki orłowi z piękną koroną, tu jest Polska. To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja.
2: Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim Karol Nawrocki złożył wiązanki przed pomnikiem upamiętniającym Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego na Górze Chełmskiej. Podpis prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych nie kończy sporu między Karolem Nawrockim a rządem, uważają politolodzy. Ich zdaniem to starcie będzie miało swoje kolejne etapy.
4: Zdaniem profesora Rafała Chwedoruka rządzącym udało się postawić prezydenta w skomplikowanej sytuacji. Politolog UW mówi, że tym podpisem Karol Nawrocki może zniechęcić do siebie część wyborców Konfederacji. Doktor Mateusz Zaręba z SWPS uważa natomiast, że rząd wygrał to starcie.
5: Udało się im przeforsować ich rozwiązanie.
4: Politolog Magdalena Nowak-Paralusz mówi, że nieoficjalnie trwa już kampania wyborcza, a Duży i Mały Pałac walczą o to, kto skutecznie narzuci swoją narrację.
6: Kolejny etap sporu o to, kto definiuje polską polityczną rzeczywistość i co najważniejsze, komu obywatele przypiszą odpowiedzialność za jej skutki. Obie strony próbują tak naprawdę zrobić to samo.
4: Jej zdaniem na razie lepiej radzi sobie prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: A teraz przenosimy się za ocean. Skala oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie za sprawą sztucznej inteligencji, która zwiększa możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy od Amerykanów. Według raportu opracowanego przez organizację Globalny Sojusz Cybernetyczny oraz na podstawie raportów konsumenckich z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 Amerykanów, a 17% konsumentów przyznało, że straciło pieniądze w wyniku naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego.
7: Eksperci wypowiadający się dla CBS nie wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Technologia ta sprzyja częstym naruszeniom bezpieczeństwa danych, ponieważ umożliwia oszustom szybką syntezę informacji i tworzenie na ich podstawie spersonalizowanych pułapek. Jak podkreślają specjaliści w rozmowie z CBS News, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces, czytamy w CBS News. Sondaż przeprowadzony wśród blisko 5000 dorosłych mieszkańców USA wykazał, że 90% z nich zetknęło się z oszustwem cyfrowym lub cyberatakiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: Sezon grzybowy w pełni. Leśnicy zachęcają do odwiedzania lasów i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć na mapie miejsce zaparkowania pojazdu. Pomoże w tym specjalna aplikacja. Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Polskich.
8: Każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
2: W lesie i nie tylko możemy natrafić na kleszcze. Ich ukąszenie grozi niebezpiecznymi chorobami, ostrzega szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
9: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelion burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
2: Przeciwko niemu na szczęście można się zaszczepić. Szczepionka składa się

0: trzech dawek i pozwala uchronić się przed chorobą na kilka lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Niedziela zapowiada się ciepło, słonecznie i pogodnie. Popada, ale słabo. Tylko w północnej części Polski. I tam też najchłodniej do 16 stopni, a najcieplej do 23 będzie na południowym wschodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Zapraszam na Saldo Ekstra. A dzisiaj w studiu gościmy panią Magdę Pietkiewicz z platformy Enpuls, a także współautorkę raportu, o którym dzisiaj powiemy. A raport niezwykły, bo czekaliśmy na niego kilkanaście miesięcy, bo pamiętam zapowiedzi tego raportu. Raport dotyczy potężnej grupy pracowników na polskim rynku pracy. Mówimy o pokoleniu X. To jest spora grupa. Ile procent mniej więcej rynku pracy?
4: Mocno powyżej 30% rynku pracy.
3: 30% rynku pracy, czyli drodzy państwo, 1/3. A kto się mieści w tym pokoleniu? No właśnie, jakie roczniki definiuje pani jako te graniczne roczniki, jako pokolenie X?
4: W badaniu przyjęliśmy, że zbadamy ludzi urodzonych pomiędzy 1965 a 1980 rokiem. Rozrzut wydaje się być dość duży.
3: Potężny.
4: Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że ci z rocznika 1965, jeśli to są kobiety, już nabyły prawo do emerytury. To oznacza, że tak naprawdę mówimy o pokoleniu, które może za chwilę zejść z rynku pracy.
3: Co możemy powiedzieć przede wszystkim z perspektywy pracodawcy? O jakich pracownikach mówimy?
4: Przede wszystkim mówimy o pracownikach doświadczonych. Mówimy o pracownikach, którzy są bardzo łatwo adaptującymi się pracownikami do zmian. Mówimy też o pracownikach zaangażowanych. Mówimy o pracownikach, którzy pracują kilkadziesiąt lat i też mają prawo być zmęczeni. Mówimy w końcu o bardzo dużej grupie pracowników, których, patrząc na demografię, nie ma kto zastąpić. W związku z tym dla pracodawcy to jest niezwykle istotne, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby zatrzymać tych, którzy mają tak dużą wiedzę, a tak naprawdę nie ma nikogo nowego na ich miejsce.
3: Ja mam wrażenie, że to jest takie pokolenie też mimo wszystko bardzo zaangażowane. Może nie jest tak nowoczesne, nie podchodzi do tych wszystkich nowinek technicznych z taką szybkością jak to młode pokolenie, ale też pamiętajmy, że to też nie są osoby, które stronią od jakichś nowości, chociażby od AI.
4: Och, ja to zdecydowanie. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli chodzi o samoocenę umiejętności cyfrowych, no to stawiają się X-y bardzo wysoko, bo 81% mówi tak, radzę sobie z cyfryzacją. Pamiętajmy też o tym, że to X-y wprowadziły nasz kraj w erę cyfrową. Więc mówienie o tym, że nie nadążają, no cóż, technologia dzisiaj faktycznie jest super szybka i trudno za nią nadążyć, ale X-y zdecydowanie radzą sobie z technologią. Więc nie mówimy tutaj o kimś, kto jest wykluczony cyfrowo, nie mówimy tutaj o ludziach zacofanych. Takim,
3: absolutnie,
4: wprost.
3: Nawet mi to do głowy nie przyszło, takie określenie.
4: Mówimy tutaj o naprawdę fajnych pracownikach, którzy do tego bardzo wysoko oceniają swoje zaangażowanie w pracę, bo ponad 63% mówi, że tak, są zaangażowani w swoją pracę. Kiedy zestawimy to z najmłodszym pokoleniem, 39%, no to tak naprawdę mamy pokolenie, które może dużo nauczyć to młodsze, czym jest zaangażowanie w pracę i czym jest tak naprawdę efektywna praca.
3: Podobno dobrym pomysłem jest umieszczenie w jednym open space, w jednym biurze, czasami przy jednym zestawie biurowym, pracowników właśnie z przeciwległych pokoleń, jeżeli chodzi o linię czasu, czyli pokolenie X i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, czyli no tu już mamy takie wczesne zatki.
4: Ale rzeczywiście. Warto zwrócić uwagę też na to, że przecież odwrócony mentoring to są programy, które istnieją w tej chwili w przedsiębiorstwach, bo

0: starsi uczą się od młodszych, młodsi uczą się od starszych. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie ci bardziej doświadczeni mają tę wiedzę, którą mogą przekazać, bo ci najmłodsi przychodzą z gigantyczną wiedzą o technologii i o tym, jak można z niej łatwo i szybko i sprawnie korzystać, z czego zdecydowanie X-y mogą skorzystać.
1: A z czego mogą skorzystać Z-ki? Bo ja mam wrażenie, że też nauka podejścia do samej pracy no może być tutaj niezwykle cenna.
0: Z-ki na pewno mogą się nauczyć no właśnie takiej lojalności do organizacji. Ja wiem, że teraz zmienia się postrzeganie lojalności. Już nie jesteśmy lojalni wobec organizacji, tylko jesteśmy lojalni wobec ludzi, z którymi pracujemy. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że X-y są nauczone pracy dla organizacji. Zrozumienia tej organizacji, zrozumienia też swojej roli w organizacji i tego mogą się śmiało uczyć młodsi pracownicy. No bo w sumie od kogo mają się nauczyć?
1: Pani pracując nad raportem musiała przeanalizować tysiące odpowiedzi na wiele pytań. Mówimy o kilkunastu tysiącach, chyba 20 tysięcy nawet odpowiedzi na pojedyncze pytania. Najciekawszy wniosek?
0: Ponad 20 tysięcy kliknęło w link, więc widzimy, że ludzie chcą się wypowiedzieć i to jest super ważne. Po oczyszczeniu prawie 13 tysięcy, także próba jest ogromna. Najciekawszy wniosek jest taki, że potrzeby i oczekiwania, jeśli chodzi o rynek pracy, o pracodawców, niespecjalnie różnią się pomiędzy X-ami a Z-kami. I to było naprawdę duże, duże zaskoczenie, bo wydawało nam się, że będziemy na dwóch różnych biegunach, a tymczasem, jeśli chodzi o chociażby przełożonego, jeśli chodzi o wybór pracodawcy w momencie, kiedy szukamy pracy, to te potrzeby są identyczne.
1: Czyli chce pani powiedzieć, że pod niektórymi względami pokolenie X może być bardziej podobne do Z-ek niż na przykład do pokolenia Y?
0: Myślę, że nie. Myślę, że to są po prostu takie potrzeby, które mamy wszyscy. Kiedy mówimy o wyborze pracodawcy, na pierwszym miejscu występuje wynagrodzenie i stabilność. Myślę, że wszystkie pokolenia mają takie same potrzeby, no bo musimy płacić rachunki, więc to wynagrodzenie siłą rzeczy zawsze będzie ważne. Stabilność, czasy są niestabilne, więc zawsze lepiej jest zachować gdzieś jakieś bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo właśnie chociażby w tym, że wiem, ile będę pracować u obecnego pracodawcy, wiem dokładnie na jakich warunkach, wiem, jakie są zasady, moja rola i zakres obowiązków jasno określone. No to są, myślę, takie oczywiste rzeczy, jeśli mówimy o pracodawcy. Natomiast bardzo zmienia się też postrzeganie przełożonych i tutaj dużym zdziwieniem było to, że i Z-ki, i X-y chcą przełożonego, który będzie wspierający. W wcześniejszych badaniach pokoleniowych trudno było mówić o wspierającym przełożonym i dostępny przełożony. W związku z tym chyba trochę zmienia nam się spojrzenie w ogóle na świat.
1: Bardzo ciekawe jest to ujęcie, ale ja też pamiętam inne badania prowadzone, także przez panią, dotyczące czasu, jaki jest potrzebny do znalezienia nowej pracy. Czyli tracimy pracę, no i kilka miesięcy, czasami kilkanaście musi upłynąć, zanim nową pracę znajdziemy. I okazuje się, że im starszy pracownik, tym szuka tej pracy dłużej. No to jak to jest, skoro wystawiła pani taką wspaniałą laurkę pokoleniu X, a to pokolenie X takie ma problemy na rynku?
0: Tak, to prawda. Im jesteśmy starsi, tym dłużej szukamy pracy. I jeśli chodzi w ogóle o pokolenie X, to sami respondenci mówią o tym, że doświadczają dyskryminacji z powodu wieku, chociażby w zakresie awansów w swojej firmie. Z czego to wynika? Po pierwsze, pracodawcy trochę się obawiają tych, którzy mogą już wejść w ten okres ochrony przedemerytalnej. A pamiętajmy, że u kobiet to jest już 55 lat. Wbrew pozorom, to są młode kobiety. I kiedy mówimy o tym, że pracodawca szuka zawsze tych młodych, wydaje mi się, że pracodawcy cały czas zapominają o tym, że tak naprawdę nie mają specjalnie wyboru i są skazani na tych doświadczonych pracowników, bo demografia nas nie rozpieszcza. Szacuje się, że jeśli do mniej więcej do 2035 roku,

zejdzie z rynku pracy około 4 miliony ludzi, to niecałe 2 miliony wejdzie na rynek pracy w tym czasie. Co to oznacza? Że mamy gigantyczną lukę do uzupełnienia.

0: akurat przypadł w momencie, kiedy ten rynek pracy w Polsce wyglądał zupełnie inaczej. O problemach demograficznych tak mocno się nie mówiło, a i zapas miejsc pracy i wakatów był zdecydowanie inny.
1: Tak, to prawda. Było łatwiej, było kim zastąpić tak naprawdę, no patrząc o etaty, było kim zastąpić pracownika. Może nie wykorzystywaliśmy doświadczenia tych dojrzałych pracowników, ale jednak jeśli chodzi o wykonywaną pracę, tak, byli ludzie na rynku pracy. Teraz nie mamy tego komfortu. Teraz nie dość, że musimy zatrzymać wiedzę i doświadczenie, to jeszcze do tego musimy zatrzymać człowieka, który będzie fizycznie wykonywał tę pracę.
0: Często mówi się o takich problemach jak na przykład wypalenie zawodowe. Wiadomo, im dłużej pracujemy, tym jesteśmy bardziej narażeni na właśnie tego typu niekorzystne zjawiska. Jak to jest w przypadku pokolenia X? Jak duży jest to problem?
1: W naszym badaniu, jeśli chodzi o takie stricte zagrożenie wypaleniem zawodowym, no to oceniliśmy to na poziomie 4%. To oznacza, że 5 obszarów wypalenia zawodowego dotyka tych ludzi regularnie. Natomiast to, co jest niepokojące, tak jako X jesteśmy zmęczeni. No po kilkudziesięciu latach pracy możemy być zmęczeni, oczywiście. I faktycznie 3 obszary wypalenia zawodowego odczuwane są przez zdecydowaną większość respondentów przynajmniej raz w miesiącu. Problemem jest to, że jest to wyczerpanie fizyczne. No, to nas mocno ogranicza. Wyczerpanie emocjonalne i spadek motywacji. I co ciekawe, bo to też jest taka ciekawa rzecz z naszego raportu, w sektorze publicznym to wyczerpanie emocjonalne jest większe niż w sektorze prywatnym. Wygląda na to, że powoli sektor prywatny odrabia swoją lekcję i zaczyna dbać o te zasoby bardziej dojrzałych pracowników. Natomiast sektor publiczny tak jakby jeszcze tego nie dostrzegał. A tymczasem większość tak naprawdę personelu sektora publicznego to są właśnie X-y.
0: A jak jest ze skłonnością do zmiany pracy, do przekwalifikowania, być może nawet do jakiejś mobilności zawodowej i rzucenia wszystkiego w jednym miejscu i poszukania szczęścia zawodowego w zupełnie innym. To jest dobry lek i dobre panaceum na wypalenie, ale to pokolenie chyba jest mniej skłonne do zmian, jeżeli porównamy chociażby do Y-ków czy do Z-ek.
1: Po pierwsze, naturalnym jest to, że im jesteśmy starsi, tym mniej jesteśmy skłonni do zmiany. Bo zadomawiamy się, mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia i też mamy mniejszą potrzebę dostrzegania takich bodźców, które by nas motywowały albo dawały nam trochę adrenaliny. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że faktycznie bardzo cenimy sobie stabilizację i to podkreślają nasi respondenci. No i punkt trzeci, coraz trudniej jest zmienić pracę, im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego. To jest coraz większe zagrożenie, pracodawcy coraz mniej chętnie przyjmują nas do pracy, w związku z tym siłą rzeczy nie jesteśmy już tacy mobilni jak młodsze pokolenia.
0: Wielu ekonomistów i demografów pewnie jest bardzo ciekawych, na ile to pokolenie jest skłonne do tego, aby troszeczkę przedłużyć swoją aktywność zawodową o 2, 3, może 5 lat. Znam takie przypadki. Czy faktycznie widać w tym pokoleniu większą skłonność do tego, by pracować dłużej, niż było to w przypadku baby boomersów? Bo tutaj przychodził wiek emerytalny i zdecydowana większość odchodziła na zasłużoną emeryturę.
1: Ponad 50% respondentów w badaniu powiedziało, że chce pracować dłużej. Na różnych warunkach, w różnych układach.
0: To ale zaskakujące, tak, to naprawdę dużo.
1: To dużo. To dużo w biznesie, w tym sektorze prywatnym. No, o 6-7 punktów procentowych więcej osób chce pracować dłużej, powyżej wieku emerytalnego niż w tym sektorze publicznym. To myślę, że jasno pokazuje, że sektor prywatny no, też troszeczkę ma innych pracowników. Ma tych pracowników, którzy zaczynali w latach 90. Często bez umów i kiedy ci spoglądają na

0: wysokość swojej emerytury, swojej przyszłej emerytury, to mają świadomość tego, że nie będzie ona zbyt wysoka. A to powoduje, że muszą tak naprawdę pracować dłużej. I skłonność do dłuższej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest wyższa, im bliżej jesteśmy emerytury.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy z platformy Enpuls, ale także współautorka najnowszego badania i raportu o pokoleniu X na rynku pracy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Audycja Adres Zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak, w jakim otoczeniu. Agata Kowalska, Adres Zamieszkania, @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania z propozycjami tematów, ale też z pytaniami do trwającej audycji. Do audycji, w której będziemy przyglądać się temu, co na drogach. Drogach w miastach, drogach poza miastami i wszędzie indziej. Ze mną w studiu Rafał Muszczynko, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy... Jeszcze coś? Kierujący hulajnogą?
4: Zdarzyło się. Jeszcze kierowca karetki, można powiedzieć. Oh,
3: proszę.
4: Czyli
3: bardzo.
4: Pojazd uprzywilejowany też mam uprawnienia jeszcze.
3: A w wolnym czasie działacz Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Dobrze, że wymieniliśmy te wszystkie rodzaje pojazdów i sposobów poruszania się, dlatego że o nich wszystkich dzisiaj powiemy. No może poza karetkami. Zaczniemy od tego, co ogłosiło w lecie Ministerstwo Infrastruktury. I teraz trwają prace nad wprowadzeniem, uwaga, nowych przepisów dotyczących hulajnóg. 50 km na hulajnodze ostatnio ktoś osiągnął. 1000 wypadków w 2025 roku, 11 zabitych. Ten rekord 50 km na hulajnodze został już pobity?
4: Pewnie, myślę, że wielokrotnie. Ostatnio pojawił się w sieci filmy, gdzie na Prymasa Tysiąclecia w Warszawie hulajnogista leciał setką, około. No, jest to mierzone z jadącego samochodu, który też przekraczał prędkość notabene.
3: No, musi go dogonić. No, tak jak państwo słyszą, problem jest. Dlatego, że hulajnoga to nie jest pojazd, który może się poruszać z taką prędkością. To nie jest bezpieczne dla ani prowadzącego, ani dla tych dookoła. I rząd postanowił coś zrobić. Chce wprowadzić limit. Tak jak mówię, prace trwają. To nie jest jeszcze przepis, który obowiązuje. Pomysł jest taki, żeby konstrukcja hulajnogi elektrycznej uniemożliwiała osiąganie przez pojazd prędkości maksymalnej większej niż 20 km na godzinę. I uwaga, te przepisy mają wejść po 31 marca 2027 roku, czyli na wiosnę. Czy pana zdaniem kierunek jest dobry?
4: Kierunek jest dobry. Można się zastanowić, czy 20, czy 25 km na godzinę, żeby to był ten sam limit, który obowiązuje rowery elektryczne. Moim zdaniem byłoby to bardziej spójne i sensowne. Natomiast na pewno ograniczenie tej prędkości jest potrzebne. Pytanie tylko, jak to będzie skutecznie egzekwowane, bo dzisiaj to z tym jest największy problem.
3: No, lekarze mówią, że hulajnoga jest o wiele bardziej niebezpieczna niż rower elektryczny czy zwykły rower.
4: Tak więc... jest, to widać też w danych z wypadków w Polsce. Co więcej, ta liczba wypadków, liczba poszkodowanych w nich rośnie w tempie rakietowym.
3: Tak. No właśnie, no ale... Jak to właściwie zrobić? Bo rozumiem, że te hulajnogi po prostu fizycznie nie będą mogły jeździć szybciej niż te 20 km na godzinę. To chodzi o to, że będziemy ograniczać, jaki rodzaj silnika ma w nich być wbudowany?
4: Ciężko powiedzieć, jak to zrobić. W tej chwili jest to tak, że do tej hulajnogi jest wsadzany silnik o mocy dużo wyższej niż potrzebna, a potem jest to ograniczone software'owo.
3: Software'owo, czyli?
4: Czyli programem, że przetwornica da temu silnikowi tylko tyle prądu i powiedzmy przy określonej prędkości odetnie mu zasilanie, że on już szybciej nie pojedzie.
3: I tu od razu powiedzmy, i da się obejść to software'owe, czyli oprogramowanie, da się obejść i umożliwić silnikowi jazdę szybciej?
4: Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, sprzedawcy często sami to proponują. Często jest tak, że no, sprzedamy ci hulajnogę elektryczną, ale jakby jak tam, nie wiem, 5 razy wciśniesz jakiś przycisk, to ona się przełączy w tryb bez blokady, a jak spotkasz policję i wciśniesz kombinację przycisków, gdy cię będą zatrzymywać, no to ona z powrotem będzie legalna. I w ten sposób jest to obchodzone, więc tutaj potrzeba czegoś więcej. Albo jakiejś fizycznej ograniczenia wielkości silników, które są montowane. No, ja nie jestem elektrykiem, elektronikiem, więc tutaj pewnie ktoś...
3: Jak

0: Też nie, to nie musimy o tym
1: lepiej wypowiedział, ale trzeba czegoś więcej niż ta software'owa blokada, bo ona jest bardzo łatwo zdejmowana. Są dzisiaj firmy, które tylko żyją z tego zdejmowania i ze sprzedawania tego, co niby jest legalne, ale już jakby z przymrużeniem oka już na starcie w momencie kupna.
0: No ale jak państwo słyszeli, w tej treści rozporządzenia pojawia się słowo konstrukcja hulajnogi. Czyli rozumiem, że w to wchodzi i oprogramowanie, i silnik, i wszelkie możliwe zmiany. Czyli ministerstwo, można powiedzieć, zdaje sobie sprawę z tego, jakie są realia i próbuje zmusić producentów i sprzedawców, by na polski rynek nie wpływały takie hulajnogi umożliwiające jazdę powyżej 20 na godzinę. Ale zawsze wszystko rozbija się o egzekucję przepisów. Na ten moment, jeśli bym jechała hulajnogą, nie jechałabym, bo nie lubię, ale gdybym jechała i zatrzymałaby mnie policja, to w jaki sposób jest w stanie sprawdzić, ile ja mogę jechać maksymalnie tą hulajnogą?
1: No teoretycznie wsiąść i po prostu pojechać tą hulajnogą,
0: zobaczyć. A praktycznie,
1: tak jak mówię, w momencie zatrzymywania ktoś wciska kombinację przycisków i z pojazdu, który robił 70 km na godzinę, robi się pojazd, który robi 20.
0: No dobrze, rozumiem, ale z drugiej strony, czy policja nie może sprawdzić, jaki silnik jest włożony, wmontowany w to urządzenie?
1: Może, ale to, że jest większy silnik, jeszcze nie oznacza, że on dostaje tyle prądu, żeby z tej większej mocy skorzystać. Tak jak mówię, tutaj problem jest o wiele bardziej skomplikowany niż w przypadku aut spalinowych i pojazdów spalinowych. Tak naprawdę jedyny dobry sposób to jest sposób, który już robią na Zachodzie w kilku krajach. Po prostu pokupowali hamownie, żeby sprawdzać te pojazdy elektryczne, bo to nie tylko hulajnogi, ale też rowery elektryczne.
0: Pseudorowery,
1: te wszystkie urządzenia tam jednokołowe. I tutaj jakby problem jest szerszy. I to jest jedyny sposób, żeby to rzeczowo sprawdzić. Z zastrzeżeniem tym, że wciąż ktoś może wcisnąć kombinację przycisków i zrobić pojazd legalny z nielegalnego w ciągu ułamka sekundy.
0: Hamownia to jest słowo roku 2026. Już kilka razy pojawiło się w naszej audycji. Co to jest? Jak to działa? I czy w tym momencie w Polsce takie hamownie są używane?
1: O ile mi wiadomo, policja jeszcze takich urządzeń nie ma, przynajmniej takich dostosowanych do tych e-urządzeń. Natomiast w kraju jest pełno hamowni do pojazdów osobowych, ciężarowych.
0: Co to jest ta hamownia?
1: Jest to po prostu urządzenie, na którym stawia się pojazd, najczęściej jakiś tuningowany samochód, i mierzy mu się moc, mierzy mu się moment obrotowy już bezpośrednio na kołach, czyli już po tych wszystkich częściach układu napędowego, przez które on może przejść.
0: Słowem roku właściwie powinno być mobilna hamownia, bo takimi pochwaliła się chyba Straż Miejska czy Policja w niektórych miastach w Polsce. One są mobilne, można je przetransportować na przykład na skrzyżowanie dwóch dróg dla rowerów, czy nawet chodników, gdzie jeżdżą hulajnogi, i sprawdzać te pojazdy. Ministerstwo twierdzi, że w tym momencie jest kłopot w przepisach, żeby właśnie straże gminne, miejskie czy policja mogły te hamownie na masową skalę stosować.
1: Nie czuję się tutaj specjalistą od przepisów o policji, o strażach gminnych. Jeżeli tak mówią, to pewnie tak jest.
0: Mają te przepisy też być zmienione. No dobrze, no też dodatkowym elementem tych zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, jest przekazanie większych możliwości kontroli przez transportowy dozór techniczny. Tylko ja mam taką obawę, że to jest już drugi rok, w którym intensywnie rozmawiamy o pojazdach elektrycznych i o tym, że są one niebezpieczne i ich użytkownicy przede wszystkim niebezpiecznie jeżdżą, ale ostatecznie to jest troszeczkę tak, jak państwo pamiętają walkę rządu z dopalaczami, że za każdym razem, kiedy rząd wprowadzał nowe zakazy, to producenci dopalaczy wymyślali nowe substancje, nowe łączenia i one znowu wymykały się kontroli. Czy my po prostu przegraliśmy na starcie walkę z pojazdami elektrycznymi różnego typu i ich kierowcami?
1: Na pewno przegraliśmy, bo ta walka nie toczy się od dzisiaj. My mówimy o przepisach, które dopiero mają wejść w przyszłym roku, a pojazdy elektryczne wpuściliśmy na drogi nowelizacją prawa o ruchu drogowego ładnych parę lat temu.
0: Jest ich mnóstwo.
1: Więc wtedy trzeba było się zastanowić, kto to będzie homologował, i takie głosy ze strony społecznej oczywiście były.
0: Ale ja pamiętam tę debatę. Ja pamiętam, że mówiono z uśmieszkiem, a to takie zabawki. Nikt nie myślał o tym, że to będą dzieci, które po prostu rozbijają głowy, łamią karki, przepraszam za drastyczność, albo wpadają na kogoś.
1: No albo rodzice, którzy wiozą swoją pociechę z przodu i ta pociecha działa jak taka wielka poduszka powietrzna w razie no tak, upadku i łamie wszystko.
0: Drastyczność tej audycji rośnie wykładniczo. No dobrze, no to zobaczymy w takim razie, co zrobi rząd i jak będzie walczył z tym procederem. Bo samo wprowadzenie kasków dla młodzieży, jak widać, nie rozwiązało
1: problemu. Co więcej, przy dyskusji o kaskach dla rowerzystów

0: w momencie, w którym ta zmiana była proponowana, my jako miasta dla roweru bardzo wyraźnie sygnalizowaliśmy, że problem nie jest w rowerzystach, bo tam liczba wypadków, liczba zabitych spada od lat, a właśnie, że to jest ta eksplodująca, a wrzucona do tej samej przegródki liczba wypadków i liczba zabitych i liczba rannych na e-urządzeniach wszelakich.
1: A swoją drogą, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na pewien paradoks. Rząd walczy o to, żeby konstrukcja pojazdu, jakim jest hulajnoga, uniemożliwiała jazdę powyżej 20 km na godzinę. Natomiast jednocześnie mamy w Polsce samochody, które przecież też ich kierujący podlegają przepisom o ograniczeniu prędkości, ale nikt nie proponuje, żeby konstrukcja samochodów uniemożliwiała jazdę na przykład 200 na godzinę, 300 na godzinę, a motocykli to pewnie jeszcze więcej. Dlaczego? Czym się różnią hulajnogi i ich śmiertelność od samochodów czy motocykli?
0: No tym, że jak hulajnoga w kogoś wjeżdża, nie zdarza się, żeby hulajnoga, nie wiem, wjechała na chodnik i zabiła tam 4 czy 6 osób. A takie sobie wypadki samochodowe mieliśmy.
1: No więc... to zaraz. To właściwie powinno być odwrotnie. Że to samochodom ograniczamy fizycznie możliwość rozpędzania się na przykład powyżej 180, a nie, a hulajnogi to tam osobny temat, zróbmy to na boku.
0: Pewnie, że tak powinno być, natomiast to jest już kwestia, którą niestety trzeba rozstrzygnąć, zdaje się, na szczeblu europejskim, dlatego
1: ja wiem,
0: że
1: ale nawet to się nie pojawiło w dyskusji, zauważył pan?
0: Nie, nie pojawia się to w dyskusji. Branża motoryzacyjna już bardzo o to dba, żeby to się nie pojawiało i nie wypływało do tego stopnia, że jak Volvo wprowadziło same z siebie ograniczenie, że ich auta teraz nowo produkowane nie będą jeździć po 250 na godzinę, tylko 180 to jest maks, to wszyscy się pukali w głowę i tam się krzyczeli im, że cicho, cicho, bo jakby wywołujecie wilka z lasu i zaraz ludzie zaczną o to pytać.
1: O, to ja zaczęłam pierwsza. No,
0: proszę, kontynuuj ten temat, bo energia kinetyczna auta jest dużo większa niż energia kinetyczna hulajnogi.
1: No a my teraz robimy wielką woltę i wyjeżdżamy rowerem, niech będzie, albo hulajnogą z Polski i jedziemy do Hiszpanii. Dlatego, że od 1 października Hiszpania jeździ na nowo. Właśnie weszły przepisy, w których bardzo dużo zmienia się teoretycznie dla rowerzystów, ale jak przyjrzeć się bliżej tym przepisom, to tak naprawdę bardzo dużo zmienia się dla kierujących samochodami. I tych propozycji jest wiele, my dzisiaj o wszystkich nie powiemy, natomiast kilka najciekawszych. Jeśli pan pozwoli, to będę po kolei je wymieniać i zobaczymy, czy w ogóle one by się mogły przenieść na polski grunt, do polskich przepisów. Pierwsze. Przy wyprzedzaniu rowerzysty poza miastem kierowca będzie musiał zwolnić o 20 km na godzinę poniżej limitu obowiązującego na tej drodze. Czyli tam, gdzie jest na przykład limit 70, kierowca wyprzedzając rowerzystę musi jechać 50 lub mniej. Jak gdzieś jest 50, to znów zwalniamy, jedziemy 30, wyprzedzamy rowerzystę. No, najpierw zapytam o ocenę. Czemu ma to służyć i czy to jest dobry
0: pomysł? Teoretycznie ma to służyć zmniejszeniu różnic prędkości, czyli temu, że jak auto walnie w rowerzystę jadącego na przykład 25 na godzinę, no to ich różnica prędkości wynosi tylko 25 km na godzinę. Ten rowerzysta ma większe szanse na przeżycie w takiej sytuacji. No ale nie ma róży bez kolców. Ten manewr wtedy wolniejszy trwa dłużej.
1: Ten manewr wyprzedzania.
0: Wyprzedzania, tak. I to też może być pewnym zagrożeniem dla rowerzysty w momencie, w którym ten kierowca nie zdąży i zacznie uciekać na swój pas za wcześnie. A przede wszystkim znowu...
1: Ale zaraz. To ja od razu zapytam. Mhm. Bo dla mnie to jest szalenie ważne, żebyśmy się odnosili do praktyki, do tego, co się faktycznie dzieje na drodze. Jeśli ten kierowca chciałby wyprzedzić inny samochód i limit by wynosił, niech będzie, 50 na godzinę, to musi ocenić odległość od auta na przykład nadjeżdżającego z drugiej strony i wyprzedzić prawidłowo. To dlaczego ten kierowca nie może prawidłowo ocenić prędkości nadjeżdżającego auta i prędkości rowerzysty i wykonać bezpiecznego manewru?
0: Nie, no pewnie, że każdy kierowca powinien oceniać swoje możliwości przy tym. Natomiast w przypadku wyprzedzania auta mówimy jednak o trochę innej sytuacji. Kierowca najczęściej dojeżdża do auta wolniejszego, jedzie za nim z tą samą prędkością, czekając na miejsce i wtedy się rozpędza w momencie wyprzedzania, czyli ta różnica wynosi praktycznie zero. I tylko samym momentem wyprzedzania ta prędkość się zwiększa. W przypadku rowerzysty najczęściej kierowca zbliża się z większą dużo prędkością niż rowerzysty od tyłu i dopiero musi hamować i wyprzedzać.
1: No to rzeczywiście myślę, że kierowcy powinni sobie poradzić.

0: jeśli są w stanie wykonywać szaleńcze po prostu manewry przyspieszania, wyprzedzania, hamowania.
1: Też myślę, że ci, co sobie dzisiaj radzą z wyprzedzaniem w sposób bezpieczny, jutro też będą sobie w Hiszpanii z tym radzić. Jakby natomiast prawo, pamiętajmy, tworzymy dla tych, którzy nie potrafią, nie jeżdżą przepisowo. I tutaj przede wszystkim jest pytanie, jak będzie wyglądać egzekucja tego, no bo w jaki sposób zmierzyć, czy ten kierowca wyprzedzał rowerzystę z prędkością o 20 km mniejszą niż limit, czy z prędkością 10 km mniejszą niż limit, bo nawet jak skierujemy w jego stronę radar, no to mamy dwa pojazdy obok siebie, nie wiadomo, który ten radar złapał. Te radary nie są homologowane do takich sytuacji na drodze, więc tutaj ten eksperyment hiszpański jest bardzo ciekawy. Ja sam jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądać ich statystyki w kolejnych latach. Może to jest bardzo mądry i dobry kierunek i w tą stronę należy pójść. Trzeba zobaczyć, czy im zaczną teraz spadać poważność i liczba wypadków poza terenem zabudowanym.
0: Tak, ja też myśląc z perspektywy rowerzystki, uważam, że kiedy kierowca bardzo szybko jadąc nas wyprzedza, to, no to jest taki moment dla rowerzysty trudny. Być może nawet tam nie ma zagrożenia, ale jest poczucie zagrożenia.
1: Może
0: poczucie...
1: być zagrożenie, jak pojazd jest większy, nie? Zwłaszcza jeżeli to jest duża ciężarówka, tak. To może dość solidnie dmuchnąć tym podmuchem powietrza. Co cwańsi rowerzyści potrafią ten podmuch wykorzystać, żeby sobie dodać do prędkości parę kilometrów na godzinę zupełnie za darmo.
0: No proszę,
1: ale to jest już jakby
0: ale
1: inna,
0: to
1: historia.
0: Już inna historia. Czekamy na te rozporządzenia ministerstwa, czekamy na zmiany w ustawach, zobaczymy, jakie jeszcze ewentualnie poprawki wprowadzi Sejm i czy prezydent podpisze, bo to zawsze się tym samym kończy ostatnio rozmowa o legislacji. I wtedy Rafał Muszczynko będzie, mam nadzieję, z nami ponownie. Członek Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy, jak my wszyscy, a sporadycznie kierujący hulajnogą. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I ja państwu też dziękuję. Agata Kowalska, mówię do usłyszenia w audycji Adres Zamieszkania.
2: Adres Zamieszkania. Powtórka programu. Świat 24.
3: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w audycji Świat 24 przyjrzymy się Gruzji i temu, jaki wpływ na Gruzję ma to, że znów przybywa tam bardzo dużo Rosjan, ale także na Indie spojrzymy i zapytamy o to, czy kraj ten staje się już trzecią potęgą świata. No to zaczynamy.
4: A w studio Kacper Ochman, autor serwisu kierunekkaukaz.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
4: Gruzji się przyjrzymy, choć nie tylko o Gruzji, ale od Gruzji zaczniemy. Znowu od kilku tygodni bardzo wielu Rosjan do Gruzji się udaje i już z powrotem do Rosji nie wraca. Informacje były takie, to nawet z końca sierpnia o 100 tysiącach osób, które przekroczyły przejście w miejscowości Górny Lars właśnie ze strony rosyjskiej na gruzińską. I to sytuacja, która przypomina trochę to, co działo się w 2022. Obawy o powszechną mobilizację w Rosji. Przede wszystkim młodzi ludzie uciekający, mężczyźni, ale często też z rodzinami czy z partnerkami uciekający do tych krajów, które jeszcze Rosjan wpuszczają. Jednym z takich krajów jest właśnie Gruzja. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, która trochę przypomina to, co działo się tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A to za sprawą coraz większej liczby pogłosek o tym, że znowu taka mobilizacja ma się w Rosji wydarzyć. Rzeczywiście dużo Rosjan do Gruzji napływa w ostatnich tygodniach.
5: No są informacje o kilku tysiącach. Prawdopodobnie te statystyki będą dalej rosły w dalsze tysiące, więc pewnie przekroczymy być może kilka albo kilkanaście tysięcy w najbliższym czasie, bo te dane cały czas spływają. Też służby graniczne gruzińskie nie raportują na bieżąco aż tak dokładnie tych informacji. No ale z doniesień różnych portali i serwisów, które obserwują sytuację na Kaukazie Południowym, widać wyraźnie, że ta mobilizacja planowana w Rosji odstrasza faktycznie i zarazem zachęca do tego, aby ci młodzi Rosjanie, którzy mogą zostać objęci poborem do wojska, kierowali swoje kroki ku chociażby Gruzji, no, która, tak jak pan redaktor wspomniał, no, tych parę lat temu stała się no, pewnego rodzaju symbolem, lukiem awaryjnym, brawą ucieczki przed wzięciem w kamasze. Gruzja od kilku lat stała się takim państwem, które

0: ma, powiedzmy, taką neutralność z pewnym przymrużeniem oka, z pewną taką, nie powiem, że dozą sympatii, ale z takim jednak przymrużeniem oka dosyć sporym, jeśli chodzi o Rosjan. Przede wszystkim tutaj władze gruzińskie robią wszystko, żeby mieć ciastko, ale zarazem też je zjeść. I jakby ten kwestię właśnie przepływu Rosjan do Gruzji, ale to nie tylko kapitał ludzki, ale również kapitał, również pieniądze, duże środki finansowe, także surowce, no dobitnie pokazują tą taką bardzo neutralną, to bardzo delikatne stwierdzenie, jeśli chodzi o politykę Gruzji wobec Rosji i tego, co Rosja robi na arenie międzynarodowej.
1: Z tych Rosjan, którzy w 2022 roku do Gruzji się udali, wielu już do Rosji wróciło, kiedy widmo mobilizacji zniknęło. Teraz być może to część tych samych osób po prostu do Gruzji wraca. Ta Gruzja, no to jest takie miejsce, które jest blisko Rosji, można przekroczyć tylko jedną granicę. Klimat przyjemny, Tbilisi to jest takie dosyć nowoczesne, duże miasto. A jak się na tych Rosjan patrzy w ogóle w Gruzji, jak na takich byłych kolonizatorów?
0: Pamiętajmy też o tym, że są bezpośrednie połączenia lotnicze od niedawna między Gruzją a Rosją wznowione, tak? To też ma istotne znaczenie, znaczy, że możemy pokonywać granicę nie tylko lądowo, ale też i drogą lotniczą. To spojrzenie na Rosjan w Gruzji jest, byśmy powiedzieli, dwojakie, bo z jednej strony mamy ten, byśmy powiedzieli, centralny punkt widzenia i patrzenie na tą sytuację przez rząd w Tbilisi. I rząd gruzińskiego marzenia widzi w tym przede wszystkim biznes i możliwość napływu kapitału do państwa. Tak, no bo też część z tych Rosjan, o których pan redaktor wspomniał, być może parę lat temu założyła biznesy, wykupiła mieszkania, nieruchomości, zainwestowała, wróciła do Rosji i teraz wróciła z powrotem, bo być może nabyła drogą legalną dokumenty. To jest trudne do ustalenia, w jaki sposób i jakich ilościach, tysiącach osób możemy mówić, ale widać wyraźnie, że ten pierwszy punkt widzenia rządowy z bardzo taką dużą dozą tej neutralności jest taki, że przede wszystkim napływ kapitału ludzkiego i tego kapitału środków finansowych z Rosji to jest przede wszystkim korzyść dla gruzińskiej gospodarki.
1: Natomiast jeśli bo Rosjanie wywozili też pieniądze.
0: Jeżeli spojrzymy z kolei na punkt widzenia z takiej pozycji społecznej, to nie wszyscy są zachwyceni tym, że Rosjanie, nie powiem, że kolonizują, ale zaczynają coraz bardziej zaznaczać swoją obecność w Gruzji. No bo to jest kwestia inflacji, to jest kwestia wykupu nieruchomości. A co wiadomo, co tym idzie, jeżeli mamy tej podaży mniej, a popyt jest podwójny, byśmy powiedzieli, no bo oprócz Gruzinów też Rosjanie chcą nabyć mieszkanie, no to wiadomo, że też cena idzie w górę. Dostępność do mieszkań spada. No do tego byśmy mogli oczywiście dołożyć kwestie społeczne, tak, jeśli chodzi o obecność Rosjan, a okupowanie przez nich 20% terytoriów, czyli Abchazji, Osetię Południową i też taką dużą ekspansywność Rosjan, jeśli chodzi o ich obecność, ich podkreślanie ich obecności, języka, domaganie się tego, żeby Gruzini się porozumiewali w języku rosyjskim, tak, chociażby w Batumi, w popularnym kurorcie.
1: A wśród młodych Gruzinów to już nie jest oczywiste. Ci starsi znają rosyjski, a ci młodzi raczej angielski.
0: Ci młodzi bardziej orientują się na język angielski i na zachód, a nie
1: niemiecki
0: na swojego...
1: też, bo się jeździ do pracy do Niemiec. Raczej te zachodnie
0: oczywiście
1: języki się zna.
0: A nie na Rosję i na ten kierunek. Także widać wyraźnie, że z punktu widzenia społecznego większość, myślę, że spokojnie 60-70% osób, które byśmy przebadali na jakiejś grupie, oceniłaby tą rosnącą obecność Rosjan w swoim państwie negatywnie albo bardzo negatywnie.
1: No, Tbilisi się też zmieniło pod wpływem tych Rosjan. Pojawiły się rosyjskie kawiarnie, restauracje, kluby, gdzieniegdzie szyldy cyrylicą, a przecież wiele tych krajów, które uzyskało albo odzyskało niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego, no, starało się podkreśla raczej tą swoją odrębność, te swoje cechy narodowe, język. Znaczy bardzo wiele się inwestowało w wielu tych krajach, także w

0: Gruzji właśnie, w gruzińskość, kazachskość, ormiańskość, etc., etc.
1: Często w Europie Zachodniej po upadku muru berlińskiego i rozpadzie Związku Radzieckiego, no Rosjanie, którzy w swojej masie i liczbie przedostawali się na zachód, często też zakładali nielegalne biznesy i prowadzili różnego rodzaju aktywności na pograniczu prawa i porządku i w Tbilisi, czy generalnie w Gruzji też to ma miejsce. Też nie jest pozytywnie odbierane przez gruzińskie społeczeństwo. Także tak jak tutaj rozmawiamy, są dwa punkty widzenia. Punkt widzenia taki pragmatyczny i bardzo neutralny, rządowy, który przede wszystkim widzi korzyści ekonomiczne z rosnącej obecności rosyjskiej w Gruzji. Tanie surowce chociażby, przepływ kapitału. No ale też mamy to właśnie spojrzenie społeczne, tą wrażliwość społeczeństwa gruzińskiego, które no, w większości moim zdaniem nie jest zbyt zadowolone lub coraz bardziej staje się negatywnie nastawione do coraz większej obecności rosyjskiej w Gruzji.
0: To dopytam jeszcze o rząd Gruzji, właśnie o tę neutralność, o której bardzo dużo mówią rządzący tym krajem, związani z partią Gruzińskie Marzenie. To da się w ogóle jeszcze być neutralnym w takiej sytuacji, kiedy ten konflikt po 5 latach no jest takim szerokim konfliktem, gdzie da się być neutralnym albo nawet lekko przyjaznym wobec Rosji, a jednocześnie kandydować do Unii Europejskiej?
1: No, jak widać przez to, że ten konflikt trwa i on w pewnym sensie, moglibyśmy powiedzieć, przyjął charakter wojny pozycyjnej, no bo te ruchy na froncie nie są aż takie duże, no to widać wyraźnie, że im dłużej ta wojna trwa, tym to pozycjonowanie się rządu w Tbilisi poprzez tą przychylną Rosji jednak neutralność daje pewnego rodzaju efekty, no bo musimy spojrzeć na ten problem wielowątkowo. Położenie Gruzji geopolityczne między Morzem Czarnym, czyli Europą, a z drugiej strony północą, na północy Rosją, na południu sąsiadami z Kaukazu Południowego, Armenią, Azerbejdżanem, w wschodzie Morze Kaspijskim, a na południu też Turcją i niedaleko dalej sięgając Iranem, no wymusza w pewnym sensie na Tbilisi postawienie się w takiej roli. Pamiętajmy też o tym, że większość gruzińskiego społeczeństwa, szczególnie ci młodzi obywatele, no jednak bardzo mocno orientują się na integrację z Unią Europejską, czy szeroko rozumianymi strukturami euroatlantyckimi. Natomiast no, nie należy zapominać o tym, że Gruzja bezpośrednio graniczy z Rosją i 20% okupowanych terytoriów gruzińskich, właśnie Abchazja, Osetia od 2008 roku, ten problem jest dalej nierozwiązany. Natomiast no, na to wszystko właśnie nakłada się ta pragmatyczno-biznesowa polityka rządu gruzińskiego marzenia, no bo jeżeli popatrzymy i porównamy sobie chociażby kwestie przepływu kapitału, dostaw surowców, tego jakie napięcia towarzyszą relacjom Gruzja-Rosja, a Rosja-Armenia, to zobaczymy ogromne różnice, jeśli chodzi też o nie wiem, transport towarów właśnie drogą lądową czy kolejową. Widać wyraźnie, że Gruzja i rząd gruziński z jednej strony chciałby nie pogarszać relacji z Rosją i nie prowokować Rosji do działań, które mogłyby no, mocno wpłynąć na chociażby gruzińską gospodarkę, która jest dosyć mocno uzależniona od eksportu do Rosji czy importu towarów z Rosji. A z drugiej strony chciałaby podtrzymać ten kurs euroatlantycki, tak? I liczyć na to, że w jakiejś tam przyszłości bliższej, dalszej, jednak jakieś rozstrzygnięcie za naszą wschodnią granicą zapadnie, które w pewnym sensie wymusi lub określi, zdeterminuje to, w którą stronę Gruzja dalej pójdzie.
0: Trochę o tym wszystkim mówiła 2 tygodnie temu szefowa dyplomacji Gruzji, pani Maka Boczeriszwili. Ona występowała w Dubaju na takiej konferencji euroazjatyckiej zorganizowanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tam była pytana też właśnie o tę gruzińską drogę do Unii Europejskiej. Ona powiedziała, że Gruzja chce mieć taką swoją własną, trzecią drogę, która właśnie łączy w sobie i to, że Gruzja aspiruje do Unii Europejskiej, jednocześnie też o tym mówiła, o delikatnych, takich historycznych sprawach, które wpływają na to, że Gruzja musi być wobec Rosji ostrożna. A taką trzecią drogę to każdy by chciał. Znaczy nie ma trzeciej drogi do Unii Europejskiej, jest jedna.
1: No, jeżeli

0: Zestawimy to chociażby z niedawnymi zapowiedziami unijnych dyplomatów i przedstawicieli Komisji Europejskiej, że Ukraina, Czarnogóra i bodajże Macedonia Północna, jeśli się nie mylę, i Mołdawia otrzymają w niedalekiej przyszłości ścieżkę akcesyjną, czy jakiś plan ramowy tych ścieżek akcesyjnych, czy kolejne klastry. I zestawimy to z tym, że Gruzji już w tym gronie nie ma.
1: A była kiedyś prymusem?
0: A była kiedyś prymusem i była wśród trójki Ukraina, Mołdawia i właśnie Gruzja. Teraz jej tam nie ma. No to ta trzecia droga wydaje się być faktycznie taką trzecią drogą, która w sobie chyba najmniej nosi znamion tej euroatlantyckiej tożsamości.
1: Może to jest takie tłumaczenie sobie samemu i społeczeństwu, że właśnie to nie jest tak, że my odpadamy trochę z tego wyścigu do Unii Europejskiej, my po prostu idziemy swoją trzecią drogą. To nie jest tak, że zostajemy w tyle.
0: Tak to jest tłumaczone przez władze w Tbilisi, ponieważ po tym, jak właśnie Ukraina i Mołdawia zostały w pewnym sensie wyróżnione przez Unię Europejską, a ten proces dalsze otrzymania statusu kandydata i dalszej akcesji Gruzji do Unii Europejskiej no, przystopował i samo Tbilisi zamroziło rozmowy z Brukselą. No widać wyraźnie, że no, jest próba szukania przez rząd gruzińskiego marzenia nowej formuły tych rozmów, czy jakiegoś nowego punktu odniesienia, punktu ciężkości. I to samo jest też w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli popatrzymy na relacje administracji prezydenta Trumpa z odpowiednikami z Armenii, z Azerbejdżanu, no to w ogóle nie ma porównania. Tak? Oficjalny szczyt, który zakończył przynajmniej na razie wrzącą część konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem w Waszyngtonie, gdzie panowie Trump, Alijew i Paszinian uściskali sobie dłonie i podpisali dokumenty. No takiego szczytu czy takich rozmów w kontekście Stanów Zjednoczonych Gruzja nie ma. Natomiast no oczywiście, tak jak mówię, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Gruzja jest położona geopolitycznie w takim miejscu, że musi równoważyć również fakt, że na północy ma sąsiada, który okupuje jej 20% terytorium. Natomiast kwestią dyskusyjną i pewnej otwartej, wydaje mi się, wymiany zdań jest to, czy rząd gruzińskiego marzenia robi dobrze faktycznie i nie tylko dla społeczeństwa, tak, ale też jakby dla swoich jakichś aspiracji, które miał od wielu, wielu lat. Czy faktycznie to jest ta trzecia droga, którą powinni pójść, albo inaczej, czy narzędzia pokonywania tej trzeciej drogi są faktycznie należycie dobrane?
1: Za niecałe dwa lata, w 2028 roku, będziemy mieli 20. rocznicę tej wojny rosyjsko-gruzińskiej. Kilkudniowej, ale wojny, która doprowadziła do tego, że Gruzja ostatecznie utraciła nad Osetią Południową kontrolę. Odbyły się przecież we wrześniu tam wybory, które są jakimś takim elementem umacniania tej rosyjskiej władzy i rosyjskiej kontroli nad Osetią Południową. Unia Europejska zaprotestowała, stanęła po stronie Gruzji, przypomniała, że tak jak większość krajów europejskich zdecydowana uważa, że to jest terytorium gruzińskie okupowane. To nie wybuchnie trochę gruzińskiemu marzeniu w twarz za te niecałe dwa lata, jak będą uroczystości rocznicowe tej wojny, że nagle te różne takie coraz cieplejsze gesty wobec Rosji, nawet jeśli one wynikają tylko z tego, że to jest po prostu taki zimny pragmatyzm, to, że się tych Rosjan wpuszcza, że się ich tu przyjmuje z pieniędzmi, że to się jednak nie obróci przeciwko temu ugrupowaniu, które no, ma wiele, no wiadomo, to jest to partia władzy, ale zawsze się poparcie dla partii władzy z czasem zużywa.
0: Nie wiem, co będzie za dwa lata. To można tak przyjąć takie założenie, że za te dwa lata możemy być w zupełnie innym miejscu.
1: Gruzińska polityka bywa dynamiczna, a w ogóle polityka światowa też dynamiczna jest.
0: Sądzę, że bardziej na gruzińską politykę wewnętrzną w tym wypadku mogą mieć znaczenie wydarzenia, które będą się działy poza gruzińskimi granicami. To znaczy, w pewnym sensie determinantą z tego, co będzie się działo politycznie wewnątrz Gruzji, może być sytuacja chociażby właśnie wojenna między Rosją a Ukrainą i to, w którą stronę ta sytuacja pójdzie dalej. Natomiast oczywiście druga rzecz, o której należy również pamiętać, to fakt, że no 20 lat to jest też już szmat czasu. To jest to się może wydawać

0: się, że ta wojna była stosunkowo niedawno. Wszyscy ją pamiętamy. Przecież w tym czasie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Pekinie letnie. Wszyscy pamiętamy o słowach prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. To się wydaje, że to było tak niedawno, a jednak to już jest 20 lat. I fakt, że czas płynie, ma również znaczenie w percepcji społecznej. Część ludzi jednak przekonuje się o tym, że przez te 20 lat pewne zmiany, które mogły zajść, czy procesy, które powinny mieć miejsce również z elementami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi, nie nastąpiły. Czyli być może nie nastąpiły obiektywnie z jakichś przesłanek i powodów, dla których tu jesteśmy teraz, tak? A nie gdzie indziej. I to wydaje mi się w połączeniu z taką właśnie niezależnością też, bo pamiętajmy, że ludy Kaukazu Południowego to są ludzie, którzy są bardzo niezależni, którzy przez lata walczyli o swoją niepodległość, zdają sobie sprawę, że nie powiem, że jeden nieprzemyślany ruch czy jedna decyzja mogą wszystko wywrócić do góry nogami, ale ta dbałość o to, co mamy teraz, o najbliższe otoczenie jest tam naprawdę ogromna i silna. Także wydaje mi się, że faktycznie za te 2 lata gruzińskie marzenie będzie miało ogromny problem z tym, jak organizować te wydarzenia rocznicowe z sierpnia. Natomiast determinantą tego, jakie będą nastroje, wydaje mi się, będzie właśnie to, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą, ponieważ ta wojna na Ukrainie trwa już od tylu lat, a Gruzja była jeszcze wcześniej, a świat zachodni nie zaangażował się, moim zdaniem, i Gruzini podkreślają to jeszcze bardziej, nie zaangażował się na tyle, by Gruzję podźwignąć, tak, po tej wojnie z 2008 roku, że to jest taki granat, który być może gruzińskie marzenie będzie mogło łatwo rozbroić.
1: No na pewno nie jest to wszystko łatwe, jest to duże wyzwanie, ale warto się temu kawałkowi świata przyglądać, bo jest arcyciekawy i tam się krzyżuje bardzo wiele różnych interesów, bardzo wiele różnych wątków historycznych, bardzo wiele pieniędzy, bardzo wiele szlaków handlowych, dlatego też przyglądamy się regularnie temu południowemu Kaukazowi, tak jak dziś przyjrzeliśmy się Gruzji, czy trochę też Armenii. Bardzo dziękuję. Kacper Ochman, autor serwisu kierunekkaukaz.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję
0: bardzo
1: za tę rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To pierwszy weekend z trzecią już odsłoną rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Na stacjach od wczoraj taniej o ponad złotówkę. Do poniedziałku za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6 zł.

0: 1,73 zł, a za litr diesla nie więcej niż 7,88.
1: Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
2: Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
4: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
1: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Po weekendzie zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Jak zachować się w sytuacji zagrożenia z powietrza? Dowiedzieli się tego uczestnicy krajowego treningu reagowania. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła go wczoraj na Mazowszu i Pomorzu.
5: Młodszy kapitan Marek Możdżonek. Koledzy pokazują tu mieszkańcom Warszawy, jak się zachować na wypadek alarmu. Są puszczane sygnały, pokazujemy mieszkańcom, jak się zachować podczas tego sygnału.
6: Brygadier Dawid Bąk. Wyróżniamy dwa rodzaje alarmów i głównie dzisiaj skupiamy się na tym, żeby społeczeństwo było w stanie rozpoznać właściwie, w którym momencie występuje zagrożenie.
7: Panowie mi pokazali taką aplikację, gdzie są schrony. Szczerze nie miałam pojęcia.
8: Przede wszystkim bym pobiegła do piwnicy albo do garażu. Najlepiej do garażu, bo tam więcej powietrza.
9: No myślę, że po takich spotkaniach to na pewno miałabym większą wiedzę, tak, i pewność, jak się zachować w danej sytuacji.
0: Z uczestnikami treningu w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
10: To są aktualności jedynki.
0: Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego. To najlepszy czas na szczepienia przeciw COVID i grypie. Do skorzystania z nich zachęca Główny Inspektorat Sanitarny.
11: Pogoda dopisuje, więc zanim przyjdzie jesienna słota i coraz więcej osób będzie przeziębionych, warto zaszczepić się przeciw grypie i COVID, zachęca Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
12: Więc na razie sytuacja sprzyja szczepieniom, bo jest jeszcze, można powiedzieć, tych infekcji niezbyt wiele i póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
11: Szczepić powinny się przede wszystkim osoby z grup ryzyka, dodaje dr Grzesiowski.
12: Choroby serca, płuc, choroby metaboliczne, no i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
11: W tym roku nie ma e-skierowań na szczepienia przeciw COVID. Trzeba umawiać się indywidualnie w przychodniach lub aptekach. Szczepionki przeciw COVID są bezpłatne dla wszystkich chętnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: A teraz ważna informacja dla mieszkańców Poznania. Kierowców czeka dziś sporo utrudnienie z powodu 25. Poznań Maratonu. Po kilkunastoletniej przerwie zawodnicy znów pobiegną przez Stary Rynek. Część z nich wczoraj w ramach rozgrzewki wystartowała na 5 kilometrów. Niektórym udało się pobić życiowe rekordy na tym dystansie.
13: Życiówka siadła, także jesteśmy zadowoleni. Oboje pobiliśmy swoje rekordy, także fajnie. Maraton bardziej polega na tym, że człowiek rozkłada siły na cały ten długi bieg, bo to jednak 4 godziny potrafi nawet trwać, a tutaj trzeba się sprężyć.
14: Dobrze. Pobiłam swój rekord życiowy. Jestem bardzo zadowolona. Pogoda dopisała.
0: Maraton wystartuje o 9 z ulicy Grunwaldzkiej, meta na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zakończenie Poznań Maratonu zaplanowano na 15. Na koniec Włochy i dzisiejsze święto państwowe ku czci świętego Franciszka z Asyżu. Datę 4 października przywrócono w kalendarzu świąt państwowych po 49 latach. W tym roku przypada też 800. rocznica śmierci patrona Włoch.
15: Główne uroczystości zaplanowano w Asyżu, gdzie znajduje się grób świętego. Obecny będzie także prezydent Sergio Mattarella. Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu pojednania. Są też ci, których przyciąga natura. Franciszkańskie przesłanie jest skierowane zarówno do Włoch, jak i do całego świata. Inspiruje do działania i do autentycznej duchowości, mówił w rozmowie z Euronews brat Giulio Cesareo. Uroczystości odbywają się także w Rzymie. Ulicami Zatybrza przejdzie dzisiaj po uroczystej mszy procesja z udziałem orkiestry. Będą też występy muzyczne, stoiska z jedzeniem, a wieczór zakończy pokaz fajerwerków. To właśnie tutaj, w Rzymie, podczas pobytu święty Franciszek zatrzymał się w hospicjum dla ubogich, chorych i pielgrzymów. Tegoroczne obchody łączą religijną tradycję z przesłaniem pokoju, braterstwa i solidarności. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Niedziela ciepła, ale w większości regionów będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu w północnej części Polski. Przed południem lokalnie gęste mgły ograniczające

0: Widzialność do 200 metrów, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 do 23 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, Marzyciele i rzemieślnicy. W dziwnych miejscach nagrywam tę audycję. Ta tydzień temu była gdzieś nad jeziorem, w Kartuzach, jeśli dobrze pamiętam. A teraz odbywa się w moim rodzinnym domu w Falenicy. Mam dwóch gości dzisiaj ze sobą. Jednego poznałem kwadrans temu, a drugiego znam trochę dłużej, bo jest moim ojcem. Ten, którego poznałem 15 minut temu, nawet muszę sobie przypominać, pan Michał Wilczyński, który zajmuje się, no właśnie, czym się pan zajmuje? O tacie za chwilę.
4: Szukaniem muzyki sprzed lat i przypominaniem jej, pokazywaniem kolejnym pokoleniom tego, jak mieliśmy wspaniałych artystów i wspaniałe dziedzictwo kulturowe.
3: No właśnie, jest tyle rzeczy, za którymi rozstaliśmy się i tęsknimy bardzo, i wydłubywanie ich.
4: Po pierwsze, że tęsknimy, ale też rzeczy, o których na przykład niewiele osób nie pamięta, że się rozstaliśmy z nimi w ogóle, więc to nie tylko bazujemy na nostalgii, chociaż w niektórych przypadkach tą nostalgia jest tutaj dość takim znaczącym elementem większej całości.
3: No a drugi gość to jest Władysław Wygnański, inżynier Wygnański. W jakim sensie, w najgłębszym sensie sprawca tego wszystkiego, łącznie z tym, że tutaj siedzimy. Ale też przed nami jest urządzenie i rozmawialiśmy. Mój ojciec raz występował w audycji, która dotyczyła Maniuchy Bikont. I tam się okazało, Maniucha śpiewa piękne piosenki, takie właśnie odszukuje i odgrzebuje. I znaleźliśmy płytę, która jest w tym środowisku płytą znaną, czyli Grajcie Duty, Grajcie Basy. Jeszcze wtedy takie duże płyty w rozkładanych takich formach były i patrzymy, a odpowiedzialność ze strony technicznej za tą płytę spoczywa na magister inżynier Władysław Wygnański. I oto on. Cześć, tata.
5: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Powinniśmy jeszcze Stasiowi Czcińskiemu podziękować?
4: Jak najbardziej, to on tutaj namieszał.
3: Bo tata przyjechał, na co dzień nie mieszka w Polsce, ale zostawił tu bardzo dużo taśm, olbrzymich tych taśm. Chyba ze 3 lata, czy 4 lata trwała operacja, którą właściwie dzisiaj ma jakiś swój finał. Bo żeby takie taśmy odtwarzać, no to trzeba mieć odpowiedni sprzęt, też trochę czasu, cierpliwości, żeby zrozumieć, co tam jest. I tata od kilku dni zajmuje się, nie wiem jak nazwać fachowo, indeksowaniem tych taśm, bo tam są bardzo różne taśmy. Jak się za to zabrał, to ja Stasiowi Czcińskiemu wysłałem, bo wiem, że się muzyką interesuje ogólnie, to zdjęcie, powiedział, jest taki facet, musicie się poznać. No więc właśnie doszło do tego spotkania, bo chyba wyzwanie, które przed nami stoi, ono jest jakoś rodzinne, ale jakoś szersze, takie społeczne, że tu jest bardzo dużo, bardzo cennych rzeczy, które nie powinny zapadać się głębiej w naszej rodzinnej piwnicy, tylko być może z nich niektóre dałoby się uratować. A minimum tego to jest zobaczyć, co jest na taśmach. I teraz zrobimy taką rzecz, bo przede mną jest urządzenie wielkości, nie wiem do czego to pozwolę, olejak, kaloryfer olejowy. I tyleż też waży mniej więcej. Pochodzi z firmy, no ja się wychowałem w takich kultowych markach, które wam nic nie mówią. Ucher, Studer, Marantz. Co tam jeszcze było? Wollenzek.
4: Nagra jeszcze.
3: Nagra Kudelskiego, nagra. No nagra, tak, tak. Ojciec takie rzeczy robił, budował, projektował. Tak, niezręcznie mu się chwalić, ale powiedz o tym. Bo jest też inżynierem. Zagadam to, ale to jest tak strasznie dużo chciałbym powiedzieć. Tata, mój ojciec był reżyserem dźwięku i uczył innych na wtedy Akademii Muzycznej na Okulniku. Ja dzieciństwo, jak tata mnie zabierał do pracy, szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawy budynek architektonicznie, to tam po prostu siedziałem w tym studiu przy tych głośnikach i przy tych wielkich, wielkich stołach z olbrzymią ilością hebli, jeśli coś to państwu mówi. I tam był mój ojciec, więc wychowałem się, że tak powiem, w nabożeństwie do mikrofonów Sennheiser czy coś takiego. Teraz to wszystkie te marki się spopularyzowały, ale kiedyś to były bardzo wykwintne rzeczy. Ojcze, opowiedz o tym.
5: No to niestety tego już nie ma w Okulniku. Właśnie dzisiaj wróciłem teraz z Okulnika. Przebudowane studio, całkowicie cyfrowe. Budynek też jest odnowiony elegancko. Nawet windę zrobili na dół do studia, co ma dla mnie w moim wieku pewne zalety.
3: No, no dobra. To każdy z was nie na swoją stronę, bo ja wiem, co czuję, że znaczy jest taka nostalgia, winyl i tak dalej, ale tak na razie technicznie powiedzcie, bo jak ja słucham taśm, które mają 40 i 50 lat, to coś w nich jest takiego, dynamika, one mogłyby się w rękach rozpaść, ale dźwięk, który się wydobywa z tego, jest istotnie nie gorszy, by nie rzec lepszy i inny niż to, co słyszymy wszyscy właściwie już wyłącznie cyfrowo. Więc powiedzcie, co właściwie, czy myśmy poszli, to jest postęp, czy może regres?
5: Kuba, wchodzisz w bardzo śliski temat.
4: Grząski, tak, grąski.
5: Śliski temat. Wiesz, ty powiesz, przewaga świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą.
3: No ale to się broni, a państwu później spróbujemy to puścić, bo i tak przejdzie przez cyfry.

0: Mój magnetofon jest cyfrowy, ale przysięgam, że dźwięk tego, co słyszę z tych taśm, jest jakoś inny. Na czym ta różnica polega?
1: Nie chcę się w wykład tutaj bawić, ale jak pomyśleć dobrze, jak działa konwerter analogowo-cyfrowy i na ile bitów się przetwarza wysokie sygnały, duże, silne sygnały, blisko maksa, a ciche, jak na przykład zanikanie dźwięku pogłosowego, to się okaże, że na samym końcu to ono jest przetwarzane na 4, 5, 6 bitów. No to jest...
0: No to, czyli tam to mało jest miejsca na niuans po prostu.
2: To jest troszkę tak z filmami. Kiedy jest film zrobiony na taśmie filmowej, to ta taśma teraz przy skanowaniu można z niej wyciąć o wiele więcej szczegółów i drobiazgów. A na przykład jeśli film był zrealizowany w technice cyfrowej na początku lat 90. 2000, to jeśli był zrobiony w takiej, a nie innej rozdzielczości, to już nic więcej z tego za bardzo nie wyciągniemy. I tutaj jest po prostu większy zapas, większa przestrzeń na to, żeby się ta magia działa. Poza tym taśma też więcej przyjmuje o wiele, jeśli chodzi o poziom nagrywania, jeśli coś się nagra cyfrowo zbyt głośno.
0: To w wielu dziedzinach, bo zdjęcia na kliszy też są. No to jest jak
2: tak jest.
1: Słuchaj, no a propos dziś, ta analogowo-cyfrowa dyskusja, to mówiłem na wydziale o urządzeniu, które stoi w szafie i się nazywa Declicker.
0: To na dole? Co już chciałem wyrzucić dwa razy?
1: No tak, ale to tam jest pierwszy jakby zastosowanie analogowego opóźniacza dźwięku, ale to już innym razem ci opowiem.
0: Ja to czuję, jakbym wśród motocyklistów rozmawiał o tych małych rzeczach, ale powiedzmy taki krótki, najkrótszy wykład w ogóle o rejestracji dźwięku. Tak, no, nie chcę, żebyśmy wrócili do Edisona, Korbki i Piłsudskiego, który mówi, że ta dziwna trąbka, ale powiedzcie w dwóch słowach, jak to, bo dla większości dzieci, jakbyśmy pokazali taśmę, no teraz chyba wiedzą, to jest taśma kasetowa, ale wielu z nich, gdybyśmy pokazali tą taśmę, w ogóle nie wiedziałoby, do czego to...
1: Do czego
0: to zacznijmy. Jak to się w ogóle, takie pierwsze elementy, że ludzie rejestrowali dźwięk?
1: Ludzie rejestrowali, no to zaczęło się od drutu.
0: Na drucie. Drut był pierwszy.
1: Drut był pierwszy. Potem z drutu zrobiła się folia stalowa, znaczy magnetyczna, a potem się ona zrobiła na plastikowy podkład.
0: A wałek był równolegle?
1: Wcześniej.
0: Właśnie, wcześniej był wałek, właśnie, bo to, żeby państwo, dla słabszych, którzy tego nigdy nie widzieli, no to jest sytuacja tak, fala dźwiękowa, akustyczna, mechaniczna, ona wytwarza drganie. Trzeba je usłyszeć, do tego urządzenia służy, uwaga, mikrofon. Ten mikrofon musi znaleźć jakieś miejsce, gdzie utrwali te różne amplitudy i tak dalej. I rozumiem, że to na czymś musi zostać. Może zostać na czynniku całkowicie mechanicznym, poprzez rowki.
2: No, są właśnie wałki,
1: no tak,
2: płyty.
1: I na płycie płyty. Jest na płycie.
0: I tak jest na płycie. A drugi, no to są elementy takiej, no, pamięci magnetycznej. Nie wiem, jak to nazwać. No i rozumiem, że drut, no, musi to być coś magnetycznego. No później jest optycznie.
2: Tak,
0: ale
2: drutów, potem były folie.
1: To jest skomplikowane z tym magnetyzmem, by tak się mówi, magnetycznie, ale pamiętajcie, że histereza magnetyczna jest nieliniowa, czyli ją trzeba wyprostować.
0: No to już staje na palcach mojej matury histereza, ale to niektórzy z państwa niech sobie sprawdzają w Google, co to jest histereza.
1: Histereza magnetyczna. To
0: tak, jest coś takiego.
1: Taka taśma musi właśnie być, nie chcę znowu wchodzić w szczegóły techniczne, jak to się robi, jak podkład działa i tak dalej, ale w każdym razie daje się to zrobić na bardzo, do bardzo małej.
0: Ale tutaj rzeczy mamy, ja mówię, dużo historii prawie politycznych opowiedzieć z czasów, jak taśmy były reglamentowane. Bardzo. Jak u nas w domu był powielany Kaczmarski na kasetach, no, a był powielany dlatego, że mama pracowała w Polskim Związku Niewidomych. I mimo tego, że był stan wojenny, to taśmy Orwo NRD-owskie zasilały tą ważną organizację pozarządową, poza kontrolą i poza radarem milicji i tak dalej. I te taśmy były używane do właśnie powielania różnego rodzaju, ci starsi mogą wiedzieć, gazety mówionej Bratkowskiego, no, niezależnej, nowej, to, no, to był cały olbrzymi przemysł tak naprawdę. Ale teraz dotykam taśmy, to jest taśma i teraz ona przechodzi, bo tutaj coś na tym się namagnesowało i tu są głowice.
1: Głowice.
0: Bo ja sam pamiętam, że tym różnymi rzeczami czyszczenie tych głowic, bo żeby ona odczytała, to ta taśma, no mówię, dla mnie rzecz oczywista, ale większość z ludzi tego nie widziała. Taśma posuwa się wzdłuż głowicy, która zczytuje ten magnetyczny ślad.
1: Pewną prędkością, co jest ważne, i ta prędkość ogranicza zakres częstotliwości.
0: Ja teraz państwu coś pokażę, co ja znam z dzieciństwa jako dźwięk. Po pierwsze, on się teraz włączy, wielka maszyna, i mniejsza teraz o dźwięk, tylko Zobaczycie, ile tu jest mechaniki w środku. Pojechało. Teraz ojciec mówił, tata mówił, ojciec mówił. Gdzie jest? O, że to była ta, że zła prędkość. Coś zrobimy, ojciec, złą prędkość.
1: A co ty zrobił?

0: O. Dwa razy wolniej.
1: Dwa razy wolniej. To było nie bez znaczenia. Oczywiście im większa jest prędkość, tym większa jest jakość, gęstość zapisu tak naprawdę. Dobra, wracamy na 15. Ruszyło, super. A jeszcze jest jeden taki dźwięk, który lubię, bo teraz nie jest tak jak w Spotify, że następna ścieżka. Jak wciśniemy tu, to on za

0: to była wielka... Ale rozumiem, że my jesteśmy teraz na poziomie ilu ścieżek?
1: Tutaj dwóch.
0: Ale tam później, ta końcowa faza rozwoju ślepej ścieżki ewolucji, jakie były najszersze taśmy?
1: Dwucalowe.
0: Ale ile tam...
2: 24 ścieżki. To
0: 24 ścieżki, czy tak? 24, tak?
1: Tak.
2: No. Co większe szaleńcy jeszcze synchronizowali dwa magnetofony, żeby było 46, bo to jeszcze...
1: Ale to była... do sztuderu miał to robić i...
0: Tylko, ale to było szerokości krawatu, mniej więcej, to, taka taśma.
1: No, lecej, tak.
2: Takiego solidnego krawatu.
0: Solidnego krawatu. Tak. No ja pamiętam, bo chyba takim wykwitem, w sensie dla ludzi, jakiś pomostem między nami, może być chyba Mike Oldfield. Bo on miał te dzwony rurowe i był taki moment, on chyba był Jean-Michel Jarre, no byli tacy ludzie, którzy widać było, jak robią muzykę. Mhm. I tamtych urządzeń, wielu ścieżek było strasznie, strasznie dużo. Ile tam było mikrofonów?
1: Kuba, ale właśnie przejście na technikę cyfrową pozwoliło uruchomić nie 16, nie 24, tylko
2: dowolną ilość
1: ścieżek i synchronizować je. Dosyć łatwo.
0: No nawet ja to umiem, proszę Państwa, normalnie to by nie było tak. Ja mam tu magnetofon, ja mówię magnetofon, chociaż nic się tu nie, to jest rejestrator tak naprawdę. I on ma cyfrową jakość, ale ostatnio mieliśmy rozmowę, tych ścieżek jakby więcej, to jest dość filozoficzne, i jakby mniej, bo jak ojcu powiedziałem o tym, mówiliśmy, i wtedy skończyło się prawdziwe stereo. Jakbyście mi wytłumaczyli, na czym polega prawdziwe stereo, skoro 64 ścieżki to jest nie to.
1: Śliska sprawa znowu. Znowu śliska sprawa, dlatego że no, Dolby wymyślił systemy i one teraz dominują. Ale z łatwiejszych jakby przykładów, to nie wiem, czy powszechnie jest wiadomo, że kwadrofonia upadła, dlatego że firmy produkujące nie mogły zgodnić formatu.
2: Który format będzie dominujący?
0: A, tak. Mhm.
1: Ja miałem parę płyt kwadrofonicznych.
0: No ja pamiętam w domu, jedna taka była płyta kwadrofoniczna, była z utworem Money, czyli Pink Floyd, gdzie po prostu słychać jak w maszynach.
2: Podbijają się.
0: Ale to robiło wrażenie na wszystkich moich kolegach z liceum, naprawdę jak puściliśmy to. Ale jak nagrać na płycie w lewo, w prawo kwadrofonie?
2: Kilka nawet materiałów było zrealizowanych w Polsce nagranie pod kątem kwadrofonii, ale w związku z tym, że nic potem właśnie dalej się nie działo, nie było też sprzętu do tłoczenia tych płyt w wersji kwadrofonicznej, ani tym bardziej do odczytywania w Polsce za bardzo, to te płyty po prostu nigdy nie zostały finalnie zrealizowane. Zostały nagrane z myślą tak, żeby zmiksować do kwadrofonii.
0: Ale to zwykły patefon to gra, czy trzeba mieć specjalny kwadrofoniczny?
1: Tylko tam jedna było, wymogów było cały szereg, ale między innymi to, że musiała być kompatybilne ze stereo.
2: Tak, że właśnie chodziło o to, żeby otworzyć na stereofonicznym gramofonie, żeby dało się tą płytę kwadrofoniczną zagrać i jakoś usłyszeć to, co
1: powinno być. Bo inaczej się nie sprzeda.
0: No oczywiście. Ale to wygląda, bo kwadrofonia, no zakładam, że Państwo wiecie, że na myśli mamy to, że są cztery kierunki dźwięku.
1: Cztery głośniki.
0: Cztery głośniki, ale wrócimy później do stereo, bo to jest inne. Przód, tył, lewy, prawy, tak?
1: Tak, przód, ale ten tył to jest szerszy niż przód, no to taki, wiesz, gdzie te
0: no to
1: głośniki?
0: Powiedzcie o tym właśnie, bo te głośniki, jak patrzysz na te kwadrofoniczne, jedno, co mi przychodzi do głowy w takiej ewolucji nauki też, to jest to, że nieuzgodnienie, no tak jak było z Betą i...
2: Z Betamaxem i z VPS-em, tak
0: że
2: jest,
0: te firmy rywalizują i jest pytanie, od którego, tak jak było, no pali i sekam. Ja sam, szczerze mówiąc, jak... Przepraszam, to jest trochę za dużo o mnie, ale ja się uczyłem, wierzyłem, że moja praca, bo nie uważałem, że socjologia to będzie poważny zawód do zarabiania pieniędzy. I wtedy kończyłem jeszcze technikum w czasie studiów. I miałem nadzieję, że po prostu długie lata będę żył, chodząc i czyniąc ludzi szczęśliwymi za pieniądze, jak trzeba było przełączać im telewizory z PAL na sekam. I że wchodziło się do kogoś, otwierało tylną klapę, czyniło się ich szczęśliwym, inkasowało i wychodziło. Mhm. To się skończyło. Ale rozumiem, że kwadro upadło, natomiast ze stereo też jest coś innego. Bo ja pamiętam taki mikrofon, jak dziecko, bo on robił takie wrażenie, że on był w kształcie głowy. I że on miał dokładnie...
1: To się nazywało sztuczna głowa.
0: Sztuczna głowa.
1: Sztuczna głowa działająca w systemie AB stereo. Stereofonii AB. Bo typowe stereofoniczna konfiguracja to jest XY albo MS, ale to są kompatybilne, jakby jednopunktowe. Natomiast AB mikrofony są rozsunięte. Potem je rozszerzono jeszcze dalej. A teraz, kiedy w orkiestrze każdy instrument ma mikrofon, to już nie jest żadna stereofonia, tylko...
2: Po prostu właśnie... problem jeszcze jest jeden teraz, że 3/4 teraz osób, które... sięga w jakiś sposób po muzykę, często sięga przez pomocą telefonów, z pomocą jakichś małych urządzeń, które już nie mają właśnie tego, żeby ten dźwięk
1: pędził z dwóch.
2: Tak, nie mówię przestrzeni, bo jest telefon się trzyma w ręce, nawet jak tam jest jakaś udawana stereofonia, to tak. Stereofonia między punktem A a punktem B to jest kilka centymetrów, więc to jest w zasadzie.
0: Najszybciej to pewnie w samochodach ludzie mają systemy.

0: Jak właśnie
1: A różnica czasu między lewym a prawym kanałem jest 1 milisekunda. Czyli jeżeli jeden kanał jest opóźniony o 1 milisekundę, to on jest skrajnie z jednej strony,
0: no właśnie, to,
1: albo z drugiej.
0: To pobawmy się do takich domorosłów. Co, źle sfazowane głośniki, co to znaczy?
1: O, to właśnie. Nieszczęście.
0: To tak?
1: To jest nieszczęście, to jak bo dlatego, że...
0: Podać
1: wino nie, wtedy ten dźwięk nie ma środka. Bez fazy nie będziesz miał lokalizacji na środku. Musi być, bo na środku są dwa sygnały w tym samym czasie i w tym samym natężeniu. Bo mamy dwa sposoby lokalizacji. Jeden polega na różnicy czasu, drugi na różnicy natężeń. Teraz...
0: Zaraz będzie kartkówka, mówię wam. Nie, bo nie, tylu studentów
1: polega na średnie i wysokie częstotliwości idą głównie na różnicy natężeń, bo jest echo, cień głowy. Lewe ucho odbiera mniej, jeżeli ma dźwięk z prawej strony, bo jest cień ocha. Natomiast niskie częstotliwości, które podlegają w zasadzie ugięcia fali, działają na zasadzie różnicy czasu.
0: Czyli dlatego można mieć gwizdki i później duży głośnik po prostu basowy, który już nie ma kierunku, który tak, po prostu sobie buczy, bo to nie bardzo ma znaczenie. Już nie mamy takiej czujności. To pewnie ewolucyjnie zostało bardzo dobrze wytrenowane. Tak jak bardziej boimy się i widzimy kątem oka, bo to generalnie oznacza niebezpieczeństwo. Więc myślę, że ewolucja wykształciła nam... Na szczęście uszy nam się nie ruszają. Niektórzy potrafią, ale w większości nie.
1: Ale lokalizacja ta kątowa jest szalenie dokładna.
0: Ona
1: jest z dokładnością dosłownie. Myśmy robili testy, eksperymenty różne, kiedy byłem piękny i młody. I to dosłownie 2-3 stopni kątowych lokalizacja była.
0: Niesamowita.
1: Ale musi być właśnie sfazowane, bo jeżeli jest rozfazowane...
0: To musicie sobie obejrzeć przy kabelkach, bo one mają czasami kolorek, żeby się... Ja tylko tyle z tego zrozumiałem, że czarny do czarnego, czerwony do czerwonego. I nikt nas nie przekona, że jest odwrotnie.
2: Dawno temu były taśmy jeszcze do magnetofonów Unitra, gdzie zawsze był test stereo właśnie, gdzie właśnie były sygnały testowe do sprawdzenia fazy i informacja, co trzeba zrobić.
0: To ja poproszę tu na antenie wydawcy, żeby znalazł to, co pamiętacie, jak były pierwsze stereo, był lewy kanał, prawy kanał.
1: To robiło wrażenie. Na internecie dostępne jako test.
0: Na pewno.
2: Jako pomoc.
3: Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereofonicznych. Opracowanie Wydział Eksploatacji Rozgłośni Pierwszej Polskiego Radia w Warszawie. Dla sprawdzenia zgodności kierunków podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Kanał lewy. Kanał prawy. Dla wyregulowania symetrii, czyli równej głośności oraz sprawdzenia jednakowej barwy dźwięku obu głośników, podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Ocenę należy przeprowadzić w miejscu równoodległym od głośników.

Dla sprawdzenia zgodności faz obu kanałów podanych zostanie 5 sygnałów testowych na przemian w fazie zgodnej i przeciwnej. Będą one słyszane kolejno ze środka pomiędzy głośnikami oraz z obu kierunków skrajnych. W przypadku prawidłowego sfazowania kanałów sygnały pierwszy, trzeci i piąty będą słyszane ze środka.

0: kiedyś audycje się naprawdę zaczynał. Trójka chyba, nie wiem, ale wiem, że
1: był taki... Dwójka, wieczór kultowy.
0: Tak, i że był lewy kanał, prawy, można się było upewnić, czy aby jesteś we właściwym miejscu.
2: To jest lewo, to jest prawo, tak.
0: A powiedzcie trochę, bo tak, to nie są tylko kopaliny, to jest sprzęt, który się przechował. I jedna rzecz to są technologie i widzę w tej, bo czasami się temu przyglądam, jak wiele może kosztować adapter, czyli takie coś, co puszcza czarne płyty. Te magnetofony to już jest wielka rzadkość, bo to mechanicznie jest super zaawansowane. Ojciec mi coś tłumaczył, że życie kondensatorów jest krytycznym elementem tego wszystkiego, bo
2: elektrolity
0: po prostu nie chcą być wieczne.
2: Wysuszają się.
0: Wysuszają, więc rekonstrukcja...
1: Bądź zgrozo wylewają i niszczą sprzęt.
0: Ale to rozumiem, że część jeszcze nie jest za późno z wieloma rzeczami.

0: I rozumiem, i to nie chodzi tylko o modę, sentyment, ale no, nie wyrzucajcie tego, bo my, ja, tata, no, często spotykamy ludzi, którzy w ogóle uznali, że to jest po prostu ślepa gałąź
1: Ja się
0: ewolucji,
1: z tym spotykałem w
0: że
1: bardzo
0: po prostu
1: wielu
0: wyrzucamy
1: miejscach,
0: go.
1: które...
2: Jeśli mogę, ja spotkałem się jakby z tą ideą, naprawiajcie, nie
0: Tak.
2: wyrzucajcie. Jest oczywiście to związane z wyszukaniem fachowców, którzy będą w stanie pójść na poziom elementu. Nie chcę się w jakieś skomplikowane przykłady bawić, ale niedawno pralka mi wysiadła. Znasz mnie, to otworzyłem
0: Oj,
2: oczywiście.
0: znam cię, znam cię.
2: Jedna dioda poszła tak naprawdę, a w zasadzie pralka była do wymiany.
0: Ale to w ogóle jest te maszyny były tak jak stare Volvo, było Car for Life.
1: Tak
0: I ten
1: jest,
0: magnetofon jest for life. Natomiast rozumiem, że jest cały, nie wiem, jakie są fachowe nazwy, ale ten rodzaj, i chyba on powoli będzie, jakby to powiedzieć, karany, ale ten rodzaj produkcji przedmiotów,
1: tak,
0: które mają
1: to ma w ogóle być
0: wbudowane mechanizmy
1: likwidowane, że
0: likwid,
1: nie
0: tak.
1: wolno, nie
0: Że
1: wolno
0: gwarancja jest
1: czegoś.
0: dokładnie na tyle,
1: Tak.
0: to jest perfekcyjnie obliczone. Jak się kończy
1: To
0: gwarancja, to po prostu
1: ma
0: trzeba
1: być, tak.
0: wymienić.
1: Tak.
2: Pięć lat.
0: Ciekawe.
2: W Anglii to wychodzi, że 5 lat jest gwarancja sklepowa, a 5,5 już.
0: To powiedzmy, panie Michale, w szczególności, bo tatę to jeszcze będę miał okazję gadać, ale pan tu przyjechał ze Śląska specjalnie, to bardzo doceniam.
1: To prawie, że Zagłębia, bo
0: Prawie, o, jest
1: są
0: Zagłębie.
1: Sosnowiec, więc...
0: Pan jest Sosnowca, ale na ten sygnał, że możecie się panowie spotkać tutaj, niech pan opowie. Ja mam zapisane retro nagranie, ale w ogóle może mam tak, może wszystko źle zapisałem.
1: Ja działam jako firma, która w tym roku obchodzi 18 swoją, więc jesteśmy pełnoletni. Za chwilę będziemy, za tydzień. I działam po to, żeby muzykę sprzed lat, przede wszystkim muzykę, bo to nie tylko...
0: Muszę prosić mojego ojca, który wie, że w czasie nagrywania to strasznie mi tu szumi, przekładając taśmę.
2: Tak?
0: Tak,
2: O,
0: proszę
2: sorry.
0: odłożyć, ale to się jakoś wyczyści. To lecimy na żywca. Więc osiemnastkę kończycie też. No.
1: Tak jest, kończymy 18. Przez 18 lat głównie się skupiamy na tym, żeby odkrywać polską muzykę, która gdzieś została zapomniana, publikować takie nagrania, które mało kto by nawet wiedział, że zostały zarejestrowane, a są warte tego, żeby je pokazać całemu światu. Odkrywać na nowo rzeczy, które wcześniej były na przykład dostępne tylko jako muzyka filmowa w samym filmie. A jednak przy niewielu filmach było tak, że te taśmy się zachowały na szczęście, głównie właśnie w prywatnych zbiorach, dzięki kompozytorom, bo dużo ówczesnych studiów, które zajmują się produkcją, czyli na przykład tak wytwórnia filmów fabularnych, w Łodzi, oni te taśmy niszczyli, bo oni uznawali, że jeśli taśma została wgrana już na taśmę filmową, ta muzyka, która miała być wykorzystana, to taśma magnetyczna była już dla nich niepotrzebna i ona albo idzie i szła znowu do jakiegoś wykorzystania, albo szła dosłownie na śmietnik, albo nią palili nawet w piecach. Tak więc dosłownie z dymem poszło dużo bardzo dobrej polskiej muzyki filmowej. Całe szczęście teraz się okazuje, że niektóre taśmy miały swoje kopie, gdzieś się nimi wymieniano. Ja dużą część czasu spędzam na tym, żeby właśnie znaleźć to, co jeszcze można ciekawego pokazać i...
0: Niech pan trochę o tym powie, bo rozumiem, że na pana niech pan, bo ja o tym zapomnę, bo ja zawsze zapominam, wymieni adres, gdzie pana znaleźć?
1: Gad Records. Gad, jak od zwierzątka, bo od gadania również
0: Gadre,
1: pasuje.
0: nie wiem, czy jak Bóg, czy wszystko, Gad Records.
1: Tak.
0: I tam są płyty, pan zresztą przywiózł tam tutaj w Gracity Siasz 3, Polish Jazz Quartet, Kabaret Dudka, to powiem sobie jakieś rzeczy, bo dużo
2: Pokaż.
0: słyszeliśmy Dudka, Masz Tu Ojcze. I no, coś dla mnie, The Best of Studio Filmów Rysunkowych, to jest chyba Bielsko-Biała, czy
1: Tak,
0: nie
1: to
0: wiem?
1: jest Bielsko-Biała,
0: O rany bole klolek, ile tu jest
1: to
0: rzeczy.
1: jest płyta, za którą nawet udało mi się dostać Fryderyka.
0: Reksio Strażak, coś dla nas.
1: Płyta bardzo przekrojowa, z bardzo
0: Dostał pan
1: różnej...
0: Fryderyka za to?
1: Tak, za to dostaliśmy Fryderyka.
0: Niesamowite.
1: Bardzo się cieszę z tego, bo to naprawdę było bardzo fajne doświadczenie, że dało się zebrać na jednej płycie raz, że wiadomo, wszystkie najbardziej popularne czołówki, te, które po prostu pamiętamy właśnie, tu działa nostalgia.
0: No
1: Znowu,
0: tak.
1: zdecydowanie. Ale przemieszane z rzeczami absolutnie unikatowymi, o których mało kto pamięta. Są tu na przykład śpiewane piosenki do Pan Paliniego przez Andrzeja Zauchę. Są tutaj Alibabki, które śpiewały chórki do jednego z filmów Bolka i Lolka. Tak więc jest bardzo, bardzo szeroko, jeśli chodzi o to, co w tym archiwum było. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie z archiwum studia
0: Niesamowite.
1: Bielskiego.
0: I gdyby kto chciał, było pana, można to, bo to jest bardzo ciekawy model. To są rzadkie rzeczy, wąski rynek, jeśli mogę tak powiedzieć.
1: Tak jest.
0: I część tego, jak dopowiadam, to jest na pewno pana pasja.
1: Tak,
0: Część to, żeby to funkcjonowało, to rozumiem, że pan robi takie, że można zamówić zanim ona wyjdie.
1: Nie zawsze,
0: Nie
1: nie.
0: zawsze.
1: Zawsze robimy płyty i dopiero potem oficjalnie ogłaszamy, że już za chwilkę będą. To jest tak, że ja mam to szczęście, że robię to, co po prostu najbardziej lubię
0: Ale
1: robić w
0: skąd pan
1: życiu.
0: to wziął?
1: Ja to wziąłem stąd, że ja zacząłem jeszcze jako nastolatek

0: zaczęło się od tego, że jeździłem z zespołem SBB na koncerty.
1: Jak się rozwija? To niech pan powie, która z tych wersji jest prawdziwa, jeśli chodzi o rozwinięcie tej nazwy.
0: Nie Szuchaj, Busz, Buduj.
1: A Silesia Blues Band?
0: To wcześniej.
1: A no właśnie.
0: Więc ta najbardziej powszechna Szuchaj, Busz, Buduj, natomiast najpierw był Silesia Blues Band, dopiero potem był pomysł, żeby tę nazwę
1: Szukaj,
0: skrócić.
1: Szuchaj, Busz, Buduj. Ja tak. Trapię triady, to na inne audycje.
0: Tak.
1: Szukaj, Busz, Buduj.
0: Ja też, to SBB to...
1: Ale co, pan jeździł jako psychofan, czy robił pan nagłośnienie?
0: Nie, ja jeździłem jako licealista, który po prostu pomagał podczas tych koncertów na różne sposoby i równolegle z tym zacząłem się interesować właśnie kwestiami wydawniczymi, bo tam przy SBB było sporo materiałów koncertowych, które były rejestrowane wówczas, lata 70. oryginalnie. Pomagałem jednemu wydawnictwu, które wtedy wydawało płytę SBB. Oni zaczęli też robić inne rzeczy, więc ja im też przy tych rzeczach pomagałem. Między innymi płyty Exodusu, Tomasza Stańki, TSA.
1: O tych wydawnictwach powiedzmy, bo jeszcze ja z ojcem też jeździłem rozstawiać sprzęt głównie.
2: Chcę się dochować do jednej taśmy i koniecznie pokazać panu.
1: No.
2: Czekaj, muszę dźwignąć tą. Na sekundę, będzie trochę hałasu.
1: Dobra, to teraz... I później będzie takie fajnie, ta taśma widać, że się już urwała. To...
0: Jak zawiruje, tak.
1: I tak słychać, że wzrasta częstotliwość, bo to jest fizyka. I za chwilę...
2: Bo wystartuj, mam nagranie jazzowe. Naprawdę nie wiem, kto to gra. Pan może wiedzieć.
1: To quiz na żywo, tak. Quiz na żywo zrobimy.
2: Już za chwilę.
0: Obawiam się, że mogę podać.
1: O, to jest taśma, która lata tak po magnetofonie.
2: Już, sekundeczkę tylko.
1: Teraz ściąganie.
2: To zdejmę.
1: Oj, tata, żeby ci nie wymknęło się,
2: nic,
1: bo to jest ten kilometr taśmy.
2: Chłopie. O nie, chłopie. Próbę chóru zostawiamy.
1: Właśnie,
2: kontrol fletowy, Jadwigi.
1: No powiedz, teraz jest na pudełkach.
2: Różne.
1: To są różne marki też różne, takie. Nie. Jest Stylon też, bo my byliśmy. Nie byliśmy.
2: O, to jest do obejrzenia, to za chwilę wam pokażę. To.
1: Jazz NN, no to dobra. To ty zakładaj tą taśmę, a my jeszcze porozmawiamy, bo ja pamiętam, to były polskie nagrania, ruskich płyt było strasznie dużo, czeski suprafon.
0: Suprafon, tak. Suprafonem też pracujemy. Regularnie wydajemy trochę czeskiego
1: rzeczu. A w
0: ogóle
1: polskie wydawnictwa jakieś takie poważniejsze zostały jeszcze?
0: Znaczy, cały zbiór polskich nagrań trafił do Warnera, został sprzedany i jest tam cały czas nim...
1: Ale tak jak straciliśmy jak kulone za syrenkę i Warszawę, rozumiem, że nie mamy...
0: Tak, przy czym jest zaopiekowany. W sensie, że na przykład ta płyta, którą tutaj przyniosłem się z kabaretu Dudek, to jest właśnie ze zbiorów polskich nagrań z Warnera. Razem z nim przygotowana. Firma jest bardzo otwarta na to, żeby właśnie takie rzeczy bardziej niszowe, które nie są rzeczami w 100% tylko komercyjnymi, że możemy razem z nimi realizować. Więc,
1: czy właśnie odkrywam majątek?
0: Nie. To się okaże.
1: To się okaże. No, jakbyśmy znaleźli skarb, bo to jest skarb. Ojciec tu zakręca tą taśmę. To teraz, jak się uda, to puścimy na antenie, jak się nie uda, to powiemy, że nikt nie wiedział. I to jest NN. Ojciec nie wie, co nagrał.
2: Nie pamiętam. Nie...
1: Buduję napięcie. Ja mogłem to ściszyć, podkręcić. O, jest.

0: nie wiem, kto to gra.
1: To ogłaszam teraz quiz wśród naszych słuchaczy. Wylosujemy nagrodę, trąbkę na talon na trąbkę i balon dla tych, którzy powiedzą, kto to gra.
0: Kto ta trąbka z tłumikiem?
2: Mazurkiewicz to chyba nie jest.
0: Fajne nagrodzenie.
1: Nie pozwolę wam się tak dłużej bawić, ale później, bo rozumiem, że tutaj się coś dzieje. Ktoś tak jak pan, nie wiem ilu takich pasjonatów jest w Polsce, bo jedna z audycji dotyczyła tak zwanych archiwów społecznych i różnych z szacunkiem dla pana, bo też się do nich zlecam, wariatów jest sporo, którzy...
2: Wiem i to mnie też bardzo cieszy, że takie archiwa powstają, bo to jest naprawdę... Powiem tak, dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o zbiory właśnie dotyczące taśm, kaset, ogólnie zapisu dźwięku, najczęściej te zbiory prywatne, właśnie zbiory, które w jakiś sposób tworzą takie archiwa społeczne, są często zaskakujące wiele bardziej pod względem zawartości od tego, co można znaleźć w archiwach państwowych.
1: Czyli dobrze, że ludzie w tamtych czasach wynosili rzeczy z pracy.
2: Tak, znaczy to na pewno, ale na przykład też czasami się trafiają w archiwach oficjalnych rzeczy, które tam miało nie być. Na przykład jak robiliśmy właśnie archiwa całe, ponieważ my mieliśmy tą przyjemność, radość, że nie tylko wydaliśmy te płyty ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku, ale też całe archiwum porządkowaliśmy, digitalizowaliśmy, więc wszystkie taśmy zostały zgrywane.

0: do domeny cyfrowej. Wszystkie taśmy zostały naprawione, tam gdzie były jakieś sklejki rozpadające się czy coś, więc to wszystko zostało zrobione.
1: To mam dla pana coś, bo odkryłem ostatnio w Polskim Związku Niewidomych, który ma, właściwie nie wiem, może o tym nie wie, a może wie. To jest ponad 3000 tytułów nagranych, książek. I byłem ostatnio...
0: I kilka nawet materiałów muzycznych też.
1: Tak, ta piwnica wygląda jak schron i nie wiem ile tam jest, ale jest tam gigantyczny materiał różnych wykonań taśmowych ludzi. Ja to pamiętam, bo to w ogóle była specjalna... Ja się wychowałem na tych taśmach, dlatego mama pracowała tam i tam przychodzili szczególnie w czasie stanu wojennego aktorzy bojkotowali telewizję. I wtedy się mówiło, patrzcie, wybaczcie państwo, polityczną poprawność, że się nagrywało u ślepych. To znaczy oni przychodzili i po prostu książki, czasami ulubione książki, po prostu wykonania są nieprawdopodobne zupełnie i te archiwa tam są. Ktoś kiedyś je odkryje, mam nadzieję, że one też trafią. Nieprawdopodobne są wykonania. Dopóki jeszcze żyją ci, którzy je wykonywali, bo później to już ja bym zapytał, co zrobić, jeśli ten ktoś już, bo to prawa wykonawcze, to jest bardzo trudna rzecz.
0: A w ogóle kwestia, status prawny wielu tych taśm, to jest bardzo zawiła rzecz. Kończąc poprzedni wątek, chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym Bielsku, że właśnie między taśmami z muzyką z Reksia, z Bolka Lolka, z tego typu rzeczami, znalazłem taśmę nagraną na wolnej bardzo prędkości, chyba nawet na 9 centymetrach, żeby się więcej zmieściło znacznie. Taśmę, którą jakiś technik Polskiego Radia wykopiowywał fragmenty ostatnich audycji 60 na godzinę przed stanem wojennym zaraz, które często trafiały na anteny wtedy mocno pocięte, cenzurowane, bo było mówione za dużo mimo karnawału Solidarności i nie to jest to, co powinno być. I ta taśma z tymi 4 godzinami nagrań z 60 krążyła po prostu po Bielsku i po gdzieś
1: w ogóle to była kultura, a propos takiej konspiracyjnej,
2: no było.
1: Kultura w ogóle kopiowania, przecież ludzie mieli całe, nagrywały się listy przebojów przede wszystkim, no ale przecież kabaret
0: ja
1: 60 minut
0: ja
1: na godzinę.
0: Ja znalazłem też swego czasu, w przyszłym roku mam nadzieję, że z tego będziemy robić płytę, kupione zbiór taśm kaset magnetofonowych, dość pośredniej jakości, bo to polskie stylony, więc jakość ich była różna, ale na tych kasetach między innymi zachował się recital i to nagrany bardzo ładnie jakością z konsolety gdzieś zgrany Jana Tadeusza Stanisławskiego, zrobiony w latach 80. przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. I to jest nagranie absolutnie nieoficjalne, którego nigdzie wtedy nie mogło być, bo to, co on tam mówi, absolutnie się nie mogło znaleźć w obiegu, że tak powiem, szerokim. Natomiast te taśmy, bo tam jeszcze jest dużo innych w tym zbiorze bardzo specyficznych rzeczy, to były taśmy, które były po prostu zbiór jednego pana, który był dość wysoko postawionym dyrektorem w Warszawie jednej z firm. Nie będę mówił, jakiej firmy, bo nie chcę tutaj, że tak powiem, trzymamy się RODO i tak dalej. Natomiast na przykład na tych taśmach są też jego zapisane rozmowy telefoniczne.
1: No tych taśm, które to... O tym audycja się pojawiła też. Ile jest taśm, które nie chcielibyśmy ich odkryć.
0: Tak, no to jest, a to też kawałek po prostu czyjegoś życia, po prostu tylko zapisany po prostu w formie właśnie magnetycznej, a nie...
1: Ale ja muszę pochwalić się jedną rzeczą, bo ojciec nagrywał między innymi taśmę Matkę Kaczmarskiego już wtedy, prawda? Ojciec, ty masz płytę Kaczmarskiego. Płytę Perfektu.
2: Dobrze.
1: Tą pierwszą płytę Perfektu,
2: pierwszą płytę Perfektu, tą z Hołdysem. Co mi się zdarzało? Nagrywać rzeczy jakby robocze, przed koncertem. Jako wykonawcy sami chcieli siebie posłuchać.
1: A no tak.
2: Płacili pieniądze i to nie było, one nigdy nie dostały dalszego biegu. Perfekt jest u nas w piwnicy na wielośladowej taśmie, niestety nie.
1: Kto znajdzie magnetofon, uwaga, konkurs wielośladowy. O, widzicie państwo, jak warto przyjechać z Zagłębia, bo to jest szeroka taśma, ten magnetofon tego nie zrobi.
0: Mamy dostęp do 8, 6, 16.
1: No to ogłaszamy aukcję.
2: Hej,
1: To widzicie, aukcja, pan Hołdys kiedyś wspominał o tobie zresztą, może się dowie, że istnieje taśma Matka.
2: No
1: to fantastycznie. Słuchajcie, a tata, opowiedz, bo ja dużo strasznie gadam, no bo to było moje dzieciństwo, jeżdżenie na sakrosąg. Ja podobnie jak pan zaczynałem od jeżdżenia i wożenia kabli po prostu na takim festiwalu, który mało osób słyszał, ksiądz Palusiński,
2: już nieżyjący,
1: ale to był...
0: Na sakrosągu zaczynał między innymi Krzysztof Mielemski. On tam zaczynał swoją karierę.
1: No ja pamiętam wtedy czechosłowacki Plastic People University, był. No pamiętam, bo to było w wielkich kościołach, Częstochowe. No wiecie, nagrywanie w Częstochowie i te kable, to jest nieprawda. I tutaj strasznie dużo tego sakrosągu jest.
2: Częstochowy papież, kardynał Wojtyła przyjechał na sakrosąg, bo on był patronem.
1: Tak, on był patronem, Wojtyła był patronem.
2: I z Częstochowy pojechał do Rzymu i już nie wrócił.
1: No to widzisz, jak można zrobić karierę, no tak otarliśmy się.

0: Słuchajcie, dobrze, a tata, gdybyś ty powiedział, bo ta audycja, chociaż to by było na kilka, powiedz o tych kilku swoich tych wielkich projektach, bo jeden poza badawczymi, bo ty robiłeś, to były najnudniejsze moje momenty, jak ty mierzyłeś jakieś odsłuchy, pogłosy w nocy w sali kongresowej, wysyłając
1: A no
0: pojedyncze
1: to,
0: impulsy
1: to,
0: i badając, jak ta sala odpowiada.
1: no to właśnie, to był materiał do mojego doktoratu, transientowe zniekształcenia dźwięku.
0: To pan, sprawdzajcie,
1: Nie,
0: sprawdzajcie.
1: łatwo, transient, tego dużo nie ma, aczkolwiek w literaturze się powie, chodzi o to, że początek dźwięku, obok fali tej bezpośredniej, przychodzą odbicia i one powodują deformację sygnału.
0: Ciekawe.
1: To jest niestety sprawa losowa trochę. To jest dość skomplikowana matematyka niestety dlatego. Te próby coś mówił, filharmonii różnych warszawskiej, poznańskiej, jej już nie pamiętam, ale tych dużo. Zresztą tam
0: A to która
1: niektóre.
0: sala jest taka dobra z tych starych? Bo
1: Która
0: to rozumiem, część tego to
1: poznańska
0: jest
1: jest dobra.
0: starożytna umiejętność. Nikt nie miał wtedy mikrofonów, a mimo tego niektóre sale są niezwykłe.
1: Poznańska dobrze się zachowuje, ale to jest, jak mówię, to jest niedokończona symfonia. Chyba już się nie zakończy zresztą.
0: Nie stawiajmy granic opatrzności.
1: To
0: Dobra,
1: były te
0: to był
1: testy.
0: ten naukowy, o którym mniej, ale później był ten etnograficzny tak naprawdę, prawda? Jakbyś o nim opowiedział, pamiętasz?
1: O czym?
0: Etnograficzne jeżdżenie po Polsce.
1: Po Polsce. To się zaczęło, kiedy pani Jadwiga Sobieska poprosiła mnie o pomoc w rekonstrukcji zbiorów starych, które jeszcze jej mąż nagrywał, z cyklu z Kolbergiem po kraju, na bardzo dość prymitywnym sprzęcie i trzeba było to wszystko poczyścić. Także potem żeśmy nawiązali współpracę i z tego właśnie Dudy Basy powstały.
0: Tak, musicie Państwo zobaczyć. W filmach możecie, na szpiegowskich filmach. Ciekawe, już wiem gdzie. Teraz na Netflixie jest film o no, Una Bomberze, o Tedzie Kaczyńskim. I tam Russell Crowe, który gra tego jednego, no, to ważna postać. Oni rejestrują, odtwarzają, podsłuchują go, to jest obrzydliwe, a nie mogę spoilerować. Ale jednym z bohaterów tego jest magnetofon Nagra, który tam stoi. Wygląda kompletnie kosmicznie, jak takie aluminiowe pudełko.
1: No
0: Ale to
1: tak.
0: było też, no to polski inżynier, ojciec go znał i pracował też dla niego,
1: No
0: ale
1: ja
0: do czego
1: mam.
0: polska myśl techniczna była zdolna? No Kudelski to jest jednak
1: No
0: nieprawdopodobna
1: tak, ale
0: firma.
1: Kudelski robił to wszystko w Szwajcarii.
0: No, co poradzić, no.
1: No, zrobił to wszystko w Szwajcarii, był niezwykle precyzyjny, a ja byłem jednym z nielicznych, który miał autoryzację serwisowania.
0: No to tak jakby Apollo 13 ktoś mniej więcej odprawiał teraz. Jeżeli ktoś ma, ale myślę, że Nagrę to trudno znaleźć, nie? Czy ma pan
1: Nagry
0: może
1: są,
0: Nagrę?
1: nie, wiem, gdzie nagry są jakby co, natomiast nagry są strasznie drogie obecnie i są bardzo poszukiwane.
0: Ja mam dokumentację wszystkich nagrań.
1: Pięknie.
0: Kolejna
1: Na przykład,
0: opcja.
1: nagry w ogóle teraz często używają kompozytorzy współcześni, którzy zajmują się muzyką elektroakustyczną, muzyką eksperymentalną, ponieważ dla nich na przykład wykorzystanie taśmy, którą można właśnie zwolnić, przyspieszyć, nagrać na przykład materiał, po czym 2 razy go puścić wolniej, to jest zupełnie jakby nowa właśnie faktura dźwiękowa. Jest taki człowiek, serdecznie polecam, na YouTubie można go znaleźć, nazywa się Heinbach. To jest niemiecki muzyk, który na przykład tworzył taką instalację, gdzie taśmę właśnie włożoną na nagrę, wypuszczał gdzieś daleko, daleko na jakiś jeszcze jedną rolkę,
0: Do rolkę i
1: tak.
0: opóźnienie miał.
1: I obok tej rolki przyłożył nożyk kuchenny. I po prostu z każdym kolejnym obrotem tej taśmy, to była bardzo długa pętla, coraz więcej tej taśmy, tej warstwy magnetycznej znikało, bo była zeskrobywana. Więc po prostu dźwięk, tam przez kilka godzin tego utworu rozpadał się. Dosłownie.
0: Ludzie,
1: To
0: czego
1: nie
0: to nie wymyślisz? Ale pamiętam, że Nagra miała taką instalację, takie wystające, jakby takie
1: A nie, bo
0: pałąki.
1: tam,
0: Bo
1: bo
0: taśma, Nagra była znacznie mniejsza niż to, co
1: nagra
0: mamy.
1: była
0: To był
1: mniejsza, więc
0: portatywny
1: i
0: magnetofon.
1: ja miałem do nasadki, że taka 1000-metrowa taśma się dało założyć. I w Sakrosągu myśmy właśnie używali tych dużych
0: I to
1: taśm.
0: polski inżynier
1: Niestety
0: wszystko.
1: wszystkie materiały
0: Ale ty
1: sakrosągowe
0: też miałeś przecież, no właśnie, gdzie one są? Bo
1: w
0: płyta była
1: Krakowie
0: chyba.
1: gdzieś. Janek miał to wszystko.
0: Ksiądz Jan Palusiński. Świętej Pani. To może znaleźć, bo sakrosągu strasznie dużo. U nas też jest sporo tego sakrosągu, też nie bardzo wiem, może. Bo też taka była intencja tego spotkania, nie tylko żeby nagrać tą audycję, ale właściwie no,
1: Przyjrzeć się.
0: przyjrzeć się, zastanowić się później pod okiem kogoś, kto zna wartość tego, które z tych rzeczy i gdzie powinny się znaleźć, w jakich archiwum, bo to były wielkie, wielkie pasje. No, sakrosąg to było
1: No
0: gigantyczne
1: to
0: przedsięwzięcie.
1: były duże. No to była duża impreza. Jak to się udało Jaśkowi, Jankowi, to ja nie wiem.
0: No miał dojście do Karola Wojtyły, to pewne, bo był z Krakowa.

0: Ale słuchaj, to był ten projekt Sakrosąg, projekt ten.
1: Jak skończymy audycji, to jeszcze wam coś pokażę.
0: No właśnie, a później ty jeszcze powiedział troszeczkę a propos rzemieślników, bo ty miałeś też karierę, właściwie do dzisiaj, taką inżynierską. Ty projektowałeś stół Midas i projektowałeś dużo rzeczy, które służyły do nagrywania, a to nie jest błaha taka rzecz. Jedno to jest, że ja wiem, gdzie guzik nacisnąć, ale bebechów nic nie rozumiem.
1: Chyba najlepszym projektem był Teatr na Woli. Potwornie trudny, bo w dawnym sali Ośrodka Kultury Fabryki Kasprzaka.
2: Jako kino Mazowsze najpierw to, tak?
1: Ja robiłem akustykę tam. Pamiętam, Tadeusz Łomnicki sprawdzał to. No i do dziś jest to uznane z najlepszych teatrów w sensie akustyki.
0: No ale to jest konstrukcja, no bo to wymaga znawstwa, zaprojektowanie tego, nawet dobranie tego sprzętu, bo to nie były tanie rzeczy, to znaczy jak się ktoś pomyli, można było jak zakup śmigłowca prawie, znaczy jeżeli ktoś kupował stół mikserski, no to...
1: No to wiele rzeczy udało się wtedy ściągnąć, chociaż było to bardzo trudne. Ja pamiętam negocjacje w Wielośladu dla Akademii, to trwało, bo to duże pieniądze kosztowało jak na tamte czasy. Negocjacje i zakup aparatury synchronizacyjnej do sekcji filmowej w Akademii. Też była sytuacja taka, że ministerstwo przyznało nam te ileś tam tysięcy dolarów w październiku, pod warunkiem, że będzie wydane w tym roku.
0: No to nie zostało. To się mimo zmiany ustroju,
2: tu się
0: absolutnie
1: ja pamiętam zmieniło, wtedy, tydzień później, bo leciałem do Nowego Jorku, pertraktować z magnatechem, wysłanie, żeby nam zrobili wbicie w kolejkę, no bo przecież to ten sprzęt nie stoi na półce.
0: Kondatowanej fakturki, coś, żartuję. A ty później wykładałeś jeszcze tam, prawda? W Nowym
1: Proszę.
0: Jorku. W Nowym Jorku miałeś karierę dydaktyczną.
1: Ale to w 80 kurs letni prowadziłem, ale to bardzo udany niestety. Roczny kontrakt na 81 rok jakoś tak dziwnie.
0: To był szczególny rok, rzeczywiście. No dobrze. A twoje inżynierskie, bo ty prowadziłeś też teraz, śmiało możemy mówić, bo ta firma już nie istnieje od tej strony, ale sam pamiętam Cambridge Concept.
1: No to w Anglii, Cambridge Concept.
0: Bo to trzeba dodać, że ojciec mieszka od wielu lat, od dziesięcioleci w Cambridge i tam też prowadził taką firmę, która projektowała takie bardzo precyzyjne urządzenia.
1: Ale to jest wielokierunkowe. Znaczy zaczęło się od outboarda. Czyli o firmy, która oparta na moim zresztą pomyśle tłumików ruchowych.
2: To z Robinem Whittakerem, tak?
1: Proszę.
2: Z Robinem Whittakerem.
0: Ja znam Robina, ja składałem to nawet.
1: No ja tam założyłem z nim firmę. Myśmy ciągnęli, prawdę mówiąc, wszystko stanęło po zamachu 11 września. Zamówienie amerykańskie z dnia na dzień skończyły i myśmy postanowili zamknąć firmę, no bo byliśmy bez długu na szczęście, więc można było. A teraz to Outboard istnieje i zajmuje się czym innym, zupełnie całkowicie cyfrowym. Tak jak tamto było analogowe całkowicie, tak tu i największym sukcesem...
2: Bo to był sprzęt automatyzacji konsol, tak?
1: Konsol.
2: Do konsol.
1: No moim autorskim projektem jest Excel 4 Midasa. Phil Collins jeździł objeżdżać cały świat z tą konsoletą.
2: Jest... Kim Crimson tak samo jest, to też.
0: Mój ojciec i Kim Crimson i Phil tak Collins, jest. Bardzo dobrze. Ale ja pamiętam ten, bo ojciec, jak mieszkaliśmy jeszcze na Żoliborzu, to ojciec ten, bo to się nazywał silnik krokowy, jeśli dobrze pamiętam. Ale że generalnie, bo ja przez jakiś czas z moim kolegą Filipem zresztą byliśmy i dorabialiśmy, bo to była bardzo precyzyjna konstrukcja, jeśli sobie Państwo możecie wyobrazić. Te heble to były takie potencjometry, latały w górę i w
1: dół. No ale właśnie nie bezstopniowe, one to miały, to nie był krokowy silnik, tylko ciągłego ruchu. No ale produkcja ich niestety upadła w pewnym momencie i Excel 4, który był oparty o te tłumiki, skończył, ale zrobili... Chyba, o ile pamiętam, 150 czy 180 sztuk.
0: Patrzą na siebie specjaliści i wiedzą, o czym mówią. Ale to jakbyśmy rozmawiali o modelu śmigłowca. Ale ty miałeś duże doświadczenie też później z przemysłem lotniczym, z różnymi innymi.
1: Lotniczym, ale to dotyczyło prób zmniejszenia hałasu. To też jest lotniczego.
0: No tak, słyszałem tylko pomysł.
1: Nieproste.
0: Tłumik na silnik lotniczy.
1: Nie chcę znowu wchodzić w filozofię, ale... Jak się łatwo zastanowić, energia to jest jak Pan Bóg. Ani się da stworzyć, ani się da skasować. Można tylko przesunąć. No tak działa.
0: Ja nie pamiętam, jak w domu na filmie.

0: Chińskiego był odkurzacz, który był prototypem do głośnika rurowego, który miał w przeciwfazie atakować jakieś tam właśnie dźwięki lotnicze. To było nie... Ale ja się wychowałem w takim domu, gdzie
1: Mówiłem.
0: nigdy nie było, poza ciągłym zapachem kalafonii, czyli lutowania bez przerwy wszystkiego, wysyłania mnie, uwaga, po papierosy Orient. Ojciec nie pali chyba od 40 lat, ale zawsze tam piątkę i do kiosku po Orienty po prostu. I te godziny, ta lampa, pamiętam, i ciągle właśnie ten zapach kalafonii, montowanie
1: Nie,
0: rzeczy.
1: bo że było, wtedy nie było jakby usług dla ludności tego typu, więc trzeba było
0: Więc trzeba było
1: samemu.
0: dzieci wysyłać. To nie było daleko, przyznaję. Ale część tych prototypów pamiętam, bo na przykład jeden z nich, ten silnik, był oparty na metalowej nodze podpórki do Amerykanki, na którą ojciec nawinął, no generalnie cewkę, żeby zobaczyć, jak
1: Tak.
0: siły, no taki jak eksperyment, jak w
1: Tak.
0: szkole po prostu. I to
1: I
0: naprawdę w
1: działało
0: domu.
1: bardzo
0: I
1: ładnie.
0: bardzo dobrze to na tej podstawce do łóżka bardzo dobrze działała ta cewka, a z tego wynikło coś, na czym grał Phil Collins, słuchajcie. Ale rozumiem, że to wszystko to jest tak ewolucyjnie, tak jak teraz trochę AI rozmawiamy. I przyszła cyfra i zaorała trochę, bo to, co wymagało wielkiej umiejętności, precyzji, tych wszystkich, no w tej chwili to byle ćwok taki jak ja, no to no bierze sobie taką audycję, wciąga to w jeden, nie wymienię z nazwy, ale tych programów, które sztuczna inteligencja zrobi za mnie wszystko.
2: Ale czy ja jestem zdania, że każda jednak technologia, nawet jeśli schodzi z pierwszego planu, to znajduje zastosowanie na tym planie drugim. Tak właśnie mówię o tym choćby kompozytorze niemieckim. Wcześniej by to było nie do pomyślenia raczej, żeby takimi rzeczami się zajmowali
0: Absolutnie.
2: nagle. Więc jakoś to, co było kiedyś po prostu, tak samo na przykład stare sprzęty do edycji wideo teraz. Nagle niektórzy się na to rzucają, ponieważ mogą zrobić
0: Tydzień
2: takie.
0: temu jednak wyrzuciłem, ale...
2: Mogą zrobić takie efekty, których komputerowe by nie uzyskali, ponieważ komputer będzie działał w sposób przewidujący, a sprzęt analogowy nie zawsze
0: I
2: dokładnie
0: zawsze
2: zagra
0: może
2: tak jak
0: wciągnąć
2: tak.
0: dobrze taśmy, prawda? Wciągnąć.
2: Więc zawsze się może
0: Dobra.
2: gdzieś ta nieprzewidywalność, jak jakiś element losowy też ma tutaj, myślę, znaczenie, więc...
0: Słuchajcie, musimy jakoś tutaj powoli,
1: Dobra,
0: jak to
1: tak,
0: się
1: to...
0: mówi, lądować, ale chciałem jeszcze pana Michała, zawsze powinnam później powiedzieć, i to jest tego, pana Michała Wilczyńskiego. Ta pomyśl, którą taśmę jeszcze chciałbyś tak uderzeniowo, bo ja to znam kilka takich, że po prostu
1: No to może, bo mam
0: odkładam
1: dać.
0: kanapkę, jak tam dźwięk się wydobywa. A panie Michale, pana największe znalezisko, takie coś, co pan zrobił, takie poza dzisiejszym oczywiście spotkaniem, ale takie o rany.
2: Jeśli chodzi o rzeczy, które osobiście, że tak powiem, odkryłem, miałem w ręku i cieszyłem się z tego, że ta taśma się znalazła, to jest oryginalna muzyka ilustracyjna do Akademii Pana Kleksa. Nie piosenki, tylko to, co Andrzej Korzyński napisał jako muzykę ilustracyjną, to było znalezione w jego garażu. Po przejrzeniu dwóch wielkich pudeł z taśmami, regałów, przepraszam, dwóch wielkich regałów z taśmami, ostatnie cztery taśmy na dole ostatniego regału, to było to, czego szukaliśmy. Ale
0: Ciekawe.
2: zanim je znaleźliśmy, to mieliśmy całą podróż wielką przez
0: To powiem panu, że u nas w piwnicy, bo on to pracowicie przenosimy z piwnicy na parter, to jeszcze zostało trochę takich właśnie takich złogów geologicznych. A to przeżyło to nawet tutaj małą powódź, muszę powiedzieć, w tej piwnicy i jednak opatrzność ochroniła to, więc nie wiemy
1: Taśma się
0: jeszcze.
1: obroniła.
0: I taśma się obroniła. Widzę, że ojciec coś tutaj zakłada i ciekawe...
1: No, zaskoczę was.
2: Mnie kiedyś powiedział jeden z techników Polskiego Radia bardzo fajną rzecz. Ja się tego trzymam od tamtego czasu, a to już było ponad 20 lat temu. Że mówi, bardzo cenię oczywiście nagrania też cyfrowe, że to wszystko muszą digitalizować i tak dalej. Mówi, przy czym jeśli nagranie cyfrowe ulegnie uszkodzeniu jakiemuś, to po prostu jest po nagraniu. Jeśli taśma się zegnie, to my ją po prostu wyprostujemy.
0: No właśnie, teraz ta zakrzywia, ale można to. To jest fajne, tak jak te samochody, które można było naprawić. W tej chwili można tylko po prostu jechać i prosić o zresetowanie komputera.
2: Tak jest.
0: Tęsknię za tym światem. Ta uwaga, bo teraz budujemy napięcie.
1: Nie, nie.
0: 3-4.
3: Jeden pan, co miał interes łokciowy, wciąż wymyślał na kierunek niezdrowy. Drugi robił straszną chryję, że skoczyla z cięgiem ryje, aż dół pod zachętą wyryje. Chciał Pruszkowski zaraz krzyknąć, coś płonie, lecz Lasocki wnet mu stanął okunia. W końcu nic mu nie poradził, bo Zawadzki go zawadził obrośniętym słupskim pogłowiem.
0: No dobra, dobra, dobra. Ale wiesz co to jest w ogóle?
1: Stajemy.
0: Chodź, wyciszamy, ładnie tak wyciszamy. Tak, tata wycisza, profesjonalnie tata wycisza. Audycję powoli kończymy, przypomnę, że pan Michał Wilczyński był moim gościem i jak powiedziałem, poznałem go już nie 15 minut, a godzinę temu, a drugim był Władysław, inżynier wygnański. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ojciec mój, na pewno wielki marzyciel i wielki rzemieślnik. I tyle, no. Choć tak po znajomości znalazł się w audycji, to bardzo jestem mu za to wdzięczny. Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.

Nagrano 9 czerwca 1971 roku Rosocha, powiat Rawa Mazowiecka. Śpiewa Szcześniak Helena, urodzona w roku 1907, Rosocha, zamieszkała Rosocha. Kolenego ogródecka zakwitała jabłonecka.

0: Matka miała.
1: No dobra. Stop.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Drugi dzień nowego pakietu CPN. Kierowcy tankują tańsze paliwo. Atak hakerów na popularny serwis turystyczny. Wyciekły dane związane z rezerwacjami. Strażacy uczyli, jak reagować na zagrożenie atakiem z powietrza. Za nami kolejne treningi reagowania. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Ponad złotówkę na litrze możemy zaoszczędzić na tankowaniu benzyny lub oleju napędowego. Niedziela to drugi dzień trzeciej odsłony rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Co na to kierowcy?
2: Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jakby wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 złote. I to było tak optymalnie.
4: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
1: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku. Będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Rząd pozyska te pieniądze z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dwa dni temu odpowiedział

0: Odpowiednią ustawę podpisał prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tragiczny finał lotu paralotnią na Kujawach. 59-latek, który wpadł do Wisły koło Grudziądza, nie przeżył. Mężczyzna, wyciągnięty z wody przez strażaków, zmarł w drodze do szpitala. Na razie nie wiadomo, dlaczego paralotniarz wpadł do Wisły. To wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Portal wakacje.pl ofiarą cyberataku. Wyciekły dane związane z rezerwacjami. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Więcej o tym Tomasz Zielenkiewicz.
1: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Firma o incydencie poinformowała już NASK i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zapowiada również zawiadomienie organów ścigania. Brazylijczycy wybiorą dziś prezydenta. Głównymi rywalami są urzędujący lewicowy przywódca Lula da Silva oraz prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta. Stawką tych wyborów jest m.in. kierunek polityki zagranicznej tego największego kraju w Ameryce Łacińskiej. O szczegółach Jan Olęcki.
2: Lulu walczy o drugą kadencję z rzędu, a czwartą w swojej karierze. Stawia na programy społeczne i zmniejszanie nierówności. Flavio Bolsonaro obiecuje ostrzejszą walkę z przestępczością, prywatyzację i ograniczenie roli państwa w gospodarce. W tle są relacje z Donaldem Trumpem. Rodzina Bolsonaro utrzymuje bliskie kontakty z amerykańskim prezydentem. Lula podkreśla niezależność Brazylii, a stosunki z Waszyngtonem obciążają spory handlowe. Sondaże wskazują na zaciętą rywalizację. W badaniach dotyczących ewentualnej drugiej tury różnice między głównymi kandydatami mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Brazylijczycy wybiorą również parlament i gubernatorów. Od układu sił w kongresie będzie zależało, jak skutecznie przyszły prezydent zrealizuje swoje obietnice. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Głosowanie w Brazylii potrwa od 13 do 22 polskiego czasu. Jak rozpoznać sygnały alarmowe, gdzie się ukryć w razie zagrożenia? Między innymi na te pytania odpowiadali wczoraj strażacy z Mazowsza i Pomorza. Mundurowi przeprowadzili kolejne tak zwane treningi reagowania.
3: Młodszy kapitan Marek Możdżonek. Koledzy pokazują tu mieszkańcom Warszawy, jak się zachować na wypadek alarmu. Są puszczane sygnały, pokazujemy mieszkańcom, jak się zachować podczas tego sygnału.
4: Brygadier Dawid Bąk. Wyróżniamy dwa rodzaje alarmów i głównie dzisiaj skupiamy się na tym, żeby społeczeństwo było w stanie rozpoznać właściwie, w którym momencie występuje zagrożenie.
5: Panowie mi pokazali taką aplikację, gdzie są schrony. Szczerze nie miałam pojęcia.
6: Przede wszystkim bym pobiegła do piwnicy albo do garażu. Najlepiej do garażu, bo tam więcej powietrza.
7: No myślę, że po takich spotkaniach to na pewno miałabym większą wiedzę, tak, i pewność, jak się zachować w danej sytuacji.
0: Wcześniej takie same szkolenia przeszli chętni mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia, a także Warmii i Mazur. Przypomnijmy, dźwięk modulowany przez 3 minuty oznacza ogłoszenie alarmu, a dźwięk ciągły, także 3-minutowy, odwołanie alarmu.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Chłodny i mglisty, taki jest niedzielny poranek. W Kozienicach na termometrach teraz tylko 3 stopnie. Gęste mgły utworzyły się lokalnie na zachodzie i północy. Tam mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. W ciągu dnia pojawi się sporo rozpogodzeń, choć nie wszędzie. Więcej chmur zbierze się od Pomorza po Podlasie i tam popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 23 na południu.
8: Klimat.
0: Bardzo zła jest jakość powietrza w Zawierciu i umiarkowana w kilkunastu miejscach Polski, zwłaszcza w centrum i na południu. Na północy jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. 8% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 48%, powstaje teraz w elektrowniach na węgiel.
8: Klimat.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Sześć minut po godzinie szóstej. Dziś jest niedziela, czwarty dzień października, 277 dzień roku. Słońce w znak wagi wzejdzie o godzinie 6.41, czyli jeszcze chwila pozostała, zajdzie o 18.07. To oznacza, że dzień trwać będzie przez 11 godzin i 26 minut. Imieniny obchodzą dziś Franciszek, Konrad, Lucjan, Petroniusz, Rozalia, Krzysztof Grzybowski. Będę z Państwem do południa, a wspierać mnie będą Paulina Olak, Patrycja Pintakiewicz, a także Mateusz Dziekoński. No i poranek, niedzielny poranek na antenie Polskiego Radia 24. Zaczynamy od kalendarium historycznego.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to
5: habemus papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
9: Kalendarium historyczne.
10: 4 października w roku 1582 papież Grzegorz XIII wprowadził w życie kalendarz gregoriański. W związku z tym we Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczpospolitej obojga narodów po 4 października nastąpił 15 października. W niedługim czasie kalendarz gregoriański zaczął obowiązywać również w innych krajach związanych z Kościołem katolickim. Tego dnia, lecz w roku 1669 zmarł Rembrandt, holenderski malarz uważany za jednego z największych artystów europejskich.
11: Rembrandt jest zarazem mistrzem światła i mistrzem emocji. Łączy w sobie wyrafinowane środki artystyczne i bardzo silny przekaz emocjonalny, bardzo silną ekspresję w swoich obrazach. Tak więc dysponuje tym, czym najwięksi mistrzowie malarstwa. Jakby nie ogranicza się wyłącznie do eksperymentów formalnych, ale jednocześnie jakby w farbie łączy bardzo wyraźny, silny przekaz emocjonalny.
10: Uważa Grażyna Bastek z Muzeum Narodowego w Warszawie. 285 lat temu urodził się poeta epoki oświecenia Franciszek Karpiński.
12: Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za borem. Pewnie mnie czeka mój filon miły pod umówionym jaworem.
10: Był to fragment jego najsłynniejszej sielanki zatytułowanej Laura i Filon. Franciszek Karpiński był także autorem pieśni religijnych oraz kolęd. W roku 1883 w swój pierwszy kurs wyruszył pociąg Orient Express. Trasa wiodła z dworca wschodniego w Paryżu do dzisiejszego Stambułu. Pociąg był symbolem komfortu i bogactwa. Luksusowe wagony sypialne i wagony restauracyjne słynące ze swojej kuchni sprawiały, że składem podróżowały osoby arystokratycznego pochodzenia, dyplomaci i ludzie biznesu. 132 lata temu urodził się polityk i dyplomata Józef Beck, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego.
13: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje, ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
10: Kierował polityką zagraniczną Polski od roku 1932 aż do wybuchu II wojny światowej. 4 października w roku 1904 urodził się aktor radiowy i filmowy Henryk Vogelfanger. Był aktorem Wesołej Lwowskiej Fali, gdzie z Kazimierzem Wajdą stworzył słynny duet Szczepko i Tońko.
14: Tu mówi Tońko właściwie, Antoni Tytyłyta, to tak szepciu miał powiedzieć, to on by zicher wiedział, jak to tak powiedzieć, żeby to było elegancko, żeby mądrze było, żeby tak państwo zrozumieli. Ja to nie bardzo tak by z niego.
10: Jako Tońko wystąpił w dwóch filmach, Będzie lepiej oraz Włóczęgi. Pracę nad trzecim, zatytułowanym Serce Batiara, przerwał wybuch wojny. W roku 1918 Komitet Narodowy Polski powierzył generałowi Józefowi Hallerowi dowództwo nad formującą się we Francji Armią Polską.
15: Możecie się zapytać, skąd wzięła się ta ilość 100 tysięcy Polaków? Można powiedzieć, że wszystkie dzielnice polskie i wszystkie wychodztwo całego świata zebrało się, żeby utworzyć tę liczbę 100-tysięcznej armii. 25 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych, kilka tysięcy z Brazylii i z innych części

0: świata. Jeńcy, którzy znajdowali się w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech.
1: Armia od koloru mundurów była nazywana Błękitną Armią. 63 lata temu zmarł w Londynie aktor, pisarz i działacz emigracyjny Zygmunt Nowakowski. O tym, dlaczego po wojnie nie zdecydował się powrócić do Polski, mówił na antenie Radia Wolna Europa.
2: Nie cierpiałbym po prostu tego, żeby ktoś zaglądał mi do garnka, żeby ktoś stał mi nad maszyną i dyktował, pouczył, jak ja mam pisać. Pisanie jest moją ściśle prywatną sprawą. Piszę w absolutnej samotności, w czterech ścianach, bez świadków. Mój warsztat jest zamknięty i na nim jest napis osobom nienależącym do budowy wstęp surowo z broniami. Wolałbym kamienie tłuc, niż być członkiem jakiegoś kolektywu, jakiegoś kolchozu literackiego.
1: Zgodnie z ostatnią wolą Nowakowskiego, 5 lat później urnę z prochami pisarza pochowano na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W roku 1970 w wieku 27 lat zmarła Janis Joplin.

0: Kalendarium historyczne.
1: A ja przypomnę, że kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, przedstawiła zaś Blanka Pietrzak. Za nami już rok funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Co udało się osiągnąć, a co ewidentnie wymaga poprawy. Jak działanie samego systemu oceniają eksperci, aktywiści ekologiczni, Ministerstwo Klimatu. O tym już za chwilę na antenie Polskiego Radia 24.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. W miniony czwartek minął rok od uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego. Butelki PET i puszki aluminiowe są od tego czasu objęte kaucją w wysokości 50 groszy. Można ją odzyskać przy zwrocie tych opakowań, na przykład w tak zwanym butelkomacie. Podsumujmy te 12 miesięcy działania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili kilka miliardów takich opakowań, wylicza wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: 5 miliardów zebranych opakowań, 65,5 tysiąca punktów zbiórki, 23,5 tysiąca automatów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik po roku funkcjonowania systemu kaucyjnego.
3: Poziom zbiórki osiągnął już ponad 70% opakowań kaucyjnych wprowadzonych na rynek. To dobry wynik blisko celu 77%, który ministerstwo wyznaczyło sobie na koniec tego roku. I to pozytywnie ocenia wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomiar.
5: To jest świetny wynik, szczególnie te miesiące wakacyjne pokazały, że ten system działa. Tak? My obawialiśmy się, czy wakacje nie rozłożą nam trochę działania systemu kaucyjnego, no bo jednak tutaj konsumpcja różnego typu napojów, nie tylko alkoholowych, ale też i innych bezalkoholowych jest bardzo duża. Dlatego wakacje pokazały, że tym bardziej ten system działa i raczej z roku na rok będą coraz lepsze statystyki. Również badania opinii publicznej są bardzo pozytywne. Ponad 70% badanych deklaruje, że korzysta z systemu kaucyjnego, kolejne kilkanaście procent zamierza skorzystać. Także ta grupa osób, które narzekają i tworzą taką propagandę wokół systemu kaucyjnego, jest stosunkowo nieliczna, a nawet jeżeli oni nie korzystają z systemu, to prawdopodobnie ta butelka, którą gdzieś tam wyrzucą i tak przez kogoś innego, kto docenia wartość ekonomiczną, zostanie zabrana i zostanie wrzucona do butelkomatu.
3: To jeszcze przy pozytywach bym się chciał chwilę zatrzymać, bo wakacje pokazały też, jak można pewnie innowacyjnie, nowatorsko do tego systemu podejść. Mam na myśli na przykład kaucjomaty na festiwalach, na różnych wydarzeniach kulturalnych. Trochę inwencji i można rzeczywiście ułatwiać ten zwrot opakowań.
5: Tak, jak najbardziej. No, musimy różne typy tych automatów stosować. No, naszym jednym z postulatów jest to właśnie, żeby one były nie tylko w sklepach, tylko również, żeby wyjść ze sklepów. Wiem, że już to się dzieje na przykład w Warszawie.
3: U mnie na osiedlu właśnie takie kaucjomaty przy blokach stanęły.
5: Tak, i to jest świetny pomysł i myślę, że warto go popularyzować, ale nie tylko w miastach znów, tylko również warto zadbać, żeby one znalazły się na wsiach, w mniejszych miejscowościach, bo tam często

Musimy pamiętać, że jest ograniczony dostęp do takiej infrastruktury sklepowej, do dużych, wielkopowierzchniowych sklepów, no i niektóre osoby mogą mieć problem z dotarciem, tak? Część osób faktycznie sukcesywnie sobie zbiera i raz na jakiś czas, najczęściej samochodem, musi gdzieś dojechać do większego miasta, do większego jakiegoś sklepu i je zwrócić.

0: Odra i akcji Czysta Wisła prowadzimy badania morfologii śmieci. Te badania wyglądają w ten sposób, że na określonym terenie przy wykorzystaniu określonej grupy ludzi przez ten sam czas robimy po prostu akcję sprzątania. Później te śmieci wysypujemy z worków i liczymy. Porównujemy te śmieci do tego, co było rok wcześniej. Te wcześniejsze badania robiliśmy przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Później robiliśmy je jakby co miesiąc w tych samych miejscach, w różnych rejonach Polski. No i oczywiście zakończyliśmy teraz we wrześniu w całej Polsce i w górach, i nad morzem, i nad rzekami, i w dużych miastach. Można to jednoznacznie podsumować, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%. Pokazuje to, że jeżeli opakowania, odpady mają wartość, to nawet jeżeli się pojawią w środowisku, to natychmiast tego środowiska znikają. Nie jest to nic dziwnego. Tutaj puszki aluminiowe są doskonałym przykładem. Jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego taka puszka aluminiowa sprzedawana w punkcie skupu miała wartość 3 grosze. W tym momencie ma wartość 50 groszy i to pokazuje jednoznacznie, że jest to motywacja do tego, aby ci, którzy kupują tego typu opakowania, zwracali je do sklepów, ale również nawet jeżeli ktoś porzuci te puszki, wyrzuci, zostawi za śmieci środowisko, to inny spryciarz się znajdzie i te puszki po prostu zaniesie do sklepu, do butelkomatu lub do puszkomatu. Te wyniki pokazują również dynamikę wzrostu recyklingu opakowań, dlatego że, tak jak wspomniałem, robiliśmy badania co miesiąc, czyli udawało się jakby porównać skalę zmniejszania zaśmiecenia. I te wyniki również potwierdzają, że każdego miesiąca od wprowadzenia systemu kaucyjnego poziom zbiórki wzrastał o 5%. I to cały czas trwa, cały czas się nie zatrzymuje, więc liczę na to, że możemy osiągnąć ten sam poziom odzysku i recyklingu, jaki funkcjonuje w krajach, które wiele lat wcześniej od Polski system kaucyjny wprowadziły. Mówię tutaj na przykład o Szwecji, w ogóle o krajach skandynawskich, gdzie poziomy odzysku butelek PET czy puszek aluminiowych przekroczyły 95%. I to jest świetny wynik, świetne rezultaty, bo z jednej strony tych odpadów po prostu jest mniej w środowisku, czyli mniej szkodzą nam, ludziom również, ale o czym warto powiedzieć. My nie musimy jako Polska, jako kraj sprowadzać surowca z innych krajów. Tak było w przypadku niewykorzystania dużej ilości butelek PET, które się marnowały w Polsce. Musieliśmy regranulat PET-u sprowadzać z zagranicy po to, żeby tworzyć nowe butelki PET. A teraz mamy po prostu czysty surowiec, bo przypominam, że w butelkomatach i w puszkomatach ten surowiec jest zbierany naprawdę bez zanieczyszczeń. On się w 100% nadaje do recyklingu i już nie ma takich problemów, jakie stwarzają odpady pozyskiwane chociażby z takich publicznych śmietników.
1: Tu chyba warto dodać, że właśnie ten surowiec zebrany w tak zwanych butelkomatach można przeznaczyć znów do kontaktu z żywnością, bo tego zebranego w tak zwanej zbiórce komunalnej nie.
0: Tak jest. Butelkomaty gwarantują to, że i puszkomaty, że ten materiał zbierany można później w tym procesie recyklingu dalej wykorzystać i produkować nowe opakowania do produktów spożywczych. W przypadku aluminium i butelek PET to jest oczywiście jedyna taka dobra droga, bo mówimy tutaj o zamknięciu całego systemu recyklingu. Nie chodzi nam, żeby tylko przetwarzać te surowce, ale żeby one ponownie w całym obiegu mogły funkcjonować, żeby nie traciły wartości.
1: Dostrzegają to również mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiałem przed jednym z punktów zbiórki opakowań kaucyjnych.
2: No, oceniam tak, że jest to jednak dosyć duże utrudnienie, natomiast dostrzegam też w lasach to, że nie ma butelek pustych, nie ma puszek. Widzę, bo ja bardzo dużo chodzę po takich dzikich terenach i widzę to, że tych butelek, tych opakowań jest znacznie mniej.
3: Dla mnie chyba okej, jest częściej na ulicach. No minus takie, że trzeba to gdzieś tam w domu przetrzymywać, ja w samochodzie, a później muszę

0: to wymieniać, więc zabawa trochę, ale czyściej na ulicy.
1: Ja jestem ze Słowacji, więc mogę porównać. My mieliśmy, u nas, żyłem w Polsce już jakiś czas, ale byłem jeszcze na Słowacji, jak się zaczął system kaucyjny, to było 2 lata wcześniej niż zaczął w Polsce. Więc wyglądało to na początku bardzo podobnie do tego, co jest w Polsce aktualnie, czyli małe pojemniki, nie działa, jest tego dużo i tak dalej.
2: Bo tu właśnie stoimy przed jednym z punktów, są 2 automaty i oba się zacięły.
1: No tak, bo mówię, że na początku było tak, że było trzeba bardzo ostrożnie z nimi, nie mogło się jakby gwałtownie jakoś rzucać tych puszek lub tych butelek, ale już później potrafili to jakoś zapobiegać temu, żeby się zacinały te automaty. Z drugiej strony też jakby sklepy się przyzwyczaiły do tego, że już nie było to dla nich uciążliwe, ale po prostu jakoś to dali do tego swojego harmonogramu i właśnie, że dbali o te automaty, żeby to było łatwe.
3: Po roku jednak widać wyraźnie, że system kaucyjny ma luki. To przede wszystkim brak kaucji na butelki szklane jednorazowe, w tym tak zwane małpki. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że prace nad objęciem ich kaucją na dniach mają ruszyć w rządzie, ale zmiany prędko nie wejdą w życie. Operatorzy będą musieli mieć czas, by dostosować systemy odbioru do odbioru opakowań szklanych, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: Ustawa na pewno będzie określać pewne vacatio legis, właśnie dlatego, żeby przedsiębiorcy mogli się dostosować również z automatami albo innymi punktami zbiórki do tego procesu. Przewidujemy, że to może być około 2 lat.
3: Ale to za mało. Paweł Pomian przekonuje, że do systemu powinny trafić wszystkie opakowania szklane po napojach, wśród nich także butelki wielorazowe, na przykład po piwie. Obecnie jest tak, że wiele z nich owszem jest objętych kaucją, ale browary mają swoje systemy zbiórki, nie do końca przejrzyste i jasne dla konsumentów. To wprowadza niepotrzebny chaos, uważa Paweł Pomian.
5: O ile te opakowania oznaczone logo kaucji, czy butelki PET i puszki aluminiowe faktycznie zniknęły, nie obserwuję ich w takich zbiórkach społecznych. Natomiast wciąż przodują tam opakowania szklane, czyli butelki szklane jednorazowe po piwie, po sokach, również słynne już małpki po wysokoprocentowych alkoholach. No te opakowania niestety zalegają w olbrzymich ilościach i w tym roku nawet obserwujemy ich wzrost, tak? Także nie tylko masowo, ale również ilościowo tych opakowań po prostu z roku na rok przybywa.
2: No to tutaj chyba pilne działanie, zapowiadane zresztą przez ministerstwo, że małpki mają zostać włączone do tego systemu. A nie masz obawy, że producenci zaczną jakoś znów ten system obchodzić? Nie wiem, będą jeszcze mniejsze litraże tych butelek?
5: Dlatego my postulujemy, żeby wszystkie opakowania szklane, niezależnie od objętości, wielkości, objąć systemem tak kaucyjnym, żeby ten system zbiórki szkła był powszechny. Oczywiście ja doceniam również to, że część opakowań jest wielorazowych szklanych butelek i to jak najbardziej wpisuje się w taką ideę gospodarki obiegu zamkniętego, ale tu wbrew zapewnieniom browarów, no to nie jest powszechny system. Część butelek sklepy nie chcą przyjąć, przyjmują tylko te, które mają sprzedaży. Część nadal uważa, że jak nie ma paragonu, to nie przyjmie. Część wymienia tylko tyle na wymianę, ile się zwraca 1:1, ani butelki ponad to nie chcą przyjąć. I sam się z takimi przypadkami spotkałem i to nie jest powszechny system. Oczywiście butelka szklana może być używana wielokrotnie i to jest super rozwiązanie, jeżeli taką butelkę kilkanaście czy kilkadziesiąt razy używamy. Tym bardziej warto się zastanowić tutaj nad standaryzacją opakowań. Świetnym pomysłem jest standaryzacja opakowań i tutaj opakowania szklane są idealne wręcz do tego, żeby były jednakowe butelki, nie wiem, na wino, na piwo, małpki, jeżeli już koniecznie chcemy je zachować, które, jeżeli na przykład mały browar będzie chciał przystąpić do takiego systemu, no to żeby on nie musiał z drugiego końca Polski ściągać swoich jakichś butelek, tylko żeby mógł na równych prawach uczestniczyć w takim powszechnym systemie. Ta luka, którą tutaj browary sobie wynegocjowały, wyjęcie ich z systemu, no, wprowadziła wiele chaosu i niepotrzebnych, raczej negatywnych konsekwencji. Możemy zachować opakowania wielokrotne plus opakowania jednorazowe szklane, które będą jako stłuczka szklana ponownie przetapiane. Także to jest wszystko do rozważenia i takie rekomendacje płyną też z naszego raportu, bo być może jest jeszcze też jedna taka rekomendacja. Warto rozważyć, żeby jeszcze inaczej opodatkować szklane butelki poprzez opodatkowanie producentów.

0: producentów, czy poprzez mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przez prawo unijne, które też musimy wprowadzić na jesieni. Mam nadzieję, że tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska również przyspieszy te prace, no bo to jest też jedna z opcji, że producent ponosi koszty zbiórki ze środowiska tych opakowań szklanych, że ponosi koszty też gospodarki komunalnej, tak? No bo cały system ROP, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest właśnie zaprojektowany po to, żeby wypełnić teraz tą lukę, że te najcenniejsze surowce, aluminium i butelki PET zostały wyjęte, które stanowią bardzo duży dochód dla gmin, dla spółek komunalnych. No i ten cenny surowiec został wyjęty, tak? Dlatego ta opłata produktowa musi wyrównać, zrównoważyć. No i musimy pamiętać, że oprócz opakowań po napojach mamy jeszcze całą masę innych opakowań i przepisy ROP obejmą wszystkie opakowania, tak? Nie tylko te po napojach.
1: Ministerstwo Klimatu pracuje nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale na razie brak konkretnego terminu jej wprowadzenia. System kaucyjny natomiast będzie się rozwijał przez kolejny rok i będziemy obserwować to na pewno w naszej audycji. W tej dzisiejszej to już wszystko. Patryk Michalski, życzę dobrego dnia.
2: Taki mamy klimat.
3: No a przypomnijmy, że premierowe odcinki audycji Taki mamy klimat od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na antenie Polskiego Radia 24.
4: Autopromocja.
5: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Autopromocja.
3: 29 minut po godzinie 6 w Polskim Radiu 24. Powracamy teraz do tematów obronnych. Polska musi być lepiej przygotowana na różnego rodzaju zagrożenia. W Ministerstwie Obrony Narodowej powstaje tak zwana ustawa przedwojenna, która ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, usprawnienie współdziałania pomiędzy siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie obowiązujących regulacji do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym czy dezinformacyjnym. O tym, czy ustawa uprości procedury reagowania na zagrożenia, z gośćmi audycji Cafe Armia. Tomaszem Badowskim z portalu Obserwator Międzynarodowy i generałem Bogusławem Packiem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
6: Panie generale, zaczniemy od kwestii, która wywołała chyba sporo emocji politycznych. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, wywołał taką polityczną dyskusję na temat tego, że pasowałoby przynajmniej młodych mężczyzn przeszkolić, ale tak przeszkolić po prostu obowiązkowo. Jak pan sądzi, to się uda? To jest taka potrzeba rzeczywiście?
7: To jest bardzo nośne hasło i dzisiaj wystarczy gdziekolwiek głośno powiedzieć: wracamy do poboru, każdy przeszkolony i tak dalej, i tak dalej. Najchętniej to mówią ci, którzy już do wojska nie pójdą. Albo w nim byli, albo...
6: Nigdy nie byli.
7: Albo nigdy nie byli. Raczej mówią ci, którzy nigdy nie byli. Formalnie wypadałoby się tego zgodzić, tak? Jest czas trudny, obok trwa wojna, pobór. Natomiast człowiek zorientowany nie tylko w tym, ile trzeba różnych działań podjąć, ale także w tym, z czym to jest związane. Ja jestem byłym już oficerem służby czynnej, który pamięta i te czasy sprzed 90 roku i te po 90 roku. I polskim problemem, może nie tylko polskim, ale skoncentrujmy się na naszym kraju, jest to, że myśmy mieli coś bardzo niedobrego w państwie, a mianowicie niechęć do obowiązkowej służby wojskowej. W Polsce uciekało rocznie rejestrowanych około 12 tysięcy żołnierzy z koszar. Samowolne oddalenia były plagą, taka jest prawda. Radość wyrażana przez żołnierzy opuszczających wojsko wyrażała się w pijaństwie, w chustach, w krzykach i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można lekceważyć. W związku z powyższym Polska ma patent. On jest kosztowny i my go realizujemy. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, 26 dni szkolenia i 11 miesięcy służby. Jak patrzymy na to, co się dzisiaj w Rosji, w Ukrainie, wszędzie na świecie, to niestety samymi dobrymi, chęciami, nawoływanie do obrony ojczyzny nie wystarczy.

0: starczy, że tak powiem, działać. Trzeba ponosić też koszta finansowe. Ci, którzy idą do wojska, muszą być w jakiś sposób gratyfikowani. Myślę, że to jest jedyne wyjście. Więc to jest jakaś forma dobrowolności. Dobrowolna służba wojskowa. Więc człowiek musi się zgodzić. To nie biorą go na siłę. I to jest, sądzę, przyszłość. Same wojny, które trwają obok nas, w tym ta najtrudniejsza dla nas obok, pokazuje, że i Putin, i Zełenski bez many-many nie zajedzie za daleko. Jeden i drugi musi szukać bodźców materialnych, żeby zainteresować udziałem w wojnie. A cóż to dopiero na takim etapie, w jakim my jesteśmy. Więc ja z jednej strony rozumiem to chęć przeszkolenia i sam też się skłaniam ku temu, żeby no, każdy Polak miał jakieś podstawowe przeszkolenie. Ale wolałbym, żeby ludzie, żeby zrobić to tak, żeby ludzie chcieli pójść. Żeby chcieli pójść, a broń Panie Boże, żeby nie doprowadzić do tego, co dzisiaj mamy na Ukrainie, że są łapanki i wyłapywanie ludzi, żeby bronili swojego państwa. To jest złe.
1: Pan generał powiedział, Tomku, teraz do ciebie kieruję to pytanie, odbijemy trochę tę piłeczkę. No właśnie o tym, o tej dobrowolności, o tym, że jeżeli mamy kogoś, kto jest ochotnikiem, no to on pewnie wypełni lepiej tę służbę niż tak jakby był, tak jak to rzewniej bywało, no złapany na siłę, niemal więziony tam w tej jednostce i potem no te słynne właśnie powroty. Tylko pytanie jest moje takie, Tomku, troszeczkę przewrotne. Czy my możemy sobie jeszcze pozwolić na to, żeby tylko właśnie na ochotników czekać? No bo z każdej strony tak naprawdę i od wielu ekspertów i też ze strony polityków słyszymy, z różnej strony sceny politycznej zresztą, słyszymy, że no jednak no w tym przedwojniu trochę tak jakby znajdujemy się. Nie chcę nikogo oczywiście straszyć, no ale te komunikaty medialne są no brutalne i bezwzględne.
2: Odpowiem tak. Na Ukrainie, na froncie walczą programiści, menadżerowie, ludzie od reklamy, goście, którzy tworzą grę. Ci wszyscy, którzy przed 22 rokiem w ogóle nie myśleli o jakiejkolwiek służbie wojskowej czy o armii, byli od tego jak najdalej. Sytuacja zmusiła ich do tego, że nagle włożyli mundur i poszli na front. I teraz odpowiadając na, twoje pytanie, Agnieszko. Czy my chcemy mieć taką samą sytuację? Możemy w tym momencie krzyczeć, tak, po co, nie chce iść do wojska, po co nam pobór, od czego jest armia zawodowa, niech państwo mnie broni. Tylko że za chwilę, jak przyjdą tutaj Moskale, to wszyscy będziemy musieli nagle, z dnia na dzień, nauczyć się walczyć. I dodam, tutaj chciałem powiedzieć jedną rzecz. Niestety, oczywiście pełna zgoda z panem generałem, że w tym momencie zrobić powszechny, odwiesić pobór, bo pobór jest zawieszony, odwiesić pobór, to jest ogromny wysiłek organizacyjny dla wojska, żeby tych masę tych ludzi przeszkolić i żeby cały ten system zaczął działać.
0: Finansowy dla państwa.
2: I finansowy dla państwa. Tutaj to są niestety zaległości i pana premiera Tuska, i pana premiera Morawieckiego. Wojna na Ukrainie trwa od 12 lat. I już w 2014 roku powinna być ta dyskusja o tym, że może warto, żebyśmy zaczęli szkolić rezerwę i przygotowywać społeczeństwo do konfliktu z Rosją. Teraz jesteśmy już, to jak to mówi się, kolokwialnie trochę po ptokach.
1: Jest bardzo wiele osób...
0: Jedno zdanie tylko. Warto natomiast na tym etapie pomyśleć o warunkach do odwieszenia poboru. Bo myśmy oddali koszary. I na jednej ścianie, i na drugiej ścianie. Dzisiaj, jak pojedziemy do tych garnizonów typowo wojskowych, to tam są jakieś instytucje, spółdzielnie, prawda, produkcja czegoś idzie. W związku z tym, że to jest łatwo tak powiedzieć, pyk i odwiesić pobór. A gdzie ci ludzie będą mieli swoje te miejsca koszarowe? Gdzie będą ich magazyny broni i tak dalej, i tak dalej? W związku z powyższym, myślę, że to już jest czas, żeby pomyśleć o warunkach do tego, że odwieszony pobór zacznie rzeczywiście działać, bo odwieszony pobór i co? W namiotach? Można, ale nie na długo.
2: Pełna zgoda. Tutaj jeszcze tylko chciałem jedną rzecz poruszyć, którą wczoraj poruszył na X-ie ekspert Fundacji Pułaskiego, nie pamiętam teraz nazwiska, ale on zwrócił na jedną bardzo ważną rzecz uwagę. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy takiego 20-latka, którego chcemy wziąć na przeszkolenie wojskowe i do wojska. Jak jemu się kojarzy służba w polskiej armii? Kojarzy mu się tak, że A, ma być miejscem armatnim, przegramy, Polska ponosi porażki. To zniechęca, nie ma takiego ducha wśród tych młodych ludzi, tak, idę do polskiej armii po to, żeby zwyciężać.
1: Jest jeszcze chyba jedna bardzo ważna kwestia, o której i mówisz ty, Tomku, i mówi pan generał. My mówimy właśnie o miejscu, gdzie no, ewentualnie ci ludzie z tego odwieszonego poboru mieliby się znaleźć, ale mówimy też o sytuacji, o jakości tego szkolenia, bo nie możemy zapominać, padło tutaj to też takie sformułowanie, że rezerwy szkolmy i szkolmy i to rzeczywiście jest chyba tak naprawdę clue.
0: To jest punkt.
1: Dokładnie.
0: Bo przy całym szacunku dla ministrów, byłych, różnych,

0: z różnych czasów. Jeżeli proponujemy dla obrony terytorialnej 16-dniowe szkolenie, to okej, bo ta obrona terytorialna szkoli się ustawicznie w jednak prostszych zadaniach niż te, które są związane z wojskami dronowymi, rakietowymi, nawet pod tą podstawową artylerią z pancernymi, zmechanizowanymi i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. W związku z powyższym nie wystarczy dzisiaj powiedzieć to, przeszkolmy wszystkich w ciągu 2 tygodni, 16 dni. Nie ma czegoś takiego jak 16 dni i żołnierz, który pójdzie do wojsk rakietowych.
1: Oczywiście.
0: Czyli jeżeli
2: to
0: mówimy o odwieszeniu...
2: To musi mieć te kompetencje odświeżane generalnie, cyklicznie.
0: Ale to pani redaktor mówi o szkoleniu zasobów mobilizacyjnych. Ja mówię o szkoleniu podstawowym. Czyli jeżeli ktoś mówi powszechna, że tak powiem, gotowość do odwieszenia poboru. No okej, odwieźmy pobór, ale jeżeli ktoś mówi, że to będzie trwało szkolenie tydzień, dwa, trzy czy miesiąc, to ja mówię od razu, nie będzie jakości. Jeżeli czegoś brakowało Ukrainie, czy nadal brakuje Ukrainie, jeżeli chodzi o żołnierzy, to wyszkolenia. To wyszkolenia. W związku z powyższym, to się zmienia oczywiście w trakcie tej wojny. W związku z powyższym trzeba mieć świadomość, że odwieszenie poboru to są warunki przygotowane logistyczne, techniczne, uzbrojenie, sprzęt. Wyszkolenie tych żołnierzy jest czymś kolejnym, ale trzeba być gotowym na takie działanie, że nie odwieszenie poboru i na 16 dni czy na 20, tylko na taki czas, który da żołnierzowi umiejętności do udziału w wojnie.
1: Myśmy po prostu zawiesili pobór, teraz nagle widzimy, że jest pożar i nagle próbujemy to wszystko jakoś naprawić, a brakuje nam rozwiązań systemowych, które będą przynosiły efekty w szerszej perspektywie.
2: Wydaje mi się, że też chyba tak podsumowaniem tej części naszej dyskusji powinny być też słowa, które wielokrotnie wypowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany zresztą przez ostatnie miesiące bardzo często o właśnie kwestię poboru, ewentualnego odwieszenia, jakiejś formy, no właśnie takiej tej powiedzmy służby. On zostawia sobie taką furtkę, mówiąc, że gdyby była taka sytuacja rzeczywiście, że nie wiem, czy demograficzna, czy jakakolwiek inna, to trzeba by było się zastanowić w jakiej formie, na jaki czas i jak do tego pomysłu wrócić. Ale to są właśnie takie bardzo miękkie deklaracje, tak bym powiedziała, no bo chyba wynika to też z tego, o czym panowie powiedzieliśmy.
1: Ja
2: i my tu powiedzieliśmy, że...
1: ogromną prośbę do polityków, którzy nami obecnie rządzą. Mniej patrzenia na słupki poparcia w sondażach, a bardziej konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa państwa. No panie generale, mamy takie czasy, że...
0: Polityka jest polityką i to jest bardzo dobrze, że ten temat został podniesiony, bo powiedzmy sobie szczerze i bez owijania w bawełnę. Nie wygra niech wyborów, jeżeli odwiesi pobór, rzuci to od tak sobie, bez jednak głębokiego przemyślenia, jak to ma być. Stąd też ja myślę, że to jest coś, co się powtarza. Opozycja nawołuje do odwieszenia poboru, a w momencie, kiedy sama dochodzi do władzy, no niekoniecznie to wprowadza.
1: No dobrze, panie generale, okej, oczywiście polityka ma swoje prawa, będziemy patrzeć na sondaże, modlili się, żeby nic nam się nie wydarzyło, ale jak przyjdzie co do czego, nagle się obudzimy z ręką w nocniku i będzie wielki płacz.
2: Tomasz zawsze reprezentuje bardzo radykalne skrzydło.
0: Nie, znaczy zgadzam się, bo to jest oczywiste, że trzeba myśleć o państwie poważnie. Interes państwa jest ważniejszy od interesu partii i nawet do tego wygrywania. To jest zgoda. Tylko jeżeli już rozmawiamy, to przygotujmy na tym etapie warunki do odwieszenia poboru, bo nie da się odwiesić poboru nagle i co? I dzieci żołnierze pójdą, gdzie oni będą szkoleni? Trzeba to wszystko przeliczyć, policzyć. Gdzie są instruktorzy? Gdzie jest dla nich uzbrojenie? Gdzie miejsce ich przebywania? Gdzie będą spali? I tak dalej, i tak dalej. To są bardzo poważne wyzwania i warto nimi się już na tym etapie zająć.
1: I zgadzam się, że jest to wielkie wyzwanie, panie generale. Tym bardziej, że mamy stracone 12 lat.
2: Wydaje mi się, że też i sztabownicy, i też część pracowników resortu obrony zdaje sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja poważna. I myślę tutaj o pracach nad ujednoliceniem wszystkich naszych prawnych kwestii, jeżeli chodzi o czas przed wojną albo czas przed zagrożeniem hybrydowym. Różnie to jest nazywane, określane. Wiemy, że takie prace trwają. Są teraz uzgodnienia między poszczególnymi ministerstwami, no bo jak to bywa w państwie demokratycznym, różne resorty muszą się wypowiedzieć na ten temat. I mówimy tutaj o takim właśnie prawie, które powstaje w resorcie obrony na czas przedwojnia, bo tak jest to określane przez kierownictwo.
0: Ma wielu krytyków oczywiście, tak. Ale trzeba sobie mamy zdawać sprawę z tego, że rzeczywistość jest inna. Bo w jakim stanie my w tej chwili jesteśmy? Czy my jesteśmy w stanie wojny? Nie. A jednak nas atakują, tak? Czy my jesteśmy w stanie jakiejś wojny hybrydowej? No może jednak nie hybrydowej, jak dron wlatuje i może za chwilę rozwalić mój dom albo miejsce, w którym pracuję.
2: A my mamy te procedury, które nam utrudniają.
0: Dokładnie. A my mamy

0: procedury albo pokoju, tak, albo wojny w sensie militarnym. Mamy oczywiście sytuacje kryzysowe, ale zgadzam się z tym, że trzeba wypełnić również w sensie prawnym takie działanie, jakie, żeby umożliwić kontrdziałanie, przeciwdziałanie, zapobieganie na sytuację, którą mamy. Przede wszystkim to nie jest kwestia tego wojska, to jest przede wszystkim kwestia wojska i administracji. Tam jest wiele rzeczy do dogrania. Mam nadzieję, że to, co ma być wprowadzone, wypełni tę lukę.
1: Tomek?
2: Fantastycznie, że pracujemy nad kolejną ustawą, że pracujemy nad procedurami. Bardzo mnie to cieszy i tak, to jest niezbędne w obecnej sytuacji. Jednocześnie chcę wierzyć, że oprócz prac nad procedurami są również prace, które mają nam zapewnić zdolności do odparcia, załóżmy, saturacyjnego ataku graniami 5, że pracujemy nad modelami sztucznej inteligencji, która pozwoli analizować informacje, które toczą się na obecnym polu walki. Rozumiem, że dlatego szef Instytutu Sztucznej Inteligencji Łukasiewicza nie był na targach MSPO, bo był tak zajęty bieżącymi tematami, projektami. Także podsumowując...
0: Łukasiewicz jest wszędzie, nie był na targach?
2: Nie był.
1: Tomasz skrupulatnie to odnotował, widziałam, chodził po wszystkich stoiskach.
2: Tak, ale podsumowując, fajnie, że się zajmujemy procedurami, ustawa taka, siaka, tutaj kto co ma robić, ale nie zapominajmy, jak przyjdzie to do czego, będziemy musieli mieć zdolności do działania.
1: A w tym czasie...
0: Panie redaktorze, to jedno zdanie tylko. My musimy mieć wypracowane działania, procedury na taką sytuację, o której właśnie tutaj mówimy. Jeżeli gdzieś uderzy Gierań 4, Gierań 5, tak? To jest wojna, czy to nie jest wojna? Tym bardziej, jeżeli to będzie uderzenie tak zwane bez flagi, że nie będzie wiadomo, kto to uderzy. Jak mamy odpowiedzieć? Jak mają zachować się urząd administracji, który w czasie pokoju odpowiada za bezpieczeństwo w swoim, na swoim terenie? Trzeba to jednak uzupełnić. Dzisiaj padają tego typu wątpliwości, kto ma chronić różnego typu urzędy, jak tworzymy obronę cywilną. Warto się nad tym pochylić, bo ten stan, który dzisiaj obserwujemy, on może być długi. Takiej niepewności. Jak odpowiedzieć, jeżeli rzeczywiście jednocześnie uderzy 5 takich dronów Gerań 5 właśnie? Jak odpowiedzieć? Jak ma się zachować wojewoda, starosta? Jak ma się zachować wojsko? Czy razem? Jak reagować w stosunku do domniemanego sprawcy?
1: No
0: także
1: na pewno wojsko będzie miało trochę ułatwione, ma ułatwione tak naprawdę zadanie, jeżeli chodzi o rozpoznanie no właśnie tych dronów, o których pan generał mówi, no bo mamy zmianę procedury. Tomasz, przywołujecie do porządku. Mamy zmianę procedury, no jednak mamy te wytyczne nowe dowództwa operacyjnego. Tak. Mamy słusznie mieć prościej, łatwiej, mamy, no piloci.
0: To jest ten czas tam właśnie przedwojenny, to jest pierwsza taka poważna jaskółka, że omijamy pewne procedury typowe dla czasu pokoju, kiedy trzeba aż podlecieć, prawda, do tego środka powietrznego i to było zrozumiałe. A jak to będzie motolotnia, a jak to będzie prywatny samolot i się kogoś pomyli, a jak źle odczyta gdzieś tam na radarze, no na miły Bóg, nikt nie chce mieć na sumieniu samolotu pasażerskiego, nawet jeżeli to będzie mały. A z drugiej strony mamy sytuację, w której nie można czekać, bo za moment, jeżeli będziemy tak się rozpoznawać i podlatywać, to może zginie ileś osób. W związku z tym, to jest odpowiedź. To jest taki stan, w którym trzeba znieść ten jeden punkt z podlatywaniem i rozpoznawaniem wizualnym. Trzeba uderzać.
1: A w tym czasie nasi sąsiedzi z Litwy, przy naszej granicy, przy przesmyku suwalskim tak zwanym, dzisiaj mają ostatni dzień ćwiczenia, wielkiego ćwiczenia w tym roku mobilizacyjnych systemów, więc to też warto może brać pod uwagę, że czasami jednocześnie z pracą nad przepisami warto też ćwiczyć właśnie tego typu
2: zdolności mobilizacyjne. No właśnie, gdy my dyskutujemy o tym, czy odwiesić pobór i jak to wpłynie na słupki poparcia, nasi sąsiedzi mają pobór i ćwiczą mobilizację.
1: Dobrze, zostało nam już 12 minut z tego, co dobrze tutaj patrzę na wytyczne od wydawcy i musimy omówić dwa bardzo ważne tematy, które też wiążą się z naszą obronnością i jej wzmacnianie, mam wrażenie, czyli mówimy o zabiegach polskiego rządu, jeżeli chodzi o stałą obecność amerykańską. Wiem, że wielokrotnie o tym na naszej antenie rozmawialiśmy, ale mamy takie nowe punkty, że tak powiem, odniesienia, bo wiemy, że wicepremier Kośniak-Kamysz zapewnia, że jego zdaniem na jego nosa, no to nawet może gdzieś w okolicach Mikołaja byłaby już jakaś decyzja ogłoszona, taka no jednoznaczna, tak bym to powiedziała, że na tak. Panie generale?
0: To jest oczywiste, że każdemu Polakowi jest na sercu problem stałej bazy, bo się czujemy zagrożeni, więc nie ma co ukrywać. Myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości, czy

0: powinno to dobrze służyć Polsce, czy nie, nawet jeżeli to będzie nas sporo kosztowało. Natomiast inną sprawą jest to, co mówi Donald Trump, bo wczoraj chciał, żebyśmy pozbyli się rezerw paliwowych, jeżeli chodzi o diesel. Włos mi się zjeżył, jak to przeczytałem. Państwo prawie zagrożone stanem wojny, bo przecież po sąsiedzku jesteśmy z wojną i my mamy rezerw paliwowych się pozbywać. Dzisiaj rano wstaje i się okazuje, że nie, to już nie jest ważne. To Europa dobrze zrobiła, że nie chciała wykonać zalecenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc biorąc pod uwagę tą nieprzewidywalność różnego typu decyzji albo zapewnień prezydenta Stanów Zjednoczonych, ja może nie jestem sceptykiem, ale bardzo ostrożnie wypowiadam się co do moich nadziei, co do tej bazy, bo mamy dwie strategie amerykańskie albo dwa odłamy tej samej strategii. Jedna strategia, która w sposób oczywisty mówi, zmniejszyć swoje siły wszędzie na świecie. Amerykanie mają 750 baz w różnych państwach, na wszystkich kontynentach, coś byśmy znaleźli. I to jest zrozumiałe, że chcą się skoncentrować na Dalekim Wschodzie, na Morzu Południochińskim, Tajwan. To jest wielka rywalizacja z Chinami i nie chcą jej przegrać, a różnie może być. Ale pojawia się druga strategia. Donald Trump przejrzał na oczy. Ewidentnie dzisiejsze jest poranne stwierdzenie, że nie będzie żadnych rozmów z Rosjanami, dopóki nie zakończy się wojna. To jednak jest trochę, może nie nowe, ale inne niż z czym się spotykaliśmy. W związku z powyższym mam nadzieję, że Rosjanie, że Amerykanie traktują to jako część swojej strategii, nie tylko jako przyjacielską pomoc dla Polski i tak dalej. Własny interes Stanów Zjednoczonych mówi, że dobrze byłoby w tej części świata, w Polsce właśnie, stworzyć stałą bazę, niezależnie od tego, że spodziewam się, że generalnie nastąpi redukcja sił amerykańskich w Europie.
1: Tomasz?
2: Ja tutaj, nawiązując do początku wypowiedzi pana generała, chciałem powiedzieć, że ja jako obywatel Polski będę się czuł bezpiecznie wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie miało takiej zdolności, żeby zająć samodzielnie Królewiec, wyzwolić Białoruś i móc przeprowadzać uderzenia dalekiego zasięgu na rafinerie i cele strategiczne.
0: Czyli 1,5-milionowa armia i posiadanie wojsk nuklearnych.
2: Panie generale, Ukraińcy nie mają 1,5-milionowej armii obecnie, no, i całkiem nieźle.
0: Nie chcę, żeby Polska była w sytuacji Ukrainy.
1: Ale
2: chciałbym, żeby Polska miała takie zdolności, jak ma obecnie Ukraina, że rozwala rafinerię.
0: Nie przesadzajmy.
1: To a jedno. Jak ty byś chciał, nie mamy czasu, ale chyba nie będziemy wyzwalać Białorusi.
0: Przesadzajmy, bo Ukraina
2: Agnieszko, mieć takie zdolności, żeby móc takie coś zrobić, powinniśmy mieć. Musimy mieć samodzielną, silną armię, taką jak ma Korea, czy taką jak ma Izrael. I na tym powinniśmy opierać na nasze bezpieczeństwo, a nie na obecności bazy amerykańskiej.
1: Ale wydaje mi się, że mamy chyba wpisane też w różne nasze dokumenty strategiczne, że sojusze i te dobre sojusze, no też
0: panie redaktor,
1: są istotne.
0: To ja muszę tu postawić, muszę się włączyć.
1: Bardzo proszę.
0: Oczywiście, że Ukraina walczy bohatersko, że ma świetne drony, że wiele się rzeczy zmieniło, ale Ukraina nie przetrwałaby tygodni tej wojny, gdyby nie pomoc Zachodu, w tym Polski, w tym Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i też Stanów Zjednoczonych, więc tutaj nie zaczynajmy takiego tematu w ogóle, bo tej wojny by już dawno nie było. Nie było, nie trwałaby ani 3, ani 4, ani 5 lat. I Polska sama też by jej nie wygrała. Polska ze średnim potencjałem, albo nawet wyżej niż średnim, powiedzmy, w Europie, musi pozostawać w sojuszach, czy chce, czy nie chce. Nawet jeżeli ten sojusz jest niekoniecznie, bo mieliśmy taki, który nie bardzo nam się podobał i dobrze, że zniknął. W związku z powyższym opieramy na własnym potencjale i dobrze, ale to byłyby takie marzenia, że tak powiem, no jednak mało realne, gdybyśmy chcieli stworzyć taki silny potencjał Polski, bo może byśmy wtedy już tylko trawy, że tak powiem, musieli jeść, gdyby pieniądze wszystkie poszły na armię.
2: Przepraszam,
1: Tomasz,
2: muszę,
1: tylko proszę o wypowiedź nierewolucyjną, gdyż absolutnie w Polskim Radiu nie
2: absolutnie,
1: będziemy rewolucji
2: absolutnie
1: przeprowadzać.
2: Absolutnie nie neguję potrzeby bycia w sojuszu z Amerykanami i sojuszu NATO. Jedyne, co postulujemy, żeby mieć takie zdolności polskiej armii, żebyśmy byli w stanie oprócz działania w sojuszu też realizować pewne cele samodzielnie. Nie pokonać, odstraszyć ją.
0: I to robimy, ale to panie Tomku, to niczego rewelacyjnego pan nie powiedział. My dokładnie to robimy w tej chwili, więc
1: dobrze,
0: poparł pan linię rządu Donalda Tuska.
1: To ja tylko teraz, zostały nam 3 minuty, to jeżeli mówimy o tym, żeby mieć takie zdolności, które też no, nas wzmacniają, no to nie sposób też nie dopytać was o te informacje. Najświeższe z kolei moje z Ministerstwa Aktywów Państwowych. W zeszłym tygodniu był jeden z przedstawicieli tego ministerstwa, minister Konrad Gołota, na rozmowach właśnie z Amerykanami. I zasugerował zasugerował w rozmowie ze mną na OFIE głębokim, że jego zdaniem rzeczywiście mamy duże szanse, żeby część produkcji rakietowej

0: Mówimy oczywiście o rakietach PAC-3, była umieszczona w Polsce i że strona amerykańska rzeczywiście widzi te karty na plus z polskiej strony.
1: Bardzo dobra wiadomość. Tutaj wyrazy uznania i dla ministra Gołoty, i dla pani minister Sobkowiak. Jak najbardziej tak. Miejmy u nas produkcję komponentów i elementów do patriotów, ale nie zamykajmy się tylko na to. Duńczycy, Estończycy, reszta Europy rozwija również tańszą alternatywę dla patriota w postaci w ramach projektu Freya i też tam powinniśmy być. Nie możemy naszego bezpieczeństwa i naszych zdolności obronnych kłaść tylko wyłącznie na współpracę z USA.
2: Jednak po czynach, a nie po słowach ich poznacie. W związku z powyższym, oczywiście świetny pomysł, dobra robota, wielkie gratulacje i dla pana ministra, i dla pani minister Sobkowiak-Czarneckiej. Podziwiam jej wkład w to, co się dzieje w Polsce. Tylko pamiętajmy, że Amerykanie rozmawiają, używając, że tak powiem, tej retoryki także z Rosjanami. To jest dialog nie tylko z Polską, produkować czy nie. To są różne, że tak powiem, cele w tej retoryce. Chciałoby się, żebyśmy produkowali pociski do patriotów, chciałbyśmy, żeby produkowali najróżniejsze jeszcze inne elementy pola walki, bo to jest tlen. To jest tlen dla armii, nie tylko to, co sami tu robimy.
1: I dla gospodarki.
2: I mam nadzieję, że wystarczy, że tak powiem, mądrości, ale trochę i odwagi, ponieważ jak zareagowała Rosja na patrioty. Dopóki się mówi o różnych elementach, w które Rosjanie za bardzo nie wierzą, to nie reagują spokojnie. W momencie, jak się okazało, że my możemy produkować pociski, wspomniano dopiero, jeszcze nie ma decyzji żadnej,
0: no
2: to rewolucja prawie,
0: panika.
2: Oświadczenia histeryczne, prawda, za chwilę uderzą jeszcze trochę tą bronią jądrową. To znaczy, że to jest dialog pomiędzy też mocarstwami militarnymi i my w tym dialogu jesteśmy trochę jednak w drugim rzędzie.
3: Z generałem Bogusławem Packim, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego, i Tomaszem Badowskim z portalu Obserwator Międzynarodowy rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Polska chce wzmocnić swoją pozycję na wschodniej flance NATO i zapowiada rozmowy o utworzeniu na swoim terytorium stałych baz wojskowych. Chodzi o zwiększenie obecności sojuszniczych żołnierzy i wzmocnienie bezpieczeństwa w obliczu rosnących zagrożeń. O znaczeniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce mówiła na antenie Polskiego Radia 24 ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Beata Górka-Winter. Rozmawiał z nią Jeremia Mrożak.
4: Panie doktor, co może zrobić pan prezydent, skoro rząd zrobił już swoje w sprawie stałych baz amerykańskich w Polsce?
5: No przede wszystkim zapewnić konieczne wsparcie dyplomatyczne. Nie od dzisiaj wiadomo, że zarówno poprzedni prezydent, jak i obecny prezydent mają bardzo dobre relacje z obecną administracją Donalda Trumpa. Mieliśmy bardzo dużo sygnałów, tak, ze strony Amerykanów, że to właśnie z prezydentem administracja chce o tym rozmawiać, że jest gotowa mimo tego, że właściwie w całej Europie przygotowuje cięcia. Jeśli chodzi o dyslokację wojsk amerykańskich, to jednak w Polsce jest gotowa nawet ten kontyngent amerykańskich żołnierzy zwiększyć. Oczywiście tutaj powraca ta tematyka Fortu Trump, która pojawiła się przecież wcześniej, więc szczegóły techniczne to jest oczywiście kwestia rządu, bo tutaj mamy już podpisane odpowiednie umowy z Amerykanami dotyczące tego, w jaki sposób te obiekty będą tworzone, cała legislacja wokół tego, kwestie logistyczne, kwestie dyslokacji, tak, bo tutaj jeszcze wybór miejsca też jest ważny, więc tutaj rzeczywiście takie negocjacje już na poziomie technicznym, taki dialog techniczny jest prowadzony przez rząd od dłuższego już czasu. Natomiast no, te kwestie dyplomatyczne i wydaje mi się też kwestia tego, ile tych żołnierzy ostatecznie w Polsce ma być, jaka ma być rola ich w naszym systemie obronnym, no bo przecież nie przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby stacjonować, ale żeby trwale wpleść się w strukturę, tak, obrony polskiego terytorium. Więc tutaj już no, rzeczywiście pałeczka należy do prezydenta, bo też klimat takiego wzajemnego zaufania, który wydaje się, że widać, tak, pomiędzy obydwoma panami, jest bardzo sprzyjający, jeśli chodzi właśnie o takie rozmowy, więc tutaj zdecydowanie wsparcie dyplomatyczne.

0: myślę, jest kluczowe.
1: Pani doktor, no można odnieść wrażenie, że Amerykanów to my nigdy nie zawiedliśmy i zawsze jak była to potrzeba, to na pomoc czy w relacjach tych polsko-amerykańskich zawsze Amerykanie mogli na nas liczyć. To normalne i że tyle czasu trwa dopięcie tego już na ostatni guzik. Podobno już zielone światło jest. Urządzę takie określenie, no już witamy się z gąską. Nawet chyba padło takie określenie, że cena nie gra roli, ponieważ nie dość, że za wszystko zapłacimy, to jeszcze będziemy dopłacać $15 000 każdemu żołnierzowi amerykańskiemu, który pojawi się tutaj w Polsce. Więc dlaczego musimy tak długo na to czekać? Albo może po prostu takie negocjacje tyle trwają i ten czas nie jest jakoś specjalnie długi?
0: Nie, nie jest długi. Takie negocjacje tyle trwają, bo pomimo tego, że my mamy już, tak jak wspominałam, to porozumienie XA, które reguluje obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, to proszę pamiętać, że kwestia budowy bazy, postawienia obiektów, tak? Jeszcze cały czas dopinamy kwestie takie, jaka to będzie obecność, czy te czy ci żołnierze będą z rodzinami, tak? Czy na początku będą po prostu rotacyjnie się zmieniać, jeżeli wraz z rodzinami to rodzi kolejne kwestie i wyzwania logistyczne i tak dalej, i tak dalej. Za tym idą kwestie sprzętowe, w co będą uzbrojeni, czy przywożą sprzęt ze sobą, tak? Czy tutaj już będą operować na tym, co mamy w Polsce, jakie będą ich też zadania i to właśnie, tak jak wspomniałam, to wplecenie w polski system obronny jest bardzo ważne, więc to nie jest, takich rzeczy nie robi się, to nie są negocjacje, które mogą, nie wiem, potrwać miesiąc, to czasem nawet latami takie rzeczy się dopina.
2: Z ekspertką do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Beatą Górką-Winter, rozmawiał Jaremia Mrożek.
3: Autopromocja. W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest zielone światło, będzie specjalna ustawa. Chodzi o stałą bazę wojsk USA w Polsce. Niech nie zwiedzie nas dobra pogoda w górach, w Tatrach seria groźnych wypadków. Wielkie święto amerykańskiej Polonii przez Nowy Jork przejdzie Parada Pułaskiego. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi o zielonym świecie ze strony Białego Domu, a resort obrony pracuje nad specjalną ustawą w sprawie bazy. Szczegóły ma dla nas Paweł Pawlica.
5: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
6: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
5: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
7: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
5: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Seria groźnych wypadków w Tatrach. Toprowcy pomogli turyście, który spadł z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Niedługo później ratownicy otrzymali zgłoszenie z Zawartu. Tam także spadł turysta.
8: Turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Kolejny wypadek, Małomącka Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego, doznały lżejszych obrażeń.
4: Mówił Grzegorz Kubicki z Topru. W ten weekend Tatry przeżywają tury.

0: Styczne oblężenie. Górskim wycieczkom sprzyja słoneczna i ciepła pogoda. Jak na październik, wysoko w Tatrach jest jednak bardzo niebezpiecznie. Zalega tam twardy i śliski śnieg. Trzeba uważać. Wielkimi krokami zbliża się reforma progów podatkowych. Propozycjami rządu Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego wynoszącą 24%. Jednocześnie rząd planuje obniżenie limitu przychodów na ryczałcie. To z kolei oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców. Tematem zajął się Michał Makowski.
1: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
2: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
1: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także ośmiokrotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
2: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
1: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A pierwsze pity na nowych zasadach rozliczymy wiosną 2028. Piątą aleją w Nowym Jorku przejdzie dziś 89. Parada Pułaskiego. To największe święto Polonii i Polaków w Stanach Zjednoczonych. W tym roku paradzie towarzyszy hasło „Za wolność naszą i waszą”, nawiązujące do generałów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki oraz ich wkładu w walkę o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Obchody będą również związane z 250. rocznicą niepodległości USA. Parada Pułaskiego jest drugim po paradzie świętego Patryka najstarszym takim wydarzeniem w Nowym Jorku. Jedni debiutują, inni tak długą trasę będą pokonywać po raz kolejny. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje dziś w poznańskim maratonie. W tym roku po kilkunastoletniej przerwie zawodnicy znów przebiegną przez Stary Rynek. Wczoraj biegacze odebrali pakiety startowe.
3: Pierwszy. Debiutujemy.
4: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
5: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
6: Odebrałem pakiet, numer jest, także gotowy. To już trzeci mój maraton.
0: Łatwo nie będzie. Do pokonania jest ponad 40 kilometrów. Start o 9 z ulicy Grunwaldzkiej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga kierowcy, na zachodzie północy i miejscami w centrum kraju widzialność na drogach ograniczają gęste mgły. Tak może być do godziny 10. Później sporo słońca z wyjątkiem północy. Tam więcej chmur, z których miejscami popada deszcz. Wciąż ciepło jak na początek października, maksymalnie dziś od 17 do 23 stopni. Najcieplej na południu.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Sześć minut po godzinie 7. Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do południa, a oczywiście cały czas na antenie Polskiego Radia 24 trwa poranek, niedzielny poranek, bo dziś czwarty dzień października. Przypomnijmy to oczywiście niedziela. Jeżeli chodzi o pogodę, wystarczy wyjrzeć za okno, przynajmniej w Warszawie, żeby zobaczyć, że coś chyba niestety z tą ładną, słoneczną pogodą dzieje się nie najlepszego.
10: Reportaż na rano.
9: A do tej wyprawy ładna pogoda bez wątpienia też może się przydać. Dzikie kolonie wciąż są dzikie. Starają się o to mieszkańcy, choć w ostatnich latach bardzo ich przybywa. Dawni ludzie nazywali je uroczyskiem dzikie ze względu na leśną, zaciszną okolicę. Niektórzy żyją we wsi od dziada pradziada, inni kupili tu ziemię skuszeni malowniczym terenem i sąsiedztwem Białegostoku oraz Choroszczycy. Mieszkańcy wsi chętnie angażują się w różne akcje w przestrzeni.

0: przestrzeni wsi co roku, od lat organizują też wielopokoleniowe sprzątanie dzikich. I na takie sprzątanie właśnie już teraz się wybierzemy. To jest reportaż Aleksandry Sadokierski z Radia Białystok, Dzikie i Wspólne.
1: Najpiękniejsze miejsce do życia. Tu mamy wszystko. Dzikie kolonie. To nie jest kolonia, ale to jest wieś o takiej nazwie. Od początku nazywane uroczysko dzikie. Do Choroszczy to pieszo 3 kilometry.
2: Dziki są dzikie, można spotkać dziki, sarny, łosie, nawet wilki chodzą, aczkolwiek je ciężej znaleźć.
3: Ci starsi mieszkańcy pamiętają mojego ojca, pamiętają mnie, ja wiem jak oni się nazywają, jak się nazywali ich rodzice. Kiedy rozmawiają między sobą dwaj starsi mieszkańcy, to ci nowi wtedy milczą. I tak ono, no czyż nie jest pięknie?
4: Dzikie i wspólne. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
5: To są moje wnuki. Po jak się nazywasz, powiedz?
6: Lena.
5: A ty?
6: Franek.
5: Franie, gdzie idziemy? Sprzątać?
6: Las.
5: Las, bo dużo śmieci jest w naszym lesie. A robimy to już jeszcze dawno. Bardzo długo. Dzieci się bardzo cieszą. Od samego rana już czekały. Lena mówi, babciu, to tak dużo ludzi będzie. No tak, ona jeszcze nie zna tego, ale już. O, kolejny samochód, panie, zobacz, ile tu jest ludzi. O, dzień dobry. Następny sąsiad, także zaraz zobaczymy, ile tam ludzi jest. Bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi. Się spotykamy co roku, a później na kiełbaskę idziemy. I na co jeszcze, Franiu, co pani Ania ugotowała?
6: Żurek,
5: tak. Tak, idziemy po tym. Zapraszamy.
6: Jeszcze łoś!
5: Taki wioskowy piesek nasz, który zna wszystkich, a my jego znamy. O. Słodki. To był kiedyś przybłęda. Oj, dawno, dawno, z 7 lat, 8. A teraz o tak sobie jest w wiosce. Ktoś tam bliżej to dokarmia go i żyje bardzo dobrze. O, widzisz, zobacz, nawet Alek jest.
6: Alek,
5: a teraz wszyscy zaczynamy dzieciaki prowadzać. Chodziliśmy sami, tacy starsi, a teraz nam się tyle dzieci narodziło, że muszą oni też poznawać historię dzikich, prawda? Tak, tak. Franiu, lubimy ten las, lubimy naszą wioskę. I uważam, że to jest potrzebne, to raz, ale po drugie, coraz więcej młodych ludzi zaśmieca las. O, nasi na pewno tego nie robią, ale przyjezdni, bardzo duży ruch tutaj jest na tej drodze, przez dzikie, przez żółtki. I na rzekę tam chodzi część ludzi, tutaj lasy z drugiej strony, ale to w sumie to jeszcze jedna wioska, żółtki tam dalej i tak razem wspólnie. Bo zaczynaliśmy jako dzikie. O, cześć. Następny pan przyjechał, także... Mieszkam tu 37 lat. Kiedyś dziki to była taka mała, nieduża wioska. Sami swoje, jak ja mówię, się wszyscy spotykali często na Sylwestrze i takie tam. A już teraz się rozrosła, bo dużo młodych najechało. Obcych, ale i potomkowie wracają. Dzieci, moje dwóch synów, chodźcie, wróciło. Tu się wybudowali. Dzień dobry. Panie, wejdzie sobie tutaj. Jesteśmy. Podwórku państwa Mikutowiczów.
7: Ja jestem przybyła, natomiast jest bardzo wielu tubylców, między innymi Adam Mikutowicz, który jest tutaj, jak ja mówię, no, gospodarzem całego zamieszania, naszym lokalnym rumcajsem, którego uwielbiamy i on trzyma pieczę nad tym wszystkim. Są dzieci, kilkuletni mieszkańcy naszej wsi, są też z dziada, pradziada, z rodu Markowskich i Mikutowiczy, więc tak, tutaj różnie jest. Zrzeszyliśmy się w koło gospodyń wiejskich, nazywamy się Dzikie Baby i podnosimy jakość naszego życia i dobrze nam to po prostu. Nam się chce.
8: To co, odbieramy się?
9: To co, możemy coś?
10: Dowódca, podziel teraz obowiązki, gdzie kto ma iść.
9: Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Jak co roku zapraszam do wspólnej pracy. Mamy tutaj od żółtek do asfaltówki w stronę Choroszczy. Ten teren posprzątać, a tu Maciek będzie jeździł przyczepko, jeszcze inni będą i będą to zwozili tu na miejsce zbiórki tego zebranego towaru, który później zostanie odebrany przez służby gminne.

0: No to co, zapraszam na rozdanie worków
1: i dyplomów. Rękawi.
2: Dyplomów. Będziemy ważyć po tym, jak to...
0: 19 rok z rzędu, raz do roku robimy taką akcję.
3: To bierzcie, ja będę tutaj rozrywał. Dużo będzie śmieci.
4: O, skąd tych śmieci tyle nabrał?
0: No to mieszkańców to trudno ocenić, jak to jest, bo to właściwie jest taka miejscowość już w tej chwili jako noclegownia, jako drugi dom, bo niektórzy mieszkają całorocznie, niektórzy tylko tutaj na lato się zjawiają, także domów to jest w dzikich kolonii 80. A w latach 70. za moich młodych lat to było 12.
5: Zosia, jak wy wyjdziecie?
6: Ja to idę na tą stronę.
5: No ja też, bo to trzeba się podzielić. Jakoś.
6: A na tamtą stronę to byłam rok temu.
4: Od lat już to robimy i tych śmieci aż tak za dużo nie ma, także tutaj trochę będzie, ale na pewno jeszcze znajdziemy, szczególnie przy trasach, tam gdzie samochodami przemieszczają się.
7: Tu chyba trzeba przyznać i oddać hołd władzom Choroszczy, bo w sobotę oni organizują śmieciarki i każdy może swoje śmieci budowlane, bo głównie takie były wrzucane do lasu, oddać właściwie w tym punkcie zbioru śmieci. I rzeczywiście to działa, bo byłem, widziałem i to chyba 2 czy 3 godziny tak stoją te śmieciarki i tam jest nieprzerwany ruch. Wszyscy przywożą te śmieci. Ale no dla dzieci, żeby jakąś puszeczkę znaleźli, no to też fajnie, bo to jakby znaleźć kwiat paproci w czerwcu, tak? No ja jestem od urodzenia związany z tym miejscem. Moja mama też. Co prawda my jesteśmy z Białegostoku, ale tutaj mamy dom. Kiedyś letniskowy, teraz już całoroczny. I teraz właściwie córka jest z Warszawy, ale też ją przywożę, kiedy tylko mogę i też się związuje z tym miejscem. I ten las znamy od podszewki. I w ogóle dzikie, i rzekę, i dolinę całą, Narwi i Supraśla.
8: Tu mój ojciec się urodził, moja babcia tu żyła. I takie akcje to też sprzyjają zacieśnianiu więzi. Wszyscy się znamy i z tymi nowymi przybyłymi, którzy się tu pobudowali, co nas bardzo cieszy. Bo nawet w naszym bloku tak się nie znamy, jak tutaj w dzikich z sąsiadami. A syn zamieszka, no i pracuje zdalnie. No dojeżdżająca, bo jednak Warszawa to Warszawa. A tutaj to jest inaczej.
9: O, tu leży śmieć, jakaś folijka po kaszance.
10: Nazbieraliśmy dużo puszek pustych i nagle patrzymy, o, pełne. I mamy nadzieję, że wygramy w konkursie na najciekawszy śmieć po prostu. Wiadro jest natomiast wyłowione z rzeki.
7: Tutaj jest...
9: Mam największą łachę styropianu, wyłowioną z rzeki z poświęceniem życia, bo tu w spodni jesteśmy ochlapani i brudni. Kazałam mężowi się przebrać w czyste rzeczy, żeby wyglądał jak człowiek do sprzątania. Teraz żałuję. Powinien nałożyć brudne łachy i znowu miał rację. No. Łacha styropianu o wymiarach około 60 na 45. Postrzępiona z fragmentami kołków i kleju. Chyba budowlany, być może. Nawet buduje się tu dużo domów teraz.
10: Od kiedy ceny ziemi w dzikich poszybowały do samego nieba, to jest taka wioska, gdzie już nie ma zwierząt, nie ma krów, nie ma świniaków, ale jest za to bardzo dużo milionerów. Do lat 90. dzikie były miejscowością wymierającą. Nikt się tutaj nie chciał sprowadzać i młodzi wyjeżdżali do miasta, ponieważ była brudna rzeka. Ścieki zrzucane przez Białystok mieszały się z czystą wodą Supraśli. Ta rzeka śmierdziała, no i nikt tutaj nie chciał mieszkać. Ale zbudowano oczyszczalnię ścieków w Białymstoku, no i woda już była czysta. I nagle wszyscy zapragnęli tutaj zamieszkać. Ziemia podskoczyła gwałtownie i przybyło też mieszkańców, bo teraz wioska się składa.

Pół na pół z starych mieszkańców i z tych nowych. I dzięki takiej akcji jak dzisiaj, że sprzątamy i się wszyscy potem spotykamy u pana

0: może ziarna nasypać. Tu jest ścieżka, tędy pójdziemy. Jak nie było samochodów, nie było asfaltu, to tędy wszyscy przez las chodzili do Choroszczy, do pracy, do szkoły. I te ścieżki były wydeptane, ale teraz już powoli zarastają. Mój dziadek był urzędnikiem w magistracie i codziennie rano dojeżdżał rowerem do stacji kolejowej Fasty, gdzie zostawiał rower i jechał pociągiem do miasta i pracował. A babcia była tak zwana przy mężu, czyli zajmowała się domem i dziećmi. Kolonia Dzikie przed wojną to była miejscowość letniskowa. Bo wtedy jeszcze rzeka była czysta, bo nie było kanalizacji po prostu. Wszystkie brudy wsiąkały w ziemię. I w Dzikich zbudowano kilka willi, piękne domy i przyjeżdżali tutaj Żydzi. To jest dom Tomka z Gdyni, a wcześniej był to jeden z trzech domów należących do rodziny Koronkiewicza. Wujek Wacek wygrał na loterii dużo pieniędzy i chciał je przeputać, ale mój dziadek powiedział: Wacek, chodź, zbudujemy dom. I mój dziadek już zbudował dom i znał się na tym, więc tak dobry materiał dobrał do budowy, że trudno było podobno wbić gwóźdź w to drewno. I teraz jak wygląda ten dom? Wchodzimy na ganek. I jesteśmy teraz na ganku, czy też na werandzie. I zobacz, jedne drzwi i drugie drzwi zabite. Tu jest jeden pokój, tu jest pokój z kuchnią. Do każdego pokoju w tym domu prowadzą oddzielne drzwi. Z drugiej strony jest tak samo. Są cztery pokoje w domu i do każdego można wejść z zewnątrz. Po prostu wynajmowano pokoje. A jak opowiada mój ojciec, za lasem znajdowało się cudowne źródełko, w którym woda nie zamarzała nawet w największe mrozy. I ktoś puścił pogłoskę, że to źródełko pomaga na bezdzietność. Kto się tej wody napije, będzie miał mnóstwo dzieci. A Żydzi bardzo lubili mieć dzieci. I ojciec opowiadał, że Żydzi codziennie biegali z buteleczkami i nabierali wody z tego źródełka. Kiedyś jak koszono łąki jeszcze kosami, to znajdowano gniazda bażantów wśród traw. I w tych gniazdach były jajka. To ludzie zbierali je do czapki i zanosili właśnie do ojca pana Adama. A pan Mikutowicz wkładał te jajka pod kurę i miał wolierę. I te bażanty hodował. I kiedy się wylęgły, kiedy osiągnęły dorosłość, otwierał wolierę i wypuszczał bażanty z powrotem na wolność. Pan Adam jest takim królem naszym wiejskim. Skarbnikiem wszystkich wiadomości. Jak coś się dzieje, to my zaraz biegniemy do Adama, opowiadamy. Adam robi herbatę, zastanawia się i nam odpowiada, albo nas rozsądza. Jest takim właśnie, no, królem takim. Dobra, co, bierzemy te najpiękniejsze? Dobra.
1: Nie wiem, co to jest.
2: Dobra, się zobaczy.
1: Co to jest? A, to moja porzeczka. I wina jakieś.
2: Próbować się nie będzie. No. Idziemy na górę. A to jest dom, który ma prawie 100 lat. Tak? Ja tu się urodziłem. W tym domu. Proszę. O, tutaj. I muszę mieć wszystko na oku. Życie tu w miejscowości to właściwie kręciło się w koło tutaj takiego młyna wodnego, który zbudował szwagier mego dziadka. Później dziadek wrócił z Ameryki, dofinansowali tą inwestycję i to działało przez czas międzywojenny dość prężnie. No ale później przyszły czasy władzy komunistycznej, gdzie młyn został upaństwowiony. Kilka lat jeszcze popracował, później popadł w ruinę. Został tylko szczątki budynku i w latach 60. przestał funkcjonować. No to tam się ludzie zbierali, bo jak była dobra opinia o jakości pracy, to kolejka bywała nawet na

0: trzy doby trzeba było rolnikom stać w kolejce, czekać. No, dawny kurort żydowski w latach międzywojennych, gdzie przyjeżdżało tutaj setki rodzin żydowskich, każdy lokal, budowla była wynajmowana. Wojna spowodowała, że wszystkie te domy, jeżeli w okresie zimowym były niezamieszkane, około 40 domów zostały przez okupanta niemieckiego wyburzone i wywiezione do Choroszczy, do kotłowni, jako opał, bo tam był obóz jeńców radzieckich. Moi rodzice również pochodzą z tej miejscowości. Mama z domu Markowskich, tata z domu Mikutowiczów. Oni tutaj całe życie również mieszkali. Tata pracował 40 lat w Choroszczy w szpitalu psychiatrycznym jako fachowiec od wodociągów. Matula tu się zajmowała takim mini gospodarstwem. Tu były krowy, świnie, masa drobiu. No a ja co ja? Skończyłem technikum, poszedłem do pracy. Pracowałem nieprzerwanie 43 lata w jednej firmie. Przeszedłem wszystkie stanowiska od referenta do prezesa. Na urlopy, żadne senatoria, nie wyjeżdżałem, bo tu mamy wszystko. Za plecami jest ta aleja Ksawerego Markowskiego. To jest powstaniec styczniowy. Przybył do Choroszczy wraz tu z fabrykantem o nazwisku Moes. Tu został sprowadzony ze Zgierza jako fachowiec do uruchamiania fabryk tych tkackich. Tutaj się zadomowił w 1838 roku. Po kilku latach pracy nabył tu taki dworek i 100 hektarów ziemi w dzikich. U niego pojawili się carscy żołnierze w celu prowokacji o zakup żywności dla armii carskiej. I on tych dwóch żołnierzy wraz z powstańcami powiesili. No i za to został stracony publicznie na rynku w Choroszczy przez rozstrzelanie. W momencie egzekucji miał już 50 lat, miał 7 dzieci i ja jestem prawnukiem Ksawerego. No i wiadomo, że te rodziny się rozrastały i dzisiaj mamy tutaj połowa miejscowości, to są mieszkańcy o nazwisku Markowscy. Ja już jestem 7 pokoleniem Ksawerego. Niektórzy doczekali już 9 pokoleń. O. Tu nie ma żadnych świetlicy, żadnych klubów, żadnej remizy. No to naprzeciwko, to jest dawna stodoła. No to tutaj przy udziale mojej rodziny i Moni, no żeśmy ją dostosowali do takiej stodoły rekreacyjnej. Wkrótce się dopiero zaczyna. To jest tak, że te zbieranie śmieci to trwa 4 godziny, a tutaj w naszej stodole kolejne 10. Także mamy tutaj zimne piwo, mamy coś jeszcze i wszystko dobrze. Proszę bardzo.
1: Słyszycie, nie czujecie, ale pachnie pięknie, nie chłopaki?
2: Tak, swojską majóweczką.
3: Samo skwierczenie robi klimat, tak naprawdę, tak jest. Będzie pysznie na pewno.
4: Każdy, co może, ciasto, kiełbaska, mięsko, cokolwiek, co może przynosić.
2: Nawet sałatka od biedy można. Na początku to było bardzo, taki, wszyscy byli bardzo zżyci, jeszcze jak ja byłem mały, to się znało każdy dom.
1: Pójdziesz na boisko, to tam będzie Anka z Zośką, nie? To, a teraz nasze dzieci tego nie doświadczają.
2: I wszystkie dzieciaki się znało, a teraz jak była ta nowa ludność,

0: Mowa tu już się tak nie integrowała, po prostu kultura się zmieniała. No ale tutaj trochę chcemy to odwrócić.
1: Tak, mamy ogromną przyjemność, bo ja sama na przykład doświadczam tego w prozie życia, przebodźcowana praca. Wiadomo, ja jestem też osobą, która jest bardzo aktywna. Jak tu przyjeżdżam na te obieranie ziemniaków czy na sprzątanie wsi, nie mogę się doczekać już od lat, to naprawdę łapię ogromny relaks, równowagę, taki spokój. No. Super.
0: Na przykład budowaliśmy parę lat temu u nas tą wielką wiatę, to w ogóle była wielka akcja, bo to jeszcze się odbywało, jak ja w ogóle byłem nastolatkiem, to jako wieś mieliśmy swój wioskowy las, poszliśmy jako wieś do lasu, ścinaliśmy drzewa, później przerabialiśmy to na deski, później te deski trzeba było zaimpregnować, później to leżało latami, czekało właśnie na jakiś moment, co moglibyśmy zrobić, a jak wreszcie zdecydowaliśmy się, co z tym zrobimy, czyli tą wielką wiatę, to jako cała wieś poszliśmy i wybudowaliśmy tą wielką wiatę, gdzie teraz...
1: Będzie film.
2: Chcę przedstawić film o pani Teresie Hańku, która zmarła w tym roku, ale przez wiele lat była mieszkanką naszej wsi.
0: No, a teraz mamy coś fajniejszego.
3: 89 będę miała, teraz w tym grudniu przyjdzie. To już poważnie też wiek. I ja tak zajmę się, to jeszcze dobrze, że ja ruszam się. Cieszę się tym, że chodzę, cieszę się życiem. No i cóż, a córka chce, żeby ja jeszcze podżyłam trochę dla niej, to zostanę samotna. No to tak dba o mnie. No ja się cieszę tym, że dba o mnie. Ja mieszkam od 1982 roku, tu mieszkam, a w tamtych dzikich od 1964.
4: Jest pani szczęśliwa?
3: Jak to powiedzieć? Jestem szczęśliwa, dlatego... Mąż mój był to różny, był nerwus wybuchowy, ale zaraz przeprosił mnie i tego krzyknął, czy tam powiedział źle. Ale jestem szczęśliwa, dlatego że jestem Panu Bogu wdzięczna, że tyle lat żyję, bo mężu śmierci już 11 lat jest i w taki wiek tutaj się cieszę, że ja żyję i taka cieszę się życiem po prostu. Cieszę się życiem i chcę doczekać wiosny, lata, żeby jeszcze pocieszyć się, że kwiaty wyrosną ładne. I słoneczko zaświeci i posiedzieć na krzesełku czy na tym, czy na ławeczce sobie posiedzieć przy stoliku i wypić kawkę.

0: Jak ktoś się źle czuje, to ja chętnie do niego przyjdę z kamerą.
1: Dobra.
2: Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Dzikie i wspólne. O swoim miejscu na ziemi opowiadali mieszkańcy wsi Dzikie Kolonia. W audycji wykorzystaliśmy fragment nagrań Wojciecha Koronkiewicza.

0: Autopromocja.
1: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.
2: Za 28 minut godzina 8.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: A w naszym studiu pani Magdalena Marciniak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Psycholog, psychoterapeutka. Zdrowie w głowie. No i o tym zdrowiu w głowie, szczególnie jeżeli chodzi o, no właśnie, dzieciaki, nastolatki, będziemy teraz rozmawiać. Od razu zaznaczam, to nie jest temat taki typowo poranno-niedzielny.
3: No nie, ale trudny.
2: Bardzo trudny i to będą bardzo poważne sprawy i niestety to będą tematy, które

0: które się dzieją. Bo przypomnijmy doniesienia z ostatnich dni, najpierw mogliśmy usłyszeć, to była końcówka września, o zatrzymanym przez policję, przez policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendy Głównej Policji, informację o zatrzymanym 13-latku, który w jednej z miejscowości planował dokonać ataku na szkołę, do której zresztą uczęszczał. Wcześniej, to są też już informacje, które się pojawiły, no, jako w ramach prób czy też testów uśmiercił kilka kotów. On został zatrzymany, umieszczony w ośrodku wychowawczym. Trwają dalsze czynności. Dosłownie chwilę później. Z kolei druga sytuacja, czy też druga informacja. Zatrzymano 15-latka, który wyszukiwał w sieci materiały świadczące, że zamierza przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Chodziło zapewne o Warszawę. Policjanci już na miejscu zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na którego podstawie sformułowane zostaną zarzuty. O losie tego właśnie chłopca, 15-latka, ma zdecydować sąd rodzinny. Z jednej strony, słuchając tego typu informacji, chyba już nie jesteśmy aż tak bardzo zaskoczeni, bo w ostatnich latach mamy różne informacje, różne doniesienia, różne zdarzenia. Natomiast szokujące jest to, w jakim wieku są ci, którzy zostali zatrzymani przez policję. 15-latek, czyli ktoś, kto właśnie kończy 8 klasę albo idzie do pierwszej klasy szkoły średniej, i 13-latek, czyli ktoś w 6 klasie, może w 7.
1: Tak, jesteśmy niestety przyzwyczajeni do negatywnych doniesień w związku z atakami, zamachami w Stanach chociażby, które dość często się powtarzały w ostatnich latach, i młodzież sieła tam spustoszenie śmiertelne niestety. Teraz słyszymy coraz częściej o tego typu, na szczęście, udaremnionych próbach zamachów w Polsce. Zapominamy trochę jako dorośli, że ci nastolatkowie to są osoby, w których głowach bardzo dużo się dzieje. To są osoby, w których kształtuje się ta osobowość. No i pytanie, co skłania takich młodych ludzi? 13-latka. Mamy też doniesienia o wcześniej 11-latku, który zaatakował 10-latkę w szkole młotkiem jakimś. Więc te dzieci coraz są młodsze. Oczywiście nie stawiamy tutaj diagnozy, tylko możemy stawiać hipotezy i zastanawiać się, skąd biorą się takie zaburzenia zachowania, bo mówimy o zaburzeniach zachowania u młodzieży.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, przynajmniej jeżeli chodzi o tego 13-latka, zresztą u 15-latka widać dokładnie to samo. To nie są działania w afekcie, w jakimś podnieceniu, w złości, w gniewie.
1: Nie, to są planowane działania.
0: Tak, to są starannie przez wiele dni, przez wiele tygodni planowane działania z absolutną premedytacją.
1: Tak, no do planowania potrzebna jest pewnego rodzaju inteligencja. To na pewno. Chociaż rozdzielmy tutaj pewne rzeczy. Jedna rzecz to jest, co dzieje się w głowach i w emocjach przede wszystkim tego typu osób, które planują skrzywdzić, skutecznie pozbawić życia inne osoby.
0: Znaczy swoich kolegów, swoje koleżanki, swoich nauczycieli? W przypadku 13-latka przynajmniej.
1: W przypadku 13-latka, tak. Co się musi zadziać? W Stanach Secret Service przebadał 41 przypadków zamachów w szkołach. Okazało się, że 4 na 5 osób, które planowały zamachy, to były osoby, które doświadczyły przemocy w szkole. Więc można tutaj się pokusić o to, że było to w jakimś planowanym akcie zemsty. 40% z tych osób robiło to z myślą samobójczą. Część z tych zamachowców popełniało na koniec samobójstwo.
0: Tak zwane rozszerzone samobójstwo?
1: Tak, rozszerzone. Jeżeli ktoś już pokusi się o takie plany z premedytacją, to tak, zastanówmy się, gdzie jest ideologia w tym wszystkim. Jakie mamy czynniki środowiskowe, jakie one odgrywają rolę, a odgrywają ogromną rolę. W przypadku 13-latka z wiadomości wiemy, że szukał on informacji na forach faszystowskich, między innymi, i na innych tego typu portalach. Czyli planował, karmił się tym. Młode umysły są bardzo chłodne.

0: chłonne, zwłaszcza jeżeli na przykład są samotne, są skrzywdzone, szukają czegoś wspólnego. Często szukają zemsty bądź poklasku. Tylko co musi się zadziać z empatią, że chcemy skrzywdzić kogoś w imię chwały?
1: Ja cały czas, no niejako, nie chcę powiedzieć, rozumiejąc to, o czym pani mówi, bo trudno to zaakceptować, ale mimo wszystko cały czas gdzieś krąży mi ta myśl, że mówimy o szóstoklasiście.
0: Tak. My zapominamy o tym, że te dzieci...
1: O dzieciaku, właśnie.
0: Tak, ale to są dzieci, które oglądają różne rzeczy. Czasem, a właściwie to dość często niestety w Polsce i na świecie, doświadczają przemocy słownej bądź fizycznej, przemocy psychicznej. W ich mózgach zachodzą różne procesy pod wpływem tego, co oglądają, czym się karmią, z kim rozmawiają. To są najbardziej chłonne umysły na indoktrynację, na ideologię. Nie ma bardziej chłonnych umysłów.
1: Ja to rozumiem. Od lat mówi się o dzieciach, żołnierzach i to jest proceder uprawiany na przykład w różnego rodzaju organizacjach, partyzantkach afrykańskich czy też południowoamerykańskich, ponieważ to są żołnierze, którzy nie mają wątpliwości, nie zadają pytań, są gotowi na wykonać najbardziej okrutne, bezwzględne, chore rozkazy.
0: Tak.
1: Tylko że zanim to się stanie, to rzeczywiście oni muszą trafić no, w te tryby tej machiny indoktrynacji. Ktoś musi ich tego nauczyć, przekonać.
0: Mm-hmm.
1: No, a tu mamy jednak działania z własnej woli, z własnej potrzeby.
0: No tak, mamy działania, my to oceniamy z własnej woli i potrzeby. Natomiast tak naprawdę my nie znamy całej historii przed. My nie wiemy, jak to się stało, że ten młody człowiek zaczął zabijać zwierzęta. Być może była to forma próby, być może odporności.
1: Tak to jest przedstawiane.
0: Tak to jest przedstawiane, ale no, dodam tutaj, my nie wiemy, tak? Diagnoza psychologiczna, psychiatryczna polega na tym, że obserwuje się takiego młodego człowieka przez długi czas. Jest masa testów, jest psychiatra, psycholog i to nie są, to nie dzieje się w ciągu kilku godzin. To się dzieje w ciągu dni, tygodni, czasem miesięcy, ponieważ potrzeba poznać całą genezę, wywiad zebrać, czy były zaburzenia psychiczne w rodzinie chociażby. Pamiętajmy, 40-50% zaburzeń zachowania ma podłoże genetyczne. Ale genetyka to nie wszystko. Jest tutaj też, gra ogromną rolę czynnik środowiskowy, bo te geny się często uaktywniają w momencie takiego korzystnego dla nich, tutaj niekorzystnego środowiska. Może być to indoktrynacja, mogło być to wystawianie na przemoc, na oglądanie też treści przemocowych. Nie wiemy, co tutaj się zadziało. Natomiast pamiętajmy o tym, że może porozmawiajmy o tym, jak przeciwdziałać temu. Jak zauważać te niepokojące nas sygnały u dzieci. Bo bardzo często, nie zawsze, są niepokojące sygnały zachowania, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.
1: Może nawet w tak skrajnych sytuacjach tych sygnałów rzeczywiście nie być? Czy po prostu te sygnały są, tylko no, z jakichś powodów my ich nie
0: możemy
1: widzimy,
0: je
1: nie zauważamy,
0: przeoczyć.
1: Ignorujemy?
0: Często myślę, że chodzi tutaj o ignorowanie. Clue wszystkiego jest w tym, że należy z dziećmi rozmawiać, sprawdzać, dopytywać się, jakimi treściami oni się interesują. Często dorośli nie słuchają, co dzieci mają do powiedzenia. Nie słuchają tego, nie są zainteresowani, co mają w głowie, co czytają, jakie mają przekonania na różne tematy, jak widzą świat, w którym żyją, jak widzą nawet politykę. Młodzież w posyłce często interesuje się tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w ich kraju, co dzieje się w ich szkołach.
1: No tak, i bardzo często powtarzają to, co zobaczą w telewizji, to, co usłyszą przy rodzinnym stole.
0: Tak. Ale bardzo często nikt ich nie słucha, nie chce z nimi rozmawiać.
1: No dobrze, a czy my mamy jako dorośli, jako rodzice, rzeczywiście, ja wiem, że to zabrzmi dosyć przewrotnie, bo większość z nas jest rodzicami, ale mamy tak naprawdę kompetencje do tego, żeby rzeczywiście móc, umieć wychwycić pewne niepokojące zjawiska.
0: Nie wszyscy mamy te kompetencje i często dorośli rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że mają brak kompetencji wychowawczych. Są programy w Polsce i na świecie, które rozwijają kompetencje rodzicielskie, ponieważ rodzice bardzo często zapominają o tym, jak należy rozmawiać z dziećmi. Nie należy z nimi rozmawiać jak z dorosłymi, ponieważ w zależności od tego, na jakim etapie

0: etapie umysłowym jest dane dziecko, to w odpowiedni sposób trzeba do niego mówić i odpowiednie pytania zadawać. Ja wychodzę z założenia i też sprawdzę kompetencje rodzicielskie osób, które trafiają do mnie do gabinetu. Są do tego testy, jest wywiad i bardzo często okazuje się, że ci dorośli nie mają relacji ze swoimi dziećmi.
1: No ale jednocześnie, gdy mówi pani o tym, że powinniśmy rozmawiać z dziećmi w zależności od tego, ile nasze dziecko ma lat. Ja pamiętam takie opinie, takie głosy, być może nie należało ich traktować dosłownie, że z dzieckiem należy rozmawiać jak z dorosłym, trzeba je traktować poważnie, trzeba w dziecku mieć partnera.
0: Nie, absolutnie. My nie możemy mieć
1: ale
0: w dziecku partnera.
1: Pamięta pani
0: takie oczywiście,
1: opinie.
0: Tylko nie możemy traktować i obciążać dziecka sprawami dorosłych. Bardzo często dorośli, rodzice odwracają rolę. To się nazywa parentyfikacja. I robią sobie z dzieci przyjaciół, kolegów, obciążając je ich problemami. No to nie o to chodzi. Mamy rozmawiać z dzieckiem w zależności od tego, na jakim jest etapie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Inteligencja taka nabyta rozwija się z czasem, ale mamy też inteligencję emocjonalną. Uczmy nasze dzieci tego, czym są uczucia, co się z nimi dzieje, jak uczucia wpływają, jak myśli wpływają na nasze uczucia, a to jak wpływa na nasze zachowanie. I dajmy się dzieciom wypowiedzieć, słuchajmy ich. To naprawdę nie jest tak dużo, ale od czegoś trzeba zacząć. Pamiętajmy, ja jestem z tego pokolenia, pewnie pan też, gdzie mówiło się, dzieci i ryby głosu nie mają.
1: O tak, to wielokrotnie można było usłyszeć, szczególnie podczas różnego rodzaju takich rodzinnych imprez, spotkań.
0: Tak, ale pamiętajmy.
1: Sąsiedni stolik, sąsiedni
0: dokładnie.
1: Pokój i tam siedzicie.
0: My jesteśmy pokoleniem, które wychowuje te dzieci. Ilu z nas ma to przekonanie nadal w sobie? Albo nie odzywa się do mnie w ten sposób? No dobrze, jak? Jeżeli dziecko jest zburzone, podnosi głos, bo nie jest słuchane, i często rodzic ucina, nie będę z tobą rozmawiał w taki sposób, idź do pokoju. Zatrzymają się, dlaczego to dziecko jest zburzone. Nie chodzi o to, czy to dziecko krzyczy na nas, czy jest zburzone, bo my jesteśmy zburzeni i też podnosimy głos na dziecko. No to jak dziecko ma się bronić? Jak dziecko ma być usłyszane? Obniżmy ton i zastanówmy się, co się dzieje z naszymi emocjami i co się dzieje z emocjami dziecka. Jeżeli chodzi
1: ale
0: o rzeczy...
1: czy to oznacza, przepraszam, że na każde emocje dziecka powinniśmy mu pozwolić wobec nas?
0: Nie mówię tutaj o pozwoleniu, mówię o tym, żeby się zastanowić, co się dzieje. To my mamy nauczyć dzieci właściwej komunikacji, to my jako rodzice mamy nauczyć dzieci empatii do drugiego człowieka i rozwinąć tą empatię.
1: No i teraz oczywiście można by było usłyszeć głos, no zaraz, ale co ze szkołą?
0: Szkoła nie jest od wychowywania, szkoła jest od nauki. A często rodzice uważają, że to szkoła wychowa ich dzieci. Drodzy państwo, ale kto bierze odpowiedzialność za to, jak dziecko się kształtuje? My jako rodzice, nie szkoła. Dlaczego cedujemy na szkołę kwestię wychowawczą?
1: Bo jest to bardzo wygodne i bardzo często łatwo w ten sposób rozgrzeszyć nasze błędy i nasze winy.
0: Tak, oczywiście. A kiedy szkoła wzywa rodziców i mówi, szanowny panie, szanowna pani, z pana dziećmi się dzieje coś nie tak. Niemożliwe, w domu jest wszystko w porządku. No tak, bo w domu dziecko się zamyka i tyle jest po rozmowie. Właśnie o to chodzi. Jeżeli dzieci się wycofują, są smutne, zmienia się coś w ich zachowaniu, nie wiemy z kim rozmawiają, o czym rozmawiają, to są sygnały bardzo alarmujące. Jeżeli widzimy, że dziecko krzywdzi zwierzęta, nie ma empatii.
1: O ile to widzimy oczywiście.
0: No, ale możemy to zauważyć już od wczesnych lat dziecięcych, jak dziecko zachowuje się do zwierząt. Często rodzice bagatelizują, jak dziecko ciągnie psa, kota za ogon, jak je bije.
1: No, przepraszam, to jest też być może konsekwencja nie tyle zachowania dzieci, tylko tego, jak wielu dorosłych też podchodzi
0: ale
1: do zwierząt
0: mówimy.
1: I traktuje je jak
0: właśnie.
1: Przedmioty.
0: No tak, o tym mówimy. Więc ta nauka empatii, nauka postępowania z innymi ludźmi idzie z odgórnie. To my jesteśmy przykładem. Jest bardzo wiele badań psychologicznych, randomizowanych, powtarzanych, które mówią o tym, że naśladowanie, my uczymy się, to jest zgodnie z teorią nauki, uczymy się poprzez naśladowanie przede wszystkim. Dzieci w taki sposób się uczą, poprzez naśladowanie. Pójdźmy do przedszkoli, poobserwujemy dzieci w przedszkolu. Przedszkolanki wiedzą, co się dzieje w domach. Wystarczy popatrzeć, jak się dzieci zachowują. Jak zwracają uwagę rodzicom, niemożliwe, nie wiem skąd on zna takie brzydkie słowa, nie rozumiem dlaczego bije im.

0: inne dzieci. A potem jak się zagłębimy, to się okazuje, że no, w domu są problemy, no bo co chatka, to zagadka.
1: Ale to w takim razie nie chcę usprawiedliwiać rodziców, ale na ile na przykład tego typu zachowania, to w tej chwili nie jest tylko kwestia tego, co dzieci podpatrzą w domu, co dzieci z domu przyniosą, tylko również kwestia tego, że coraz więcej czasu, wiem, to też jest kwestia rodziców i tego, na co pozwalają i na ile to kontrolują, ale coraz więcej czasu dzieci spędzają przed smartfonami, ekranami. Tak, tylko że przynajmniej w teorii dorośli biorą odpowiedzialność, powinni przynajmniej brać odpowiedzialność i mieć świadomość tego, co robią i co oglądają. Wiem, że bywa z tym różnie.
0: No tak.
1: No ale w przypadku dzieci takich wymagań już mieć nie możemy, że dziecko samo sobie starannie wybierze program, który
0: dokładnie
1: ogląda.
0: Dokładnie. O tym mówimy. To właśnie dorosły jest od tego, żeby sprawdzał treści, jakimi dziecko się interesuje. Żeby zapytał. Mamy różne narzędzia dostępne do monitorowania treści i stron, na jakie dziecko wchodzi w domu i na swoich smartfonach.
1: Ale tu jest jeden problem, bo nawet jeżeli rodzice będą bardzo świadomymi rodzicami i rzeczywiście będą to sprawdzać, to nie chodzi o to, że będą zakazy, jakieś rygorystyczne obostrzenia, ale będą z dzieckiem rozmawiać, wytłumaczą, dlaczego ten film tak, a ten film to jeszcze nie, a ten film to już na pewno nie. Po czym dziecko idzie do szkoły, spotyka się z rówieśnikami i okazuje się,
0: którzy pokazują różne rzeczy.
1: Którzy dokładnie ten sam film odpalają na telefonie i
0: oczywiście, to są czynniki środowiskowe, na które my nie mamy wpływu. Mamy wpływ na to, czy dziecko będzie z nami o tym rozmawiać i w jaki sposób my będziemy z dzieckiem o tym rozmawiać. Jeżeli będziemy rozmawiać z dzieckiem przede wszystkim poprzez strach i kary, tak jak straszenie dzieci, młodzieży więzieniem nigdy nic nie dało. Dzieci nie mają jeszcze w głowie połączenia pomiędzy swoimi działaniami a konsekwencjami. Te połączenia się tworzą i tak naprawdę w pełni się kształtują około 21 roku życia. Więc na nie to nie działa. One nie były w więzieniu, one nie wiedzą, o co chodzi. One tego nie doświadczyły. To jest tak, wiesz, za moich czasów ich to nie interesuje, co było za naszych czasów, ponieważ one tego nie doświadczyły. I to jest ta kwestia.
1: No chyba, że bardzo ciekawie i bardzo barwnie im to opowiemy.
0: Tak, i jeżeli zobaczą w nas kogoś ludzkiego, no to, ale jak jest kupa śmiechu, no to wtedy tak. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że nam samym jako dorosłym jest bardzo ciężko postawić się w czyimś miejscu, na czyjejś sytuacji. I to tak emocjonalnie wyobrazić sobie, ile to pracy w naszej głowie kosztuje, żeby wyobrazić sobie, co ktoś może przeżywać i doświadczyć. U dzieci jest jeszcze to trudniejsze. Zatem wszystko zależy od tego, może nie wszystko, ale bardzo wiele, czy dzieci mają do nas zaufanie, czy przyjdą i z nami porozmawiają na pewne tematy.
1: No ale z drugiej strony, im dziecko starsze, tym bardziej ma chyba świadomość, że być może z niektórymi kwestiami
0: nie idzie do rodzica.
1: Nie idzie do rodzica, nie dlatego, że się rodzica boi, czy dlatego, że rodzic wyrządzi mu krzywdę, bo usłyszy jakąś informację, tylko dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, że rodzicom na przykład to, co powie, może się nie spodobać, tak, że jeżeli przyzna się do tego, że oglądało film, którego miało nie oglądać, to rodzice będą źli, więc po co im o tym mówić?
0: No i znowu, wracamy do podstaw. Wszystko zależy od tego, jak dbamy o bliskie relacje z naszymi dziećmi. Jeżeli nasze dziecko wie, że może do nas przyjść zawsze w nocy i o północy i powiedzieć, co mu leży na sercu, że porozmawiamy, wypowiemy się na dany temat, ale nie sprawimy, że to dziecko będzie poniżone, nie sprawimy, że to dziecko będzie ogromnie zawstydzone i że będzie czuło się gorsze, bo o to chodzi. Dzieci nie chcą czuć się poniżane przez dorosłych. Nie chcą być też odrzucane. Dzieci często i młodzież boi się odrzucenia, bo zrobiłem to i to, bo nie zasługuję na twoją, nie wiem, twoje spojrzenie, twoją uwagę. A tak jest bardzo często, bo ja z młodzieżą pracuję w gabinecie.
1: No ale z drugiej strony też trudno od rodziców w każdej sytuacji wymagać tego, że będą niczym ten kwiat lotosu.
0: Nie mają
1: nie wzruszeni i spokojni. Bo jeżeli przeprowadzili 5 czy 10 rozmów ze swoim dzieckiem na konkretny temat, trzymajmy się tego filmu, którego miał nie oglądać. I nagle okazuje się, że dziecko w zaufaniu przychodzi do nas i mówi, że a, wiecie, ja jednak ten film obejrzałem. No to
0: zapytajmy się dlaczego. Dlaczego pomimo tego, że rozmawialiśmy z tym dzieckiem?
1: No tak, ale już przestaje być przyjemnie w tym momencie.
0: Ale to nie znaczy, że będzie przyjemnie. Trudne rozmowy nie są przyjemne. One mają być pogłębione. Nie chodzi mi o to, żeby zawsze było pięknie, cudnie, złapmy się za ręce i zaśpiewajmy kumbaya. Nie. Wychowanie jest czymś najtrudniejszym, uważam, że

0: życiu i najbardziej odpowiedzialnym zajęciem. Nie ma być zawsze łatwo i przyjemnie. Ma być trafnie, ma być głęboko i mamy się dowiedzieć jako rodzice, o co chodzi.
1: No i dobrze, i tu wracamy do naszych kompetencji jako rodziców, a właściwie do tego, że z tymi kompetencjami bywa bardzo różnie.
0: Tak. Drodzy Państwo, możemy poszerzać swoje kompetencje. Są kursy, treningi, kompetencje rodzicielskie, są warsztaty rodzicielskie, jest literatura na ten temat, są grupy rodzicielskie. Te warsztaty są prowadzone przez, zazwyczaj przez psychologów, pedagogów, osoby, które pracują z dziećmi i mają podstawy, podłoże naukowe. Nic nie szkodzi, żeby się zapisać na takie warsztaty. Nic nie szkodzi, żeby dowiedzieć się, czy pójść nawet czasem do terapeuty, który pracuje z młodzieżą i powiedzieć, jak mam rozmawiać ze swoim dzieckiem, bo już jest nam trudno. I tak
1: bo
0: też się
1: odbijam
0: zdarza.
1: Się od ściany?
0: Tak. No i wtedy terapeuta zaczyna się zastanawiać, musi poznać danego człowieka, jego mechanizmy, schematy.
1: No tak, ale tu jest kolejny problem, czy też kolejne wyzwanie. To znaczy, żeby zrobić coś takiego i świadomie pójść i poprosić o pomoc, to my w jakiejś mierze musimy się przyznać do własnej niekompetencji, do własnego błędu. A to nie jest proste.
0: Nie jest proste. I to wymaga odwagi, więc do odważnych świat należy. To wymaga wglądu wewnętrznego, czyli zastanowienia się, gdzie jestem, co zrobiłem nie tak, a może nic, a może jednak coś robię, więc warto się zastanowić, bo nam korona z głowy nie spadnie, a to jest kwestia naszej bliskości z dziećmi, które kochamy najbardziej na świecie.
1: To w takim razie, robiąc taką pętelkę i powracając do tego tematu, do tych tematów właściwie, o których rozpoczęliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o tego 13-latka, czyli przypomnę, szóstoklasista, który planował zamach w swojej szkole, zbierał różnego rodzaju materiały, no, dokonywał dosyć makabrycznych testów, jeżeli chodzi o zwierzęta. Można było czegoś takiego nie zauważyć?
0: Można. Można było. To nie jest tak, że zawsze...
1: I myślę zarówno o rodzicach, jak i szkole, że dzieje się coś złego.
0: Tak, można było tego nie zauważyć. Są osoby, które planują bardzo skrzętnie daną rzecz i nie muszą być krzywdzone przez rodziców, nauczycieli czy rówieśników. Mogą to robić dla poklasku, dla sławy.
1: No ale to oznacza, że my trochę jesteśmy w tym momencie bezradni, no bo jeżeli nie ma żadnych powodów, żeby się tak zachowywać, nie ma żadnych znaków, nie ma żadnych przesłanek, żeby podejrzewać, że z dzieckiem jest coś nie w porządku, no to się po prostu będzie działo poza naszą wiedzą, aż dojdzie do
0: takie
1: czegoś.
0: Takie rzeczy się dzieją poza naszą wiedzą i działy się zawsze na świecie. Niestety, nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkiego, nie jesteśmy w stanie zauważyć wszystkiego. Nie mamy jakby takich zdolności i nie potrafimy prześwietlać, co się dzieje w głowach i w duszach drugiego człowieka. I pojawia się tutaj niestety bezradność. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Dlaczego ktoś nie pomyślał? Dlaczego nie mogliśmy zapobiec? Bardzo często spotykamy się z bezradnością w momencie już, kiedy jest za późno. Tutaj na szczęście dzięki służbom zostało to udaremnione, ale historia mówi o wielu sytuacjach, gdzie nic nie wskazywało na to, że ktoś popełni morderstwo na innym.
1: Tak, tu nie doszło do tragedii. Tak. Rzeczywiście policjanci, można powiedzieć, wkroczyli no, dosłownie prawie w ostatniej chwili, co nie zmienia faktu, że jednak pewna tragedia się dokonała. Znaczy myślę chociażby o tych relacjach rodzinnych, o rodzicach, o najbliższych tego dziecka.
0: Ile osób jest w szoku. Osoby, które znały tego chłopca, na pewno są w szoku i z tego, co czytałam, to też prawdopodobnie były objęte wsparciem psychologicznym, bo też my zostajemy... Z takim szokiem, bezradnością i też lękiem i taką czujnością na przyszłość. Jeżeli jest to ktoś z naszego kręgu, to co będzie w przyszłości?
1: Kogo od tej strony nie znaliśmy?
0: Dokładnie. To powoduje, może spowodować duże zaburzenia lękowe u osób, które znały tą osobę, które były w jej środowisku.
1: Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, Zdrowie w głowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam!
4: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
3: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
4: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wraca turystyka paliwowa, benzyny nie zabraknie, słyszymy od ministra energii. Ma zapewnić o dalszym wsparciu dla Ukrainy kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Pralinki, czekoladki, dużo słodkości. Na koniec zajrzymy do Rumunii na festiwal czekolady. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ograniczeń w tankowaniu nie będzie, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Od wczoraj Polska znów ma jedne z najtańszych paliw w Europie, stąd obawy o tak zwaną turystykę paliwową. Dostawy są zabezpieczone, a benzyna będzie dostępna na takich samych zasadach dla Polaków i cudzoziemców, mówi minister Motyka.
2: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadzi do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków. Więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Byłby on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no, jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
1: Rząd obniżył VAT i akcyzę na paliwa, a resort energii znów ustala ceny maksymalne. Do jutra za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł. I 73 grosze, a za olej napędowy maksymalnie 7 zł i 88 groszy. Z tańszego paliwa cieszą się kierowcy z Podkarpacia.
3: Cieszę się, że obniżyli, bo naprawdę to już było bardzo drogo. To normalnie ograniczało się wyjazdy w ogóle samochodem.
4: No na pewno jest to dobra wiadomość i taka ulga.
5: Czekałem do dzisiaj, żeby zatankować. Wycieczka jeszcze za granicę się szykuje.
1: To trzecia odsłona programu ceny paliwa niżej, która ma obowiązywać do końca roku. Straty w budżecie z tytułu obniżek rząd zrekompensuje podatkiem od nadzwyczajnych zysków gigantów paliwowych. Polska potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Przestrzeń powietrzną Mołdawii naruszyło wczoraj 5 rosyjskich pocisków i dronów, które miały eksplodować. Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
1: Od początku roku Rosja już 45 razy naruszyła mołdawską przestrzeń powietrzną. Tylko w zeszłym tygodniu było 8 takich incydentów. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Jak przekazał Friedrich Merz, jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Niemiecki kanclerz ma zapewnić ukraińskie siły zbrojne o szybkiej dostawie 1000 dronów przechwytujących. Mają one pomóc w zwalczaniu groźnych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym. Co zrobić, gdy jest zagrożenie atakiem z powietrza? Jak rozróżnić?

0: Mieć sygnały alarmowe i gdzie się ukryć. Mieszkańcy Pomorza i Mazowsza uczyli się wczoraj, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Warszawiaków szkolił m.in. brygadier Dawid Bąk.
1: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny, mieli przygotowaną aplikację, gdzie się ukryć, odszukali właściwe miejsce schronienia i postępowali zgodnie z naszymi zaleceniami, które też są dostępne na stronie Komendy Głównej PSP.
0: MSWiA zapowiada rozbudowę systemu alarmowego. Docelowo w całym kraju ma być 30 tysięcy syren, a w grudniu gotowa ma być aplikacja służąca do powiadamiania o zagrożeniach. Kościół pełen zwierząt i ptasiego śpiewu. Tak będzie dziś w Kaliskiej Katedrze. Kościół katolicki wspomina dziś świętego Franciszka z Asyżu, czyli patrona m.in. zwierząt. Podczas mszy poświęcone zostaną psy, koty i ptaki, mówi Jakub Ordon ze Stowarzyszenia Hodowców Zwierząt w Kaliszu.
2: Spodziewamy się przede wszystkim psów, kotów, ale i z racji tego, że jestem prezesem Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i egzotycznych, pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami.
0: Według tradycji święty Franciszek z Asyżu nazywał zwierzęta braćmi mniejszymi. W każdym stworzeniu dostrzegał ślad Boga. Mówił o bracie wilku, bracie ptaku, siostrze wodzie, bracie słońcu i siostrze ziemi. Na koniec zrobi się słodko. Pralinki z rokitnikiem i marchewką, czekoladki z kryształkami kwiatów lipy czy większe rzeźbione w artystyczne formy. To niektóre z przysmaków na festiwalu czekolady w rumuńskim mieście Jassy. Tak o swoich wyrobach mówił jeden z cukierników. Wszystkie czekoladki są wytwarzane z 70% z ziaren kakaowych i 30% nektaru z kwiatów kokosa lub rafinowanego cukru trzcinowego. Dzięki tym rodzajom czekolady zdobyłem 23 międzynarodowe nagrody. Niedziela to ostatni dzień rumuńskiego festiwalu czekolady.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poranne, lokalnie gęste mgły na zachodzie i północy kraju powinny powoli ustępować. Przed nami ciepła październikowa niedziela. 17 stopni będzie na Pomorzu, 20 w centrum i 23 na południu. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, jedynie na północy więcej chmur i tam przelotny deszcz.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć minut po godzinie ósmej, to jest Polskie Radio 24, trwa niedzielny poranek. Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do południa. A już teraz zapraszamy na niezwykłą wyprawę. Będziemy przed Państwem odkrywać nieodkryte zakątki Wielkopolski.
6: Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Wielkopolska to region pełen geograficznych paradoksów i nieoczywistych zjawisk, o których rzadko przeczytamy w klasycznych przewodnikach. Ruszamy tam, gdzie nizinny krajobraz nagle zamienia się w pasmo górskie, a nocą panuje najgłębsza ciemność w kraju. Pokażemy Państwu jedyną w regionie kryptodepresję, rzekę o skrajnie górskim charakterze, stuletnie chaty ukryte wśród śródlądowych wydm. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, a o mniej oczywistej Wielkopolsce porozmawiam z Jackiem Cieślewiczem z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zacznijmy od północy, od Krajny w okolicach Złotowa. To tam kończy się Wielkopolska, a zamieszka pierwszego zaczynała się również w sensie geograficznym Polska. Ten północny skraj regionu bywa niesłusznie pomijany przez turystów latem. Prawda, ludzie ruszają tu na kajaki, ale jesienią umówmy się. Sprawdzenie nurtu Łobrzonki na własnej skórze mogłoby się skończyć ekstremalnym hartowaniem organizmu. My tę dziką dolinę rzeki odkryjemy w suchych i wygodnych butach trekkingowych. Chyba warto połączyć to z wizytą w bajkowym szachulcowym skansenie w samym Złotowie. Dlaczego te miejsca warto odwiedzić właśnie w październiku?
8: No, myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest to obszar fantastycznie zalesiony, czyli tutaj mamy tą całą ferię barw. ale oczywiście nie samymi tymi widokami człowiek będzie żył. Tutaj pełna odpowiedź już padła jakby nawet

0: nazwie tego regionu etnograficznego czy geograficznego, czyli krainy. To się na kraju, na pograniczu pomiędzy Wielkopolską, Pomorzem, Pałbukami, gdzieś w takim miejscu, gdzie zawsze się mieszały wpływy różnych kultur. Oczywiście tutaj przede wszystkim polska i niemiecka, ale też przecież kultura Kaszubów. Jesteśmy w miejscu, gdzie nagle tam się zmienia troszeczkę architektura, jest coraz więcej neogotyckich kościołów takich strzelistych, pojawia się nam architektura szachulcowa, czyli budynki w taką charakterystyczną biało-czarną kratę. No i pojawia się wyjątkowa lokalna kultura. No i też, co jest super interesujące, szczególnie z perspektywy mieszkańca dużego miasta, to jest miejsce, gdzie możemy trochę od tej cywilizacji uciec. Oczywiście jadąc do Złotowa, które jest takim wielkopolskim centrum krainy. Jest to całkiem duże miasto, tutaj spokojnie znajdziemy noskle, ciekawą restaurację, pójdziemy sobie na spacer, skorzystamy z usług, ale już właściwie no kilometr, dwa za miasto zaczynają się lasy, przepiękne jeziora. Można wyruszyć na wycieczkę rowerem, można popływać kajakiem, o którym mówiłeś, chociaż przyznam szczerze, Łobrzonka to jest faktycznie rzeka dosyć trudna, jeśli ktoś lubi przygodę, fajnie, natomiast pewnie dla początkujących, kiedy przyjdzie sezon kajakowy, polecam raczej rzekę Gwdę lub rzekę Różyce. To są takie fajne, bezpieczne rzeki dla początkujących.
1: Grzybki w lasach są?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Myśmy musieli się tam przenieść chyba w czasie rzeczywistym, dlatego że grzyby, no tak jak się pojawiają szybko, tak szybko znikają.
1: Nie zniknie na pewno Zagroda Krajeńska w Złotowie. To jest obowiązkowy punkt programu, moim zdaniem, żeby odwiedzić ten skansen i zobaczyć czarną kuchnię.
0: Czarną kuchnię zobaczymy nie tylko w Zagrodzie Krajeńskiej, ale też w Muzeum Regionalnym. To są jak gdyby dwa budynki, ta sama instytucja. Jeden jest w centrum miasta, drugi jest na obrzeżach Złotowa. Wejście do każdego z tych miejsc, a polecam obydwa. No i faktycznie tam ta tajemnicza czarna kuchnia, czyli kuchnia wybudowana w tym takim bloku kominowym, często bardzo mocno pokryta sadzą, a mimo to bardzo użyteczna i takie stojąca takie serce każdego krajeńskiego domu, oczywiście tego tradycyjnego. Ale mówiąc o kolorze czarnym, no to intrygujące na pewno dla zwiedzających jest to, że na krainie tradycyjna suknia panny młodej wcale nie była biała, tylko była właśnie czarna.
1: Niby wesele, a żałoba? Takie smutne życie było?
0: Czarny dlatego, że to podkreślało statut i majątek, ponieważ zrobili idealnie czarny ubrań, w tamtym czasie było po prostu dużo bardziej drogie, także to jak gdyby taki symbol luksusu. No, a krana słynie w ogóle z haftu krajeńskiego, który jest w kolorach biało-niebieskich, niebieskie wzory na białym tle. I to też można oczywiście w muzeum zobaczyć i w Zagrodzie Krajeńskiej. Ale co najważniejsze, ta tradycja jest cały czas żywa. To nie jest tylko jakiś taki skansen. Do dzisiaj są mistrzynie, które umieją ten haft robić. Ten haft dostał drugie życie. I to jest malowana ceramika, to są malowane torby, to są zakładki do książek, to są nawet mydełka, które można kupić z takim motywem haftu krajeńskiego, który jest bardzo taki charakterystyczny. A jeśli ktoś będzie miał szczęście, to załapie się nawet na warsztaty, gdzie można podejrzeć po prostu taką mistrzynię, jak pracuje z tym haftem.
1: Oj, super. Dobrze, z krainy przemieszczamy się do krainy. Krainy Tysiąca Jezior, czyli do Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Omijamy szerokim łukiem puste i chłodne już plaże w Sierakowie, ale chcę podpytać o dwa wyjątkowe punkty. O jedyne w Wielkopolsce jezioro kryptodepresyjne, czyli Jezioro Śremskie, oraz o Halin, który słynie z ostoi ciemnego nieba. I tam jest też jakiś bardzo ciekawy stary dwór.
0: Nie Tysiąca Jezior, bo to Mazury. U nas
1: jest Stu Jezior, Stu oczywiście.
0: Kraina Stu Jezior. No jest ich właściwie chyba 104, z tego co pamiętam, ale 100 jezior jednak brzmi tak bardzo, no po prostu
1: inaczej.
0: Chwyta za ucho, można powiedzieć. Mając taką liczbę jezior, jest przy wybraliśmy, więc mamy jeziora i długie, i takie, które są prawie okrągłe, i głębokie, i płytkie. Takie, które są krainą przede wszystkim idealną do podglądania ptaków wodnych. No i takie, gdzie jak wspomniałeś, mamy plaże, które chociaż może o tej porze roku już faktycznie trochę puste. No właśnie, mamy Jezioro Śremskie, czyli jedyną właściwie w Wielkopolsce kryptodepresję. Tutaj kryptodepresja, czyli takie miejsce, gdzie dno jeziora jest poniżej poziomu morza. I faktycznie taka sytuacja tutaj w Jeziorze Śremskim występuje. Jest jezioro oczywiście bardzo głębokie. Jest to o tyle interesujące, że za bardzo faktycznie nie jest to jezioro do plażowania, raczej do spacerów i podziwiania przyrody. No ale to takie poczucie, że no pod nami tej wody jest naprawdę dużo, no to jednak robi wrażenia.
1: Te brzegi wyglądają, bo one są bardzo strome w tym jeziorze, przypominają nawet troszeczkę skandynawskie fiordy.
0: No z takim porównaniem jeszcze się nie spotkałem, natomiast faktycznie ta stromość tej okolicy się pojawia, ponieważ faktycznie niedaleko jest wieś Halin, w której znajduje się Centrum Edukacji Przyrodniczej, który jak gdyby też prowadzi różnego typu ciekawe usługi. No i spod niego wyruszają różne szlaki turystyczne oraz ścieżki edukacyjne. Jedna prowadzi przez jary w

0: okolicach Halina. To jest chyba jedna z moich ulubionych tras spacerowych w tej okolicy. Faktycznie tam się schodzi kilkadziesiąt metrów w dół nagle do Rydny Jeziornej. Przechodzi się obok Starego Młyna. No jest to bardzo, bardzo fajny szlak, taki na, no powiedzmy sobie, około półtorej godziny spaceru. No a miejsce też słynie z czegoś jeszcze bardzo unikatowego, no i bardzo jesiennego zarazem, ponieważ Centrum Edukacji Przyrody w Halinie prowadzi reintrodukcję starych odmian polskiej jabłoni. Tak jak tu jest wielki szlak, taki jabłoniowy, gdzie wzdłuż drogi są posadzone stare odmiany jabłoni i tymi jabłkami też można się w każdej chwili poczęstować.
1: No to fantastyczna sprawa, ale z przyziemia jedziemy w kosmos, bo to jest miejsce, gdzie oglądamy niebo, tak? To jest najciemniejsze miejsce w Polsce, ale najwięcej nieba po zmroku, jeśli ono jest gwiaździste, tam właśnie widać.
0: Na pewno w Wielkopolsce jest to zdecydowanie najciemniejsze miejsce i najlepsze do obserwacji tego nocnego nieba. A to wszystko za sprawą Parku Ciemnego Nieba w okolicach Halina i Izdebna. To są takie dwie miejscowości w tej okolicy, które tym parkiem są objęte. Polega to na tym, że są to miejsca, gdzie faktycznie tych śladów cywilizacji, tego tak zwanego zanieczyszczenia światłem, nie ma zbyt wiele. A dodatkowo miejscowe władze dbają o to, żeby ono się nie pojawiało, żadne nowe obiekty, które mogłyby tą ciemność nam rozproszyć. Czyli też oświetlenie uliczne jest bardzo stonowane. Dzięki temu tutaj faktycznie tych gwiazd widzimy znacznie więcej i to widzimy też gołym okiem. Myślę, że o randze tego miejsca świadczy też to, że powstało tam niewielkie obserwatorium astronomiczne, gdzie są profesjonalne jakości teleskopy właśnie w Halinie, którymi naukowcy obserwują niebo, ale też Centrum Edukacji Przyrodniczej regularnie organizuje różnego typu imprezy plenerowe, gdzie faktycznie jest komentowane wspólne oglądanie nieba. Myślę, że takim terminem, to już jest niestety za nami, bo to pełnia lata, no to ta Noc Perseidów, żeby przyjechać na Noc Perseidów do Halina czy Izdebna, to całkiem niezły pomysł może być.
1: Będzie okazja w przyszłym roku, ale teraz jeszcze, jak już tam jesteśmy, w tych zachodnich rejonach Wielkopolski, to nie sposób nie odwiedzić Miedzichowa, nie sposób zobaczyć tamtejszych drewnianych chat holenderskich pośród wydm. I przy okazji od razu powiedzmy, mówimy Holendrzy, a nie Holendrzy, bo chodzi tutaj bardziej o sposób osiedlania się na prawie holenderskim, ale każdy, kto osiedlił się na prawie holenderskim w tej okolicy, stawał się Holendrem. Nieważne, czy był Polakiem, czy był Niemcem, czy był właśnie Holendrem.
0: To byli osadnicy zatrudniani do tego, żeby karczowali lasy, osuszali mokradła, gospodarowali na bardzo trudnych ziemiach i faktycznie pierwotnie byli to osadnicy z Niderlandów, jak mówiono wtedy raczej. Natomiast potem ten sposób gospodarowania i prawa zostały przeniesione na innych osadników, no właśnie głównie Niemców czy Polaków, którzy też na tych dosyć trudnych ziemiach byli osiedlani.
1: No ale idźmy do tych chat.
0: Takimi centrami ich życia w tej okolicy było oczywiście Miedzichowo, ale też pobliski Nowy Tomyśl, czyli największe miasto, jak gdyby związane bezpośrednio z kolonizacją holenderską. Bardzo młode miasto, które powstało, jak na oczywiście polskie warunki, dosyć późno, bo dopiero w XVIII wieku było założone. No i tutaj jak gdyby podróżując, szczególnie po tych mniejszych ulicach, mniejszych drogach tak naprawdę wiejskich, możemy znaleźć mnóstwo charakterystycznych domów. Pamiętajmy też, że Holendrzy przez to, że byli zwolnieni z pańszczyzny, w przeciwieństwie do typowych chłopów tamtej epoki, to byli raczej bogaci gospodarze, więc te domy miały też szansę się zachować. To nie były takie chatynki pokryte tylko szczechą, tylko raczej już porządne budownictwo.
1: Ale na gwoździach oszczędzali.
0: Tak, oczywiście. No jak gdyby pamiętajmy, że gospodarność tutaj Wielkopolska ma bardzo różne oblicza, tak? Niektórzy się śmieją, że zawsze kiedy lejemy kawę, to tak dużo, żeby się cukier nie zmieścił, a czasami oszczędzamy na gwoździach.
1: Ale dodajmy dlaczego, bo te chaty są budowane bez użycia gwoździ.
0: Tak, faktycznie one są zbudowane w tak sprytny sposób, że nie były potrzebne użycie gwoździ, jakby ta konstrukcja była trochę samonośna, dzięki temu no, można też było je szybciej i taniej postawić. Możemy zobaczyć to budownictwo w szczegółach, także można nawet takie chaty wejść i nawet zapytać się specjalisty, jak to było skonstruowane, odwiedzając któryś z parków etnograficznych. Najbliższy, chyba najciekawszy pod tym względem będzie skansen budownictwa ludowego w Olsztynie. To jest od Miedzichowa czy od Nowego Tomyśla jakieś pół godzinki jazdy na południe. Także też można tam tą kulturę holenderską zobaczyć z bliska.
1: Okej, teraz czas na takie mikroperełki, idealne na krótki jesienny wyjazd. Ja proponuję pierwszy przystanek Jaracz w Dolinie Wełny. Gdy myślimy o Wielkopolsce, mamy przed oczami raczej płaski, nizinny krajobraz. A tutaj, w tym rezerwacie, prąd potrafi rzucić wyzwanie, można wręcz odnieść wrażenie, że komuś w Puszczy Noteckiej pomyliły się krainy geograficzne i przez pomyłkę wkleił tutaj fragment Sudetów.
0: Teren faktycznie aż taki może pofalowany jak w Sudetach nie jest, natomiast jeśli odwołujesz się do rzeki, która

płynie, czyli rzeki Wełny, no to bardzo często spotyka się taki komentarz, że jest to rzeka o górskim charakterze, która dosyć mocno meandruje, płynie takim wartkim nurtem. No i pewnego rodzaju wyzwanie dla kajakarzy.

0: wtórna jego funkcja, natomiast budynek jest oczywiście zabytkowy. Natomiast stąd też rozchodzą się ciekawe drogi ze szlakami pieszymi. Można pójść albo do miejscowości o nazwie Wełna, jest to Wełna nad Wełną, tutaj znajduje się bardzo ciekawy drewniany kościół, lub w drugą stronę zapuści się w głąb lasu.
1: Na finał zostawiamy Wielkopolski Park Narodowy i Jezioro Góreckie. Tam na Wyspie Zamkowej stoją ruiny neogotyckiego zamku Klaudyny Potockiej. Gdy popatrzy się na nie jesienią, to trudno uwierzyć, że jesteśmy niespełna 20 kilometrów od tętniącego życiem Poznania.
0: Poznań i poznaniacy mają ten ciekawy przywilej, że jesteśmy chyba jednym z dwóch dużych miast w Polsce, gdzie naprawdę można w ciągu pół godziny dojechać do Parku Narodowego i to tak naprawdę nie do granicy, ale do jego centrum. Co więcej, można zrobić to nie tylko samochodem, ale też pociągiem albo rowerem. No i faktycznie chyba mój ulubiony, czyli czerwony szlak turystyczny prowadzi wzdłuż Jeziora Góreckiego. Na tym znajduje się Wyspa Zamkowa. Zamek był prezentem ślubnym w ogóle dla Klaudyny Potockiej, który ufundował jej brat, czyli hrabia Raczyński z pobliskiego Rogalina. Co prawda młodzi za długo w tym zamku nie pomieszkali, dlatego że potem się z niego wyprowadzili, a podczas Wiosny Ludów Prusacy uznali, że na pewno jest to miejsce skrycia się miejscowych partyzantów, więc dla pewności ostrzeleje zamek z armaty. No i takie romantyczne ruiny przetrwają do naszych czasów. Na Wyspę Zamkową wejść nie można, ona jest jak gdyby otoczona jeziorem w pełni i tam jak gdyby przejścia nie ma. Jest to też bardzo znane miejsce obserwacji ptaków, bo jak gdyby to bezpieczeństwo na wyspie spełnia świetne warunki do gniazdowania. No ale widok tego zamku, tych ruin zamkowych, takich ceglanych murów otoczonych właśnie przebawiającymi się na złoto i żółto drzewami, no chyba jedno z najpiękniejszych miejsc w całym Wielkopolskim Parku Narodowym, no i chyba jedno z najczęściej fotografowanych w tym momencie.
1: No i sam Wielkopolski Park Narodowy to jest moim zdaniem największe w tej części Europy muzeum polodowcowe na żywo. Mnóstwo form, ozy, kemy, głazy narzutowe, no, jeziorka, wzniesienia, moreny.
0: Niektórzy mówią, że jest to taka Wielkopolska w miniaturce właśnie. Wymieniłeś te wszystkie formy polodowcowe, które tutaj znowu pewnie byśmy musieli wrócić do lekcji geografii, ale odpuśćmy sobie to. Bardziej tak plastycznie właśnie sobie łagodne wzgórza, jeziora, często długie, rynowe jeziora, do tego też takie niewielkie jary i wąwozy, las mieszany. No i oczywiście przepiękna Dolina Warty z tymi jakby przedłużeniem trochę Wielkopolskiego Parku Narodowego jest Rogaliński Park Krajobrazowy, który z kolei słynie z ponad 1000 pradawnych, wielosetletnich dębów.
1: Proszę Państwa, to tylko część wielkopolskich ewenementów, a jesień to wyjątkowo malowniczy czas, żeby zweryfikować podróżnicze stereotypy na temat tych stron. Weryfikowaliśmy je razem z naszym gościem, którym był Jacek Cieślewicz z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: 22 minuty po godzinie 8. Przed chwilą mieliśmy okazję spacerować po nieodkrytych zakamarkach i zakątkach Wielkopolski. Teraz będziemy zwiedzać sportowe areny. W studiu jest już Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To jeden z tych plusów, kiedy myślę sobie, że ten niedzielny poranek w pracy jest naprawdę bardzo przyjemny, kiedy sobie posłucham Spakowanych. I rzeczywiście dzisiaj bardzo ciekawe rzeczy.
0: I nieoczywiste tej, miejsca i zakątki,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no, bardziej ta Wielkopolska to mi się tak oczywiście kojarzy. No już nie będę oryginalny z Poznaniem, prawda? Bo to piękne miasto, wiele zabytków. Gniezno też przecież związane z historią Polski. Z tymi pierwszymi początkami państwa polskiego.
0: A tu nagle górskie krajobrazy.
1: Właśnie.
0: I górska rzeka.
1: I górska rzeka, gdzie można sobie kajakiem naprawdę ekstremalnie popływać. No, zachęcam i sam
0: ale
1: pewnie też spróbuję.
0: Ale nie o kajakarzach będziemy teraz rozmawiać.
1: No, akurat tym razem nie, chociaż w tym sezonie rzeczywiście, no przede wszystkim Klaudia Zwolińska w tym właśnie slalomie kajakarskim, czyli na górskich potokach odnosiła sukcesy, a już od kilku sezonów jest dominatorką na świecie przecież, jedną z najlepszych zawodniczek. No, ale zaczniemy od piłkarskiej reprezentacji Polski, bo jednak poleciał, prawda? Do Stanów Zjednoczonych, a w nocy z wtorku na środę mecz w lidze MLS. Nasz kapitan Robert Lewandowski dostał żółtą kartkę, był zagrożony tym, że jeżeli dostanie w tym meczu z Rumunami żółtą kartkę, to no, będzie wykluczony z następnego spotkania. No i też ja tak sobie myślę, że chyba no, nie było sensu, żeby go tam trzymać na tym zgrupowaniu. Czy rzeczywiście tak bardzo by się przydał?
0: Choć zwolennicy spiskowych teorii dziejów
1: mówią, że to z premedytacją.
0: Tak.

0: Bo przypomnij sobie, że tego typu, no wtedy jeszcze aluzje, pojawiły się już po pierwszej żółtej kartce. Że zobaczycie, ten meczu też zdobędzie.
1: Jest to element gry, nic nadzwyczajnego. To nie tylko on dostał żółtą kartkę akurat w tym spotkaniu, więc...
0: No tak, ale biorąc pod uwagę to, co zrobił dla reprezentacji... Strzelił trzy gole, czyli połowę tego, co strzelili Polacy. Przed nami mecz z Bośniakami, z drużyną, z którą przy pierwszym podejściu nie do końca nam poszło.
1: No tak, 0-0 w Warszawie.
0: I
1: no
0: to są bardzo ważne punkty.
1: A z drugiej strony możemy powiedzieć, no w końcu Bośniacy zagrali na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Meksyku. Nas tam nie było, więc w poniedziałek, czyli jutro gramy tym razem na wyjeździe. Dzisiaj w Bośni i Hercegowinie są wybory. Ciekawy jestem, czy kibice rzeczywiście są aż tak bardzo zainteresowani tym spotkaniem, ale jednak Bałkany to jednak futbol tam też jest jedną z tych wiodących dyscyplin sportowych. Na razie o naszej kadrze po tym piątkowym triumfie nad Rumunią 6-0 w Warszawie posłuchajmy raportu Filipa Jastrzębskiego.
2: Uff, odetchnęliśmy z ulgą. Odgłos kamienia spadającego z serc piłkarzy i trenera Jana Urbana był słyszany daleko poza Stadionem Narodowym.
3: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała.
2: Mówi Sebastian Szymański.
3: Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może wam się odegrać na konferencji i myślę, że to będzie taki duży pozytyw po dzisiejszym dniu. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
2: Celem było zwycięstwo nad Rumunią, pierwsze w tym sezonie Ligi Narodów, ale chyba nikt nie spodziewał się takiego popisu strzeleckich umiejętności biało-czerwonych. Hat-trick Roberta Lewandowskiego, pierwszy od 7 lat i 7 w reprezentacyjnej karierze, robi wrażenie. Kapitan przyćmił jednak osiągnięcie żółtą kartką, która wyklucza go z udziału w poniedziałkowym spotkaniu w Zenicy. Czy zrobił to celowo? Tego się nie dowiemy. W każdym razie Lewandowski wyleciał już do Chicago. Na pokładzie samolotu do Bośni i Hercegowiny zabraknie również Wojciecha Mońki, który pomoże drużynie Jerzego Brzęczka w przypieczętowaniu awansu do Mistrzostw Europy. A wracając do spotkania z Rumunią, cieszy skuteczność, występ pomocników i czyste konto. A do tego szanse od Jana Urbana dostali nowicjusze. Oskar Pietuszewski, Norbert Wojtuszek i debiutujący Marcel Reguła.
4: Próbujemy szukać nowych rozwiązań, natomiast no, trzeba to wszystko w jakiś sposób powiązać. Chcielibyśmy wygrywać, wprowadzać trochę świeżości do reprezentacji. No połączenie tego wszystkiego nie jest takie proste.
5: Jest fajny miks tej reprezentacji. To starsi, młodsi.
2: Dodaje Piotr Zieliński.
5: Zazębia się to i myślę, że w przyszłości na pewno będą duże profity z tego, bo idzie młodzież uzdolniona, wchodzi już mocno do tej kadry, a my doświadczeni no, pomagamy im w tym i dajemy swoją jakość.
2: A jakości w środku pola było bardzo dużo. Wygląda na to, że duet Piotr Zieliński-Wiktor Nowak działa jak należy.
4: Już dzisiaj możemy powiedzieć, że odkryliśmy środkowego pomocnika dla reprezentacji Polski, no bo Wiktor radzi sobie znakomicie, bo pokazuje bardzo duży potencjał, bardzo dobrą grę. Jest on do bronienia, do przecinania, jest do gry kombinacyjnej, jest do zdobywania przestrzeni, jeśli ma piłkę i wolne miejsce do tego, żeby wejść do przodu. Wydaje się dosyć kompletny zawodnik.
2: Przed nami ostatnie spotkanie podczas tego długiego wrześniowo-październikowego zgrupowania. W poniedziałek w Zenicy Polacy spróbują zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie. Stawką prawdopodobnie drugie miejsce w grupie czwartej na drugim poziomie Ligi Narodów.
1: No i wtedy utrzymanie się na tym poziomie. Na pewno ja jestem zachwycony Wiktorem Nowakiem, bo to chłopak, który wszedł przebojem w tą kadrę. A ta jego historia też jest przecież ciekawa, bo Legia go nie chciała, w Górniku też nie mógł się przebić. I w końcu odetchnął i pokazał pełnię swoich możliwości. W Slawii Praga gra w Lidze Mistrzów, więc naprawdę fajna historia. Oby po prostu rozwijał się prawidłowo i żebyśmy mieli z niego jak najwięcej pociechy. Ciekawie było we wczorajszych spotkaniach.
0: Ciekawie? To chyba mało powiedziane.
1: Mało powiedziane, tak, chciałeś to spuentować. No dobrze. Bardzo ciekawie, ekscytująco. No chyba nie dla wszystkich. No, dla Chorwatów chyba nie za bardzo. 0-7 zgłoś się.
0: Tak, widziałem już sam koniec meczu, dosłownie chyba ostatnie sekundy przy 7-0 siedzącego na ławce Modricza.
1: Modricza i smutny, tak? No zastanawiał się, co się dzieje.
0: Naprawdę, to znaczy, można mu było tylko współczuć.
1: No, tak się też zdarza. Rumuni też kiedyś mieli swoje piękne chwile. Chorwaci

0: mieli takich chwil więcej w historii swojego futbolu, no ale wczoraj przełknęli naprawdę bardzo gorzką pigułkę, porażka z Anglikami, to przed swoją publicznością 0-7. Hiszpanie wygrali z Czechami 3-1, tutaj nic nadzwyczajnego. To ten najwyższy poziom Ligi Narodów. Na poziomie B, na którym w tym sezonie my rywalizujemy, Szwajcaria wygrała ze Słowenią 2-1, a Macedonia Północna przegrała ze Szkocją. A teraz o dyscyplinie, która nas ekscytuje już od kilku sezonów, i to pięknych sezonów. Tenis. Grają w Azji. Iga Świątek pokonała Chinkę Gao Xinyu 6-2, 6-3 i zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000 w Pekinie. O tym spotkaniu mówi trener Michał Gawłowski.
1: Mecz dość spokojnie, komfortowo wygrany, chociaż styl gry zawsze jest taki, że Iga gra dość agresywnie, stara się dominować przeciwniczki. Wyglądało to dobrze. Czekamy na pełne sukcesy dla nas z Igą. Pełne sukcesy to są wygrane turnieje. Miejmy nadzieję, że tu będą same dodatkowe rzeczy, które pozwolą właśnie Idze w takich meczach trudnych, meczach, w których przeciwniczki potrafią narzucić swoje granie, gdzie Iga jest w stanie wrócić do gry, zaproponować inne warunki i finalnie wygrać.
0: No to teraz Polka będzie rywalizować z Chorwatką Donną Vekić. Natomiast sensacyjnej porażki w Pekinie doznała liderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Kazaszka uległa 118. zawodniczce na świecie reprezentującej Armenię, a urodzonej w Rosji Alinie Czarajewej 6-3-4-6-3-6. Trener Paweł Ostrowski zauważa, że zmęczenie ostatnimi turniejami sezonu jest w czołówce bardzo widoczne.
2: Zawsze turnieje na koniec sezonu w ogóle ogólnie są ciężkie. Zawodnicy i zawodniczki wszyscy są bardzo, bardzo zmęczeni, a szczególnie w Azji, a nie wspominając również o aklimatyzacji, korcie, wilgotność. Myślę, że to suma summarum, po prostu taka końcówka sezonu to jest takie dobicie, że potem zawodnicy naprawdę, naprawdę potrzebują odpoczynku, żeby dochodzić do siebie. I Bogu dzięki, że to już jest koniec, że mogą odsapnąć. No, nie wszyscy wyciągają wnioski, bo czasami niektóre zawodniczki potem bardzo szybko chcą wracać do turu, a potem znowu okupują to niestety w sezonie jakimiś kontuzjami.
0: A w stolicy Chin jest także Hubert Hurkacz. Natomiast panowie rywalizują nie o 1000, ale o 500 punktów rankingu ATP. No i nasz tenisista gra właśnie z Rosjaninem Karemem Khachanovem o awans do półfinału. Pierwszego seta bardzo zaciętego wygrał ostatecznie w tiebreaku 7-6. W tym tiebreaku było 7-2 dla Polaka. No i trwa teraz druga partia i znowu jest set gem za gem. 2-2. Po czterech gemach serwuje Khachanov. No a Hurkacz w tym piątym gemie prowadzi 15-0. Na ćwierćfinale Debla w Tokio udział zakończył Jan Zieliński. Teraz o kolarstwie, bo w Słowenii odbywają się Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Katarzyna Niewiadoma Finej, która tydzień temu została wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego w Montrealu, wczoraj także walczyła o medal, ostatecznie zajęła 6. miejsce. No niestety, po tym jak zaliczyła upadek kilkaset metrów przed metą, wygrała mistrzyni świata Holenderka Demi Wollering. Jaki to był wyścig dla niewiadomej, o tym mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
3: No widzieliśmy, że Kasia Nogi miała super. Demi jest w tym roku najlepszą zawodniczką. Tak, 16 zwycięstw i to jakie zwycięstwa. Nie musimy się oszukiwać. Tak, jest najlepszą zawodniczką na świecie w tym roku i żeby ją pokonać, no to po prostu ona musi mieć gorszy dzień, a nie, że któraś z dziewczyn musi być super. Raz się udało Kasi w tym roku na Mont Ventoux ją pokonać, to zdecydowanie była silniejsza. A przez cały sezon to jednak Demi pokazuje, że jest tą najlepszą zawodniczką. No i dzisiaj tak samo, tak jak Kasia mówiła, że już kurczę cisnęła, no naprawdę mega, mega waty, a ona w pewnym sensie dokręciła i mówi, no nie idzie za nią. I tak w tym momencie, na takim sztywnym pojechać, bo ma to dokręcenie. I Kasia czuła się super, była zadowolona z tego, jak kręciła, no i nieszczęśliwy upadek przed finiszem, więc tak samo, taki sport, o, no nie.
0: Dominika Włodarczyk także miała upadek w tym wyścigu i ostatecznie nie ukończyła rywalizacji. Dziś wyścig elity mężczyzn i juniorek. Natomiast żużlowcy motoru Lublin z brązowym medalem Mistrzostw Polski. Lublinianie pokonali Unię Leszno 56-34 i z nawiązką odrobili stratę z pierwszego przegranego na wyjeździe spotkania. Dziś poznamy mistrza Polski na żużlu. We Wrocławiu Sparta podejmie obrońcę tytułu Prestoruń. Zespół z Grodu Kopernika jest faworytem, bo pierwsze spotkanie u siebie wygrał aż 55-35. Nadal pozostajemy w motosporcie. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk wygrali piąty.

0: i zarazem ostatni etap rajdu Maroka. To przedostatnia runda Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. W klasyfikacji generalnej polska załoga zajęła ostatecznie 8 miejsce. Natomiast w rajdzie Sardynii, to ostatnia runda samochodowych Mistrzostw Świata, prowadzi Szwed Oliver Solberg. Piąty jest Waliczyk Elfyn Evans, który jeżeli dojedzie dziś do mety na tej pozycji, zostanie triumfatorem cyklu. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepańskim na 11 miejscu w generalce oraz na drugim w klasie WRC 2 Challenger. Posłuchajmy, co po wczorajszym odcinku mówił nasz kierowca na mecie.
1: Za nami najdłuższy dzień rajdu Sardynii. Jesteśmy przed niedzielą. Zostały 4 odcinki specjalne. Jesteśmy na drugim miejscu w klasyfikacji WRC 2 Challenger, ale mistrz świata tegoroczny jedzie bardzo szybko i nie sądzę, żebym był w stanie utrzymać jego tempo. Szacunek dla niego, ale walczymy. Na pewno się nie poddamy. Spróbujemy jeszcze znaleźć jakieś ustawienia, chociaż po tej rocznej przerwie na szutrach na pewno nie jest to łatwe, żeby od razu wszystko wiedzieć i wszystko czuć. Natomiast no i tak myślę, że jesteśmy zadowoleni, bo jest lepiej niż się spodziewaliśmy. Oczywiście zawsze chcemy walczyć o pierwsze miejsce. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jest to bardzo trudny rajd. Jeszcze 4 odcinki specjalne i będziemy się starać z całych sił, tak żeby wyszło jak najlepiej. Mamy przyjemność z jazdy. Myślę, że to jest cały czas bardzo ważne, zwłaszcza przy tak trudnym rajdzie, kiedy kondycyjnie i w ogóle pod każdym względem ten rajd czasami przypomina cross country, więc nie jest to standardowy rajd szutrowy. Grecja, dziś o tym mówiłem z mechanikami, to spacerek. Oczywiście jest bardzo kamienista. Rajd Akropolu jest przepięknym rajdem, ale w porównaniu do Sardynii jest równo. Trzymajcie kciuki, jedziemy jutro.
0: No to oczywiście trzymamy kciuki. Jeszcze sprawdzamy, jak tam sobie radzi Hubert Hurkacz. Przypomnę, że gra z Haczanowem o awans do półfinału turnieju w Pekinie. Pierwszego seta Polak wygrał 7-6, a w drugim prowadzi 3-2.
2: To na koniec muszę zapytać, jakim wynikiem skończy się jutrzejszy mecz?
0: 2-0 dla Polski.
2: Dobrze, sprawdzimy w takim razie. Oby tak było. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Za 24 minuty godzina 9 trwa niedzielny poranek na antenie Polskiego Radia 24. Było o sporcie, było o emocjach sportowych. To teraz o emocjach i doświadczeniach zupełnie innego rodzaju.

0: Maja Kluczyńska, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielny poranek i sygnał ogrodów sztuki jeszcze letni, choć jesień za oknami, bo chcemy trochę przedłużyć ten taki pogodny czas, bowiem dzisiaj tematyka skłania do tego, żeby myśleć o wakacjach, o słońcu i dopiero potem rozmyślać, jak to będzie, kiedy już niebawem koniec roku, bo to tylko listopad, grudzień, proszę Państwa, i kolejny rok przed nami. Ale to będzie natomiast tu i teraz w Polskim Radiu w Lublinie pani Ola Artyszuk. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ola Artyszuk, artystka, twórczyni, kreatorka. Proszę Państwa, Ola tworzy efektowne kwiaty, które tworzy oczywiście ręcznie. Robi te kwiaty z włoskiej krepiny i ze stali. Za chwilę wszystko się wyjaśni. One są tak ogromne i można by powiedzieć, że to są wielkoformatowe rzeźby. Olu, powiedz proszę, krepina, czyli specjalny papier.
1: Tak, jest to taki specjalny, marszczony, gruby papier występujący w ogromnej palecie barwnej, który pozwala na bardzo ciekawą pracę z nim, bo zwykły papier każdy z nas na pewno zna. Rwie się bardzo łatwo, jest taki delikatny, a krepina pozwala na bardzo mocne rozciąganie jej przez to, że jest marszczona, i wyginanie, formowanie, i naprawdę wiele znosi jak na papier.
0: A powiedz, dlaczego włoski? Włoski papier, włoska krepina.
1: To jest wyłącznie moja preferencja.
0: A, rozumiem.
1: Ja ją
0: Lubisz.
1: Bardzo lubię, dobrze mi się z nią pracuje. Pasuje mi najbardziej struktura tego papieru.
0: Struktura papieru to jest istotny czynnik, który powoduje, że właśnie te efektowne kwiaty ogromnych rozmiarów, też dekoracje kwiatowe, te prace powstają właśnie z tej krepiny, która ma taką strukturę. Jest taka leciutko pofalowana, pognieciona jakby.
1: Tak, tak. Każdy materiał ma swoją jakąś taką specyfikę i wrażenie, jakie wywiera na odbiorcy. Mhm. Tak właśnie to marszczenie, które pozwala na dodatkowe wyciąganie jeszcze z niego efektów. Czyli tu mogę trochę sobie rozciągnąć, tam właśnie, tak jak powiedziałaś, zmarszczyć, tu gdzieś trochę zgnieść.

0: i on nabiera takiej trójwymiarowości, wielowarstwowości i powoduje bardzo ciekawe efekty, kiedy na przykład światło w jego zakamarki wpada, z innych się odbija i powoduje to takie bardzo ciekawe doznania wizualne. I ja też bardzo lubię, kiedy ten materiał jest taki wymęczony, kiedy te płatki, liście i różne elementy, które się składają na finalną formę, są takie mocno przepracowane. Widać, że tam dużo tymi rękami było robione, że one wiele zniosły.
1: Ale wtedy ten kwiat, ten wielki kwiat, ta rzeźba kwiatowa, powiedziałabym nawet, wielkoformatowa, ona ma taki inny charakter, bardziej naturalny. Powiedziałaś, że jest przepracowana, ale światło inaczej się załamuje. Kolorystyka tego papieru, który też jest tak charakterystyczny, bo ma taką strukturę, gdzie to światło załamuje się, te kolory już w jednym miejscu są bardziej intensywne, w innym mniej i to powoduje, że te kwiaty nam nabierają takiego innego życia, powiedziałabym. Są tak inaczej ożywione i właśnie sprawiają wrażenie takich bardzo naturalnych.
0: Tak, cieszę się bardzo, że też takie masz wrażenie, bo na tym mi bardzo zależy. Nie mam na celu odwzorowywania rzeczywistości jeden do
1: rozumiem
0: jednego.
1: Rozumiem, twoja interpretacja.
0: Zupełnie. Tak, nie o to mi chodzi, ale jednak tak jak w karykaturze artysta łapie te charakterystyczne elementy osoby, że da się ją rozpoznać, tak mi zależy na tym, żeby właśnie z tych poszczególnych roślin, gatunków wyciągać jakieś takie smaczki, na nich się mocno skupić, a reszta jest taką trochę wariacją.
1: Dodatkiem, wariacją na temat. To cię najbardziej artystycznie interesuje i tworzysz właśnie rzeźbę, instalacje. A powiedz proszę, czy inspiracją jest każdy kwiat naturalny, w sensie, że hodowlany i też na przykład polne kwiaty, ale też inne rośliny?
0: Tak, aczkolwiek do niektórych jeszcze w ogóle nie robiłam podejścia, bo jakby nie wiem, do sorczyków na przykład, jakoś nie interesują mnie na razie ich forma.
1: Jako obiekt.
0: Ale nie wiem, co będzie za jakiś czas, ale ogólnie to wszelkiego rodzaju te takie ozdobne, kwitnące kwiaty, bo właśnie sam kwiat jako ta najbardziej ozdobna, reprezentacyjna część rośliny mnie bardzo interesuje.
1: A czy kwiaty w instalacji Oli Artyszuk to jest połączenie natury i sztuki?
0: Tak, to jest taka najbliższa mojemu sercu definicja, bym powiedziała.
1: A co oznacza twoje powiedzenie, że chciałabyś tylko, żeby ludzie się uśmiechali? Bo gdzieś ono jest zaznaczone jako osobista twoja wypowiedź.
0: To jest takie moje pragnienie, żeby to, co właśnie robię, co tworzę, przynosiło ludziom jakieś pozytywne doznanie. No bo wiadomo, sztuka może pełnić najróżniejszą rolę. Różne funkcje. Każdy artysta też ma jakiś swój cel czy manifest do przedstawienia. A ja bym chciała, żeby to, co tworzę, przynosiło ludziom jakiś taki powód do zatrzymania, do kontemplacji i takiego pozytywnego odbioru świata, do zobaczenia, że przez to, że wokół wciąż słyszymy o jakichś trudnych doświadczeniach, trudnych wydarzeniach, sytuacja wiemy jaka jest na arenie światowej, to jednak żeby widząc, przechodząc obok moich kwiatów, instalacji, obiektów, żeby mieli taki powiew optymizmu, pozytywizmu i żeby mogli się uśmiechnąć i zobaczyć, że na tym świecie są też rzeczy dobre i piękne. No tak to symbolicznie oczywiście te kwiaty o tym
1: absolutnie
0: są.
1: Jestem o tym przekonana, bo nawet oglądając zdjęcia, choć to jest jakby nie takie same emocje temu towarzyszą, kiedy oglądamy instalację, obiekt jakiś, tak face to face powiedziałabym, ale jednak płynie z tego taka pozytywna energia, a nie powiem już, że jednak fajnie jest oglądać coś, co jest ładne, piękne. Wiadomo, że są różne definicje piękna, ale jak coś jest ładne, to się tak ładniej żyje. Nie uważasz?
0: Absolutnie tak. Ja też jestem z tej grupy, która woli, jak sztuka jest ładna, jest czytelna, jest... Jakby nie próbuje mnie sprowokować do... Właśnie może sprowokować, to jest w ogóle niedobre słowo, ale chciałabym, żeby ta sztuka przynosiła ukojenie, a nie wytrącała z równowagi, tylko raczej tą równowagę wprowadzała. I oczywiście, tak jak powiedziałaś, ładne to, co się komu podoba i każdy ma inny gust, ale gdzieś jednak te kwiaty są tak kulturowo jakoś w nas przyjęte, że kojarzą się dobrze, że niosą pozytywne wrażenia,
1: zawsze
0: aczkolwiek na różne okazje są wręczane.

0: ale tu przez to przeskalowanie chciałabym, żeby też przeskalować ten ich pozytywny impact na nasze życie, że rośliny są nam potrzebne.
1: No, my jesteśmy częścią tej całej biocenozy, więc to przeskalowanie tworzy jedną w mojej ocenie spójność, bo te gigantyczne kwiaty w rozmiarze powiedzmy XXL albo jak ktoś woli XX, to naprawdę świetna taka dekoracja, która no nie powinna powodować niczego oprócz optymizmu w nas, kiedy patrzymy na te kwiaty. Przypomnę, Ola Artyszuk w Studio Polskiego Radia w Lublinie, artystka, twórczyni, kreatorka, tworzy efektowne kwiaty, ręcznie oczywiście robione. To są kwiaty giganty z krepiny i ze stali. I chcę zapytać, a kiedy pojawiła się taka pasja, że to będą właśnie takie wielkie kwiaty w takich rozmiarach, gigantyczne, i że one będą właśnie z krepiny, papierowe kwiaty?
0: Ciężko tak jednoznacznie powiedzieć.
1: Ja wiem, bo to suma jakichś wydarzeń, zachowań,
0: lat, prób,
1: czasu.
0: Doświadczeń, tak. Ale chyba standardowo, jak wielu ludzi, którzy zajmują się tworzeniem, powiem, że w sumie robiłam coś od zawsze, tworzyłam coś od zawsze. I takie pierwsze w ogóle podejścia do krepiny, no to miałam gdzieś tam powiedzmy w szkole podstawowej. Były to takie małe kwiaty.
1: Aha.
0: No ale wiadomo, wtedy to była taka zabawa. Potem gdzieś już w swoich starszych latach po studiach zaczęłam zajmować się tworzeniem różnego rodzaju instalacji artystycznych i w pewnym momencie na jedno z wydarzeń tu w Lublinie, to był bodajże jakiś festiwal poetycki, stworzyłam właśnie taką kwiatową instalację już z kwiatów i z krepiny i z organzy, z tkaniny takiej.
1: Pięknie.
0: I to było parę lat temu i gdzieś już to tak mi zaczęło świtać, że może fajnie byłoby pójść w tym kierunku. A tak już na dobre, stricte kwiatami zajmuję się trochę ponad rok. Już
1: a
0: wtedy postanowiłam,
1: kwiaty?
0: Że idę w to na maksa.
1: Olu, lubisz?
0: Lubię.
1: Tak?
0: Lubię, ale być może będzie to zaskoczenie. Nie jestem jakąś ogromną fanką kwiatów. Nie jestem też, nie skończyłam florystyki, nie zajmuję się układaniem kwiatów zawodowo, ani też ich hodowlą.
1: Czyli inspirujące tylko znaczenie.
0: Inspirujące i bardziej mnie interesuje kwiat właśnie jako forma, jako jego takie znaczenie społeczne i kulturowe, a sama już powiedzmy sobie botaniczna część nie jest takim moim konikiem.
1: Ale tworzysz z pasją zapewne, bo to słychać nawet jak mówisz o tych kwiatach i o cała ta historia.
0: Tak, ja się zatracam w tym procesie i niestety muszę sobie czasem ustawiać nawet budzik, że już czas wyjść ze studia, bo jest na przykład 21, a to mi się tak dobrze robiło i tak kolejne pomysły przychodzą w trakcie tworzenia, że no ciężko się oderwać.
1: A czy możemy obejrzeć gdzieś twoje prace? Zapewne na stronie internetowej albo w twoim studio?
0: Tak, tak. Przede wszystkim najczęściej jestem na Instagramie. Na profilu instagramowym Artyszuk Studio oraz na mojej stronie www.artyszuk.pl. W mediach społecznościowych jestem najczęściej, bo jest to też takie najbardziej bezpośrednie aktualnie medium, w którym może spotkać się twórca z odbiorcą, więc Artyszuk Studio na Instagramie zapraszam.
1: A jak ważne dla ciebie jest spotkanie z odbiorcą?
0: Do moich uszu docierają tylko pozytywne, tak naprawdę, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo to jest właśnie to, na czym mi zależy i ta energia, którą wkładam w tworzenie swoich instalacji, potem wraca do mnie właśnie w tych zachwytach, uśmiechach, radości ludzi. Czasem, kiedy wychodzę z kwiatami na ulicę, bo na przykład muszę przenieść je w docelowe miejsce, gdzieś, kiedy są wystawione na widok, to wtedy, kiedy idę, no to mam najlepszą jakby możliwość usłyszenia, czy też zobaczenia, jak ludzie reagują. I widzę, że się uśmiechają, że się odwracają, że często wyciągają telefon i robią zdjęcie.
1: O.
0: Czasem zaczepią mnie i powiedzą, Jezu, jaki świetny, gdzie taki dostać, gdzie takie rosną. I to jakby taki jeden element, a już staje się zarzewiem jakiejś rozmowy, jakiejś pogawędki.
1: Ale fantastyczne to jest dla twórcy, prawda? Takie
0: ogromnie, ogromnie, bo taka mam dobra ten
1: energię.
0: Feedback.
1: Tak, tak, ten feedback jest rewelacyjny. A powiedz, jakie lubisz wyzwania? Czy na przykład zamówienia na obiekty, czy też jakieś elementy niestandardowe, niebanalne? Jakiego rodzaju?
0: Tak naprawdę każdy.

0: Każde zamówienie jest fajnym wyzwaniem, ciekawym wyzwaniem, bo ja też nigdy nie robię dwa razy takich samych instalacji. Raczej nie. Ewentualnie maki są takim topowym produktem, maki, tak mogę to nazwać. Aha. Bo one mają jednak w sobie coś tak nostalgicznego, coś tak ruszają serce i oczy, że bardzo często mam zamawiany właśnie zestaw maków. No ale wiadomo, przez to, że jest to praca ręczna, no to one nigdy, mimo że robię je tak samo, powiedzmy, to nigdy nie wyjdą identyczne. Więc każdy, kto u mnie zamówi maki, może na pewno być pewien, że ma jedyne i niepowtarzalne w swoim rodzaju.
1: No, a takie niestandardowe jakieś elementy?
0: Ostatnio robiliśmy z zespołem, no bo ja sama nie znam się na wszystkim. Na szczęście mam ludzi, którzy mi w tym bardzo pomagają w kwestiach na przykład jakichś elektronicznych i tak dalej. Robiliśmy księżyc na przykład, co nie było stricte kwiatami, ale jednak gdzieś tam ten wątek związany z naturą jest. I robiliśmy taki świecący księżyc, który był rekwizytem w teatrze. Więc to są takie właśnie takie fajne wypadkowe tego, że tworzę, że to pokazuje w internecie i pojawia się potem możliwość rozwinięcia trochę jeszcze zakresu tych działań i gdzieś tam rozwinięcia swoich pasji, kompetencji, umiejętności.
1: Nie tylko kwiaty, a czy pojawiają się właśnie te twoje instalacje, powiedziałabym, czy też te niestandardowe elementy, bo mówimy o kwiatach, że przede wszystkim właśnie w jakichś scenografiach wykorzystywane są te projekty?
0: Takiego stricte projektu scenograficznego jeszcze nie miałam.
1: Wszystko przed tobą.
0: Jeszcze
1: na pewno
0: byłam nadzieję, że wszystko tak, że wszystko przede mną. Ale kwiaty są jako dekoracja, na przykład podczas konferencji w jednej z instytucji, z tą dekoracją przed różnego rodzaju lokalami czy w hotelach. Czasem ludzie kupują je po prostu do domu. Jako element wystroju wnętrz.
1: Tak ogromne, XXL.
0: Tak, i nawet ostatnio miałam bardzo fajną, myślę, historię i często o niej wspominam ostatnim znajomym, że na urodziny okrągłe, już nie będę mówiła, które, na urodziny swojej narzeczonej, narzeczony zamówił taką wielką czerwoną różę, bo wiedział, że podobają jej się te prace, no ale gdzieś tam odkładała zakup sama zainteresowana, no i dostała ten prezent właśnie ostatnio i wiem, że jest przeszczęśliwa i że był to strzał w dziesiątkę, więc panowie, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to myślę, że róża w takiej skali XXL, to jest naprawdę dobry pomysł.
1: A czy skoro to był prezent urodzinowy, to róża miała tyle płatków, ile jubilatka
0: akurat
1: uroci.
0: Nie. Akurat nie. Bardziej skupiałyśmy się tutaj, skupiałam na formie, ale powiem ci, że jest to ciekawa myśl, żeby taką jeszcze symbolikę dodatkowo wpleść.
1: A powiedz proszę, Olu, jest taki kwiat zawsze w ogrodzie botanicznym, w każdym, w którym on się pojawia i jest już i kwitnie, zakwita, a rzadko, to on jest w ogóle taką rewelacją i wszyscy tam nadciągają nie tylko wielbiciele, botaniki i zainteresowani właśnie kwiatostanem i w samym faktem, że on kwitnie. On się nazywa dźwidło olbrzymie i on jest naprawdę olbrzymi. Czy miałaś już taki pomysł, żeby stworzyć taki kwiat? Oto szczególny kwiat.
0: Nie, przyznam szczerze, że nie.
1: Bo to
0: nie,
1: wyzwanie
0: nie
1: ogromne
0: chęci
1: chyba.
0: Tak, podejścia, bo może szczerze nie czuję na tyle pewnie w tym rzemiośle, ale nie mówię nie. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Więc nie, ale nie robiłam jeszcze takiego kwiatu.
1: Proszę państwa, Ola Artyszuk, artystka, twórczyni, kreatorka, tworzy kwiaty bardzo efektowne, ręcznie, giganty, XXL, z krepiny i ze stali. Zaraz zapytamy o tę stal. Ola jest w Polskim Radiu w Lublinie, a dzisiaj z nami dzięki temu w Ogrodach Sztuki w Polskim Radiu 24. Olu, to wszystko są twoje projekty autorskie, wszystkie projekty, o którym rozmawiamy, czy to są też projekty projekty zespołowe i jaką rolę tutaj stal odgrywa, bo do tej pory mówiłyśmy tylko o wykorzystaniu tego papieru.

0: papierów.
1: Tak, specjalnego, czyli krepiny.
0: To może zacznę od końca, tak, czyli tak, właśnie od tej stali. Stal może brzmi tak bardzo ciężko,
1: ciężko
0: i w ogóle
1: bardzo,
0: w kontrze do
1: na
0: kwiatów.
1: Pewno, tak.
0: Tak. I jakby pomysłów na w ogóle nowe materiały i rozbudowywanie w ogóle form jest dużo, ale póki co ta stal służy mi do wzmacniania płatków przede wszystkim, bo są to takie specjalne druty, które są częścią stelażu każdego płatka, więc tu może zdradzimy trochę tej magii, że jednak to nie jest sam papier, tylko jest on wzmacniany. Aha. No i oczywiście sam stelaż, na którym te kwiaty stoją, też jest masywny, ciężki, stalowy właśnie i też jest to autorski projekt mojego taty, bo teraz właśnie mogę
1: tatę
0: nawiązać do zespołu, tak, tata Artur, bez którego wiele projektów no, nie wyszłoby po prostu, bo jest to bardzo moje duże wsparcie. I to jest właśnie część zespołu, tak może nieformalnie, tak, bo wiadomo,
1: dobry
0: że...
1: Dobry duch.
0: Że to jest tak, takie wsparcie, ale mam też, jest Mikołaj, jest Eryk, który pomaga mi we wszelkich kwestiach technicznych, czy elektronicznych, czy takich właśnie transportowych bardzo często, mhm, bo jednak są to czasem bardzo ciężkie konstrukcje i trzeba się troszkę nanosić. Więc ja jestem tym, tą głową, która wymyśla projekty, koncepcje i to wszystko układa, a już potem część wykonawcza to jest tak rozłożona na to, co kto potrafi, kto w czym się czuje najmocniejszy. No i dzięki temu te konstrukcje mogą być tak duże, mogą być tak wysokie, tak niebanalne, chyba się odważę tak nawet
1: tak
0: powiedzieć.
1: Bajeczne, bajeczne, bo też powiedziałabym. Bo to jest taka bajka,
0: bardzo,
1: bajkowy świat, naprawdę przepiękny, kolorystycznie, ale też kształty, też to, o czym mówiłaś, że te różne przepracowania artystyczne powodują, że z każdej strony te kwiaty inaczej wyglądają i są to po prostu prawie naturalne. No i to wszystko dzięki twojemu talentowi. Tak, talent, trochę krepiny, tak, cierpliwości, współpraca z zespołem i uwaga, stają przepiękne kwiaty. Sztuka tworzenia kwiatów. Myślałaś o tym, żeby stworzyć ogród z tych kwiatów? Taki magiczny, duży, kolorowy, przepiękny.
0: Pomysły takie są. Póki co na razie w moim studio mam taką pracownię w Lublinie.
1: Tak.
0: Umieszczam te kwiaty, które gdzieś tam były na wypożyczeniu i teraz zamiast leżeć w magazynie, to dekorują moją pracownię, moją przestrzeń. Więc wchodząc do mojego studia, można się poczuć trochę jak Alicja w Krainie Czarów albo jak Calineczka, bo faktycznie mam wszędzie porozkładane kwiaty. Można sobie zajrzeć właśnie na Instagram, na Artyszuk Studio, to tam doskonale to widać. Aczkolwiek i tak nieporównywalne jest to z wejściem fizycznie, prawda, w tą przestrzeń i zobaczenia ich na żywo.
1: Mają wspaniałe kolory, więc my dzięki temu przedłużamy, oficjalnie przedłużamy jeszcze czas, tak, letni, lato i zapraszamy Państwa do Krainy Czarów, może nie Alicji, a Oli Artyszuk w Lublinie. Artyszuk podkreślnik studio to jest to miejsce na Instagramie, gdzie Państwo znajdą zdjęcia tych wspaniałych XXL, gigantycznych kwiatów. I bardzo ci, Olu, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, że zechciałaś z nami podzielić się swoimi sekretami i na temat tworzenia tych wspaniałych kwiatów, które jednak są tak piękne, że jednak nam, choć z papieru nienaturalnie, ale jednak przedłużają taki optymizm, który od słońca i wakacji do teraz, do jesieni, no i kolejnej pory roku, czyli zimy. Bardzo ci, Olu, dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity?

0: czy zagładę. Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift, co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny i dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią. Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Nad specjalną ustawą pracuje MON. Kierowcy tankują tańsze paliwo. To drugi dzień nowego pakietu CPN. Dla kogo nagroda literacka Nike? Tego dowiemy się wieczorem. U nas lista nominowanych. Minęła 9. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ma skrócić czas i ułatwić procedury. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad specustawą w sprawie budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Chodzi o to, by amerykańscy żołnierze na stałe pojawili się w naszym kraju jak najszybciej. Rząd swoje już zrobił, reszta w rękach prezydenta. Tak mówi szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski.
2: Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
1: Według Pałacu Prezydenckiego Biały Dom dał już zielone światło dla utworzenia w Polsce stałej bazy swoich wojsk. Ostateczna decyzja najpewniej zapadnie w grudniu. Prezydent podziękował strażnikom granicznym. W Koszalinie Karol Nawrocki spotkał się ze studentami Wyższej Szkoły Granicznej.
3: Swoją pracą, swoją misją na polskiej granicy dziś mówicie i będziecie mówić po szkoleniu w tej szkole. Tu jest Polska, tu są nasze rodziny, nasze domy, nasze dzieci. To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja.
1: Prezydent Nawrocki spotkał się także na Górze Chełmskiej z mieszkańcami Koszalina i regionu, głównie z sympatykami PiS. Drugi dzień z tańszym paliwem. Po powrocie programu CPN za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy maksymalnie 7 zł i 88 groszy. To ponad złotówkę na litrze mniej niż jeszcze 2 dni temu. Aktualne ceny utrzymają się do jutra, później minister energii poda nowe i tak do końca roku. Wśród kierowców umiarkowany optymizm.
4: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc no nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
5: No ja tankuję zawsze jakieś 16 litrów, bo mam taki mały samochodzik, więc dla mnie to jest jakieś, nie wiem, 15 zł, mniej więcej, 16.
6: Trochę więcej pieniędzy będę miał w portfelu, natomiast gaz mógłby też stanieć, no bo gaz tak jak stoi, tak stał.
1: Trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Straty w budżecie rząd zrekompensuje podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Teraz apel strażaków o to, by instalować czujki dymu i tlenku węgla. Wraz z początkiem sezonu grzewczego Państwowa Straż Pożarna rusza z akcją Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak radzi, by taką czujkę na przykład kupić na prezent rodzinie czy znajomym.
7: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja w niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
1: Gdy wystąpi zagrożenie, czujka zacznie je sygnalizować, dodaje strażak i tłumaczy, co należy zrobić w takiej sytuacji.
7: Jeśli ona zapika, czyli najprawdopodobniej pokazał się tlenek węgla, oczywiście zadbajmy o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszych najbliższych, jak również sąsiad. Postarajmy się, o ile jest to możliwe, otworzyć okna, otworzyć drzwi, żeby się przewietrzyło i jak najszybciej opuścić to pomieszczenie, jednocześnie powiadamiając odpowiednie służby.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło w Polsce 69.

0: 9 osób. To jedna z najważniejszych polskich nagród literackich. Wieczorem poznamy laureatkę lub laureata 30. Nagrody Literackiej Nike. Kto triumfował w zeszłym roku i kto znalazł się w tegorocznym finale, powie Tomasz Zielenkiewicz.
1: Laureatką zeszłorocznej Nagrody Nike została Eliza Kącka. Otrzymała to wyróżnienie za książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. To opowieść o tym, jak matka stara się zrozumieć i opisać świat swojej neuroatypowej córki.
2: Stoję na tej scenie jako matka, oczywiście literatka, ale też jako matka. Jedna z wielu. Ta, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka i swój własny.
1: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To trzy powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Początek gali wręczenia Nagrody Nike o 20. Na koniec świetna sportowa informacja. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2 i awansował do półfinału tenisowego turnieju w Pekinie. To 250. wygrana w karierze Hubiego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela raczej pogodna i ciepła, z wyjątkiem północy. Tam dziś przewaga chmur. Od Pomorza po Podlasie miejscami popada przelotny deszcz. Tam najchłodniej od 17 do 20 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej, do 23 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodu wieje słaby i umiarkowany wiatr.
3: Klima.
0: Na północy kraju jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana jest z kolei w kilkunastu miejscach w centrum i na południu. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Przeważnie jest ono jednak małe, miejscami średnie.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć minut po godzinie 9:00, dziś niedziela, 4 dzień października, 277 dzień roku. Słońce w znak wagi wzejdzie godzinie 6:41, zajdzie o 18:07. To oznacza, że w sumie niedziela trwać będzie przez 11 godzin 26 minut. No i przypominamy także, że imieniny obchodzą dziś Franciszek, Konrad, Lucjan, Petroniusz, Rozalia, Krzysztof Grzybowski. Będę z Państwem do południa. A już teraz czas przyjrzeć się finansom, seniorów.
4: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o edukacji seniorów na uniwersytetach, ale nie tylko, w tych form jest naprawdę bardzo dużo i będziemy też mówić o tym, jaki ma to wymiar finansowy pod kątem pewnej opłacalności, czy też tego, żeby nie stracić swoich pieniędzy, bo to, że też, że nauka na przykład jest sposobem aktywizacji zawodowej, to chyba już jest bezdyskusyjne i nikt w to nie wątpi. Może przynieść też dodatkowe dochód, na przykład przy oszczędzaniu, pewien poziom wiedzy może uchronić przed utratą naszych środków, jeżeli potrafimy przeanalizować to, co się na rynku dzieje, a więc różne aspekty tutaj w grę nam wchodzą, a moim gościem jest pani Maryna Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: To może tak, kiedy mówimy o edukacji seniorów, ja bym powiedziała, od tego bym chciała może zacząć. To przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale coraz częściej i chyba powinniśmy tak myśleć. Tutaj wchodzimy trochę na ścieżkę przystosowania seniorów do potrzeb obecnego rynku pracy, ale ja szerzej to powiem, również do potrzeb obecnych technologii. O, tak to nazwę. Narzuca nam się oczywiście w tym miejscu, i od tego może zacznijmy właśnie, pytanie o pracodawców, no bo skoro społeczeństwo polskie, i to powtarzamy tutaj w tej audycji, żeby jakoś utrwalić pamięć o tej kwestii, szybko się starzeje, a nawet bardzo szybko. I mówi się o znaczącym braku pracowników na rynku, też w perspektywie, no to osoby starsze, wydaje mi się, nasuwają się jako pierwsze, poza pewnie aktywizacją bezrobotnej,

0: które mogłyby się w tym miejscu i na tym rynku pracy odnaleźć. Jakie są w tym zakresie Pani obserwacje? Czy pracodawcy jakby sprzyjają? Czy jak tutaj właśnie nowe technologie na to oddziaływują? Czy są w stanie się seniorzy na rynku pracy z nowymi technologiami odnaleźć? O!
1: Może zanim zacznę od tego, czy mamy system zachęt oferowanych przez pracodawców, czy w ogóle jest to z ich strony taką świadomą potrzebą, to zacznę od tego, że po raz pierwszy w historii Polski mamy przełom, bo pracuje więcej osób po 60 roku życia niż osób do 25 roku życia. I te dane są punktem wyjścia do tego, żeby uświadomić sobie, że pracodawcy już nie mają wyjścia. I zatrzymanie tych osób starszych to już nie jest kwestia dobrej woli, żeby wspierać te osoby, ale też kwestia biznesowa. Nie możemy mówić tutaj o dowolności. To jest niestety albo też stety konieczne, bo nie dość, że sprzyja aktywizacji i w kontekście też niepodnoszenia tematu związanego z koniecznością podniesienia wieku emerytalnego, to te kwestie tutaj bardzo mocno wybrzmiewają. Więc po pierwsze, osoby starsze są coraz bardziej świadome, że powinny pozostać na rynku pracy. Z drugiej strony wiedzą też o tym pracodawcy. Z różnych obszarów, czy to jest sektor małych, średnich przedsiębiorstw, czy dużych organizacji, tutaj ta konieczność wybrzmiewa na wszystkich możliwych szczeblach, czyli to doświadczenie jest bardzo ważne. Ta wiedza, te kompetencje, które posiadają osoby starsze, a które zderzają się też z dużą barierą związaną z wykluczeniem technologicznym. I myślę, że to jest ten punkt wyjścia, który też skłania do konieczności rozmowy o edukacji osób starszych, które skądinąd mają ogromną wiedzę i tej wiedzy nie da się zdobyć tak po prostu poprzez edukację szkolną czy na uczelniach wyższych, ale ta edukacja, ta wiedza, te kompetencje powinny być połączone z tą wiedzą związaną z nowymi technologiami.
0: A jakbyśmy wróciły do tej kwestii, o której pani powiedziała, że zanim jeszcze rozpoczniemy mówić o zachętach dla pracodawców, to proszę powiedzieć, czy jakby zajmując się tak kwestiami senioralnymi, czy widzi pani takie zachęty? Bo jak ja się nad tym zastanawiam, to tak sobie myślę, że dużo łatwiej tak naprawdę jest stworzyć takie zachęty, bo to po prostu można zadekretować ustawą, mówiąc najkrócej, stworzyć pewne zachęty, nie wiem, podatkowe, jakieś preferencje kosztowe, cokolwiek dla osób starszych, czy dla tych, którzy zatrudniają osoby starsze, niż same osoby starsze przekonać do tego, żeby na przykład chciały, tak, angażować się w te nowe technologie, krótko mówiąc, zostawać w pracy dłużej, jeżeli wymaga ona nauki związanej z tymi nowymi technologiami. Wydaje mi się, że ten pierwszy punkt jest łatwiej zrobić. Czy takie zachęty są, czy jest ich ciągle za mało?
1: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo powinniśmy na to spojrzeć dwutorowo. Z jednej strony pracodawcy coraz częściej oferują takie rozwiązania, czyli zachęty w postaci tych dodatkowych kursów. Te kursy są skierowane nie tylko do osób starszych, ale też tak zwany mentoring odwrócony, więc szkolimy osoby starsze, które będą mentorami dla młodszych pokoleń i to jest bardzo ciekawe podejście. Natomiast osoby starsze też stoją przed takim dużym wyzwaniem, bo bardzo często nie chcą się uczyć, bo nie są świadome tego, że ta edukacja nie kończy się na tym pierwszym etapie życia, tak jak mieliśmy kiedyś taki trójpodział, jeżeli chodzi o to nasze całe życie, czyli najpierw edukacja, później praca zawodowa, na koniec emerytura. Teraz edukacja wplata się w każdy etap naszego życia i nawet gdybyśmy z tej pracy odeszli, to jesteśmy poniekąd zobligowani do tego, żeby cały czas dostosowywać się poprzez naukę, bo nawet wyjście na ulicę, transport komunikacją miejską wymusza od nas nawet posiadanie tych podstawowych kompetencji cyfrowych. I to też jest widoczne w miejscu pracy, gdzie pracodawca może tworzyć oczywiście ergonomiczne miejsca pracy, czyli dostosowywane do potrzeb związanych też z starzeniem się, też fizycznym takiej osoby, czyli inna czcionka.
0: Nie można tego pominąć.
1: Bardziej intuicyjne systemy, które usprawnią tę pracę i też dostosowywanie do stale zmieniających się technologii. Bo to nie jest tak, że raz wyślemy naszego pracownika na kurs i już mamy odhaczone, mówiąc kolokwialnie, bo ta technologia zmienia się średnio co pół roku, jeżeli chodzi o narzędzia z obszaru AI. I jednorazowe szkolenie nie wystarczy. Dlatego konieczne jest regularne dostosowywanie się do tych zmieniających się technologii.
0: To ja od razu już wchodzę w słowo, bo mówię, że to kosztuje, tak? I będę trochę bardziej sceptyczna i powiem, że pracodawcy niechętnie inwestują w taką edukację, bo to nawet były takie badania prowadzone swego czasu, że przedsiębiorca najchętniej, tam był też wniosek jakby i analiza, najchętniej chciałby, aby jeden pracownik uczył drugiego. Czyli na przykład ten doświadczony pracownik uczył pewnych konkretnych zadań, które wykonuje w danym miejscu pracy tego młodszego, no to jest jakby jasne, ale też odwrotnie. To znaczy, żeby ten młody pracownik nauczył nowych technologii pracy.

0: ratownika starszego. No i tu mam pewne wątpliwości w tym zakresie, czy to się uda, bo jeżeli to zostanie zrobione tak, jak jest bardzo często robione, że na jakiejś platformie e-learningowej lub innej platformie, która jest w firmie, zostanie wysłany jakiś, nie wiem, film instruktażowy, z którego to ten pracownik senior 62 lata, żeby tak jakoś to ustawić, albo 59, bo żebyśmy też tak nie rozgraniczali, ma się nauczyć obsługi jakiegoś nowego programu i tak dalej czegoś, czego on połowy tych sformułowań, które są tam użyte, nie rozumie, to on się po prostu tego nie nauczy. I właśnie czy te jakby szkolenie, ta edukacja są dostosowane do możliwości, bo one mogą bardzo drogo kosztować. Być może za taki właśnie projekt, za taką naukę, edukację, nawet właśnie tak jak powiedziałam w tej formie, ten pracodawca musi dużo zapłacić, a ona będzie nieefektywna.
1: Dokładnie. I dlaczego to jest istotne? Bo ta edukacja powinna iść w parze właśnie ze zrozumieniem. I tak jak pani zauważyła, z jednej strony osoby starsze nie chcą się uczyć, bo to jest za trudne. Jest to właśnie język, który nie jest dostosowany do ich potrzeb i do tego świata, w którym dorastali. I bardzo często pracodawcy nie mają tej świadomości, że punktem wyjścia do tego, żeby tworzyć odpowiednie materiały edukacyjne dla osób starszych, jest odpowiednia komunikacja. Nawet jeżeli mówimy o współpracy międzypokoleniowej w miejscu pracy, bo to jest bardzo teraz wręcz modne hasło, czyli ta międzypokoleniowość.
0: Ale podobno tak, żebyśmy... coraz bardziej trudne, to znaczy jest spora niechęć.
1: Tak, i to właśnie wynika z komunikacji. Inaczej komunikują się osoby młode w miejscu pracy, które bardzo często skupiają się na bardzo krótkich przekazach. Emotikonki, często ten język jest bardzo prosty i kompletnie niezrozumiały, co może być przejawem braku szacunku dla osoby starszej, tak, która też przyzwyczajona jest do tego, żeby w sposób dłuższy wyrażać swoje tak, opinie.
0: To jest ta klasyczna sytuacja, rozmawiają dwie osoby i w pewnym momencie młoda osoba zaczyna szukać czegoś w telefonie, bo ona już usłyszała, co zostało powiedziane i teraz szuka nawet odpowiedzi na to. A ta starsza osoba myśli, on mnie tutaj lekceważy, prawda? Więc no...
1: Tak, czyli nawet wyszukiwanie informacji w zrozumieniu takich podstawowych potrzeb. Osoba starsza zazwyczaj sięga do swojego zaplecza umysłowego, zastanawia się. Tak. Osoba młodsza tak po prostu z przyzwyczajenia sięga do telefonu, do wyszukiwarki, albo właśnie pyta narzędzia właśnie z obszaru AI, jak rozwiązać dany problem. I tu jest ten pierwszy punkt wyjścia dotyczący języka i komunikacji tych pokoleń. I świadomy pracodawca powinien skupić się na tym, jak stworzyć odpowiednią przestrzeń do tego, aby te dwa pokolenia, czyli na przykład pokolenie Z-tek i pokolenie osób 60+, bo to też jest bardzo, bardzo odrębna grupa, specyficzna grupa, żeby połączyć, żeby znaleźć pomosty komunikacyjne po to, żeby siebie nawzajem uczyć, jeżeli już mówimy o tym dialogu.
0: No to teraz zapytam panią. Również jest pani członkinią rozmaitych gron, tak powinnam powiedzieć, mówiąc o grona, które są związane jakby z ministrem. No, to kiedyś było do spraw polityki senioralnej, teraz to jest trochę inaczej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że można coś tam oczywiście proponować, coś tam generować, jakieś pomysły. To w takim razie ja mam takie pytanie, kto powinien na przykład wprowadzić taką formę i czy powinien edukacji osób starszych do potrzeb rynku pracy. Bo ja sobie wyobrażam, że może powinien być taki program po prostu rządowy, no tak mniej więcej, który by właśnie edukował osoby starsze. Ja wręcz nie chcę, że to jest uczelnia, ale to jest coś na wzór jakiegoś... Nie chodzi mi właśnie o taki kurs, że zrobi dany pracodawca albo powie, no to dobra, dzisiaj się spotykamy, młodzi nauczą starszych, bo to jest trochę rzemieślnicza metoda, tak? Ja trochę mam na myśli coś takiego bardziej sformalizowanego. Czy widzi pani taką możliwość i taką potrzebę, żeby to się tak odbywało? Trochę takie, nie wiem, może w uniwersytetach trzeciego wieku, może w jakiś, nie wiem, no klub seniora to nie do tego jest przeznaczone, ale no jak to można by było zrobić?
1: Tutaj bardzo ważna jest synergia właśnie biznesu, organizacji pozarządowych i państwa, które w połączeniu powinny tworzyć takie narzędzia, czy już gotowe materiały dla takich pracodawców i osób starszych. Bardzo dużo dobrego robią organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które bardzo często w trudzie pozyskują dofinansowanie z różnego rodzaju projektów.
0: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, skąd mają na to pieniądze, tak?
1: Tak, z różnego rodzaju programów na projekty. I rzeczywiście tych szkoleń odbywa się dosyć sporo w skali całej Polski. Czy to na uniwersytetach trzeciego wieku, czy w różnych ośrodkach gmin, które które udostępniają takie placówki, takie przestrzenie do tego, żeby można było zapraszać osoby starsze.
0: Czy to są środki europejskie? Czy...
1: Również. To są programy rządowe, na przykład program Aktywni Plus. Tutaj też można pozyskać różnego rodzaju dofinansowanie. Natomiast

Co jest tutaj dużą barierą? No z pewnością te bariery biurokratyczne, czyli wiele organizacji próbuje i wdraża rzeczywiście te programy i to jest wielki sukces, o którym warto mówić, ale też jest wiele takich, które no niestety tak mają problemy z wypełnianiem wniosków, mniejszą świadomość w zakresie tego, jak pozyskiwać te środki na szkolenia, ale z perspektywy kilku lat

0: internecie przepisów.
1: Właśnie nie, bo nie umie obsłużyć. Dlatego ta świadoma edukacja jest kluczem do tego, żeby ta osoba rzeczywiście czerpała benefity z tego świata cyfrowego i mogła się skutecznie uczyć. Czy to dla własnych potrzeb, czy to dla potrzeb właśnie rynku pracy, żeby dłużej pozostać aktywną. Mm-hmm. I to jest właśnie ta bariera związana z brakiem świadomości, jak uczyć. Czyli z jednej strony cierpliwość, prosty język, zrozumiały, dostosowany do potrzeb.
0: Nawet nie potrzeba dodatkowych pieniędzy. Po prostu albo są na to pieniądze, albo nie ma. A już kwestia na umiejętności to jest osobna. Ale pani powiedziała jedną rzecz, ja bym chciała do tego nawiązać. Mianowicie, to znaczy jeszcze tylko odnosząc się do pracodawców, to znowu jestem bardziej sceptyczna. Znamy takie pojęcie, a niestety też były badania pokazujące, czy znają je polscy przedsiębiorcy, głównie ci mniejsi, niestety nie. Niemal w 100%, no trochę przesadziłam. Mam na myśli zarządzanie wiekiem. To jest obce pojęcie małym przede wszystkim firmom, czy też szefom tych małych firm i to jest pewna bolączka. To jest niestety, bo to tu by nam się wszystko przydało. Ale ja chciałam zapytać, pani powiedziała coś bardzo ciekawego, że dzisiaj jakby edukacja seniora wymaga tego, żeby nawet po odejściu z rynku pracy on nadal się kształcił, nawet wchodząc na ulicę i tak dalej, korzystając ze środków transportu. No właśnie. I to jest jeszcze kolejna kwestia. Czy tutaj znowu ma to miejsce? Kto to organizuje? Czy ma na to pieniądze, środki? Żeby szkolić tych seniorów, na przykład, patrz, w tym, żeby on potrafił kupić bilet kolejowy, którego już nie można kupić w kasie. Trzeba tylko kupić go w aplikacji. Nie wiem, na jakikolwiek inny przejazd. Też tak jest. Albo żeby na przykład wiedział, jak, jeśli nawet już umie obsłużyć ten komputer, ale jak, że tak powiem, zachować się w kontakcie, w relacji z bankiem, tak? Czy tam popłacać sobie podstawowe rzeczy i tak dalej. Żeby tu nie było tego ryzyka. Żeby też nie klikał w nie wiadomo co, prawda? Jakieś linki, które zamiast do banku przekierują go na zupełnie czyjeś inne konto. Kto w tym zakresie powinien tych seniorów szkolić? Już mówimy, oni są nieaktywni zawodowo, tak? Już są po tym momencie. Kto i za co zawsze pytam, bo bez pieniędzy się niestety nie uda.
1: I tu podam ciekawy przykład, bo bardzo ważne jest szkolenie samych edukatorów. Zanim przejdziemy do tego, żeby taki edukator, szkoleniowiec szkolił osobę starszą, sam powinien mieć solidne przeszkolenie, czyli rozumieć, jakie są specyficzne potrzeby tej grupy wiekowej. Wiedzieć, że tutaj nie chodzi o to, żeby trudnym technologicznym językiem powiedzieć, że tutaj odbędzie się weryfikacja dwuetapowa, żeby uzyskać dostęp, że mamy tutaj logowanie w chmurze, prawda? No to są pojęcie abstrakcyjne dla osoby starszej, mhm. Więc to wyczucie i to zrozumienie tej drugiej osoby w przypadku edukatora jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli sam edukator nie wie, z kim rozmawia, z kim się komunikuje i co rzeczywiście ma przekazać tej osobie, to jest to właśnie poważne wyzwanie. Dlatego też na przykład w ramach mojego stowarzyszenia będziemy realizować taki projekt, gdzie będziemy szkolić edukatorów, zanim edukatorzy przeszkolą osoby starsze w zakresie kompetencji cyfrowych.
0: Rozumiem, że z zakresu bankowości, informatyki, tak, tak.
1: Z rzeczy przydatnych przede wszystkim, bo szkolenia dotyczące jeszcze pozostania na rynku pracy, a szkolenia z takiego dostosowywania się w życiu codziennym, to są oczywiście dwie różne drogi, ale one się mocno ze sobą łączą, bo jeżeli korzystamy właśnie z takich rozwiązań cyfrowych typu skanowanie QR-kodu, czy korzystanie z prostych aplikacji, czy realizacja prostych płatności bankowych drogą telefoniczną, to wszystko się ze sobą łączy. Te systemy, z których korzystamy na co dzień w pracy, pomagają nam na przykład kontaktować się w życiu codziennym z naszymi bliskimi, prawda? Popularne komunikatory. Także ta edukacja z jednej strony odbywa się dwutorowo, bo dotyczy albo życia codziennego, albo pozostania na rynku pracy, ale wiele z tych obszarów ma taki wspólny mianownik, czyli to umiejętność sprawnego poruszania się w tym świecie cyfrowym, czy właśnie rozwiązywanie prostych problemów drogą internetową.
0: To ja teraz podam taki konkretny przykład, na przykład jak to rozwiązać w takiej sytuacji. Idzie senior i kupuje telefon komórkowy. Normalna rzecz w dzisiejszym świecie, tak? Kupuje ten telefon i podpisuje umowy. No i następnie ze strony młodej jednak, zwykle w takich miejscach są to młode osoby, sprzedawczyni, mówi, dobrze, to ja tam panu czy pani prześlę wszystko na maila. Mam umowę, wszystko co jest, ile pan będzie płacił, kiedy pan będzie płacił, jakie pan ma tam możliwości, ile tam pan ma takich rozmów, innych rozmów, wszystko prześle pan na maila. No i my świetnie. Ale ten senior mówi, ja nie mam maila, co to jest mail?
1: I tu też chciałabym wspomnieć o takim haśle, które teraz bardzo mocno wybrzmiewa w dyskursie publicznym, zwłaszcza kiedy rozmawiamy czy to podczas komisji sejmowej.

0: Czyli hasło, które po angielsku brzmi dosłownie digital by default, but not digital only, czyli cyfrowo, ale nie wyłącznie. Nie możemy od razu skierować tej osoby starszej do maila, kiedy ta osoba, tak jak pani wspomniała, nie posiada maila, więc dajemy furtkę. Tak możemy skorzystać. Mogę przesłać to pani na maila, ale prześlę pani również regulamin za chwilę, tak na papierze wydrukuję, podpiszę. I co ważne, tworzenie takich regulaminów za pomocą prostego języka. Zobaczmy tutaj, nawet niezależnie od wieku, bardzo często sami gubimy się w tych przestrzeniach właśnie prawno, tak, regulacyjnych, gdzie to wszystko może być bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza kiedy tutaj mówimy o tych urządzeniach, które kupujemy, jakie są warunki, jakie są ryzyka. Dlatego z jednej strony świat analogowy cały czas pozostaje dostępny, z drugiej strony tworzymy też te regulaminy prostszym językiem.
1: To ja teraz zadam pytanie tak, a czy nie można tego zrobić, znowu trochę przejdę do pieniędzy i powiem, bezkosztowo, międzypokoleniowo. To znaczy, wyobrażam sobie, że na przykład ten senior, który idzie kupować komórkę, nie idzie tam sam, tylko idzie tam z wnuczkiem i ten wnuczek ma maila i ta sprawa jest rozwiązana. Ta indywidualna sprawa. No ale to raczej powinniśmy rozmawiać systemowo, bo zaraz możemy powiedzieć, nie każdy będzie miał tego wnuczka, tak, nie każdego wnuczek będzie obok niego, nie każdy z nim pójdzie. No i tysiąc różnych powodów może się tam zdarzyć. Czy można taką edukację, czy pani widzi, bo kiedyś była o tym rozmowa. Ja mam wrażenie, że to zanika. Właśnie załatwić bezkosztowo, międzypokoleniowo.
0: Rozmawiamy też o takich programach jak wprowadzenie asystenta cyfrowego dla osób starszych, bo tak jak tutaj słusznie pani zauważyła, nie każdy ma wnuczka pod ręką, nie każdy ma sąsiada, który pomoże. Natomiast w gminach, na przykład w takich mniejszych ośrodkach, wprowadzenie takiej funkcji, takiej osoby, którą zawsze można poprosić o pomoc, która świadomie wytłumaczy, pójdzie z osobą starszą do sklepu, to już jest bardzo duże wsparcie i to mówimy od strony systemowej. Czyli znowuż obowiązkiem przede wszystkim państwa powinno było, jest właśnie tworzenie takich rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim społecznościom, bo nie mówimy tutaj tylko o dużych miastach, bo jeszcze...
1: Właśnie chciałam powiedzieć, duże miasta, małe miasta, jaka to jest jeszcze różnica?
0: To jest bardzo duża przepaść, gdzie tam mamy jeszcze wykluczenie transportowe, czyli ta cała infrastruktura jest niedostosowana do potrzeb osób
1: też
0: starszych.
1: Też edukacyjna jest różnica, to też nie ma co udawać. Bardzo często jest duża różnica w wykształceniu tych seniorów też.
0: Tak, i dostęp do placówek, w których mogłyby tę wiedzę zdobywać. Tak. Nawet wiedzę z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych, bo nie mówimy tutaj o tych zaawansowanych, bo tak, te zaawansowane kompetencje cyfrowe nawet ze strony osób młodszych tak nie wyglądają, nie są bardzo wysokie. Także tutaj nawet ten dostęp do placówek, dojazd, dojście, to powinno odbywać się też w...
1: To gmina takich... powinna to zorganizować. Znowu gmina powie, nie mam pieniędzy. Jak rozmawiamy o gminach, to niestety zawsze ten punkt się pokazuje.
0: Albo nie wiedzą, jak pozyskać, bo programy są też napisane bardzo takim enigmatycznym językiem i nie wiadomo, czy...
1: Pozyskać tutaj... pieniądze, środki na to, żeby
0: Tak,
1: to
0: żeby
1: zrobić.
0: Pozyskać właśnie. To jest to wyzwanie. To jest też, jak tak. pozyskać środki, bo te tak. środki są. One są dostępne w ramach różnych programów, ale bariera już pojawia się na etapie tego, jak dotrzeć.
1: I to czasami aż szkoda, jak się na przykład widzi jakąś gminę, w której właśnie jest ten niedosyt, w której ci seniorzy są no nie zaopiekowani, mówiąc krótko, tylko właśnie dlatego, że ta gmina nie pozyskała tych środków. Ona ich w ogóle nawet o niej nie wystąpiła i nie spróbowała, no bo nie wiedziała, obawiała się, nie uda mi się, nie wiem jak to zrobić, tak? Za dużo by trzeba. Oczywiście sami wtedy urzędnicy nie posiadają odpowiednich kompetencji, ale to jest osobna kwestia, która ma miejsce. Ale jeszcze chciałam do jednej rzeczy nawiązać, bo jak mówiłyśmy o dużych, małych miejscowościach, to trochę nam się tutaj to nasuwa. Jak to jest z uniwersytetami? Czy uczelnie wyższe mają jakąś ofertę dla seniorów? Ja odnoszę wrażenie, no niestety pewnie tylko w większych ośrodkach albo blisko tych większych ośrodków, ale odnoszę wrażenie, że sporo osób starszych chciałoby się edukować. I tutaj bym powiedziała, że też może jeśli chodzi o wiek. Niekoniecznie byśmy powiedzieli, że to 70-latkowie by chcieli, ale myślę, że 50-para, programy tak są adresowane do osób starszych, więc też powiedzmy to jasno. Myślę, że by chcieli na przykład na takich uczelniach, nie wiem, wręcz wprost jakby kończyć, nie wiem, studia podyplomowe, może jakieś dodatkowe. Ja znam na przykład osoby, która skończyła kompletnie inny kierunek, który był marzeniem z przeszłości, kiedyś zrobiła coś innego, a po 50-ce skończyła zupełnie inne studia i jakby zastanawia się nad zmianą zawodu. wtedy nie myśląc o odchodzeniu, tak? Bo raczej zaczyna.
0: Bardzo pozytywny przykład, gdzie te osoby są coraz bardziej świadome tego, że można realizować się na każdym etapie życia, ale właśnie wracając do tego, co oferują nam ośrodki szkoleniowe, czy właśnie szkolnictwo wyższe w tym zakresie. Duże miasta, zdecydowanie mamy tutaj kilka propozycji. Znane już nam wszystkim uniwersytety trzeciego wieku, których

0: mamy obecnie ponad 700.
1: Przy uczelniach.
0: Przy uczelniach, też. Zazwyczaj przy uczelniach, ale pamiętajmy o tym, że tam jesteśmy słuchaczami, a nie studentami.
1: Właśnie.
0: To jest taka wiedza, która niekoniecznie wiąże się z podniesieniem naszych kwalifikacji zawodowych, a raczej na pewno nie.
1: Tak,
0: tam
1: tak.
0: Możemy dowiedzieć się takiej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów, edukacji cyfrowej, takiej w życiu codziennym, czy na przykład jakieś wyjazdy integracyjne. Tak. Natomiast to, co jest oferowane obecnie przez uczelnie, to na przykład kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim. One są adresowane do osób 16+, czyli de facto do wszystkich grup wiekowych. I to rzeczywiście czasem jest płatne, ale jest też wiele opcji bezpłatnych, gdzie można dowiedzieć się, czy to właśnie pod kątem własnego hobby, czy konieczności podniesienia kompetencji językowych.
1: Proszę, wejdę pani w słowo, bo to jest taka rzecz, ja widziałam takie ogłoszenia. Było to podzielone na grupy wiekowe. Na przykład dla osób urodzonych od któregoś tam roku i potem od któregoś tam roku. No to oczywiście pokazywało, że to jest, nie wiem, to dla 40-latków, to dla 50, a to już nawet dla 60. Tam już powiedzmy górnej nie było granicy w tej ostatniej grupie, ale tak te lata urodzenia było to podzielone. To rzeczywiście też takie oferty są?
0: Staramy się od tego odchodzić, bo ja też czasem pracuję nad takimi programami na Uniwersytecie Warszawskim, więc często pojawiały się początkowo zwłaszcza takie błędy, gdzie określano osoby starsze 45+. Mhm. Czy osoba 45+ jako pracownik już powinna być określone jako starsza.
1: To jest oceniane przez pracodawcę jako najbardziej pożądany pracownik 45-55.
0: Tak, więc te błędy w komunikacji czy adresowaniu konkretnych ścieżek edukacyjnych, to jest coś, nad czym uczelnie pracują i uczą się chyba dosyć szybko na tych błędach, bo sami zainteresowani zgłaszają, że potrzebują określonych kompetencji, ale one nie wiążą się z wiekiem. Czyli projektujemy te rozwiązania edukacyjne z myślą o umiejętności i kompetencjach, a nie przez pryzmat tego, ile dana osoba ma lat. Więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. I właśnie te uniwersytety trzeciego wieku to jest ta jedna ścieżka, jedna propozycja. Ale to, co też dostrzegam wśród swoich studentów, zwłaszcza na studiach zaocznych, że mamy coraz więcej osób właśnie na studiach pierwszego stopnia licencjackich i magisterskich.
1: Starszych, tak?
0: Tak. I mamy właśnie pomieszane te grupy. Miałam nawet czasem 30% osób w wieku 50+ w jednej grupie, a pozostałe osoby takie 20, około 20 lat, tak świeżo po maturze.
1: To jest ciekawe. My jeszcze już nie zdążymy dzisiaj, ale jeszcze pewnie powinniśmy powiedzieć, to tylko zaznaczmy ten temat, że jakby jest pewna świadomość w tym zakresie, że oczywiście mamy różne grupy wiekowe seniorów. Jak sobie rozmawiamy o 50+, a mamy też 80+ i takich osób będzie coraz więcej, no to pewnie tutaj ta edukacja byłaby już trudniejsza. Przede wszystkim inna jest potrzebna. Myślę, że ta, o której rozmawiałyśmy, o takich kursach i nauce, żeby sobie poradzić w codziennym życiu i w codziennym, coraz bardziej tam cyfrowym świecie, więc bardziej w tym zakresie, więc to trzeba na pewno zróżnicować. Ja dzisiaj serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Marlena Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dodam, że Uniwersytet Warszawski też, o którym pani wspomniała. Uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja.
5: Za 26 minut godzina 10:00 to jest Polskie Radio 24.
2: Komentarz.
5: A już teraz naszym gościem jest pan dr Paweł Ramiączek, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: No i przed nami podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich godzin.

0: właściwie chyba należałoby powiedzieć ostatnich dni, bo nie ukrywam, że chciałbym jednak rozpocząć od decyzji prezydenta dotyczącej podpisania ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów paliwowych. Długo trwała ta batalia. Wydawało się, że prezydent będzie nieugięty, że będzie raczej forsował własny projekt sposobu obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych. Okazało się jednak, że prezydent zdecydował się podpisać projekt rządowy, czy też projekt koalicji rządowej. Dlaczego tak się stało, pana zdaniem?
1: Można powiedzieć z jednej strony, że lepiej późno niż wcale. Natomiast szkoda, że Polacy stali się elementem rozgrywek politycznych. I zaraz wrócę do tego wątku. Natomiast dlaczego? Myślę, że było powodów tutaj co najmniej dwa. Pierwszy z nich to rzeczywiście wyraźne spadki w sondażach poparcia dla pana prezydenta i taka jego twarda postawa w zderzeniu z codziennością przeciętnego Polaka do niczego dobrego nie prowadziła. Myślę, że pan prezydent i jego środowisko, w pewnym sensie też środowisko, które przecież jest środowiskiem świadomym, jak bardzo ceny paliw wpływają na życie codzienne Polaków, przekalkulowało, że dalsza postawa, która polega na takim twardym stawianiu oporu w stosunku do rządu, a tutaj mówimy konkretnie o tej ustawie, niczego dobrego nie przynosi. Zresztą rząd używał tutaj takiej retoryki, że wysokie ceny paliw są skutkiem działalności pana prezydenta. I myślę, że to był jeden czynnik, który zadecydował. Drugi czynnik, który zadecydował, to moim zdaniem fakt już zmęczenia społecznego całą tą sytuacją i też świadomość prezydenta, że dalsze brnięcie w stronę tego takiego twardego stanowiska na nie w dalszej perspektywie może odbić się również źle na całym społeczeństwie. Więc sądzę, że tych okoliczności, które towarzyszyły podjęciu tej decyzji, było co najmniej dwie, a być może w przyszłości okaże się, że było ich nieco więcej. Natomiast tu kreuje się jeden zasadniczy problem polityczny, ja tak to nazwę, który niestety od początku kadencji pana prezydenta Nawrockiego jest bardzo wyraźny. Mianowicie polega to przede wszystkim na bardzo jasnej i wyraźnej opozycji do rządu. Polega działalność pana prezydenta na, no można powiedzieć wprost, takim bardzo poważnym utrudnianiu pracy dla rządu. Chodzi tu przede wszystkim właśnie o skalę tych wet, które pan prezydent podczas swojej rocznej kadencji zastosował i myślę, że nie wróży to absolutnie na przyszłość, mam na myśli tutaj najbliższą przyszłość, przyszłość kampanii wyborczej, która już de facto się rozpoczyna, nie wróży to absolutnie niczego dobrego. Sądzę wręcz, że ten ostatni rok obecnej kadencji rządu będzie uzależniony bardzo mocno od tego, w jaki sposób pan prezydent będzie swoją postawę wobec rządu reprezentował i spodziewam się, że ta narracja taka konfliktowa będzie absolutnie narastać. Natomiast efektem cen paliw jest w tej chwili program, który będzie trwał do końca roku, przynajmniej do końca roku, z zapowiedzi ministra tak wynika. Ceny są obniżone i dobrze, bo niebezpiecznie ocieraliśmy się o kwoty około 10 zł za litr. Mówię tutaj o tych droższych paliwach. Czy już ponad 8 zł za popularną 95? No to były ekstremalne ceny. I społeczeństwo wcześniej czy później tak czy inaczej zdenerwowałoby się na tyle, że sądzę, że wszyscy politycy by na tym stracili. Zarówno pan prezydent, jak i rząd. Niemniej jednak rząd próbował coś zrobić. Mówię tutaj oczywiście o projektach ustaw, które finalnie swoje miejsce znalazły w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ale to przepraszam, to muszę dopytać o jedną kwestię. Bo panie doktorze, dlaczego w takim razie nie przebiła się ta narracja prezydencka? Bo projekt rządowy zakładał, że pieniądze na kontynuację tego programu ceny paliw niżej, czyli CPN, będą właśnie pochodzić z tych pieniędzy, które pojawią się w budżecie dzięki tym ponadnormatywnym zyskom z koncernów paliwowych. Z kolei strona prezydencka, kancelaria prezydenta mówiła o tym, że to jest jednak podnoszenie podatków, że koncerny odbiją sobie ten podwyższony podatek oczywiście z kieszeni klientów. Natomiast jest inny, prostszy sposób, nie trzeba czekać, nie trzeba zmieniać w żaden sposób przepisów podatkowych. Wystarczy obniżyć to, co rząd może zrobić, czyli na przykład

0: przykład akcyzę na paliwo?
1: Nie przebiła się ta narracja z jednej prostej przyczyny. Po prostu żadne medium, czy to media społecznościowe, czy media tradycyjne, nie skoncentrowały się mocniej na tym przekazie ze strony pana prezydenta. Wszyscy koncentrowaliśmy się w przestrzeni publicznej głównie na retoryce, którą promował rząd, i koncentrowaliśmy się na ustawie, wokół której było najwięcej dyskusji. A dyskusja wybuchła właśnie wokół ustawy rządowej. Mówiono tam właśnie o aspektach lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. Mówiono o tym aspekcie opodatkowania wstecz i tym podobnych sprawach. I uwaga Polaków była skoncentrowana właśnie tutaj. Prosta przyczyna. Bardziej przebiła się merytorycznie i retorycznie ustawa rządowa. Natomiast też spodziewałem się tego, że inicjatywa ze strony prezydenta nie będzie podejmowana przez rząd w chwili, gdy gotowa ustawa była przegłosowana przez Sejm. No to byłoby, można powiedzieć, wbrew logice legislacyjnej. Natomiast efektem działania mimo wszystko jest to, że ustawy swoje miejsce znalazły w Trybunale Konstytucyjnym, który dzisiaj, jak wiemy, jest dość kontrowersyjny. Mówię oczywiście o tym paraliżu, który tam panuje.
0: No tak, ale akurat w takim trybie, który w żaden sposób temu rządowemu pomysłowi nie zagraża.
1: Nie.
0: I to jeszcze jedna kwestia. Powiedział pan o tym, że ten podpis pod tą ustawą to w jakiejś mierze, w głównej mierze jest konsekwencja zmian, jeżeli chodzi o sondaże poparcia czy też zaufania do prezydenta. Z czego te spadki wynikają? Bo oczywiście z jednej strony te spadki są widoczne i jest pewna tendencja, która jest widoczna i trudno jej nie zauważyć. Z drugiej strony te wyniki w porównaniu z innymi polskimi politykami i tak są bardzo dobre, bo prezydent cały czas jest na miejscu pierwszym.
1: Po pierwsze, te spadki wynikają z naturalnych procesów, które towarzyszą głowie państwa podczas rządzenia. Minął rok, lekko ponad rok. Część społeczeństwa w dalszym ciągu utrzymuje zadowolenie z pana prezydenta, z jego pracy, i to jest widoczne. Natomiast naturalnym jest, że wyborcy, którzy głosowali po prostu wybierając pana prezydenta Nawrockiego jako przeciwnika pana Trzaskowskiego, być może, i to jest normalny proces, doszła do wniosku, że jednak nie, już nie są tak mocno zadowoleni jak podczas głosowania. I te spadki są. Nie są one spektakularne, bo to nie jest spadek rzędu kilkanaście procent, co byłoby rzeczywiście rzeczą niesłychaną. Natomiast to jest na zasadzie spadków kilkuprocentowych, które wpisują się w ogólne trendy i w ogólny schemat funkcjonowania głowy państwa. Natomiast oczywiście te spadki są i są widoczne, bo poparcie spadło poniżej 50%, więc myślę, że to jest żółta kartka, jeszcze nie aż tak bardzo widoczna, ale jednak, i to jest czas do zweryfikowania sposobu uprawiania polityki przez pana prezydenta. On jest dość charakterystyczny, bo widoczny jest to trend czy sposób polegający na mocnym akcentowaniu swojej pozycji ustrojowej, choć nie do końca zawsze wpisuje się to w kompetencje konstytucyjne czy ustawowe. Tutaj można by oddzielną debatę na ten temat przeprowadzić. To jest po pierwsze. No a po drugie jest to styl, który rzeczywiście polega na takim mocnym, silnym akcentowaniu również i uwag w stronę rządu, o czym mogliśmy się przekonać podczas chociażby orędzia, które dwa czy trzy dni temu oglądaliśmy w większości. Więc to jest bardzo charakterystyczna prezydentura.
0: Halo, halo, panie doktorze. Przypomnę, rozmawiamy z panem doktorem Pawłem Ramiączkiem z Uniwersytetu WSB Merito. To jest komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni, ostatnich godzin w niektórych przypadkach. Rozpoczęliśmy od decyzji prezydenta, od orędzia prezydenta i decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej podpisania ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów paliwowych. To był temat, który rozpalał spór polityczny od wielu, wielu dni. Wracamy w takim razie do rozmowy. To panie doktorze, to jeszcze jedna kwestia, bo powiedział pan o orędziu, powiedział pan o tej decyzji prezydenta, czym była spowodowana, ale jest jedna ciekawa rzecz w tym wszystkim, to znaczy można odnieść takie wrażenie, że decyzją prezydenta na pewno była zaskoczona Konfederacja, i bez wątpienia, i to widać w takich nieoficjalnych komentarzach polityków Prawa i Sprawiedliwości, bardzo tą decyzją zostali zaskoczeni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Można odnieść wrażenie, że Kancelaria Prezydenta, która przecież do ostatniej chwili krytykowała projekt rządowy, o decyzji prezydenta ani Konfederacji,

0: Koalicji, ani tym bardziej Prawa i Sprawiedliwości nie poinformowała.
1: Tak, rzeczywiście to zaskoczenie było widoczne. Zaskoczenie ze strony Konfederacji jest nawet wyrażane bardzo ostro w stronę pana prezydenta czy kancelarii pana prezydenta. W Prawie i Sprawiedliwości również. Myślę, że część polityków po prostu liczyła na taką postawę prezydenta bardzo, bardzo twardą, że nie ugnie się pod wpływem wielu czynników, ale jednak tak się stało. Dobrze, że Polacy na tym skorzystają w tej chwili. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość liczy się z faktem, że zbliżają się wybory i musi prezentować bardzo wyraziste stanowisko, a sądzę, że w kontekście paliw i ustawy byłoby dość nienaturalnym, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nagle zaczęło wspierać ustawę rządową, którą tą ustawę bardzo mocno krytykowało, więc to ta postawa PiS-u raczej nie zmieni się. Tutaj nie spodziewałbym się jakiejś rewolucji i jednocześnie rzeczywiście publicznie może to wyglądać jako postawa, która również musi sama w sobie z natury zawierać pewne elementy delikatnej krytyki pana prezydenta. Ale ja myślę, że debata na ten temat bardzo szybko ucichnie, panie redaktorze, szanowni państwo, bo Polacy zajmą się codziennym życiem, paliwa będą w miarę stabilne przez 3 miesiące na poziomie około 6,70 i Polacy ten temat po prostu w głowach zamkną. Natomiast PiS w tej chwili będzie zapewne koncentrował się na dużo większym wyzwaniu polegającym na przekonaniu społeczeństwa do głosowania właśnie na PiS i myślę, że takim elementem była ta konwencja programowa, mówimy tu o konwencji gospodarczej, która w weekend miała miejsce.
0: Ja bym chciał jeszcze pozostać jednak przez chwilę przy paliwach. Na ile podpis prezydenta, no i fakt, że CPN znów mógł ruszyć, to jednak jest wielka ulga dla koalicji rządowej, bo ceny paliw, można odnieść takie wrażenie, no jednak biły głównie w rząd.
1: Tak, ceny paliw w pewnym momencie biły w rząd, rzeczywiście, bo ta retoryka, która przez większość opozycji była słyszalna, mówiła o tym, że tylko rząd ma wpływ na ceny paliw, to rząd ma narzędzia, żeby regulować, to rząd ma konkretne rozwiązania, które mogą pomóc w tej kwestii. I ta retoryka, panie redaktorze, szanowni państwo, przemawia do wielu ludzi. Nikt nie analizuje z punktu widzenia prawa, jakie narzędzia ma prezydent, jakie narzędzia ma Rada Ministrów. Polaka interesuje fakt taki, wstaje rano, jedzie do pracy, widzi cenę i jego nie interesuje, kto ma większy czy mniejszy wpływ. I rzeczywiście taka retoryka docierała do sporej części społeczeństwa, a paliwa są bardzo newralgicznym elementem, energią, można powiedzieć, który to element wpływa jednak na postrzeganie polityków, mówimy tutaj zwłaszcza o koalicji rządowej. Paliwa zawsze były elementem bardzo newralgicznym. Paliwa zawsze były czymś, co rozgrzewało debatę publiczną do czerwoności, a teraz w ostatnim czasie, zwłaszcza gdy szybowaliśmy, mówię o cenach, w okolicach 10 zł, no, paliwo stało się elementem twardej polityki. Więc jest ulga ze strony rządu na pewno, zapewne, natomiast z drugiej strony jest też wyzwanie, jak w dalszym ciągu bilansować, balansować pomiędzy tym, co nazywamy dziurą budżetową, pomiędzy wpływami do budżetu państwa, a utrzymaniem opłacalności cen paliw na takim poziomie, żeby jeszcze nie doprowadzić do bardzo dużych strat finansowych. No to jest trudna gra, trudne zadanie, ale no, czas najwyższy, żeby te narzędzia były stosowane tak, żeby Polacy no, nie czuli się tutaj bardzo pokrzywdzeni.
0: To w takim razie chciałbym teraz nawiązać do tego, o czym pan wspomniał, czyli propozycje gospodarcze zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Było tam no, kilka stwierdzeń, które z jednej strony mogłyby zaskoczyć, z drugiej strony chyba też nie można się dziwić, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na taką narrację, no bo Prawo i Sprawiedliwość na przykład postanowiło wycofać się albo bardzo radykalnie skorygować kilka własnych reform dotyczących chociażby to podatków czy składek składek podatkowych. Jest również mowa o corocznej waloryzacji progów podatkowych, czyli no, trochę ten trop, który w tej chwili już podjął rząd, zmieniając wysokość progów podatkowych, dodając kolejny próg podatkowy, jest powrót do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu, czyli wycofanie się z własnej reformy.

0: to może być poważny argument przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?
1: Myślę, że te sprawy gospodarcze, panie redaktorze, oczywiście będą ważnym elementem kampanii wyborczej, natomiast cała sztuka polega na tym, aby je dobrze przekazać dla społeczeństwa. Ja oczywiście tę konwencję programową, gospodarczą traktuję bardzo poważnie i te hasła, które się przedostają do przestrzeni publicznej, są ciekawe, niewątpliwie. Natomiast to jest dopiero początek i dzisiaj my możemy rozmawiać o tych założeniach programowych przez najbliższe kilka dni. Ja sądzę, że za dwa tygodnie już nikt tego nie będzie pamiętał. Zobaczymy, jak dalej ta retoryka dotycząca gospodarki będzie kreowana. Natomiast ja tam zauważyłem bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie nie odnoszę się do oczywiście założeń programowych, tylko do wydarzenia samego w sobie, jak ono było PR-owsko zorganizowane. No, na pierwszy plan wysuwa się postać pana Daniela Obajtka, który odgrywał istotną rolę podczas tej konwencji. Daniel Obajtek, pan prezes, jest mocno eksponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. To gdzieś nam w głębi duszy budzi pewne pytania, czy pan prezes w dalszym ciągu będzie podczas kampanii tak silnie pokazywany, może zastąpi pana Czarnka, kto wie.
0: O to chciałem zapytać, na ile można rzeczywiście takie wnioski wysnuć po tym, co mogliśmy zobaczyć?
1: No to jest dobre pytanie i myślę, że bardziej ta konwencja pokazała nam ewentualne dalsze plany dotyczące wizerunku partii, aniżeli założenia programowe. Pan profesor, który występował, bardzo mądrze mówił. Niektóre punkty były naprawdę bardzo, bardzo korzystne i ciekawe. Natomiast PR-owsko przebija się jednak fakt wystąpienia pana Obajtka, który, no, ja odniosłem takie wrażenie, trochę przyćmił pana ministra Czarnka. Więc pytanie, czy pan Obajtek w dalszej części kampanii będzie promowany jako ewentualny rezerwowy kandydat na przyszłego premiera, jest pytaniem bardzo, bardzo zasadnym. Choć dzisiaj nie chciałbym iść tak daleko w swoich spekulacjach, ale trudno nie zadawać takiego pytania. Więc z dużą ciekawością na pewno będziemy wszyscy obserwować, jaki dalszy kształt przyjmie kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a PiS ma przed sobą duże wyzwanie. Bo proszę zwrócić uwagę, że sondaże spadły poniżej 20%. Wiele sondaży to pokazuje, że są to punkty mniej więcej około 17-18, nieraz i nawet mniej, choć ja oceniam, że to jest lekko ponad 20%, a nawet sądzę, że finalnie będzie to powyżej. A po drugie rośnie siła Mateusza Morawieckiego, Stowarzyszenia Rozwój Plus, choć tu też jest pewna zmiana retoryki, bo miała być partia polityczna w październiku. Na razie ten projekt partii odsunął się o kilka miesięcy do przodu, ale mimo wszystko pan Mateusz Morawiecki aktywnie się włącza w kampanię i na pewno będzie miał aspiracje do tego, żeby przekroczyć próg wyborczy. Nie mam wątpliwości co do tego najmniejszych. Więc przed PiS-em jest bardzo duże wyzwanie, co dalej. Czy przeprogramować kampanię, czy zmienić lidera na premiera, czy postawić na nowe twarze, choć tutaj nie sądzę, żeby oprócz Daniela Obajtka jeszcze ktoś był tak mocno eksponowany. No i trzeba będzie się zmierzyć z ewentualnymi konsekwencjami powrotu pana Marcina Romanowskiego, kontekst listu żelaznego, choć ta opcja wydaje mi się najmniej prawdopodobna.
0: To spoglądam na zegar, to w takim razie kolejna partia. Rada Krajowa Nowej Lewicy przyjęła plan pracy partii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. No, wszelkiego rodzaju działania, harmonogram działań legislacyjnych, spotkań, objazdów po kraju, spotkań z wyborcami itd., itd. Być może najważniejsza decyzja, czyli ta, jak i z kim wystartować w wyborach parlamentarnych, ta decyzja została odsunięta na luty przyszłego roku. Lewica rzeczywiście ma dylemat, czy iść samodzielnie, czy jednak dla bezpieczeństwa pójść w jakimś sojuszu z Koalicją Obywatelską?
1: Myślę, że jest to wyzwanie duże. Czy dylemat? No to w zależności od doboru słów, ale tak, jest to wyzwanie, bo Lewica w mojej ocenie ma stabilne poparcie na poziomie około 10, może lekko ponad 10%.
0: Czyli wydawałoby się bezpieczne.
1: Wydawałoby się bezpieczne. Tyle, że to poparcie w zależności od sondaży nie jest jednoznaczne. Natomiast można przyjąć, że jest to około 10%. Ponadto sądzę, że w większym porozumieniu jest większa siła. I to, co powiedział marszałek Czerzawski,

0: jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, albo formuła centrolewicowa, albo formuła nieco bardziej skręcająca w lewo. I mam zapewne na myśli to, że pan marszałek być może myśli o jakimś szerszym porozumieniu. Może lista wspólna z partią Razem, może lista wspólna z Koalicją Obywatelską.
1: Ale to
0: Nie
1: przepraszam, to
0: sądzę, że...
1: z partią Razem, bo w tej chwili to sobie trudno raczej wyobrazić wspólne
0: Trudno
1: listy
0: sobie to
1: partii Razem i
0: wyobrazić.
1: Lewicy.
0: Trudno sobie to wyobrazić, panie redaktorze, ale sądzę, że finalnie do ostatecznego kształtu list wyborczych jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast myślę, że partii Razem też zapewne zależy na tym, aby przekroczyć próg wyborczy. Czy partia Razem jest na tyle silna, żeby zdobyć 5% w skali kraju? Teoretycznie niektóre sondaże to wskazują, natomiast ostatecznym sprawdzianem są wybory. A ja uważam, że w Polsce w tej chwili ciekawym rozwiązaniem byłoby trzy listy wspólne. Z jednej strony prawica, polska prawica, ta, która też skręca nieco bardziej w prawo, tak w stronę zradykalizowaną. I to jedna lista. Druga lista taka centrowa, która reprezentowana byłaby przez Koalicję Obywatelską, może PSL, może partię Szymona Hołowni i jeszcze inne mniejsze partie. No i trzecia lista lewicowa, która skupiałaby wokół siebie właśnie takie typowo lewicowe partie, w tym partie Razem. Sądzę, że to rozwiązanie byłoby bardzo czytelne dla Polaków. Byłoby też takie bardzo jasne, jeśli chodzi o poglądy polityczne. I myślę, że wtedy wybory byłyby bardzo, no, takim dość, powiedziałbym, nieprzewidywalnym elementem. Chodzi oczywiście o wynik, a dla nas, jako dla społeczeństwa, byłoby to dobre ze względu na to, że wreszcie mielibyśmy jasność, na kogo głosować.
1: No ale to muszę zapytać o jedną partię. To na której z tych list, pana zdaniem, miałaby startować partia, przepraszam, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego razem z Grzegorzem Braunem?
0: Nie sądzę, żeby do tak radykalnego połączenia doszło. Sądzę, że Grzegorz Braun raczej, jeżeli politycy dotrzymają słowa, będzie alienowany i on na żadnej wspólnej liście się nie znajdzie. Natomiast naturalnym środowiskiem Mateusza Morawieckiego jest oczywiście środowisko zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą proszę zauważyć, że pan Mateusz ostatecznie nie Morawiecki, pan Mateusz Morawiecki nie stworzył partii w październiku i dla mnie to jest taka furtka, takie oko do Prawa i Sprawiedliwości mówiące o tym: okej, możemy się spierać, ale rozmawiajmy o przyszłości. I kto wie, może jeszcze wszyscy politycy wspólnie wystartują na jednej liście. Więc środowisko Mateusza Morawieckiego jest naturalnym zapleczem Prawa i Sprawiedliwości, choć z wyraźnymi ambicjami do prowadzenia polityki osobno.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 był pan dr Paweł Ramiączek, Uniwersytet WSB Merito. Jeszcze raz dziękuję.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Autopromocja.
3: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400.
2: Autopromocja.

0: Tragiczna doba na polskich drogach. W wypadkach zginęło 15 osób. Wrócił rządowy program CPN. Ceny na stacjach spadły. Politolog komentuje decyzję prezydenta. Kanclerz Niemiec z wizytą w Kijowie. Polityk chce zapewnić Ukrainę o dalszym wsparciu. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. To była tragiczna sobota. 15 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Do śmiertelnych wypadków doszło między innymi w Lubelskiem, koło Puław. Osobówka zderzyła się z miejskim autobusem. Kierowca auta nie przeżył. Do szpitala trafiła jego żona oraz pasażerowie autobusu. Więcej o tragicznej sobocie na drogach. Krzysztof Kuczyński.
1: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
2: W minionej doby na polskich drogach doszło do 91 wypadków drogowych, 97 osób zostało rannych. 15 osób poniosło śmierć.
1: Aleksandra Laskowska zaznaczyła, że tych 15 zgonów to nie jest tylko liczba w policyjnych statystykach.
2: To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie szczególnej uwagi, nie zachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
1: Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Zostajemy jeszcze na drogach. Po wypadku zablokowana jest obecnie krajowa 28 w Skawcach między Wadowicami a Skomielną Białą. Czołowo zderzyły się tam dwa auta. Były dwa główne powody, dla których prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Tak mówił na naszej antenie politolog dr Paweł Ramiączek. Dzięki podpisowi rząd uruchomił program CPN, przez co ceny paliw poszły w dół o ponad złotówkę na litrze. Ekspert oceniał w Polskim Radiu 24, że wpływ na decyzję Karola Nawrockiego miały m.in. spadki poparcia w sondażach.
3: Taka jego twarda postawa w zderzeniu z codziennością przeciętnego Polaka do niczego dobrego nie prowadziła. Myślę, że pan prezydent i jego środowisko, w pewnym sensie też środowisko, które przecież jest środowiskiem świadomym, jak bardzo ceny paliw wpływają na życie codzienne Polaków. Drugi czynnik, który zadecydował, to moim zdaniem fakt już zmęczenia społecznego całą tą sytuacją.
0: Program CPN będzie działać na stacjach do końca roku. W planach umowy na drony i pociski dalekiego zasięgu. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozpoczął wizytę w Kijowie. Towarzyszą mu szefowie niemieckich firm zbrojeniowych. Polityk chce zamanifestować wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Kanclerz Niemiec zwrócił uwagę na to, że Rosjanie bombardują tereny mieszkalne i elektrownie. Friedrich Merz zapowiedział, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewni o dalszym wsparciu, w tym dostarczeniu dronów przechwytujących groźne drony odrzutowe. Więcej o tym na polskieradio24.pl. Mołdawia nie zamierza wracać do zakupów rosyjskiego gazu, deklaruje Lilian Karp, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa i deputowany rządzącej partii Akcji i Solidarności. W rozmowie z mołdawskimi mediami odrzucił propozycje opozycji dotyczące wznowienia importu z Rosji, argumentując, że Kiszyniów nie może kupować surowca od państwa, które wciąż prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie.
4: Karp przypomniał również, że to rosyjski Gazprom ograniczał, a następnie wstrzymał dostawy do Mołdawii. Od grudnia 2022 roku prawy brzeg Dniestru nie kupuje rosyjskiego gazu, a zapotrzebowanie pokrywane jest surowcem sprowadzanym z rynku europejskiego. Temat powrotu do rosyjskich dostaw jest jednak nadal obecny w mołdawskiej debacie. Obowiązujący kontrakt między Moldowa Gazem a Gazpromem wygasł 30 września 2026 roku, a wcześniej mołdawskie władze pozostawiały go formalnie w mocy, mimo że rosyjski koncern nie realizował dostaw. Prezydent Maja Sandu również sprzeciwia się powrotowi do rosyjskiego gazu. Argumentuje, że pieniądze z eksportu rosyjskich surowców energetycznych finansują rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To będzie mecz mistrzów futbolu z Polski i Włoch. W starciu legend sprzed lat na stadionie we Wrocławiu zmierzą się dawna kadra biało-czerwonych pod wodzą byłego selekcjonera Jerzego Engela i włoska skuadra Azzurra z mistrzami świata z 2006 roku w składzie. Na murawę wybiegnie m.in. były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek.
5: To będzie 25-lecie naszego awansu na Mistrzostwa Świata Korei i Japonii. Też będzie 20-lecie mistrzów świata reprezentacji Włoch, bo to w 2006 w tym roku no, wspaniała reprezentacja, bo zdobyła mistrza świata i większość tych zawodników będzie grać.

0: Grała na stadionie we Wrocławiu. Zambrotta, Materazzi, Gianluigi Buffon. To tylko niektóre z tych nazwisk, wielkich nazwisk po stronie reprezentacji Włoch.
1: A pierwszy gwizdek we Wrocławiu o 15.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tylko na południowym wschodzie kraju można się dziś cieszyć bezchmurnym niebem. Na pozostałym obszarze chmur jest nieco więcej, ale wychodzi zza nich też słońce. Przelotny deszcz możliwy dziś miejscami na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. Później popada też na Podlasiu. Na termometrach średnio od 16 stopni na północy i w górach, około 19 na przeważającym obszarze, do 22 maksymalnie na południowym wschodzie.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 10. Dziś niedziela, 4 dzień października. Trwa poranek na antenie Polskiego Radia 24. I już teraz wiemy Państwu o tym, czym jest socjologia i jak czytać socjologię. A właściwie zrobią to Karolina Rożej, a także jej gość, dr Jacek Kochanowski.
3: Wiedzy.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, dzień dobry przede wszystkim w powakacyjnej, zupełnie nowej odsłonie audycji Studio Wiedzy, która, przypomnę, powstaje we współpracy z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, no i oczywiście z udziałem jego fantastycznych wykładowców. No a od czego zaczniemy ten nowy sezon Studia Wiedzy? Zaczniemy od nas, drodzy Państwo, od nas samych, od każdego z osobna i od wszystkich razem, a tak naprawdę zwłaszcza od wszystkich razem, o tym, jak patrzeć na codzienność przez socjologiczną lupę. Czym jest wyobraźnia socjologiczna? No i dlaczego warto jednak umieć połączyć własną biografię z szerszym kontekstem społecznym? O tym wszystkim porozmawiam z doktorem habilitowanym, profesorem UW Jackiem Kochanowskim, socjologiem, filozofem, kierownikiem Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy może od tego, po co człowiekowi społeczeństwo, skoro ma media społecznościowe?
5: Bardzo dobre pytanie, tym bardziej, że niektórzy coraz częściej nazywają te media mediami antyspołecznościowymi. Jesteśmy częścią społeczeństwa. Kiedy przychodzimy na świat, to społeczeństwo, nie tylko przecież rodzice, ale to środowisko, w którym dorastamy, społeczeństwo nas kształtuje, przyjmujemy pewne wzory, dorastając kłócimy się często z tymi normami, no a potem żyjemy w tym społeczeństwie i podlegamy różnym takim procesom, które no nie są indywidualne, czasami nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy, a jednak one na nas oddziałują i to czasami bardzo, bardzo mocno, bardzo emocjonalnie, bardzo kierują nas do określonego postępowania. Jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego socjologia jest ważna, bo socjologia pokazuje te wszystkie procesy społeczne, zjawiska społeczne, które są większe niż jednostka, a które jednak na nas wpływają. To jest może trochę takie, nie wiem, smutne dla niektórych albo rozczarowujące, bo każdej, każdemu z nas wydaje się, że jesteśmy racjonalni, robimy dokładnie to, co chcemy, dlatego że podjęłyśmy racjonalną decyzję. No, a nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że wpływa na nas nasze otoczenie, wpływają na nas coś, co jest większe od nas, jakieś trudne zjawisko.
1: To od razu mam pytanie, nie wiem, czy z dziedziny socjologii, czy filozofii właśnie, to w jakim stopniu człowiek jest tak naprawdę wolny i podejmuje wolne wybory, co tak naprawdę jest prywatne w naszym życiu, skoro od narodzin jesteśmy kształtowani przez no, bardzo różne zjawiska, instytucje, kręgi społeczne.
5: Zadała pani pytanie, nad którymi wiedzi się filozofia od paru tysięcy lat.
1: I oczywiście oczekuję, że dostanę od tak odpowiedź.
5: Tak, jasną odpowiedź. Oczywiście tego się oczekuje. Oczywiście jesteśmy wolni, ponieważ posiadamy rozum. To znaczy jesteśmy wolni wtedy, kiedy możemy zastanowić się nad tym, co robię, dlaczego robię, z jakich powodów, czy to rzeczywiście mi służy, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dobre dla moich bliskich, czy to jest dobre na przykład dla moich dzieci w perspektywie pokoleń. Czyli ta wolność, ona jest nam dostępna, no ale o tyle, o ile rzeczywiście chcemy myśleć.
1: Czyli ona się kryje w samoświadomości, w wiedzy, refleksji i moralności.

0: Może też.
1: We wszystkich tych punktach, które pomagają nam podejmować codzienne decyzje, bo to nie jest tak, że budzimy się rano, wstajemy i wszystko robimy dlatego, że podjęliśmy decyzję. Wiele rzeczy robimy dlatego, że no, tak zostaliśmy ukształtowani, tak wpływa na nas społeczeństwo. Czasem mówimy rzeczy, których nie powiedzielibyśmy, nie, gdybyśmy dłużej się nad tym zastanowili, ale jednak czasami wypadają z nas jakieś słowa, na przykład słowa raniące, krzywdzące innych.
0: Albo słowa, które powtarzali nasi rodzice, a zaklinaliśmy się, że my nie będziemy tego powtarzać.
1: Albo słowa, które znajdujemy w mediach antyspołecznościowych i które tam są powtarzane i powtarzane i powtarzane, więc my szumujemy za swoich. Myślę, że wolność, czy warunek wolności, to jest myślenie. Myślenie nad tym, co robię, co mówię, dlaczego, jakie to ma skutki w moim życiu, dla życia innych. Tu jest ta sfera naszej wolności, a zarazem odpowiedzialności, pani powiedziała, moralności. Tu jest ta sfera, gdzie no jednak ostatecznie to my odpowiadamy za to, czy krzywdzimy, czy nie krzywdzimy.
0: Wróćmy jeszcze na moment, bo do tych różnych zjawisk, które na nas wpływają i różnych wyzwań, to jeszcze przejdziemy, ale chciałam się zatrzymać przy tych mediach antyspołecznościowych. No bo oczywiście wszyscy żyliśmy w takim przekonaniu, że one powstały po to, żeby nas połączyć. Oczywiście powstały po to, żeby na nich bardzo dobrze zarabiać i doskonale wiemy, jak świetnie na przykład sobie radzi Mark Zuckerberg, który ostatnio musiał zapłacić, zdaje się, 2 miliardy dolarów ugody, ale tam chodziło o 17 miliardów, więc tak naprawdę jest na plusie. Ale to taka dygresja.
1: I pewnie nie poczuł nawet tego, że mu jakaś kwota zeszła z konta.
0: To jakaś tam kropelka w całym Atlantyku. Natomiast żyliśmy w takim przekonaniu, że te media powstały po to, żeby nas połączyć, a coraz dotkliwiej przekonujemy się, że one nas jeszcze bardziej podzieliły i rozdzieliły. I tak sobie pomyślałam, że to się dzieje na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza jest taka bardzo fizyczna, no bo po prostu niby rozmawiamy z ludźmi, niby jesteśmy z nimi w kontakcie, ale siedzimy sami w domach z tymi urządzeniami w dłoniach. A z drugiej strony, no to są narzędzia, które celowo zostały zaprogramowane do tego, żeby nas podzielić, czy to algorytmy, czy dezinformacja.
1: Nie tylko siedzimy w domu, ale nawet jak wychodzimy na zewnątrz, to też właściwie nie spuszczamy oczu z tych wszystkich urządzeń, co jest trochę takie przerażające, jak się popatrzy na ludzi na ulicy, jak idą i nie patrzą wokół siebie, nie widzą ludzi, nie widzą spotkań, tylko widzą swój telefon. Rzeczywiście były minister finansów Grecji, pan Varoufakis, napisał książkę pod tytułem Technofeudalizm i on w tej książce pokazał, że tak naprawdę sprawują nad nami władzę właściciele tych wielkich big techów, którzy są właścicielami mediów, między innymi społecznościowych. I rzeczywiście ma pani rację, że to ogromną rolę w tym dzieleniu nas, ale też podnoszeniu emocji, w tym też powtarzaniu pewnych tez, są algorytmy, które premiują skrajne opinie, ponieważ one, to w mediach państwo dobrze o tym wiecie, one premiują klikalność, wywołują klikalność, ta klikalność przekłada się na konkretne zyski, na to, jakie reklamy obejrzymy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja jestem już człowiekiem starszym, rocznik 73, więc kiedy internet powstawał, to pamiętam, było takie złudzenie, jak cudownie. Ludzie będą mieli dostęp do wiedzy. Demokratyzacja wiedzy. Każdy będzie mógł wszystko sprawdzić. Powstała Wikipedia, która była takim projektem, który temu miał służyć. No i teraz, prawda, kiedy już ten internet parę lat jest i kiedy media społecznościowe okazały się centrum tego internetu, to troszkę nam mina zrzedła, ponieważ okazało się, że nie jest to demokratyczny dostęp do wiedzy, tylko demokratyczny dostęp do bzdur. To znaczy każdy może sobie wymyślić jakąś teorię, opowiedzieć ją odpowiednio radykalnie i następnie poprzez klikalność zyskuje posłuch. I to jest mechanizm dzielenia nas. Emocje nakręcają biznes mediów społecznościowych, ale jednocześnie emocje prowadzą nas do akceptowania coraz bardziej skrajnych poglądów, a to nie są tylko poglądy. Te poglądy, jak pokazuje i socjologia, i psychologia społeczna, przekładają się na konkretne zachowania.
0: Czy widzi pan, profesor, taką przestrzeń, no przede wszystkim informacyjną, medialną, która jest jeszcze wspólna, czy skoro podzielenie, wysokie emocje lepiej się sprzedają, to właściwie to są już tylko i wyłącznie marginesy internetu.
1: Prawdę powiedziawszy, bardzo ostrożnie mówię to, co mówię, bo dopiero jesteśmy na początku, ale pewną nadzieję pokładam w sztucznej inteligencji. Ponieważ ja wiem, jaka jest afera, jaka jest kłótnia, czy to dobrze, czy to źle,

0: szefowie wielkich firm AI-owych apelują, żeby jak najszybciej zwolnić nad pracami nad rozwojem sztucznej inteligencji.
1: No to jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana, bo tam są różne konflikty też między firmami, ale mi chodzi o coś innego. Mhm. Chodzi mi o to, że jeśli wpiszemy zapytanie do internetu, albo nie daj Boże, wpiszemy jakieś hasło w medium społecznościowe, jakieś konkretne, no to nas doprowadzi zazwyczaj do jakichś skrajnych opinii. Szczególnie, prawda, jeśli w tym medium społecznościowym, no nie wiem, na przykład wpisujemy słowo migracja, prawda? I no to nam wyskakują jakieś strony, jakieś opinie najbardziej polubione albo najbardziej skomentowane. No to są te najbardziej skrajne. A jeżeli wpiszemy na przykład do AI zapytanie, czy obecnie Polsce zagraża fala migracyjna, to jest szansa, że dostaniemy mniej więcej obiektywniejszą odpowiedź.
0: Bo AI wyciąga średnią z tego, co można przeczytać w internecie, no i raczej stara się sięgać do tych stron, które zostały uznane za wiarygodne.
1: Ale AI nie zwalnia nas od myślenia. Bardzo dużo intelektualistek, intelektualistów mówi o tym, że obawia się, że właśnie ta sztuczna inteligencja sprawi, że ludzie przestaną myśleć. Ja myślę, że ten program i zresztą wiele innych programów pewnie zachęca do tego, że wiedza to jest nie tylko jakiś obowiązek, posiadanie wiedzy, że wiedza jest czymś, do czego warto się odwoływać po to, żeby też chronić siebie przed tymi skrajnościami, przed tymi emocjami, przed tymi wszystkimi bzdurami, które są wypisywane w mediach antyspołecznościowych. I jeżeli mamy taką decyzję, chcę naprawdę się dowiedzieć, jak to jest, powiedzmy, z migracją, czy z osobami nieheteroseksualnymi, czy z przemocą wobec kobiet, z czymkolwiek. I zaczynam to wpisywać i w AI, i w internet. Zaczynam porównywać, szukam autorytetów, czyli myślę. Chcę dotrzeć do obiektywnej wiedzy, to jednak tę wiedzę znajdę. Po to jesteśmy my. Podobno nowa ustawa o szkolnictwie wyższym ma nałożyć na naukowców obowiązek walki z dezinformacją.
0: Ale sam pan profesor wie, jak bardzo spadło w ostatnim czasie zaufanie do naukowców, w ogóle do instytucji. Czy to są media, czy to są instytucje rządowe, państwowe, publiczne, naukowe? No, czasem po prostu wydaje się, że to, co ktoś napisał w internecie, co było skrajne, co było emocjonalne, no staje się głównym wyznacznikiem tego, tej naszej wiedzy, niż to, co mówią naukowcy na przykład. To jak chcecie się przebić z tym?
1: No, na przykład chcemy się przebić, spotykając się z panią w studiu Polskiego Radia, rozmawiając o wiedzy i zachęcając do tego, żeby rzetelnie szukać informacji, a nie ulegać pierwszej napotkanej opinii w mediach społecznościowych, dlatego że ona emocjonalnie z nami współgra. No, jeżeli szukamy wiedzy, to ją znajdziemy, ale jeżeli szukamy tylko potwierdzenia naszych sądów, opinii, uprzedzeń, emocji, no to też je znajdziemy. Więc to jest nasza decyzja. I uważam, że taka jest też moja rola społeczna jako socjologa, żeby za przeproszeniem chodzić po mediach i mówić, i rozmawiać, i zachęcać osoby, myślcie. Od początku istnienia człowieka myślenie jest napędem naszego rozwoju, naszej ewolucji, poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjność, wiedza. Coś, co jest jakąś ścieżką do rozwiązywania naszych wspólnych problemów, a nie tylko do tego, żeby się pokłócić w mediach społecznościowych. To, co mnie najbardziej przeraża, to to, że ludzie spędzają długie godziny i wpiszą w tych komentarzach, to się coraz bardziej emocjonalnie napędza i to w ogóle już do niczego nie prowadzi. A ja bym chciał, żeby ludzie jednak wrócili do potrzeby, żeby wiedzieć, jak jest. Myślę, że taka ciekawość, zwykła ludzka ciekawość jest bardzo fajną motywacją do tego, żeby szukać rzetelnej wiedzy.
0: No jak już ustaliliśmy, w wiedzy kryje się wolność. No i ktoś też przecież mądrze powiedział, że myślenie ma przyszłość, jak się okazuje, w XXI wieku również. No ale najpierw musimy wyjść z tych naszych baniek informacyjnych, społecznościowych i społecznych. Nie ułatwia nam tego też polityka na przykład. Media tradycyjne niestety również bardzo podzielone. Tutaj moglibyśmy dużo mądrych słów wrzucić do naszej dyskusji, bo już się pojawiła dezinformacja, mamy polaryzację, mamy atomizację i radykalizację także.
1: Radykalizacja to jest jeden z największych problemów współczesnego świata i ona jest moim zdaniem właśnie powiązana z tymi bańkami w mediach społecznościowych. Mhm. Bańkami, które nie są bańkami wiedzy, bańkami informacyjnymi. To są bańki emocjonalne. To są bańki, gdzie na podstawie jakiegoś tam pretekstu, jakiegoś uprzedzenia, jakiejś opinii, zazwyczaj krzywdzącej, negatywnej, bo to najlepiej na

spędza. Niestety nam się wydaje, że najważniejsza w życiu jest miłość i to ona powinna nami kierować w różnych postaciach. Miłość taka partnerska, miłość do rodziców, do dzieci.

0: być uwięzieni, ponieważ no, wydaje nam się, że ktoś, kto zaprzecza nam, ktoś, kto ma inny pogląd, już nie traktujemy tego kogoś z perspektywy osoby, która ma po prostu odmienne zdanie, tylko z perspektywy wroga, bo rządzą nami emocje, a konkretnie nienawiść. To nie są bańki informacyjne, bańki wiedzy, to są bańki emocjonalne i niestety to jest ogromna negatywna konsekwencja i mediów społecznościowych, ale także polityków. Jeżeli sprawdzimy, w jaki sposób oni funkcjonują w tych mediach społecznościowych, przez które przecież docierają do wyborczyń i wyborców, no to okaże się, że bardzo często ta narracja jest przede wszystkim negatywna. Albo o tym, co nam grozi, albo dlaczego kogoś nie lubimy, albo dlaczego ktoś jest głupi. I to im bardziej jest taka ta opinia, no tym bardziej niestety oddziałuje i zbiera te negatywne emocje.
1: Tym bardziej będzie nośna, tym bardziej będzie wiralowa, tym Dokładnie. Większa jest pewność, że zadzwoni jakaś duża telewizja z prośbą o komentarz albo zaprosi do debaty i tak to się kręci. Niestety naszym kosztem, ale też zastanawiam się, bo mówimy przede wszystkim o kryzysach, których jest sporo, gdy tak człowiek spojrzy na kierunek, w jakim idzie społeczeństwo. Mamy kryzys cyfrowy, kryzys informacyjny, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i za wieloma innymi granicami również. Czy jest jakaś szansa, żeby społeczeństwo z tego stanu, w którym jest teraz, przeszło jakieś przeobrażenie pozytywne?
0: Bardzo duże znaczenie ma chyba jednak to, żebyśmy zaczęli normalnie rozmawiać ze sobą i nie zamykali się w swoich emocjach. To jest bardzo ważne i jednocześnie bardzo trudne zadanie. Jeśli pyta pani socjologa, jak to zrobić, to ja powiem, nie wiem, usiądźmy i nad tym się zastanówmy, bo czym innym jest na przykład pytanie o to, w jaki sposób opiekować się dzieckiem w wieku przedszkolnym, czyli przed szkołą, to mam na myśli, żeby ono jeszcze się nie zakaziło tymi mediami społecznościowymi i żeby nie scrollowało. W jaki sposób opiekować się z dzieckiem w szkole? Jak wzbudzić z nim ciekawość wiedzy, a nie poszukiwanie czegoś, co jest skrajne i co po prostu wywołuje różne emocje, różne odczucia i tak dalej. Jaka jest funkcja i czy w ogóle jest, bo ja nie mam do końca przekonania, że rządzący mają jakieś zdanie na ten temat, jaka jest funkcja nauki i ekspertów w społeczeństwie. Czy oni w ogóle są jeszcze potrzebni, jeżeli mamy celebrytów, którzy o wiele więcej mają klikalności niż profesor Jacek Kochanowski na przykład, prawda? Czy obserwujących, czy i tak dalej.
1: Czyli miał profesor parę takich tweetów, które miały klikalność.
0: No właśnie, ale to nie były, od razu się przyznaję i biję w piersi, to nie były pozytywne tweety, to były też tweety emocjonalne. To były tweety, które były reakcją na ogromną spiralę agresji, na przykład wobec osób nieheteroseksualnych. I nie wiem, czy społeczeństwo oczekuje od profesora akurat takich tweetów. Nie, że teraz składam samokrytykę, tylko po prostu, no, głośno myślę, bo pani zadała bardzo ważne pytanie. Jak możemy z tego wyjść? No musimy być bardziej racjonalni, a mniej emocjonalni.
1: Bo rzeczywiście możemy odbyć bardzo dużo, bardzo podobnych rozmów o tym, w jakich kryzysach funkcjonujemy i one też są bardzo potrzebne. Właściwie jeśli chodzi o kwestię radykalizacji, to tylko dotknęliśmy tego problemu, ale nie chciałabym, żeby nasza rozmowa była kolejną, której wydźwięk jest tylko i wyłącznie pesymistyczny, że my się w mediach społecznościowych nienawidzimy i tę nienawiść przenosimy na ulicę, bo ja wierzę, że jest w nas wszystkich potrzeba zmiany.
0: I zgadzam się całkowicie z pani opinią, bo jeśli badamy ludzi takich indywidualnie, każdego pytamy, to okazuje się, że te nasze systemy wartości wcale nie są tak odległe. Naprawdę nie jest tak, że ktoś na trzeźwo zadeklaruje, czy trzeźwym umysłem, świadomym umysłem, to mam na myśli, że chce...
1: I od Facebooka.
0: Tak, że chce, żeby światem rządziła nienawiść, krzywda, cierpienie. No chyba nikt nie jest zwolennikiem cierpienia na świecie. Więc są takie płaszczyzny, w których można rozmawiać i ja uważam na przykład, że uniwersytet, ale taki uniwersytet, który nie jest zamkniętą twierdzą, tylko taki uniwersytet, który na przykład poprzez tę funkcję Uniwersytetu Otwartego otwiera się na społeczeństwo, zaprasza, chodźcie do nas, my tu tworzymy wiedzę, ale przecież my dyskutujemy o tej wiedzy, my się zastanawiamy na temat społecznych konsekwencji różnych rzeczy, o których piszemy prace naukowe, więc jeżeli na przykład zajmujemy się osobami starszymi, to zapraszamy osoby starsze, przyjdźcie do nas na uniwersytet, porozmawiajmy o tym. Jeśli mamy problem migracyjny, zapraszamy migrantów, zapraszamy też osoby, którzy boją się migrantów. Wyjaśnijmy sobie, czy to jest zagrożenie,

0: to nie jest. Rozmawiajmy, ale rozmawiajmy po pierwsze z ciekawości, z tego, że rzeczywiście chcemy wiedzieć, ale rozmawiajmy też po to, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, bo myślę, że koniec końców, no naprawdę w to wierzę, może jestem naiwnym socjologiem, że jednak wszystkim nam zależy, żeby Polska była fajnym miejscem do życia, a nie miejscem pełnym złych emocji.
1: Ja bardzo lubię naiwnych socjologów, panie profesorze, i ja bardzo sobie cenię tę naiwność, bo ja podzielam dokładnie pańską wiarę, ale to jeszcze jest jeden wątek, to wyjdziemy z tej pozytywnej myśli, pozytywistycznej być może także, bo chciałam wrócić do tego wątku, który też jest spójny z pańską najnowszą książką, czyli kwestia tego radykalizmu. Mieliśmy ostatnio bardzo głośne przypadki zatrzymań bardzo młodych mężczyzn, 17-letniego i 16-letnich, którzy no właśnie w internecie zostali zradykalizowani. Ten 17-latek planował duży zamach na szkołę i na meczet, zafascynowani ideologią nazistowską i myślę, że to pokazuje, że tutaj jest jakaś przestrzeń, którą trzeba wypełnić wiedzą i uważnością, czyli młodzi mężczyźni.
0: Ja myślę, że młodzi mężczyźni, ale w ogóle wszyscy jesteśmy zagrożeni tak naprawdę radykalizacją, ponieważ, no mówiliśmy o tym, te media społeczne radykalne opinie premiują i one przede wszystkim do nas docierają i bardzo ważne jest to i bardzo musimy o tym pamiętać, że to nie są tylko słowa. Że prędzej czy później słowa prowadzą do czynów. Nie ma takiego niewinnego mówienia. Wszystko, co się mówi w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych, w większym lub większym stopniu, mniejszym lub większym stopniu przekłada się na konkretne działania i ci młodzi ludzie są tego przykładem i doskonale wiemy, w jaki sposób oni dotarli do tej dziwnej wiedzy. Ja bardzo dużo czytam teraz książek, które dotyczą okresu tuż sprzed dojścia Hitlera do władzy. Absolutnie nie chcę nikogo straszyć i to nie jest w ogóle celem, dla którego to mówię, ale tam było także widać w społeczeństwie rosnącą spiralę nienawiści. Z jednej strony frustracji z powodów ekonomicznych i myślę, że to też dotyczy naszych czasów, znacznej części społeczeństwa, ale też frustracji wywoływanej tym, że ta propaganda wówczas antysemicka coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej nakręcała ludzi. I po co to mówię? Bo wiemy doskonale, do czego nazizm doprowadził. Bo mamy w Polsce symbol tego nazizmu, którym jest obóz w Auschwitz. I jeżeli słyszymy mowę nienawiści, to powinniśmy od razu mieć w oczach Auschwitz. I morderstwo milionów ludzi. Nie zrobili nic złego, byli mordowani, bo ideologia wyznaczyła ich na wrogów. Dlatego niesamowicie ważne jest także to, żebyśmy my rozmawiali ze sobą w naszych małych społecznościach, żebyśmy się nie zamykali, bo przecież ja rozumiem, że ci młodzi ludzie, którzy się zradykalizowali, prawdopodobnie siedzieli w pokojach swoich i coś tam robili w tych komputerach. I absolutnie nie chcę na nikogo przenosić winy, ale oni jednak funkcjonują w jakimś otoczeniu społecznym. Są rodzice, jest szkoła, jest jakieś ich otoczenie, które być może powinno zauważyć, dlaczego się izoluje, co z tego wynika, co się dzieje z nim. Myślę, że za rzadko rodzice też mają odwagę pójść na przykład do psychologa i powiedzieć, coś dziwnego dzieje się z moim dzieckiem, nie wiem, co zrobić. Psycholog to jest ekspert, ten, który wie, on może poradzić, nie nakaże, co zrobić. On powie, może pani pomóc synowi tak i tak, spróbujmy takiej ścieżki. Krótko mówiąc, jeśli chcemy przeciwdziałać tej potężnej, niszczącej, nienawistnej sile mediów społecznościowych, musimy się zainteresować sobą nawzajem. Życzliwie zainteresować. Nie nienawistnie, tylko życzliwie. Jeśli widzimy, że ktoś zaczyna dziwne rzeczy mówić, robić, nie wiem, pokazuje nam jakieś dziwne zdjęcia, to zapytać, naprawdę tak uważasz? Chcesz, żeby ci ludzie cierpieli? Ja uważam, że ta radykalizacja, no przecież nie dzieje się na pustyni, w pustce społecznej. Można z tymi ludźmi próbować rozmawiać. Znowu może wychodzę na naiwnego socjologa. No trudno, ale ja nie widzę innej szansy.
1: Naiwny socjolog to taki socjolog, który ma jeszcze nadzieję i oby takich było jak najwięcej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Jacek Kochanowski był gościem Studia Wiedzy.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie pani. Dziękuję za zaproszenie.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie.

0: Nie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał pan, czego sobie życzę.
5: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklamie. Autopromocja.
5: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
4: Autopromocja.
6: Za 27 minut godzina 11.
4: Komentarz.
6: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: To panie profesorze, w takim razie kilka tematów dotyczących kwestii międzynarodowych, choć Polska będzie tu odgrywać bardzo istotną rolę, albo inaczej, te wydarzenia będą dla Polski miały bardzo istotną rolę. Chciałbym zacząć od słów prezydenckiego ministra, pana Przydacza, który powiedział o tym, iż Stany Zjednoczone, Waszyngton dały zielone światło dla powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Czy rzeczywiście możemy uwierzyć w to, że sprawa jest już przesądzona? Bo ja sobie przypominam niedawną wypowiedź, bardzo krótką wypowiedź prezydenta Trumpa, który pytany przez korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie o to, czy decyzja została podjęta, no, udzielił wypowiedzi, powiedzieć wymijającej, to właściwie niewiele powiedzieć. Być może podjąłem, nie podjąłem, być może już podjąłem. To mniej więcej tak brzmiało.
7: No, myślę, że wypowiedź prezydenckiego ministra jednak należy wpleść nazwijmy to delikatnie, trudny dialog między prezydentem a premierem, czyli prezydent i rząd zabiegają o to, żeby każda ze stron zawsze wyszła zwycięska, a druga ewentualną porażkę miała przypisaną. Sądzę, że prawda jest taka, że minister Przydacz prawdopodobnie z prezydentem Nawrockim zakładają, że jest więc no może 99,99% pewności, że taka baza powstanie, a zatem wyprzedzająco próbują przypisać właśnie obozowi prezydenckiemu tutaj jak najbardziej wiodącą rolę, zatem sukces. I jakby w rywalizacji politycznej, w ramach rywalizacji obozów politycznych, powiedziałbym, że jest to normalne, że próbuje się przypisać sobie coś takiego. Natomiast tak naprawdę sądzę, że Amerykanie cały czas analizują i zapewne mają już wstępne, ale nie zatwierdzone plany co do w ogóle obecności wojsk amerykańskich w Europie. Bo przecież wiemy, że dyskutuje się, czy Donald Trump już wcześniej chciał ograniczyć mocno obecność amerykańskich żołnierzy w Europie, ale

0: nie pozwala mu do tego sprawa legislacji i ustaw, które nakazują posiadanie w Europie na dzień dzisiejszy 70 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Możliwe, że w okolicach za miesiąc będziemy mieli wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, że po tych wyborach, gdyby udało się Republikanom jakoś cudem, bo jednak mało jest to prawdopodobne, potwierdzić, że mają nadal większość w kongresie, no to może byś przeforsowali jakieś rozwiązanie ustawowe ograniczające tę liczbę i wówczas mogłaby nastąpić redukcja żołnierzy amerykańskich w bazach poza Polską, myślę jednak w Europie, i ewentualnie przesunięcie do Europy. Bardziej prawdopodobne jest, że jednak demokraci wygrają i że taka możliwość redukowania nie będzie możliwa. Wówczas liczylibyśmy w Polsce na przesunięcie żołnierzy do Polski. Wiadomo, to się nie będzie działo z dnia na dzień. No, jest szansa, że ta baza będzie w Polsce, więc obóz prezydencki próbuje przypisać sobie zwycięstwo.
1: Będziemy świadkami takiej mijanki, to znaczy strony prezydenckiej i obozu rządzącego, no i jednak prób przypisania sobie tego sukcesu. Kiedy rzeczywiście już ta decyzja ostatecznie zapadnie i będzie to decyzja oficjalna?
0: No wskazuje się właśnie, że to będzie okres po wyborach, może jeszcze kalendarzowo w tym roku, może już w grudniu prezydent Trump ogłosi tą decyzję, a może w styczniu przyszłego roku, ale to jest raczej kwestia miesięcy. No i oczywiście my w Polsce bardzo mocno liczymy na to, że Polska zostanie wyróżniona i będzie ta dodatkowa baza amerykańska w naszym państwie. Ale miejmy, proszę Państwa, świadomość, że to nie zabezpiecza całkowicie naszego państwa i naprawdę dzieją się bardzo, bardzo znaczące wydarzenia i to, jak Rosja próbuje odbudowywać swój arsenał, jest poważnym przyszłym zagrożeniem także dla państwa polskiego, ale w ogóle dla Europy. Więc jedna dodatkowa baza, bym powiedział, wiosny nie czyni, natomiast ważne jest, żebyśmy ewentualnie, jak ona by powstała, powiązali to z dużymi inwestycjami w rozwój nowych technologii obronnych, bo przyszłość obrony naszego państwa to nie tylko fizyczna obecność kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale też nasza zdolność do nadążania, a najlepiej wyprzedzania tego, co technologicznie dzieje się w sposobie prowadzenia wojen. Warto tu przy tym powiedzieć, że Rosjanie już dzisiaj są w stanie produkować i wystrzeliwać w kierunku Ukrainy ponad 6 tysięcy dronów dalekiego zasięgu, które tylko jeden mają cel, jak najwięcej niszczyć. Także to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się szybko i wdrażać technologię, która pozwoli bronić się przed takimi masowymi atakami.
1: No ale tu mamy dosyć poważny problem, bo cały czas trwają spory, w którą stronę powinna zmierzać polska armia, bo oczywiście te wnioski wynikające z wojny prowadzonej na Ukrainie, one się wydają niby oczywiste, no ale jak przechodzimy do szczegółów, no to cały czas możemy znaleźć zwolenników jednak do zbrojenia Polski w taką broń konwencjonalną, bardziej konwencjonalną, oczywiście z uwzględnieniem tych wszystkich technicznych zmian, jakie nastąpiły, technologicznych zmian, jakie nastąpiły. Z drugiej strony nie brakuje też zwolenników no, takiego radykalnego zwrotu, no i pójścia w stronę ewidentnie tych zupełnie nowych sposobów prowadzenia wojny. No, a mam wrażenie, że jak gdyby właśnie z powodu tego sporu te decyzje zapadają bardzo, bardzo powoli.
0: Znaczy, ja naprawdę sądzę, że sam spór polityczny to jest tylko jakby przykuwanie uwagi potencjalnie wyborców, zweryfikowanie, jak rosną i zapobieganie ewentualnym spadkom słupków. Nie sądzę, żeby to było realnym powodem tego, aby proces decyzyjny był w Polsce właściwie przez decydentów politycznych i żołnierzy i dowódców wojsk poszczególnych wykonywany. Nie sądzę, że to jest taki wielki problem. Po prostu w demokracjach tak jest, że

0: zabiega się o sympatię wyborców. Ale rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby jak już mówimy na przykład o tym, żeby inwestować, no to żeby inwestować, trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć zgodę co do tego, czy ewentualnie zwiększać zadłużenie, jak budżet kształtować, czy i jak współpracować na przykład z Ukrainą, gdzie przecież codziennie zdobywa Ukraina doświadczenie z tymi atakami i może testować różne rozwiązania. To tutaj pewne nawet polityczne problemy, zwłaszcza tu bym kierował jednak do obozu prezydenckiego, no dostrzegam, że tu nie ma chęci zrozumienia takiego pełnego, że to nasz wschodni sąsiad powinien być naprawdę sojusznikiem wielowymiarowym. No ale sądzę, że Amerykanie tutaj mogą, jak już by była ta baza, w większej świadomości wywierać nacisk na to, żeby czerpać z tego doświadczenia, bo to jest też, myślę, bardzo cenne dla Amerykanów. I ostatnio czytałem taki artykuł w Foreign Affairs. Tak jak kiedyś jeszcze przed tą wojną pełnoskalową Amerykanie wyprzedzali technologicznie wszystkie armie świata, czy inną najlepszą armię świata o przynajmniej 3 lata, tak dzisiaj ten dystans technologiczny, tu w odniesieniu na przykład do Chin, ogranicza się do 3 miesięcy. Zwróćmy uwagę, że właśnie technologia odgrywa coraz większą rolę, a nadążanie czy wyprzedzanie kolejnych jakby eksperymentów i tworzenie z tego uzbrojenia, no to wymaga naprawdę bardzo szerokiej infrastruktury i pełnego zaangażowania. I tutaj, gdyby taki plan był wypracowany, to będzie niezbędna taka prawdziwa współpraca przy zatwierdzaniu tych planów prezydenta i rządu. To gdyby tutaj było ciągłe blokowanie, no to mamy sytuację patową.
1: To idąc dalej w tej skomplikowanej układance dotyczącej Polski, Ukrainy, Rosji, tego co w ogóle w tej chwili dzieje się w naszej części Europy, z uwzględnieniem oczywiście działań amerykańskich, to bardzo ciekawa deklaracja prezydenta Zełenskiego, który zapowiedział, że Ukraińcy wzmożą ataki na rosyjskie rafinerie. To jest o tyle ciekawe, że byliśmy świadkami kilku takich naprawdę spektakularnych uderzeń. Filmiki z tymi potężnymi zbiornikami wybuchającymi w rosyjskich miastach, one obiegały sieć, cieszyły się wielką popularnością. Oprócz tego wymiaru medialnego, to był również bardzo bolesne uderzenie w rosyjski przemysł naftowy. To odbiło się również na życiu zwykłych Rosjan, ponieważ po prostu na rosyjskich stacjach benzynowych zaczęło brakować benzyny. Ale no, pojawiły się takie głosy z Waszyngtonu mówiące o tym, że Ukraina być może powinna te ataki zmniejszyć albo w ogóle zrezygnować z atakowania tych celów naftowych na terenie Rosji, no bo w ten sposób przyczynia się do tych problemów z ropą i z produktami naftowymi, które w tej chwili obserwujemy na całym świecie. No, z drugiej strony Ukraińcy poczuli krew, no i poczuli, że to jest być może najbardziej skuteczne wykorzystanie ich dronów i ich pocisków dalekiego zasięgu.
0: Tak, to jest doskonały przykład, jak polityka wewnętrzna w poszczególnych państwach wpływa na decydentów. Gdy mówimy o prezydencie Trumpie, no to cena ropy i jej wzrost w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno wpływa na spadek popularności właśnie tego prezydenta i to będzie miało, nie wiem czy nie kluczowe znaczenie w najbliższych tych połówkowych wyborach. To raz, ale prezydent Putin także, mimo że rządzi autorytarnie, to nie może nie zwracać uwagi na potrzeby własnego społeczeństwa, które gdy ustawia się w kolejce do stacji benzynowych i okazuje się, że paliwo jest limitowane, bo jest albo nie ma dostawy, albo jest coraz trudniej je przetransportować w różne miejsca tego państwa. Państwa, które przecież na surowcach mineralnych stoi, tylko że rzeczywiście ataki ukraińskie są tutaj skuteczne. To nawet powoduje, że prezydent Putin opóźnia się albo może nawet nie będzie mógł wprowadzić kolejnej takiej masowej mobilizacji, bo boi się buntu społecznego. Zatem wiemy o dialogu obu prezydentów, Putina i Trumpa, i tutaj te

0: Stąd może właśnie jest ten apel prezydenta Trumpa, by ograniczyć ataki ukraińskie. No a prezydent Ukrainy no, robi wszystko, żeby wyjść obronną ręką z tej trwającej wojny. I rzeczywiście chyba znalazł jak na razie jedyny skuteczny sposób na to, żeby Rosja w ogóle odczuwała, czy Rosjanie tacy przeciętni odczuwali, że to nie jest zwykła militarna operacja, tylko że jest to wojna, która może także im zagrażać i dla nich jest dotkliwa. No i tu się kółko zamyka i widzimy, że jest to ten problem. No i oczywiście to, że Trump no, pochopnie, wszyscy wiemy, co oznacza jego działanie na Bliskim Wschodzie i wojna jednak z Iranem, jak wywindowała ceny surowców naturalnych. Także no, no, tak to w tej chwili wygląda.
1: No ale jeżeli chodzi o Rosję, to nawet największe kłopoty na stacjach benzynowych, czy też inne kłopoty z tą ciągnącą się wojną, no w tej chwili Putinowi zagrozić nie mogą. Za nami wybory w Rosji, wybory do rosyjskiej Dumy. No oczywiście nikt chyba nawet nie oszukuje się, że to były wybory uczciwe i że one miały cokolwiek wspólnego z wolnymi, demokratycznymi wyborami. Ale werdykt zapadł, kolejne wybory za kilka lat. Właściwie Władimir Putin nie ma się za bardzo czym przejmować.
0: No ale w Rosji wymiana władzy, tak teraz, jak i w Rosji sowieckiej i wcześniej, to nie była kwestia wyboru społeczeństwa, tylko albo elity walczyły między sobą, albo no, rewolucja, która w 1917 roku miejsce, no, to też nie było tak, że większość społeczeństwa sprzeciwiło się wcześniejszej władzy carów. Czy październikowa w listopadzie, to też nie większość społeczeństwa, tylko grupy walczące i Putin oczywiście, on ma swoją przyboczną armię, która ma jego strzec i bronić, ale też nikomu nie ufa i jest to typowa jakby sytuacja dla władców totalnych, kiedy jest w stanie wręcz terroryzować własne społeczeństwa, jednocześnie nikomu nie ufając, czuje się cały czas zagrożony. I myślę, że to jednak wrócę do tego, co mówiłem o tym rosyjskim społeczeństwie. On też ma oczywiście o wiele dalej przesuniętą granicę swojej odporności, niż my byśmy to sobie wyobrażali w państwach zachodnich. Ale ta granica gdzieś jest. Pamiętajmy, mówimy o tym, że około 500 tysięcy Rosjan zginęło już w tej wojnie od 2022 roku, a szacuje się, że między 600 a 800 tysięcy odniosło raczej poważniejsze rany. Więc
1: no
0: to,
1: i panie profesorze, tak, no i te straty są bardzo często przyrównywane do tego, co działo się podczas wojny w Afganistanie. Tamte rosyjskie straty z dzisiejszej perspektywy wydają się już rzeczywiście są o wiele skromniejsze i o wiele mniejsze. No a przecież w tamtym czasie wojna w Afganistanie, ona wyzwoliła w Rosji taki oddolny bunt. No ja przypominam sobie ten ruch matek żołnierzy. On był widoczny, on był problemem dla władzy i on rzeczywiście no, w jakiejś mierze trochę wstrząsnął wtedy rosyjskim społeczeństwem. W tej chwili niczego takiego nie widać.
0: Tak, tylko oczywiście, tylko że w tamtym czasie też odgrywała rolę ekonomia. Wiemy, że strategia amerykańska była wówczas na obniżenie cen surowców, które Rosja eksportowała w dużym stopniu także do Europy, albo przede wszystkim i miała stąd twardą walutę. I de facto to, co robi Ukraina, to jest dzisiaj też ograniczanie źródeł finansowania tego państwa. Państwo to sowieckie było wówczas imperium, utrzymywało też reżimy autorytarne czy finansowało w wielu miejscach na świecie. Dzisiaj wpływy Rosji są znacznie, znacznie mniejsze i ta ekonomika, która już przedstawiła się na ekonomikę wojenną, no potrafi póki co tę maszynę wojenną wewnętrzną rosyjską napędzać. Jak długo można wytrzymać? No, myślę, że jeszcze jest w

0: stanie przez kilka nawet lat, a może i więcej, Putin utrzymywać ten model. Natomiast no, będzie jakby coraz większa też ta dysproporcja technologiczna mogła następować. No, mówi się zatem o tym, że gdyby nie pomoc, i tutaj też odwagi światu brakuje, czy Amerykanom, ale też i Europejczykom, gdyby realnie móc wpłynąć na to, żeby Chińczycy nie wspierali technologicznie Rosji, no to wtedy też ewentualność tutaj tego konfliktu mogłaby szybciej doprowadzić do jakiegoś rozejmu. Ale sam rozejm, znowu pamiętajmy, on nie załatwia sprawy i Rosja cały czas odbudowuje swój arsenał. We wspomnianym numerze Foreign Affairs podają, że rocznie Rosja w tej chwili na swoją obronność wydaje około, uwaga, 180 miliardów dolarów, ale jako że wydaje je wewnątrz swojego państwa, to przelicznik parytetu siły nabywczej tej waluty szacowany jest na około między 400 a 500 miliardów dolarów. Czyli mamy do czynienia z państwem, które stało się taką machiną wojenną, napędzaną tą wewnętrzną potrzebą udowodnienia, że potrafi Ukrainę zdominować, a jak widzimy, to jest niezwykle trudne i nawet w tej chwili jakby sukcesy lądowe są raczej znikome, albo nawet i Ukraińcy odbijają część swoich terytoriów, więc raczej pozycja obronna, jaką mamy na przykład w odniesieniu do Polski, sugerowałaby, że powinniśmy wspierać bardziej jeszcze Ukrainę, aby mogła ograniczać możliwości niszczenia tego państwa przez Rosję.
1: No jeżeli chodzi o niszczenie Ukrainy, to pojawiają się takie głosy, właściwie takie prognozy, że to może być najtrudniejsza zima, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, bo mówi się o tym, że ewidentnie Rosja zbiera pociski, to znaczy magazynuje je, oszczędza na razie po to, żeby właśnie w okresie zimowym atakować no, wszystkie cele związane z infrastrukturą odpowiedzialną właśnie za no, utrzymanie życia zwykłych Ukraińców w tych najmroźniejszych miesiącach. To może być taktyka, która rzeczywiście, no, jak strasznie by to nie zabrzmiało, może przynieść efekty?
0: No niewątpliwie mamy do czynienia wówczas tak z niszczeniem materialnym infrastruktury i budynków, ulic, dróg kolejowych na przykład w Ukrainie, no to wpływa na niszczenie materialne, niemożliwość korzystania z tej bazy, ale też myślę, że mamy tę świadomość, chociaż myślę w Polsce nie potrafimy sobie wyobrazić, jak wielki jest ciężar psychiczny tego terroru, który Rosja stosuje względem swojego sąsiada. Ja wspomniałem o około 6-6,5 tysiącach dronów dalekiego zasięgu, które miesięcznie są przez Rosję kierowane w stronę Ukrainy. W 2025 roku Rosja wyprodukowała 70 tysięcy takich pocisków, a wydaje się, że w tym roku to będzie 100 tysięcy. Także to, co pan powiedział, że mówimy o możliwym, pewnym oszczędzaniu, tylko chyba dlatego można by było przypuszczać, że z 200 do 300 zwiększy dzienne użycie tych pocisków w czasie zimy do, nie wiem, 500 albo jeszcze więcej. No to potrafimy sobie wyobrazić, że około połowa, na chwilę obecną 40-45% dociera do celu. To są konkretne zniszczenia, to są konkretne wstrząsy, także psychiczne. To może spowodować załamanie się, może społeczeństwa, może, i o to Rosji chodzi, wywrzeć presję migracyjną i tego, żeby Ukraińcy opuścili najpierw Kijów, potem kolejne miasta. Na pewno by miało to duże znaczenie w presji i ewentualnie w tej presji doprowadzającej do ewentualnego rozejmu czy też pokoju, ale Rosja chce na swoich warunkach, aby no to się dokonało.
1: To w takim razie na koniec. Mamy raptem minutę, ale jakiś krótki komentarz mam nadzieję, że zdążymy jeszcze wygłosić. W tym samym czasie Amerykanie i Rosjanie mają podobno prowadzić

0: rozmowy pokojowe, a jednym z punktów tych rozmów, no i tutaj relacje są różne, ale najprawdopodobniej to jest rosyjska propozycja, jest sprzedaż zagranicznych aktywów koncernu Łukoil, no i podobno Amerykanie byliby chętni, to miałby być też dowód na to, że gdy wojna się skończy, to Amerykanie no, z powrotem otworzą się na handel z Rosją i to ma być zachęta dla Putina, żeby tę wojnę zakończył.
1: No nie, tak jak powiedziałem, 180 miliardów dolarów w tym roku wydane na armię rosyjską, to te 20 miliardów, o tyle się mówi, że te akcje miałyby wartość, to jest nic znaczącego. No,
0: ale to współpraca na dobry początek.
1: No właśnie, to jest gest, który ma kupić, że tak powiem, przychylność Amerykanów do wywierania może większej presji na Ukrainę, ale to nie rozwiązuje kwestii bezpieczeństwa geopolitycznego w naszym regionie Europy, a Rosja bardzo chętnie za to będzie żądała, nie wiem, uruchomienia ponownie Nord Stream i zwiększenia przychodów. Te przychody będą kierowane na odbudowę rosyjskiej armii, która ma nadal zagrażać między innymi nam tu w Polsce.
0: Profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja znów zaatakowała most w Kijowie. Z wizytą w ukraińskiej stolicy jest kanclerz Niemiec. Biały Dom miał dać już zielone światło. Prezydencki minister zapewnia, że zapadła polityczna decyzja o stałej bazie USA w Polsce. Hubert Hurkacz w półfinale tenisowego turnieju w Pekinie. Polak czeka teraz na rywala. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek rosyjski atak na most północny w Kijowie. Dron uderzył w jedną z jezdni mostu, przekazał w mediach społecznościowych mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że na miejsce udają się służby ratunkowe. Do ataku doszło w momencie, kiedy wizytę w Kijowie składa niemiecki kanclerz. Friedrich Merz

0: Spotyka się z prezydentem Ukrainy, by zapewnić go o dalszym wsparciu w obliczu nasilających się od niedawna rosyjskich ataków. Most północny w Kijowie był też celem ataku Moskwy wczoraj. Zapadła polityczna decyzja dotycząca utworzenia bazy wojsk USA w Polsce. Tak twierdzi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz poinformował, że Biały Dom dał projektowi zielone światło. Profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, oceniał w Polskim Radiu 24, że ta deklaracja prezydenckiego ministra to element rozgrywek politycznych na poziomie krajowym.
1: W rywalizacji politycznej, w ramach rywalizacji obozów politycznych, powiedziałbym, że jest to normalne, że próbuje się przypisać sobie coś takiego. Natomiast tak naprawdę sądzę, że Amerykanie cały czas analizują i zapewne mają już wstępne, ale nie zatwierdzone plany co do w ogóle obecności wojsk amerykańskich w Europie.
0: Dodajmy, że w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. PiS i Lewica rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość debatowało wczoraj o gospodarce, a Lewica na Radzie Krajowej szykowała plany przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
2: Obie partie rozpoczęły swoje wydarzenia w samo południe. PiS nad Wisłą, Lewica w samym centrum Warszawy.
3: Chcemy prowadzić kampanię taką, która pokaże, że Lewica w rządzie dowiozła wiele projektów, zrealizowała swoje programy, a przede wszystkim opłaca się głosować na Lewicę, bo to stabilny partner koalicyjny.
2: Mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało Kongres Gospodarka, nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych.
4: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
2: Tłumaczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podczas kongresu postulowano m.in. obniżki cen energii czy zmiany w systemie podatkowym. W przyszłym tygodniu Sejm rozpocznie pracę nad rządowym projektem podwyższającym progi podatkowe oraz wprowadzającym nową stawkę podatku PIT. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Białostockie Amazonki apelują do kobiet, aby nie bały się profilaktyki i regularnie się badały. Październik jest bowiem miesiącem świadomości raka piersi. Prezeska Białostockiego Klubu Amazonek Ewa Jabłońska-Grzelak powiedziała, że trzeba znać i kontrolować własne ciało.
5: Rak nie boli, dlatego trzeba pamiętać o badaniach profilaktycznych. My pokazujemy, jak prowadzić samo badanie piersi, żeby każda kobieta mogła się zbadać sama. My nie straszymy nikogo. Nie bójmy się, badajmy się, a już jak się coś stało, to przychodzić do klubu i korzystać z działań, które oferujemy wszystkim paniom.
0: Dodajmy, że dziś przypada też Światowy Dzień Onkologii. Toprowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w wysokich partiach Tatr. Wczoraj doszło do serii poważnych wypadków, w tym jeden w rejonie Zawratu zakończył się ofiarą śmiertelną. Wysoko w górach jest bowiem sporo zlodowaciałego śniegu. Lepiej wygląda sytuacja w dolinach. Tam panuje dziś też przyjemna aura. Również w Beskidach pogoda zachęca do wędrówek, mówi ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku Łukasz Urbanek.
6: Pogoda bardzo ładna, słonecznie, bezchmurne niebo, widoczność jest bardzo dobra. Mamy dzisiaj pogodę bezwietrzną, spodziewamy się bardzo wielu turystów w górach. Ludzie korzystają z pięknej jesieni.
0: Ratownik przypomina jednak, aby zabrać ze sobą na szlak m.in. naładowany telefon i powerbanka. Na koniec w informacjach jeszcze sport. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP 500 w Pekinie. W ćwierćfinale Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2.
7: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie.
0: Mówił po spotkaniu nasz tenisista. O finał Hurkacz zagra z Rosjaninem Andrzejem Rublowem lub Australijczykiem Aleksem de Minorem.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 stopni na północy i w górach do 22 na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze będzie jednak około 19 stopni. Na południowym wschodzie dziś słoneczne niebo, na pozostałym obszarze będzie nieco więcej chmur. Na północy i północnym wschodzie możliwy też dziś słaby, przelotny deszcz.

0: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: 6 minut po godzinie 11. Krzysztof Grzybowski, to jest Polskie Radio 24. Będę z Państwem do południa, a już teraz porozmawiamy o niezwykłych, nerwowych, dziwnych, zaskakujących latach 90., ale w bardzo ciekawym ujęciu.
0: Głębia ostrości.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, przede mną, przed Państwem w warszawskim studiu radiowym pan Witold Krasowski. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
3: Panie Witku, wiem, że nie lubi pan tytułów, bo o tym rozmawialiśmy, ale muszę powiedzieć, że pan jest wykładowcą na warszawskiej ASP i to jest pracownia fotografii społecznej. To ważne, bo cieszy mnie rozmowa z fotografem, ale też lingwistą, bo pan studiował językoznawstwo, który przekazuje swoją wiedzę fotograficzną. To jest dla mnie bardzo cenne, że dla pana edukacja nie jest tematem obcym. Panie Witku, spotykamy się przy okazji wystawy, którą wszyscy Państwo możecie obejrzeć w Instytucie Fotografii Ford. To jest wystawa online, dlatego powiedziałam, że wszyscy mogą ją zobaczyć. Wystawa, która dotyczy Pana pobytu w Wielkiej Brytanii. Tytuł brzmi Nerwowe 90. To lata dla Pana ważne w fotografowaniu. Polski projekt foto, od 89 do lat 90. Robił pan projekt dotyczący Polski, fotografował pan Polskę, ale też fotografował pan Wielką Brytanię. Jak obcy fotografuje obcy kraj? Co pan widzi wtedy?
4: Proszę pani, nie wiem, jak obcy fotografuje obcy kraj. W każdym kraju ja przynajmniej fotografuję tak samo, więc to mi różnice to są różnice w zrozumieniu tego, co się widzi naokoło i różnice w komunikacji, w porozumieniu się. Natomiast w sposobie fotografowania nie, bo to jest coś, co siedzi w fotografie. To znaczy to, co wyzwala impuls do zrobienia zdjęcia, to jest niezależne od kraju, to jest wszędzie. Wszędzie tak samo.
3: Pana przygoda z fotografią brytyjską rozpoczęła się w latach 80. z fotografią prasową. Colin Jacobson, który napisał bardzo ciekawy esej, również widoczny na stronie Instytutu Fotografii Ford na tej wystawie online, wspomina, że pojawił się pan bez zapowiedzi któregoś dnia, późnym wieczorem w redakcji, gdzie on był fotoedytorem. Niech pan opowie, jak to było.
4: W ostatnich godzinach pracy, nie późnym wieczorem, w ostatnich godzinach pracy. Jak to było? Jak każdy dzielny Polak, albo większość Polaków Wielkiej Brytanii, żeby przeżyć, zajmowałem się budowlanką. W związku z czym pracowałem dzielnie na budowie, ale jednocześnie co sobota kupowałem Independent Magazine, bo tam był ilustrowany magazyn. I usłyszałem w radio, że Margaret Thatcher wybiera się z wizytą do Polski, w związku z czym uznałem, że The Independent Magazine może być zainteresowany opublikowaniem zdjęć z kraju, do którego pani premier jedzie. Więc w związku z czym musiałem wziąć pół dnia wolnego.
3: Na budowie.
4: Na budowie, tak jest, bo inaczej bym nie zdążył. Adres znalazłem w gazecie, prawda? Wsiadłem w metro, przyjechałem, znalazłem się u ciecia na dole, prawda? Który pytał, czego chce. Więc ja mu powiedziałem, ponieważ bardzo słabo znałem angielski wówczas, to powiedziałem, że chciałbym porozmawiać z osobą, która się zajmuje ze zdjęciami. On się długo zastanowił, z fotoedytorem. Ja mówię, tak, z fotoedytorem. No mówi, momencik. Zadzwonił, przyjechała winda, przyszedł Colin. Tak to wyglądało technicznie.
3: To musimy dopowiedzieć, że jak rozumiem, miał pan pod pachą jakieś tam fotografie.
4: No, bo miałem, no, bo musiał paczkę, pan... miałem

0: zdjęcia, ale tą pod pachą, nie przesadzajmy, to nie było tak wiele. To była taka gruba koperta, tak.
1: Wybrane przez pana zdjęcia. I co Colin powiedział?
0: Żebym mu zostawił te zdjęcia, oni zobaczą, co z tym można zrobić. A poza tym, ku mojemu przerażeniu, czy właściwie osłupieniu, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to chwycił za telefon i zadzwonił do biura prasowego Margaret Thatcher, żeby potwierdzić, że ona rzeczywiście wybiera się do Polski. To był 88 rok, ale to fakt, że biuro prasowe premiera jest ogólnodostępne, to dla mnie to było niewyobrażalne.
1: I jak ta historia się zakończyła? Był telefon z The Independent Magazine i zadzwonili do pana i powiedzieli: tak, chcemy, żebyś zrobił zdjęcia, bo ta koperta, w której zdjęcia przyniosłeś, to były pewnie zdjęcia z Polski. Bardzo nam się podoba.
0: Z Polski nie. Przede wszystkim najpierw oni zdecydowali, że oni wydrukują te zdjęcia, prawda? To jest pierwsza rzecz. No więc jak oni zdecydowali, że wydrukują, to ja powiedziałem, że no wiecie, ja w Wielkiej Brytanii będę jeszcze trochę czasu, bo się szykowało, że to będzie pół roku, maksimum dozwolone, prawda? W związku z czym mam aparat, to chętnie coś zrobię. No to Colin powiedział: dobrze, to się umówimy i zjemy lunch. Ja na to zgłupiałem, bo w życiu nie jadłem lunchu. Jadłem śniadania, obiad, kolację, ale lunchu nie jadłem. Nie wiedziałem, jak się je lunch, no ale się okazało, że to jest dosyć proste. Natomiast tam mi zaproponował zrobienie reportażu w Wielkiej Brytanii, który zrobiłem, który został opublikowany. Natomiast o co to chodziło? To chodziło o to, że redakcja chciała się przekonać, czy ja jestem na tyle sprawny zawodowo, czy można mi powierzyć pieniądze, prawda? Bo oni wydawali na to pieniądze, prawda? Więc okazało się, jak się okazało, że to, co przyniosłem, jest publikowalne, no to to przełamało lody i
1: i postanowili zobaczyć, jak pan widzi brytyjskie społeczeństwo. Stąd przeskoczymy do tej wystawy Nerwowe 90, no bo pan fotografował i górników, i życie na ulicy, i jakieś sytuacje kryminalne. To państwo mogą obejrzeć.
0: To na ulicy.
1: Tak, Nerwowe 90.
0: Nie, tak, tak, ale to nie jest tak do końca, że to The Independent Magazine mnie wypychał. Owszem, zlecali mi reportaże z Wielkiej Brytanii, ale poza tym ja sam robiłem różne rzeczy, znaczy z własnej inicjatywy. Tylko ja nie byłem na stałe w Wielkiej Brytanii. Ja przyjeżdżałem na 2 tygodnie, na 3 tygodnie, zrobić robotę, zrobić zdjęcia, oddać je tego, powiedzieć do widzenia i z powrotem do Warszawy. Więc w ten sposób to się odbywało.
1: A czy może pan przypomnieć nam wszystkim ten moment, kiedy pomyślał pan, że fotografia będzie pana zawodem? Bo być może kiedy pan zaczął studiować językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, pobyt na Sorbonie, to nie było takie jednoznaczne. Tu szykowała się chyba raczej inna ścieżka zawodowa. I jak pojawiły się te zdjęcia?
0: Czy pyta pani o zainteresowanie fotografią, czy o zawód?
1: Pytam o zawód.
0: To też było dosyć proste. Mianowicie w tydzień po uzyskaniu dyplomu magisterskiego z językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, mój kuzyn, który był zamieszany w jakąś działalność, nazwijmy to parapolityczną, zaproponował mi pracę fotografa w nowo powstającej redakcji jakiegoś pisma. To było w tydzień po tym i ja natychmiast tę propozycję przyjąłem, czyli w tydzień po zrobieniu dyplomu całkowicie zarzuciłem dziedzinę, w której ten dyplom powstał.
1: Powiedział pan też kiedyś, że przy tym zawodzie fotografa, to chyba była Rzeczpospolita 2008 czy 2009 rok, że dobrze jest mieć studia humanistyczne, umiejętność myślenia, sprawność umysłu i w tym zawodzie konieczny jest rozwój osobisty. Czy to nadal tak pan myśli?
0: Ja bym, sądzę, takich dętych zdań nie powiedział.
1: Powiedział pan w Rzeczpospolitej w rozmowie z Moniką Małkowską.
0: Rzeczywiście, jest kilka prostych założeń. Fotografia jest dziedziną humanistyczną. W związku z czym jej centralną osią jest człowiek. W związku z czym wszystko, co się wiąże z człowiekiem, pomaga. Jednocześnie wracając do językoznawstwa. Językoznawstwo nauczyło mnie, w jaki sposób odbywa się komunikacja. To też mi bardzo pomogło. A poza tym, wie pani, no jak ja fotografuję i mam się gdzieś udać w jakimś celu, to muszę wiedzieć, po co się tam pcham i co się tam dzieje.

0: dzieje. Czyli muszę się nauczyć, muszę śledzić. A poza tym takie kwestie czysto zawodowe były, mianowicie to, za ile moje zdjęcia agencja będzie w stanie sprzedać, zależy od tego, co się równolegle dzieje na świecie. Jeżeli to, co robię, jest ważne, to cena będzie większa. Jeżeli nagle się zadzieje coś ważniejszego, to te zdjęcia mogą nawet nie być opublikowane. Bardzo często tak bywało.
1: Te zdjęcia zostawały u pana w archiwum? Czy te zdjęcia ujrzały światło dzienne na wystawach potem? Te zdjęcia robione reportażowo?
0: Większość moich zdjęć trafiała przede wszystkim do agencji, w której byłem. Ona się nazywała Network Photographers. Ona już nie istnieje. I agencja zajmowała się rozprowadzaniem ich po świecie. A poza tym oczywiście ja miałem w swoim archiwum i jeżeli organizowałem jakąś wystawę, to one trafiały. Tak? To były niezależne, równoległe ścieżki.
1: Czy pan oddawał negatywy wtedy agencji, czy już to nie były takie
0: czasy? To zależało od agencji. Moja agencja nie chciała negatywów, moja agencja nie chciała praw autorskich. Moja agencja miała tylko licencję na handlowanie.
1: Czyli prawa autorskie pozostawały przy panu.
0: Tak.
1: Co jest z dzisiejszej perspektywy niezwykle ważne. Ale proszę powiedzieć, czy nagrody, które pan dostawał, jest pan dwukrotnym laureatem World Press Photo w latach 90., wczesnych latach 90. i na początku lat 2000. Czy nagrody, które pan dostawał za fotografię, sprawiały panu taką satysfakcję, że jednak to, co pan zobaczył i to, co pan przekazał światu, zostaje gdzieś docenione?
0: W tamtych czasach World Press Photo to były wyścigi zawodowe. Czyli zdobycie nagrody w World Press Photo było oczywiście docenieniem sprawności zawodowej. Zaprzeczało się temu, ale zawsze na wyższych etapach to decydował temat i to było zawsze jakoś podlane polityką, tak czy inaczej. Natomiast drugi aspekt to był taki, że jeżeli ktoś dostał nagrodę World Press Photo wtedy, to od razu się sypały roboty. Dlatego, że on udowodnił, że jest sprawny zawodowo. Bo to działało w ten sposób, że to redakcje wykładały pieniądze, żeby fotograf pojechał i coś zrobił. To znaczy, to była inwestycja. Jeżeli fotograf zawalił, to telefony się urywały. Koniec. W związku z czym docenienie na World Press Photo było potwierdzeniem, że można mu powierzyć pieniądze.
1: Pierwszą nagrodę z tych dwóch, które pan zdobył, to było Życie Codzienne, projekt, który pan zrealizował w Afganistanie.
0: W Afganistanie, tak.
1: Jak pan tam pojechał, to ta praca, no wtedy też to był dosyć egzotyczny kierunek. Czy ta praca różniła się od pracy w Polsce? W kontekście myślenia o temacie, szukania tego zdjęcia, które pan zrobił.
0: Chodzi pani o kwestie zawodowe, tak?
1: Tak.
0: I tak i nie. To znaczy, jak powiedziałem, fotograf zawsze reaguje na takie same, na podobne bodźce, prawda? Wiesz, czy to jest Afganistan, czy to jest Polska, to nie ma takiego znaczenia. Natomiast znaczenie miało to, że była kompletna blokada komunikacyjna. Ci ludzie nie mówili po polsku, to w ogóle zapomnij, ale po angielsku nawet nie. Czasami się ktoś z rosyjskim wyrywał, ale to niechętnie, bo to już było po wyjściu Rosjan. Tu była różnica. Poza tym, wie pani, my sobie nie zdajemy sprawy, ale my w Polsce czytamy wszystkie kody społeczne odruchowo, prawda? Natomiast jak się trafia do kraju azjatyckiego, odległego, jeszcze do tego muzułmańskiego, to te kody są tajemnicą. Cały czas trzeba uważać, żeby się na coś niechcący nie narazić, żeby nie urazić tych ludzi w jakiś sposób, prawda?
1: I na to pan zwracał uwagę.
0: To wpływa na zachowanie, ja bym powiedział w ten sposób. Zresztą, jeżeli człowiek zachowuje się spokojnie i z szacunkiem odnosi do ludzi, wśród których się znajduje, to w ten sposób unika się problemów. Jeżeli ktoś usiłuje narzucić swoją obecność, to oczywiście to może spowodować odruchy niechęci. Prawda?
1: Chciałabym wrócić, panie Witku, do tej wystawy online, którą państwo mogą zobaczyć też na stronie Instytutu Fotografii Ford. Nerwowe 90. Wśród wielu zdjęć, które tam się znajdują, jest kilka bardzo, bardzo mocnych kadrów. Jest jedno szczególnie zdjęcie, które zapadło mi w pamięci. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, samochód na myjni. No nie ma nic bardziej banalnego. To taki temat właściwie. No i wszyscy znamy myjnie, wiemy jak to wygląda. Ale to zdjęcie zwróciło moją uwagę ze

względu na dosyć ciasny kadr. W centralnym punkcie fotografii jakiś mężczyzna w samochodzie, a wokół niego przytłaczające go mocno takie myjki automatyczne, o ile dobrze to formułuję. To zdjęcie można również zobaczyć. Trochę taka niespokojna atmosfera lat 90. Wspomniał pan o pani Margaret Thatcher, o tym, co się później w społeczeństwie

0: jeśli chodzi o pomysł na zdjęcie na menu, to jest, nad tym się nie myśli. Fotografuje się wszystko. To, o czym pani mówi, to nie jest kwestia zrobienia zdjęcia na menu, tylko to jest kwestia jego użycia. Czy pamięta pani, które to było zdjęcie w tym zestawie?
1: Ostatnie.
0: Ostatnie, właśnie. Dlatego, że to, co ja zrobiłem, ja wykonałem pewną manipulację widzem. Stworzyłem pewien świat i to ostatnie zdjęcie w tym momencie nabrało cech metafory.
1: Podsumowania.
0: Opresji, opresji w sensie metaforycznym. I dlatego, gdybym ja to zdjęcie użył, nie wiem, gdzieś w środku albo na początku zestawu, to byłoby to odebrane zupełnie znacznie słabiej. Najpierw należało zbudować nastrój, zbudować ten świat brytyjski i dopiero jakby podsumować takim zdjęciem metaforycznym.
1: Czyli zabieg kuratorski, co prowadzi mnie do kolejnego pytania. Pan układał zdjęcia,
0: tak,
1: które się tam znajdują.
0: Tak.
1: Czyli to pana myśl śledzimy.
0: Tak.
1: Zdjęcie po zdjęciu, czarno-białe zdjęcia, mocne kadry. Proszę opowiedzieć, jak wyglądał ten proces?
0: Po pierwsze, ja nie układałem wystawy, tylko ja układałem projekt albumu. Ta wystawa jest powtórzeniem większej części tego projektu. Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to jest sprawny układ. Natomiast jak to powstaje? To powstaje bardzo długo. To powstaje z mnóstwem błędów i wycofywania się z fałszywych ścieżek. To powstaje przede wszystkim nie na ekranie komputera, tylko na papierze. To znaczy trzeba stworzyć taką sytuację, kiedy można jednocześnie wzrokiem ogarnąć wszystkie zdjęcia, czyli trzeba je w niewielkich rozmiarach wydrukować i ułożyć na dużym stole na przykład. I to się kombinuje. Ja nie jestem mocny w te klocki, są znacznie lepsi specjaliści. To jest osobna gałąź wiedzy i to nie dotyczy wystaw, to dotyczy albumów. To jest zupełnie inne. Natomiast mogę przy okazji powiedzieć, że bardzo ważnym pojęciem przy układaniu tego typu publikacji, które u nas, z tego co widzę, te publikacje jest absolutnie pomijane, to jest tak zwane, nie wiem jak to jest po polsku, ale po angielsku to się nazywa flow, czyli żeby to płynęło. Chodzi o to, żeby zdjęcia łagodnie przechodziły jedne w drugie. To znaczy nie zdjęcia jako takie, tylko rzeczywistość w tych zdjęciach.
1: Historia opowiadana.
0: Rzeczywistość w tych zdjęciach. Ja nie używam pojęcia historia, dlatego że ja nie opowiadam historii. Ja tworzę sztuczny, zresztą wszyscy, to jest złe wyrażenie, sztucznie wytwarzam świat brytyjski. Bo oczywiście to, co ja tam pokazałem, to nie jest w cudzysłowie prawdziwa Wielka Brytania, jeżeli takowa istnieje w ogóle. Ja stworzyłem pewne pojęcie rzeczywistości brytyjskiej przy pomocy zdjęć. Tylko żeby to powstało, to fragmenty rzeczywistości w tych zdjęciach muszą się zazębiać. I od jednego zdjęcia musi być przejście do następnego zdjęcia. Jeżeli tego nie ma, to widz nie ma wrażenia spójności, całości, tylko taką sieczkę. To jest bardziej skomplikowane dlatego, ale nie chcę, wie pani, to nie jest miejsce na tego
1: ale
0: typu
1: mówienia. I tak dziękujemy bardzo, bo to ciekawy wątek. Audycja nasza zbliża się do końca. Zaprosimy państwa do oglądania wystawy pana Witolda Krasowskiego, ale ostatnie jeszcze pytanie. Jak pan myśli, to jest pytanie, o którym rozmawiamy z różnymi gośćmi audycji w kontekście tego, co się dzieje w świecie, gdzie sztuczna inteligencja tworzy obrazy. Jak pan myśli, jaka jest przyszłość fotografii? Czy to nadal będzie ta wspaniała przygoda człowieka ze światem, czy to się zmieni na przestrzeni najbliższych lat?
0: Ja wiem, tylko to jest kilka prostych założeń. Fotografia odegrała taką dużą rolę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dawała bardzo precyzyjną reprezentację rzeczywistości, a po drugie, że była bardzo tania. W związku z czym stała się popularna. Natomiast my reagujemy na fotografię jako na rzeczywistość. I to zawsze będzie. Tyle tylko, że zmieniły się okoliczności ekonomiczne wytwarzania tych obrazów. W związku z czym młodzi fotografowie nie mają szansy na takie środki. W związku z czym tworzą rzeczy, na jakie je stać, tylko że zarzucają ten pomysł, że fotografia tak naprawdę to jest świat, to jest rzeczywistość, że jak się patrzy na

0: obraz fotograficzny, to się patrzy na rzeczywistość, a nie na obraz. W związku z czym usiłują wtłoczyć te obrazy fotograficzne w jakieś kody semantyczne, których tam nie ma.
1: Proszę Państwa, Witold Krasowski, musimy już niestety kończyć.
0: Po czasie.
1: Bardzo dziękujemy. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tej wystawy. Wystawy, która trwa nieustająco. Nerwowe 90. Witold Krasowski. Wystawa online. Instytut Fotografii Ford. Wystarczy wpisać tę nazwę i tam ta wystawa się Państwu objawi. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Witku za to spotkanie.
0: Pani.
1: To była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska, Witold Krasowski.
2: Głębia Ostrości. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja. Gość Polskiego Radia 24.
14: Na zegarach 11.30, to jest Polskie Radio 24. I już teraz nasz gość, pani profesor Beata Zimowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ochrony Roślin, ale także jurorka, między innymi jurorka w konkursie Innowacja jest kobietą. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
14: Dodajmy jeszcze, że ta lista różnych tytułów, różnych funkcji jest bardzo, bardzo długa, więc jeżeli mielibyśmy ją o coś uzupełnić, to co należałoby jeszcze dodać?
15: Tak, no rzeczywiście funkcji, jakie pracownik naukowy pełni na uczelni jest mnóstwo, od funkcji organizacyjnych, takich jak udział w różnych komisjach, komisjach senackich. Ja jestem osobiście również koordynatorem wydziału, który reprezentuję, czyli Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu do spraw równego traktowania. Po funkcje dydaktyczne, po funkcje związane z organizowaniem konferencji. Także tych funkcji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i myślę, że tutaj nie mamy czasu na to, aby je wszystkie wymienić.
14: Ale pani profesor, to jest o tyle istotne, że no, dzięki tej liście, która nie została wymieniona, ale o której pani jednak kilka słów powiedziała, ewidentnie widać, że ma pani bardzo, może

0: Pani mieć bardzo różne spojrzenie i bardzo różne perspektywy, jeżeli chodzi o to, jak wygląda dziś szkolnictwo wyższe, jak wygląda studiowanie w Polsce. No to zacznijmy oczywiście od tej informacji, która jest pewnego rodzaju pretekstem. Właśnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. Jaki on będzie z perspektywy wykładowców i z perspektywy studentów?
1: Nowy rok akademicki na pewno będzie rokiem, który przyniesie wiele wyzwań, ponieważ dzisiejszy student mierzy się z ogromem informacji, których tak naprawdę nie potrzebuje. Informacji ma więcej niż kiedykolwiek. Tego, czego potrzebuje, to tak naprawdę nauczyć się, jak odróżnić informację wartościową od fałszywej, jak myśleć krytycznie, jak zadawać pytania, jak wykorzystywać wiedzę w praktyce. Myślę, że w nowym roku akademickim, zresztą tak jak i w poprzednich, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, bardzo ważna będzie relacja nauczyciela akademickiego ze studentem. Student przede wszystkim w dzisiejszych czasach zdominowanych przez media społecznościowe czy antyspołecznościowe chce wiedzieć, że po drugiej stronie jest człowiek, który nie tylko sprawdza wiedzę, ale również potrafi być mentorem. Mierzymy się z ogromnym wyzwaniem w postaci narzędzi AI i AI zmieniła, uważam, kompletnie sytuację. I nie możemy już w tej chwili uczyć studentów przede wszystkim odtwarzania informacji, ponieważ sztuczna inteligencja robi to szybciej. To, czego musimy uczyć studentów, i to będzie, uważam, ogromnym wyzwaniem w nowym roku akademickim i w kolejnych latach, to nauczyć studentów rozumienia, weryfikowania i twórczego wykorzystywania informacji. Ponieważ moim zdaniem najważniejszą kompetencją przyszłości dla młodych ludzi nie będzie pamiętać, ale to będzie umiejętność zadawania właściwych pytań i myślenia, przede wszystkim myślenia.
0: To pani profesor, to jeszcze jedna kwestia, której pani wspomniała, czyli te relacje student-wykładowca, student-nauczyciel, uczeń-nauczyciel. Na ile w dzisiejszych czasach, również dlatego, że zalewa nas z każdej strony potok tych informacji, na ile rzeczywiście nauczyciel-wykładowca nadal jest w stanie być dla swojego ucznia mentorem, czy też autorytetem, i ten autorytet rozumiem jak najbardziej pozytywnie?
1: Myślę, że to jest nadal bardzo aktualna rzecz, ponieważ studenci potrzebują poczucia sensu. Student chce wiedzieć, po co i czego się uczy i gdzie będzie mógł tą wiedzę wykorzystywać, a po trzecie też bardzo istotną kwestią jest budowanie w tych młodych ludziach wiary w siebie i przestrzeni do samodzielności. Student potrzebuje nie tylko nauczyciela, który pokaże mu drogę, potrzebuje kogoś, kto powie mu: spróbuj, wierzę, że potrafisz, a to może tylko człowiek, który stoi po drugiej stronie, i ja takie doświadczenia mam ze swoimi studentami, kiedy przychodzą do mnie i wydaje im się, że mają wiedzę, zdołali przeanalizować jakiś problem badawczy.
0: Ale to pani profesor, przepraszam, bo to jest akurat coś, co można bardzo często znaleźć, co można bardzo często usłyszeć właśnie podczas rozmów, szczególnie z wykładowcami szkół wyższych, że coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy, uproszczę to, student wie lepiej.
1: Tak.
0: Mówię oczywiście o przekonaniu studentów, żeby była jasność.
1: Tak, studenci często mają takie przekonanie. Niemniej jednak uważam, że autorytet, chociaż ta pozycja autorytetu na przestrzeni lat, ponieważ ja już pracuję 30 lat w zawodzie nauczyciela akademickiego, też się zmienia i niejednokrotnie miałam takie doświadczenia, że zmienia się na gorsze. ale jeżeli

0: I to jest też nasza rola, rola nauczycieli, wykładowców, profesorów, abyśmy no, stanowili taki niekwestionowany autorytet, a więc my sami musimy się rozwijać, my sami musimy być przykładem tych wszystkich wartości akademickich, które niesie za sobą ten zawód. I jeżeli studenci dostrzegą w nas ten autorytet, będą potrafili nam zaufać, a to mówię, buduje się przez lata, to myślę, że będą potrafili dostrzec tą wartość.
1: To w takim razie to jest dużo większa odpowiedzialność, jaka spoczywa na wykładowcach, na nauczycielach akademickich, żeby temu wyzwaniu sprostać?
0: Myślę, że tak, ponieważ to się wiąże no, też z ciągłym rozwojem i zdobywaniem kolejnych kompetencji, umiejętności, poszerzania naszych kompetencji, wiedzy. Studenci chętniej, ja mogę powiedzieć z perspektywy swojej, w tym roku akademickim będę miała 5 magistrantów i to jeśli chodzi o moją jednostkę naukową, to jest no, rekord, zważywszy na no, liczbę studentów, która niestety maleje z roku na rok. Studenci teraz dzięki temu, że mają dostęp do informacji, śledzą też kariery swoich nauczycieli i wiedzą o nich bardzo wiele, bo to wszystko jest w open access. Mogą się dowiedzieć, gdzie publikują, z kim publikują, jakie badania prowadzą, na jakie staże jeżdżą. I no też mają taki ogólny pogląd, z kim chcieliby pracować i z kim ta praca będzie no, szła w kierunku sukcesu.
1: No ale czy to też nie jest pewnego rodzaju pułapka, to znaczy ta absolutna dowolność w wyborze, dowolność w ocenie. Myślę również na przykład o tych ocenach, które są wystawiane wykładowcom akademickim, bo pytanie brzmi, na ile to są oceny na przykład wystawiane za to, że wykładowca jest fajny, a na ile one są wystawiane za to, że wykładowca jest rzeczywiście rzetelny, wymagający, profesjonalny, choć niekoniecznie sympatyczny i niekoniecznie koleżeński.
0: W tych ocenach, którym podlegamy, jest wiele kategorii. To nie jest fajny albo niefajny, albo powiedzmy ocena w skali od 1 do 5, tylko tam są różne kategorie, które na tą końcową ocenę się składają. I między innymi właśnie kompetencje, sposób prowadzenia zajęć, nowe treści, sposób w jaki przekazywana jest ta wiedza, więc tutaj wszystko składa się na tą końcową ocenę. I myślę, że no oczywiście ta komunikacja ze studentem, czyli taki przyjazne podejście, empatyczne, bo studenci tego też potrzebują, jest też bardzo istotne, ale uważam, że wiedza, autorytet to już też są wartości, które decydują o tym, z kim student chce pracować i składają się też na tą końcową ocenę.
1: To jeszcze jedna kwestia. To jest też zapewne wyzwanie i o tym mówi się już od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o polskie szkolnictwo wyższe. To znaczy współpraca z szeroko rozumianą gospodarką, to znaczy różnego rodzaju patenty, różnego rodzaju odkrycia, różnego rodzaju prace, które bardzo często nie mają ciągu dalszego, to znaczy są na nie przeznaczane różnego rodzaju granty, są finansowane i mogłyby być kontynuowane albo wykorzystywane na przykład przez polską gospodarkę, przez polski przemysł, przez polskie firmy i od lat można usłyszeć, że na tej linii ewidentnie jest problem. Bardzo często nie ma ciągu dalszego.
0: Rzeczywiście tak jest. Na to składa się wiele czynników i wiele elementów. Oczywiście przyszłość komercjalizacji wyników badań i wdrażania patentów zaczyna się w głowie naukowca.

0: i to jest niepodważalne. Natomiast myślę, że tutaj po drodze ten naukowiec, który chce komercjalizować swoje wyniki, no, napotyka wiele trudności, począwszy od biurokracji, ogromnej biurokracji, papierologii, która nas przytłacza i jest obecna, wszechobecna na każdym kroku. Po doradców, asystentów, no, na uczelniach są jednostki, komórki odpowiedzialne za pisanie projektów czy właśnie wspieranie tych działań komercjalizujących wyniki badań, ale to uważam jest nadal niewystarczające. No i kluczowym też elementem jest finansowanie, a więc znalezienie funduszy inwestycyjnych czy innych podmiotów, które chciałyby zainwestować w taki projekt, w taki proces komercjalizacji. I tutaj, no, ponieważ ja łączę te dwie role, jak pan redaktor już na początku był uprzejmy poinformować słuchaczy, jestem oprócz profesorem na uczelni, ale też prezesem Fundacji Innowacji i jednym z celów statutowych naszej fundacji jest właśnie wspomaganie w tym procesie komercjalizacji. A więc tutaj pomagamy naukowcom od samego początku, czyli od opatentowania aż po finansowanie, znajdowanie partnerów, funduszy inwestycyjnych, które by chciały zainwestować w ten proces i to jest jedna z naszych właśnie głównych nurtów działalności. Ale tak, to jest bardzo, no to jest taki challenging task dla naukowców i niewiele osób na uczelniach no, jest świadomych, jak do tego podejść.
1: No ale to jest kwestia świadomości wykładowców, czy to jest jednak pewien opór drugiej strony, która być może nie widzi sensu w tym, aby wprowadzać innowacje, bo w inny sposób próbuje, nie wiem, ograniczać koszty albo być konkurencyjnym na zachodnich rynkach, albo obawia się takiej współpracy, albo po prostu nie za bardzo też wie, jak do takiej współpracy ze środowiskiem akademickim się zabrać?
0: To też jest odwieczny problem komunikacji świata biznesu, czy gospodarki z naukowcami, bo naukowcy mówią swoim językiem i on często nie jest rozumiany przez tą drugą stronę. I tutaj uważam, że wszelkie tego typu organizacje, jak nasza fundacja, są niezwykle pomocne w tym, żeby znaleźć jakiś taki konsensus i wspólny język i pomóc przejść przez tą właśnie drogę i pomóc obu stronom zrozumieć się i znaleźć jakiś wspólny wypracowany efekt.
1: Pani profesor, myślę, że do tych wątków, do tych tematów czy też wyzwań zapewne warto by było powrócić, bo jest jeszcze co najmniej kilka kwestii, kilka pytań, które powinny w tej rozmowie się pojawić. Na razie powiedzmy, że stawiamy nawet nie kropkę, a przecinek i do tych tematów będzie jeszcze okazja na antenie Polskiego Radia 24 powrócić. Pani profesor Beata Zimowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ochrony Roślin i między innymi jurorka w konkursie Innowacja jest kobietą. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: No i teraz zmiana tematu, to jest dalej Polskie Radio 24, ale teraz rozmawiać będziemy o odpowiedzialności, to głównie odpowiedzialności rodziców. Naszym gościem jest pan mecenas Andrzej Zorski, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
1: I panie mecenasie, temat, który chyba głównie gorący albo głównie głośny jest w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kiedy wyjeżdżamy na urlopy, no i oczywiście swoją obecność w różnych miejscach dokumentujemy zdjęciami, bardzo często zdjęciami wrzucanymi na media społecznościowe i bardzo często na tych zdjęciach są nasze pociechy, nasze dzieci i większość z

0: Teraz nie widzi w tym żadnego problemu, nie widzi w tym nic złego. A od lat są tacy, którzy przed taką niefrasobliwością przestrzegają.
1: Tak, ja jestem najczęściej o to pytany, czy jest w polskim systemie jakiś przepis, który zabrania wrzucania zdjęć dzieci. Otóż nie ma takiego przepisu, który wprost tego zabrania. Ale to nie znaczy, że wolno. Przede wszystkim pamiętajmy, że no, granica naszej władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka.
0: I to, panie mecenasie, to jedno ważne wskazanie. To już nie jest kwestia niefrasobliwości, tylko przepisów prawa?
1: Tak, tak. To, tak jak mówię, no wprost takiego przepisu nie ma. Natomiast ale. Tak, ale zawsze prawnicy mają jakieś ale i w tym wypadku też jest to aktualne. My jako rodzice powinniśmy zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kierować się wyłącznie dobrem dziecka. Nie naszym własnym, tylko jego dobrem.
0: No dobrze, to ktoś powie, cóż złego jest w tym, że nasza pociecha razem z nami pozuje na plaży czy pozuje w jakimś greckim, włoskim mieście podczas wakacji?
1: No problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające. Być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane. I dziecko nie będzie sobie wcale tego życzyło. Więc no moim zdaniem powinniśmy postawić pytanie raczej w drugą stronę. Po co mamy je wrzucać, a nie dlaczego mamy go nie wrzucać? Ja bym to trochę odwrócił.
0: Po co mamy je wrzucać? No bo chcemy pokazać innym, że jesteśmy na wakacjach. Być może czasami chcemy się pochwalić. No, z drugiej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, że stajemy na tym zdjęciu sami, a dziecko jest poza kadrem, ale... przyznaję, że jako rodzic to nie do końca ten pomysł mi się podoba. Rozumiejąc wszystkie pana zastrzeżenia, żeby była pełna jasność.
1: Jasne, natomiast no, ja mam zdanie trochę inne. To nie chodzi o to, żeby dziecko było poza kadrem. Możemy jego twarz zasłonić. Ono nie jest podmiotem, który jest w stanie samo o sobie decydować. Więc ja nie uważam, że płynie jakieś dobro dla dziecka z tego, że jego zdjęcie zostanie umieszczone w internecie. Może nie zawsze płynie coś złego, ale raczej nie płynie nic dobrego. A tym się przede wszystkim powinniśmy kierować. Ja rozumiem chęć pochwalenia się, ale jeżeli jesteśmy dorosłymi, odpowiedzialnymi rodzicami, to dobro, komfort, nawet hipotetyczny dziecka powinien być ważniejszy niż nasza chęć zaistnienia w świecie mediów. Jeżeli chcemy rzeczywiście pokazać, co robimy naszej najbliższej rodzinie, to roześlijmy do zamkniętego grona odbiorców, a nie publikujmy to zupełnie publicznie. No ja tej decyzji nie popieram i uważam ją za bezsensowną po prostu. Większość.
0: To jakie mogą być te negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze dzieci? Bo no, wspomniał pan o tym, że to zdjęcie może zostać zupełnie przypadkowo odkopane po latach, kiedy dziecko już nie będzie dzieckiem, a będzie osobą dorosłą i nagle się okaże, że to zdjęcie no, niekoniecznie jest na przykład dobrze komentowane.
1: Znaczy, przede wszystkim zagrożenie jest takie, że jak pokazują niektóre statystyki, połowa treści pedofilskich obecnie publikowanych w czeluściach internetu, to nie są wcale zdjęcia zrobione od razu nagim dzieciom, tylko przerobione z nienagich zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji czy innego rodzaju fotomontażu. No i choćby to jest jakiś powód, że to przerobione zdjęcie może trafić kiedyś na jakieś nieodpowiednie portale i nie daj Boże...
0: Z twarzą naszego dziecka.
1: Dokładnie tak. Mimo, że ono wcale nie było nagie na tym zdjęciu, to nie oznacza, że w dzisiejszej dobie nie może zaraz nagie niestety być.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, albo być może podstawowa kwestia. Na ile my jako rodzice zdajemy sobie sprawę z takich zagrożeń? No bo to, że nie publikujemy zdjęć, które no, byłyby dwuznaczne, gdzie są nasze dzieci, no to wydaje się sprawą absolutnie oczywistą, że to już nie są te czasy. Kiedyś takie zdjęcia w rodzinnych albumach można było znaleźć, dziś raczej to jest już niemożliwe. No ale teraz idziemy jak gdyby szczebel wyżej, albo inaczej, no idziemy o długi krok dalej, to znaczy możemy wrzucić nawet zdjęcie absolutnie niewinne, tylko cóż z tego, skoro sztuczna inteligencja zrobi to za nas? Albo przerobi
1: Dokładnie
0: je za nas?
1: Tak. Dokładnie tak. Stąd na przykład zakaz publikowania, mimo nawet zgody, zdjęć dzieci przez żłobki na swoich stronach internetowych. To jest między innymi pokłosie właśnie tych statystyk, o których mówiłem przed chwilą. Więc jeżeli zabraniamy to robić żłobkom, no to też powinniśmy się zastanowić, czy sami nie powinniśmy trochę zrewidować swoich zdjęć, choćby z wakacji.
0: No to idąc dalej, bardzo często jako rodzice możemy na przykład dostać takie pytanie ze

0: strony już nie żłobków, ale na przykład od przedszkoli, czy też od szkoły, do której chodzi nasza pociecha, na przykład o możliwość wrzucenia na stronę szkoły zdjęcia z jakiegoś wyjazdu, z jakiejś akademii. No i pytanie oczywiście, czy nasza pociecha wśród innych dzieci, bo to są przeważnie zdjęcia zbiorowe, może zostać pokazana. Co wtedy zrobić? No bo znów wydaje się, że przecież nic w tym złego.
1: Ja uważam, że szkoły powinny rozróżniać zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie zdjęć do tak zwanego obiegu zamkniętego i do obiegu otwartego, żeby dać dziecku i rodzicom wybór. Trochę szkoda pozbawiać dziecko oczywiście publikacji zdjęć w ramach jakichś wewnętrznych komunikatorów, tych dzienników elektronicznych czy innych aplikacji służących do obsługi.
0: Ale mówimy o grupach zamkniętych.
1: Ale mówimy o grupach zamkniętych. I dlaczego nie? Natomiast dlaczego potencjalnie ludzie mają wiedzieć, do jakiej szkoły chodzi nasze dziecko, o jakich godzinach kończy zajęcia, o jakich godzinach je rozpoczyna? Bo pamiętajmy, że z takiego zdjęcia można na podstawie nawet wrzucenia go do sztucznej inteligencji zrobić szybkie dochodzenie detektywistyczne niedużym kosztem i wiedzieć, jaka jest nasza rutyna dzienna, kiedy nie będzie nas w domu, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, to jest ten sam problem. Więc z takiego zdjęcia można naprawdę wywnioskować bardzo dużo informacji. No ja jestem też adwokatem, robię różne sprawy, więc może jestem na to podwójnie uczulony, bo nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, gdzie moje dzieci chodzą do szkoły czy do przedszkola, z takich czy innych względów. Natomiast myślę, że ostrożność będzie potrzebna na wszystkim. To nie jest tak, że ja jestem absolutnym przeciwnikiem w ogóle wrzucania zdjęć. Natomiast róbmy to absolutnie z rozwagą, w minimalnym zakresie i tylko jeżeli uważamy, że nasze dziecko naprawdę by poparło naszą decyzję, kiedy mogłoby już o sobie decydować.
0: Na ile to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest konsekwencja tego, że po prostu jesteśmy pokoleniem, które same było wychowywane w zupełnie innej rzeczywistości i być może nie rozumiemy tego, że to, co było rzeczą normalną 20-30 lat temu, dziś wygląda zupełnie inaczej. Kwestia zupełnie innej świadomości. No i tego, że być może jeszcze nie rozumiemy, że to aż tak daleko poszło.
1: No tak, na pewno. Tym bardziej, że kiedyś było więcej kontaktów międzyludzkich takich bezpośrednich. Pokazywaliśmy sobie zdjęcia w albumach i wszystko było w porządku. No ten rozwój techniki i też oddalenie ludzi od siebie, przeniesienie spotkań z rzeczywistości do internetu chyba spowodowało to, że wydaje nam się, że wszystko, co robiliśmy kiedyś w domu, możemy robić w internecie. I być może tutaj jest problem, że infrastruktura poszła szybciej niż nasz rozsądek.
0: No i musimy, niestety rozumiem, ten rozsądek bardzo, bardzo szybko gonić, czy też te braki, czy też ten dystans nadganiać, również myśląc o bezpieczeństwie naszych dzieci. Warto chyba to wszystko, co pan mecenas powiedział, wziąć pod rozwagę. Co prawda wakacje za nami, ale myślę, że nawet takie weekendowe wypady, czy też niedaleka już zima, to jest kolejny powód, żeby na poważnie o tym temacie pomyśleć. Pan mecenas Andrzej Zorski, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, do widzenia.
0: No i na koniec było trochę przestrzegania, ale myślę, że jak najbardziej w słusznej sprawie. To teraz będzie w takim razie zaproszenie za 5 minut południe, no i po południu, czyli po godzinie 12 na moim miejscu zasiądzie Marysia Furdyna. Dzień dobry, która jest już w studiu, dodajmy.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mogę zacząć żartobliwie? Będziemy rozmawiać o potędze polskiej piłki przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną.
0: To ja bym powiedział, że to nie było wcale żartobliwe, to było okrutne.
2: Wiesz,
0: co mi się podoba... perspektywę.
2: Wiesz, najbardziej mi się podobało to, jak wygraliśmy, oczywiście nawiązujemy, proszę państwa, do wygranej 6-0
0: ja do tej pory nie wiem, jak to się stało.
2: Z Rumunią. I najbardziej mi się podobał komentarz w serwisie X dziennikarza sportowego Mateusza Święcickiego, który stwierdził, aha, czyli po prostu musimy grać 11-10 i wtedy jest taki wynik. Więc to tak a propos zapowiedzi, to będzie jeden oczywiście z tematów podsumowań, no bo Jan Urban uniknął na ten moment do jutra walki o posadę,
0: blisko.
2: A było bardzo blisko, więc to będzie jeden z tematów. Będzie oczywiście podsumowanie polityczne tego tygodnia. Będziemy rozmawiać o wycieku danych, no bo kolejny wyciek danych, jak się ochronić przed tymi cyberatakami. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje podobno ustawę, natomiast mamy tych zagrożeń coraz więcej, więc to będzie także jeden z tematów. Oczywiście też polityka międzynarodowa. Wiele, wiele, wiele ciekawych tematów. Zapraszam.
0: No i proszę bardzo, zapraszała Marysia Furdyna, która już za kilka minut rozpocznie swój dyżur. Ja się kłaniam. Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
6: O, jeszcze to.
7: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
8: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
7: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
10: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczna sobota na polskich drogach. W wypadkach zginęło wczoraj 15 osób. Dostawy paliwa są zabezpieczone, zapewnia minister energii. Od wczoraj na stacjach znów obowiązuje program CPN. 7 książek i 7 autorów. Wieczorem poznamy nazwisko laureata literackiej nagrody Nike. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Sobota była jednym z najtragiczniejszych dni na polskich drogach od początku roku, informuje policja. Minionej doby w wypadkach zginęło aż 15 osób, przekazał Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, w których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu. Tutaj mówimy o stanie nietrzeźwości i stanie po jego użyciu.
1: Policja apeluje o ostrożność i rozwagę na drodze i przypomina, że najczęstszą przyczyną tragedii jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na trasie. Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Jak podkreślał w TVP Info, dostawy są zabezpieczone, a paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków, jak i dla cudzoziemców.
3: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby do

0: dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Byłby on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no, jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
1: Przypomnijmy, w czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił w orędziu, że mimo wątpliwości podpisał ustawę obniżającą ceny paliwa i w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Według zapowiedzi rządu będzie kosztować budżet około 5 miliardów złotych. Szersze porozumienie oznaczałoby większą siłę lewicy podczas wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Politolog z WSB Merito Paweł Ramiączek skomentował w Polskim Radiu 24 słowa przewodniczącego Nowej Lewicy, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że lewica powinna pójść do wyborów skonsolidowana.
2: W większym porozumieniu jest większa siła. I to, co powiedział marszałek Czarzasty, jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, albo formuła centrolewicowa, albo formuła nieco bardziej skręcająca w lewo. I mam zapewne na myśli to, że pan marszałek być może myśli o jakimś szerszym porozumieniu. Może lista wspólna z partią Razem, może lista wspólna z Koalicją Obywatelską.
1: Rada Krajowa Nowej Lewicy przyjęła wczoraj program pracy do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Ustaliła też, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne obszary działań. Na Łotwie partia obecnego premiera wygrywa wybory parlamentarne. Po przeliczeniu ponad 99% głosów Zjednoczona Lista zdobyła ponad 35% poparcia i według wstępnych wyliczeń może liczyć na 42 miejsca w 100-osobowym Sejmie.
3: To najlepszy wynik pod względem liczby zdobytych mandatów przez jedno ugrupowanie w historii łotewskiego parlamentaryzmu. Dotychczasowy rekord należał do ugrupowania Łotewska Droga. Partia w wyborach w 1993 roku zdobyła 36 miejsc. Premier Andris Kulbergs ocenił, że wynik wyborów pokazuje, iż wyborcy oczekują zmian. Zjednoczona Lista znacząco poprawiła swój wynik sprzed 4 lat. Teraz będzie największym ugrupowaniem w nowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 13%, a Sojusz, władza suwerenna Nowi Łotysze, zdobył prawie 12% głosów. W wyborach wystawiono w sumie 14 list partyjnych i koalicyjnych, a frekwencja wyniosła niespełna 52% i była najniższa w historii wyborów parlamentarnych na Łotwie. Zjednoczona Lista zapowiedziała, że rozmowy na temat utworzenia nowej koalicji chce rozpocząć od swoich dotychczasowych partnerów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To jedno z najważniejszych wyróżnień dla pisarza w Polsce. Poznamy dziś laureata lub laureatkę Nagrody Literackiej Nike. Nazwisko zostanie ogłoszone podczas wieczornej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W finale znalazło się 7 książek i ich autorzy. To Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych i statuetkę. Początek gali o godzinie 20.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najcieplej dziś według prognoz na południowym wschodzie, tam do 22 stopni na termometrach. Tam też będzie dziś bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze średnio 19 stopni i nieco więcej chmur, ale będzie za nich wychodzić słońce. Przelotny deszcz możliwy dziś miejscami nad morzem i na północnym wschodzie kraju.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w środkowej Polsce jest dobra i umiarkowana. Na północy i południu jest z kolei dobra i bardzo dobra. Nieco ponad 51% energii elektrycznej w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na przeważającym obszarze zagrożenie pożarowe w lasach jest małe lub nie ma go wcale.
4: Klimat.
5: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Jest niedziela, 4 października, 6 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu wraz z całym zespołem, wydawcą Rafałem Wardzyńskim, asystentką Agnieszką Wieczorek i realizatorem Mateuszem Dziekońskim. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy oczywiście od tylko dobrych informacji. To na początku spieszę z dobrymi informacjami ze świata tenisa. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova w dwóch

0: setach. Rywalem Hurkacza w półfinałowym meczu będzie Australijczyk Alex de Minaur. Dziś także na korcie w Pekinie pojawiła się Maja Chwalińska. W parze z Czeszką Nicolą Bartunkową pokonały Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2 i awansowały do drugiej rundy debla. A co dla Państwa przygotował dziś Jarema Jamrożek? Jak wygląda droga do opracowania nowych leków, metod diagnostycznych czy przełomowych terapii? I dlaczego to właśnie Polska ma szansę zostać ośrodkiem innowacyjnych firm biotechnologicznych? O tym opowie Marta Winiarska, prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed w rozmowie z Jaremą Jamrożkiem.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
2: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
3: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
4: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
5: To nie u nas. Zaczynamy.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Przy odcinkach autostrady A4 powstaną nowe ekrany akustyczne. Będzie ciszej. Protesty przyniosły skutek. 87-letnia mieszkanka Madrytu wraca do domu. Polska coraz ważniejszym graczem na rynku biotechnologii. O polskich firmach będzie tylko głośniej. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jarema Jamrożek, zapraszam.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Będzie ciszej. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę ponad 2,5 km osłon dźwiękochłonnych przy autostradzie A4 koło Krapkowic. Przetarg dotyczy budowy ekranów akustycznych pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowicami. Nowe panele pochłaniające i odbijające dźwięk o wysokości od 3 do 6 metrów będą montowane przy odcinkach autostrady A4, gdzie stwierdzono okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu. Szczęśliwy finał sprawy, która poruszyła całą Hiszpanię. 87-letnia Mari Carmen Abascal wraca do domu. Sprawa jej eksmisji doprowadziła do wielotysięcznych manifestacji. Według Związku Najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury. Problemy mieszkalnictwa stają się centralną kwestią polityczną w Hiszpanii. Władze już zapowiedziały zmiany w prawie. Fotografia wykonana przez Pawła Piechnika została zdjęciem dnia NASA. To drugie takie wyróżnienie dla Polaka. Nagrodę otrzymało zdjęcie głębokiego nieba, które przedstawia mgławicę krewetkę. 2 miesiące temu Paweł Piechnik został nagrodzony za fotografię mgławicy Bańka. Mgławica krewetka jest jedną z największych mgławic planetarnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Kasiopei i jest oddalona o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Z kolei mgławica Bańka jest mgławicą emisyjną w gwiazdozbiorze Kasiopei, odległą o około 7800 lat świetlnych. Firmy biotechnologiczne mogą zrewolucjonizować leczenie pacjentów z nowotworami, chorobami rzadkimi i chorobami psychicznymi. Biotechnologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju medycyny, ale znajduje też zastosowanie w ochronie środowiska czy przemyśle. A Polska staje się coraz ważniejszym graczem w tym świecie. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ na to ma m.in. kierunek, w którym zmierza Unia Europejska, która coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo lekowe i rozwój lokalnych mocy produkcyjnych. I o tym już teraz porozmawiam z Martą Winiarską, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Dzień dobry, pani Marto.
8: Dzień dobry.
7: Zacznijmy od tego, czy z bezpieczeństwem lekowym jest trochę jak z obronnością, tak sobie wyobraziłem to. Lepiej mieć własne technologie, mieć własne fabryki, bo w sytuacji kryzysowej z takim zapleczem możemy czuć się jednak trochę bezpieczniej?
8: Stanowczo tak. I to bezpieczeństwo lekowe w ogóle jest takim właśnie, jak pan zauważył, bardzo szerokim pojęciem, bo z jednej strony oczywiście Polacy korzystają z różnego rodzaju technologii, czy to leków, czy wyrobów medycznych, czy metod diagnostycznych odkrytych gdzieś w innych krajach. I wtedy chcemy mieć po prostu do nich tutaj dostęp, jeżeli mówimy o lekach.

0: No to wtedy dobrze, jeżeli taka technologia jest produkowana u nas w Polsce, no bo jeżeli dojdzie do zerwania jakichś łańcuchów dostaw, to oczywiście Polacy wtedy produkując to u siebie mają do tego lepszy dostęp. Natomiast druga kwestia to są zupełnie nowe technologie. No bo jeżeli myślimy sobie o bezpieczeństwie lekowym, czy szerzej bezpieczeństwie zdrowotnym, no to tak naprawdę ono oznacza to, że mamy technologie, którymi możemy leczyć choroby, na które chorujemy. A jak pokazuje Unia Europejska, Komisja Europejska, o której pan wspomniał, to dzisiaj mamy 3000 chorób rzadkich, w tym również nowotworów, które do tej pory nie mają absolutnie żadnego leczenia, albo to leczenie, które jest dostępne, jest niewystarczająco skuteczne lub bezpieczne. I to są te obszary, w których polskie firmy poszukują różnego rodzaju rozwiązań, czy to leków, czy terapii, które właśnie pomogą odpowiedzieć na te niezaspokojone potrzeby medyczne. Więc mówiąc o bezpieczeństwie lekowym czy zdrowotnym szerzej, tak naprawdę powinniśmy myśleć też o tych technologiach, które będą w stanie wyleczyć czy leczyć skutecznie te choroby, co do których Polacy mają konkretne potrzeby.
1: To wiąże się z ogromnymi ośrodkami badawczymi, podejrzewam też z ogromnymi nakładami finansowymi. No i z tego, co czytam i z tego, co się orientuję, no to generalnie biznes chce wchodzić w rozwój biotechnologii, tylko oczekuje konkretnych efektów. No pytanie, czy można im to zagwarantować? Jeżeli wyłożycie tyle i tyle pieniędzy, to zapewniamy was, że wyleczymy taką i taką chorobę. No chyba nie.
0: No nie jest to takie proste, chociaż my Polacy lubimy, jak wszystko jest proste i zrozumiałe. To jest bardzo skomplikowany sektor, który też mówi się, że jest sektorem wysokiego ryzyka, tak pod względem naukowym, bo tak naprawdę jeżeli odkrywamy coś potencjalnie przełomowego, to nie mamy pewności, że na pewno to zadziała, że coś, co na bardzo wczesnym etapie wydaje się skuteczne, że później na przykład nie okaże się w badaniach, nie wiem, in vivo na zwierzętach, czy później w badaniach klinicznych nie okaże się na przykład toksyczne. Tak naprawdę jedna...
1: In vivo, przepraszam?
0: In vivo, czyli na żywych organizmach.
1: Okay.
0: I tak naprawdę jedna na 12 tysięcy cząsteczek finalnie staje się lekiem. Właśnie dlatego, że jest to naturalne ryzyko naukowe, ale ono oczywiście jest tutaj gra warta, jest świeczki absolutnie, no bo jeżeli dochodzi do zarejestrowania zupełnie nowego oryginalnego leku, no to nam się zmienia zupełnie paradygmat leczenia, tak? To są sytuacje, w których nagle okazuje się, że pacjenci, którzy do tej pory umierali, nie wiem, chociażby z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C, dzięki temu, że zostało odkryte nowe leczenie, to tak naprawdę z wyleczalności na poziomie, nie wiem, 40%, w ciągu dekady żeśmy przeszli do wyleczalności na poziomie 100%. To są niesamowite postępy dla pacjentów, zupełnie nowe szanse dla tych grup pacjentów, które nie miały do tej pory leczenia. No ale co za tym idzie biznesowo, bo o to pan też pytał, to jest potencjał na niesamowite zwroty z inwestycji, bo przełomowe innowacje lekowe czy terapie kreujemy tak naprawdę, odkrywamy dla całego świata. Tutaj mówimy o rynku globalnym, w związku z czym jak sobie spojrzymy na przykład na taki BioNTech, który skomercjalizował swoją szczepionkę z Pfizerem wspólnie, to jest firma, która przez około 12 lat przynosiła straty. Była dotowana przez rząd niemiecki, była dotowana przez różnego rodzaju prywatnych inwestorów i miała straty przez 12 lat, aż w końcu wraz ze szczepionką na COVID przyszły przychody, które wielokrotnie zwróciły wszystkie dotychczasowe wieloletnie nakłady.
1: Cierpliwość.
0: Cierpliwość, tak. To jest sektor, który wymaga cierpliwego kapitału. Absolutnie tak.
1: Ale przyznam, że cały świat obserwował to na żywo. Jak od chyba zera do powstania szczepionki, jak ten proces się odbywa. W sensie cały świat trzymał kciuki za firmy farmaceutyczne. Musicie coś wymyślić. Jakby pieniądze tutaj nie grają roli. Po prostu świat was teraz potrzebuje. I to się udało. Jednocześnie to sprawia, że zastanawiam się, może to jest tylko i wyłącznie moje magiczne myślenie, może tylko kwestia pieniędzy sprawia, że my za chwilę wymyślimy leki na wszystkie choroby. No bo skoro na COVID udało się wymyślić i to w przełomowo szybkim czasie, przecież mówimy tutaj, że od pomysłu do stworzenia

0: leku, przecież to mijają czasami lata, a tutaj było potrzebne na już, na CITO i to się udało. To tylko pieniądze nas hamują?
1: Nie, absolutnie nie tylko pieniądze i tak jak mówiłam, to jest dosyć skomplikowana sprawa i to też nie jest tak, że BioNTech odkrył w bardzo krótkim czasie szczepionkę na COVID od zera, bo tak naprawdę BioNTech od wielu lat pracował nad szczepionkami onkologicznymi opartymi o różnego rodzaju technologie związane z mRNA. I tak
0: cały świat dowiedział się w ogóle, czym jest mRNA.
1: To prawda, to prawda. I dopiero bazując na tej wiedzy, którą na tym know-how tak zwanym, dopiero mogli, wykorzystując tą swoją dotychczasową wiedzę, w krótkim czasie opracować tą szczepionkę. Gdyby nie ich wcześniejsze projekty, prawdopodobnie nie byliby w stanie w tak krótkim czasie jakby przetransferować tych swoich wcześniejszych doświadczeń na stworzenie tego konkretnego rozwiązania dla pacjentów. I to też pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my w Polsce rozwijali tego rodzaju kompetencje, bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest COVID, było kilka ambitnych polskich zespołów, które myślały o tym, żeby wejść w ten wyścig właśnie po jakieś rozwiązania dla pacjentów chorujących na COVID, czy chroniących społeczeństwo przed tym COVID-em, ale nie mieliśmy tego know-how, nie do końca wiedzieliśmy, jak mielibyśmy w ten łańcuch wartości wejść, a teraz coraz bardziej kumulujemy tą wiedzę, to doświadczenie. Powstaje coraz więcej spółek biotechnologicznych w Polsce i my mamy taką tendencję do tego, że jak wydajemy na coś pieniądze, to chcielibyśmy, żeby to na pewno zawsze się zakończyło sukcesem. Ale w tym sektorze jest akurat tak, że często coś się nie kończy takim sukcesem pod tytułem zarejestrujemy lek, ale to nie oznacza, że my tracimy te pieniądze, bo tak naprawdę dzięki temu w naszej gospodarce zostaje bardzo konkretny właśnie know-how, bardzo konkretne doświadczenia i wiedza o tym, jak takie projekty prowadzić, która powoduje, że kolejne projekty będziemy prowadzić lepiej, że wiemy, którymi ścieżkami nie iść, a które ścieżki potencjalnie mogą nas zaprowadzić do sukcesu. Ja bardzo lubię takie porównanie. Kiedyś zapytano Tomasza Edisona o to, jak odkrywał żarówkę i zapytano go o to, no dobrze, no ale przecież jak pan usiłował odkryć tą żarówkę, to przecież to było 1000 porażek, przecież dopiero za tam 1000 którymś razem to się udało. Na co on odpowiedział, że absolutnie to nie było 1000 porażek, tylko to było dla niego 1000 zwrotnych informacji na temat tego, którędy ma nie iść, żeby odkryć żarówkę. I dokładnie tak samo to działa w tym sektorze. Tak naprawdę ślepe uliczki to też są bardzo wartościowe informacje dla naukowców i również dla ludzi, którzy odpowiadają później za taki rozwój biznesowy, też regulacje różne związane z lekami i terapiami, po to, żeby właśnie efektywniej móc znajdować rozwiązania dla pacjentów.
0: We wstępie do naszej rozmowy powiedziałem, Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i że wpływ na to ma kierunek, w którym zmierza Unia Europejska. Co w takim razie ma wpływ na to, że akurat to my, na nas spoczywa ta jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony szansa, żeby właśnie stać się takim ośrodkiem? Co musimy zrobić?
1: Tak naprawdę my mamy gigantyczny potencjał. Jesteśmy też w ogóle świetnym rynkiem do prowadzenia badań klinicznych przez specyfikę naszej populacji, przez to, że mamy doskonale dobraną populację do tego, żeby tutaj były prowadzone badania kliniczne i na przykład zagraniczne firmy, duże firmy farmaceutyczne od lat Polską interesują się właśnie jako rynkiem badań klinicznych.
0: Co to znaczy? Proszę to rozwinąć.
1: To znaczy, żeby lek mógł być zarejestrowany w Europejskiej Agencji Leków, tak naprawdę musi być przebadany wieloośrodkowo na konkretnie dobranej grupie pacjentów, która będzie na tyle reprezentatywna dla danego badania, żeby można było uznać, że lek jest odpowiednio przebadany. I akurat pod tym względem Polska doskonale się nadaje i rekrutacja pacjentów w Polsce zwykle bardzo dobrze szła. To się odzwierciedla też w tym, że kiedyś w Polsce były realizowane w dużej mierze badania późnych faz, czyli takie, można powiedzieć, trochę odtwórcze, mniej z wkładem autorskim Polski. A okazało się, że jesteśmy na tyle interesującym krajem, że zaczęły być realizowane u nas coraz wcześniejsze fazy i na przykład duże firmy farmaceutyczne

zaczęły wchodzić z polskimi ośrodkami medycznymi w taką współpracę, gdzie wspólnie na przykład inwestowali w rozwinięcie jakiegoś tak zwanego centrum wczesnych faz, czyli pierwsza faza badań klinicznych, na przykład onkologicznych, gdzie to już naprawdę jest taki etap jeszcze mocno innowacyjny, gdzie te polskie ośrodki mają duże swoje autorskie zaangażowanie.

0: te leki ulepszać, żeby znajdować nowe, bardziej efektywne sposoby ich wytwarzania. I wszystko to przetransferowane później do sektora biotechnologii medycznej powoduje, że tak naprawdę zaczynamy doganiać wiele innych krajów, które mają tą tradycję z sektora life science, czyli tych nauk o życiu znacznie dłuższą, bo trochę nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli. Musimy uczyć się bardzo szybko. Ten sektor tak naprawdę w Polsce, który pracuje nad zupełnie nowymi lekami, powstał mniej więcej 20 lat temu. Wtedy pierwsza polska firma ogłosiła, że rozpoczyna pracę nad lekiem innowacyjnym, oryginalnym, który celuje w zupełnie niezaadresowane cele w ludzkim organizmie. I tak naprawdę wiedząc, że ścigamy się z całym światem, bo jeżeli mówimy o lekach pierwszych w swojej klasie, czy najlepszych w swojej klasie, to my się ścigamy po prostu z całym światem, to nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli i naprawdę widać to niesamowite przyspieszenie. A no mając na uwadze kraje ościenne typu Czechy, Litwa, no tam jednak to są znacznie mniejsze kraje, jest znacznie mniej kapitału, więc wydaje się, że Polska staje się takim naturalnym kandydatem na lidera w regionie, chociaż oczywiście kraje ościenne, na przykład Litwa, nie osiadają na laurach, mimo tego, że są krajami niewielkimi, bo na przykład bardzo mocno postawiły na biotechnologię. Powstało wręcz całe miasteczko biotechnologiczne i jest bardzo mocna promocja międzynarodowa Litwy jako takiego sektora, więc tym bardziej w Polsce z takimi możliwościami, jakie my mamy, w Polsce, która stoi u bram G20, wydaje się, że naprawdę to jest sektor, który ma szansę wybuchnąć, bo know-how mamy, mamy świetne zespoły naukowe. Kadry, teraz jeszcze... Tak. Tak, kadry mamy, ale potrzeba nam jeszcze kapitału, bo jest to sektor kapitałochłonny na pewno.
1: Jest kilka takich rzeczy, które sobie wynotowałem z różnych dziedzin. Między innymi to, że od tego roku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepiania wszystkich dostępnych zastawek serca przez skórę. Od kardiologów z Łodzi takich zabiegów uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jakby jedna działka, ale... Zespół wynalazców z Politechniki Krakowskiej stworzył innowacyjne przenośne laboratorium do analizy gleby. To się nazywa AgroSys IT. To kompaktowe urządzenie, które szybko oznacza pH, składniki odżywcze i wybrane zanieczyszczenia gleby. To z kolei ułatwia między innymi rolnikom planowanie tego wszystkiego, po prostu zobaczenie w czym sadzą. O, może tak to prosto określę. Dwie różne jakby dziedziny, ale gdzieś tam to się wszystko łączy. Z czego możemy być dumni? Czy mamy coś takiego, co możemy powiedzieć, nie wiem, no są takie marki na świecie, które cały świat zna, technologiczne, odzieżowe i tak dalej, a my możemy powiedzieć, mamy taką innowację, z której cały świat może nas znać?
0: Ponieważ... Tak jak mówiłam, sektor powstał mniej więcej 20 lat temu, więc my jeszcze nie mamy takiej konkretnej technologii, leku czy terapii, który zarejestrowaliśmy na poziomie Europejskiej Agencji Leków czy też amerykańskiego FDA. Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie prawie witamy się z gąską, dlatego że mamy już technologie, które są w drugiej fazie badań klinicznych i to jest faza, która w przypadku takich przyspieszonych ścieżek rejestracyjnych może być tą, po której nastąpi po otrzymaniu dobrych wyników co do bezpieczeństwa i skuteczności terapii, nastąpi rejestracja leku. Oczywiście polskie firmy, podobnie jak wspomniane przeze mnie wcześniej BioNTech, na etapie dzisiejszym swojego rozwoju będą poszukiwały większych międzynarodowych partnerów do tego, żeby taką technologię skomercjalizować, żeby przede wszystkim mieć sieci dystrybucji do tego, żeby te technologie trafiły do pacjentów na całym świecie, bo przecież szczepionka BioNTechu, siłami BioNTechu tylko nie trafiłaby do tych wszystkich potrzebujących. To właśnie dzięki Pfizerowi było to możliwe i tak samo działają polskie firmy, tak? To one mają te asety technologiczne w ręku, to one prowadzą badania, ale tak naprawdę na ostatnim etapie będą tego większego partnera potrzebować. I my tak naprawdę już dzisiaj możemy się pochwalić bardzo ciekawymi rozwiązaniami, które już widać, że są pozytywnie i oceniane przez czy Europejską Agencję Leków, czy przez właśnie amerykańską FDA. I to są

0: terapie zarówno w onkologii, jak i hematoonkologii. To są terapie związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, również w psychiatrii, ale też w chorobach zapalnych, autoimmunologicznych, w tym cukrzycy na przykład. Już mamy pierwsze bardzo pozytywne wyniki badań klinicznych, więc tak naprawdę od strony naukowej to można powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę no, kroki milowe od momentu, w którym sektor zaczynał działać, no ale brakuje nam jeszcze tej kropki nad i, tego właśnie partnera, który pomoże doprowadzić do samego końca, ale już ileś takich partnerstw też mamy. Polski sektor jest coraz bardziej rozpoznawany międzynarodowo, coraz bardziej się uwiarygadnia właśnie poprzez różnego rodzaju projekty, które prowadzi i wyniki poszczególnych etapów walidacji tych technologii. I tak naprawdę wiele firm zagranicznych już docenia Polskę jako partnera, chociaż kilka lat temu jeszcze myślały, że w Polsce to prędzej po ulicach białe niedźwiedzie chodzą niż tutaj jakieś technologie innowacyjne, zwłaszcza lekowe, można odszukać. A okazuje się, że tak, że jak najbardziej partnerzy zagraniczni naprawdę często są zaskoczeni tym, jaką doskonałością naukową, jakim poziomem przygotowania biznesowego też charakteryzują się polskie spółki. Chociaż ciągle jest nam jeszcze trochę trudno otwierać niektóre drzwi, bo jesteśmy stosunkowo nowi, powiedzmy, w tym sektorze.
1: I tutaj powinna też pomóc góra. Jest pani członkinią Rady Przyszłości. Jak się rozmawia z górą, czyli z politykami w tej sprawie?
0: Z politykami rozmawia się różnie, bo też nie ma co ukrywać, że biotechnologia medyczna jest tematem dosyć niszowym. Kiedyś nawet pozwoliliśmy sobie przeprowadzić takie badanie wśród Polaków na reprezentatywnej grupie, żeby ich zapytać, czy oni w ogóle wiedzą, czym jest biotechnologia medyczna. Oczywiście wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że także wiedzą, ale kiedy przechodziliśmy do szczegółów, to się okazywało, że już niekoniecznie. Natomiast wszyscy prawie przebadani potwierdzali, że byliby dumni z tego, gdyby w Polsce udało się zarejestrować lek innowacyjny, gdybyśmy zrobili coś innowacyjnego w tym sektorze na skalę międzynarodową. Natomiast temat jest generalnie dosyć niszowy. Na pewno znacznie mniej rozpoznawalny na poziomie politycznym niż tematy polskich autostrad, niż tematy kolejek do lekarzy, bądź wiele innych podobnych. No ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tym, że od jakiegoś czasu mamy takie ambicje, żeby polecieć w kosmos, żeby polskie technologie były obecne w kosmosie, bo gdzieś ten kosmos może jest nam bliższy, bo nie wiem, chociażby w różnych filmach widzieliśmy misje kosmiczne i
1: no,
0: trochę...
1: No mamy Sławosza, no jakby
0: no i mamy Sławosza, oczywiście, który też jest członkiem Rady Przyszłości. Tak, i więc to jest nam trochę bliższe, bo może więcej tego oglądaliśmy. A filmy przyrodnicze, czy jakieś takie o ludzkim organizmie, to może to nie jest najpopularniejszy temat filmów fabularnych i może stąd też nie ma takiej świadomości do końca społecznej, a przez to nie jest to tak temat bardzo też popularny wśród polityków. Natomiast rzeczywiście w końcu, po latach też no, naszej pracy jako Związku BioInMed i w ogóle całego sektora, który prowadzi coraz więcej i coraz bardziej dojrzałych projektów, no w końcu ten temat został zauważony. W końcu biotechnologia medyczna już przestała być anonimowa, tylko jest rozpoznawana na poziomie najwyższych władz Polski jako perspektywiczny sektor, który tak jak w kosmos latamy do góry, tak tutaj latamy w głąb ludzkiego organizmu, poszukując nowych celów molekularnych i adresując je nowymi właśnie zupełnie cząsteczkami, które mogą wpłynąć na rozwój różnego rodzaju chorób, bądź też je właśnie zatrzymać. To fantastycznie, że już wszyscy się zgadzamy co do tego, że ta biotechnologia medyczna jest jedną z nisz, w które Polska powinna zainwestować, jeśli chce myśleć o swojej przyszłości.
1: Marta Winiarska, prezes Zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: za to spotkanie w tylko dobrych informacjach.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 12:32. Żyjemy w epoce wszechobecnych rozwiązań chmurowych, miniaturyzacji i bezprzewodowości. Dlaczego?

0: Dlaczego zatem w polskim krajobrazie wciąż tak kluczową rolę odgrywają potężne, nierzadko liczące ponad 300 metrów maszty i wieże naprawcze? Już za chwilę zastanowimy się nad tym, jak zmienia się ich funkcja na przestrzeni ostatnich lat, jak administruje się siecią potężnych konstrukcji.
1: Saldo Ekstra. Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a dzisiaj porozmawiamy o krajobrazie oraz technologii. W naszym krajobrazie jest cała masa przeróżnego rodzaju wież, przekaźników, chociażby telefonii komórkowej, ale także tych przekaźników i nadajników radiowych, dzięki którym Państwo mogą słuchać chociażby tej audycji. No i warto zastanowić się, jak ta infrastruktura jest zarządzana naszym przewodnikiem. Właśnie w tym temacie będzie Pan Paweł Wypych z firmy Emitel. Pan Paweł jest odpowiedzialny za organizację pracy w terenie, czyli tych wszystkich ludzi, którzy opiekują się tymi potężnymi konstrukcjami w całym kraju.
2: Dzień dobry. Tak, dokładnie, jak pan powiedział. Odpowiadam za zespół ludzi, którzy muszą być dostępni wszędzie tam, gdzie mamy nasze urządzenia, kiedy jest potrzebna ich reakcja.
1: Żyjemy w epoce wszechobecnych rozwiązań chmurowych, miniaturyzacji i bezprzewodowości. Właściwie to wszystko jest wireless teraz i w polskim krajobrazie wciąż tak kluczową rolę odgrywają potężne, nierzadko liczące ponad 300 metrów maszty, wieże. Jak zmieniacie funkcję właśnie takich konstrukcji na przestrzeni ostatnich lat?
2: To właśnie ta technika, czy rozwój techniki bezprzewodowej spowodował, że nasza infrastruktura wysokościowa stała się w tej chwili dużo ważniejsza niż do tej pory była. Mhm. Historycznie nasze obiekty powstawały jako obiekty do nadawania sygnału radiowego i telewizyjnego. Dodatkowo dzisiaj nasze obiekty, wieże, maszty są kluczowymi obiektami dla sieci telefonii komórkowej, dla łączności krytycznej, dla służb mundurowych i innych instytucji publicznych, do monitorowania IoT, czyli internetu rzeczy, a w przyszłości również do zarządzania ruchem dronów.
1: Czyli ta lista jest potężna, zatem ustalmy jedno. One z krajobrazu tak szybko nie znikną. One będą nam potrzebne.
2: Będą.
1: Ja się tak zastanawiam, jak wygląda praca na wysokości, nie wiem, 100, 200, 300 metrów, dajmy na to. No to zdecydowanie nie jest praca dla każdego.
2: Brak lęku wysokości to taki warunek konieczny, ale niewystarczający. Mhm. Nasza praca to nie jest wycieczka krajoznawcza na szczyt masztu czy wieży, żeby podziwiać widoki.
1: Skąd ale są spektakularne.
2: Są spektakularne, potwierdzam. Mhm. Natomiast to jest odpowiedzialna praca. Często w ekstremalnie trudnych warunkach i pod presją czasu. Przede wszystkim trzeba potrafić wejść na górę, ale samo wejście, które wymaga oczywiście nienagannej kondycji fizycznej i predyspozycji do takich rzeczy, kluczowe są kompetencje merytoryczne. Mamy specjalistów z obszarów radiodyfuzji, telekomunikacji czy elektrotechniki i oni muszą być w stanie na górze rozwiązywać złożone, skomplikowane technicznie problemy.
1: Takie połączenie alpinisty, przemysłowego w tym przypadku, z fizykiem.
2: Bardziej inżynierem, ale tak, tak, dokładnie tak. Sam proces przygotowania pracownika to przede wszystkim badania, które muszą wykluczyć wszelkie zastrzeżenia, czy potwierdzić, że pracownik jest zdolny do takiej pracy. Po tym mamy cykl szkoleń, które prowadzą do zdobycia uprawnień wysokościowych, czy to w dostępie budowlanym, czy linowym. Później przychodzi czas na zdobywanie doświadczenia, ale też na cykliczne szkolenia przypominające, które pomagają nam uniknąć rutyny.
1: A potem przychodzi czas na zdobywanie kolejnych szczytów i kolejnych tych obiektów. Ja się tak zastanawiam, czy pracownicy nie rozmawiają ze sobą i nie prowadzą takiego rankingu, kto już gdzie pracował i na jakiej wysokości przeprowadzał jakieś prace.
2: Myślę, że rankingów takich nie ma, ale rzeczywiście jest tak, że pracownicy z sąsiednich lokalizacji jeżdżą na sąsiednie obiekty, żeby spróbować czegoś nowego, zobaczyć jak to wygląda.
1: No i tutaj bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj przede chyba wszystkim, tak. Przepisy BHP muszą być bardzo mocno wyśrubowane.

0: zmiany?
1: Oczywiście, że tak. No to jest wyposażenie pracowników, wypilnowanie. No to jest przede wszystkim kombinezon, który umożliwia pracę w zmiennych warunkach. Do tego oczywiście uprząż, do tego są elementy mocujące. No cały ekwipunek waży kilkadziesiąt kilo, ale co więcej, pracownik wchodzi na wysokość z narzędziami do pracy. Często z jakimiś podstawowymi miernikami, a jeszcze zdarzają się sytuacje, że musimy wnieść na górę jakieś podzespoły, które ważą kilkadziesiąt kilo i wchodzenie po drabinie na najwyższy, powiedzmy, maszt 360-metrowy, to jest naprawdę duże wyzwanie. I po wejściu trzeba jeszcze wykonać pracę.
0: No dobrze, to gdzie są te narzędzia? W jakimś plecaczku?
1: To są takie worki, które są... Aha. Worki, które są podwieszane na linię i tak to wygląda.
0: No dobrze, na szczycie najwyższych masztów panują oczywiście inne warunki niż na ziemi. Czy możemy powiedzieć o jakichś ekstremalnych wyzwaniach fizycznych czy pogodowych, z którymi mierzą się zespoły państwa firmy podczas takich na przykład, nie wiem, zimowych czy burzowych przeglądów infrastruktury? No na pewno ja wymieniłem te takie najbardziej skrajne warunki. Z jednej strony zima, niska temperatura, jakaś zawieja, zamieć śnieżna, gdzie z takiej wysokości pewnie ziemi może nie być widać, czy też sytuacja, w której zbliża się front burzowy i może dojść do wyładowania.
1: Tak, dokładnie tak. To jest tak, że planujemy pracę, które możemy zaplanować w okresach, kiedy pogoda jest jak najbardziej sprzyjająca. Ale nawet wtedy zdarza się, że na dole jest słonecznie, bezwietrznie, ciepło. Można by w zasadzie w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach przygotować się do pracy. Natomiast dochodząc na wysokość 200, 300, 350 metrów, tam panuje zupełnie inny mikroklimat. Wiatr, którego na dole w ogóle nie ma, tam wieje z taką siłą, że czasami wyrywa narzędzia. Temperatura jest kilkanaście, odczuwalna jest kilkanaście stopni niższa niż na dole. Więc to jest coś, co rzeczywiście doskwiera i co trzeba uwzględnić już przygotowując się do pracy na dole. Oprócz tego to, że planujemy rzeczywiście pracę konserwacyjne w okresie, kiedy ta pogoda jest... w miarę przewidywalna, powoduje, że jednak jest to sezon burzowy. I w momencie, kiedy pracownicy są na górze, to oprócz tego, że wykonują dosyć skomplikowane czynności, to jeszcze cały czas obserwują horyzont, czy nie pojawiają się chmury burzowe. Jest to o tyle istotne, że przy takiej komórce burzowej trzeba naprawdę szybko przerwać pracę, zabezpieczyć ją i uciekać na dół, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby być piorunochronem na najwyższej konstrukcji w okolicy.
0: Czy dobrze rozumiem, że tacy pracownicy też przechodzą jakieś, nie wiem, szkolenie meteorologiczne, żeby odpowiednio takie chmury rozpoznać na horyzoncie?
1: Szkoleń takich nie mamy, ale to się zdobywa z latami doświadczenia.
0: Ile czasu zajmuje pokonanie chociażby 100 metrów w pionie, kiedy taki pracownik, wiadomo, wiele z tych konstrukcji, właściwie praktycznie wszystkie, nie mają windy, trzeba się wspiąć po drabince?
1: Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że najbardziej sprawni pracownicy na najwyższe obiekty w okolicach pół godziny do 40 minut są w stanie wejść.
0: Ależ kondycja jest potrzebna. Podziwiam, naprawdę. Jak przeczytałem, takie wysokie konstrukcje muszą być, uwaga, szanowni państwo, elastyczne. Ja się zastanawiam, jak duża jest amplituda wahań najwyższych polskich masztów przy silnych wichurach. Czy inżynier pracujący na samym szczycie faktycznie odczuwa to kołysanie i może poczuć się, nie wiem, jak na pokładzie statku podczas sztormu, czy to jest jakiś mit?
1: Potwierdzam, rzeczywiście tak jest. Z wysokimi konstrukcjami one muszą być elastyczne. No można sobie wyobrazić, nie wiem, stojące drzewa. W momencie, kiedy one są żywe, uginają się i pracują, wiatr ich nie łamie. W momencie, kiedy one wyschną, czyli usztywnią się, lekki wiatr może spowodować, że one po prostu się łamią.
0: Faktycznie.
1: I dokładnie tak jest z konstrukcjami. W momencie, kiedy pozwalamy im pracować razem z wiatrem, one się wychylają, ale wracają na swoje położenie. Jak to wygląda z punktu widzenia pracownika na górze? No rzeczywiście jest to odczuwalne. To nie są gwałtowne wychylenia, ale to jest takie łagodne kołysanie, do którego oczywiście można się przyzwyczaić. To jest coś, co można sobie w głowie w dosyć łatwy sposób ułożyć, jeśli ma

0: maszt, który jest zabezpieczony odciągami biegnącymi w trzech kierunkach, przymocowanymi do ziemi, to rzeczywiście nie pozwoli mu się to przewrócić. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że wieże betonowe, które nie mają odciągów, tylko stoją samodzielnie, tam również są te wychylenia. I one rzeczywiście powodują dyskomfort taki odczuwalny.
1: Można
0: taki
1: się wystraszyć.
0: Przykładem jest Święty Krzyż, gdzie tam na tarasie czy na balkonie, to pod samym systemem antenowym, czyli około 150 metra, w momencie silnych wiatrów, jak się lekko podskoczy, to spada się w innym miejscu.
1: Ale to jest niesamowite. Przecież Święty Krzyż to jest konstrukcja żelbetonowa. Ona dokładnie naprawdę solidnie wygląda z punktu widzenia podłoża.
0: Dokładnie tak, a nadal są to bliskometrowe wychylenia.
1: Czyli im wyższa konstrukcja, tym te wychylenia mogą być wyższe.
0: Tak.
1: A jak to jest w przypadku takich ażurowych konstrukcji, jak chociażby konstrukcje stalowe?
0: Nie, no to jest normalny element pracy. Oczywiście, kiedy są bardzo silne wiatry, staramy się nie wchodzić. Natomiast nawet przy lekkich, może lekkich to za delikatnie powiedziane, ale przy podmuchach wiatru to te wychylenia występują. Natomiast one nie są niebezpieczne, bo one są przewidziane, zaprojektowane i o tym wiemy. Niebezpieczne stałoby się, gdyby doszło do wejścia w rezonans odciągów. Przy bardzo dużym rozbujaniu masztu mogłoby to spowodować, że odciągi zaczęłyby drgać. I dlatego elementem konstrukcyjnym wielu takich budowli są tłumiki drgań. Czyli coś, co powoduje, że odciąg nie wchodzi w wibracje.
1: I to wszystko wymaga regularnych konserwacji na różnych wysokościach.
0: To prawda.
1: No dobrze, to teraz też spróbujmy rozwiać pewien mit. W ostatnim czasie, w ostatnich latach wokół infrastruktury nadawczej i telekomunikacyjnej narosło naprawdę bardzo wiele mitów dotyczących promieniowania. Można o tym przeczytać na przeróżnych portalach, nie tylko branżowych, a to mieszkańcy jakiejś miejscowości protestują przeciwko wieży 5G, albo gdzieś tam też pojawiają się jakieś wątpliwości. I jak z perspektywy eksperta, który zarządza właśnie tymi obiektami, wygląda w praktyce kontrola mocy nadajników, no by zagwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców okolicy, ale także dla tych pracowników, którzy pracują w pana zespole, czyli którzy wspinają się na takie konstrukcje, którzy przeprowadzają tam pracę, no bo jeżeli faktycznie to pole elektromagnetyczne jest takie szkodliwe, to no i tutaj stawiam trzy kropki.
0: No myślę, że warto tutaj oprzeć się o fakty, bo z nimi zwykle trudno jest dyskutować.
1: Tak jest.
0: Przede wszystkim warto zacząć od tego, że w Polsce mamy jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie wymagań co do poziomów, dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, popularnie zwanych PEM-ami. Są to wymagania na poziomie 4 razy niższym niż w sąsiednich krajach, czyli u nas dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego to jest 7 V na metr, natomiast u naszych sąsiadów 28. W Stanach Zjednoczonych 14 dla porównania, więc tam są te wymagania dużo bardziej łagodne i my dużo więcej musimy zrobić, żeby rzeczywiście zapewnić jak najniższy poziom promieniowania. Oczywiście zarządzając taką infrastrukturą podchodzimy do tego systemowo, zaczynamy od właściwego zaprojektowania, później wybudowania, na końcu utrzymania i kontrolowania. Wszystkie nasze obiekty poddawane są regularnym badaniom czy pomiarom przez akredytowane laboratoria. Są to zarówno pomiary pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również środowiskowe. Średnie promieniowanie wokół naszych kluczowych obiektów jest na poziomie 3,5 V na metr przy wymaganych 7.
1: Ale też warto powiedzieć...
2: Czyli połowa.
0: Tak. Jest to oczywiście średnia, ale nadal jest to naprawdę, naprawdę niski poziom. Warto też sobie uzmysłowić, że pole elektromagnetyczne jest obecne wokół nas wszędzie. I to, że my montując u siebie w domu router Wi-Fi, mamy sami, wprowadzamy sobie pole na poziomie od 1 do 5 V na metr, czyli niższe niż za płotem naszych dużych obiektów, no to nam nie przeszkadza. Używając mikrofalówkę czy telewizora w bezpośredniej bliskości,

0: bliskości mamy natężenie pola na poziomie 20, nawet 40 voltów na metr. Więc to pole po prostu jest. Natomiast warto wiedzieć, że nie jest ono w przypadku naszych obiektów szkodliwe.
1: Jak takie pomiary wyglądają w praktyce?
0: Laboratorium ze specjalnym oprzyrządowaniem przyjeżdża i w wybranych punktach, czy to na obiekcie przy urządzeniach, czy to na konstrukcji wysokościowej, przy systemach antenowych i w miejscach, gdzie ludzie mogą się pojawić, mierzy pomiar po prostu natężenia pola. Te pomiary są przelewane na papier, pokazywane są strefy, gdzie występuje zagrożenie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest czas przebywania określony do konkretnych godzin, gdzie można się znaleźć w takim polu. I to jest bardzo mocno przez nas przestrzegane. Te pomiary są robione pod kątem wejścia na sam obiekt, co przypadkowemu człowiekowi się nie zdarzy. To jest dla naszych pracowników, że wiemy, że jeśli mamy określone pole w pobliżu systemu antenowego, to wykonując jakiekolwiek prace, musimy albo zmniejszyć moc, albo zupełnie wyłączyć nadawanie.
1: Jaka jest wieża nadawcza, każdy widzi. Być może któryś z naszych słuchaczy słuchając tej audycji mija właśnie jedną z takich konstrukcji gdzieś w terenie. No i my z daleka widzimy przede wszystkim konstrukcję takiej wieży. Możemy rozróżnić, czy to jest konstrukcja stalowa, czy jest to jakaś wieża żelbetonowa. Widzimy u góry jakieś urządzenia. No najprościej powiedzieć nadajniki, anteny. Jeżeli ktoś orientuje się, to też może powiedzieć, że a, to takie okrągłe to jest radiolinia. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, gdybyśmy spróbowali teraz, radio to teatr wyobraźni, więc spróbujmy przenieść się za pomocą drona na szczyt jednego z waszych najwyższych masztów. Jaki zaskakujący, nietypowy może element wyposażenia albo technologii byśmy tam znaleźli? Chodzi mi o coś, o czym przeciętny słuchacz, w tym ja również, no nie mamy bladego pojęcia.
0: Z technicznego punktu widzenia, poza oświetleniem przeszkolowym i systemem antenowym, o których pewnie długo mógłbym opowiadać, jest coś, czego nie widać z dołu i myślę, że niewiele osób ma świadomość, że coś takiego istnieje. To są wspomniane przeze mnie przy okazji wychyleń masztu tłumiki drgań.
1: Tłumiki drgań.
0: Proszę sobie wyobrazić, że na szczycie takiego obiektu wysokościowego, wewnątrz jego konstrukcji, jest zawieszona ogromna stalowa kula albo blok na sprężynach, który działa jak wahadło. W momencie, kiedy maszt wychyla się w jedną stronę, siła odciąża go, żeby wrócił na swoją pozycję. To jest element pieszczotliwy przez naszych pracowników nazywany kiwaczkiem, o którym niewiele osób wie, ale rzeczywiście w niektórych masztach jest to stosowane. Natomiast z takich rzeczy nietechnicznych, które dla nas również są zaskoczeniem, to obecność na naszych obiektach wysokościowych przyrody, a konkretnie sokołów wędrownych, które wybierają sobie nasze obiekty na swój dom. I od lat współpracujemy już ze stowarzyszeniem na rzecz dzikiej przyrody, sokół. Współpracujemy jakby w dwóch obszarach. Jeden to taki, że pomagamy im zrobić transmisję na żywo z tych gniazd, które są na naszych obiektach. A drugi to taki, że planujemy nasze prace konserwacyjne, uwzględniając harmonogram życia sokołów, czyli okres lęgowy, później wysiadywanie jaj, na końcu uczenia młodych latania. Jest to o tyle ważne, że no w momencie, kiedy sokół wysiaduje jaja, jego spłoszenie spowodowałoby, że mógłby nie wrócić. A w momencie, kiedy są młode, mogłyby wystraszyć się i wypaść z gniazda, nie potrafiąc jeszcze latać, więc tego przestrzegamy. Robimy konserwację albo przed tym okresem, albo kiedy już młode wylecą z gniazda. Taka ciekawostka z ostatnich lat to na jednym z naszych obiektów, na którym planowaliśmy i już byliśmy bardzo blisko wyburzenia starej betonowej wieży i zastąpienia jej stalowej. W momencie takiej ostatecznej inspekcji na górze okazało się, że zagnieździła się pustułka. Więc no,

0: był kontakt z ornitologami, u nas jakieś tam konsultacje wewnętrzne w organizacji. Zdecydowaliśmy się o kilka miesięcy przenieść nasze prace, żeby pozwolić tym ptakom się wykluć i wylecieć z gniazda i dopiero kontynuować pracę. Także staramy się nie walczyć, a raczej koegzystować w tym ekosystemie.
1: Nie przeszkadzacie sobie nawzajem, ale to jest niesamowite. Pustułka, drodzy państwo, opóźniła wyburzenie potężnego obiektu żelbetonowego. Rzeczywiście wygląda to bardzo ciekawie. To jeszcze o tym oświetleniu przeszkodowym. Pan przed chwilą użył takiego fachowego określenia. To są te czerwone światełka, które z dużej odległości widzimy często gdzieś tam w krajobrazie. Jeżeli mamy otwarty horyzont, jest wieczór albo noc, no to pojawiają nam się takie właśnie czerwone lampy gdzieś w tle. No właśnie, co to za oświetlenie i czy musi być obecne na każdym obiekcie?
0: Obecność na obiektach jest ściśle regulowana prawem lotniczym, a są to oznakowania przeszkód lotniczych. Mhm. Czyli wszystkie wysokie obiekty muszą być w jakiś sposób oznaczone. Też można zauważyć, że obiekty są malowane w takie pasy
1: białe
0: i czerwone. Tak, to też jest ściśle określone, jak, którym kolorem się musi kończyć. Oczywiście my działanie oświetlenia przeszkodowego monitorujemy stale. Jeśli mamy jakikolwiek sygnał, że ono nie działa, to natychmiast nasze służby zgłaszają to do lotnictwa cywilnego, żeby lotnicy mieli świadomość, że obiekt, który jest przeszkodą, może być niewidoczny dla pilotów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Wypych z firmy Emitel był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra.
3: Słuchają państwo Polskiego Radia 24 od kilku dni, a tak naprawdę od początku tygodnia mamy piękną, słoneczną pogodę z wysoką temperaturą, jak na początek października. Dziś temperatura maksymalnie wzrośnie do 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w centrum i 22 na Podkarpaciu i Opolszczyźnie. Tak piękna pogoda przyciąga turystów w Tatry, ale ratownicy TOPR ostrzegają. W wyższych partiach gór panują zimowe warunki, niestety doszło już do serii wypadków. Na Orlej Perci turysta spadł z wysokości około 100 metrów w rejonie Koziej Przełęczy. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca zakończyła się przetransportowaniem poszkodowanego w ciężkim stanie do szpitala w Zakopanem. To nie jedyny poważny wypadek. W rejonie Przełęczy Zawrat inny turysta spadł z wysokości kilkuset metrów. W stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. Ratownicy TOPR ostrzegają: w wyższych partiach gór panują skrajnie trudne warunki, nieodpowiednie wyposażenie może skończyć się tragedią. Należy posiadać zimowy sprzęt, czyli raki, czekan i kask, ale do tego najważniejsze, trzeba umiejętnie posługiwać się tym sprzętem. Nawet doświadczeni turyści mają problemy z poruszaniem się po oblodzonych szlakach. Warto zrezygnować w tych dniach z wypraw w wyższe partie gór. I jeszcze jedna informacja. Z Tatr kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienica. Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa Przewoźników i gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że decyzje mają zapaść w najbliższym tygodniu.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego

0: przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
3: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
12: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
11: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
12: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
11: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
12: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
11: i na polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
11: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska ambasada zostaje w Kijowie. MSZ komentuje ostatnie groźby Rosji. Polityczne komentarze po powrocie programu CPN. Paliwa staniały o ponad złotówkę na litrze. Brazylijczycy wybierają prezydenta. Stawką jest kierunek zmian w Ameryce Łacińskiej. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Groźby Rosji wobec dyplomatów to próba zastraszenia Europy, oświadczyło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort zapowiedział, że nie przewiduje zmian w działaniu polskiej ambasady w Kijowie. MSZ oświadczyło też, że nakłanianie przez Rosję dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy pokazują, że Moskwa próbuje osłabić wsparcie dla Ukrainy. Podobne oświadczenia wydała m.in. ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie. Kreml zapowiedział wczoraj, że będzie kontynuować systematyczne ataki na ich zdaniem cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Ukraińska stolica w ostatnich tygodniach jest celem zmasowanych ataków rosyjskich, dokonywanych głównie z zastosowaniem ciężkich odrzutowych dronów. Dziś rano w trakcie wizyty w Kijowie niemieckiego kanclerza rosyjski dron uderzył ponownie w most północny na Dnieprze. Polacy znów tankują taniej. Rząd wprowadził pakiet obniżający ceny paliwa po tym, jak prezydent podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Karol Nawrocki skierował jednak przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli następczej. Prezydent prowadzi politykę szkodzenia rządowi, ocenia europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.
2: A przez to szkodzenia Polakom szedł na ścianę i całe szczęście spadające na łeb, na szyję sondaże poparcia dla prezydenta Nawrockiego były kubłem zimnej wody.
1: Zdaniem posła Łukasza Kmity z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus rząd nie potrzebował podpisu prezydenta i środków z nadmiarowych zysków koncernów, żeby wprowadzić obniżki na stacjach.
3: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
1: Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków firm paliwowych do budżetu państwa wpłynie około 4 miliardów złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Brazylijczycy wybiorą dziś prezydenta. Właśnie teraz otworzyły się tam lokale wyborcze. Głównymi rywalami są urzędujący lewicowy prezydent Lula da Silva oraz prawicowy senator Flavio Bolsonaro.

0: syn byłego prezydenta. Stawką jest także kierunek polityki zagranicznej największego kraju Ameryki Łacińskiej. Więcej o tym Jan Olencki.
1: Lulu walczy o drugą kadencję z rzędu, a czwartą w swojej karierze. Stawia na programy społeczne i zmniejszanie nierówności. Flavio Bolsonaro obiecuje ostrzejszą walkę z przestępczością, prywatyzację i ograniczenie roli państwa w gospodarce. W tle są relacje z Donaldem Trumpem. Rodzina Bolsonaro utrzymuje bliskie kontakty z amerykańskim prezydentem. Lulu podkreśla niezależność Brazylii, a stosunki z Waszyngtonem obciążają spory handlowe. Sondaże wskazują na zaciętą rywalizację. W badaniach dotyczących ewentualnej drugiej tury różnice między głównymi kandydatami mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Brazylijczycy wybiorą również parlament i gubernatorów. Od układu sił w kongresie będzie zależało, jak skutecznie przyszły prezydent zrealizuje swoje obietnice. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Głosowanie w Brazylii potrwa do 22 czasu polskiego. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą niemal w całym kraju. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 14 województwach. Ostrzeżeń nie ma tylko na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. Zaczną one obowiązywać od 22 dziś wieczorem do godziny 9 jutro rano. Miejscami widzialność może wynosić nawet poniżej 200 metrów. Od kilku dni około 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin w Lubelskiem nie może korzystać z gminnego wodociągu. Powodem są wykryte szkodliwe bakterie. Najpewniej dziś gmina otrzyma wyniki ponownych badań. Dalsze działania dostosujemy do wskazań sanepidu, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
2: Uruchomione zostały 3 punkty z wodociągu, który nie jest skażony, bo na terenie naszej gminy są 2 wodociągi. Akurat skażona woda wystąpiła w tym większym, ale mamy jeszcze wodociąg w Pereszczynie i tutaj są 3 hydranty uruchomione jako punkt poboru wody i woda butelkowana jest wydawana każdego dnia od 7.30 do 15.30 w opakowaniach 5 lub 6 litrowych.
0: W gminie trwa płukanie rurociągu i chlorowanie wody. Dobiega końca pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienica. W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa Przewoźników i Gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupień.
3: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone, w związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
0: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów, a tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że decyzje mają zapaść w tym tygodniu.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju, tam też dzisiaj najcieplej do 22 stopni. Na pozostałym obszarze termometry pokazują około 19 stopni, na północy od 16 w górę. Przelotnie padać może dziś jeszcze na północnym wschodzie kraju.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: Jest niedziela, 4 października, 6 minut po godzinie 13, jak zawsze po 13 i w sobotę i w niedzielę nasz magazyn międzynarodowy w Polskim Radiu 24. Marcin Pośpiech jest z nami. Dzień dobry Marcinie, co dziś w programie?
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzisiaj porozmawiamy o kondycji światowej gospodarki, na ile rosnące globalne zadłużenie jest dla niej zagrożeniem. Będzie też o kolejnych rosyjskich groźbach oraz o premierze Wielkiej Brytanii, który nie wyklucza, że Londyn będzie starał się o przyjęcie do Unii Europejskiej.
6: Zapraszamy.
4: Świat 24.
7: Koszty obsługi długu najważniejszych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, w ostatnich dekadach znów wzrosły do poziomów nienotowanych od niekiedy przeszło 2 dekad. Roczne odsetki od długu w przypadku USA przewyższają już nakłady na zbrojenia. Nic nie wskazuje też na chęć ograniczenia wydatków po stronie amerykańskiej administracji. Czy sytuacja rosnącego zadłużenia jest do utrzymania na dłuższą metę? Czy powinniśmy obawiać się finansowego kryzysu? W programie też o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji oraz o premierze Wielkiej Brytanii, który nie wyklucza ponownego przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do Unii Europejskiej. Jak mówi Andy Burnham, to jedna z opcji. Jednocześnie szef brytyjskiego rządu zapowiada ostateczne odejście od dziedzictwa Margaret Thatcher w gospodarce. Co konkretnie ma to oznaczać i jak

0: Jakie są szanse na realizację podobnych planów? O to zapytamy w drugiej części audycji.
1: Świat 24.
0: Gospodarka czy rosnące długi najważniejszych państw poważnie zagrażają jej stabilności? To postaramy się teraz ustalić. Z nami analityk domu inwestycyjnego Xelion, Piotr Kuczyński. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy.
2: Dzień dobry państwu.
0: W ostatnich dniach koszty obsługi długu ponoszone przez państwa, a więc rentowności obligacji amerykańskich, ale także chociażby japońskich czy francuskich, gwałtownie wzrosły. Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich, które uważane są za taki gospodarczy barometr, są najwyższe od przeszło dwóch dekad. Panie Piotrze, czy to powinno nas martwić? Czy to jest zwiastun, że dzieje się coś niedobrego, a być może grozi nam nawet krach zadłużenia?
2: Dzieje się coś niedobrego, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja od bardzo długiego czasu już mówiłem, że czeka nas globalny kryzys zadłużeniowy. Nie przypuszczam, żeby to było w tym roku. Nie przypuszczam. Potrafię to uzasadnić, niekoniecznie udowodnić, ale uzasadnić to potrafię. A w przyszłości, tak, w przyszłości za parę lat prawie na pewno czeka nas kryzys zadłużeniowy, dlatego że, jak wszyscy wiemy, politycy są niechętni do ograniczenia długu, do ograniczenia deficytu z oczywistych powodów, no bo jeżeli pieniądze idą do kieszeni elektoratu, to elektorat potem jest wdzięczny i na tychże polityków głosuje, a zadłużenia, wie pan, jeżeli się słyszy na przykład, że Polska ma i długu tam powiedzmy 70%, 2 biliony 800 miliardów złotych. Brzmi to strasznie, ale Polak tego nie zrozumie i ja się nie dziwię, bo ja też nie widziałem jeszcze miliarda na oczy i nie miałem miliarda w kieszeni. Ja to czasami miewam 100 czy 200 czy 500 złotych. W związku z tym elektorat jest wdzięczny za to, że w portfelu właśnie znajduje się kilkaset złotych więcej. Ale to, że parę miliardów będzie więcej długu, to nie przemawia. No i ja się, jak jeszcze raz mówię, ja sobie nie kpię z ludzi, bo ja to całkowicie rozumiem. Te olbrzymie liczby są nie do przyswojenia dla przeciętnego człowieka.
0: No to właśnie, jedna olbrzymia liczba to jest 40 bilionów dolarów. Tyle wynosi obecnie amerykańskie zadłużenie. No i oczywiście, tak jak pan mówi, jest to absolutnie absurdalna i abstrakcyjna kwota. Ale właśnie, czy ona jest zagrożeniem dla Ameryki? No bo to też jest państwo, które, jak wiemy, dysponuje rezerwową walutą świata, dolarem. Niektórzy trochę tak to porównują, że Stany Zjednoczone mają taką złotą kartę kredytową z nieograniczonym limitem. W związku z tym nie muszą się podobnymi kwestiami przejmować. Czy tak faktycznie jest, czy też nie?
2: Mają chyba platynową tą kartę, panie redaktorze, tak podejrzewam mocno. Do czasu, kiedy Chińczycy dolara wykopią w powietrze, ale na to długo poczekamy. Może pan redaktor doczeka, ja zapewne nie. Myślę, że Chińczycy do tego się powoli szykują i będą chcieli mieć juana jako rezerwową walutę, a nie dolara. No ale to w przyszłości kiedyś tam. A w tej chwili rzeczywiście to, co pan powiedział, 40 bilionów dolarów, niewyobrażalny dług. Ale można to trochę porównać, tak żeby przybliżyć ludziom, o co to chodzi. Te 40 bilionów dolarów to jest około 40 lat PKB Polski. Tak jakby wszystkie produkty, usługi w Polsce przez 40 lat nawarstwione, to właśnie jest dług amerykański. No trochę tego jest, prawda? 120 parę procent do ich PKB. Naprawdę potężne zadłużenie. Nie pan, gdyby to była tylko Stany, no powiedziałem, no okej, no oczywiście mają tę platynową kartę, mają dolara póki co, który jest walutą rezerwową, mogą się zadłużać. Ale jak się spojrzy na inne kraje, Francja 116%, Włochy 130 parę procent. Ja myślałem, że Chiny są mało zadłużone, naprawdę. Spojrzałem 99% do ich PKB. No cały świat po prostu, panie redaktorze, się zadłuża w sposób katastrofalny. Na razie rynki finansowe to wybaczają, chociaż nie do końca, bo zaczął pan od tych rentowności obligacji, to właśnie jest sygnał, że rynki finansowe zaczynają się niepokoić, że mówią nie, skoro tak się szybko zadłużacie, no, teoretycznie macie silne gospodarki, jesteście w stanie spłacać te długi, nie będziecie bankrutami, ale mimo wszystko przy takim tempie zadłużenia to my chcielibyśmy, żebyście nam więcej płacili. No stąd te rentowności. Oczywiście to nie

0: wszystko, to znaczy nie jest jedyny powód zadłużenie świata poszczególnych krajów. Również jest problem ropy naftowej, to wiemy, jak przez wojnę pana prezydenta Trumpa, które nam raczują zafundować 28 lutego, cena ropy wzrosła około 60%. To natychmiast przełożyło się na rentowność obligacji, bo zwiększa inflację w wielu krajach, właściwie wszędzie, we wszystkich krajach. W Polsce również, jak wiemy. To jest drugi element tego wzrostu rentowności. I trzeci to są te wspaniałe, największe na świecie spółki amerykańskie, które zajmują się sztuczną inteligencją. One do tworzenia tych wszystkich centrów danych potrzebują potwornych pieniędzy. Mówi się, że w tym roku 750 miliardów dolarów. Jak mówię, znowu to jest nieprzekładalne, bo nikt miliarda nie widział. Potworne pieniądze, o tak mogę powiedzieć. I one konkurują z długiem państwowym w Stanach Zjednoczonych o tych, którzy mogliby udzielić tej pożyczki, tak można by powiedzieć. I na przykład Alphabet, ta spółka, która ma Google'a, czyli wiecie państwo, co w wyszukiwarkę, Alphabet emitował obligacje na 7%, a w tej chwili amerykańskie dziesięciolatki to tam około 5,3%. 5,6% mniej więcej to są 30-latki. A jak powiedziałem, Alphabet 7%. SoftBank japoński, duża, olbrzymia firma software'owa na 10%. To jest po prostu olbrzymia konkurencja dla długu państwowego. Jak ktoś może sobie kupić obligacje Alphabetu, raczej ta spółka nie zbankrutuje w ciągu 10, 20, 30 nawet lat, no to może sobie kupić z większą rentownością niż dług amerykański. No i ma pan trzy powody, dla których te rentowności są tak duże. A cała reszta świata, no może oprócz Chin, bo widzę, że tam są ledwo drgnięcia na rentownościach, to cała reszta świata dopasowuje się do rentowności amerykańskiego długu. Zakłada się, że na przykład w Polsce no musi to być wyższa rentowność niż długu amerykańskiego. Z oczywistych powodów kraj rozwijający się, mniejsza możliwość. Nie mamy tej karty złotej czy platinowej, prawda? Nie mamy rezerwowej waluty. W związku z tym u nas musi być wyżej. Na razie, jeżeli chodzi o nasze obligacje, na rentowność naszych obligacji, która też wzrosła oczywiście i to znacznie, można powiedzieć, że w stosunku do tego, co było przed wojną prezydenta Trumpa, czyli do tego, co było w lutym, to wzrosła rentowność około 10-latek, około 1,4 punktu procentowego. Żeby to przybliżyć państwu, to żeby zasypać deficyt budżetowy, około 300 miliardów, nie będziemy się kłócili tam o drobiazgi, to trzeba by było pożyczyć właśnie tych 300 miliardów złotych. Żeby pożyczyć 300 miliardów złotych z rentownością wyższą około 1,4 punktu procentowego, to trzeba zapłacić więcej rocznie o 4 miliardy złotych, czyli tyle, ile kosztuje program KPN do końca roku, prawda? Więc to są potężne różnice, mimo że wydaje się, że nic się nie dzieje.
1: Panie Piotrze, jaki jest pana taki bazowy scenariusz na te najbliższe miesiące, także w kontekście tego, o czym mówimy, czyli jeżeli chodzi o koszty obsługi długu, bo do niedawna szef Rezerwy Federalnej Fedu, amerykańskiego banku centralnego, Jerome Powell, mówił, że kierunek, w jakim zmierza amerykański budżet, dług, deficyt w długim okresie jest nie do utrzymania. I też do niedawna panowała taka narracja i też myślę, że nadzieja, że Donald Trump w sprawie Iranu i tej wojny gdzieś się w którymś momencie cofnie. No i ten moment będzie bliżej listopada, więc połówkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, no bo wiadomo, że wybory to tutaj także te kwestie gospodarcze odgrywają niebagatelną rolę, giełda, ceny paliw, rentowności obligacji, to słynne affordability, czyli koszty przeciętnego Amerykanina, to na ile Amerykanina stać. Tymczasem teraz słyszymy, to podawała agencja Bloomberga w piątek, że na Bliski Wschód kierowane są dodatkowe wojska. Chodzi o lotniskowiec, chodzi o 10 tysięcy żołnierzy. To jest, patrząc z takiego gospodarczego punktu widzenia, takie już na siłę przeciąganie liny, która w każdym momencie, i my tego nie wiemy, w którym momencie, ale ona gdzieś pęknie?
0: No więc, wie pan, w tej chwili eksperci, tych ekspertów jest to od groma w tej chwili na temat tej wojny, ale nikt z nich chyba nie ma telefonu do prezydenta Trumpa. Gdyby nawet miał, gdyby nawet prezydent odebrał,

0: myślę, że żaden ekspert nie uwierzyłby w to, co prezydent Trump mu powie. To jest, taka jest prawda. Ale w każdym razie ci eksperci twierdzą, że przed wyborami nic się nie stanie. I ja coraz, znaczy nic ani w jedną, ani w drugą stronę. I ja mam podobne w tej chwili wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony Korpus Strażników Rewolucji, RGC w Iranie, który w zasadzie rządzi tymi negocjacjami, tak prawda, on nie bardzo niechętnie dałby republikanom wygraną w wyborach 3 listopada, prawda? No bo to jest bardzo bliziutko, miesiąc. Gdyby Trump wygrał tę rozgrywkę z Iranem, gdyby Iran mu pozwolił wygrać, o tak można powiedzieć, no to na pewno by akcje republikanów wzrosły. Tego Iran nie chce w żadnym wypadku. W związku z tym nie zrobi żadnego ustępstwa przed wyborami. Donald Trump z kolei, on by z chęcią miał sukces, no ale żeby mieć ten sukces, musi zrobić też jakiś krok w tył, czyli zrobić jakieś ustępstwo. Przed wyborami ustępstwo, no to znaczy tylko i wyłącznie pokazać, że jestem słaby, czyli pogorszyć sytuację republikanów. No i mamy ten, po amerykańsku mówiąc, deadlock, a tak naprawdę ślepą uliczkę, w której ani jedna, ani druga strona na razie nie może się cofnąć. Właśnie dzisiaj, przed chwilą, przed rozmową z panem czytałem, że Iran twierdzi, że era marnowania czasu i dyktowania żądań dobiegła końca. USA muszą spełnić 7 warunków uzgodnionych w czerwcowym porozumieniu w Islamabadu. A Donald Trump twierdzi, że albo was zniszczymy, albo będzie porozumienie. No i tak się będą bawili na razie na słowa, chociaż 2 tankowce już w Ormus, Cieśninie Ormus w czasie weekendu płonęły.
1: A więc co, wzrost rentowności, czyli to, co widzieliśmy w ostatnich dniach, no i też w ostatnim czasie mieliśmy, powiedzmy, takie ciekawe, czy też kontrowersyjne, różnych słów można tutaj użyć, interwencje sekretarza skarbu Scotta Bessenta. Jedna interwencja to była na rynku jena i tutaj chodziło o wzmocnienie japońskiej waluty. Także później mieliśmy skup amerykańskich obligacji skarbowych, tych 30-letnich, a więc długoterminowych. No i wszystko to gdzieś sprowadzało się do chęci obniżenia rentowności obligacji, no bo też to trzeba pamiętać, że wyższe rentowności to też po prostu wyższe koszty obsługi kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, czyli Amerykanie płacą więcej, mówiąc już tak po prostu. Widzimy, że ta ulga była chwilowa. To jest tak, że Bessent leczy w tym momencie, czy w podejmując te interwencje, objawy, a nie przyczyny problemów? I stąd te działania w długim okresie są skazane na porażkę?
0: Zdecydowanie tak. Każda interwencja tego typu jest interwencją, która trend wyhamowywuje, ale nie zmienia kierunku. I tak to w tej chwili działało. No, Bessent się odgrażał kilka tygodni temu, Scott Bessent, sekretarz skarbu, że no nie podskakujcie mi, tak tłumacząc na taki ludzki język, i nie podskakujcie mi, spekulanci, bo ja wiem więcej, was zniszczę i nie dopuszczę do tego, żebyście mi tutaj bruździli. Właśnie zapowiedział ten zwiększony skup do 4 miliardów obligacji długoterminowych. To są normalne działania Departamentu Skarbu, tylko zazwyczaj to było około 2 miliardów. 4 miliardów, wyasygnował 6 miliardów, na nie 4, i to nie pomogło. Tak jak pan mówi, to w ogóle nie pomogło. To jest naprawdę sygnał bardzo poważny, ale i tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem na początku, że uważam, że będzie kiedyś kryzys zadłużeniowy, ale jeszcze nie teraz, bo teraz jeszcze mamy 2 drogi, które mogą zapobiec temu rozlaniu się kryzysu, panice, bo wtedy musiałaby powstać panika, bo prawdziwy kryzys zadłużeniowy to jest to, czego państwo nie chcą zobaczyć. Bo wtedy panika, która była na rynkach podczas wielkiego kryzysu finansowego lat 2007-2009, Lehman Brothers i tak dalej, w ogóle nie miałoby porównania z tym, co by się stało, gdyby zapanowała panika na rynku długu globalnego, czyli poszczególnych krajów. Dlaczego nie teraz? Po pierwsze dlatego, że kiedyś jednak ten Iran ze Stanami musi się dogadać i ta cena ropy spadnie, a większość krajów, w których się wydobywa ropę, potężnie zwiększa swoje możliwości produkcyjne, widząc no, złotą żyłę, można powiedzieć, w cenie ropy. I jeżeli tylko dojdzie do tego porozumienia, a jeszcze do tego, gdyby doszło do zawieszenia broni w Ukrainie, w tej niepotrzebnej,

pewnej bezsensownej wojnie Rosja-Ukraina, no to wtedy mielibyśmy ropę nie po 90 parę, a po niecałe 50 być może dolarów za baryłkę. Naprawdę tak by to wtedy wyglądało. No i wtedy wszyscy by się uspokoili, że inflacja spada, no nie ma problemu. To po pierwsze. Po drugie, gdyby nawet nie to, to jeszcze jest możliwość,

0: mówiliśmy o tej interwencji Scotta Bessenta, który ratował kurs jena, no też w obawie, że Japończycy zaczną wyprzedawać amerykańskie obligacje, a są ich gigantycznymi posiadaczami, co znowu podbiłoby rentowności amerykańskich obligacji, a więc podniosłoby koszt obsługi długu dla Waszyngtonu. Japonia może być takim punktem na mapie, od którego mogą zacząć się jakieś poważne gospodarcze problemy?
1: Chyba nie. Myślę, że nie. Wie pan, w Japonii musiałem to sprawdzić, czy jest 250-260% do PKB. Śmieję się, bo to brzmi dramatycznie. Gdyby to była Polska, to byłaby już dawno bankrutem. Ale to rzecz polega na tym, że w Japonii ten dług jest niegroźny, można powiedzieć niegroźny, dlatego że 95% tego długu posiadają Japończycy, banki japońskie, budżet japoński i tak dalej, i tak dalej. Więc tu w ogóle oni się tutaj nie boją. Nie boją się ataku spekulantów, bo nie ma kto ich zaatakować, po prostu. 249, w międzyczasie sprawdziłem. 249% do PKB. No więc, a u nas niecałe 70, no o tak można powiedzieć. W związku z tym oni są potwornie zadłużeni, ale świat to widzi, świat nie reaguje, bo nie ma jak zareagować, bo skoro bardzo mało obligacji jest w rękach zagranicznych spekulantów, no to kto ich zaatakuje? Nikt. W związku z tym nie, Japonia to nie jest groźna. Owszem, osłabianie jena, bo rzeczywiście jen poleciał do 160 chyba 3 czy 4 jenów za dolara i potem były dwie interwencje, jedna ta wspólna, sprowadzona zostało do o 10 jenów w dół, czyli 6%, bardzo dużo, jak na rynek walutowy, to od lipca do września właśnie tak pojechało. No ale teraz mamy znowu 158. To jest to, co ja panu powiedziałem, że na chwilę wyhamowuje trend i po czym dane aktywo wraca do trendu, który obowiązywał przed interwencjami i tak to w tej chwili wygląda. Ale to nie Japonia będzie tym najbardziej zagrożonym państwem. Według mnie najbardziej zagrożone to jednak w tej chwili mówi się szczególnie o Francji i Włoszech. To w ostatnich 2-3 dniach to Francja i Włochy robiły nagłówki, że tamto zadłużenie jest potężne, że ta różnica rentowności od niemieckich do francuskich jest najwyższa, tam nie już nie wiem od jakiego długiego czasu, bo rzeczywiście rentowności francuskich obligacji 10-letnich sięgnęły 5%. W tej chwili jest niżej, ale 2 dni temu było 5%. Naprawdę jak na Francję to jest potężna. W Niemczech jest 3,5-3,4%. Widać potężną różnicę, prawda? W związku z tym to chodzi o wiarygodność gospodarki. Francja ma duży problem, bo tam jest to rozbicie polityczne niesamowite. W przyszłym roku wybory prezydenckie, które może wygrać Marine Le Pen. Tego się świat finansów trochę boi, chociaż Marine Le Pen może się okazać taką powtórką premier Meloni, bo jak państwo pewno pamiętacie, pani premier Meloni przed wyborami, przed tym zanim została premier czy premierko, jak to woli, no rzeczy straszne opowiadała o Unii Europejskiej, o różnych rzeczach, o strefie euro i tak dalej. A została panią premier i wszystko się uspokoiło i gra tak, jak mainstream każe.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
0: A przed nami kolejny temat. Próba odizolowania wodu królewieckiego od Rosji poprzez blokadę morską czy powietrzną spotka się z odpowiedzią, w której Rosja jest gotowa użyć całego swojego arsenału, w tym broni jądrowej. Takie ostrzeżenie Moskwa wystosowała w ostatnich dniach. Jednocześnie Władimir Putin zaprzeczył, by Rosja planowała atak na państwa europejskie. Tymczasem przy granicy z Estonią rosyjskie służby wprowadziły zakaz poruszania się nocą poza miastami, zakaz polowania, także zakaz noszenia broni. Dodatkowo rosyjskie władze chcą przeznaczyć około 20 tysięcy dodatkowych łóżek w cywilnych szpitalach na potrzeby wojska. Moskwa rozbudowuje także infrastrukturę przy północno-zachodniej granicy. Powstają nowe koszary, magazyny, także remontowane są garnizony. A zatem czy Rosja szykuje się do agresji na któreś z państw NATO? Tak mówi ekspert do spraw geopolityki i bezpieczeństwa z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Michał Woźniak.
3: Na pewno staram się ważyć słowa, bo mamy bardzo dużo takiej nerwowości w naszej, powiedzmy, debacie. Także ważę słowa, bo jest bardzo subtelna granica między straszeniem ludzi wybuchem wojny, a faktycznym uwrażliwieniem.

0: ich na to, że realnie zagrożenie, że coś drastycznego się wydarzy, w końcu wzrasta. Rosja na pewno jest za słaba w tym momencie, żeby tak frontalnie zaatakować NATO. I to, co obserwujemy, na pewno jest bardzo duże natężenie różnych działań, które nie są, albo które ciężko jest nazwać bezpośrednio wojną. Ja jestem ogólnie przeciwnikiem tego określenia hybrydowy, hybrydowa wojna, hybrydowe ataki, bo wydaje mi się, że one bardziej rozmywają niż wyjaśniają nam rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że Rosja jest za słaba, żeby bezpośrednio skonfrontować się z NATO, dopóki jej siły są uwiązane na Ukrainie. Stąd terroryzm, sabotaż, zabójstwa, ataki w cyberprzestrzeni. To wszystko to jest broń słabszych. Terroryzm to jest broń słabszego. Jeżeli jestem słabszy niż mój przeciwnik, to uciekam się do takich działań.
1: Tak? No ale wie pan, że czasami słabsza, tak jak w życiu, słabsza osoba, która jest zdeterminowana, która jest agresywna, potrafi zastraszyć grupę albo potrafi zastraszyć silniejszych.
0: Dokładnie. I słowo grupa myślę, że jest tutaj kluczowe, bo Rosja jednak jest zarządzana jednoosobowo, przynajmniej w jakimś wąskim kręgu Putina. Natomiast Unia Europejska to jest konfederacja państw, które są skupione głównie na gospodarce i wymianie handlowej. Natomiast NATO to jest sojusz różnych państw w bliższym i dalszym położeniu od Rosji. I to ma bardzo duże znaczenie. I Rosja z tego względu, że nie może bezpośrednio zaatakować NATO, stosuje strategię pośrednią. I ta strategia ma na celu z jednej strony zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy, to jest pierwszy punkt, a z drugiej strony rozbicie jedności NATO, spójności sojuszu politycznej. I chcę to osiągnąć poprzez właśnie wpływanie przede wszystkim na naszą psychikę, na psychologię. Te wszystkie akty sabotażu, dywersji, czy jakiś dron wleci, wybuchnie, czy znajdziemy jakiś dron, one mają za zadanie nas nastraszyć i podzielić. Jeżeli sobie to uświadomimy i wiemy, co Rosja chce osiągnąć, to łatwiej nam będzie nie grać w tą grę, czyli nie dać się zastraszyć, nie być uległym, tylko tym bardziej być odpornym na te działania rosyjskie.
1: Czyli na przykład taka postawa, jaką prezentuje minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, który otwarcie mówi, że jeśli Rosja odważy się zaatakować w tym przypadku Polskę, no to zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, czy też zniszczona, czy też pokonana. Radosław Sikorski ostatnio miał taką mocną wypowiedź. To jest dobra taktyka, to jest dobry pomysł, bo ktoś powie, że to jest jeszcze niepotrzebne podgrzewanie atmosfery i dodatkowa niepotrzebna eskalacja.
0: Ciężko jest jako sojusz obronny stosować takie działania, jak stosuje Rosja. Kim ja jestem, żeby recenzować ministra Sikorskiego? Natomiast myślę, że jego wypowiedzi mają na celu przynajmniej takie werbalne odstraszanie tego, co robi Rosja i też oddziaływanie na naszą opinię publiczną. Czy słusznie, czy może mówi zbyt agresywnie?
1: Dobrze, nie wiem, to zapytam w takim razie inaczej. Czy te działania Rosji, o których powiedzieliśmy, chociażby te przy granicy z Estonią, na północy, na zachodzie Rosji, także ta fala dywersji w państwach Europy, także w Polsce, czy to przynosi w pana ocenie skutki? Czy Europa, kolektywna Europa się cofa? Czy to robi wrażenie na Brukseli, czy też wręcz przeciwnie? To znaczy, czy Rosja osiąga swoje cele?
0: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jak do tej pory całkiem dobrze sobie radzimy jako, powiedzmy, kolektywny Zachód. No oczywiście państwa, które są blisko całej tej sytuacji, zupełnie inaczej na to reagują niż państwa, które są na Półwyspie Iberyjskim na przykład. Też członkowie NATO, ale oni nie patrzą tak na Rosję jak my. Na pewno wzrasta poziom niepewności, zagrożenia. Także to wszystko to jest wywieranie presji psychologicznej na społeczeństwa, żeby to się przełożyło na decyzje później polityków. I my musimy być tego świadomi, co Rosja chce osiągnąć. Jeżeli będziemy tego świadomi, to nie będziemy reagować tak, jak ona chce. Nie damy się zastraszyć. Ale trzeba też lepiej tłumaczyć ludziom, że faktycznie może do czegoś dojść. Może dojść do jakiegoś wybuchu, do jakiegoś udanego aktu sabotażu, bo takie działania przyjęła Rosja.
1: Czy my jesteśmy teraz na takim etapie, że Rosja jest zdeterminowana, aby podnieść tę eskalację na jeszcze wyższy poziom? To znaczy, że to już nie jest nieudana próba lub podpalenie pustego magazynu, ale na przykład wykolejenie pociągu z pasażerami, tak? Albo uderzenie dronem w budynek, w którym mieszkają ludzie. To już jest ten poziom eskalacji?
0: Myślę, że
1: gdzie Rosja liczy się ze stratami po stronie nas, w tym przypadku chociażby Polski?
0: Myślę, że Rosja się nie liczy ze stratami nas, a tym bardziej własnych żołnierzy czy cywilów. Natomiast myślę, że tak, wzrasta to zagrożenie, bo Putin jest coraz bardziej sfrustrowany. on nie osiągnął swoich celów na Ukrainie, no bo wojnę prowadzi się, żeby

0: osiągnąć jakieś cele polityczne. Zaatakował Ukrainę w 22 roku, po raz drugi po Krymie w 2014, żeby obalić rząd w Kijowie, zamienić go jakimś bardziej sobie przychylnym. I ta operacja się nie udała, dlatego musiał zmienić strategię i to jest taka wojna na wyniszczenie, do której Ukraina też już się dostosowała i zadaje ciosy Rosji.
1: Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresami bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Tak ostatnio mówił premier Donald Tusk w Sejmie. Pytanie, czy Polska jest przygotowana w pana ocenie na podobne zagrożenia? Czy na przykład jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową, to wykorzystaliśmy ostatnie 4 lata?
0: Nie jestem ekspertem od uzbrojenia. Myślę, że jest w Polsce bardzo dużo osób, które dużo lepiej się na tym znają i one pewnie lepiej odpowiedzą na to pytanie. Myślę, że dużo zostało zrobione. Ale to nigdy nie jest tak, że będziemy na 100% bezpieczni. Nie da się obronić całego terytorium Polski zawsze i wszędzie, dlatego trzeba wybierać, jakie obszary należy bronić przede wszystkim i tam rozmieszczać baterie patriotów, czy obronę przeciwdronową, czy przeciwrakietową, przeciwlotniczą. To muszą być rafineria w Płocku na przykład, to jest gazoport, to są porty w ogóle, całe nasze wybrzeże. Te życiodajne miejsca w Polsce, które są odpowiedzialne za to, że państwo funkcjonuje. Myślę, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o obronę cywilną, przygotowanie społeczeństwa.
1: Ale w tej sprawie, przepraszam, że wchodzę w słowo, za wiele się nie dzieje, bo patrząc tak na państwa europejskie, to w Niemczech jest model taki mieszany, jeżeli chodzi o obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, czy też służbę wojskową, czy pobór, można to różnie nazywać. Właściwie w pozostałych państwach coś takiego funkcjonuje, to może trwać kilka miesięcy, może trwać do roku. W Polsce to jest nadal temat tabu.
0: To nie jest temat tabu, tylko my po prostu utraciliśmy zdolności do przeszkolenia dużych ilości rezerwistów. Nie mamy infrastruktury, nie mamy sprzętu i nie mamy ludzi, którzy mieliby szkolić nowych żołnierzy w dużych ilościach. Tego się nie da bardzo szybko zrobić.
1: No dobrze, ale jeżeli udaje się to w Danii, jeżeli udaje się to w Norwegii, jeżeli udaje się to w Szwecji, w Finlandii, teraz słyszymy chociażby, nie wiem, w Chorwacji jest obowiązkowy pobór, a u nas żaden polityk poważny tego głośno nie podnosi. Nie mówi o tym. Za to słyszymy o tym, że zaraz wybuchnie wojna.
0: Tak, to jest wysyłanie sprzecznych sygnałów i Polacy mają prawo być troszkę, no mieć jakiś dysonans poznawczy, jak słyszą takie rzeczy sprzeczne. Natomiast ja nie sądzę, żeby przywrócenie poboru było koniecznością w takim stylu, jak mieliśmy jeszcze w czasach PRL-u.
1: No nikt nie mówi o takiej formie poboru. Chodzi o jakieś przeszkolenie, tak? Abyśmy wiedzieli, jak posługiwać się bronią chociażby. Tak.
0: Ja myślę, że nasi wojskowi spojrzeli, jakie mają zasoby, jakie mają ile mamy strzelnic, jakie mamy możliwości i do tego dostosowują i w miarę upływu czasu rozbudowują. Bo mamy te szkolenia takie weekendowe, ćwicz z wojskiem i są dwie ścieżki. Może być jedna wojskowa, druga cywilna. Jeżeli ktoś bardziej chce się nauczyć pierwszej pomocy i tego typu rzeczy. No niestety mamy ograniczenia takie fizyczne i logistyczne, żeby jeżeli jakiś polityk by jutro ogłosił przywrócenie poboru, to realnie nie da się tego przeprowadzić.
1: I realnie być może nie ma szans na zwycięstwo w wyborach.
0: To na pewno jest wrażliwa politycznie sprawa.
1: Nie zostało nam dużo czasu. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o pana ocenę sytuacji na Ukrainie. W jakim momencie jesteśmy? Ostatnio tygodnik The Economist napisał, że Władimir Putin jest zesperowany, że jest pod ścianą. W związku z tym te najbliższe miesiące będą decydujące i też Rosja będzie decydowała się na jeszcze większą eskalację. No i tak, z jednej strony widzimy, że ukraińskie drony atakują chociażby w ostatnim czasie podmoskiewską rafinerię, która jest potężnie uszkodzona, no ale także rosyjskie drony sieją zniszczenie na Ukrainie, sieją terror, niszczą infrastrukturę, zabijają cywilów. W jakim my punkcie jesteśmy i czy faktycznie tak jest, że te najbliższe tygodnie, miesiące to będzie ten moment, kiedy obie strony rzucą wszystko, co mają, aby przechylić szale na swoją stronę, szale zwycięstwa?
0: Jesteśmy w sytuacji strategicznego pata. Ja też czytałem takie raporty głównie amerykańskich ośrodków, że trzeba się szykować na długotrwały konflikt i Rosja wcale nie zamierza tej wojny szybko zakończyć. Mamy strategiczny pad, bo Rosja nie może przełamać frontu, nie może zmusić Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest też, za Rosją stoją Chiny. I wsparcie chińskie, gospodarcze, technologiczne pomaga jej prowadzić dalej tą wojnę. Natomiast za Ukrainą stoi Zachód. Dlatego obie strony konfliktu wciąż mogą walczyć. Z tego też powodu jednym z elementów tej strategii Rosji, żeby nas zastraszyć, jest to, żebyśmy przestali Ukrainie pomagać. Bo wtedy Rosja będzie mogła ją zmusić do uległości.
1: W takim razie jaki scenariusz zakończenia tej wojny rysuje się w pana głowie?
0: Wariant optymistyczny jest taki, że w Rosji dochodzi do jakiejś rewolucji,

0: która obala Putina i to doprowadza do zawieszenia broni, a Rosja pogrąża się w jakimś długoletnim kryzysie gospodarczym, politycznym. Wariant negatywny jest taki, że pomoc Zachodu dla Ukrainy się zatrzyma i Ukraina będzie musiała przystać na jakieś bardzo niekorzystne dla siebie warunki. Ale jeszcze jest kilka wariantów pomiędzy tymi dwoma, także ciężko jest mi tak też wróżyć.
1: Ekspert do spraw geopolityki i bezpieczeństwa dr Michał Woźniak był naszym gościem.
2: Świat 24.
1: Teraz w programie Wielka Brytania był Brexit. Pytanie, czy będzie Brexit, a więc powrót Zjednoczonego Królestwa na łono Unii Europejskiej. Takiego scenariusza nie wyklucza premier Andy Burnham, który chce też ostatecznie skończyć z dziedzictwem Margaret Thatcher w brytyjskiej gospodarce. Pytanie, co na to Brytyjczycy? Jakie są szanse na realizację podobnych postulatów? O tym teraz porozmawiamy. Z nami dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Zjednoczone Królestwo w pana ocenie może być takim synem marnotrawnym, a Bruksela dobrym ojcem, który ucieszy się na powrót dziecka, które zbłądziło, ale wraca bogatsze o naukę ostatnich lat, tam gdzie jego miejsca, więc w tym przypadku do Unii Europejskiej, do wspólnoty europejskiej.
3: No właśnie, to jest pytanie, które cały czas wisi nad brytyjską polityką i tym samym wraca też w Brukseli. Natomiast odpowiedź na to pytanie, ja bym powiedział, jest dwutorowa. I biorąc pod uwagę głębokość podziałów w tej chwili w ogóle w państwach zachodnich, to podzieliłbym ją na liberalno-lewicową, zaprezentowaną w czasie konferencji Partii Pracy przez premiera Burnhama i jego gabinet, i odpowiedź tradycyjną zachodnioeuropejską, taką, którą z kolei reprezentują partie takie jak konserwatywna Kemi Badenoch czy Partia Reformy Nigela Farage'a. Ta pierwsza odpowiedź jest taka, że tak, powinniśmy wrócić do Unii Europejskiej, to jest nasza szansa na przyspieszenie gospodarcze, to jest nasza szansa na to, żebyśmy dołączyli niejako do klubu tych państw, wykorzystali też taryfy, osłony, żeby na przykład przeprowadzić proces reindustrializacji, o której też dużo się na konferencji Partii Pracy mówiło, gospodarki brytyjskiej, żebyśmy mogli w końcu z podobnymi państwami wejść w koalicję. Tutaj mówi się też o tej współpracy Unii Europejskiej z Kanadą i premierem Markiem Carneyem. Cokolwiek by o niej nie mówić, nie sądzić, no jest to jakiś pomysł tego lewicowo-liberalnego establishmentu na to, jak prowadzić dalej politykę międzynarodową. No to jest postrzegane z tego punktu widzenia jako szansa. Mówi się o albo kolejnym referendum, albo wręcz o tym, żeby po prostu rząd, nie pytając już Brytyjczyków, podjął samodzielnie działania w tym kierunku. Natomiast druga odpowiedź, ta odpowiedź konserwatywna Partii Pracy i, przepraszam, Partii Konserwatywnej i Reform UK, to jest taka, że nie powinniśmy już otwierać tej debaty. Powinniśmy zostać jako Wielka Brytania poza Unią Europejską. Powinniśmy na nowo ułożyć te relacje, przeformatować je, ale biorąc pod uwagę to porozumienie podpisane w 2020 roku przez ówczesnego premiera Johnsona, czyli ten pakt wyjścia z Unii Europejskiej, przemodelować być może ustalenia dotyczące Irlandii Północnej, tutaj w kierunku takim, żeby jednak Irlandia Północna została wyjęta spod reżimu prawa europejskiego i jako pełnoprawny członek Unii Zjednoczonego Królestwa funkcjonowała w tym, można powiedzieć, układzie. No i to są dwie wizje w zasadzie sprzeczne i być może właśnie to, co Andy Burnham zapowiedział na konferencji Partii Pracy, no to będzie tak być może nawet główna oś sporu następnej kampanii wyborczej, niezależnie od tego, czy ona odbędzie się w roku 29 czy wcześniej.
1: No właśnie, a skąd ten pomysł na otwarcie teraz akurat tej debaty o powrocie do Unii Europejskiej? Wiadomo, że no, uchylenie tej furtki przykuje uwagę opinii publicznej. To jest tak, że Brexit rozpala emocje i za tą debatą po prostu jest polityczny zysk? Czy tutaj chodzi o taką twardą, realną politykę i po prostu, mówiąc górnolotnie, o przyszłość Zjednoczonego Królestwa?
3: Myślę, że to jest właśnie wszystkie te powody, które pan redaktor wymienił, mają tutaj znaczenie. To znaczy na pewno przyszłość Zjednoczonego Królestwa, jak poradzić sobie z kryzysem, w którym ono się znajduje. To jest kryzys nie tylko gospodarczy, ale też społeczny i polityczny. Jak poradzić sobie z wyzwaniami, które przynosi obecny, tworzący się nowy porządek światowy. No i oczywiście ten pomysł dołączenia do Unii Europejskiej, pójścia śladem właśnie tej zacieśniającej się integracji, no jest jakąś formą odpowiedzi na te wyzwania, które się pojawiają. Poza tym, ponieważ wzbudza silne emocje, no odwraca uwagę od trudnej sytuacji Brytyjczyków, bo bardzo wysokie ceny energii, w zasadzie najwyższe

0: wśród państw najwyżej uprzemysłowionych na świecie. Problemy z masową migracją, nierozwiązane do tej pory. Napięcie społeczne tym wywołane. Wolny wzrost gospodarczy, a jednocześnie bardzo szybko rosnące, czy szybko rosnące koszty życia dla przeciętnych Brytyjczyków. No to wszystko nie są rzeczy, którymi mogłaby się pochwalić Partia Pracy. Częściowo ponosi za to odpowiedzialność również Partia Konserwatywna, więc dla tych dwóch partii to są tematy trudne i lejburzyści uznali, że być może ucieczka niejako do przodu, właśnie wracając do tematu dołączenia do Unii Europejskiej, prezentowania tego z ich punktu widzenia jako odpowiedzi na te wyzwania, które się pojawiają w przestrzeni społecznej i gospodarczej, no jest jakimś dobrym rozwiązaniem. Natomiast no, ta druga strona będzie mówiła, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie, że Wielka Brytania powinna raczej skupić się na kontaktach ze światem, raczej na kontaktach na przykład z Azją Wschodnią czy Południowo-Wschodnią, tam gdzie jest na przykład duży, szybki rozwój gospodarczy, gdzie te społeczeństwa są w miarę jeszcze spójne. No i choćby członkostwo w transpacyficznym porozumieniu pod przywództwem Japonii, do którego Brytyjczycy formalnie już dołączyli, to też jest organizacja gospodarcza o mniejszych ambicjach w tym znaczeniu, że nie tworzy struktur ponadnarodowych, ale jest strefą wolną, między innymi jest to strefa współpracy gospodarczej, w której no, mamy takie potęgi gospodarcze jak Japonia, czy też Australia, czy też kraje południowej Ameryki, bo to są kraje okalające, można powiedzieć, Pacyfik. No i tutaj to też jest szansa dla brytyjskiej gospodarki, może nawet większa, no bo tam jest i więcej kapitału, i więcej nowych technologii. No i właśnie pytanie, odpowiedź na to pytanie, jak to ustawić, jak wykorzystać tą debatę, no zależy od tego, z której strony linii podziału politycznego znajduje się dany polityk czy nawet dziennikarz.
1: No to też jest pytanie, czy Brytyjczycy mają na to ochotę. Oczywiście czasu nie da się cofnąć, tak jakby nigdy nic się nie stało.
0: Problem polega na tym, że brytyjskie społeczeństwo jest podzielone w zasadzie po połowie. Prawie 50% jest za powrotem do Unii, prawie 50% jest za pozostaniem w obecnej sytuacji. Nie ma jednoznacznych szans na to, żeby jedna albo druga strona opcja powrotu do Unii Europejskiej wygrała, to znowu będzie niewielką większością głosów, a już strona konserwatywna podnosi argument o tym, że no to jest podważanie niejako wyroków demokratycznych, a trudno sobie wyobrazić bardziej demokratyczny sposób podejmowania decyzji niż powszechne referendum narodowe w określonej sprawie.
1: No też pytanie na to, jak na ewentualnie sformalizowanie tego pomysłu, który został przedstawiony dosyć mgliście na tej konferencji Partii Pracy przez Andiego Burnhama, zareagowałaby Bruksela.
0: No tak, i tutaj też są pewne wątpliwości, bo Francuzi już naciskają na to, żeby przy ewentualnych rozmowach właśnie postawić twarde warunki wejścia Wielkiej Brytanii do Unii, że nie ma mowy do powrotu do tych pierwotnych warunków, na których Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, to znaczy, że byłby rabat, że byłyby pewnie wyłączenia z niektórych unijnych polityk. Tutaj oczywiście te warunki musiały być w porównaniu do tych pierwotnych gorsze. No, Bruksela sama ma swoją masę problemów, podobnych zresztą jak Wielka Brytania, też społeczne, też ekonomiczne, też związane z masową migracją między innymi, czy deindustrializacją i zagrożeniem ze strony rosnącej presji konkurencyjnej ze strony gospodarki chińskiej, mocno subsydiowanej przez rząd w Pekinie właśnie po to, żeby zdobywać kolejne rynki na świecie, a jednocześnie przygotować sobie też narzędzia wpływu na państwa, których rynki są przejmowane. Więc tutaj no, myślę, że nie jest to tak prosto, jak przedstawia to Andy Burnham i to zarówno właśnie i ze strony brytyjskiej, i ze strony unijnej. I oczywiście pewnie no, to kilka lat negocjacji samego powrotu też by wymagało, gdyby taka decyzja została podjęta. Pytanie oczywiście, czy ta linia zostałaby utrzymana, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, nawet zakładając teoretycznie, że Wielka Brytania przystępuje do negocjacji członkowskich znowu, że kolejny rząd utworzony na przykład przez Partię Pracy czy Koalicję Partii Pracy Reform UK po prostu wychodzi z tych negocjacji i zrywa.
1: A jak Wielka Brytania radzi sobie bez Unii Europejskiej? Bo tutaj odpowiedź na to pytanie, jeżeli chodzi o Andiego Burnhama, jest jasna. Brexit przyniósł nam więcej szkody niż pożytku i jak się zdaje, to potwierdzają też ekonomiści, bo w czerwcu, kiedy minęło 10 lat od referendum brexitowego w 2016 roku, no wtedy pojawiło się sporo analiz w prasie brytyjskiej, które wskazywały właściwie na to, czy Brexit zaszkodził gospodarce, tylko to pytanie brzmiało, jak bardzo zaszkodził gospodarce.

0: Właśnie tu jest też podział na dwie strony sporu politycznego. Znaczy właśnie te analizy przeprowadzone w periodykach liberalno-lewicowych czy prowadzone przez polityków tego obozu politycznego mówiły właśnie, że to jest porażka, że Wielka Brytania dużo straciła na tym, że wyszła z Unii Europejskiej, że to nie był udany pomysł. Natomiast strona konserwatywna argumentuje, że w zasadzie wzrost gospodarczy brytyjski nie jest wcale mniejszy niż Unii Europejskiej. Czasami w tym okresie dziesięcioletnim nawet był nieco wyższy, że w zasadzie Brytyjczycy, no właśnie dzięki otwarciu się na rynki światowe zyskali nowe możliwości, że mogli kilka rzeczy, na przykład tą akcję szczepionek w czasie pandemii COVID-19 przeprowadzić szybciej, że szybciej mogą na przykład wprowadzać niektóre leki, które są dostępne na świecie, bo mają własny system akredytacyjny. Więc tak naprawdę znowu opinia o tym, czy Wielka Brytania zyskała, czy straciła, no jest niestety mocno nacechowana politycznie. Jest bardzo trudno znaleźć w miarę oczywiście obiektywne opracowania dotyczące tego, jak to naprawdę wygląda. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że Brytyjczycy nie stracili na tym, że wyszli z Unii Europejskiej. Mógłbym powiedzieć nawet, że zaprzepaścili kilka szans, które mieli. Ale to, że zaprzepaścili, to, że w ogóle podjęty są temat brexitowy, to z mojego punktu widzenia jest trochę temat zastępczy. To znaczy Brytyjczycy powinni tak naprawdę wziąć pod uwagę to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. I tu przywołam profesora Hansona z Hoover Institution, który ostatnio wydał książkę o kontrrewolucji przeprowadzonej przez Donalda Trumpa i jego ekipę. I to chodzi o to chyba, że nie samo członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej było problemem, tylko to, w jakim kierunku elity liberalno-lewicowe prowadzą Wielką Brytanię i Europę Zachodnią w tej chwili. To znaczy odcinanie się od korzeni, niszczenie gospodarki w imię jakichś ekologicznych, szalonych pomysłów net zero. To jest rugowanie też tradycyjnych wartości, a w tym również innowacyjności, pracowitości, branie odpowiedzialności za siebie. To są takie rzeczy, które no, są kompletnie niezależne od członkostwa w tej czy innej organizacji, a wymagają właśnie no, tak naprawdę brytyjskiej wersji, czy nawet odniósłbym to do Polski, to jest polskiej wersji, po prostu projektu, który został zrobiony przez konserwatywne grupy w Stanach Zjednoczonych, tak zwanego projektu 2025, czyli programu w zasadzie kompletnego przemodelowania działania państwa i w wielu miejscach, zwłaszcza w kwestiach społecznych czy kulturowych, powrotu do tradycyjnych zachodnich wartości, bo jak się popatrzy na wyniki gospodarcze Stanów Zjednoczonych od stycznia 2025 roku, czy na przykład całkowite opanowanie kryzysu migracyjnego, to pokazuje, że to jest właśnie droga do tego, żeby poprawić warunki funkcjonowania państwa i jego działanie, a nie spory trochę takie jałowe, a bo to wyszło, a może nie wyszło, a mamy wyższy wzrost gospodarczy, a niższy, a to są wszystko tematy
1: zobaczymy,
0: poboczne,
1: czy
0: bo nie dotykają tego głównego.
1: Zobaczymy, czy konserwatyści wrócą do władzy w Wielkiej Brytanii. Na razie rządzi Andy Burnham. No i w czasie tej konferencji Partii Pracy, on tam między innymi poza tymi wątkami związanymi z ewentualnym powrotem do Unii Europejskiej mówił też o postulacie ostatecznego odejścia w gospodarce od dziedzictwa Margaret Thatcher. Jak miałoby to wyglądać?
0: On mówi o powrocie do polityki prowadzonej przez rządy Partii Pracy w latach 70., to znaczy mocnego zaangażowania państwa i inwestycji państwowych w gospodarkę brytyjską, w reindustrializację, można tak powiedzieć, w odbudowę w ogóle sektora produkcyjnego, czyli dokładnie tego samego, co w tym momencie przeprowadzają Amerykanie. Tyle, że Amerykanie robią to w sposób łączny, to znaczy jest miks, połączenie inwestycji państwowych i prywatnych z uwolnieniem produkcji energii na zasadzie, że produkujemy jej z najtańszych dostępnych technologii, a nie na siłę wpychamy ideologię net zero. No i to w Stanach Zjednoczonych się udaje, natomiast Andy Burnham przy pozostawieniu tych pryncypiów skrajnie lewicowych, czyli właśnie energetyki opartej o tak zwane OZE, z mocnym udziałem związków zawodowych, z dużymi dotacjami państwowymi, czyli powrót niejako do lat 70. I tamten sposób no, utrzymania wówczas produkcji przemysłowej Wielkiej Brytanii, a teraz i odbudowy, nie zakończył się dobrze. Chociaż trzeba też stwierdzić, że ma rację w tym, że krytykuje podejście Margaret Thatcher w tym znaczeniu, że dużo ważnych przemysłów dla Wielkiej Brytanii, tak istotnych dla państwa wyspiarskiego jak przemysł stalowy i stoczniowy, no został po prostu poświęcony z kolei na ołtarzu takiej skrajnie wolnorynkowej gospodarki, jaka została wówczas wprowadzona, bez takiego przyszłościowego myślenia, że być może będziemy potrzebować w przyszłości własnych stalowni, własnych stoczni.

0: gdzie będziemy mogli produkować i statki, i okręty, że będziemy potrzebowali jednak tego sektora produkcyjnego. No i tutaj niestety od przełomu XX i XXI wieku, no właśnie pierwsze rządy tej tak zwanej New Labour, Blaira i Browna, no to jest przyspieszenie tego procesu, tego oddania gospodarki. No i teraz trzeba znaleźć sposób na to, żeby ten przemysł odzyskać, bo okazuje się, że na samych usługach nie da się jednak stworzyć gospodarki, bo potrzebne są wszystkie rodzaje czy branże gospodarcze, czyli i rolnictwo, i przetwórstwo z tym związane, i produkcja przemysłowa, i usługi. I dopiero tak zrównoważony system gospodarczy ma szansę się rozwijać. Natomiast czy to postulowany głęboki udział państwa i nacjonalizacja, czy to spółek zajmujących się wodociągami i dostarczaniem wody, czy to spółek transportowych, kolejowych, czy to jest dobre rozwiązanie? Brytyjczycy już tego w przeszłości próbowali, to się nie udało. Czy teraz to się uda przy jeszcze większym zadłużeniu niż na przełomie lat 60., 70. XX wieku? Zobaczymy, ale raczej prognozy nie są optymistyczne.
1: A jak oceniana jest też ta dekada rządów i później jej konsekwencje Margaret Thatcher, a więc lata 1979, oczywiście, bo pan chociażby powiedział o wodociągach, o tej masowej prywatyzacji. No i Margaret Thatcher była taką idolką prawicy, czy też środowisk konserwatywnych przez wiele lat. Jest pewną taką ikoną też polityczną. No ale teraz okazuje się, że chociażby wodociągi w Wielkiej Brytanii nie działają tak, jak powinny, że one zostały sprywatyzowane, a koszty ich błędów, chociażby zanieczyszczenia rzek, nadal ponosi państwo.
0: Tak, dokładnie tak. Więc tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Tak jak redaktor zauważył, dla środowisk konserwatywnych Margaret Thatcher jest osobą ikoniczną, można tak powiedzieć. Odwołują się do no jednak dekady, w której Wielka Brytania odzyskała swoje znaczenie na świecie, obroniła Falklandy, wróciła jako drugi po Stanach Zjednoczonych najważniejszy partner ówczesnego bloku zachodniego, gdzie jednak jej gospodarka szybko się rozwijała. No ale właśnie były tego pewne koszty, które teraz się ujawniają i zostały one jeszcze zwiększone przez już gabinety po rządach Margaret Thatcher i Johna Majora. I to zarówno gabinety i partii konserwatywnej, i partii pracy. Więc tutaj no, to też oczywiście stosunek do Margaret Thatcher zależy od tego, z którą stroną sporu politycznego byśmy w Wielkiej Brytanii rozmawiali. Natomiast no, zaczyna teraz dochodzić do głosu też na takie po upływie tych 40 lat też taka ocena, że no, właśnie nie wszystkie działania były do końca skuteczne i do końca dobre, no ale jednak całościowo no, mówi się o tym, że Thatcher odbudowała pozycję Wielkiej Brytanii na świecie i trudno temu zaprzeczyć. Natomiast Andy Burnham próbuje się odwoływać do tego sentymentu za Wielką Brytanią, silnych związków zawodowych i takiego dużego wsparcia państwa, tego konsensusu gospodarczego, który obowiązywał od roku 45.
1: Panie doktorze, musimy niestety postawić kropkę. Będziemy wracali do tematów związanych z Wielką Brytanią w naszej audycji. Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute był naszym gościem. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.

0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja rzuca kolejne groźby wobec Ukrainy po zapowiedzi Zełenskiego o atakach na rosyjskie rafinerie. Nie dla klatek, dla psów. Pod takim hasłem organizacje pozarządowe manifestują w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter. Ukrywał się 5 lat przed policjantami z Łodzi. Niemiecka policja zatrzymała groźnego przestępcę. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kreml grozi Kijowowi wzmożeniem ataków. To po zapowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o stosownej odpowiedzi na ostatnie, szczególnie intensywne rosyjskie ataki. Wołodymyr Zełenski zapowiedział kolejne uderzenia w rosyjskie rafinerie. Siły Moskwy atakują bowiem w ostatnich tygodniach cele cywilne, m.in. w Kijowie. Ukraińskie ataki na rafinerie krzyżują Moskwie szyki, mówił w polskim Radiu 24 profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu WSB Merito.
2: Prezydent Ukrainy robi wszystko, żeby wyjść obronną ręką z tej trwającej wojny i rzeczywiście chyba znalazł jak na razie jedyny skuteczny sposób na to, żeby Rosja w ogóle odczuwała, czy Rosjanie tacy przeciętni odczuwali, że to nie jest zwykła militarna operacja, tylko że jest to wojna, która może także im zagrażać i dla nich jest dotkliwa.
1: Dziś rano w trakcie niezapowiedzianej wizyty w ukraińskiej stolicy niemieckiego kanclerza Friedricha Mersa rosyjski dron uderzył kolejny już raz w most północny na Dnieprze. Nie dla klatek. W Światowy Dzień Zwierząt organizacje pozarządowe protestują przeciwko proponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa wymiarom kojców dla psów. Projekt rozporządzenia zakłada, że mały pies może być przetrzymywany w klatce o wymiarach 2 na 2 metry. Przebieg protestu przed Ministerstwem Rolnictwa śledzi Krzysztof Polasik, z którym właśnie się łączymy. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Czego oczekują uczestnicy manifestacji?
3: Odpowiedź na to pytanie mogę przeczytać na jaskrawo-żółtych koszulkach i transparentach, a brzmi ona stop klatkom dla psów. Wiele osób mówi, że chciałoby całkowitego zakazu trzymania czworonogów w kojcach, ale jeśli już udało się przekonać władzę do tego, żeby zmienić łańcuchy na klatki, to nie powinny one być ciasne.
4: Mała klatka to pułapka!
5: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
6: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
3: Organizatorzy protestu podkreślają, że może dojść do prawnego absurdu. Do tej pory przepisy pozwalały trzymać psa na 3-metrowym łańcuchu, czyli zwierzę mogło poruszać się na powierzchni mniej więcej 28 metrów kwadratowych. Teraz mały pies do 40 cm wysokości mógłby być trzymany w klatce 7 razy mniejszej, bo ministerstwo w projekcie rozporządzenia proponuje 4 metry kwadratowe.
1: Manifestacja w obronie praw zwierząt w Warszawie. Obserwuje ją Krzysztof Polasik. Dziękujemy za relację. Zatankujemy dziś o ponad złotówkę na litrze, taniej niż w piątek. Wczoraj weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
7: Po weekendzie zostanie opublikowane nowe obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Kierowcy, z którymi rozmawiałam, są zadowoleni z obniżek, ale też podkreślają, że ceny paliw wciąż są wysokie.
8: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
7: I tak boli.
8: No niektórzy...

0: Tak.
1: Jest dobrze. Super, że tanio.
2: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
3: Na pakiecie CPN skorzysta cała gospodarka, tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka.
4: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
3: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Spędzi w więzieniu 13 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Groźny przestępca przez 5 lat ukrywał się przed polskimi służbami. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania 56-latek został zatrzymany w Niemczech. Teraz mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwa, mówił Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Między innymi za uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
5: W tym tygodniu mężczyzna został przekazany polskim służbom. Najmłodsi lubelscy biegacze dziś przekroczyli swoją pierwszą metę. W mieście zakończyła się dziecięca liga Biegnij Lublin dla uczestników w wieku od 3 do 12 lat. Jak mówi dyrektorka wydarzenia Barbara Pudło, biegi organizowane są już od dekady.
7: Z jednej strony zabawa, a z drugiej strony dzieci uczą się, jak zachować się na stadionie. Uczą się rywalizacji, uczą się zasady fair play w sporcie. To jest profesjonalna rozgrzewka.
8: Nasi biegacze.
9: Obydwoje z mężem biegamy i staramy się po prostu zarazić córkę naszą pasją.
10: Ile córka ma lat?
9: W listopadzie skończy 3 lata.
11: Wyznajemy zasady, że sport to zdrowie i sami trenujemy i chcielibyśmy zaszczepić tym nasze córki. Czym skorupka za młodu, jak to się mówi.
10: Ile będziesz biegła?
12: 100 metrów.
10: Jakie emocje ci towarzyszą?
12: Wesołe.
5: Łącznie do inicjatywy w Lublinie dołączyło około 200 osób.
13: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Na termometrach od 16-17 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum, do 22 miejscami na południowym wschodzie. Najwięcej słońca na południu, na pozostałym obszarze sporo chmur, a na północnym i północnym wschodzie może dziś jeszcze przelotnie popadać. Wieczorem z kolei IMGW ostrzega przed gęstą mgłą niemal w całym kraju.
13: Radio 24. Słowem wszystko.
5: Jest niedziela, 4 października, 6 minut po godzinie 14. To bieganie od najmłodszych lat, o które Państwo przed chwilą usłyszeli w informacjach Polskiego Radia 24. Bardzo mi się podoba. A teraz zapraszamy Państwa do małej, urokliwej wsi w centralnej Polsce, Ldzań. Tu nieopodal znajdziemy dwa zabytkowe młyny, które dzięki ludziom z pasją zyskują nowe życie i zachwycają turystów. Oprócz zwiedzania zabytków, czerpania wiedzy o ich historii można poczuć także sielski klimat, spacerując wzdłuż rzeki Grabi lub korzystając z darów natury, które proponują okoliczne lasy. A jeśli uda się Państwu trafić tu w słoneczny dzień, zachwycą Was z pewnością widoki pagórków zarośniętych jałowcem i wrzosem. Do osady Dwa Młyny z mikrofonem wybrała się Agata Zielińska z Radia Łódź.
13: Powtórka programu. Piękne nieznane.
14: Jestem dzisiaj w Młynie w Talarze. Agata Zielińska, dzień dobry. To unikatowy, zabytkowy kompleks położony nad malowniczą rzeką Grabią w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, blisko wsi Ledzań. To miejsce funkcjonuje w tej chwili jako osada Dwa Młyny. Fischer, ojciec, odbudował młyn po wielkim pożarze. Dzień Anna dobry. Gogolewska. Oprowadzamy na zmianę, a ja zaczęłam w tym roku. To jest jego syn, ostatni właściciel. Właściciele nie byli młynarzami, byli właścicielami. On, z tego co wiem, miał ponad 70 hektarów tu wokół. I ten młyn, i dwór szary, który jest przed mostem również. Był młynarzem, jak tutaj jest napisane, do 1949 roku, kiedy został uwłaszczony i z niczym wyjechał stąd. Zamieszkał w Kolumnie, tam zmarł i tam jest pochowany. Młynarz, tak jak dziedzic, tak jak ksiądz i tak jak nauczyciel, jeśli wieś miała szkołę, umiał czytać. Pozostali chłopi nie potrafili.

0: trafili. Ta gazeta, pierwsza, nasza, pochodzi z 1919 roku. Umieli czytać, umieli liczyć. Umieli obsłużyć we dwóch ten wielki budynek i te wszystkie maszyny. Każdy młyn ma swoją legendę. Legenda mianowicie tego rodzaju, że wszyscy okoliczni chłopi, czy większość, uważali, że to jest niemożliwe, żeby dwóch mężczyzn obsłużyło te wszystkie maszyny, puściło w ruch jeszcze wtedy koło młyńskie, czy już turbinę, tylko na pewno, wierzono w to bardzo, po prostu ma konszachty z diabłem, więc w nocy wódkę z diabłem pije, bo to słychać, prawda, tu się różne rzeczy dzieją, a za dnia, czy w nocy, w zależności od tego, w jakim trybie pracował młyn, ten diabeł mu tę pracę wykonuje. Niemożliwe się wydawało. Chłop wiedział, ile pracy potrzeba, żeby wyprodukować worek ziarna, więc nie było takiej możliwości. Musiał mieć pomoc. Diabelską oczywiście. Trzeba też pamiętać, że młyny lokowane były poza wsią. A jeśli jeszcze sobie wyobrazimy, że wieczorem wychodziła mgła z nad tej rzeki, z nad stawów, to wszystko było spowite we mgle. Nie wiedziano, co tu się dzieje, ale było słychać jakieś stuki, jakieś dziwne dźwięki, bano się podjeżdżać. Poza taką wiedzą ścisłą, której młynarz potrzebował, były na przykład również piosenki i wiersze. Więc coś przyjemnego też dla być może młynarzowej, a być może dla młynarza było.
1: Tomasz Radgowski, jeden z właścicieli osady Dwa Młyny. Młyn, że tak powiem, nie był rozkradziony. Wszystkie mechanizmy, które były używane do produkcji tutaj mąki, były na miejscu. Tylko dlatego, że on do końca pracował. W ostatnich latach my wydzierżawiliśmy, jak już kupiliśmy ten młyn takiemu panu, który jeszcze mielił tu śrutę dla zwierząt, więc wodą, tak? Czyli używał turbiny Francisa. Dlatego te maszyny po prostu cały czas były potrzebne, zarabiały pieniądze i dlatego nie skończyły na złomie. Tak jak w większości takich młynów. No ale ten młyn jest wyjątkowy na Podgrabiu. Tutaj było dużo tych młynów, około 50 na całej rzece, ale ten był najbardziej nowoczesny. On był taki zbudowany z niesamowitym pomysłem. Tutaj były te wszystkie przekładnie, duża ilość maszyn, które się też powtarzały i trochę też przyznaję, że był zbudowany z planu prawdopodobnie zagranicznego. Tutaj były, ta konstrukcja też jest nietypowa jak na polskie młyny. Bardziej przypomina takie austriackie, niemieckie budowle, więc prawdopodobnie dlatego też to stoi bardzo dobrze, ale oczywiście budowali to polscy cieśle, więc i z polskiego drewna. Podobno ściętego w jedną noc księżycową całe drewno na ten młyn zostało ścięte.
2: Przywracacie ten młyn do świetności i spowodowaliście, że to miejsce żyje.
1: Tata zawsze chciał mieć coś starego, coś takiego jak dwór czy jakiś taki zabytek tego typu. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że to będzie akurat młyn. Jeździliśmy po jakichś starych pałacach, po jakichś dworach. Był konserwatorem, wiedział, że sobie poradzi w odbudowie tego, że damy radę wszyscy, bo cała rodzina jest taka trochę zafiksowana w antyki. I w pewnym momencie znalazł no, trochę destrukt ten młyn, tą całą osadę. I przyjechaliśmy tutaj, oczywiście musieliśmy podjąć rodzinnie decyzję. I nam się strasznie tu spodobała okolica, takie małe Mazury. Wcześniej nie było tak zarośnięte jak teraz. Wcześniej tu była piękna tafla, rozlewiska. No w sumie duży mebel, tak pomyśleliśmy, nie? A zajmowaliśmy się konserwacją mebli, więc damy radę, nie? Udało nam się to kupić od takiego pana, który chciał tu elektrownię wybudować, ale okazało się, że za mało wody było.
3: Ja byłem radnym w 1992 roku. Tu przyjeżdżaliśmy z wójtem. Ten młyn był sprzedany dla kilku właścicieli. I pierwszym młynem był ten obok.
4: Ten mniejszy.
3: Ten mniejszy. I on jest rozebrany 10 lat temu i na wzór starego odtworzony. Ten młyn ma około 120 lat, dokładnie daty nie pamiętam. W 90 roku ostatnią chwilę był wpisany na listę zabytków. No szansa, bo różnie mogło się to odbyć.
1: Tata widział inny potencjał, prawda? Widział to już jak to, on miał niesamowitą wyobraźnię. On widział to już wszystko zrobione tak, jak miało to być. Tata nie zdążył, a my realizujemy jakby ten pomysł, no już naszą wizją. Razem z bratem, siostrą, mamą, to mamy tak fajnie, bo to rodzinnie mamy. to wszystko. Czasami jest trudno, bo to tak też nie dogadujemy się do końca, bo to każdy chce coś innego. Są czasami jakieś awantury, więc...
2: Jak to w rodzinnych biznesach.
1: To znaczy, od razu mówię, że nie kłócimy się o pieniądze, to my nigdy nie kłóciliśmy się o kasę, tylko bardziej o to, znaczy, kto ma jakiś pomysł na rozwój dalszy tego. Chociaż mamy proste menu, ale mamy taki jakby wysoki standard co do nawet kiełbasek, kaszanek, żeby to było bardzo smaczne.

0: i niektóre rzeczy sami przygotowujemy, więc też może w przyszłym roku otworzymy drugą stronę, jak nam się uda.
1: Druga strona to ten drugi młyn?
0: Drugi młyn, tak, tak, tam już jest trochę w środku zrobione i tam zrobimy naprawdę taką nietuzinkową restaurację. Mamy dużo sztuki, zbieramy z bratem, to tam widać na drugim piętrze, to są...
1: Oj, widać, piękne rzeczy.
0: To jest nasza kolekcja.
2: Ja jestem z miejscem mocno związana, mam takie uczucie, zresztą może dość magiczne i takie wyobrażenie, że to miejsce mnie sobie wybrało. W ogóle to piętro jest ilustracją sympatii i miłości synów pana Radgowskiego. Jeden z nich jest konserwatorem, ale obaj interesują się rzeczami, które opowiadają historię różną. Czasem dworską, czasem chłopską. My się tu zatrzymujemy przy tej chłopskiej, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na zdjęcia, szczególnie na te dwa. Bo jeśli panie, a panowie też uświadomią sobie, że jeśli wieś była nad brzegiem rzeki, tak jak na przykład tutaj nad Grabią, to było wielkie dobrodziejstwo dla kobiet, ponieważ mogły prać w rzece, nie musiały nosić wody. Jeśli nie, nosiły wodę w ten sposób dla zwierząt, do gotowania, do prania i do mycia. Te prace wykonywała tylko kobieta. Niedawno przeczytałam, że miesiąc pracy kobiet to jest 500 godzin. Kiedyś tu był młody człowiek, który to przeliczył i powiedział, że miały niewiele czasu na sen. Ale jeśli uświadomimy sobie, że pracowały od świtu do nocy, a świt to jest koło 3:30 do 4:00 w lecie, zmierzch 22, no to tak pracowały. Policzył, że trochę czasu na sen miały. Mówię, jeśli była rzeka, to było dobrodziejstwo. Balia do kąpieli, bardzo duże udogodnienie, bo proszę zobaczyć tutaj, one piorą po prostu, że tak powiem, bijąc tkaniną o kamień albo o cokolwiek innego. Tu już mamy nowoczesność, bo jest stara w domu i zagrodzie. Przejdźmy może do tego kącika. To też jest wynik właśnie sympatii braci, ten kącik. Singer manufakturę swoją otworzył w 1850 roku, ale ciekawostką jest to, że na początku oczywiście, że maszyna nie miała takiej igły, jaką my znamy dzisiaj. Nie wiem, czy pan też zna? Tak, jaka jest igła, że ma dziurkę na dole? Szył pan kiedyś? Nie. No, dobrze. Znaczy, widzi pan, no to super. I teraz tak, na początku były haczyki, z tych haczyków maleńkie, ale z tych haczyków ta nitka łatwo spadała. Taka jest opowieść, że Singerowi kiedyś w nocy przyśniła się igła z dziurką. Więc tę dziurkę, czy tę igłę może raczej opatentował i to byłaby najdroższa dziurka na świecie, ponieważ do tej pory jakby na tym patencie, z tego co słyszę, czy z tego co wiem, rodzina ma z tego profity. A tu któryś z panów kiedyś powiedział, że całkiem słusznie, bo on miał 22 dzieci, więc było na kogo, że tak powiem, pracować.
3: Marceli Błoch. Podśmiewamy się, że jestem kustoszem tego muzeum. Współorganizuję czasem z Tomkiem trochę wystawy. Jestem sąsiadem. Za czasów właśnie fabrykantów był taki fajny prezent dla dzieci, małe maszyny do szycia. One też były w takich futerałach i one normalnie funkcjonowały. Dzieci się mogły na tym też uczyć szyć i to był rodzaj właśnie takiej kreatywnej zabawy też poprzez naukę. Mamy tutaj humidor z 1905-1910 roku. To jest taki styl secesyjny gałdanizm. Pokryte jest to taką masą żywiczną przypominającą skórę kraba. Mamy tutaj parę komór, w których właśnie przechowywano też cygara, czy popielniczkę, czy też obcinaczkę do cygar. Wykończony jest ze wszystkich stron, bo to nie jest mebel, tak jak w dzisiejszych czasach kojarzymy, który stoi pod ścianą. To jest mebel pałacowy. Mebel, który mówi o czymś statusie majątkowym. Tak, no jest to taka perełka u nas w muzeum. Z 17 mamy piec kaplowy.
4: O, ten piec jest przepiękny.
3: Włoski, podróżny. Włosi w XVII wieku podróżowali ze swoimi piecami, namiotami i to mówimy o arystokracji.
0: Zawsze jestem takim optymistą, że byłem pewny, że uda nam się to w miesiąc zrobić. I tam z pomocą tutaj też sąsiadów, znajomych, brata też i wszyscy, cała rodzina pomagała. I otworzyliśmy to tak po prostu, bo mieliśmy już eksponaty nazbierane przez ileś lat. Zbieraliśmy po Polsce te młyńskie eksponaty, te żarna stare i różne mechanizmy. Brakowało nam tylko wzmocnienia schodów, podłóg tutaj. Tutaj nie widać, że są powymieniane na przykład elementy, ale one są podbarwione. Tak samo jak te zabudowy są postarzone, to są wszystko nowe, ale to jest, znamy się na tym tak, że potrafimy zrobić z tego stary kuter, nie? Tak jak mówię, że tu się wchodzi jak do starej łajby. I też chcieliśmy zrobić takie muzeum w stylu takim europejskim, bo w Polsce to tutaj, że tak powiem, niektóre muzea narodowe to w takich budynkach to nawet karton gips, jakieś LEDy dają, a my chcieliśmy tak po staremu to zrobić, żeby to wyglądało tak jak było, nie? Żeby tak czuć było nawet tą mąkę i tu tak czuć, że tak powiem, że tu się wchodzi. Dlatego często filmówka tutaj przyjeżdża i różne reklamy też kręcą, bo nie muszą tego patynować. Tu jest wszystko autentycznie, więc robimy to w autentycznym takim

0: Nawet materiały używamy takie dosyć stare, jak tu coś wymieniamy, żeby to było spatynowane, żeby to było takie jak rekonstrukcja i takie odbudowa, nic nowego, nie?
1: Również jak przychodziło gospodyni po mąkę na chleb, bo jej zabrakło, to mierzono w ten sposób. To jest litr mąki, a to jest 5 litrów kaszy bądź śruty. Na dole mamy takie wydłubane, bardzo piękne naczynia z jednego kawałka. Tu jest trochę pęknięte, ale to upływ czasu, natomiast one były wydłubane z jednego kawałka pnia i to są dzieże, które służyły do tego, żeby zaczynić w tym ciasto na chleb. Chleb pieczono zazwyczaj raz w tygodniu, jeśli wioska była mała. Wówczas po kolei każda gospodyni piekła dla wioski. Jeśli wioska była większa, piekła tylko dla swojej rodziny, bo po prostu nie dałaby rady. Wieczorem zaczyniała ciasto, to ciasto w nocy rosło, a co się działo dalej, powiem to wyżej, na drugim piętrze. Tu mamy też przetaki, z których korzystała gospodyni po to, żeby odsiać to, co wpadło do mąki i czego w chlebie byśmy sobie nie życzyli, na przykład mole. Bo myślę, że w tamtych dawnych czasach też były. Jak mowa o takich dłubanych rzeczach, to proszę zwrócić uwagę na te piękne cztery beczki. Te beczki są wydłubane z jednego kawałka pniu, ta jest największa. Kiedyś tu był taki pan z dzieckiem, bo ja się zastanawiałam, jak dłubano tam na samym dnie. One są do samego dna wydłubane. I któryś tatuś powiedział, mając takiego właśnie mniej więcej małego synka jak pan, że to robiono tak, że tata brał za nogi synka, wpuszczał do środka i ten synek tam dłubał. Ja myślę, że jednak technika była inna. Nic się nie denerwuj. Nikt cię tam nie będzie wkładał. Słucham?
2: Zaprezentować?
1: Nie, jednak nie. Tym więcej, że to są jakieś ukryte skarby, jak tu zaczęłam zaglądać. Może nie zaglądajmy. Ale beczki są piękne, one były szczelne, więc służyły do przechowywania sypkich rzeczy, czy mąki, czy kaszy. Kiedy je przykryto, rzeczywiście chroniły przed na przykład myszami. Podobno myszy tu można spotkać, więc jakby coś, proszę się nie przestraszyć.
3: W ogóle ten młyn jest magiczny.
0: Tak, tak, tu mamy ducha, podobno takie wróżki tutaj przychodziły. Mamy ducha mężczyzny około 37 lat, który jest wesołym duchem, bo jedna pani go widziała, uśmiecha się, więc jesteśmy szczęśliwi, że możemy z nim mieszkać tutaj czasami.
1: Dobrze, nie wiem, czy będzie lepiej widać, czy tylko będzie mi świeciło po oczach. Może trochę lepiej. I przejdziemy do portretu. Koniecznie chciałabym o tym portrecie dwa słowa. Proszę Państwa, to jest przełom XIX-XX wieku. Nie znamy autora, nie znamy tytułu, są jakieś podejrzenia, kto to mógł namalować. Natomiast ponieważ każde miejsce tworzy swoją legendę, jak sądzę, czasami przedmioty też tworzą, więc portret jakby zaczyna się mocno wpisywać w przestrzeń. Kobietę, która tu jest namalowana, nazywamy wiedźmą. Wiedźma nie od złego, tylko wiedźma odwiedzieć. Ona ma rude włosy, jest tu niestety nie najlepiej oświetlone, ponieważ jeśli Państwo sobie uświadomią, że rudych naturalnie jest około 2% populacji, a wszystko co inne dawniej było traktowane raczej jako złe, albo osoby były traktowane jako takie, które mogą więcej niż zwykły człowiek, więc ona dlatego tu u nas została nazwana wiedźmą, tego tu nie widać, niestety, bo nie ma światła dobrego. Ona na głowie ma kruka. Kruk patrzy w tym samym kierunku, ma otwarte oczy i patrzy w tym samym kierunku, w którym patrzy ona, a skrzydła ma spuszczone wzdłuż jej włosów. W ręku trzyma jabłko. Przekonana ja jestem i myślę, że pozostali też, tak jak sobie czasem o wiedźmie rozmawiamy, bo ją bardzo lubimy, że to jest dobry duch tego miejsca. I historia taka jest z tego roku, że przyszła tu pani z opiekunem, z osobą towarzyszącą, taka ponad 80-letnia, przynajmniej tak mówiła, po operacjach kolan, których już nie mogła powtórzyć, bo już wiek nie ten i tak dalej, i ona się tu wskrabała. Byliśmy tylko w trójkę. I ja byłam tak przejęta tym, że ona o tych kulach dała radę, bo szła i szła i szła i szła oczywiście. Zaprosiłam ją tutaj, nie pokazałam tego wszystkiego po kolei, tylko zaprosiłam ją tutaj i mówię, wie pani, a to jest taki dobry duch tego miejsca. To jest wiedźma, która się opiekuje każdym, kto tu przychodzi. I ona się wzruszyła. Dziękowała jej i powiedziała, że cudownie, że dała radę i że ją mogła zobaczyć. To jest taki dobry duch, który się opiekuje każdym, kto tu przyjdzie. Więc gdybyście mieli Państwo jakieś pytania dotyczące czy tego piętra, czy innych, to ja chętnie, jeśli znam odpowiedź, chętnie odpowiem.
2: Czy są jakieś odkryte skarby?
1: Wie Pan co? Powiem nie wprost. Ja myślę, że wszystko tu jest skarbem. Rzeczywiście ja mam wrażenie, że tu żyją dusze tych, którzy odeszli. że o nich można mówić, że oni gdzieś, nie chcę użyć słowa współpracują, ale gdzieś pomagają snuć te opowieści. Bo części się nauczyłam, ale część to jest to, co już zaobserwowałam, jak historia pod tym obrazem pani. To jest prawdziwa historia. Rzeczywiście ta pani mnie bardzo wzruszyła.

bo ona dziękowała tej wiedźmie za to, że jej się udało wejść, a potem jak schodziłyśmy, bo schodziłyśmy wieczność całą, co oczywiste, to ona mówiła o tym, że to już jest koniec jakby z jej chodzenia.

0: drugiego człowieka, wszystkich jakby na szybko polubić i potrafią zjednoczyć całe grupy, więc tu się wszyscy jak wychodzą są uśmiechnięci. Niektóre rzeczy nie zrobią fachowcy tacy z ulicy, takich starych rzeczy.
1: Dzisiaj to już tak nie powiem, ma takich fachowców.
0: No nie ma takich fachowców. My potrafimy w drewnie tak jak stare meble konserwować, robić i byśmy byli bardzo zdenerwowani, jakby to nie było tak jak, więc tam w tym drugim budynku dużo rzeczy robimy sami, żeby to wyglądało tak jak powinno wyglądać i postarzamy, też tam zrobimy naprawdę piękne wnętrza, też będzie wystrojone w sztukę i różne obrazy, bo mamy dużo malarstwa z bratem w swoich zbiorach, więc na pewno będzie kolorowo i będzie na czym oko zawiesić. Oprócz jedzenia to też będzie dużo fajnych przedmiotów. Takich, no i użytkowych, i sztuki po prostu, takiej malarskiej.
1: Odbył się wernisaż. To też taki fajny pomysł uzupełniający to wszystko, co tam jest na górze, tak, bo to też sztuka.
0: Tak, bo staraliśmy się tak zrobić, żeby ten młyn tak trochę żył, poza tym, że i tak żyje, bo przychodzą ludzie, tu zwiedzają, ale dla lokalnej społeczności, żeby oni mieli miejsce, gdzie się pokazać, bo to też dużo jest miejscowych ludzi z okolicy i z Łodzi. Mieliśmy tutaj 5 wystaw w tym roku. Była i ceramika, i obrazy malarskie, szkice koni. Teraz mamy taki surrealizm trochę, takie kolorowe, no ciekawe malarstwo, bo to jest też, ale to też jest, że tak powiem, przykład artystki, która dopiero zaczyna. My jesteśmy otwarci na bardzo dobrych artystów, ale też na amatorów, bo to, że tak powiem, każdemu trzeba dać szansę. Nie wiadomo, kiedy kto zaistnieje.
2: Śmiało, śmiało. Zaraz rozpoczniemy. W imieniu autorki dzisiejszej wystawy Osady Dwa Młyny i swoim witam Was bardzo serdecznie. Bardzo cieszymy się, że przybyliście tu Państwo, żeby celebrować z nami ten ważny dzień.
3: Tak naprawdę nie dowierzam, kto to się dzieje, ponieważ jest to takie wymarzone miejsce, w którym chciałam, żeby te moje obrazy zawisły, jak tylko się dowiedziałam, że właśnie tutaj,
4: znaczy w tym młynie jest możliwość wieszania swoich obrazów dla lokalnych artystów, także jestem bardzo wzruszona tak naprawdę. Ja tutaj w Dolinie Grabi w sumie przyjeżdżam od 40 lat. Czyli jestem tutaj regularnie i w wakacje, i nie tylko w wakacje, więc naprawdę jest to tym bardziej bliskie miejsce mojemu sercu, bo tu się praktycznie wychowywałam. Agnieszka Ostrowska.
5: Malarka.
4: Ta muzealna przestrzeń tak naprawdę przez właścicieli została uruchomiona w zeszłym sezonie. Także ja tutaj przyszłam, zobaczyłam, że są takie obrazy i tak trochę od słowa do słowa, ponieważ tak jak mówię, tutaj dużo spędzam czasu, porozmawiałam z właścicielami, podzieliłam się tym, że też maluję hobbystycznie. Mimo że przyjeżdżam tutaj od 40 lat, nie chcę skłamać, ale prawie co roku odkrywam coś nowego. Jeśli nie nową ścieżkę rowerową, właśnie w zeszłym sezonie okazało się, że jest w młynie, który obserwowałam, który był przez jakiś czas niczyj muzeum. Okazuje się, że w okolicy są również winnice, jest piękna rzeka, są tereny rekreacyjne. Po prostu zachęcam do tego, żeby odpocząć od miasta, przyjechać, jest stadnina na koni, są tereny, ścieżki konne, ścieżki rowerowe, tak jak już wspomniałam. Jeśli ktoś kocha naturę, tutaj znajdzie wszystko, co lubi.
1: Czy panie tutaj często przyjeżdżają?
6: Drugi raz w tym roku jesteśmy tutaj.
1: Co myślicie o tym miejscu?
6: W młynie nie byłam. Jeszcze w środku, ale tak, sympatycznie. Można posiedzieć, loda zjeść i w ogóle. Tam nad rzekę jedziemy jeszcze dalej, tam do Pieskowej Góry, to tam sobie posiedzimy.
1: Często na rowerach jeździcie?
6: Oj, bardzo często uwielbiamy jeździć na rowerach. To jest nasz środek lokomocji, można powiedzieć, zwłaszcza latem.
1: Czy jeździcie po lesie, czy jeździcie...
6: No po lesie, tam na Pieskową Górę, to właśnie jedziemy lasem, a to tutaj.
7: Bo są te dojazdowe drogi. Można tutaj jeździć, aczkolwiek Rdzaniu brakuje ścieżki rowerowej. Przydałaby się. Tylko dojazdówka, no to z kolei tam jest spokojnie. Bo my z Pawlikowic, więc dojazdówką jedziemy do Rdzania.
1: Ile macie do Rdzania?
7: Z 10?
6: No, na pewno.
7: 10 kilometrów.
1: Panie elegancko ubrane, jak na te rowery.
6: To... Dziękuję bardzo.
1: A skąd przyjechaliście?
8: Z Pabianic.
1: O, to ile kilometrów jest Pabianic?
8: Trudno powiedzieć,
9: no jest kawałek.
1: Jest kawałek. No. A znacie to miejsce?
8: Znamy. Tak, często tu jesteśmy przejazdem właśnie w niedzielę rowerami. Dużo ludzi, nie ma gdzie usiąść. Teraz trochę zadbali o to.
1: Pięknie tu jest.
10: Tu jest koryto rzeki, to jest Grabia.
11: Najstarsze mapy to tutaj mamy z okolic Sieradza, jeżeli dobrze pamiętam, z XVII wieku. Już są naniesione właśnie ta miejscowość jako talar.
1: A to spiętrzenie to kiedy powstały?
10: Jak młyn powstawał, żeby...
1: A, czyli dla młyna po prostu, tak?
11: Na tej tamie znaleźliśmy też fragmenty żaren młyńskich. Ja jak byłem mały, to je właśnie znalazłem. Są obecnie wyeksponowane pod młynem z czerwonego piaskowca. I jeszcze jednego fragmentu mi brakuje i w tej tamie gdzieś jest ukryty fragment jeszcze czerwonego żarna.
1: A tu widzę.

0: młodzież będzie przechodzić chyba tak, przez no, tak.
1: Ogólnie to jest bardzo popularne miejsce ze względu na to, że jeżeli ktoś mieszka, ma działkę na morgach kolonii Ldzań, to jest jedyny skrót, żeby dostać się tutaj do nas, do osady Dwa Młyny. Nie mamy żadnego mostku, więc nie tylko młodzież, ale i też dorośli się przeprawiają bardzo często.
2: Marzenie się spełniło. Został ten młyn otwarty w 24 roku. No i oczywiście, żeby móc oprowadzać, musiałam się tego nauczyć. I uczył mnie też jeden z synów. Kiedy tu przyszliśmy pod tę gablotę, on do mnie mówi, wiesz, mówi, jestem przekonany o tym, że wprawdzie tata nie dożył, ale patrzy z chmurki i przygląda się temu, że młyn żyje, a jego marzenie się spełniło. Wydaje mi się to piękne i wydaje mi się, tak jak powiedziałam wcześniej, chyba państwo też, już nie wiem, czy grup nie mylę, że historia się tworzy. Historia nie jest rzeczą zamkniętą. Historia nie ma swojego końca w danym momencie. Tylko jeśli miejsce żyje, a żyje dzięki państwu, którzy tu przychodzicie, to tworzy się cały czas historia i wy jesteście jej częścią.
3: Piękne nieznane. Powtórka programu. Reklama.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.

0: Pytanie społeczne. Autopromocja.
1: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24, jest 4 października, 14.35, Maria Furdyna. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń politycznych.
0: Komentarz.
2: A gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Nie sposób nie zacząć od czwartkowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od wczoraj na stacjach tankujemy taniej. Mam wrażenie, że kierowcy odetchnęli z ulgą, a polityczny spór nie gaśnie. Posłuchajmy na początek europosła Nowej Lewicy Roberta Biedronia, który mówi, że prezydent prowadzi politykę szkodzenia rządowi.
4: A przez to szkodzenia Polakom, szedł na ścianę i całe szczęście spadające na łeb, na szyję sondaże poparcia dla prezydenta Nawrockiego były kubłem zimnej wody.
2: Zdaniem posła Łukasza Kmity z klubu parlamentarnego Rozwój Plus, rząd nie potrzebował podpisu prezydenta i środków z nadmiarowych zysków koncernów, żeby wprowadzić obniżki na stacjach.
5: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
2: Paweł, to twoim zdaniem, czy przede wszystkim, czy ta czwartkowa decyzja prezydenta cię zaskoczyła, to po pierwsze, no i czy tutaj jest taka narracja, że prezydent ustąpił, bo już od czwartku, oczywiście od wieczora mamy szereg politycznych komentarzy, kto wygrał to starcie, Karol Nawrocki czy premier Donald Tusk?
3: Nawet sami uczestnicy na najwyższym szczeblu, czyli Donald Tusk i Karol Nawrocki, twierdzą, że to oni wygrali, bo teraz piłka jest po drugiej stronie. Więc pokazują tutaj w social mediach, że tak naprawdę to starcie to im się należy. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim chyba się pora podpisać pod tym stwierdzeniem któregoś z tych panów, że wygrali Polacy. Zdaje się, że
2: Donald Tusk to, chyba tak napisał, skromnie.
3: Tak. Tak, że wygrali Polacy, to znaczy widzimy realnie, jak podjedziemy na stację benzynową, że to paliwo jest już tańsze, że możemy trochę odetchnąć i że rzeczywiście to zadziałało. No tutaj są oczywiście kontrowersje, czy rząd mógł to zrobić wcześniej, czy ten podpis rzeczywiście był potrzebny. No i Robert Biedroń, mimo tego sformułowania, że te sondaże lecą na łeb na szyję i że one jakoś tam dramatycznie spadają, to nie jest aż tak dramatyczny spadek, ale też ma trochę racji, mówiąc, że Karol Nawrocki coś musiał zrobić, żeby wyjść z tego impasu, który rzeczywiście w ostatnich tygodniach wpadł. Był brak aktywności tego Pałacu Prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie. Koniec końców to Polacy płacą mniej za benzynę i myślę, że to jest tym najważniejsze. No pytanie, co dalej? Dlatego, że do tych 5,19 słynnych Donalda Tuska pewnie nie dojedziemy, bo to nie jest w obecnej ekonomii możliwe. Więc Karol Nawrocki dostał teraz taki argument, że będzie mógł sobie tutaj recenzować te ceny benzyny, sprawdzać. No ale myślę, że to jest wszystko znana już retoryka, bo teraz Karol Nawrocki oczekuje, że jego kolejny projekt złożony do Włodzimierza Czarzastego, do marszałka Sejmu, będzie rozpatrywany, co jeszcze pozwoliłoby obniżyć, rzekomo jeszcze pozwoliłoby obniżyć te ceny paliwa. Także no, gra jest w toku. Najważniejsze, tak jak mówię, z naszej perspektywy, to to, że zapłacimy tę złotówkę, już chyba ponad złotówkę mniej za litr benzyny. Zobaczymy, co dalej.
2: Tak jak mówisz, ta informacja dla obywateli jest najważniejsza, że płacimy mniej za tankowanie. Natomiast ten spór nie milknie. Czy to 5,19 za litr benzyny będzie się teraz ciągnąć za premierem Donaldem Tuskiem? Teraz to wykorzystują cały czas politycy Prawa i Sprawiedliwości i przypominają, to jest chyba jeszcze w ogóle z 2022

0: roku zapowiedź wówczas Donalda Tuska, który był w opozycji. No i kolejny wątek, sporo krytyki, zwłaszcza ze strony Konfederacji pod adresem Karola Nawrockiego, że jest uległy wobec premiera Donalda Tuska, że złamał deklarację toruńską. To ma jakieś znaczenie?
1: To jest troszkę tak, zaczynając od tej deklaracji toruńskiej, że Karol Nawrocki stał się trochę niewolnikiem. On miał takie poczucie, mam wrażenie, że jest niewolnikiem tej deklaracji toruńskiej i elektoratu Konfederacji, elektoratu wolnorynkowego, tylko że świat tak nie wygląda. No, takie zobowiązanie już na starcie, ono było pewnym wybiegiem wyborczym i było mocno, moim zdaniem, trudne do realizacji. I tak Karol Nawrocki długo wytrzymał w tym postanowieniu. Także tego się nie dało po prostu utrzymać przez całą pięcioletnią kadencję. Mencen to sprytnie oczywiście będzie mógł teraz wykorzystać, natomiast fakty są takie, że i tak najbliższe wybory są wyborami parlamentarnymi, każdy będzie grał na siebie, więc tutaj Karol Nawrocki, walcząc już o następną kadencję, będzie mógł spokojnie o tym zapomnieć, powiedzieć, że sytuacja była taka, jaka była. Także to z jego perspektywy to nie jest duża wizerunkowa strata. Natomiast jeśli chodzi o to 5-19, no cóż, no to się będzie ciągnęło za Donaldem Tuskiem, to nie jest fortunne sformułowanie, mówienie o jakiejś konkretnej cenie i że w magiczny sposób będzie można było wpłynąć na tę cenę benzyny z pozycji premiera. Doskonale wiemy, że tego typu wskaźniki, jak cena paliwa, uzależnione są od makroekonomicznych czynników. Także no, powiedzenie czegoś takiego, to tak jak mówię, to jest po prostu pewne obciążenie i Donald Tusk z tym obciążeniem będzie musiał żyć. No, PiS będzie to wykorzystywał, Konfederacja będzie to wykorzystywała i tak dalej, i tak dalej. Takie ich prawo polityczne. Donald Tusk na pewno następnym razem się zastanowi. Jeżeli zechce podać jakąś konkretną kwotę, konkretną cenę, czy konkretną cenę w tym przypadku litra jakiejkolwiek benzyny. Także no tutaj to jest polityczny błąd Donalda Tuska, ale pamiętamy, w jakich czasach to powiedział, kiedy to PiS tak naprawdę odpowiadał w 100% za cenę benzyny, kiedy mieliśmy do czynienia z tą putinflacją i tak dalej, więc no sytuacja była trochę inna w opozycji, łatwiej pewne rzeczy przepuszczać przez usta.
0: Prawo i Sprawiedliwość i Lewica rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznych wyborów. PiS debatowało o gospodarce. Lewica na Radzie Krajowej szykowała plany przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To posłuchajmy, co powiedział Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ten ostatni rok przed wyborami to czas, by przypomnieć, po co Lewica jest w rządzie.
2: My swoją Radą Krajową rozpoczynamy de facto ten marsz do wyborów 2027. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatni rok. Ostatnie 10 miesięcy przed wyborami, kampanią wyborczą i ostatni krok, żeby powiedzieć, po co Lewica jest w rządzie. Plan jest jasny. Chwalić się sukcesami, jechać w Polskę, cały czas być aktywnym na arenie rządowej. To jest nasz plan na najbliższe miesiące.
0: A z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że gospodarka jest najważniejszą częścią programu jego ugrupowania.
3: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
0: To zacznijmy od Lewicy, bo Krzysztof Gawkowski mówi, że będzie przez ten rok przed wyborami przypominać, po co Lewica jest w rządzie. A więc po co Lewica jest w rządzie? Czy jednak te sukcesy, programy wprowadzane przez Lewicę nie są przypisywane jednak Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej? Nad tym się zastanawiam. Chociażby aktywny rodzic, tak zwane babciowe, ostatnio premier Donald Tusk świętował 2-lecie tego programu.
1: Znaczy, to tak. To rzeczywiście trochę jest, możemy patrzeć na to z dwóch stron i to będzie zależało od tego, w jakiej kampanii będziemy brali udział. Jeżeli będzie tak, że Lewica pójdzie sama, nie pójdzie na wspólnej liście z Donaldem Tuskiem, to na pewno Donald Tusk będzie chciał, żeby ze względu na wyborczą arytmetykę jakieś sukcesy ta Lewica miała, żeby w kampanii, jak oni pójdą rzeczywiście pod tym hasłem, ta trasa ma być pod hasłem Lewica dowozi, z tego co ogłosił Łukasz Michnik, no to żeby pod tym hasłem Lewica dowozi nie była pusta kartka, tylko rzeczywiście rzeczy, które Lewica w ramach pracy z Donaldem Tuskiem w rządzie koalicyjnym dowiozła. Jeśli miałoby być tak, że będzie wspólna lista, to nie będzie miało znaczenia. I to, myślę, jest najciekawsze, co tak naprawdę zostało ogłoszone na tej Radzie Krajowej, to że w lutym dowiemy się, w jakiej konfiguracji i z kim i co się wydarzy, jeśli chodzi o start Lewicy w najbliższych wyborach. No bo tak naprawdę proszę pamiętać, że to chyba, co nas najbardziej komentatorów interesuje,

0: interesuje, czy lewica pójdzie sama, czy lewica pójdzie na wspólnej liście najprawdopodobniej z PSR-em i Koalicją Obywatelską, czy partia Razem w jakikolwiek sposób zechce się z tą lewicą dogadać. Będziemy mieli powtórkę sytuacji sprzed 4 lat. Czyli to jest, myślę, najbardziej interesujące, bo wtedy to też narzuci moim zdaniem sposób działania kampanijny, jeśli chodzi o lewicę Włodzimierza Czarzastego. Tutaj ogłosili, że oni już mają plan, mają rozpisane spotkania, plan pracy miesięczny, kto za co ma odpowiadać. No to jest bardzo ważne, że partia polityczna myśli w ten sposób przyszłościowo. Natomiast w lutym moim zdaniem się wiele jeszcze może pozmieniać.
1: Prawo i Sprawiedliwość i plan gospodarczy, którego twarzą chyba zostaje Daniel Obajtek, który, przypomnijmy, przed rozłamem w partii to Mateusz Morawiecki był twarzą polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości. Już pojawiają się takie głosy, czy może to Daniel Obajtek w przyszłości będzie kandydatem na premiera zamiast Przemysława Czarnka.
0: No być może, chociaż ja z tej konferencji jednak odniosłem, że to profesor Mariusz Andrzejewski ma
1: tak
0: być
1: jest,
0: takim
1: oczywiście. No ale oczywiście politycznie. Bardziej myślę politycznie
0: okaże,
1: odpowiadać.
0: Że Daniel Obajtek będzie miał do odegrania rzeczywiście jakąś rolę, zwłaszcza, że w tych wszystkich sporach, kłótniach, debatach i tak dalej radzi sobie całkiem nie najgorzej, retorycznie, bo już tutaj nie wchodźmy we wszystkie kwestie prawne i aspekty, problemy, które Daniel Obajtek w tej chwili ma na głowie. Natomiast tutaj chyba gwiazdą, czy gwiazdą, taką merytoryczną gwiazdą był rzeczywiście profesor
1: Mariusz Andrzejewski,
0: który tutaj przedstawiał te rozwiązania. Natomiast problem jest taki, że ja nie wiem, czy coś z tych rozwiązań zostanie jeszcze do przyszłorocznych wyborów, do przyszłorocznej kampanii, bo przypomnijmy, że to są tak naprawdę dwie kwestie, kwestia składki zdrowotnej i do powrotu do pewnych zasad funkcjonowania tejże składki przed Polskim Ładem.
1: Mhm.
0: Tak, no i różnego rodzaju udogodnienia dla przedsiębiorców, które miałyby wejść w ramach tych propozycji, zmian Prawa i Sprawiedliwości związane chociażby z leasingiem. Także no tutaj to jest ewidentnie jakiś taki pakiet, który miałby być skierowany w stronę przedsiębiorców. Czyli po pierwsze odbieranie głosów Koalicji Obywatelskiej, bo zakładamy, że większość przedsiębiorców jednak głosuje na Koalicję Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość sobie skalkulowało, że ich przygniata w tej chwili obecny sposób funkcjonowania polskiej gospodarki, że na przedsiębiorców bardzo dużo nałożonych jest obowiązków. No i z drugiej strony jeszcze Konfederacja, która też przecież targetuje przedsiębiorców, a to jest ważny elektorat, który chcielibyśmy Mentzenowi odebrać. Więc przygotowując te propozycje, my teraz wysyłamy taki sygnał, że powalczymy o tych małych i średnich przedsiębiorców. Ja tutaj mam dwa problemy. Po pierwsze, problem jest taki, że atrakcyjność prezentacji tego i w jaki sposób to się przebiło, jak bardzo jest trudno wytłumaczyć, jakie będą te nowe warunki tej składki zdrowotnej, czy jakie są te propozycje dla przedsiębiorców. To jest naprawdę skomplikowane. Profesor Andrzejewski opowiadał to przez kilkadziesiąt minut. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest oczywiście wiarygodność. Ja nie mam poczucia, że Prawo i Sprawiedliwość po tym wszystkim, co robiło w trakcie swoich rządów, teraz opowiadając, że ma ten pomysł na rewolucyjne zmiany, no, brzmi to jednak mało wiarygodnie. No, był to przegadany kongres, była to przegadana konferencja, także no, ja mam poczucie, że niewiele jednak tego zostanie Prawo i Sprawiedliwości. Jak za tydzień byśmy się spotkali, pogadali, to ja nie wiem, czy pamiętalibyśmy, o co tak naprawdę PiS-owi chodziło. Mogę się mylić, zobaczymy, na ile oni zechcą w sposób powtarzalny, jakiś taki konsekwentny o tych zmianach mówić, ale jestem przekonany, że nie będzie to tym takim najbardziej chwytliwym aspektem działalności PiS-u w najbliższym czasie.
1: Skoro mówisz o tym, co za tydzień, no to wiemy na pewno, że za tydzień druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w tej drugiej turze. No i tak, czy jak patrzymy, pamiętam, rozmawialiśmy tydzień temu, jak była jeszcze cisza wyborcza. Jak patrzymy na te wyniki z pierwszej tury, czy Monika Piątkowska ma jeszcze jakiekolwiek szanse w tym starciu? Skąd miałaby te głosy czerpać? Przypomnijmy, Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Takie są te wyniki oficjalne. Na trzecim miejscu Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości 17,5, Aleksandra Owca razem z prawie 7%.

0: Maria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 4,81 i Michał Klimek z Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oczywiście 4,11.
1: No i to jest rzeczywiście problem, bo takiego miejsca, gdzie można łowić, to zbyt dużo Monice Piątkowskiej nie zostało. Może elektorat Aleksandry Owcy mógłby tutaj zagłosować na Monikę Piątkowską, ale też mam wątpliwości, czy w sytuacji, w której koalicyjny rząd traktuje partię Razem tak, jak traktuje, to rzeczywiście tutaj wyborcy, którzy są raczej często mocno zidentyfikowani z partią Razem, chcieliby głosować na Monikę Piątkowską. Także rzeczywiście jest to jakiś taki szklany sufit, ale można liczyć na, po pierwsze, pewną demobilizację i niekoniecznie powtórzenie tego, co się stało w pierwszej turze, gdzie elektoraty partyjne poszły, głosowały na swoich kandydatów. W związku z tym w drugiej turze to się może nie wydarzyć. Łukasz Gibała może paradoksalnie mieć tutaj mniejszą mobilizację i Monika Piątkowska nie powinna się poddawać, tak? Koalicja Obywatelska nie powinna zostawiać tej sytuacji swojego kandydata, bo moim zdaniem to będzie wizerunkowo i politycznie znacznie gorzej odebrane niż jakaś tam jednak próba powalczenia, pogryzienia tej trawy i zrobienia jak najlepszego wyniku w Krakowie. No, Gibała ma zdecydowanie przewagę, Gibała ma dobry wynik z pierwszej tury, ma dobrą kampanię z pierwszej tury, ma już ewidentnie know-how, co chce mówić i w jaki sposób chce mówić, więc tutaj trudno się spodziewać jakiegoś zaskakującego wyniku, ale tak jak mówię, dopóki w piłkach, że moim zdaniem koalicja się poddawać nie może. Natomiast zdecydowanie specyficzne jest to, co się stało, że pierwsza tura i ta kampania przed pierwszą turą była rzeczywiście głośna. Myśmy o niej debatowali, rozmawiali, było mnóstwo debat tych kandydatów, przebijały się na jedynkach te newsy z Krakowa. Teraz mamy drugą turę i wydaje mi się, że jest znacznie ciszej. Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, że ta druga tura, gdzie już rozstrzygnięcie nastąpi, to się powinno robić gorąco. Natomiast tuż wiemy, że szafuje się jakimiś pozwami, składają przeciwko sobie kandydaci pozwy, jest jakieś szkalowanie dobrego imienia, ale mam poczucie, że to tak nie grzeje i ten Kraków w tej drugiej turze spadł trochę pod inne informacje. Nie wiem, czy to tak miało być, zaplanowała sobie Koalicja Obywatelska, no bo Łukasz Gibała, jemu by pewnie zależało, żeby to politycznie było jak najgłośniejsze, no ale ewidentnie mam takie poczucie, że znacznie mniej rozmawiamy o tej drugiej turze w Krakowie, tak jakby trochę to już było rozstrzygnięte i Gibała tak naprawdę mógł sobie już przypisać to zwycięstwo i powoli wprowadzać się do gabinetu. No są różne przesłuchy, że jest gęsta atmosfera w kampanii Moniki Piątkowskiej, że są jakieś tam kłótnie i tak dalej, natomiast no mam takie poczucie, że jesteśmy jednak w takiej sytuacji, że ta druga tura znacznie mniej nas grzeje niż to, co się działo przed pierwszą.
0: Czy Donald Tusk pojawi się jeszcze w Krakowie, żeby wesprzeć kandydatkę? On się pojawił w czwartek, w ten ubiegły czwartek przed tym niedzielnym głosowaniem. Czy taka wizyta może pomóc, a może wręcz przeciwnie zaszkodzić? Łukasz Gibała cały czas używa tego argumentu, że tu w Krakowie jest samorząd, że politycy z Warszawy przyjeżdżają, a nikt ich tak naprawdę w Krakowie nie chce.
1: Tak, no myślę, że to jest... Gibała robił to zresztą też ich pierwszej turze, pokazywał, że on jest absolutnie apolityczny i jego komitet własny startuje tutaj dla dobra Krakowa z postulatami dotyczącymi Krakowa, otaczają go partyjni kandydaci i robi to w drugiej turze, także myślę, że tutaj ta strategia jest tożsama. Natomiast rzeczywiście to jest dobre pytanie, czy Donald Tusk może pomóc, czy może zaszkodzić. Mieliśmy już do czynienia z, tak jak zauważyłaś, w czwartek przed pierwszą turą był i moim zdaniem nie zaszkodził, dlatego że zmobilizował elektorat Koalicji Obywatelskiej, który, jak pokazują badania, chociażby to opublikowane od razu po pierwszej turze, Koalicja Obywatelska jest mocna w Krakowie. Tam zwolennicy Koalicji Obywatelskiej to dość pokaźna część całego krakowskiego elektoratu. W związku z tym zmobilizowanie tych osób, żeby poszli i zagłosowali na naszą kandydatkę, to jest ważny aspekt tego, żeby w ogóle myśleć o zwycięstwie. Także bardzo możliwe, że Donald Tusk zrobi to samo, chociażby z tego powodu, o którym mówiłem przed chwilą, że oddawanie tego za nic, przegrywanie, machając ręką, niech sobie sama Monika Piątkowska radzi, to nie jest dobra informacja na rok przed wyborami. Moim zdaniem Koalicja Obywatelska, nawet jeśli tutaj miałaby przegrać, to lepiej przegrać nieznacznie, pokazując, że jesteśmy jedną drużyną i będziemy walczyć o zwycięstwo, niż przegrać w taki sposób, że zostawimy teraz kandydatkę samą sobie, weszła do drugiej tury, to jest jakiś tam sukces, a teraz niech już sobie próbuje poradzić po

0: swoje. Że mam poczucie, że Donald Tusk może się jeszcze pojawić, może jeszcze przed tym końcem kampanii, przed tą ciszą wyborczą z Moniką Piątkowską się spotkać. Na pewno, tak jak mówię, nie zaszkodzi to w kontekście mobilizacji tego najtwardszego koalicyjnego elektoratu w Krakowie.
1: A jak ty patrzysz na te wybory? Czy one są ważne? To są wybory lokalne. Czy jednak mogą mieć jakieś przełożenie na politykę krajową? Czy to może być jakiś prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? No i od razu mówię, no nie było tutaj kandydata Konfederacji, bo już oczywiście no różne były opinie, czy ten wynik Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości 17,5% to jest sukces, czy to jest porażka? No głośno było o tym, że jednak Aleksandra Owca z Razem przed Darią Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Czy to można jakoś przyłożyć, czy jednak Kraków jest specyficzny, to są wybory lokalne i to nie ma przełożenia na tę wielką politykę krajową?
0: Ja myślę, że tutaj jakaś taka ekstrapolacja na podstawie drugiej tury to w ogóle jest z całym szacunkiem bez sensu. Pierwsza tura rzeczywiście była znacznie ciekawsza pod tym względem, bo wydarzyły się pewne elementy, które można by było na tę partyjną politykę przełożyć. Startowali przedstawiciele partii politycznych, które będą się biły w przyszłorocznych wyborach i tu można było rzeczywiście jakieś analogii szukać, chociaż rzeczywiście, tak jak zauważyłaś, zabrakło Konfederacji. Nie będziemy mieli w wyborach ogólnopolskich Gibałek, który tutaj i zrobił znakomity wynik, ściągając tak naprawdę poparcie z elektoratów różnych partii politycznych. Że musimy całkowicie impact Gibały wykreślić i to jest, myślę, najważniejszy powód, który z mojej perspektywy oznacza, że nie możemy 1:1 czy nawet 1:10 przykładać tego, co się stało w tej pierwszej turze. W takiej najprostszej wyborczej interpretacji to, jeżeli Koalicja Obywatelska przegra, jeżeli Łukasz Gibała zwycięży, na pewno nie będzie to dobre informacją czysto PR-owo, taką informacją, którą będziemy Donalda Tuska powiedzą Monika Piątkowska w dużym mieście, gdzie przecież koalicja jest silna i zawsze mówi, że duże miasta są nasze. Zobaczcie, w Krakowie Monika Piątkowska przegrała.
1: Paweł Królikowski, politolog, był gościem Polskiego Radia 24. Podsumowaliśmy te najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia z małą prognozą na to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, dobrego popołudnia.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Utrudnienia na autostradzie A2 w Lubelskiem. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Niemcy przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, zapowiedział to w Kijowie kanclerz Merz. Na Mazurach trwają poszukiwania serwala sawannowego. Dziki kot uciekł z prywatnej posesji. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w Lubelskiem. W rejonie miejscowości Łukowisko motocykl uderzył w tył ciężarówki. Nie żyje kierowca jednośladu. Do zdarzenia doszło przed godziną 14. Autostrada A2 między węzłem Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę stolicy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Ukraina otrzyma kolejny pakiet pomocy wojskowej od Niemiec o wartości 1 miliard euro. Jego przekazanie ogłosił w Kijowie kanclerz Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Przeznaczymy te środki na wspólną produkcję dronów do zwalczania bezzałogowców, mówił Merz na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent oświadczył, że Moskwa chce przełamać opór Ukraińców poprzez nasilenie ataków powietrznych. Trwa polityczny klincz wobec zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Choć został on wybrany przez Sejm miesiąc temu, to wciąż nie otrzymał zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Kancelaria Karola Nawrockiego domaga się dowodów, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Do tej pory nie zostało to udowodnione, mówiła w TVP Info Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
2: Mamy do czynienia z jakimś teatrem politycznym. Wymogiem formalnym wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest posiadanie 10 lat wykonywania zawodu. Pan minister Berek tych 10 lat nie udowodnił, nie pokazał.
1: Berek spełnia wymogi na stanowisko sędziego Trybunału, co można łatwo sprawdzić, odpowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Każdy radca prawny, kiedy rozpoczyna pracę, musi to zgłosić do Izby Radców Prawnych i kiedy kończy również. I dokładnie w Izbie Radców Prawnych jest zapisana łączna długość pracy, którą wykonywał. Ma dużo więcej niż 10 lat. I wy doskonale o tym wiecie, bodajże 17 lat i 8 miesięcy, jak się nie mylę. 17 lat i 8 miesięcy. I to można w sekundę sprawdzić.
1: Maciej Berek wskazuje, że uprawnienia do wykonywania zawodu posiada od 2002 roku. Wysłał również oficjalne pismo do prezydenta z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mu ślubowania. Resort infrastruktury zapowiada dalszą cyfryzację kolei. Ma ona wzmocnić bezpieczeństwo poprzez ograniczenie podatności sieci na ataki hybrydowe i dywersje. Na centralnej magistrali kolejowej oraz na innych trasach powstanie system kolejowej łączności radiowej oparty na standardzie 2G. Stawiamy na cyfryzację, mówił w Polskim Radiu Łódź minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Bezpieczeństwo na kolei jest naszym priorytetem i tutaj nie chodzi tylko o cykliczne podnoszenie naszych kompetencji cyfrowych, inwestycje, które dotyczą nowych przejazdów kolejowo-drogowych, także eliminowanie tych systemów, które dziś dotychczas były analogowe.
1: Równolegle prowadzone są testy związane z podnoszeniem prędkości pociągów. PKP Intercity przeprowadziło już jazdy z prędkością 250 km/h. Regularne przejazdy z taką prędkością mają się rozpocząć w przyszłym roku. Teraz Mazury i poszukiwania serwala sawannowego. Zwierzę uciekło w nocy z prywatnej posesji w Orzyszu. Kot Wabisie Gustaw ma na sobie czerwone szelki. Jest łagodnym zwierzęciem, ale policja przestrzega przed łapaniem go na własną rękę. W przypadku zauważenia czworonoga należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwale żyją naturalnie w Afryce, mają do 90 cm w kłębie. Charakteryzują się krótką sierścią barwy piasku z czarnymi cętkami. Papier i długopis zamiast laptopa czy telefonu. Studenci Uniwersytetu Amsterdamskiego nie mogą używać elektroniki podczas wykładów. Zakaz ma wzmocnić ich koncentrację.
5: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty.

0: Na Instagramie są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyril Lime-Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zapisywanie rzeczy pomaga je lepiej zapamiętać. Powiedziała dyrektor do spraw programów nauczania Michaela Hordajk. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję.
1: A materiał przygotowała Katarzyna Van Rooyen.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora nad Polską pojawi się coraz więcej chmur. Na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Wybrzeżu oraz Przedgórzu Sudeckim, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie.
2: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątek stanowi Lubań na Dolnym Śląsku, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł.
2: Klimat.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: Jest niedziela, 4 października, 6 minut po godzinie 15 w studiu Martyna Podolska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Martyna, która chyba nigdy nie odpoczywa. Czy ty odpoczęłaś trochę po Gdyni?
5: Dzień dobry. Ja odpoczywam chadzając do teatru, zwłaszcza do jednego, do Teatru Dramatycznego w Warszawie.
4: Tam się szykują ciekawe spektakle.
5: Szykuje się bardzo interesujący spektakl, ale nie tylko ten jeden, o którym myślę, że głównie dzisiaj będziemy opowiadać, ale będziemy opowiadać o rozpoczętym już sezonie, no i o Lalce też będziemy opowiadać. O Lalce, wiesz?
4: Lalka temat numer jeden.
5: Bo tam też Lalkę
4: jeden.
5: Można zobaczyć. Tak, więc już teraz.
4: Zapraszamy.
6: W repertuarze.
5: Dzień dobry raz jeszcze, Martyna Podolska w repertuarze, a z nami Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Który czuje pismo nosem wcześniej, jak prawdziwy artysta, i zanim wszystko to, co się dzieje teraz w polskiej kulturze, czyli żyjemy wszyscy lalką i serialową, i lalką filmową, postanowił, że teatr dramatyczny też będzie żył lalką. I to jeszcze na kilka miesięcy przed tym wielkim filmowo-serialowym boomem, i zaprosił do tej współpracy pochodzącego z Białorusi Mikitę Iłończyka. Znakomitego reżysera, który już od kilku lat, kilku sezonów mieszka i pracuje w Polsce, ale nie tylko, także w wielu innych miejscach w Europie, bo to uznany młody twórca. No i zaprosiłeś Mikitę, żeby stworzył własną adaptację i z własną opowieść o lalce i na temat lalki.
7: Bo mieliśmy poczucie, że my jesteśmy rzeczywiście dość mocno osadzeni w pewnym w ogóle odczytaniu lalki albo w pewnym wyobrażeniu lalki, co myślę, że jakby ogólnopolska histeria dotycząca lalki, której właśnie jesteśmy świadkami, myślę, że najlepiej o tym świadczy. Z jednej strony to jakby niesamowite, że ta powieść jest dla nas cały czas tak ważna. Z drugiej strony myślę, że to, co jakby jesteśmy ponad pół roku już po premierze spektaklu Mikity, i myślę, że to, co jakby było takie znaczące, że my bardzo jesteśmy przywiązani do naszego wyobrażenia o lalce. Myślę, że bardziej to jest jakby związane z filmem Hasa niż z Prusem. I myślę, że jakby dla części osób jakby lalka Mikity była trudna, bo on jakby w sposób dość zdecydowany wyjął ją z estetyki, czy w ogóle z konwencji melodramatu, w którą tak naprawdę włożył ją has, bo ja nie mam poczucia, że powieść Prusa jest melodramatem, albo że w ogóle jakby czerpie z tego typu estetyki. Natomiast jakby dla nas jakby rzeczywiście myślę, że te pierwsze skojarzenia z lalką są jednak melodramatyczne, a mam poczucie, że ta powieść jest jednak dużo głębsza i dużo bardziej bogata, mimo że jest też opowieść

0: o miłości, ale nie jest moim zdaniem melodramatem. I jakby myślę, że tutaj jedna z tych decyzji, którą podjął Mikita, że jakby stanowczo odżegnywał się i odżegnuje się w swojej realizacji, przy której dramaturgiem był Goran Iniec, więc oni obydwoje jakby powiedzieli nie melodramatowi, prowadzą tą opowieść inaczej. I myślę, że naprawdę dochodzą do jakby wielu ciekawych, ale też zaskakujących tak naprawdę obserwacji, bo z jednej strony jak rozmawiamy właśnie w obliczu tej całej afery dookoła lalki, dookoła lalek, która się w tej chwili wydarza, to jakby rzeczywiście wszyscy mówią, jakby traktują dzieło Hasa jako dzieło kanoniczne. Na przykład jakby to jest jedna z rzeczy, o których to bardzo często mówi Mikita, która jest uderzająca, że Has na przykład zmienił Prusowi ruble na złotówki. No to jest jednak poważna jakby ingerencja w dzieło, w sensie takim jakby w ogóle absolutnie jakby wywala cały świat, w którym ta powieść się rozgrywa, bo ta powieść rozgrywa się formalnie w Rosji. A jeżeli jakby zaczynamy płacić złotówkami, to ona jakby...
1: Już jest polską opowieścią. Polska. Tak.
0: Więc to jest jakby dość duża zmiana, która ma, myślę, bardzo poważne konsekwencje. I to jedna z takich obserwacji, które, myślę, były takimi kamieniami milowymi w wybudowaniu tej lalki, którą państwo mogą zobaczyć na dużej scenie teatru dramatycznego. I myślę, że oczywiście w tej chwili jakby wiadomo, że uwaga koncentruje się na serialu Netflixa i jakby na premierze kinowej. Natomiast myślę, że najbardziej bezpośrednie spotkanie z lalką i z Prusem jakby wydarza się w teatrze, dlatego że można rzeczywiście wtedy spojrzeć w oczy Wokulskiemu i Izabeli i poczuć to napięcie.
1: To prawda. Oczywiście oboje chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że teatr ma niestety mniejszą siłę oddziaływania na opinię publiczną, ale myślę, że gdyby miał tak silną, jaką ma serial czy platforma streamingowa, to ta adaptacja stworzona przez Mikitę mogłaby również wywołać pewien wstrząs, bo rzeczywiście tam Mikita dochodzi do bardzo takich współczesnych myśli. Chociażby Wokulski no, jest kolekcjonerem, sprzedaje dzieła sztuki i to nie byle jakie, więc to też z pewnością mogłoby wzbudzać pewne kontrowersje, jak i to, o czym już trochę wspominałeś, czyli jednak pozbycie się tego wątku romantycznego. On tam gdzieś oczywiście jest, tli się, ale to nie jest, no, nie jest najważniejsze.
0: Bo jakby oczywiście, bo to nie, żebym ja uważał, że jakby nie ma uprosa miłości Wokulskiego do Izabeli. No, oczywiście, że jest. Tylko jakby mam poczucie, że konwencja jakby tej powieści jest dużo bogatsza. Natomiast myślę, że no jakby rzeczywiście perspektywa Mikity opowiadania o lalce jest perspektywą osoby, która aktualnie żyje w Polsce, która jest Polakiem, ma polskie obywatelstwo, natomiast jednak no, korzenie jakby sięgają Białorusi, jakby całego takiego dość skomplikowanego patchworku jakby narodowości w tym regionie, czyli jakby w sensie tego jakby no, tych linii demarkacyjnych, które powstały po II wojnie światowej, że ktoś jakby i tych narzuconych tożsamości, że ktoś od tego tutaj jest Białorusinem, a 300 metrów dalej jest Polakiem. I myślę, że ten kontekst Rosji, który jest też bardzo mocno obecny u Prusa tak naprawdę. Ja oglądam teraz jakby serial Netflixa, jeszcze nie skończyłem, ale widzę, że rzeczywiście na przykład te rozpoznania gdzieś są, jakby tam też jakby te rozpoznania, czy w ogóle rozpoznanie tego Rosji w tym serialu Netflixa jest dość mocne. Ja takim to jest bardzo mocny kontekst. Mówię to oczywiście z perspektywy nieskończonej lektury jeszcze tego serialu. I myślę, że to są te akcenty, które u Mikity wybrzmiewają wyjątkowo mocno.
1: Także i z uwagi na to, skąd jest. I też w związku z tym, że w szafie, starej szafie po babci, znalazł lalkę właśnie po polsku wraz z jej notatkami i w ten sposób też odwołuje się poniekąd do historii swojej rodziny. A ty mówisz o Rosji. Wydaje mi się, że jednak w takim potocznym patrzeniu na lalkę to nie ta Rosja, tylko ten Paryż jest gdzieś istotniejszy. Ale oczywiście chciałam zacząć od lalki w związku z tym, co dzieje się teraz w polskiej kulturze, że rzeczywiście ten weekend należał z pewnością do lalki tej filmowej i serialowej, ale sezon już rozpoczęty, początek października, pierwszy miesiąc grania za wami, premiera za wami, kolejna premiera przed wami.
0: Jaki tuż to
1: będzie? Tuż, jaki to będzie sezon? dla was?
0: Intensywny, ale mam jak każdy inny. Nie, no rzeczywiście

0: bardzo jesteśmy podekscytowani tym sezonem, bo myślę, że jakby pokazuje on też jakby bardzo, czy udało się zaprosić rzeczywiście niezwykłych twórców i niezwykłe twórczynie do teatru dramatycznego. Za nami premiera krótkiego spektaklu o matce i córce w reżyserii Heleny Urbańskiej na podstawie tekstu z Heleny Urbańskiej
1: i z Heleną
0: Urbańską na scenie, z Heleną Urbańską i Anitą Sokołowską, aktorkami teatru dramatycznego. Za chwilę premiera FOK 2126. To z kolei jest muzodram w reżyserii w wykonaniu Anny Gorajskiej, więc ten początek sezonu należy do aktorek teatru dramatycznego.
1: To i... też tylko dodajmy, że z uwagi na też i rocznicę Mieczysława Foga przypadającą w tym
0: tutaj
1: roku.
0: Jakby rzeczywiście jakby to jest jakby projekt realizowany też dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy, więc jest nam bardzo miło zawsze wracać do tradycji muzycznej w teatrze dramatycznym. A w grudniu kolejna premiera, do której próby już rozpoczęliśmy, czyli Nina Wieczna Królowa. Będzie to mój powrót do reżyserowania w teatrze dramatycznym. I tak jak przy okazji naszej poprzedniej premiery, czyli Aniołów w Warszawie, autorką tekstu jest Julia Cholewińska i znowu tak naprawdę sięgamy po materiał historyczny.
1: Historyczny i jakże interesujący i wielowątkowy. Ja na początku swojej drogi zawodowej, 14 lat temu, dwukrotnie miałam przyjemność, chociaż to było wyzwanie, rozmawiać z Niną Andrycz. Jedna rozmowa odbyła się osobiście, druga odbyła się tuż przed jej śmiercią przez telefon, gdy pamiętam, że poprosiłam ją o skomentowanie. Ona otrzymała wtedy jedną z jakichś zaszczytnych nagród za całokształt i nikt się nie mógł do niej dodzwonić. Ja się dodzwoniłam, więc to były wyzwania, ale czy spotkanie z jej biografią i ludźmi wokół tej biografii jest wciąż dla was wyzwaniem, bo jak rozumiem, tekst Julii Cholewińskiej, twojej zastępczyni w teatrze, ale też jej wieloletniej współpracowniczki, bo razem tworzycie od lat spektakle. No właśnie, tekst gotowy. Pytanie, czy to wciąż jest wyzwanie, żeby opowiedzieć o Ninie Andrycz i z jakiej perspektywy to będziecie robić?
0: Ja myślę, że w ogóle opowiadanie o historii staje się wyzwaniem dzisiaj. Tak naprawdę to jest jakby bardzo ciekawe, że mam poczucie, że w kontekście jakby ostatnich wydarzeń, zwłaszcza w światowej polityce, jakby w ogóle opowiadanie historii XX wieku, znaczy jakby razem z Julią tak naprawdę zajmujemy się opowiadaniem historii XX wieku dość często. Jakby jednym z naszych poprzednich spektakli, mówiliśmy o Aniołach w Warszawie, czyli spektaklu dotyczącym epidemii AIDS w Polsce, w Warszawie w latach 80. Poprzednia nasza realizacja to były Ostatnie dni Eleny i Nikolae Ceaușescu, czyli opowieść o parze rumuńskich dyktatorów.
1: Natomiast to jeszcze w Bydgoszczy.
0: Jeszcze w Bydgoszczy. Natomiast jakby mam poczucie, że wtedy w ogóle jakby trochę inaczej, w sensie takim inaczej się jakby podchodziliśmy do historii. Ja mam poczucie, że dzisiaj, nie wiem, w kontekście na przykład tego, jakby co wiemy o głównych przywódcach światowej polityki i jak na nich patrzymy, jakby, że trudno opowiadać historię taką bardzo heroiczną i taką historię z poczuciem sensu. Wydaje mi się, że to jakby dzisiaj, jak zaczynamy rozmawiać o historii, to wiadomo, że to zawsze bardzo mocno podciąga tym, co się wydarza w tej chwili, więc tak naprawdę ten obraz historii staje się coraz bardziej groteskowy i coraz bardziej absurdalny, i zwłaszcza historii XX wieku. Więc myślę, że to jest jakby wyzwanie, jakby sprawdzić, jakby czym dzisiaj jest ta historia, przez którą przeprowadza nas Nina Andrycz, bo rzeczywiście jakby no, co do jakby ilości, jakby, bo chciałem powiedzieć, ile lat żyła, no, ale to jakby ta sprawa w wypadku Niny Andrycz jest
1: 102,
0: skomplikowana.
1: Tak? Chyba, tak?
0: No, różnie, właśnie nikt nie, czy w sensie takim, różne są jakby tutaj teorie, bo wiadomo, że sama Nina Andrycz przy swoim wieku, delikatnie mówiąc, manipulowała, więc nie wiemy tak naprawdę, czy jakby to, jakby myślę, że to jest dość atrakcyjne, że nawet nie wiemy tak naprawdę ile lat żyła, natomiast jakby jej historia jest jakby takim zwierciadłem historii, czy jej życie jest zwierciadłem historii XX wieku i tak naprawdę w kontekście tych postaci, które też jakby, które ona spotyka i które są jakimiś kamieniami milowymi jej biografii, no to jakby ta opowieść jakby zawsze będzie próbą mierzenia się z historią XX wieku. I rzeczywiście jakby myślę, że dla osób, które widziały Anioły w Warszawie,

0: Będzie to kompletnie inny spektakl, dlatego że anioły w Warszawie były jakby rodzajem poetyckiego realizmu, natomiast opowieść o Ninie Andrycz jest ta, która powstaje, bo tekst jakby oczywiście też w trakcie prób ulega drobnym zmianom i próbujemy. Znaczy to jest jakby absolutnie groteskowa komedia z takim przesłaniem, jakby, że sama Nina Andrycz w dramacie Julii Cholewińskiej mówi, że jak mamy opowiadać jej biografię, to róbmy to atrakcyjnie, a prawda, sama prawda jest nudna, więc jakby nie jest to biografia, która pretenduje do wyjawiania prawdy o Ninie Andrycz, a właściwie jest próbą kłamania i konfabułowania na temat Niny Andrycz. Oczywiście rozpostartą na paru tych anegdotach, które znamy. Spotkanie ze Stalinem, futro od Stalina, jakby aborcje, o których mówiła w bardzo otwarcie. Też jakby no bardzo...
1: Jej związek z Cyrankiewiczem.
0: Związek
1: tak?
0: z Cyrankiewiczem, jakby dużo, jakby bardzo, jakby seks, który zajmował też jakby absolutnie bardzo ważne miejsce w jej narracji i jakby zwłaszcza w jej twórczości literackiej, jakby wszystkie jakby relacje dotyczące jej bujnego życia seksualnego były jakby szalenie rozbudowane.
1: Tylko tu przerwę ci. Ja pamiętam z tego naszego pierwszego spotkania, no ja miałam 20 lat, więc młoda dziewczyna rozpoczynająca przygodę z dziennikarstwem. I pamiętam, jak powiedziała mi, że pamiętaj, że jak będziesz miała męża, to nigdy... Wojtek się śmieje, Wojciech Faruga w naszym studiu. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale jeżeli będziesz miała męża, nigdy masz nie spać z nim w jednym łóżku, tylko macie spać w dwóch osobnych pokojach.
0: Tych anegdot są setki,
1: chociażby właśnie takie zdanie zapamiętałam.
0: No, czyli że marszczy
1: brat, nasz
0: ważna.
1: Wydawca Rafał Wardzyński na to, że chyba zdradzą takie kulisy, ale taka była Nina Andrycz.
0: Tak, była. I w sensie takim jakby, znaczy była rzeczywiście w kontekście jakby, no w sensie mamy jakby dużo takich postaci, jakby braci barona Münchhausena, którzy jakby w sensie takim swoje życie jakby budowali na anegdotach, historiach i tak dalej. Ale są mężczyźni. Natomiast jakby Nina Andrycz jest takim kobiecym Münchhausenem i jakby w sensie takim kobiecym Don Juanem, bo jakby no jej opowieści są, znaczy jakby opis na przykład jakby tego jakby romansu w Morzu Śródziemnym w wieku lat 80, jednak jest, no to jest jakby w sensie takim, to jest jednak z całym szacunkiem, jednak opowiadanie o Ninie Andrycz, jakby była jedną z osobą, to była szalenie bezpruderyjna, więc jakby też jakby ten spektakl jakby stara się za tą bezpruderyjnością nadążyć. Natomiast jakby rzeczywiście my nie staramy się, że w sensie wychodzimy od tego właśnie, myślę, że sama Nina Andrycz jakby cały czas siebie wytwarzała, opisywała jakby siebie, jakby coś tworzyła wiersze, to jakby te powieści, które były częściowo jakby biograficzne, częściowo jakby były fikcją, więc to jakby ona się cały czas wytwarzała. Więc też ten spektakl jakby nie będzie spektaklem na pewno, w którym staramy się dociec prawdy o Ninie Andrycz, a właściwie tak jak powiedziałem, to jest spektakl, w którym staramy się konfabułować na temat Niny Andrycz, więc jeżeli ktoś jakby oczekuje jakby tego, że to będzie historia prawdziwa i będziemy starali się dociec jakby pewnych rzeczy, no to jakby to nie. To nie będziemy. Znaczy myślę, że będzie to historia o Ninie Andrycz i będzie to historia o wielu postaciach, które spotyka. Natomiast jest to jakby myślę, że ten spektakl na tyle, na ile go znam, jakby w sensie takim ma pewien pazur rewiowy i komediowy, więc jakby jest myślę innym sposobem myślenia o tej biografii, właśnie nie takim werystycznym i nie próbującym jakby, w sensie takim nie jest to na przykład polskie The Crown na pewno, chociaż jakby postaci...
1: Chociaż tytuł się... Wieczna Królowa i to odwołanie do tych ról licznych
0: jakby
1: te role
0: są wymieniane i rzeczywiście jest coś takiego, że jakby w tekście jakby Julia, jakby ten tekst jest też rozparty na pewnych cytatach z ról, z tekstów, z dramatów, w których grała Nina Andrycz. Czyli pokazuje też tak naprawdę, jak w jej życiu przeplatała się ta rzeczywistość sceniczna i te postacie z tą rzeczywistością realną. I jakby jest to też, myślę, bardzo... Tak jakby rozmawiamy z aktorami w tej chwili, jakby, którzy są wpuszczeni w ten tekst Julii i jakby w ten świat, żeby rzeczywiście jest to też opowieść o teatrze. Jakby to jest to spektakl, w którym jakby teatr i ludzie teatru są portretowani. Jest jakby o tym, jakby jak często szalone życie prowadzą ludzie w teatrze, ale nie na zasadzie jakby teraz ekscytowania się tym jakimś mitem szalonego artysty, ale w sensie takim, jak duże jest napięcie między rzeczywiście

tą pracą, w której jakby premiera, czyli coś, czyli godzina spektaklu jakby staje się czymś, czemu się w ogóle podporządkuje wszystko i swoje życie, a tak naprawdę kiedy kurtyna

0: Myślę, że jeżeli jakby coś jest w tej biografii dla mnie uderzające, to, że to rzeczywiście było coś takiego, że, jakby, że ona podporządkowywała wszystko teatrowi.
1: A w tle wielka historia. Historia Polski i nie tylko.
0: No, wielka
1: i to
0: historia,
1: będzie wybrzmiewało myślę... pewnie. Bo i Cyrankiewicza, tak? No, będziecie jakby... mieli, i Pole Negri też będziecie mieli na scenie,
0: jest,
1: tak?
0: Jest jakby z postaci historycznych jakby występujących jest oczywiście Cyrankiewicz. Możemy powiedzieć też obsadzie w roli Niny Andrycz, Anita Sokołowska. W roli Józefa Cyrankiewicza Marcin Bosak. W roli Wiesława Gomułki Krzysztof Szczepaniak i w roli Józefa Stalina Robert Majewski. Bo jakby, bo oczywiście trudno jakby w wypadku Liny Andrycz jakby pominąć anegdotę o spotkaniu ze Stalinem, więc Stalin na scenie dramatycznego już kiedyś gościł, więc powraca. Mamy cały czas jakby w teatrze miejsce, które nazywa się też Lożą Stalina. My jesteśmy w Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina.
1: Historia zatacza.
0: Historycznie tego, więc jakby ta postać jakby musi się to pojawić. Natomiast rzeczywiście też mam poczucie jakby, że w to, w jaki sposób jakby ona się pojawi, jak będzie sportretowana, może być zaskakujące, bo jakby rzeczywiście Julia zaproponowała coś tutaj dość mocno arebur, ale z drugiej strony jakby ja mam poczucie, że to jest niezwykle trafne i ciekawe też właśnie w myśleniu o tym, jak dzisiaj mówić o historii, jak przedstawiać pewne postaci historyczne właśnie takie jak Stalin.
1: A czy mogę na koniec naszej rozmowy, naszej audycji wzbudzić presję? Mogę?
0: Zawsze.
1: Bo my czekamy, wiesz? I ja już chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać o tym spektaklu, bo oczekujemy na to, co wydarzy się na początku grudnia i to przedstawienie zapowiadane jest na jedno z głośniejszych w tej pierwszej
0: pracujemy
1: części sezonu.
0: Pracujemy w pocie czoła, jakby jak powiedziałem już, jakby zdradziłem, że to jakby są elementy rewiowe, więc jakby choreografie już powstają, piosenki już powstają, bo rzeczywiście tutaj jakby uśmiechamy się do paru gatunków teatru rozrywkowego, czy teatru takiego popularnego, świadomie i nie bez przyjemności.
1: I rzeczywiście na koniec wiem, że mógłbyś o tym opowiadać godzinami, ale mam takie poczucie, że udało wam się, zwracam się do ciebie jako do głowy tego przedsięwzięcia, czyli do kierowania, do prowadzenia teatru, ale wydaje mi się, że przychodząc do dramatycznego widzę, jak zróżnicowała się gdzieś wasza widownia i publiczność. Udało wam się otworzyć na nowych widzów.
0: Super, to bardzo dziękuję za te słowa, to bardzo piękne. Staramy się w sensie takim połączyć te widownie, w sensie takim, że cały czas szukać jakby kontaktu z tą widownią, która była związana z tą sceną, bo ona jest dla nas ważna i jakby tak jak widzisz, jakby co, tak naprawdę co roku na przykład gdzieś staramy się, żeby ten nurt teatru muzycznego, który był kojarzony z dramatycznym, ale on był kojarzony z dramatycznym, jakby to nie jest kwestia tylko dyrekcji Tadeusza Słobodzianka, to jest jakby tak naprawdę cała dyrekcja Piotra Cieślaka i Anny Sapiego, gdzie jakby spektakle muzyczne były jakby poważnymi filarami tego repertuaru, więc dla tej widowni jakby staramy się cały czas odpowiadać na jej potrzeby. Natomiast też szukamy nowej widowni. Na przykład jest nam bardzo przyjemnie, że w tym roku sezon zakończymy współpracą z Wojtkiem Grudzińskim, który z aktorami i aktorkami Teatru Dramatycznego przygotuje swój spektakl, więc myślę, że a z kolei Wojtek myślę, że jest otwarciem na jeszcze kompletnie inną publiczność, jakby na taką publiczność, która łączy teatr dramatyczny z teatrem tańca i jakby dla nas jakby ten eksperyment, bo w spektaklu wystąpi cztery aktorki teatru dramatycznego i czterech aktorów teatru dramatycznego, ale państwo nie będziecie wiedzieć jakby, czy przychodzicie na obsadę damską czy męską, bo taki jest tutaj haczyk. I Wojtek Grudziński wśród nich w obsadzie, więc myślę, że to jest
1: to może być perełka,
0: taki eksperyment,
1: tak,
0: na który też bardzo czekamy.
1: Bardzo, bardzo czekamy. Czyli zaraz, Wokulski stanie się Cyrankiewiczem. Aha, i w tym wszystkim Marcin Bosak. No, ciekawe. No, i Anita Sokołowska, wielka gwiazda waszego teatru.
0: I biografia Cyrankiewicza, i biografia Wokulskiego. To są bardzo skomplikowane biografie, więc Marcin staje się taką specjalistą od takich nieoczywistych.
1: Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie, był razem z nami w repertuarze w Polskim Radiu 24. Czekamy na to, co wydarzy się na początku grudnia, ale oczywiście nieustająco zapraszamy państwa do tego teatru, bo prawie codziennie jest przedstawiane tam przedstawienie. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: W repertuarze. Pilne.

0: Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego, otrzymali SMS-y o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni polskiej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
11: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
9: Autopromocja.
13: Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko.
0: A to jest niedzielne popołudnie, 4 października, prawie 34 minuty po godzinie 15.
9: Komentarz.
0: Z nami jest Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis sekurak.pl. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Mamy coraz więcej cyberataków. Tylko wczoraj portal wakacje.pl padł właśnie ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek mailowych pracowników oraz systemu obsługi klientów, a wraz z nimi do danych dotyczących rezerwacji. Firma zapewnia, że incydent dotyczył niewielkiej liczby klientów, ale zaleca czujność i ostrożność. Wcześniej firmy Enelmed, MyDoctor, dane medyczne pacjentów, Felgdent, z którego korzystają gabinety stomatologiczne. Dużo tego, muszę przyznać. Dlaczego tych cyberataków jest coraz więcej?
14: Prawdopodobnie w ogóle za te ataki mogą odpowiadać te same grupy hakerskie, albo w zasadzie jedna grupa hakerska. Jeszcze do końca oczywiście nie wiadomo i w tym świecie niestety być może nigdy się nawet nie dowiemy, bo czasami służby obcego wywiadu również jakby odciągając atencję od siebie wskazują, że to może być taka grupa. No ale niestety jesteśmy w dobie niezwykłej zmiany technologicznej. Sztuczna inteligencja wchodzi nam do każdych drzwi życia i biznesu. No i niestety też weszła

0: weszła do świata cyberbezpieczeństwa i z dużym prawdopodobieństwem niestety osoby, które mają takie bardziej niecne intencje, poszukują za pośrednictwem sztucznej inteligencji tak zwanych agentów AI-owych, serwisów, które być może w jakiś sposób mają podatności albo, co najczęściej się tak działo w przeszłości, wyszukują innych danych wyciekowych, na przykład loginu i hasło pracowników, które ułatwiają im wejście do firmy. Tak właśnie było prawdopodobnie w przypadku portalu wakacje.pl. Natomiast jeżeli chodzi o fakturownię i Felgdent, tutaj rzeczywiście jako te ataki takie super świeżutkie i głębokie, tam bardzo dużo danych też zostało pozyskanych. Tylko zawsze w takiej sytuacji też na początku trzeba zweryfikować, czy w ogóle te wycieki są realne, bo bardzo często może...
1: Czy są realne?
0: Bardzo często przestępcy albo osoby, które próbują być tymi przestępcami, próbują zrobić takie wymuszenie, to znaczy ogłaszają nagle, że tutaj doszło do wycieku jakiegoś danego serwisu i publikują próbkę tych danych. No tylko właśnie okazało się w przypadku Felgdent między innymi, że to są takie próbki danych, które rzeczywiście tak naprawdę można by odnaleźć w innych miejscach, czyli przykładowo jak mamy lekarzy, no to imię, nazwisko, rola, gabinet, e-mail, takie rzeczy jak zdjęcie. To jest tak naprawdę wszystko
1: dzisiaj
0: do wyciągnięcia.
1: To są powszechne informacje dostępne chociażby na stronach internetowych poszczególnych placówek.
0: Dokładnie tak. I w tym momencie my jako redakcja portalu Securak.pl od razu zwracamy się do potencjalnego poszkodowanego. Czy rzeczywiście już mają jakieś wskazówki, że mogło dojść do incydentu? I rzeczywiście muszę przyznać, że to się rzadko zdarza, ale firma Felk Software, która obsługuje bodajże ponad 16 tysięcy gabinetów, w ciągu niespełna godziny pan prezes nawiązał z nami kontakt, odpowiadając na pytania, że rzeczywiście tam doszło jednak do incydentu. Więc jeżeli my już potwierdzamy taką sytuację, że u źródła wiemy, że czy to na podstawie logów systemowych, czyli tam, gdzie zapisują się informacje, co tak naprawdę przestępcy mogli zrobić w infrastrukturze, no to niestety mamy w każdym z tych przypadków ostatnio wymienionych potwierdzenia.
1: Co wiemy, kto stoi za tymi cyberatakami?
0: Tak, tutaj jeżeli chodzi o ten ostatni atak, czyli właśnie z Felgdent, to bezpośrednio nawet skontaktował się z nami atakujący. Oczywiście to jest taki kanał anonimowy, że no nikt nie jest w stanie tak naprawdę technologicznie go namierzyć. Przedstawiający się jako Horus, czyli członek grupy Fingerprint, jako niezależni... No, nie mogę powiedzieć badacze bezpieczeństwa, ale jako no w zasadzie osoby, które możemy dzisiaj nazwać przestępcami. I w tym momencie tam była bardzo niepokojąca informacja. No bo jeżeli zwracają się przestępcy tak do redakcji, no to oni tam od razu wypisują, że tyle i tyle rekordów pacjentów przykładowo zostało pozyskanych. W tym wypadku prawie 2,5 miliona rekordów pacjentów obejmujących PESEL, imię, nazwisko, adres, telefon, do którego uczęszczali gabinetu dentystycznego oraz potencjalnie NIP, ale na końcu na przykład była taka informacja, że tam mają też recepty i tych recept jest ponad 1 200 000 i uwaga, wszystkie dane z tej recepty są wskazane łącznie z lekarzem, który je wystawił i nie byłoby tym nic jakby dziwnego w wycieku, ale przestępcy napisali coś takiego, że mają dane lekarzy, dentystów, którzy przepisywali leki psychotropowe. No i to nie jest jakby typowa sytuacja, że lekarz z gabinetu dentystycznego przepisuje takie sytuacje i takie lekarstwa i oni jakby sugerują tutaj, że mogą takie dane również udostępnić. No ale zawsze w takiej sytuacji, jak mamy pierwsze informacje o incydencie, to jest próba dogadania się pomiędzy atakującym a ofiarą, poprzez oczywiście wymuszenie okup. Okup na jakieś duże pieniążki rzędu kilku milionów złotych. Bardzo często mówi się też o dolarach, które przekształcane są na kryptowaluty. No i te kryptowaluty później rozchodzą się po całym internecie i przestępcy w bardzo wiele różnych dziwacznych sposobach próbują te pieniążki sobie

0: z postaci kryptowalutowej zmaterializować. No i to jest niepokojące, bo można dostrzec coś takiego, że przestępcy jakby czują pewną moralność, że no dobrze, tutaj wykradliśmy dane, ale tutaj jest taka bomba, że ci lekarze wystawiali rzeczywiście takie recepty. No i podejrzewam, że skończy się to tym, że będzie jakaś bardziej masowa kontrola przeprowadzona w zakresie tego, kto jakie te recepty wystawia. Ale no to oczywiście
1: no tak,
0: poczekamy i zobaczymy.
1: To jest jeden wątek. A po co w ogóle atak hakerski na firmy medyczne? No bo mówimy oczywiście o Felgdencie, to jest ten ostatni, no ale były wcześniej firmy Enelmed, tam dane medyczne pacjentów, czy MyDoktor. Po co te dane? Jak mogą te dane wykorzystać przestępcy?
0: Powódek może być tutaj bardzo dużo, idąc od jak najbardziej oczywistej, to jest próba pozyskania pieniążków za to, jeżeli te dane nie wyciekną. Czyli jest taki moment, że przestępcy, jak już wyjdą z tej infrastruktury, zbiorą stamtąd wszystkie dane, skopiują je sobie, pewnie też infrastrukturę zaszyfrują, czyli zablokują, nie ma możliwości używania, to zostawiają taki komunikat, że jeżeli zapłacicie nam tyle i tyle, to nie dojdzie do publikacji tego wycieku. No to jest oczywiście śliski temat, bo to jest płacenie grupy przestępczej, ale z reguły rzeczywiście tak jest, grupy przestępcze dbając jakby o swój PR, jeżeli otrzymają te pieniążki, to bardzo często do tego wycieku ostatecznego takiego, to znaczy przedstawienia ekspozycji tych danych w internecie nie dochodzi, ale co z tego, jak i tak trzeba zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych oczywiście zgłosić do każdego potencjalnie poszkodowanego. To jest jeden wątek. Drugi wątek to może być działanie obcych służb i tutaj rzeczywiście można zauważyć, że nastąpiło takie mocne targetowanie, czyli w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę, że służba zdrowia niestety, ale jest słabo zabezpieczona, tam o bezpieczeństwie, pomimo że się mówi, to raczej te rozwiązania niestety byłyby o wiele, wiele jeszcze bardziej drogie, a czasami nazbyt skomplikowane, żeby wprowadzić tam odpowiednie algorytmy bezpieczeństwa, które no dzisiaj z punktu widzenia czasu i tak jednak będą wymagane. Służby to jest jeden wątek, ale jeszcze tak naprawdę może być trzeci wątek, mianowicie przestępcy wcale nie muszą pozyskać tutaj tych pieniędzy z okupu. No i z reguły na pewno tak się nie wydarzy, ale niestety mając dane pacjentów, mając dane lekarzy, to może przyczynić się do stworzenia następnego ataku już bezpośrednio na nas, czyli na pacjentów. Czyli
1: i
0: wyobrażamy
1: to jest
0: sobie
1: najciekawszy
0: taką sytuację.
1: Wątek, w jaki sposób, co powinno wzbudzić naszą czujność, jeżeli, no bo głośna była chyba ta pierwsza sprawa, czyli firma MyDoktor, nawet można było sprawdzić numer PESEL, czy wyciekł, czy nie. No i co dalej, w jaki sposób, co powinno, w jaki sposób właśnie te nasze dane mogą wykorzystać przestępcy i jeżeli by próbowali, na przykład, że mój numer PESEL wyciekł, ktoś chciałby mnie oszukać, w jaki sposób, co musi wzbudzić moją taką czujność?
0: Na pewno osoby, które są w tym wycieku, prędzej czy później niestety otrzymają dwa komunikaty. Komunikaty albo w postaci głosowej, czyli ktoś po prostu zadzwoni i może się przedstawić jako: dzień dobry, z tej strony Agnieszka Nowak, dzwonię z rejestracji z gabinetu pana doktora takiego i takiego. To jest przestępca oczywiście i przestępca w początku takiej rozmowy sygnalizuje jakieś prawdziwe dane. To nie musi być nawet numer PESEL, bo PESEL to z reguły dzisiaj ludzie dosyć są nastawieni tak, że od razu coś jest nie tak, jak słyszą swój numer PESEL przez telefon. Ale jeżeli właśnie taka rzekoma pani rejestratorka albo pan rejestrator, który zadzwoni, powie piękną polszczyzną, czy pan bądź pani była na wizycie na przykład 13 września u pana doktora. No to
1: tak,
0: oczywiście
1: od razu jest to wiarygodne, plus na przykład informacja taka, że chciałabym potwierdzić adres, no nie wiem, wymyślam w tym momencie ulica Puławska, tak? Czy to się zgadza?
0: Tak,
1: więc w tym momencie tutaj buduje się wiarygodność.
0: Tak jest, dokładnie. I jak już mamy taką wstępną wiarygodność zbudowaną, to niestety jest coś takiego, że ludzie bardzo ufają drugiej stronie przez telefon, jeżeli już słyszy głos. Czyli stąd można pójść do ataku, że trzeba dopłacić, bo była jakaś pomyłka w systemie i ja tutaj zaraz podeślę

0: SMS-a, w którym będzie trzeba opłacić powiedzmy 50 zł za wizytę, albo ta recepta nie może zostać zrealizowana, albo minął termin realizacji recepty 30 dni, ale jeżeli chciałby pacjent przedłużyć, to proszę bardzo, tutaj można taki symboliczny datek rzeczywiście złożyć. I oczywiście to nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta, albo właśnie bezpośrednio próba logowania do banku, która... Tak.
1: Czyli na koniec, bo musimy kończyć, te najważniejsze informacje, jak chronić dane. Czyli tak, zastrzegamy numer PESEL, na pewno nie klikamy w żadne linki. Co jeszcze powinniśmy zrobić tak w 30 sekundach?
0: Tak, zastrzeżenie numeru PESEL jak najbardziej tak. Jeżeli państwo macie gdzieś te same hasła w portalach właśnie takich jak Fakturownia bądź w innych portalach, które tutaj dotyczyły wycieki, natychmiast proszę zmienić te hasła i włączyć sobie dwuczynnikowe uwierzytelnianie. To jest taka malutka aplikacja na smartfona, który tak jak bliczek pokazuje nam co 30 sekund nowy kodzik. No i przestępcy nie mają naszego smartfona, więc to załatwi temat. Ale przede wszystkim trzeba uważać na korespondencję. Wszystko, co będzie wywoływać emocje przez telefon, przez maila, przez SMS-a, trzeba usiąść, 3 oddechy wziąć i jeszcze raz na to spojrzeć, albo wręcz rozłączyć się i potwierdzić innym kanałem, czy faktycznie coś takiego miało miejsce.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis sekurak.pl, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Pięknie dziękuję.
2: Komentarz.
1: A teraz zmieniamy temat. Z nami jest Dariusz Tuzimek, dziennikarz sportowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Jutro polscy piłkarze zagrają na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. To będzie ostatni mecz na tym zgrupowaniu reprezentacji. Był remis z Bośniakami na Stadionie Narodowym w Warszawie, później 1-3 ze Szwecją na wyjeździe. Ponownie w Warszawie bardzo wysoka wygrana z Rumunią 6-0. No i chyba o to ostatnie spotkanie chciałabym zapytać, bo co my wiemy po tym spotkaniu? Oczywiście pierwsza wygrana od marca reprezentacji, wysoka wygrana, no ale jednak od tej 20 chyba czwartej minuty gramy w przewadze i ten mecz zmienia swoje oblicze. Jakie wnioski? Czy to już jest reprezentacja, która może rosnąć i wychodzi z kryzysu? No i czy to, że graliśmy w przewadze, no to jest miarodajny wynik?
3: No oczywiście wynik 6-0 to zawsze cieszy, bo jak pada tyle goli, to kibice są zadowoleni, bo mecz jest widowiskowy, są bramki, coś się dzieje. Tak efektowne zwycięstwo nawet pomimo tego, że przez 3/4 meczu graliśmy z przewagą jednego zawodnika, zawsze trzeba docenić, bo często jest tak, że drużyny, które tracą jednego piłkarza, murują bramkę, cofają się do swojej obrony głębokiej. Ciężko ten mur potem złamać. Polakom to się udało. No 6 goli to jest jednak jedno...
1: Imponujące.
3: Tak, z 15 najwyższych zwycięstw w historii reprezentacji Polski, więc na pewno nie należy tego nie doceniać, ale też nie należy tego przeceniać. Ja powiedziałbym, że no nie jesteśmy ani tak mocni, jakby wskazywało to ostatnie 6-0 z Rumunią, ani tak słabi, jak mecz 1-3 w Szwecji. Ja myślę, że ta kadra nie jest na pewno zbudowana. To nie jest tak, że Jan Urban jest już na mecie, że przebudował tę reprezentację. On cały czas nadal szuka rozwiązań, szuka nowych zawodników, znajduje bardzo fajnych zawodników, bo pojawił się Wiktor Nowak w środku pomocy reprezentacji Polski. Wszyscy go chwalą, wszyscy piłkarze, zachwyca się nim Szymański, zachwyca się nim Piotr Zieliński, zachwyca się nim Matikesz, który mówi, że niebawem Wiktor Nowak powinien trafić do Premier League, bo to jest świetny chłopak, świetnie nam się objawił.
1: No to właśnie od razu zapytam, czy to jest na pewno chyba największy wygrany tego zgrupowania, bo czytałam na przykład, że Zbigniew Boniek w felietonie na Weszło mówi, że Marcin Bułkaj nie ma co dalej szukać i się wygłupiać, że to jest największy wygrany i że temat bramkarza numer jeden

0: mamy rozstrzygnięte?
1: Ja bym tak nie powiedział, bo pewnie gdyby się okazało, że Kamil Grabara, który był konkurentem Marcina Bułki, byłby zdrowy, to nie wiem,
0: byłaby dyskusja.
1: Tak, czy Bułka w ogóle by w tym meczu zagrał. Natomiast Wiktor Nowak jest takim piłkarzem nieoczywistym. Ciężko byłoby powiedzieć, że jeszcze nawet kilkanaście dni temu, że to będzie podstawowy pomocnik reprezentacji Polski, a teraz coraz więcej jest takich głosów, że to jest zawodnik, który będzie w tej reprezentacji grał przez całe lata. Dużo takiego ożywienia, dużo takiej świeżości. Znakomicie zdobył
0: Wygrał teren. 14-18 pojedynków w tym ostatnim spotkaniu. No jest takim pewnym zawodnikiem. Skoro wspomniał pan o selekcjonerze, no toczyła się już dyskusja, nawet takie pytania padały na konferencji Jana Urbana przed meczem z Rumunią, czy to piątkowe spotkanie to jest mecz o posadę selekcjonera. Oczywiście temat ucichł, ale jeżeli jutro nie wygramy z Bośniakami, to Jan Urban wygrał chwilę spokoju?
1: Mam nadzieję, że wygrał sobie dłuższy dystans i większe zaufanie.
0: Mocne wsparcie ze strony na przykład Piotra Zielińskiego.
1: Tak, zawodników tak, no ale wiemy, że to nie zawodnicy decydują, tylko prezes PZPN-u, a kto by powiedział, jaka jest strategia i taktyka prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy. Ciężko zgadywać, czy tam się jakiś proces myślowy odbywa na jakichś głębszych poziomach, czy też jest to takie zarządzanie ad hoc, bo tak można by odnieść takie wrażenie. No my musimy dawać trochę zaufania trenerowi. Jan Urban jest selekcjonerem reprezentacji dopiero raptem od roku, bo to jest bardzo krótko na zbudowanie czegoś stabilnego, na zbudowanie takiej reprezentacji, o jakiej marzymy. Jemu się już udało w kilku meczach nas zachwycić, bo widzieliśmy, że ta reprezentacja potrafiła grać do przodu, potrafiła być efektowna, potrafiła nawet w tej Szwecji, gdzie przegraliśmy ostatecznie 1-3, to mieliśmy przed przerwą takie 20 minut, gdzie widziałem, że eksperci w TVP Sport piali z zachwytu, że to jest najlepszy mecz reprezentacji Polski. Oczywiście w tamtym momencie, bo przyszła druga połowa fatalna i te oceny się skrajnie zmieniły. Trochę brakuje nam cierpliwości i zbyt często i zbyt szybko zamieniamy bohaterów w takich luzerów, którzy już wszystko przegrali. Jan Urban na pewno jest człowiekiem, który ma zaufanie piłkarzy, na pewno jest człowiekiem, który ma wizję tego, jak chce grać jego reprezentacja. On jest, przypomnę, trenerem i zawodnikiem, który wiele lat spędził w Hiszpanii. Chce grać w piłkę, chce nie blokować tylko dostępu do bramki, chce grać w piłkę ofensywną, taką, jaką właśnie lubią kibice. I myślę, że reprezentację Polski na taką grę właśnie stać.
0: Robert Lewandowski, to skoro mówimy o bohaterach, którzy też są krytykowani. 90., 91. i 92. gol w reprezentacji. To był hat-trick w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski. Śrubuje rekordy w tej kadrze. No i zastanawia mnie to, jak to jest możliwe, że tydzień wcześniej z Bośnią gra chyba jedno z najgorszych spotkań w reprezentacji. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było 17 strat. Tydzień później błyszczy, wypracowuje karnego, od którego wszystko się zaczyna. Rzeczywiście ten jet lag miał tutaj takie znaczenie?
1: Chciałbym w ten sposób myśleć, ale też pojawiają się mniej korzystne interpretacje dla Roberta. No, mianowicie takie, że Rumunia jest, przepraszam, najsłabszym zespołem w naszej grupie i tu by się trzeba było pokazać na tyle Szwecji albo Bośni, bo przypomnijmy, że z tą Rumunią to także Bośniacy wygrali 4-2 i to w Bukareszcie, czyli na wyjeździe. Wygrali z nią także Szwedzi 2-1, więc Rumunia nie jest takim miarodajnym rywalem, bo który można powiedzieć, że Robert jest w optymalnej formie i w takiej już pozostanie. Oczywiście 3 gole zamykają wszelkie dyskusje na ten temat, czy Robert jest potrzebny tej kadrze, czy nie. Absolutnie jest potrzebny, bo my nie mamy takiego napastnika. Dzisiaj, kiedy Roberta zabraknie w jutrzejszym meczu w Bośni, w Zenicy. Może zagrać albo Mateusz Żukowski, albo Karol Świderski, albo Marcel Reguła. I mówiąc szczerze, żaden z nich nie ma nawet połowy tej klasy piłkarskiej, już nie mówiąc o osiągnięciach, jak Robert Lewandowski. Wiemy, że ta zmiana warty się zbliża. Robert ma 38 lat, młodszy nie będzie. Na dodatek gra w Stanach Zjednoczonych. To są też kwestie

0: tych długich podróży, przelotów, jet lagu i tak dalej, to wszystko się jakoś kumuluje. Powiedziałbym, że bardzo żałuję, że Robert nie zagra w tym meczu w Bośni, w Zenicy, bo no, mogliśmy zobaczyć, jak się potwierdza na tle trochę mocniejszego rywala. Szkoda, też są takie, mój absmak budzi to, że dostał tą drugą żółtą kartkę.
1: Już jest cała dyskusja, czy to było celowe, czy nie, już chyba nie ma sensu w to wchodzić. Pozostało nam półtorej minuty. Ja bym chciała zapytać o to jutrzejsze spotkanie. Jaka jest stawka tego meczu z Bośnią i Hercegowiną? Rozstrzygnie się, czy będziemy grali o te pierwsze, drugie miejsce, czy będziemy musieli się martwić o to, czy nie spadniemy do dywizji C. Duża stawka jest tego spotkania.
0: Na pewno tak. Myślę, że spadek do dywizji C nam nie grozi, bo widzimy, jaki poziom reprezentuje Rumunia i my czwartego miejsca w tej grupie, jakbyśmy się nawet bardzo starali, to już nie zajmiemy. Mamy 7 punktów. Mamy w tej chwili 4 punkty i moglibyśmy bardzo łatwo dogonić Szwedów i powalczyć jeszcze i o pierwsze miejsce i o awans do dywizji A. Ale też to drugie miejsce jest bardzo ważne, bo drugie miejsce daje nam losowanie z drugiego koszyka, a nie z trzeciego, jak daje miejsce trzecie w eliminacjach, w losowaniu eliminacji mistrzostw Europy. To jest bardzo ważne, bo się dostaje potem słabszego rywala. Ja mam nadzieję, że ten mecz to 6-0, to jest taka pozytywna energia, jaka ten pozytywny sygnał, jaki wysłała ta reprezentacja Polski, i chciałbym, żeby ten
1: na tej dobrej fali zagrali jutro.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Trzymamy oczywiście kciuki za polskich piłkarzy. Jutro mecz Bośnia i Hercegowina Polska o 20:45. Dariusz Tuzimek, dziennikarz sportowy, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pilne.
1: I mamy informacje od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego w sprawie ataku powietrznego na Ukrainę został odwołany.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Kolejny rosyjski atak na Ukrainę i alerty RCB otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W informacjach także komentarz eksperta dotyczący obniżki cen paliw. Powiemy, kto na niej skorzysta.

0: Wieczorem poznamy laureata Nagrody Nike. To najważniejsze wyróżnienie literackie w kraju. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Zakończył się kolejny rosyjski ostrzał celów na Ukrainie. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poinformowano w nim, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Przed chwilą wysłano komunikat o odwołaniu alarmu. Obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nasilenie ataków Rosji na Kijów i inne miasta ma osłabić ukraiński opór. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejszy ostrzał, którego celem był jeden z mostów w ukraińskiej stolicy. Na wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne. Atakują centra przetwarzania danych. Jak można atakować centra przetwarzania danych? Przecież to służy ludziom, to nie jest infrastruktura wojskowa. Jak można atakować obiekty telefonii komórkowej? Jak Putin może tak myśleć? Kanclerz Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ma on kosztować 1 000 000 000 euro. Ponadto dojdzie też pomoc w dziedzinie energetyki. Politycy podzieleni w odbiorze gospodarczych propozycji PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego chce powrotu do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu i dobrowolne e-faktury dla części przedsiębiorców. Program gospodarczy, którego twarzą jest były prezes Orlenu Daniel Obajtek, nie jest wiarygodny, uważa europoseł Lewicy Robert Biedroń.
1: My już przerobiliśmy lekcję gospodarki a la PiS. Płaciliśmy za to rekordową inflacją, problemami z funduszami europejskimi, a wisienką na torcie były wszystkie przekręty i nieudolności Obajtka.
0: Propozycja dobrowolnego udziału małych i średnich przedsiębiorców w systemie KSeF wymaga przemyślenia, uważa poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak.
2: KSeF będzie miał sens wtedy, kiedy będzie systemem jednolitym dla wszystkich, dlatego że wtedy będzie naprawdę szczelny. Jednak jeżeli my tylko i wyłącznie część danych będziemy mieli na serwerach i część danych będziemy w stanie od strony informatycznej poddać pewnej kontroli, no to cały czas zostanie pewna luka.
0: PiS postuluje, by KSeF pozostał dobrowolny dla małych i średnich przedsiębiorców na okres maksymalnie 3 lat. Teraz komentarz eksperta w sprawie obniżki cen paliw. Największymi wygranymi wprowadzenia pakietu CPN są Polacy, a nie politycy, uważa politolog Paweł Królikowski. Gość Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że prezydent musiał coś zrobić, by wyjść z impasu, w który wpadł.
3: Brak aktywności tego Pałacu Prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie. Koniec końców to Polacy płacą mniej za benzynę i myślę, że to jest tym najważniejsze.
0: Wcześniej prezydent odmawiał przyjęcia przepisów, które uważa za niekonstytucyjne. Rządzący przewidują, że dzięki ustawie o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych do budżetu wpłynie około 4 miliardów złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Jemeńscy rebelianci Huti mieli zaatakować obiekty firmy Saudi Aramco w pobliżu Rijadu. Uderzenia rakietowe miały doprowadzić do wybuchu pożarów. Rebelianci oświadczyli, że to odpowiedź na serię ataków lotniczych na ich pozycje, przeprowadzonych przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską. Prezydent Jemenu Rashad al-Alimi poinformował o rozpoczęciu wielkiej operacji wojskowej przeciwko Huti, której celem jest odzyskanie okupowanych terenów. Wieczorem poznamy laureata 30. Nagrody Literackiej Nike. To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich.
4: Laureatką zeszłorocznej Nagrody Nike została Eliza Kącka. Otrzymała to wyróżnienie za książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. To opowieść o tym, jak matka stara się zrozumieć i opisać świat swojej neuroatypowej córki.
5: Stoję na tej scenie jako matka, oczywiście literatka, ale też jako matka, jedna z wielu. Ta, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka i swój własny.
4: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To 3 powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły.
0: O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Nad Polską coraz więcej chmur, z których na Pomorzu może słabo popadać. Temperatury od 17 stopni na wybrzeżu oraz przedgórzu sudeckim, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 16, a teraz zapraszam Państwa na audycję Tomasza Sajewicza, który poruszy trzy tematy. O chińskich władzach, które ogłosiły zacieśnianie współpracy wojskowej z Laosem, gdzie powstają de facto bazy chińskiej armii. Jednocześnie Chiny przekonują, że to tylko ośrodki treningowe, a własnych baz wojskowych poza granicami de facto nie posiadają. Zastanowimy się, jak jest naprawdę. Poza tym będzie o tym, czy Unię Europejską czeka gospodarcze starcie z Chinami. W przyszłym tygodniu do Chin przyjedzie unijny komisarz do spraw handlu. Już nie tylko Bruksela, ale także Paryż i Berlin postulują, aby wprowadzić ograniczenia importowe niektórych chińskich towarów. Będzie także o Wietnamie, który deklaruje zacieśnianie współpracy wojskowej z Koreą Północną. Zastanowimy się nad tym, co kryje się za wielką przyjaźnią obu państw.
4: Wiek Azji.

Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. W co gra Wołodymyr Zełenski? To pytanie na moim koncie w serwisie X wywołało dyskusję, lawinę komentarzy, prób wyjaśnień i spekulacji. Ale to wiek Azji, więc mnie interesuje głównie to, co w kontekście Ukrainy i rosyjskiej agresji na Ukrainę Azji właśnie dotyczy. A ostatnie dwa tygodnie, to jak pokazuje wymiana ciosów na słowa na razie, zaostrzający się konflikt dyplomatyczny między Koreą Południową i Ukrainą właśnie, której centrum pozostaje Korea Północna. To na początek streszczenie faktów. Niespełna dwa tygodnie temu w ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłasza publicznie, że dwóch północno-koreańskich jeńców wojennych zostało przekazanych przez Ukrainę Korei Południowej. Jak wiemy, północno-koreańscy żołnierze walczą u boku Rosjan przeciwko Ukrainie. Z publicznych informacji wiadomo o dwóch jeńcach. Jednakże przy skali strat szacowanej przez brytyjskie MI6 jako łączna suma trwale rannych i zabitych na około 40% kontyngentu, a ten znów szacunkowo to co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, dwóch jeńców to zastanawiająco mało. Ale wracając do sedna. Zełenski ujawnia, że doszło do ich przekazania. Dodam, w mediach południowo-koreańskich. Jeszcze w lipcu publikowano artykuły o tym, że do takiego przekazania w przyszłości rzeczywiście mogłoby dojść. Korea Południowa uruchamia całe instrumentarium dyplomatyczne protestów na tak zwany dywanik do MSZ w Seulu. Wezwany zostaje szef ukraińskiej placówki dyplomatycznej, bo przekazanie żołnierzy, jak twierdzą Koreańczycy z południa, dla dobra samych żołnierzy. Miało być utrzymywane w tajemnicy. MSZ domaga się oficjalnych przeprosin od Kijowa. Do tego, i to naprawdę jest ciekawe, południowo-koreańska agencja wywiadowcza na utajnionym w tym tygodniu, ale później relacjonowanym przez niektórych parlamentarzystów z Korei Południowej posiedzeniu parlamentu przekonuje, że to Kijów pierwszy prosił o utajnienie procesu przekazania północno-koreańskich żołnierzy. Ukraińskie władze twierdzą, że to kłamstwo. Do tablicy tymi słowami poczuł się wywołany prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung, który o zgrozo w mediach społecznościowych w serwisie X zażądał od Zełenskiego przeprosin w przypadku ich niespełnienia, grożąc podjęciem dodatkowych kroków. Co może Korea Południowa zrobić Ukrainie? Tego nie wiemy. Wiemy, że Kijów bezskutecznie wcześniej zabiegał o możliwość kupna południowo-koreańskiego uzbrojenia. Korea Południowa nie chce tego robić, bo w swoich relacjach międzynarodowych balansuje na granicy utrzymania co najmniej poprawnych relacji z Rosją i Chinami. Do tego obecne południowo-koreańskie władze robią naprawdę dużo, aby doprowadzić do zbliżenia z Koreą Północną. Problem w tym, że w Korei Północnej na zbliżenie z południem naprawdę nikt obecnie nie czeka. Ale ujawnienie informacji o przyjęciu dwóch żołnierzy z północy przez władze w Seulu to poważny problem dla słonecznej polityki Lee Jae-myunga.

0: wobec Korei Północnej. O co w tym wszystkim chodzi? Powtórzę. Fakty są takie, że Ukraina i Korea Południowa rzeczywiście rozmawiały o przyjęciu żołnierzy. Że Kijów chciał zakupów południowo-koreańskiego uzbrojenia i w oficjalnych dokumentach sugerował, że skoro sąsiad południa zaangażowany jest w wojnę na Ukrainie, to może czas na to, żeby i zaangażowała się w jakiś sposób Korea Południowa. Obydwie strony, ukraińska i południowo-koreańska, mają własne wersje ustaleń. Jak to wszystko rozumieć? Od ponad dwóch dekad południowo-koreańską politykę i to w jej północno-koreańskim wektorze obserwuje od wewnątrz dr Joanna Hosaniak, Citizen Alliance for North Korean Human Rights. To największa organizacja w Korei Południowej, pomagająca uciekinierom z Korei Północnej. Jak rozumieć to, co dzieje się obecnie w relacjach Seulu i Kijowa? Z Seulu Joanna Hosaniak.
1: Ta sytuacja jest dosyć nielogiczna chyba dla wielu osób i dla wielu obserwatorów spraw koreańskich przede wszystkim. Taka budząca też duże zażenowanie tutaj również przynajmniej w części społeczeństwa czy grup politycznych, które są w opozycji w stosunku do obecnego prezydenta i jego partii. Wydaje mi się, że należy to tłumaczyć przede wszystkim tym, że Korea Południowa bardzo się wystraszyła reakcji Korei Północnej. Jednak rządy, które w tej chwili mamy, to są rządy liberalne, które zawsze prowadziły politykę zbliżenia w stosunku do Korei Północnej, a oprócz tego obecny prezydent prowadzi politykę zbliżenia z Rosją i z Chinami, więc bardzo nie chciałby szczególnie tutaj Rosji denerwować czymkolwiek, tym bardziej, że z tego co wiemy, liczy też na to, że Rosja może umożliwić w jakiś sposób czy naciskać na Koreę Północną, aby doszło do porozumienia czy sojuszu między dwoma państwami koreańskimi. I przede wszystkim należy na ten konflikt patrzeć z tej strony. Pan prezydent powiedział, że chodzi o godność Koreańczyków i Półwyspu Koreańskiego i że Ukraina dąży do przeniesienia wojny na Półwysep Koreański. Myślę, że w tej wypowiedzi jest trochę prawdy, w sensie takim, że może nie chce przeniesienia wojny na Półwysep, ale po prostu Ukraina chce rozbić sojusz, który mógłby powstać, a o którym się mówi, że jest, że się zbliża szczyt czy spotkania między Trumpem, prezydentem Lee Jae-myungiem i Kim Jong-unem, czyli rozbić sojusz między państwami USA, Koreą Północną i Koreą Południową. Wydaje mi się, że to trzeba rozumieć w tym kontekście i to spowodowało tak gwałtowną reakcję tutaj osób, które no za wszelką cenę w tej chwili dążą do złagodzenia stosunków z Koreą Północną, niezależnie od tego, co Korea Północna robi, bo przecież w ostatnich dniach w zasadzie mieliśmy problem na przykład z złamaniem tak naprawdę rozejmu między Koreą Północną a Południową przez to, że kilku żołnierzy południowo-koreańskich zostało rannych na skutek min, które zostały podłożone po stronie południowo-koreańskiej właśnie przez Koreę Północną. W zasadzie i opinia międzynarodowa i my, którzy jesteśmy tutaj na miejscu, widzimy już od dawna, że cokolwiek Korea Północna by nie zrobiła, nie wywołuje to żadnej odpowiedzi ze strony Korei Południowej.
0: Z tego, co mówi Joanna Hosaniak, jasno wynika, że z jednej strony, i to jest cała lista przykładów, jak Lee Jae-myung stara się o polepszenie relacji z Północą. Przypomnę tylko wyłączenie megafonów nadających propagandowe treści skierowane na Północ. Penalizacja wysyłania na Północ przez organizacje pozarządowe balonów z treściami demaskującymi reżim Kim Jong-una i drobnymi sumami pieniędzy. A ostatnia, o czym wspomniała Joanna, wybuch miny po południowo-koreańskiej stronie koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Rannych zostało 3 żołnierzy z Korei Południowej. Są już wstępne, oficjalne wyniki śledztwa. Ta mina nie została zniesiona przez wodę na granicy obu państw. Ona została tam podłożona. Gdzie przebiega granica takich prowokacji? Co musiałoby się stać, żeby władze Korei Południowej zmuszone byłyby reagować?
1: Wydaje mi się, że po raz kolejny widzimy, że wielka polityka poświęca ludzi. Nie liczą się zwykli ludzie. To jest nie tylko kwestia właśnie tych jeńców wojennych północno-koreańskich, ale też tutaj ludzi zamieszkałych w Korei Południowej. Pan prezydent chyba jest w stanie poświęcić swój własny kraj i oblicze swojego kraju po to tylko, żeby dążyć do jakichś tam, no nie wiem, snu, który

0: ma, jeżeli chodzi o właśnie spotkanie między Koreą Południową a Koreą Północną i być może podpisanie jakichś umów, a może nawet pewnie będzie chodzić o zakończenie wojny koreańskiej jakąś umową pokojową. Wydaje się, że wszystkie chwyty dozwolone w tej chwili i w zasadzie polityka południowo-koreańska dąży tylko do tego, aby osiągnąć swój cel, nie zważając na to, że może na przykład zagrozić bezpieczeństwu państwa. Ośmiesza się też trochę na arenie międzynarodowej, bo takie obrzucanie się błotem publiczne na platformie X, żądanie przeprosin, no to troszeczkę wygląda tak, jakby pan prezydent zupełnie stanął po stronie Korei Północnej i zupełnie nic innego, że tak powiem, go nie interesuje w tym momencie. I wygląda to bardzo dziwnie dla wszystkich, bo muszę powiedzieć, że ja otrzymuję w tej chwili bardzo dużo pytań i telefonów o to, że jak to w ogóle tłumaczyć.
1: Chciałbym, żebyśmy na chwilę jednak w centrum tej uwagi postawili tych żołnierzy. Nakręcono o nich nawet dokument, z tego co wiem, w Korei Południowej. Tam był południowo-koreański zespół. Oczywiście mówimy o żołnierzach z Korei Północnej, mówimy o osobach, które są w pełni zindoktrynowane, które na pewno widziały straszne rzeczy w różnych sytuacjach i w Korei Północnej, i na wojnie. Co się z nimi teraz stanie, tak? Bo w tej chwili wszyscy analizujemy ten konflikt dyplomatyczny, ale tych dwóch żołnierzy wiemy, że jest w Korei Południowej. Co się z nimi stanie, bo co się dzieje teraz wokół nich, ani im, ani zapewne ich rodzinom w Korei Północnej nie pomoże.
0: No na pewno znaleźli się od samego początku w bardzo nieszczęsnym położeniu, ze względu na to, że przede wszystkim ujawniono ich twarze i zidentyfikowano ich w tym momencie, kiedy Ukraina zatrzymała jako jeńców wojennych. Od tego momentu są w niepotrzebnym centrum uwagi, no bo oczywiście ta uwaga też przyciąga uwagę na pewno władz północno-koreańskich, jeżeli chodzi o ich rodziny i krewnych. Niestety Korea Północna, jak wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, nie tylko jest państwem totalitarnym, ale jest również państwem, w którym dochodzi do rażącego łamania praw człowieka na skalę zbrodni przeciwko ludzkości i tam za jakiekolwiek zbrodnie czy przewinienia polityczne płaci cała rodzina. To jest jedno z nielicznych państw na świecie, gdzie całe rodziny pokoleniami odpowiadają za przewinienia kogoś. I w tym momencie od samego początku ten ich los i los tej rodziny, no niestety wiadomo, że oni w jakiś sposób są już skazani. Przez to, że ujawniono ich tożsamość, nie mogli wrócić do Korei Północnej, obawiając się o swoje życie, jednocześnie dalej, że tak powiem, narażając życie swoich rodzin i swoich krewnych. Natomiast w tej chwili ten cały konflikt dyplomatyczny dalej przyciąga uwagę, bo tak naprawdę dla nich prawdopodobnie byłoby lepiej, gdyby cicho mogli jednak cały czas być na terytorium Ukrainy, a nie zostać przesyłani właśnie do Korei Południowej. I też chcę powiedzieć o tym, że w zasadzie mówimy o nim trochę tak, jakbyśmy przesyłali paczki pocztowe, a tak naprawdę chodzi tutaj o ludzi i ogromny, że tak powiem, dramat. Nie tylko ich, bo za tym mogą iść kolejne przypadki, o których na przykład może nie wiemy. Nie wiemy, ile tak naprawdę takich jeńców zostało złapanych, czy jest przetrzymywanych przez Ukrainę. Także.
1: Ja mam takie właśnie jeszcze pytanie, mam o taki wymiar ludzki, tak? Bo nakreśliłaś dokładnie kontekst tego, w jakim trzeba patrzeć na ich pojmanie, na ich sytuację. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest kontekst Korei Północnej, ale my nie współczujemy jeńcom pojmanym rosyjskim jeńcom. Tutaj po ludzku, w tym kontekście rodzi się współczucie. I tak po ludzku zapytam właśnie. No jak to rozumieć, jak podchodzić do tej sytuacji, tak? Przecież oni też występują w roli agresora.
0: Ta sytuacja wydaje mi się, że jest troszeczkę inna, ponieważ jednak Rosjanie, nawet jeżeli są przymuszani do uczestnictwa w tej wojnie, a wiemy, że no, 2 czy 3 dni temu miałam rozmowę z ludźmi z mniejszości rosyjskiej, którzy mówili, że w ich wsiach nie ma zupełnie mężczyzn, że tam są po prostu łapanki przymusowe, jeżeli chodzi właśnie o pobór do wojska rosyjskiego. Natomiast oni zdawali sobie sprawę z tego, że jest ta wojna, że jest zagrożenie tego, że mogą właśnie zostać wciągnięci i powołani do wojska. Mają więcej wiadomości. Natomiast Koreańczycy z północy, oni zostali wysłani.

0: pod nakazem i z tego co wiemy, oni myśleli, że jadą po prostu na ćwiczenia wojskowe. Nie wiedzieli, że są przy granicy z Ukrainą, nie wiedzieli, że uczestniczą w wojnie i dopiero w momencie, kiedy na tych ćwiczeniach wojskowych nagle ich koledzy zaczęli umierać, to się okazało, że sytuacja jest no, dużo bardziej poważniejsza, ponieważ rozniosły się te wiadomości. Część osób w Korei Północnej zdaje sobie z tego sprawę, no ale społeczeństwo północno-koreańskie nie ma takiego dostępu do wiadomości, jak my mamy gdzie indziej, nawet w takim kraju jak Rosja. I nie mają możliwości też się bronić. Dla nich to jest zesłanie, a jednocześnie tak jakby przymusowa praca, którą muszą wykonać po to, żeby reżim mógł zarobić pieniądze, czy wrócą żywi, czy wrócą martwi.
1: Dla północno-koreańskiego reżimu wysyłanie żołnierzy na północ to sposób na zarabianie pieniędzy na żołnierzach bez względu na to, jak mówiła Joanna Hosaniak, czy wrócą do Korei Północnej żywi czy martwi. Kolejny temat, którego nie znajdziecie Państwo tak łatwo w innych mediach. I nie odchodzimy daleko od Półwyspu Koreańskiego. Kto współcześnie może zawierać sojusze wojskowe z Koreą Północną? Ano na pierwszy plan obecnie wysuwa się oczywiście Rosja i podpisany 2 lata temu pakt wojskowy przez Putina i Kima w Pjongjangu. Wojskowe parasol ochronne, nazwijmy to w ten sposób, na pewno rozpościerają nad Koreą Północną Chiny. Nie mają wyjścia, bo nie tak daleko od chińskich granic. Po południowej stronie Półwyspu Koreańskiego mamy 38,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Ale ostatnio o zacieśnieniu współpracy wojskowej z Koreą Północną rozmawiają także wietnamskie władze. Skąd taki sojusz kraju, który też na swój sposób stara się balansować w relacjach międzynarodowych między Rosją, Chinami i Zachodem? Z Sajgonu dr Michał Zaremba z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Ta współpraca wynika z chęci intensyfikacji relacji dwustronnych. One nigdy nie były złe, bo obydwa kraje zachowywały zawsze przyjazny stosunek do siebie. Natomiast widać, że jeszcze w zeszłym roku Wietnam zaczął te relacje z Koreą intensyfikować i to jest jeden z elementów tego procesu. W październiku zeszłego roku mieliśmy wizytę Tolama, czyli nowego, ale już od 2 lat sekretarza generalnego partii, natomiast teraz już po zjeździe Komunistycznej Partii Wietnamu został również wybrany na prezydenta po wyborach 2026 roku i on już Koreę odwiedził północną w październiku 2025. W tym roku z kolei również na północy Półwyspu Koreańskiego był Lech Wai-chung, czyli minister spraw zagranicznych, był również minister bezpieczeństwa publicznego Lung Tang-kwang. Obecna wizyta czy spotkania na poziomie wiceministrów obrony są kolejnym etapem ocieplenia tych relacji, które, tak jak mówię, nigdy nie były złe. Być może troszeczkę w ostatnich latach w XXI wieku ze względu na COVID rzadziej spotykali się przedstawiciele jednej i drugiej strony, ale ten odsłonięcie tego pomnika, upamiętnienie poległych pilotów północno-koreańskich w wojnie wietnamskiej jest takim kolejnym symbolicznym aktem do stworzenia takiego dobrego gruntu pod intensyfikację tych relacji, no i legitymizowanie tego ocieplenia, które obserwujemy.
3: No ile na przykład w przypadku Chin to jest współpraca, powiedzmy, gospodarcza, takie deklaracje dotyczące ewentualnego wsparcia w przypadku zagrożenia. O ile z Rosją jest to realna współpraca wojskowa, na ile to są deklaracje, na ile pana zdaniem tam jest taka współpraca, której rzeczywiście, no chyba jednak jak każdej współpracy wojskowej z Koreą Północną należałoby się obawiać? Czy są to tylko deklaracje?
2: Obserwując te relacje dwustronne, na pewno nie są one tak bardzo intensywne jak z partnerami, których tutaj pan wymienił, bo te relacje handlowe między Wietnamem a Koreą Północną są praktycznie marginalne, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no też wietnamski przemysł obronny pewnie nie będzie mógł aż tak rozwinąć współpracę z Koreą Północną ze względu na innych partnerów, jak chociażby Stany Zjednoczone, bo tutaj jest wyraźna różnica w podejściu do obecności USA w regionie Azji i Pacyfiku, Korei Północnej i Wietnamu. Co więcej, trzeba pamiętać też, że Wietnam ma bardzo dobre relacje z Koreą Południową, tak? I tutaj właśnie nawet Koreańczycy zaproponowali swoje uzbrojenie jako element dywersyfikacji uzbrojenia Wietnamu, bo po nałożonych sankcjach na Rosję Wietnam też musi właśnie szukać nowych partnerów, jeśli chodzi o handel uzbrojeniem. No i oczywiście też trzeba pamiętać, że z Koreą Południową łączy Wietnam chociażby kompleksowe partnerstwo strategiczne zawarte w 2022 roku. Korea jest największym inwestorem w Wietnamie, więc jest pewna granica, której Wietnam na razie nie może przekroczyć. I w

współpracuje w tych sferach, gdzie tylko jest to możliwe. Bardzo często są wymieniane kwestie opieki zdrowotnej, kultura, sport, tak? No, chociaż pojawiały się tam teraz elementy związane z współpracą między ministerstwami obrony, chociaż szczegółów tutaj nie ma, więc ta współpraca też będzie miała swoje ograniczenia, no bo polityka Wietnamu polega na balansowaniu między różnymi stronami, tak?

0: Pangkun to baza wsparcia i chińsko-laotańskie centrum szkolenia lotniczego, będące częścią chińsko-laotańskiej Akademii Lotniczej. Jak stworzyć zagraniczną bazę wojskową i nie nazwać jej zagraniczną bazą? O tym Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy. Zapraszam na rozmowę.
1: Nowa baza oficjalnie jest przedstawiana jako centrum logistyczno-szkoleniowe i takiego wsparcia lotniczego, czy szkolenia lotniczego. Ona daje Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej taki przyczółek w głębi Półwyspu Indochińskiego. Obie instytucje, wspólnie utrzymywane i zarządzane przez obie strony, mają na celu pomóc Laosowi w wzmocnieniu szkolenia pilotów sił powietrznych, tak głosi oświadczenie przynajmniej chińskiego MON-u. MON oczywiście chiński nie podał żadnych szczegółów na ten temat, jaki tam ma być personel, sprzęt lub obiekty, które znajdują się na tym lotnisku. Podobnie ambasada Laosu w Bangkoku nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie nowego obiektu. Dlaczego w ogóle taki obiekt się pojawił? Bo Chiny, wbrew temu, co często mówią, one systematycznie przechodzą od takiej doktryny obrony bliskich granic do szukania bardziej oddalonych przyczółków. Laos, sąsiadujący z Chinami, Wietnamem, Tajlandią i Kambodżą, umożliwia Pekinowi monitorowanie regionu, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenie szlaków handlowych i inwestycji. Sam Laos to kraj ściśle związany z Pekinem gospodarczo i politycznie. Można tutaj wyróżnić m.in. megaprojekty infrastrukturalne w Laosie. Są to w dużej mierze finansowane z chińskich pożyczek, a Laos to kraj o stosunkowo małej gospodarce i też zmaga się z ogromnym zadłużeniem wobec Pekinu, co daje jeszcze Chinom potężną dźwignię polityczną i gospodarczą. Chiny są właśnie największym inwestorem zagranicznym w Laosie oraz głównym partnerem handlowym. Chińskie firmy masowo wykupują różne koncesje też na wydobycie surowców naturalnych, co oczywiście jest bardzo istotne w współczesnym świecie, niby zglobalizowanym mówimy, ale z drugiej strony takie surowce jak miedź, potas, no, złoto też są bardzo istotne. Chińczycy też inwestują w Laosie w rolnictwo i energetykę wodną. No i jeszcze taka ciekawostka, zarówno Chiny, jak i Laos, no to państwo rządzone przez partie komunistyczne i to daje dodatkowy fundament pod stały dialog na szczeblu ideologicznym, ale też jakąś taką lepszą współpracę między nimi.
2: Jak to jest z Chinami i z ich obecnością militarną poza granicami? No bo Chińczycy cały czas mówią właśnie o tym swoim pokojowym rozwoju. Kiedy zarzuca im się, że zbroją się za bardzo, to mówią, ale przecież Amerykanie mają o wiele większe uzbrojenie, to oni mają bazy wojskowe na całym świecie, my nie mamy, ale z drugiej strony no, Chińczycy nawiązują tej współpracy wojskowej w innych państwach, właśnie biedniejszych, zależnych od nich państwach i afrykańskich, i azjatyckich, to coraz więcej. Jak to jest z tymi bazami chińskimi? Chińczycy mają bazy wojskowe poza swoimi granicami, czy ich nie mają?
1: Chińczycy oczywiście tak punktują i pokazują, że nie mają setek baz rozsianych po całym globie, tak jak Stany Zjednoczone, bo akurat Stany posiadają sieć kilkuset instalacji w dziesiątkach krajów i taki grafik też możemy znaleźć wiele w internecie, który akurat bardzo też lubią Chińczycy i Rosjanie pokazywać, także tutaj my jesteśmy bardziej pokojowo nastawieni, a Amerykanie wszystkich próbują otoczyć. To jest jeden z propagandowych, pokazywanych stylów, tak graficznych tej hegemonii amerykańskiej. Strategia Pekinu jest inna. Zamiast takich dużych, klasycznych baz, na które oni są jeszcze nie są gotowi, myślę, i tak logistycznie i mentalnościowo, myślę, to tworzą takie małe punkty logistyczno-infrastrukturalne albo coraz częściej widzimy współpracę i ćwiczenia wojskowe pomiędzy państwami. Mit taki o całkowitym braku baz zagranicznych, on pękł wraz z otwarciem bazy w Djibouti.
0: To był Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy. Ta rozmowa kończy dzisiejsze wydanie Wieku Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł.

0: złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja. Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: Jest 16.33, a teraz w Polskim Radiu 24 porozmawiamy o czytaniu. Zastanowimy się nad tym, jak zachęcić dzieci do czytania książek, jaką rolę powinni w tym procesie odgrywać rodzice i jakie korzyści niesie rodzinne czytanie. O programie Mała Książka, Wielki Człowiek z Gabrielą Dul z Instytutu Książki rozmawia Krzysztof Grzybowski.
9: Krzysztof Grzybowski, naprzeciw mnie pani Gabriela Dul. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Instytut Książki. I myślę, że to już wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o temat naszej rozmowy i to, o czym będziemy teraz, do czego będziemy zachęcać. Zacznijmy od czegoś, co ma zachęcać, czyli od akcji Mała Książka, Wielki Człowiek.
10: Akcja Mała Książka, Wielki Człowiek to jedna z takich największych kampanii proczytelniczych w Polsce. Właściwie chyba możemy powiedzieć, że największa. I jej zadaniem jest zachęcanie rodziców do tego, żeby czytali swoim dzieciom i żeby zaczęli jak najwcześniej. Czyli tak naprawdę już po urodzeniu. I aby im w tym pomóc, Instytut Książki przygotowuje specjalne prezenty dla dzieci. Niemal każde nowonarodzone dziecko w Polsce otrzymuje pierwszą książkę tuż po urodzeniu w szpitalu. Mamy tym projektem objętych ponad 90% wszystkich szpitali w Polsce i rocznie około 230 tysięcy dzieci otrzymuje taką pierwszą bezpłatną książkę od Instytutu Książki. I oprócz tego rodzice otrzymują pewnego rodzaju wsparcie. Jest to taka broszura, która ma ich zachęcać do tego, żeby czytali, ma im pokazywać, w jaki sposób mogą rozwijać różne kompetencje językowe, emocjonalne, społeczne dziecka właśnie poprzez czytanie i trochę podpowiadać im, jakie książki warto czytać. No ale oczywiście na tym etapie nie kończymy, bo książka kolejna jest rozdawana dzieciom, które są w wieku przedszkolnym. Tutaj szczególnie zachęcamy rodziców, którzy właśnie dzieci w wieku przedszkolnym mają, do tego, żeby odwiedzić bibliotekę. Niemal 7 tysięcy bibliotek bierze udział w naszym projekcie i na dzieci czekają tam książki. Można sobie wybrać jedną z trzech książek do wyboru. I oprócz tego dziecko otrzymuje kartę małego czytelnika. Za każdą wypożyczoną książkę zbiera naklejkę. Po uzyskaniu 10 naklejek otrzymuje dyplom i kolejną książkę. Więc tutaj w formie takiej zabawy, trochę grywalizacji budujemy nawyk czytania. No i też zachęcamy rodziców do tego, żeby zobaczyli biblioteki, bo one się bardzo zmieniły w tych ostatnich dekadach i są teraz takimi miejscami bardzo przyjaznymi dzieciom i rodzinom, które też oferują
9: pytanie,
10: bardzo
9: na ile
10: wiele...
9: to jeszcze jest biblioteka tak naprawdę?
10: Tak, to są często, prawda, centra kultury, które oferują bardzo wiele różnorodnych wydarzeń, nie tylko czytelniczych, choć przede wszystkim. I są bardzo otwarte na rodziny, więc to też jest taka dobra zachęta do tego, żeby rodzic z dzieckiem do biblioteki przyszedł. Oczywiście otrzymał tą darmową książkę, ale też zobaczył, co w bibliotece się dzieje, no i wypożyczył coś dla siebie.
9: Jeżeli chodzi o tytuły, pamięta pani, jakie tytuły są w tej chwili
10: wręczane? W tym momencie mamy trzy książki dla dzieci. Jest to książka Bobuś Martyny Skibińskiej i Jacka Mdorzewskiego. Książka Lita i Koń autorstwa Matty Kopyt i książka Przywitanie lata. I dziecko może wybrać sobie pierwszą książkę, a potem po uzyskaniu 10 naklejek i dyplomu może wybrać każdą kolejną książkę jako następną.
9: Czy my możemy trochę poskakać wokół tego programu, oczywiście cały czas trzymając się książek i dzieci, bo myślę sobie, że to jest świetny pomysł na to, żeby rzeczywiście zacząć czytanie, żeby

0: dziecko chciało czytać, czy też inaczej, żeby chciało słuchać, jak rodzice na przykład mu czytają. To jest fajny pomysł, żeby zachęcić też rodziców, żeby trochę mocniej się w temat książek wgryźli. Natomiast myślę sobie, że potem jest bardzo duże wyzwanie przed rodzicami i dziećmi. To znaczy, jak z tego potoku książek, które są wydawane, dziesiątki, setki tytułów i chyba nie przesadzam, również jeżeli chodzi o książki dziecięce, wybrać te, które naprawdę są tego warte.
1: Dlatego oprócz tego, że Instytut Książki przygotowuje te darmowe wyprawki czytelnicze dla dzieci, my prowadzimy naszą stronę www.wielkimyślnik.pl i tam mamy bardzo wiele różnych porad i artykułów, jak szukać książek, jakie książki warto sięgać, jak książki odpowiadają na różne problemy dziecięce. Do książek także dołączone są pewnego rodzaju broszurki, informatory dla rodziców o tym, jakie książki dzieciom warto czytać. Jest też bardzo wiele różnych grup w mediach społecznościowych, portali, które takie polecajki mają. Tak naprawdę chyba też dobrze jest próbować i do tego świetnie przydają się biblioteki, które są bezpłatne i tak naprawdę rodzic może pójść z dzieckiem do biblioteki, powertować po półkach, zobaczyć, jaka okładka przyciągnie uwagę dziecka, jakie tematy mu się spodobają, jacy autorzy. Jakby nic go to nie kosztuje, nawet jeżeli książka okaże się może nie najlepszym wyborem, pierwszym wyborem, to kolejne albo jeszcze kolejna będzie odpowiadała gustom dziecka, więc chyba tutaj dobrze sobie pozwolić na taki luz i takie eksperymentowanie i też, żeby dać dzieciom możliwość powybierania i żeby podążać za ich zainteresowaniami, bo to często jest taka najlepsza zachęta właśnie wybierać książki, które odpowiadają zainteresowaniom dzieci.
0: Ta akcja to już kolejna edycja tej akcji Mała Książka, Wielki Człowiek. Jakie są jej efekty? Ja wiem, że to ciężko zmierzyć coś takiego jak wpływ akcji na czytelnictwo wśród dzieci, no ale rozumiem, że jednak jakąś zwrotną chyba otrzymujecie.
1: Tak, staramy się ten projekt badać już od dobrych kilku lat, żeby sprawdzić, jak on oddziałuje na rodzinę. I z takich bardzo ważnych informacji, które z tych badań mamy, to jest informacja, że 25% badanych, to jest tylko taka dość duża próba badana, bo badamy 1500 osób, więc są dużo ogólnopolskie badania, więc 25% osób przyznaje nam, że gdyby nie ta otrzymana książka, czytałoby swoim dzieciom mniej albo nie czytałoby wcale.
0: No dobrze, to 1/4 to rzeczywiście to robi wrażenie.
1: Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku dostajemy tych książek około 800 tysięcy. I to jest taka grupa, która właśnie bez tej książki, w ogóle po książkę prawdopodobnie by nie sięgnęła. Niemniej jednak także 80% wszystkich badanych przyznaje nam, że ta książka jest czytana, że jest regularnie czytana, że rodzice z niej korzystają, więc to też jest taki bardzo dla
0: nas... Czyli dobry wybór z waszej strony.
1: Mamy nadzieję, tak.
0: To zostaje? Ten nawyk czytania, rzeczywiście, jeżeli podsunie się małemu dziecku książkę, to jest szansa, że no, już ten młody człowiek wchodzący na przykład w to dorosłe życie będzie wchodził nadal z książką?
1: Z tym oczywiście bywa różnie. Znamy przykłady takie, że na przykład młodzież w natłoku, nie wiem, obowiązków, trochę innych fascynacji od tych książek odchodzi. Niemniej jednak doświadczenie i też badania pokazują, że ten przykład dawany dzieciom od małego i dawany przez najbliższych, przez rodziców, opiekunów, potem też przez rówieśników, ma bardzo duży, właściwie kluczowy wpływ na czytelnictwo w przyszłości. To samo też nam pokazują nasze badania. Ci rodzice, którzy zwykle chętnie sięgają po książki i chętnie czytają dzieciom, to są też ci rodzice, którzy sami opowiadają o tym, że mieli pozytywny przykład czytania w domu, którzy to wynieśli, trochę jak to się mówi, wypili z mlekiem matki. Więc myślę, że ma to bardzo duże znaczenie.
0: Jest trochę tak, że nie chcę oczywiście przesadzić w tej ocenie. Proszę to potraktować bardziej jako pytanie. Być może z tezą, ale jednak. Jest trochę tak, że dzieci, które na przykład rozpoczynają naukę w szkole i są z domów, gdzie książki są na półkach, gdzie książki są czytane, gdzie rodzice czytają książki, mają trochę łatwiejszy start?
1: Tak. Tak, i to też mamy potwierdzone w bardzo różnych badaniach, że mają łatwiejsze zdolności w przyswajaniu wiedzy. Nie chodzi tylko o naukę czytania, ale w ogóle o przyswajanie wiedzy. Często też mają fajniejsze kompetencje takie społeczne, że nieco łatwiej jest im nawiązywać relacje, mówić o emocjach, mówić o swoich potrzebach, wypowiadać się, też kształtować swoje własne opinie, wyrażać je na forum publicznym, myśleć krytycznie. Więc tutaj czytanie wpływa na bardzo wiele różnych aspektów związanych z edukacją, ale właśnie tak rozumianą szeroko.
0: Jak zachęcić tych, których zachęcić do tej pory się nie dało? Bo myślę, że to jest wielkie wyzwanie, bo patrząc na te coroczne badania czytelnictwa w Polsce, no to okazuje się, że tam ostatnimi czasy coś delikatnie drgnęło, jeżeli chodzi o przyrost, no przynajmniej tych deklaracji, że czytamy książki, no ale nadal ten wynik nie jest najlepszy.
1: Nie jest zadowalający. My też niedawno przeprowadziliśmy takie badania dotyczące nieczytających rodziców. Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego niektórzy rodzice czytają swoim dzieciom bardzo rzadko albo nie czytają wcale. I co jest taką największą barierą, po to też, żeby projektować te nasze działania z myślą przede wszystkim o tych rodzicach, którym z tym czytaniem jest nie po drodze. I właściwie wynikiem tych naszych

0: tych rozważań i wynikiem tych badań jest kampania Czytaj chwilę. Czyli pokazujemy rodzicom, że ważna jest każda chwila spędzona na czytaniu i że to nie musi być pół godziny, że czasami wystarczy 10-15 minut w ciągu dnia i że to już jest ważne.
1: A na ile to jest ważne z powodu czytania, ważne z powodu książki, a na ile być może jeszcze istotniejszym argumentem jest to, że to jest tych 10-15 minut spędzonych razem?
0: Oczywiście, myślę, że to jest kluczowe, że to jest czas na pobycie razem, czas na rozmowę, na podzielenie się pewnymi doświadczeniami z dnia, bo często książka jest takim pretekstem do rozmowy. To też jest taki czas, który dziecku dajemy na wyłączność. No i czytanie wymaga pewnego skupienia, wymaga uwagi. Jakby nie możemy mieć w jednej ręce książki, a w drugiej stronie ekran. Jakby musimy wszystko odłożyć i być tylko dla dziecka. Co też bywa trudne. To też jest jedną z takich barier, o których wspominają rodzice, że dzieci, ale też właśnie rodzice są dzisiaj bardzo, że jesteśmy bardzo przebodźcowani, że to tempo życia jest bardzo dużo, że obowiązków jest bardzo dużo i ten czas, który ma być poświęcony na czytanie, wcale nie jest tak łatwo znaleźć. Stąd właśnie czytaj chwilę, znajdź chwilę na czytanie, bo nie potrzeba wiele, ale już te kilka minut dziennie, kilkanaście minut dziennie, które powtarzają się regularnie, buduje pewien nawyk, no i rozwija dziecko. I też daje nam ten czas właśnie, żeby z nim pobyć i żeby porozmawiać.
1: Na ile to, o czym pani powiedziała, czyli to, iż jesteśmy przebodźcowani, zarówno dorośli, jak i dzieci, że tych różnych impulsów jest po prostu teraz zatrzęsienie, które nas cały czas atakują i zajmują naszą uwagę. Na ile z jednej strony książka byłaby dobrym odpoczynkiem, takim dobrym resetem właśnie po takim dniu i nic tylko sięgać wieczorem po książkę, po lekturę i przeczytać sobie dla uspokojenia kilkanaście stron. No ale z drugiej strony, na ile to przebodźcowanie sprawia, że czytanie przestaje być dla nas atrakcyjne, bo jest, przepraszam za to określenie, ja się z nim nie zgadzam, staje się po prostu nudne. Nazbyt nudne w porównaniu z tym, czego doświadczamy przez cały dzień.
0: No i staje się też trudne, prawda, żeby skupić...
1: Staje się też bardziej.
0: Dlatego ta bariera, bo staje się trudne. No tak, no badania nam potwierdzają, że czytanie bardzo dobrze wpływa na układ nerwowy, że bardzo redukuje stres, że tak naprawdę duże badania, które na ten temat były prowadzone, mówią, że już 8 minut czytania potrafi zredukować stres o 68%, więc te wyniki są bardzo dobre.
1: To lepsze od terapeutów.
0: I szybsze.
1: I szybsze, i tańsze.
0: Myślę, że na taką kwestię właśnie takiego przeciążenia, nudy, chyba kluczowe jest to, żeby wybrać książki, które nas ciekawią, na tematy, które dla nas są interesujące. To też jest świetny motyw, jeśli chodzi o dzieci, że do dzieci najlepiej dotrzeć poprzez ich pasję, poprzez to, czym faktycznie żyją. I to jest tak, że dzieci zwykle mają jakieś takie fazy tematyczne, które są dla nich szczególnie istotne na różnych etapach życia i to jest taki sposób. I myślę, że to dosłownie jest tak samo. Jeżeli znajdziemy temat, który nas interesuje, to chcemy go zagłębiać.
1: Jak utrzymać dziecko przy książkach? Bo z własnych obserwacji, z własnych doświadczeń widzę, że bardzo często bywa tak, że te małe dzieci jeszcze w wieku przedszkolnym albo same już sobie czytają książki, albo przynajmniej próbują, albo są bardzo zainteresowane, bardzo lubią właśnie ten moment, kiedy rodzice wieczorem czytają im kilkadziesiąt stron, po czym przychodzi taki moment, że ta książka staje się wręcz karą, znaczy czytanie staje się karą i mówię to z własnego doświadczenia, ciężko nawet zauważyć, kiedy to się dzieje? Kiedy to się wydarzyło?
0: Często mówi się, że takim momentem pewnym krytycznym jest rozpoczęcie szkoły.
1: Tak, to się potwierdza.
0: Na to wpływa kilka różnych czynników. To, że jest więcej obowiązków, nauka, dochodzi pewnego rodzaju przeciążenie, dodatkowe zajęcia, ale też to, że dziecko zaczyna uczyć się samodzielnie czytać. I tutaj trochę rodzice czasami odpuszczają, bo wydaje im się, że to już szkoła przyjmuje taki obowiązek, albo że dziecko może czytać samo.
1: To błąd.
0: Fajnie jest dawać dzieciom możliwość wyboru lektury i jakby ćwiczenia tych kompetencji w samodzielnym czytaniu, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy jednak nie odpuszczali. Dlatego też trzeci etap kampanii Mała Książka Wielki Człowiek, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, jest skierowany właśnie do dzieci, które rozpoczynają edukację w szkole podstawowej. Każde dziecko w Polsce na stat otrzymuje książkę, ale jest to książka nie do nauki samodzielnego czytania, ale do czytania z rodzicem, bo chcemy pokazywać, że mimo tego, że dziecko już samo składa litery, składa zdania, czasami te dzieci są w tym nawet już całkiem biegłe, to jednak ten czas spędzony na wspólnej lekturze jest bardzo ważny. No i takie książki, które mają nieco bardziej rozbudowaną fabułę, rozbudowany język, ciągle potrzebują asysty rodzica.
1: Trzeba czasami pewne rzeczy wytłumaczyć, tak, albo powiedzieć, co oznacza konkretne słowo.
0: Jasne. No i takie dziecko pewnie taką bardziej rozbudowaną książką jeszcze na tym początkowym etapie nauki czytania mogłoby się zmęczyć, znudzić, zniechęcić, więc ten rodzic jest bardzo ważny. No i chcemy zachęcać właśnie do tego, żeby ten rytuał rodzinnego czytania podtrzymywać, właśnie dlatego, że, no, że on jest ważny, że on jest nasz, że on jest naszym czasem. No i że te książki poruszają tak różne i tak ważne tematy. One faktycznie przychodzą nam z pomocą, bo mówią o emocjach,

0: Mówią o wyzwaniach, z którymi dzieci muszą się mierzyć na co dzień, o relacjach rówieśniczych, o pewnych trudnościach, więc często też, kiedy rodzic ma problem, jak pewien temat, nie wiem, rozwiązać, jak o pewnym temacie rozmawiać, to właśnie możesz sięgnąć po książkę. A i dzieci chętniej się otwierają, bo czasami jest łatwiej mówić o tym, co przeżywa bohater i o jego trudnościach, niż o swoich własnych. A przez taką wspólną lekturę i przez wspólną rozmowę możemy ważne rozwiązanie, czy takie wzorce osobowe znaleźć, jak sobie właśnie poradzić z pewnymi wyzwaniami, które nas czekają.
1: To nie ukrywam, że bardzo interesuje mnie jeszcze jeden efekt tej akcji, o ile taki efekt państwo zauważają. To znaczy, na ile to czytanie dzieciom może sprawić, że osoba dorosła, która nie czytała książek, ale idąc za głosem, za wezwaniem z państwa strony, zaczęła czytać swojemu dziecku, nagle stwierdza, że to jest w sumie fajna sprawa, to może ja sobie też kupię coś dla siebie do czytania.
0: O tym nam mówią bibliotekarze.
1: A jednak.
0: Tak, pytamy w naszych badaniach o to bibliotekarze, czy faktycznie ta akcja Mała Książka Wielki Człowiek zachęca też opiekunów. Myślimy tutaj zarówno o rodzicach, jak i o dziadkach, którzy przychodzą z dziećmi do biblioteki. Czy zachęca też dorosłych do tego, żeby sięgnąć po jakieś książki dla siebie? I faktycznie około 50% bibliotek, a tych bibliotek mamy w projekcie 7 tysięcy, mówi nam, że tak, że widać różnicę. To też jest taka doskonała okazja dla bibliotekarza, no bo on ma tego rodzica, który jest nieco ściągnięty po to, żeby dostać dla dziecka darmową książkę. No i tutaj właśnie inicjatywę przejmuje bibliotekarz. Może opowiedzieć o książkach, które ma, o nowościach, o wydarzeniach. Więc myślę, że tak. I też rodzice sami nam o tym wspominają, że czasami przy ciekawych lekturach dla dzieci sami na nowo odkrywają przyjemność czytania. Zresztą teraz te książki dla dzieci też są często projektowane tak, żeby rodzic miał z tego przyjemność. Na przykład wiele z takich książek, które podejmują tematykę na przykład naukową, tematykę przeróżnych ciekawostek, nie wiem, wydarzeń historycznych. Więc myślę, że to też jest fajne odświeżenie wiedzy albo w ogóle zdobycie nowej wiedzy przez rodziców. Więc myślę, że te książki dziś są też tak pisane, żeby angażować obie strony i żeby przynosić właśnie, nie wiem, humor, jakiś żart, kwestie rozrywki nie tylko dla dziecka, ale też dla całej rodziny.
1: No i wspólnie spędzony czas, to będziemy za każdym razem podkreślać. To wróćmy teraz do tych powodów. Pani zaczęła o nich mówić, do tych powodów, dla których rodzice nie czytają dzieciom albo robią to bardzo rzadko. Państwo to przebadaliście. Jakie były odpowiedzi, najczęstsze odpowiedzi, które się pojawiały?
0: Najczęściej odpowiedzią jest brak czasu. Ale oczywiście staraliśmy się to pogłębić, bo...
1: Choć to chyba może być czasami dosyć wygodny wybieg.
0: Tak. Dlatego zawsze staramy się to pogłębić i zapytać o to, co za tą odpowiedzią stoi. Bo te 10-15 minut dziennie wydaje się, że to ciągle jest w zakresie możliwości,
1: tak.
0: Prawda? Jesteśmy w stanie to przeznaczyć na różne inne rzeczy. Często na przykład właśnie na skradowanie na telefonie, więc można byłoby to przeznaczyć na czytanie. I tych powodów, które stoją za tą odpowiedzią, też jest trochę. Na pewno jest takie duże przeciążenie i przemęczenie i wypalenie rodzicielskie. Obowiązków jest dużo, jest praca, są obowiązki szkolne, konieczność odrobienia lekcji, przygotowania się na kolejny dzień. Dzieci też tych obowiązków często pozalekcyjnych mają całkiem sporo, szczególnie w tym takim nieco starszym wieku, więc bywamy zmęczeni. Takim ciekawym wnioskiem jest to, że często nam też przeszkadzają nasze wyobrażenia, bo rodzicom wydaje się, że to powinien być taki nieco święty czas. Posprzątane mieszkanie, wygodny fotel, zapalona lampka i dziecko wtulone tutaj w ramionach rodzica i spokojna lektura. A na to w tym zabieganym czasie no często nam brakuje takiego momentu i takiej sposobności. Dlatego też tegoroczna kampania Czytaj chwilę ma właśnie o tym mówić, że wystarczy chwila, że możemy znaleźć chwilę, że te chwile też zostają w nas na zawsze i że to wcale nie musi być posprzątane mieszkanie i to wcale nie musi być czas przeznaczony tylko i wyłącznie na czytanie, ale to się może wydarzyć gdzieś pomiędzy. W drodze autobusem, to może być audiobook posłuchany w samochodzie, to może być właśnie te 10 minut pomiędzy aktywnościami. I oczywiście fajnie byłoby, gdyby ten czas na czytanie wzrastał i gdybyśmy faktycznie mogli znaleźć taki czas, który będzie takim naszym czasem na ten nasz rytuał czytania, ale czasami te kilka minut nawet w biegu, czy nawet pomiędzy już wystarczy.
1: To jest w tym badaniu, w opracowaniu tego badania, jest taki dosyć fajny fragment właśnie dotyczący tego naszego wyobrażenia, takiego obrazka, niczym świąteczna aura, kominek, kocyk i tak dalej. Wyobrażałam sobie, że będziemy czytać jak w filmie, spokojnie, przytuleni, a tu dziecko skacze po łóżku i pyta o coś zupełnie innego.
0: No tak, bo dzieci też...
1: I to jest to zderzenie z rzeczywistością?
0: Tak. Oczywiście, no bo dzieci też są, szczególnie w tych pierwszych latach życia, są bardzo ruchliwe. też musimy zwrócić uwagę, to dość często było podkreślane przez rodziców w naszych badaniach, że dzieci są neuroróżnorodne, więc mają różne potrzeby i mają też różną percepcję czytania. I nie zawsze to, że dziecko robi fikołki albo gdzieś tam się wiedzie, znaczy, że ono nie słucha i nie jest zainteresowane.

0: No niektóre dzieci potrzebują więcej ruchu i jakby potrafią łączyć te dwie aktywności. Możemy też próbować właśnie łączyć czytanie z pewnego rodzaju ruchem, czy właśnie z rozmową, czy z jakąś zabawą. To może być też dla dzieci aktywizujące. A jeżeli jakaś książka się nie sprawdzi, no to właśnie możemy spróbować czegoś innego. Tak, warto jest chyba dać sobie takie prawo, że nie zawsze musi być idealnie, że nie każda książka musi się spodobać, że czasami po prostu czy dziecko, czy my jesteśmy, nie wiem, tak zmęczeni, albo to nie jest ten dzień i dzisiaj odpuszczamy, ale jutro próbujemy znowu, bo warto.
1: To jeszcze jedna kwestia. Książki kontra komiks. Przez wiele, wiele lat toczyła się chyba taka trochę wojna, że komiks to jest jednak coś z innej półki, z niższej półki niż klasyczna książka. Jeżeli dziecko sięga po komiksy, to w żaden sposób komiks nie nadrobi tego, co dziecko straci, nie czytając książek. Jakie mamy dzisiaj podejście do komiksów? Bo dzieciaki rzeczywiście, i to chyba też bardzo łatwo zauważyć przy stoiskach z komiksami, w księgarniach, bibliotekach, czy nawet w takich specjalnych sklepikach, które oferują chociażby bardzo popularne mangi, że tam tych dzieciaków jest po prostu od groma. No i teraz pytanie, to źle czy dobrze?
0: To dobrze.
1: Dobrze.
0: Myślę, że też to podejście i tutaj duża zasługa tych środowisk, które tworzą świetne, wartościowe komiksy, jest taka, że komiks już jest traktowany jako pełnowartościowa książka, jako pełnowartościowa lektura. I faktycznie to też podkreślają nam rodzice, właśnie szczególnie ci, którzy mają pewne trudności z zachęceniem dzieci do czytania, że często komiks jest takim idealnym środkiem, żeby zacząć, żeby zachęcić.
1: Czyli nie boimy się komiksów.
0: Nie boimy się komiksów.
1: No to jeszcze jedna kwestia. Jak skutecznie zachęcić rodziców nieprzekonanych, tych, którzy no właśnie mają czasami powód do tego, żeby powiedzieć, dziś jestem zmęczony, może jutro, no i jutro wygląda dokładnie tak samo, bo też jestem zmęczony. Takich, którzy być może nie czują się w tej roli najlepiej.
0: Tak, o tym też nam rodzice w badaniach czasami mówią, że oni nie do końca się czują kompetentni, że trochę wstydzą się czytać na głos, bo na przykład nie dobili tego przez lata, kojarzy im się to z jakimś takim przykrym obowiązkiem szkolnym, albo że nie do końca wiedzą, jakie lektury wybierać. Tutaj na przykład właśnie pomocna może się okazać biblioteka i ten bibliotekarz przewodnik, który trochę pomoże wybrać lektury. I wydaje mi się, że po prostu warto próbować, nie? Warto znajdować te chwile, które mogą być spędzone na czytanie i zobaczyć, jak to działa na nas, jak to działa na dziecko, bo może faktycznie odkryjemy, że to nas odpręża, że to jest takim momentem na zatrzymanie się, że to jest dobrym pretekstem do rozmowy.
1: Nie zawieszajmy sobie tej poprzeczki zbyt wysoko jako rodzice.
0: Tak, dajmy sobie też taki luz na to, że to właśnie, że zacznijmy od tych, nie wiem, 5-10 minut dziennie, albo chociaż tylko raz w tygodniu, ale jednak spróbujmy podjąć ten trud i znaleźć taką książkę, która i dla dziecka, i dla nas będzie przyjemnością, bo też chyba to jest najważniejsze, żeby w tym czytaniu odkryć przyjemność ze spędzania wspólnego czasu, z relaksu.
1: No dobrze, a jak się nie poddać w sytuacji, kiedy kolejne próby kończą się naszą porażką, ale nie dlatego, że my jako rodzice dajmy sobie spokój, tylko ewidentnie widzimy, że dziecka to nie interesuje. Bardzo chcemy, czytamy, prosimy, no ale widać, że tej zwrotnej nie ma.
0: Wydaje mi się, że pewne rzeczy wymagają właśnie czasu i takiego nawyku, że tego czytania my też się uczymy i takiego właśnie, że nabieramy pewnego nawyku, więc chyba warto się nie poddawać. Być może warto próbować z innymi rodzajami książek. Być może na przykład jakieś wydarzenie w bibliotece czy na festiwalu literatury dziecięcej będzie też taką fajną zachętą dla dziecka, żeby to nie była tylko indywidualna lektura dziecko-rodzic, ale być może czytanie w grupie i połączone z aktywnościami
1: plastycznymi. Czyli jakiś mały podstęp ze strony rodziców.
0: Chyba tak, nie? Myślę, że to, co się fajnie sprawdza, to pokazywanie dzieciom, że to jest też forma zabawy i że to może być dobra zabawa. Dlatego właśnie to nasze zachęcanie do tego, żeby odwiedzać bibliotekę, zbierać naklejki, uczestniczyć w pewnym zbieraniu kolejnych etapów tej czytelniczej przygody, no też może być taką fajną zachętą, żeby pokazać to bardziej jako formę zabawy niż jakiegoś tam obowiązku czy przymusu.
1: I udowodnienia, że czytanie nie jest nudą.
0: I że nie musi być też trudne i obciążające, nie? Że to ma być przyjemność.
1: Tak, dla rodzica, wracając do tych wyzwań. No to w takim razie zachęcamy, przypomnę, mała książka, wielki człowiek. Więcej informacji znajdziemy oczywiście w internecie. Przy okazji, to o czym pani wspominała, ważna kwestia, że na państwa stronach, ale też na wielu innych stronach, blogach możemy znaleźć podpowiedzi, możemy znaleźć takie tytuły, które rzeczywiście zasługują na naszą uwagę i być może to będzie jakaś pomoc w doborze książki dla dziecka i po części także dla nas samych. Pani Gabriela Dul, kierowniczka Biura Analiz i Badań Eksperckich, Instytut Książki. No i jeszcze raz przypomnę, bo warto pamiętać o tej akcji. Mała książka, wielki człowiek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Audycja powstała we współpracy z Instytutem

0: książki w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek.
1: Jest 16.56, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, w studiu Paweł Wojewódka, gospodarz.
2: Dobry wieczór.
1: W Polskim Radiu 24, popołudnia i wieczoru. Dobrze, dobrze, jeszcze nie wieczór. Co w programie dziś do północy?
2: Dwa bardzo interesujące tematy. Jeden temat dotyczący rodzin zastępczych. 78 tysięcy dzieci w Polsce jest właśnie w rodzinach zastępczych, najróżniejszego rodzaju. A drugi temat w pewien sposób łączący się z dziećmi, bo będę rozmawiał o wyludniających się miastach, ale nie tylko miastach, wsiach i regionach w Polsce, bo ten problem jest bardzo szybko postępujący i okazuje się, że nawet duże miasta się wyludniają i to takie miasta znane w centrum Polski.
1: Czyli na przykład
2: Łódź.
1: Na przykład Łódź. No rzeczywiście temat ważny, bo to i też kwestie demograficzne. I zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Pawła Wojewódki, a ja już dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie w Polskim Radiu 24. Maria Furdyna, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życz sobie tego,

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poważny wypadek w Łódzkiem. 8-letnie dziecko trafiło do szpitala. W Warszawie protestowali obrońcy praw zwierząt. Domagali się zmiany wymiarów kojców. Powodzie pustoszą wschodnią Hiszpanię. Są pierwsze doniesienia o ofiarach. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Kolejny poważny wypadek na polskich drogach. Pod Ozorkowem w Łódzkiem doszło do zderzenia samochodu osobowego ze skuterem. W zderzeniu ucierpiało 8-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że skuter zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w samochód osobowy, przekazał młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: 40-letni kierujący skuterem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie zderzył się z samochodem marki Cupra, którym kierował 42-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem.
1: Minionej doby na polskich drogach zginęło 15 osób. Takie dane podała Komenda Główna Policji. Mundurowi apelują do kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Politycy podzieleni. W

0: sprawie kolejnej odsłony pakietu CPN. Od wczoraj kierowcy płacą mniej za paliwa na stacjach dzięki prezydenckiemu podpisowi pod rządową ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniej jednak Karol Nawrocki nie chciał podpisać przepisów, bo uważał je za niekonstytucyjne. Prezydenta nie obchodzi, ile Polacy zapłacą za paliwo, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
1: To była decyzja polityczna. On sam nie tankuje, ma kilkanaście limuzyn, jego nie interesuje, ile kosztuje cena na stacji. Po prostu chciał robić na złość rządowi.
0: Prezydent zatwierdził przepisy niezgodne z konstytucją, zwraca uwagę wiceprezes Ruchu Narodowego Anna Bryłka.
2: Rząd mógł te wszystkie decyzje podjąć bez ustawy i nie potrzebował tu tak naprawdę pana prezydenta.
0: W ramach kolejnej odsłony pakietu ceny paliw niżej rząd przywrócił mechanizm ceny maksymalnej oraz obniżył akcyzę i podatek VAT na paliwa. Program CPN ma obowiązywać do końca grudnia. Wyszli na ulicę w proteście przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. W Warszawie odbył się protest obrońców zwierząt. Resort rolnictwa przygotował przepisy, które dopuszczają minimalny rozmiar kojców dla małych psów o powierzchni 4 m2. Na tak mały limit nie zgadzali się uczestnicy demonstracji.
3: Mała klatka to pułapka!
2: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
4: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
5: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Trwają konsultacje społeczne w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. Rośnie liczba ofiar powodzi na wschodzie Hiszpanii. Najnowsze dane mówią o co najmniej 2 zabitych i 1 zaginionej osobie. Władze Katalonii ostrzegły przed zagrożeniem w okolicach Barcelony. Miejscowe lotnisko odwołało wiele lotów.
6: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać, inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Wylewała się z toalety, a z tarasu nie odpływała, bo parking był już zalany. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Była skromną, ale niezwykle utalentowaną kulinarnie siostrą zakonną. Nie żyje Anastazja Pustelnik, autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformowało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Krakowie. Kuchnia była całym jej światem, mówi przełożona domu zgromadzenia na Woli Justowskiej siostra Paula Kasprzykowska.
7: To była wielka jej pasja, żeby służyć i służyć właśnie poprzez kuchnię, poprzez gotowanie, pieczenie. To było jej takie priorytetowe wyzwanie. Była bardzo pogodną siostrą, pracowita, zawsze się uśmiechała.
0: Krystyna Pustelnik wstąpiła do zgromadzenia w 1973 roku. Tam przyjęła imię Anastazja. Po złożeniu ślubów zaczęła posługę w kuchni. Jej najpopularniejszą książką jest poradnik 103 ciasta siostry Anastazji. Odeszła w wieku 76 lat.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc pogodna, ale mglista. Lokalnie widzialność może spaść do około 100 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia w Kotlinach Karpackich, 2 stopnie na Podkarpaciu, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad morzem.
8: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
9: 6 minut po godzinie 17, Paweł Wojewódka. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, bo jeszcze jest jasno na dworze, dlatego mówię dzień dobry, a będę z Państwem do ciemnej nocy, bo aż do północy. Oj, tak mi się troszeczkę zrymowało, czasami to tak bywa. A wieczór i późne popołudnie szykują się naprawdę

0: Interesująco. Zaczynamy od rodzin zastępczych. To rzecz bardzo ważna w Polsce. 78 tysięcy dzieci jest właśnie pod opieką rodzin zastępczych, a rodzin zastępczych w Polsce mamy ponad 36-37 tysięcy. To też dużo. A do rozmowy właśnie o rodzinach zastępczych zaprosiłem panią Joannę Barbich, Fundacja Orlen. Witam panią.
1: Witam pana redaktora i szanownych słuchaczy.
0: I pana Bartłomieja Jojczyka, prezesa Fundacji Dobrych Inicjatyw. Witam pana bardzo serdecznie. Pan jest nieco dalej, no bo pana studiu nie ma u nas, no ale damy radę, panie Bartku.
2: Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam z Olsztyna.
0: No właśnie, 78 tysięcy dzieci to dużo, pani Anno?
1: To jest bardzo dużo i tych dzieci cały czas w pieczy przybywa, a ubywa rodzin zastępczych. I to jest właśnie problem, nad którym pracujemy wspólnie z Fundacją Dobrych Inicjatyw, żeby dowiedzieć się, co najpierw skłania rodziców, by zostać rodzicami zastępczymi, co ich skłania do tego, by rezygnowali, bo tak też niestety się zdarza. No i jak ich wspierać w tym, by objęli dzieci, które tego potrzebują. Dzieci z trudną przeszłością, właśnie swoją opieką.
0: Rodziny zastępcze są różne, dlatego że to są rodziny na przykład zastępcze zbudowane z bliskich, czyli babcia, dziadek, ciotka podejmują się wychowywania dziecka, które no, z różnych względów nie może być wychowywane przez rodziców biologicznych. Są rodziny zawodowe, są rodziny niezawodowe. No i jeszcze istnieją to, co kiedyś było nazywane bidulem. To istnieje w dalszym ciągu, czyli domy dziecka.
1: Potwierdzam. My jako Fundacja Orlen wspieramy pewną szczególną grupę, czyli rodzinne domy dziecka. To jest taka piecza zastępcza najbardziej zbliżona do takiego zwykłego domu. Takich rodzin jest w Polsce ponad 800, a z fundacją współpracuje ponad 400.
0: No dobrze, to wobec tego zacznijmy zastanawiać się nad tym, dlaczego ubywa rodzin zastępczych. Pan Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Państwo prowadzą badania właśnie dotyczące rodzin zastępczych. Dlaczego my nie chcemy wychowywać innych dzieci i rezygnujemy z tego?
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy my nie chcemy wychowywać innych dzieci, czy z tego rezygnujemy, bo w Polsce jest bardzo wiele narracji mówiących o tym, dlaczego ktoś zostaje rodziną zastępczą, a dlaczego ktoś przestaje tą rodziną być. Jedna z narracji mówi o tym, że Polki i Polacy niewiele wiedzą w ogóle o tym, czym jest piecza zastępcza, czym jest rodzina zastępcza, czym są rodzinne domy dziecka, ponieważ często kojarzymy pieczę zastępczą z rodziną adopcyjną, a to nie jest jedno i to samo. Natomiast to, co jest ważne, żeby jeszcze trochę tak uzmysłowić sobie te liczby, o których mówił pan na początku, te 78 tysięcy dzieci, które jest w pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, to jest dzisiaj ponad 1% dzieci w Polsce wychowuje się poza rodziną biologiczną. Z jednej strony mamy niż demograficzny, coraz mniej Polek i Polaków decyduje się na macierzyństwo, a z drugiej strony, tak jak mówiła Joanna, coraz więcej dzieci wpływa do systemu opieki zastępczej, co może nam mówić trochę o tym, że stoimy przed jakimś nowym kryzysem, kryzysem w ogóle bycia rodzicem. Bo to, że coraz więcej dzieci ląduje w domach dziecka i w rodzinach zastępczych, może nam to sugerować. Jest dokładnie tak, jak powiedziała Joanna, że z jakichś powodów coraz mniej osób decyduje się na bycie tą rodziną zastępczą. Kolejna z narracji mówi o tym, że...
0: No dobrze, ale na pewno... Przepraszam, panie Bartłomieju, na pewno obserwujecie to z szczególną uwagą wobec tego, jaka może być przyczyna, że coraz więcej rodzin nie decyduje się na to, żeby zostać rodziną zastępczą, bądź rezygnuje z tego, z tej prowadzenia czy bycia rodziną zastępczą. Czy to na przykład nie są powody merkantylne, czyli po prostu małe dofinansowanie ze strony państwa? państwa. Wiemy, że wychowanie dziecka jest rzeczą kosztowną, a

0: szczególnie w momencie jeszcze, kiedy są to na przykład dzieci, które są dziećmi z pewnymi deficytami, no to staje się rzeczywiście bardzo problematyczne.
1: Ja bym powiedział, że bo my już jesteśmy w ramach tego naszego badania po wywiadach jakościowych, po wywiadach pogłębionych i tam wydaje się, że pieniądze nie są najważniejszą przeszkodą, czy nie są najważniejszym tematem bycia czy rezygnacji z bycia rodziną zastępczą. Częściej to są kwestie związane ze współpracą z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i to, co Pan zaznaczył, czyli te potrzeby dzieci, które się nakładają i brak specjalistów, brak takiego lokalnego systemu wsparcia przy wychowywaniu, ale też przy wyprowadzaniu tych dzieci z takich bardzo trudnych i traumatycznych przeżyć, doświadczenia przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, przemocy psychicznej, to są bardzo często dzieci bardzo, bardzo poranione. I one wymagają szczególnej opieki. I w momencie, w którym ktoś ma otwarte serce i chce być rodzicem zastępczym i decyduje się na tą rolę, ale jeszcze nie do końca wie, z czym to się je, a nie jest zbyt dobrze przygotowany do tej roli, no to być może też dochodzi do pewnego szybkiego wypalenia.
0: Jeżeli pan pozwoli, to o przygotowaniu i doborze rodziców zastępczych porozmawiamy za chwilę. Skoncentrujmy się przez chwilę na tych pieniądzach. Ja wiem, że pieniądze i serce to często w parze nie idzie, no ale w tym wypadku. Pani Joanno, czy te pieniądze według Pani obserwacji fundacji to jest rzecz, która jest dość istotna dla przeciętnej rodziny zastępczej w Polsce?
2: Kilka miesięcy temu zapytaliśmy tych naszych beneficjentów, te rodziny, które z nami współpracują, czego by oczekiwali od fundacji, tak? Co jest dla nich teraz istotne? I rzeczywiście ten aspekt finansowy, jakieś darowizny indywidualne, nawet karty paliwowe, to nie było to, co wpisali na pierwszym miejscu.
0: Karty paliwowe, no dobrze.
2: Nie wpisali tego.
0: Orlen i karty paliwowe.
2: Podkreślam, nie wpisali tego. Napisali, że fundacja nauczyła ich myśleć też o sobie, że są dzieci i są bardzo ważne, ale są też oni rodzice. I taką jedną z najważniejszych potrzeb, jaką wskazali, jest wytchnienie. I naszą odpowiedzią na tą potrzebę był taki weekend wytchnieniowy. 150 osób pojechało razem z nami w piękne, urocze miejsce po to, żeby porozmawiać ze sobą, bo część problemów, które mają właśnie związane z PCPR-ami, z uzyskiwaniem pomocy, można rozwiązać wymianą...
0: Proszę wyjaśnić, co to jest za skrót PCPR?
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli ten ośrodek, który powinien ich wspierać na co dzień i pewnie w wielu aspektach wspiera, ale oni potrzebowali czasu, żeby się powymieniać doświadczeniami, żeby dowiedzieć się, oczywiście Fundacja Orlen wspiera dzieci podopiecznych rodzinnych domów dziecka, na przykład stypendiami, na przykład konkursami. W tym roku mamy aż dwa konkursy i na plakat z okazji 25-lecia fundacji. I kartkę świąteczną, bo od 22 lat kartka świąteczna samej korporacji Orlenu to jest właśnie kartka narysowana, namalowana przez dzieci z rodzinnych domów dziecka. Ale wracając, oni potrzebowali czasu, by wymienić się. Gdzie jeszcze można uzyskać dofinansowanie? Na przykład do prawa jazdy. Więc to był taki czas, gdzie mogli porozmawiać też ze specjalistami, z prawnikami, z psychologami, to był czas, gdzie na chwilę się wyłączyli. Niektórzy pisali nam nawet, że nie do końca się potrafili wyłączyć, ale to była taka potrzeba, czyli właśnie wypalenie. Kolejna potrzeba, brak dostępu do specjalistów. Niestety dzieci z pieczy zastępczej nie są w żaden sposób uprzywilejowane w kolejkach do lekarzy, a to być może rozwiązałoby problem, bo jak taki rodzic otrzymuje, przychodzi do tego domu nowe dziecko, to oni muszą zrobić diagnostykę. To dziecko nie tylko jest zaniedbane, tak, ale ma cały szereg różnych problemów. Gdyby mogli mieć troszkę szybszy dostęp do lekarza, to byłaby też ogromna ulga.
0: Dobrze, to wobec tego wróćmy do samego przygotowania rodziców, do bycia rodziną zastępczą. Jak to dzisiaj wygląda? Bo to odbywają się kursy, odbywają się specjalne rozmowy, no i odbywają się praktyki. Powiem, że jak usłyszałem, że 16 godzin praktyk, to pomyślałem sobie, no

0: nieco mało, bo przy własnym dziecku to właściwie bez praktyki się startuje, ale to jest obce dziecko i obce często dziecko z dużymi problemami. I jak po 16 godzinach praktyk można odpowiedzialnie zajmować się z dzieckiem, które ma ogromne problemy i ogromne, jak to pan powiedział, traumy?
1: Tak, to jest jakby, żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie, przejść przez rozmowy, małą kwalifikację, tak zwaną, dużą kwalifikację i różnego rodzaju testy. Natomiast to, co jest takiego szczególnego w tej funkcji, bo ja lubię mówić funkcja, nie misja i nie praca, ale funkcja. W tej funkcji jest też to, że trzeba
0: mieć też... Panie Bartłomieju, a może oddanie?
1: Ja też nie chciałbym używać tego słownictwa, ponieważ misja to jest trochę oczekiwanie społeczeństwa w stosunku do tych osób, że oni się będą poświęcać, że oni oddadzą coś swojego, że oni będą ponad takimi herosami, którzy mają ponadprzeciętną siłę, a tutaj słyszymy, co jest zresztą prawdą, że ci rodzice często też podlegają wypaleniu zawodowemu, różnego rodzaju też przeciążeniom psychicznym związanym z tą funkcją, bo ta funkcja w odróżnieniu od takiego typowego rodzicielstwa wymaga też umiejętności pomieszczenia emocji dziecka, które przechodzi z traumą, ale wymaga też umiejętności pracy z jego rodzicami biologicznymi, którzy często przechodzą z różnego rodzaju roszczeniami i z wymaganiami względem dzieci, których sami nie zaopiekowali. To wymaga też umiejętności pracy z instytucjami, czyli z PCPR-em, wymaga umiejętności pracy z lekarzami, z specjalistami, o których specjalnościach wcześniej nawet ktoś mógł nie wiedzieć, że takie specjalności są. Więc ci rodzice muszą być bardzo tacy wielozadaniowi i to jest praca 24 godziny na dobę bez odpoczynku, tak jak się wychodzi z pracy, czy wychodzi się z domu dziecka, czy wychodzi się z pracy ze szkoły, to tutaj z tej pracy nie da się wyjść. I te obozy też takie wytchnieniowe, to o czym mówiła Joanna, są bardzo ważne, bo właśnie ta pomoc w takim odpoczynku dla rodziców zastępczych wydaje się jednym z kluczowych elementów, która jest dla nich istotna, żeby móc dalej prowadzić tą rodzinę zastępczą. Bo tak jak pan powiedział, są różne rodziny, są rodziny spokrewnione i często to są dziadkowie, którzy biorą na siebie brzemię odpowiedzialności swoich dzieci względem wnuków. Ale są też rodziny niezawodowe i zawodowe, które z różnych powodów i właśnie to w ramach badania Nikt nie pyta, jak dajemy radę, badania Fundacji Dobrych Inicjatyw, staramy się zbadać.
0: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo o urlopach wytchnieniowych mówi się w Polsce od lat. Co kadencja naszego parlamentu, to urlopy wytchnieniowe. To już było w latach 90. Na ten temat się rozmawiało, chociaż mniej. No do tej pory właściwie te urlopy wytchnieniowe są w sferze marzeń tak naprawdę, bo rzecz nie tylko przecież dotyczy rodziców zastępczych, ale rzecz dotyczy bardzo wielu Polaków, którzy zajmują się swoimi bliskimi, no, którzy są niesamodzielni na przykład. No i jakoś nie potrafimy sobie do tej pory z tym poradzić i potrzebne są działania różnych fundacji, między innymi Fundacji Orlenu, żeby takie cele można było realizować. Czy rodziny zastępcze nie mają siły przebicia? Bartłomiej Ojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Jak pan sądzi?
1: W tej chwili trwają prace, finiszują się prace nad reformą systemu pieczy zastępczej i w październiku ma wyjść projekt nowelizacji ustawy do rządu, a potem do parlamentu. I w ramach tej zmiany mają być po pierwsze zwiększone kwoty. To jest to, o czym pan mówił. Zwiększone kwoty, zwiększone sumy dla rodziców zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
0: No właśnie, ale to wyjaśnijmy wobec tego, ile rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje na jedno dziecko. Bo to nie chodzi tu o pieniądze, tylko pokażmy, jaki to jest rząd wielkości, mając na względzie to, że to są rodziny, które mają jedno, dwoje, troje dzieci z reguły, albo i więcej.
1: Ja teraz nie podam tych konkretnych liczb, bo nie mam ich

0: przed sobą, natomiast to też w zależności od tego, w jakim mieście żyje rodzina zastępcza, bo też miasta mogą dokładać większe kwoty plus różnego rodzaju dodatki i świadczenia i wtedy na jedno dziecko może wyjść między 1600 zł, a 2,5 tysiąca zł, plus oczywiście 800 zł, które przypada na każde dziecko w Polsce. Natomiast też w ramach tej reformy systemu pieczy zastępczej ministerstwo myśli o tym, o czym powiedziała Joanna, czyli o przyspieszeniu kolejki, znaczy przyspieszeniu procedury dojścia do lekarzy specjalistów, czyli to, żeby rodziny zastępcze, które biorą na siebie ten ciężar opieki nad tym 1% dzieci w Polsce w szczególnej sytuacji, żeby miały, mogły bez kolejki wejść do specjalisty i zabezpieczyć zdrowie i życie tych dzieci. No bo często jak rodzina zastępcza dostaje dziecko, to nie ma żadnej informacji na temat tego, jakie ono miało choroby wcześniej, czy miało jakąś diagnozę, jakiego leczenia potrzebuje, czy to odnośnie takich chorób rzadkich, czy też różnego rodzaju wyzwań natury emocjonalno-psychicznej. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta rodzina, która w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach zaczyna budować relacje z tym dzieckiem, bo to też jest taki bardzo ważny element, o którym jeszcze nie mówiliśmy, że to są dzieci z różnego rodzaju potrzebami, ale to są dzieci, którym cały fundament i całe dotychczasowe życie się wali, bo jeśli nawet one przyszły z przemocowego domu, to dla nich to jest mama i tata. I to nie jest tak, że oni z otwartymi rękoma przychodzą do domu dziecka czy do rodzin zastępczych. One często przychodzą w strachu i w lęku. Najbardziej chciałby wrócić do rodziców biologicznych, bo nie zdają sobie sprawy, że był w przemocowym domu i że ten ich dom nie był dobrym domem.
1: No tak, bo to był ich dom i te dzieci są do tego, to strasznie to zabrzmi, w pewien sposób przyzwyczajone i uważają, że takie wzorce kulturowe i wzorce zachowań to są wzorce normalne, bo innych wzorców te dzieci nie widziały. A ja o wzorcach wobec tego, ale takich troszkę wzorcach negatywnych, bo od czasu do czasu zdarza się, że wstrząsa nami informacja, że w jakiejś rodzinie zastępczej doszło do przemocy, no i czasami się zdarza, że nawet do tragedii. I ja wracam do tego pytania szkoleń, nauki, doboru. I właśnie, jak dobrać rodziców zastępczych, żeby ci rodzice byli na tyle odpowiedzialni, żeby nie pogłębiać traum tych swoich wychowanków? Pani Joanna.
2: No pewnie nie ma idealnego klucza. Z naszych rozmów z rodzicami zastępczymi wynika, że najlepsi są ci, którzy sami się zgłaszają, nie ci, którzy byli wcześniej adopcyjni i w jakiś sposób próbujemy umieścić w nich kolejne dziecko, tylko ci, którzy rzeczywiście czują taką potrzebę serca. Bo też, żeby słuchacze wiedzieli, że wiele tych rodzin ma dziesiątkę dzieci i siódemka jest niepełnosprawna. To są oczywiście różne niepełnosprawności i intelektualne, i fizyczne. To są dzieci, do których trzeba znaleźć klucz, które często nie widziały rodziców pracujących. To pewnie też Fundacja Dobrych Inicjatyw może wiele o tym powiedzieć, ale jest ogromny problem z usamodzielnianiem się tych dzieci, kiedy one już oczywiście w bezpiecznym, zastępczym środowisku spędzą 18 lat swojego życia, ale muszą wyjść do ludzi, wynająć mieszkanie. Nie znają różnicy między brutto, netto. Pomimo, że rodziny zastępcze się starają, to te braki są. Usamodzielnianie się jest kolejnym takim ważnym aspektem i to jest też kolejny aspekt, który my wspieramy. Mamy taki program staży na stacjach paliw Orlen, gdzie młodzi ludzie mogą odbyć nawet krótki staż, nawet miesięczny, płatny i zdobyć takie pierwsze doświadczenia zawodowe. Napisać pierwsze CV, pójść na pierwsze badania BHP, nauczyć się obsługi kasy fiskalnej. I jak czytamy później ankiety od naszych stażystów, to oni piszą na przykład tak. Taki Maciek, 21 lat, który w Puławach odbył staż, napisał nam, że poznał miłych dorosłych.
1: Ładny.

Mówi się też o tym, że ten stary system, bo przypomnijmy, że u nas istniał przez bardzo, bardzo wiele lat system ogromnych domów dziecka, nazywanych przez dzieci, same dzieci to wymyśliły, to straszna nazwa jest, ale ona istnieje już od kilkudziesięciu lat. Bidul.

0: większym stołem i z większą ilością krzeseł. Więc bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o domy dziecka i też ta kadra pracowników opiekuńczo-wychowawczych bardzo podniosła swoje kwalifikacje. Odpowiadając panu na to pytanie, co robić, żeby eliminować kandydatów, kandydatki na rodziny zastępcze, które mogą nie być najlepszym mądrym dorosłym, to przede wszystkim, i to wynika trochę z tego, co mówią rodzice zastępczy, że ci, którzy byli rodzinami wytchnieniowymi, ci, którzy mieli w swoim kręgu znajomych rodziców zastępczych i przez to, że oni nasiąknęli trochę i zobaczyli, czym jest ta funkcja i z czym się wiąże odpowiedzialność w byciu rodziną zastępczą, to to są najlepsi kandydaci. Żadna kampania telewizyjna, żadna kampania ministerstwa, żadne ogłoszenia parafialne od księdza w lokalnej parafii nie mają takiego wpływu na potencjalnych kandydatów jak słowa i świadectwa i to świadczenia obecnych rodzin zastępczych, które mogą zarażać i zapraszać inne osoby do tego świata. Natomiast to, co ja bym chciał jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym naszym badaniu. Ponieważ obecnie trwa możliwość wypełnienia ankiety anonimowej, której wypełnienie zajmuje około 15 minut. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkie rodziny zastępcze, które nas słuchają, rodzinne domy dziecka, ale też jeśli ktoś z Państwa słuchaczy ma wśród swoich znajomych osoby, które zajmują się tą funkcją, żeby powiedziały, że na Facebooku Fundacji Dobrych Inicjatyw lub na stronie internetowej jest link do badania. Bardzo nam zależy w szczególności na rodzinach spokrewnionych i jeśli mogę zaapelować, mamy najmniej wypełnionych zgłoszeń od rodzin z województwa świętokrzyskiego. Obecnie to już jest prawie 500 wypełnionych ankiet, ale bardzo nam brakuje tego w województwa świętokrzyskiego.
1: Czyli Kielce, okolice do roboty. Albo dzieci z rodzin zastępczych powinny zagonić swoich opiekunów do wykonania takiej właśnie niewielkiej, ale bardzo ważnej pracy. Myślę sobie, że to jest bardzo istotna sprawa, bo to dotyczy naszego serca, rodziny zastępcze. I to serca chyba nas wszystkich. Od zwykłych obywateli przez rodziny zastępcze do polityków, którzy powinni nieba przechylić właśnie takim rodzinom. Dziękuję bardzo serdecznie. Joanna Barbich, Fundacja Orlen i Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Było mi bardzo miło Państwa gościć.
2: Dziękuję.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio 24.
0: Słowem wszystko.
2: Ja jeszcze wrócę na chwilę do ostatniej mojej rozmowy na temat rodzinnych domów dziecka i domów dziecka. Tak się złożyło w moim życiu, że miałem możliwość obserwacji jako obserwator, nie uczestnik życia w jednym z biduli w Polsce. I powiem Państwu, że byłem wstrząśnięty, chociaż trzeba przyznać, że oddanie opiekunów, właściwie opiekunek w tych domu dziecka w stosunku do tych dzieci, no były to zamierzchłe czasy PRL-owskie, właściwie tak na przełomie PRL-u i wolnej Polski. Ale rzeczywiście to był bardzo przykry obraz, bo te dzieci, one potrzebowały jednego, one potrzebowały miłości i potrzebowały zainteresowania, żeby ktoś wreszcie się nimi zaczął interesować. No i z tym zainteresowaniem było różnie, bo jeżeli były to duże domy dziecka, tych dzieci było rzeczywiście sporo, to trudno się zainteresować wszystkimi dziećmi naraz. Te dzieci potrzebowały czegoś, co jest rzeczą, wydawać by się można prozaiczną, a jakże ważną, miłości. No i apeluję do wszystkich o miłość do wszystkich dzieci. Patrzę na zegar, 34 minuty po godzinie 17, a my zmieniamy temat, chociaż ten temat w pewien sposób łączy się z dziećmi, z przyszłością i z, uwaga, wymierającymi miastami. Jak te dwie rzeczy połączyć? Okazuje się, że chyba można. Moim gościem jest pan profesor Piotr Szukalski, socjolog, Uniwersytet Łódzki. Panie profesorze, znikająca Polska lokalna, finansowe skutki depopulacji gmin. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry. Ja wyjaśnię tylko, że raz bardziej niż socjologiem jestem demografem i gerontologiem.
2: Dobrze, bo myślę, przepraszam.
3: Pana. To pierwsze już od razu wprowadza do naszej rozmowy.
2: Panie profesorze, pozwoli pan, że ja nawiążę do Łodzi. Wspaniałe miasto, bardzo lubię Łódź, często bywam. I powiem panu tak, chodzę po tej Łodzi, chodzę i patrzę, że w jak wielu domach łódzkich, zwłaszcza w centrum, nic się, żadne światło wieczorem się nie pali. Nie ma firanek, nie ma zasłon. Te domy robią wrażenie pustych. I podobno, uwaga, Łódź się wyludnia, to prawda?
3: No cóż, jeśli spojrzeć na oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego, to obecnie w Łodzi mieszka o ponad 200 tysięcy mniej ludzi niż w 1988 roku, kiedy odnotowaliśmy szczyt. I na dodatek jeszcze musimy sobie zdawać sprawę, że w międzyczasie przecież budowano mieszkania w tym mieście. Tyle tylko, że mieszkania były przede wszystkim na jego obrzeżach, w takiej wewnętrznej otoczce wzdłuż granic administracyjnych. A rezultat jest taki, iż jeśli spojrzymy na dzielnice, to rzeczywiście to, czym pan wspomniał o tych pustkach w centrum, najsilniej straciła, czy w największym stopniu straciło Śródmieście ludności.
2: Ale to chyba jest pewna tendencja, która nie dotyczy tylko wielkiego miasta, jakim jest Łódź, i innych wielkich miast, bo ten problem jest zauważalny w dużych, mniejszych i też rzeczywiście w dużych miastach w całej Polsce, ale to jest zauważalne zwłaszcza w niedużych ośrodkach. Idzie się przez taki rynek, ja nie mówię o rynku głównym w Krakowie, ale idzie się przez taki rynek, często no, pusty, no bo kamienna pustynia, betonoza, ale czasami drzewa są. I co się widzi? Widzi się na dole sklepy, a na górze puste mieszkania.
3: O, coraz częściej widzi się lokale, które ktoś chce wynająć na sklep na parterze, a na górze różnie to bywa. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że proces wyludniania się Polski zaczął być tak naprawdę obserwowany w niektórych miejscach, jeśli idzie o taką peryferyjną wieś, już na końcówce 50. lat zeszłego wieku. Z biegiem czasu...
2: Ucieczka do miasta, za wszelką cenę, ucieczka do miasta.
3: Tak, no wie pan, jeśli to jest peryferyjna wieś, to młodzi uciekali czym prędzej do najbliższego, większego miasta, nieprawda? Naprawdę kilkunastotysięcznego, kilkudziesięciotysięcznego. Z biegiem czasu widzieliśmy, że ten proces zaczyna dotykać coraz większą liczbę miejscowości, aczkolwiek za socjalizm, trzeba sobie to bardzo uczciwie powiedzieć, dotykało

0: było to po prostu terenów wiejskich. Natomiast ostatnie 35 lat to jest już czas, w którym depopulacja zaczyna dotykać najpierw mniejsze miasta, potem troszkę większe, potem średnie kilkudziesięciotysięczne, aż wreszcie zaczyna dotykać również i pomijając już Łódź, inne miasta 200, 300, 400 tysięczne. Bo pamiętajmy, no, Łódź ma specyficzną historię gospodarczą, bardzo specyficzną, więc nie jest tutaj najlepszym przykładem.
1: No nie jest najlepszym przykładem, ale takie nieduże miasta w Polsce to też jest zauważalne. O wsi oczywiście i są takie rejony w Polsce, gdzie ta depopulacja spowodowała to, że nie ma wsi. To znaczy zostały kominy i ewentualnie fundamenty, a wsi już nie ma. Które rejony w Polsce, panie profesorze, są najbardziej właśnie tymi kominami, które pozostały z tych domów dotknięte?
0: Pomijając Opolszczyznę, która znowu ma bardzo specyficzną sytuację z uwagi na wpływ migracji międzynarodowych, to bez wątpienia wspomnienie o świętokrzyskim, lubelskim, Podlasiu, znaczącej części Warmii Mazur, znaczącej części zachodniopomorskiego, znaczącej części również i łódzkiego, dużej części miast, dodajmy tutaj, województwa śląskiego, to jest ten teren, który jest najbardziej dotknięty. Zgodnie z oficjalnymi danymi, za chwilę do tego wrócę, oficjalnymi chcę podkreślić, w ciągu ćwierćwiecza ponad 25% ludności straciły takie powiaty jak na przykład powiat krasnostawski czy chrubieszowski, a my zdajemy sobie sprawę, że i tak liczba ludności w tych miejscowościach jest z reguły przeszacowana o 15-20%, czyli de facto można powiedzieć, że że mamy do czynienia z takimi subregionami w naszym kraju, które straciły po 35-40% ludności w ciągu ostatnich 20 kilku lat.
1: Panie profesorze, swego czasu robiłem taką rozmowę na temat kobiet, dziewczyn, młodych kobiet, które z niedużych...
0: Które uciekają oczywiście z tych terenów.
1: Tak, i zostają samotni faceci, tak, którzy nie bardzo są tak zaradni jak ich koleżanki.
0: Ambitni, powiedziałbym bardziej. No, jest lepszym sporem.
1: Wie pan, ja staram się być elegancki, nie tak zaradni. To lepiej brzmi. No i nagle okazuje się, że ci faceci już nie są partnerami dla tych dziewczyn, które zostają w dużych miastach, w dużych ośrodkach, albo większych ośrodkach, a one nie chcą wracać do siebie, bo po pierwsze nie ma perspektyw tak naprawdę, a poza tym no nie ma partnerów.
0: O, partnerów powiedziałbym są, tylko nie są w odpowiednim statusie społecznym. Prawda? Bo to przecież są ludzie słabo wykształceni, ci, którzy zostali. Ale i tutaj pozwoli pan, że wrócę do pretekstu, dla którego ta rozmowa się ponoć odbywa, czyli raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Musimy sobie zdawać sprawę, że tak...
1: No właśnie, zaanonsowałem, panie profesorze, na samym początku ten raport. Musi pan
0: ale chciałbym wrócić do tego, że na tych terenach, które się najszybciej wyludniają, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym ograniczeniem dochodów samorządów, a w rezultacie mamy do czynienia z de facto finansowaniem tylko usług społecznych, tych, które są obligatoryjne. A w efekcie okazuje się, że na tych terenach nie ma zwyczajnie w świecie miejsc pracy dla tych wykształconych dziewczyn, które nawet chciałyby po kilku latach wrócić na te tereny, z których pochodzą. No wie pan, jak nie ma pan przedszkola, nie ma pan miejsc pracy dla przedszkolanek. Jak nie ma pan ośrodków rehabilitacyjnych, nie ma pan dla pracy dla fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. Pomijam już to, że z uwagi na to, że są uboższe tereny, niższe dochody ludności, nie ma popytu na to, aby sobie można było dorobić w jakimś tam wolnym czasie właśnie proponując różnego typu usługi.
1: Panie profesorze, czy to może spowodować ta sytuacja, która ma miejsce, to, że niektóre gminy zaczną niknąć, że nagle okaże się, że są zbyt małe, żeby prowadzić samodzielną politykę i żeby
0: być samodzielnym? To się dzieje na naszych oczach. To się dzieje. Wie pan, jeśli spojrzy pan w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, kilkukrotnie wzrosła liczba gmin, w których mieszka mniej niż 2000 osób. I naprawdę mało tego, bardzo wyraźnie wzrasta nam liczba powiatów, które mają poniżej 30 tysięcy ludności. Pojawiają nam się powoli województwa, które mają po 900 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a w perspektywie kilkunastu lat będą miały poniżej 900. I to z oczywistych względów rodzi pytania o to, jaka jest minimalna liczba ludności gminy,

0: powiatu, województwa, przy której opłaca się daną jednostkę administracyjną prowadzić. Bo wie pan, no powiedzmy sobie szczerze, wszędzie jest gdzieś efekt skali. Krótko mówiąc, poniżej pewnej wielkości pewne działania są nieopłacalne.
1: No tak, 2000 mieszkańców gminy wiejskiej to rzeczywiście jest problem, bo naprawdę nie ma pieniędzy. Podatki są zbyt niskie i dochody takiej gminy są zdecydowanie, więc co przed nami to przyszłość taka, że gminy zaczną się łączyć. Jedna, druga, trzecia malutka gmina, które ze sobą graniczą, stworzą jedną
0: nie,
1: większą.
0: Pan, to się wydaje tak bardzo łatwe.
1: Nie, ja dlatego się pytam. Czy to taka możliwość istnieje?
0: To nie jest takie łatwe z uwagi na to, że najszybciej wyludniają się te tereny, które są peryferyjne, słabo zaludnione. Niech pan sobie wyobrazi gminę, gdzie sytuację, w której łączą się dwie, trzy takie szybko wyludniające się gminy i mamy nagle do czynienia z sytuacją, że gmina zajmuje obszar 800, 1000, 1200 kilometrów z bardzo niską gęstością zaludnienia i koniecznością dowożenia dzieci po 40 km w jedną stronę do najbliższej szkoły podstawowej. Zgodzi się pan? Słabo to brzmi.
1: Słabo.
0: Więc ja nie do końca jestem przekonany, czy te gminy będą się tak łączyć. Natomiast bez wątpienia przemiany demograficzne sprawiają, że być może jedyną rzeczą, która umożliwi trwanie tak, aby się nic nie zmieniło, czyli musiało się wszystko zmienić, prawdaż? Jest rozwój technologii. Być może okaże się, że te najsłabiej rozwijające się gminy ze wsparciem publicznych, centralnych pieniędzy, żeby nie było, będą de facto najszybciej gotowe do wdrażania różnego typu super nowoczesnych technologii po to, aby wykorzystać ich taniość i w efekcie zapewnić dostęp do usług społecznych, czy szerzej usług publicznych. Dzięki wykorzystaniu tych nowoczesnych technologii.
1: Panie profesorze, ale z drugiej strony mówi się, że mieszczuchy, czyli my, uciekamy na wieś. No, postanawiamy zamieszkać na tej wsi, mieszkamy na tej wsi, ale są to wsie z reguły niedaleko dużych ośrodków tak naprawdę.
0: Pan mówi o suburbanizacji,
1: ale
0: trzeba wspomnieć o drugiej rzeczy, która w Polsce zaczyna powoli się pojawiać. Dwudomowość, czy wręcz wielodomowość. Posiadanie w atrakcyjnych z punktu widzenia środowiskowego, rekreacyjnego, wypoczynkowego miejscowościach, w tych wyludniających się wsiach daleko od dużych miast, domku czy domu.
1: Czy starej, fajnej chałupy z tak zwanym duchem.
0: Dokładnie drewnianej, nieprawdaż, tak, którą się troszkę unowocześnia. Tylko niech pan zwróci uwagę, że z punktu widzenia miejscowości, w których się ci posiada ten drugi, trzeci dom, to wbrew pozorom nie jest coś, co nas ratuje, tylko może jeszcze podnosić koszty utrzymania. Ten mieszczuch jest zameldowany w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Tam płaci podatki, ale ma tu drugi dom. Płaci niewielkie podatki gruntowe, nieprawdaż? No to jest związane z opłacaniem, ale zależnej od powierzchni gruntu, a jednocześnie oczekuje, że będzie miał zawsze odśnieżone drogę pod swoją działkę, nieprawdaż?
1: I jeszcze gorzej, panie profesorze, bo oczekuje, że nie będzie dźwięków wsi, zapachów wsi i muczących kurów i piejących kogutów. Często tak bywa.
0: Tak, bardzo często, mimo iż tam spędza 2, 3, 4 tygodnie w roku.
1: No mamy problem, panie profesorze, ale to jest problem polski, czy to jest problem ogólnoeuropejski, jeżeli przyjrzymy się całej Europie?
0: Powiedziałbym tak. W całej Europie widać jest, że mamy do czynienia z koncentracją ludności na terenach wielkomiejskich, tak to nazwijmy, czyli wielkie miasta i 30-50 kilometrów wokół. W całej Europie widać, że peryferyjne obszary wyludniają się. I żeby nie było, dotyczy to najzamożniejszych krajów na naszym kontynencie, ale ja bardzo się boję, że patrząc na bardzo niskie współczynniki dzietności, jakie w Polsce odnotowaliśmy w ostatnich latach, że nadchodzące 3-4 dekady będą tak naprawdę tym okresem, w którym tempo zmian zachodzących w Polsce będzie pod wieloma względami bez precedensu we współczesnej historii demograficznej naszego kontynentu.
1: No i panie profesorze, możemy mieć problem. To znaczy problem to chyba będą miały nasze dzieci i wnuki, bo to ich najbardziej dotknie.
0: Jeszcze... Przyznam się panu, że w pełni się z panem zgadzam. Zbliżając się powoli do 60, mogę stwierdzić,

0: to, co jest najgorsze, to na szczęście nie będzie już mnie dotyczyć.
1: Nie jest to pocieszające, panie profesorze, no ale... Na naszym miejscu to powinniśmy być zadowoleni. Pan profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog, był państwa i moim gościem, a pan profesor oczywiście...
0: I dodajmy jeszcze tylko Uniwersytet Łódzki.
1: Właśnie.
0: Zawsze o instytucje.
1: Właśnie miałem to dodać, panie profesorze, a Łódź się, proszę państwa, wyludnia. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
1: A ja patrzę na zegar, 49 minut po godzinie 17. Wracam jeszcze na chwilę do mojej poprzedniej rozmowy. W tym roku podróżując po Polsce, a jeżdżę malutkimi dróżkami, takimi żółtymi, przez nieduże miejscowości i rzeczywiście z jednej strony powstające zupełnie nowe, wspaniałe domy na polskich wsiach, z drugiej strony pewne rejony, gdzie domy stoją zupełnie puste. Rzecz dotyczy przede wszystkim ściany wschodniej. To jest zauważalne, bo z jednej strony cudowne gospodarstwa, naprawdę zadbane z nowoczesnymi maszynami, z drugiej strony wioseczki, przysiółki, które są po prostu naprawdę strasznie smutne, no bo tam już nikt nie mieszka, albo mieszkają 2-3 osoby. Byłem też we wsi, w której mieszkało po prostu 2 osoby. Rozmawiałem, no i pytam się tych 2 osób, 2 starsze osoby, dlaczego państwo tutaj jesteście? No bo czekamy na to, że może nasi bliscy tutaj wrócą. No i ci bliscy nie wracają. No, takie to mamy dzisiaj życie.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: A my wracamy do tej twardej polityki. Podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych zdominował dyskusję na polskiej scenie politycznej w minionym tygodniu. Przepychanki w tej sprawie między małym a dużym pałacem trwały od 18 września, po tym jak Sejm uchwalił ostateczną wersję ustawy i przekazał ją na biurko prezydenta. Karol Nawrocki liczył, że parlament zajmie się jego projektem złożonym w parlamencie i sygnalizował, że nie podpisze rządowej ustawy, której zarzucał działanie prawa wstecz. No i właśnie prezydent zmienił zdanie, a czy zmienił to zdanie pod presją społeczną? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy doktora Pawła Ramiączka z WSB Merito w Łodzi, a z gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
7: Długo trwała ta batalia. Wydawało się, że prezydent będzie nieugięty. Okazało się jednak, że prezydent zdecydował się podpisać projekt rządowy, czy też projekt koalicji rządowej. Dlaczego tak się stało, pana zdaniem?
8: Można powiedzieć z jednej strony, że lepiej późno niż wcale. Natomiast szkoda, że Polacy stali się elementem rozgrywek politycznych. I zaraz wrócę do tego wątku. Natomiast dlaczego? Myślę, że było powodów tutaj co najmniej 2. Pierwszy z nich to rzeczywiście wyraźne spadki w sondażach poparcia dla pana prezydenta i taka jego twarda postawa w zderzeniu z codziennością przeciętnego Polaka do niczego dobrego nie prowadziła. Myślę, że pan prezydent i jego środowisko, w pewnym sensie też środowisko, które przecież jest środowiskiem świadomym, jak bardzo

0: Bardzo ceny paliw wpływają na życie codzienne Polaków. Przekalkulowało, że dalsza postawa, która polega na takim twardym stawianiu oporu w stosunku do rządu, a tutaj mówimy konkretnie o tej ustawie, niczego dobrego nie przynosi. Zresztą rząd używał tutaj takiej retoryki, że wysokie ceny paliw są skutkiem działalności pana prezydenta. I myślę, że to był jeden czynnik, który zadecydował. Drugi czynnik, który zadecydował, to moim zdaniem fakt już zmęczenia społecznego całą tą sytuacją i też świadomość prezydenta, że dalsze brnięcie w stronę tego takiego twardego stanowiska na nie w dalszej perspektywie może odbić się również źle na całym społeczeństwie. Więc sądzę, że tych okoliczności, które towarzyszyły podjęciu tej decyzji, było co najmniej dwie, a być może w przyszłości okaże się, że było ich nieco więcej. Natomiast tu kreuje się jeden zasadniczy problem polityczny, ja tak to nazwę, który niestety od początku kadencji pana prezydenta Nawrockiego jest bardzo wyraźny. Mianowicie polega to przede wszystkim na bardzo jasnej i wyraźnej opozycji do rządu. Polega działalność pana prezydenta na, no można powiedzieć wprost, takim bardzo poważnym utrudnianiu pracy dla rządu. Chodzi tu przede wszystkim właśnie o skalę tych wet, które pan prezydent podczas swojej rocznej kadencji zastosował. I myślę, że nie wróży to absolutnie na przyszłość, a mam na myśli tutaj najbliższą przyszłość, przyszłość kampanii wyborczej, która już de facto się rozpoczyna, nie wróży to absolutnie niczego dobrego. Sądzę wręcz, że ten ostatni rok obecnej kadencji rządu będzie uzależniony bardzo mocno od tego, w jaki sposób pan prezydent będzie swoją postawę wobec rządu reprezentował, i spodziewam się, że ta narracja taka konfliktowa będzie absolutnie narastać. Natomiast efektem cen paliw jest w tej chwili program, który będzie trwał do końca roku, przynajmniej do końca roku, z zapowiedzi ministra tak wynika. Ceny są obniżone i dobrze, bo niebezpiecznie ocieraliśmy się o kwoty około 10 zł za litr. Mówię tutaj o tych droższych paliwach, czy już ponad 8 zł za popularną 95. No to były ekstremalne ceny. I społeczeństwo wcześniej czy później, tak czy inaczej, zdenerwowałoby się na tyle, że sądzę, że wszyscy politycy by na tym stracili. Zarówno pan prezydent, jak i rząd. Niemniej jednak rząd próbował coś zrobić. Mówię tutaj oczywiście o projektach ustaw, które finalnie swoje miejsce znalazły w Trybunale
1: Ale to
0: Konstytucyjnym.
1: przepraszam, to muszę dopytać o jedną kwestię. Bo panie doktorze, dlaczego w takim razie nie przebiła się ta narracja prezydencka? Bo projekt rządowy zakładał, że pieniądze na kontynuację tego programu ceny paliw niżej, czyli CPN, będą właśnie pochodzić z tych pieniędzy, które pojawią się w budżecie dzięki tym ponadnormatywnym zyskom z koncernów paliwowych. Z kolei strona prezydencka, kancelaria prezydenta mówiła o tym, że to jest jednak podnoszenie podatków, że koncerny odbiją sobie ten podwyższony podatek oczywiście z kieszeni klientów. Natomiast jest inny, prostszy sposób, nie trzeba czekać, nie trzeba zmieniać w żaden sposób przepisów podatkowych. Wystarczy obniżyć to, co rząd może zrobić, czyli na przykład akcyzę na paliwo.
0: Nie przebiła się ta narracja z jednej prostej przyczyny. Po prostu żadne medium, czy to media społecznościowe, czy media tradycyjne, nie skoncentrowały się mocniej na tym przekazie ze strony pana prezydenta. Wszyscy koncentrowaliśmy się w przestrzeni publicznej głównie na retoryce, którą promował rząd, i koncentrowaliśmy się na ustawie, wokół której było najwięcej dyskusji. A dyskusja wybuchła właśnie wokół ustawy rządowej. Mówiono tam właśnie o aspektach lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. Mówiono o tym aspekcie opodatkowania wstecz i tym podobnych sprawach, i uwaga Polaków była skoncentrowana właśnie tutaj. Prosta przyczyna. Bardziej przebiła się merytorycznie i retorycznie ustawa rządowa. Natomiast też spodziewałem się tego, że inicjatywa ze strony prezydenta nie będzie podejmowana przez rząd w chwili, gdy gotowa ustawa była przegłosowana przez Sejm. No to byłoby, można powiedzieć, wbrew logice legislacyjnej. Natomiast efektem działania mimo wszystko jest to, że ustawy swoje miejsce znalazły w Trybunale. konstytucyjnym, który dzisiaj, jak wiemy, jest dość

0: kontrowersyjny. Mówię oczywiście o tym paraliżu, który tam panuje.
1: No tak, ale akurat w takim trybie, który w żaden sposób temu rządowemu pomysłowi nie zagraża.
0: Nie przeszkadza.
1: I to jeszcze jedna kwestia. Powiedział pan o tym, że ten podpis pod tą ustawą to w jakiejś mierze, w głównej mierze jest konsekwencja zmiany, jeżeli chodzi o sondaże poparcia czy też zaufania do prezydenta. Z czego te spadki wynikają? Bo oczywiście z jednej strony te spadki są widoczne i jest pewna tendencja, która jest widoczna i trudno jej nie zauważyć. Z drugiej strony te wyniki w porównaniu z innymi polskimi politykami i tak są bardzo dobre, bo prezydent cały czas jest na miejscu pierwszym.
0: Po pierwsze, te spadki wynikają z naturalnych procesów, które towarzyszą głowie państwa podczas rządzenia. Minął rok, lekko ponad rok. Część społeczeństwa w dalszym ciągu utrzymuje zadowolenie z pana prezydenta, z jego pracy i to jest widoczne. Natomiast naturalnym jest, że wyborcy, którzy głosowali po prostu wybierając pana prezydenta Nawrockiego jako przeciwnika pana Trzaskowskiego, być może, i to jest normalny proces, doszła do wniosku, że jednak nie, już nie są tak mocno zadowoleni jak podczas głosowania. I te spadki są. Nie są one spektakularne, bo to nie jest spadek rzędu kilkanaście procent, co byłoby rzeczywiście rzeczą niesłychaną. Natomiast to jest na zasadzie spadków kilkuprocentowych, które wpisują się w ogólne trendy i w ogólny schemat funkcjonowania głowy państwa. Natomiast oczywiście te spadki są i są widoczne, bo poparcie spadło poniżej 50%, więc myślę, że to jest żółta kartka, jeszcze nie aż tak bardzo widoczna, ale jednak i to jest czas do zweryfikowania sposobu uprawiania polityki przez pana prezydenta. On jest dość charakterystyczny, bo widoczny jest to trend czy sposób polegający na mocnym akcentowaniu swojej pozycji ustrojowej, choć nie do końca zawsze wpisuje się to w kompetencje konstytucyjne czy ustawowe. Tutaj można by oddzielną debatę na ten temat przeprowadzić. To jest po pierwsze. No, a po drugie jest to styl, który rzeczywiście polega na takim mocnym, silnym akcentowaniu również i uwag w stronę rządu, o czym mogliśmy się przekonać podczas chociażby orędzia, które 2 czy 3 dni temu oglądaliśmy w większości.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Rosja i Ukraina mogą usiąść do rozmów pokojowych, nalegają na to Stany Zjednoczone. Kierowcy płacą mniej za paliwo dzięki pakietowi CPN, politycy podzieleni w jego ocenie. Polscy piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Bośnią. O wadze spotkania mówi trener rywali. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Stany Zjednoczone chcą kolejnej rundy negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Do spotkania w formacie trójstronnym miałoby dojść jeszcze w tym miesiącu. Nie wiadomo jednak, gdzie i kiedy miałyby zostać zorganizowane rozmowy. Zełenski wyraził gotowość na negocjacje. Jak dodał, tego samego oczekuje od strony rosyjskiej. Rozmowy w sprawie pokojowego zakończenia wojny na Ukrainie pozostają zawieszone od lutego. Moskwa domaga się m.in., by Kijów oddał całość Donbasu i zrezygnował z aspiracji do członkostwa w NATO. John Cole zostanie specjalnym przedstawicielem Donalda Trumpa do spraw zakładników. Prawnik i obecny wysłannik USA na Białoruś doprowadził do uwolnienia setek więźniów, w tym 3 Polaków, wśród których był Andrzej Poczobut.
4: W zeszłym miesiącu prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów po rozmowach z Colem, który prowadzi dialog z władzami Mińska od ponad roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy John doprowadził do powrotu ponad 65 Amerykanów i obywateli państw sojuszniczych z Białorusi oraz wynegocjował uwolnienie przeszło 800 więźniów politycznych z wielu krajów Europy Wschodniej, napisał Donald Trump w serwisie True Social. Cole zastąpi Adama Bolera, który, jak stwierdzi amerykański prezydent, doprowadził do uwolnienia 196 zakładników. Boler, który w sierpniu pomógł w uwolnieniu z Rosji byłego amerykańskiego Marines, będzie nadal wspierał działania w innych sprawach jako starszy doradca, dodał Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Polacy płacą mniej na stacjach dzięki pakietowi CPN. Politycy spierają się o skuteczność rządowych rozwiązań. Od wczoraj znów obowiązują ceny maksymalne na paliwa, a także niższa stawka podatku VAT i minimalna akcyza. Wprowadzenie tych rozwiązań było możliwe.

0: możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod rządową ustawą finansującą program. Zakłada ona podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniej Karol Nawrocki odmówił podpisania pierwszej wersji ustawy. Prezydent prowadzi politykę szkodzenia rządowi, uważa europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.
1: A przez to szkodzenia Polakom, szedł na ścianę i całe szczęście spadające na łeb, na szyję sondaże poparcia dla prezydenta Nawrockiego były kubłem zimnej wody.
0: Rząd nie potrzebował podpisu prezydenta, by wprowadzić obniżki na stacjach, uważa Łukasz Kmita z Rozwoju Plus.
2: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
0: Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków firm paliwowych do budżetu państwa wpłynie około 4 miliardów złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Mieszkańcy Urszulina w Lubelskiem mogą warunkowo korzystać z wody. Badania sanepidu nie wykazały obecności bakterii enterokoków ani E. coli. Wodę można używać do prania, mycia lub wykonywania innych obowiązków domowych. Przed spożyciem należy ją gotować przez co najmniej 2 minuty, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
3: Woda jest dopuszczona warunkowo do spożycia i do czynności domowych. Można ją spożywać po przygotowaniu. Są zalecenia czyszczenia, a więc woda jest płukana, chlorowana do nieograniczonego użytkowania w celach spożywczych i domowych. To myślę, że to jeszcze potrwa kilka dni. Jeżeli kolejne badania już wykluczą jakiekolwiek zanieczyszczenia bakteryjne.
0: W Urszulinie doszło do skażenia wody. Od środy blisko 3,5 tysiąca mieszkańców gminy nie mogło korzystać z gminnego wodociągu. Polscy piłkarze rozegrają jutro 4. mecz w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się w Zenicy z reprezentacją Bośni i Hercegowiny, która ma o 1 punkt więcej. W kadrze zabraknie kapitana Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za kartki. O wadze jutrzejszego spotkania mówił selekcjoner Bośniaków Sergej Barbares.
4: Mecz
0: z Polską jest ważny, bo wystarczy spojrzeć na tabelę. Dzieli nas tylko 1 punkt. To spotkanie może zadecydować, co dalej się stanie i jak będzie wyglądał układ na koniec rywalizacji. Podchodzimy do tego wyzwania bardzo poważnie. Interesują nas 3 punkty i zwycięstwo. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Trzymamy kciuki za polską kadrę.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc pogodna, ale mglista. Lokalnie widzialność może spaść do około 100 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia w Kotlinach Karpackich, 2 stopnie na Podkarpaciu, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad morzem.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części Polski jest dobra, na północy i północnym wschodzie bardzo dobra. Nieco ponad 25% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest już 6 minut po godzinie 18, a ja nieco cofam się w czasie, cofam się do początku lat 70., kiedy jeden z moich wujów przywiózł mi cudowny singiel. Taka mała płytka, 45, prędkość, znakomity singiel, no i 2 piosenki Boba Dylana. No tak słuchałem tego, że chyba zagrałem ten singiel na śmierć, to znaczy on cały czas u mnie w domu na tym prostym bardzo sprzęcie stereofonicznym, proszę Państwa, wtedy stereofonicznym już, no ale płyta chyba po 3-4 miesiącach była zgrana, ale Bob Dylan został i właśnie o Bobie Dylanie już za chwilę.
8: Radio Podcast.
9: Uwaga, materiał może zawierać spoiler.
10: I want to tell you a little story. A few months back, my friend Woody Guthrie and I, we met a young man. He dropped in on us out of nowhere and he played us a song. In that moment, we got a feeling

0: We were getting a glimpse of the future.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son?
2: Bartłomiej Makowski to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Kompletnie nieznany film Jamesa Mangolda to próba uchwycenia przełomowego okresu w życiu i twórczości Boba Dylana. W młodego pieśniarza, który dziś jest ikoną kultury i jedynym autorem piosenek z literacką nagrodą Nobla na koncie, wciela się Timothée Chalamet. Czy jest to panegiryk na cześć chyba najsłynniejszego amerykańskiego barda? Czy film wiernie oddaje okoliczności, w jakich Dylan dojrzał do przeprowadzenia rewolucji w muzyce folkowej? O tym porozmawiam z Filipem Łobodzińskim, dziennikarzem, tłumaczem piosenek Dylana, który wykonuje je po polsku w zespole Dylan.pl.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: No to może właśnie od tych piosenek zacznijmy, no bo musimy naszym słuchaczom zdradzić, że piosenki, które słyszymy w filmie, te teksty, które zobaczymy na napisach, są pańskiego autorstwa. To pan je przetłumaczył, prawda?
3: Tak, większość z nich znacznie wcześniej, ponieważ zajmuję się przekładaniem piosenek Dylana od 40 kilku lat. Zasadniczo nie miałem przy tym dużo pracy, ale rzeczywiście kilka jego rzeczy i nie tylko jego było w tym filmie jeszcze do zrobienia. W związku z tym coś tam jeszcze musiałem wykonać na rzecz polskiej wersji filmu. Myślę tutaj dosłownie o paru piosenkach autorstwa Dylana i o wszystkich tych, które są innego autorstwa, zarówno tych z dziedzictwa tradycyjnego, jak i autorstwa, nie wiem, Johnny'ego Cash'a na przykład, czy
2: Pete Seegera,
3: czy Pete Seegera, tak, czy Woody'ego Guthrie. Więc to wszystko, to ja to napisałem po polsku.
2: A jakie to było doświadczenie sięgnąć po te piosenki Dylana, do których się jeszcze nie dotarło, nie sięgnęło z jakichś powodów?
3: To jest, wie pan, tak samo jak z sięganiem do każdej nowej pracy tłumackiej. Po prostu radość, że można rozpocząć nową przygodę. Na użytek filmu musiałem przełożyć czasami drobne fragmenty, czasami dwuwersy wręcz, więc to są na razie tylko takie zdobyte przyczółki. Ale oczywiście, skoro już mam fragment zrobiony, to bez wątpienia zmierzę się też z całością.
2: A jak wyglądała ta praca? Czy dostał pan wcześniej od dystrybutora listę piosenek, które się pojawią w filmie, czy raczej widział pan film i
3: nie,
2: musiał pan...
3: Nie, film objęty był absolutną tajemnicą. Ja dostałem tylko od autora, od tłumacza listy dialogowej, fragmenty tekstów piosenek, nawet bez kontekstu dialogowego, tylko po prostu gołe kawałki tekstów z prośbą, żebym właśnie dostarczył polskie wersje, ponieważ niekiedy one również decydowały o tym, w jaki sposób mają wyglądać pisane przez niego z kolei dialogi. I to też było tak, że on dostawał tę listę dialogową partiami, ponieważ pisał mi, że jeszcze tam szósty i siódmy akt czeka na to, jeszcze nie zaczął pracy, bo jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało. W związku z tym, kiedy wydawało mi się, że zrobiłem wszystko, to się okazało, że właśnie zrobiłem 2/3. I on też. No. Także to jest taka praca trochę jak nad supertajnym projektem nuklearnym.
2: Fascynujące i fascynujący jest film kompletnie nieznany. I właśnie jako takiego kompletnie nieznanego poznajemy Dylana na samym początku filmu. On przyjeżdża do Nowego Jorku jako 20-kilkulatek. Kim jest wówczas Bob Dylan, a może powinienem powiedzieć Robert Zimmerman?
3: On jeszcze rzeczywiście w tym czasie oficjalnie nazywał się Robert Zimmerman, Robert Allen Zimmerman. Oficjalnie zmienił sobie nazwisko na Bob Dylan, czy Robert Dylan, bo tak ma w paszporcie, w 62 roku, a przybył w styczniu 61. Zresztą przybył nie sam, w filmie przybywa sam, w rzeczywistości przyjechał tam z kolegą Fredem Underhillem. Kim był? Był buńczucznym przybyszem znikąd, bo właściwie umówmy się, ta Minnesota, północna Minnesota w tamtym czasie to było nigdzie. Żadna logika dziejowa nie mówiła, że on się pojawi i zmieni reguły gry, kompletnie wywróci stolik, że będzie teraz inaczej. A tak się stało. Więc on sam chyba tego nie wiedział. On wiedział tylko, że chce koniecznie poznać Woody'ego Guthrie, swojego idola, i że chce śpiewać, bo bardzo nie chciał chyba pracować w sklepie metalowym.

0: swojego stryja, czy...
1: W filmie ten buńczuczny chłopak wielokrotnie powtarza taką chyba legendę o sobie, że w młodości pracował w cyrku. Czy to jest legenda i czy on faktycznie taką legendę rozprzestrzeniał wokół siebie?
0: Oczywiście, że mit, że ściema, mówiąc wprost. On zresztą mówi o tym również, jego bohater, czy Bob Dylan filmowy mówi też, ludzie wymyślają swoją przeszłość. To nie jest jedyna bajka na swój temat, jaką opowiadał. W rzeczywistości opowiadał też, że jego rodzice nie żyją, albo że był wychowywany przez Indian, że pracował gdzieś w jakimś tam rodeo. Faktycznie próbował jako tam taki bardzo już dojrzały nastolatek szukać pracy w różnych miejscach dziwnych, a to gdzieś w Denver, a to w Dakocie, ale były to właściwie zajęcia bardzo niekonkretne, najczęściej związane z muzyką. On natomiast opowiada, że się tam z rozmaitymi, nie wiem, Indianami, czy kowbojami, czy jakimiś wędrowcami, sztukmistrzami prowadzał, że od nich poznał jakieś akordy dziwne, gitarowe. To wszystko brednie i oczywiście mit, który na własny temat tworzył, i już wtedy widać było, że uwielbia tak jakby zakładać maski i właściwie tych masek nie zdejmuje do dzisiaj, tylko je zmienia. Nie wiem, dla niektórych to może być irytujące bardzo.
1: Swoją drogą do tych masek Boba Dylana odwołuje się poprzedni film o nim właśnie, gdzie z 2017 roku, gdzie w Boba Dylana wciela się 7 aktorów bodaj.
0: No, 6, ale rzeczywiście to jest więcej niż jeden.
1: No, tutaj takiej ekstrawagancji nie ma. Dylan grany przez Timothy'ego Chalameta, jak pan wspomniał, przybywa do Nowego Jorku, żeby poznać Woody'ego Guthrie. Kim był Woody Guthrie? Bo myślę, że dla Polaków to nie jest aż tak znana postać.
0: To jest, dla mnie to jest jeden z korzeni amerykańskiej współczesnej piosenki. Folkowy korzeń, nazwijmy to. Zresztą przygotowałem i jeszcze ta sprawa jest, że tak powiem, ciągle w formie pliku, bo czekam na rozmaite tutaj możliwości finansowo-wydawnicze, ale przygotowałem taką antologię, w której zbieram po 20 tekstów 5 twórców amerykańskiej piosenki, którzy moim zdaniem wpłynęli na to w sposób najbardziej zdecydowany, na to, w jaki sposób amerykańska piosenka wygląda dziś. I to jest Cole Porter, Woody Guthrie, Hank Williams, Chuck Berry i Willie Dixon. Czyli nazwijmy to pop, folk, country, blues i rock and roll. Wybierałem akurat twórców, których teksty jeszcze bronią się na papierze. Także jak zresztą mam sygnały od znajomych ze Stanów Zjednoczonych, że nawet na rynku amerykańskim byłaby to bardzo pionierska antologia, bo nikt tego dotąd tam nawet nie analizował, nie przyjął takiej perspektywy, żeby właśnie na takie 5 nurtów, 5 żywiołów spojrzeć w ten sposób zbiorczo. Woody Guthrie jest tym korzeniem folkowym, oczywiście nie był pierwszy, ale powiedzmy, że był człowiekiem, który stworzył taki korpus folkowej wrażliwości, wrażliwości społecznej, która czerpała pełnymi garściami z pieśni drogi, nazwijmy to, pieśni wędrownej. Pisał teksty często do melodii zasłyszanych, układał też własne. Te jego własne melodie czasami bywały zapożyczone też, bądź jakoś tam oparte na już istniejących wcześniejszych wzorcach. To jest w folkowym świecie normalna rzecz. I Dylan też potem wielokrotnie się odwoływał do tego przyzwolenia, do tego prawa folkowego, do brania,
1: do cytatu,
0: tak, albo wykorzystywania materiału już istniejącego, przetwarzania tego materiału na coś nowatorskiego, własnego. Zresztą pierwsza piosenka, którą śpiewa w tym filmie, czyli Song to Woody, którą w moim przekładzie zatytułowałem Woody'emu, to jej melodia jest melodią Woody'ego Guthrie do piosenki 1913 Massacre. I też pytanie, czy to jest melodia Woody'ego Guthrie, czy może też ma jakieś wcześniejsze źródło. W związku z tym Woody Guthrie ewidentnie był, znaczy bardzo mu pochlebiło to, że ten młody człowiek wykorzystuje, jakby idzie po jego śladach, że tak powiem. Woody Guthrie był postacią na pewno kontrowersyjną dla władzy, bo był zdecydowanie po stronie lewicy. Miał swoje dla nas, Polaków, może niezbyt dobry epizod, mianowicie on w pewnym momencie był absolutnie, popierał rozbiór Polski w 1939 roku.

0: Czy uważał, że Rosja sowiecka powinna przejąć kontrolę nad naszymi wschodnimi rejami? Ponieważ no, jak większość lewicowców amerykańskich zbliżonych do komunizmu, mieli informacje bardzo przesiane, bardzo takie niekompletne i dla nich to było oczywiste, że tutaj toczy się wielka walka o dobro ludzi pracy.
1: A jak to wyglądało w rzeczywistości, to już nie za bardzo wiedzieli.
0: Tak, nie za bardzo wiedzieli. Troszkę przejrzeli na oczy w momencie, kiedy Stany Zjednoczone zostały zmuszone do wkroczenia do wojny, bo ta lewica amerykańska była również bardzo przeciwna temu, żeby się angażować w tę wojnę, szczególnie przeciwko Niemcom, ale również przeciwko Rosjanom. Więc żeby w ogóle w jakikolwiek sposób w to wchodzić, ponieważ to jest wojna wielkiego kapitału. I Woody Guthrie też uważał, że od tej wojny należy trzymać się z dala. Dopiero kiedy zdarzył się Pearl Harbor, sam, że tak powiem, ruszył w kamasze, znaczy został oficerem w marynarki, wprawdzie odpowiedzialnym trochę za kulturę, niemniej był we Włoszech, był także...
1: No i jego gitara miała słynny napis.
0: Tak, że ta maszyna zabija faszystów, tak. Pojawia się ta gitara w filmie zresztą, znaczy taka gitara. Woody Guthrie był niewątpliwie legendą. Był między innymi autorem pieśni, która również w tym filmie rozbrzmiewa, która dzisiaj znajduje się w podręcznikach do szkolnych amerykańskich, czyli This Land is Your Land, która w zależności od tego, czy śpiewamy wszystkie zwrotki, czy nie, jest uważana za bardzo hurra patriotyczną, bądź też kwestionującą to, czy ten kraj tak naprawdę jest tym naszym krajem.
1: W filmie zresztą widzimy Pete'a Seegera, czyli kolegę po gitarze, czy po banjo właściwie bardziej. W każdym razie widzimy Petera Seegera, który jest skazany i to jest fakt. On był skazany za wykonywanie tej piosenki właśnie, a raczej za obrazę kongresu, jaką miała nieść ta piosenka, no bo w latach 50. jako też osoba, która miała lewicowe poglądy, no był przesłuchiwany przez kongres, no bo to wiadomo, to lata makartyzmu, polowanie na czarownice i tak dalej. Woody'ego Guthriego i Petera Seegera spotykamy w szpitalu, bo Guthrie cierpi na pląsawicę Huntingtona, na chorobę, która odbiera mu władzę nad jego własnym ciałem. I to właśnie przy tym szpitalnym łóżku Guthriego Dylan spotyka Seegera.
0: Tak naprawdę to w ogóle było inaczej, ponieważ Bob Dylan był jeszcze w 1961 roku na koncercie Seegera i to był koncert, który zrobił na nim oczywiście ogromne wrażenie. Ale z tego, co wynika z biografii Dylana, to oni poznali się później, twarzą w twarz. Przy czym to była taka, trochę inaczej też wyglądała ta opieka Seegera nad Dylanem, ponieważ on nie tyle promował go na scenie, ile raczej dopuszczał jego teksty do publikacji w takim piśmie Broadside, które współredagował, które właśnie miało publikować nowe folkowe teksty zaangażowane. I tam się pierwsze teksty Dylana pojawiały drukiem. Myślę, że bardziej właśnie od strony popularyzacji tekstów. Tutaj ta Seegera rola była niepodważalna. On pierwszy, o ile pamiętam, opublikował Blowin' in the Wind w druku i tak dalej, więc z pewnością nie spotkali się w szpitalu. Zresztą pierwsze spotkanie Dylana z Woody'm Guthrie też nie miało miejsca w szpitalu, tylko u państwa Gleasonów w New Jersey, którzy w każdy weekend brali Guthriego do siebie do domu i tam zapraszali gości, którzy byli chętni, żeby się z mistrzem Guthrie'm spotkać, żeby mu zaśpiewać piosenki i tak dalej. Zresztą Guthrie bardzo lubił te spotkania, bardzo go to, tak powiem, dodawało sił w walce z chorobą, w walce beznadziejnej, bo oczywiście to była choroba nieuleczalna i chyba nadal jest, zwłaszcza jeśli zdiagnozowana późno. Natomiast rzeczywiście do takich spotkań, zwłaszcza, że one to były tłumne często spotkania, w szpitalu dochodzić by nie mogło. To, że to może ewentualnie przeszkadzać innym pacjentom bądź personelowi, to widać w filmie. I no, myślę, że w rzeczywistości szpitalnych spotkań było znacznie mniej i Dylan zdecydowanie przede wszystkim u Ralpha Gleasona się pojawiał. Tam zresztą miał i czasami mógł spać też i tam miał co zjeść i tak dalej, i tak dalej. Zresztą swoje pierwsze kroki skierował, ponieważ nie bardzo wiedział, gdzie ten szpital, to ktoś mu podał adres domu Woody'ego Guthrie. I on tam skierował swoje pierwsze kroki i tam otworzył mu Arlo Guthrie, czyli nastoletni syn Woody'ego,

0: późniejszy też znany folkowiec, między innymi autor słynnej piosenki Alice's Restaurant. Chyba jedyna piosenka, do której nakręcono film pełnometrażowy. Czyli zekranizowano ją jak gdyby w postaci filmu. Więc Arlo Guthrie mu otworzył i potem, że nie, no, że ojciec tu nie mieszka, teraz mieszka w szpitalu i tak dalej, w ogóle o co chodzi. Ale właśnie te kontakty z Guthrie przede wszystkim miały miejsce w prywatnym mieszkaniu znajomych Guthriego.
1: Do tych relacji Boba Dylana ze środowiskiem folkowym zaraz wrócimy, bo no właściwie głównym wątkiem tego filmu jest elektryczna rewolucja Boba Dylana, no ale jak mówiłem, za chwilę do tego wrócimy. Tymczasem drugim bardzo ważnym wątkiem w tym filmie są prywatne relacje Boba Dylana w czasach, kiedy on już mieszkał w Nowym Jorku. Muzą Dylana staje się w tym filmie Sylwii Russo, w którą wciela się Elle Fanning. To jest postać fikcyjna, ale oparta właściwie w 100% na prawdziwej osobie, na Susie Rotolo. Jak wyglądała relacja między Dylanem i Susie Rotolo właśnie? Czy podobnie jak zostało to przedstawione w filmie?
0: Rzeczywiście Dylan poznał się z Susie Rotolo w tym kościele, który został przekształcony w takie miejsce spotkań folkowców między innymi na Manhattanie i dość szybko zadzierzgnęli, że tak powiem. Tak, ta relacja jest dość wiernie opisana, choć w sposób niepełny. On rzeczywiście nadal dużo do niej czuł jeszcze w czasie, kiedy już właściwie był w związku z Joan Baez, a nawet później, kiedy i z Joan Baez się rozpadło. No, film nie pokazuje, co tak naprawdę spowodowało rozpad związku z Joan Baez, że pojawiła się z kolei Shirley Lantz, czyli późniejsza żona Sara. To już ten 65 rok, on już się spotykał z Sarą i później pod koniec roku wzięli ślub. Natomiast mówię, że ten związek z Susie Rotolo czy Sylwii Russo w tym filmie nie pokazuje wszystkiego. Są pewne sygnały, że to ona jak gdyby go zewangelizowała, jeśli chodzi o wrażliwość społeczną.
1: Ona faktycznie była członkinią tego komitetu do tak, spraw równości rasowej,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Natomiast no, nie ma mowy o tym, że jej rodzice byli komunistami, że ona w związku z tym była naprawdę bardzo taka zaangażowana politycznie i bardzo oczytana, ale również oczytana w literaturze i to takiej naprawdę przez duże L. Że to ona mu na przykład pokazała poezję Rimbaud, również z jej inspiracji sięgnął po Eliota. Tego akurat nie ma. I być może jedyny zarzut, jaki miałbym do filmu kompletnie nieznany, który mi się bardzo podobał i chętnie obejrzę go trzeci i czwarty raz, a może i więcej, bo jest tam bardzo dużo też rzeczy dla nas, którzy znamy te historie, takich mrugnięć okiem, drobiazgi. Nie wiem, no pierwszy moment, kiedy Dylan wysiada z taksówki i rusza w miasto i przez parę sekund słychać dźwięk grzechotania i bębenka. I ja wiem, że to Moondog gra, który w tym czasie siedział na ulicy gdzieś w Greenwich Village czy na Manhattanie i grał. Że rosły facet z brodą w barze, którym mówi filmowemu Dylanowi, gdzie jest to, ten szpital Greystone, w którym można znaleźć Woody'ego Guthrie, że to jest Dave Van Ronk. Też bardzo ważna postać w tym folkowym środowisku nowojorskim tamtych czasów. To był też jeden z takich no, pieśniarzy, którzy adaptowali stare pieśni, dopisywali nowe teksty, nowe akordy. To było takie całe wielkie środowisko, nie wiem, Phil Ox, Ramblin' Jack Elliot, środowisko folkowe Greenwich Village. No, ogólnie rzecz biorąc, Joan Baez też należała do tego kręgu. Niektórzy zrobili wielką karierę, jak właśnie Joan Baez czy Bob Dylan, a niektórzy, o niektórych wiedzą tylko ci, którzy się bardzo tym interesują. No, nie no-name'y kompletne, ale powiedzmy osoby, które tak jakby ich przyszpilono do tego jednego miejsca i czasu, bo wtedy znaczyli najwięcej.
1: No dobrze, to wróćmy w takim razie.
0: Ale do Susie Rotolo, że ona właśnie nie tylko była dla niego oparciem, ale wręcz też go w jakiś sposób popychała w pewne strony. Ona też go przekonała do tego, że warto jeździć na południe. Freedom Rides, czyli te jazdy wolności, prawda, żeby jeździć i ostentacyjnie siedzieć na przykład z czarnoskórymi Amerykanami w barze albo spotykać się z nimi, pokazywać, że różnice rasowe to jest absolutny przeżytek i że nie wolno tego robić, że to jest zbrodnia. Dylan raz wrócił, wziął w tym udział. Są

zdjęcia, są nagrania z takiego wyjazdu, gdzie śpiewa piosenkę Only a Pawn in Their Game, właśnie otoczony czarnoskórymi farmerami.

0: w historii Stanów Zjednoczonych. Po to i walka o prawa obywatelskie, i walka o prawa kobiet, i Wietnam, i konflikt sowiecko-amerykański, znaczy sowiecko-zachodni. Ogólnie rzecz biorąc, no absolutny przełom. I to wszystko jest tak trochę pokazane, a trochę jak gdyby, znaczy nie do końca uzasadnia to, że Dylan naprawdę wszedł w to po prostu jak nóż w masło, że to jest właśnie coraz bardziej nasilająca się walka o prawa społeczne, o prawo obywatelskie. I wtedy naprawdę było bardzo, potrafiło być bardzo krwawo. To są przecież lincze, to są rozmaite masakry.
1: To faktycznie szkoda, że ten wątek zaangażowania społecznego Susie Rotolo bardziej nie wybrzmiał w tym filmie, bo jego nie ma faktycznie. Ona jest trochę dopięta do Dylana. Być może dlatego zmieniono jej nazwisko na tą Sylwii Russo.
0: Znaczy zmieniono na wyraźne życzenie Dylana. On tak jakby tutaj chciał ochronić jej personalię. No, bo ona zmarła kilka lat temu, więc właściwie, nie wiem, no, miał widocznie swoje powody.
1: To też pozwoliło twórcom na uniknięcie pewnych wątków w dziejach związku Dylana z Rotalo, no bo tam przecież była ciąża, tak, którą zdecydowali się usunąć, prawda?
0: Tak, była ciąża, to była taka sinusoida, ta ich relacja, bardzo trudna, która wręcz miała swoją taką kontrowersyjną puentę w postaci piosenki, którą Dylan napisał, Ballad in Plain D, czyli Ballada w D-dur, której właściwie niemalże dosłownie opisuje rozpad tego związku w bardzo niepochlebny sposób, przedstawiając zarówno samą Susie, jak i jej siostrę Carlę, która się pojawia w filmie jako bodajże Lina Russo, współpracowniczka Alana Lomaxa, tego folklorysty, archiwisty, ale jest absolutnie w tle. Później Dylan się bardzo wstydził tej piosenki, że niepotrzebnie ją napisał, nagrał, wydał. Ona jest interesująca literacko, jako pewna opowieść, natomiast rzeczywiście no, w niesprawiedliwy sposób przedstawia osoby dramatu.
1: Inną ważną kobietą, o czym już wspomnieliśmy w życiu Dylana, zwłaszcza w tamtym okresie, jest Joan Baez, grana przez Monikę Barbaro. Ten romans między nimi zaczyna się bardzo dramatycznie w chwili wybuchu kryzysu kubańskiego, kiedy no naprawdę widmo III wojny światowej było bardzo blisko i właściwie pokłosiem zarówno tego romansu, jak i kryzysu kubańskiego ma być jedna z najsłynniejszych piosenek Dylana, czyli Blowing in the Wind. Czy faktycznie takie były okoliczności i rozpoczęcie ich romansu i powstanie piosenki Blowing in the Wind?
0: Blowing in the Wind powstało w kwietniu, jeszcze przed kryzysem kubańskim, przynajmniej na pewno pierwsze dwie zwrotki, ale wydaje mi się, że trzecia została dopisana parę dni później, więc to jest wszystko wiosna 62, a kryzys kubański to jest trochę później. Mało tego, pod kryzys kubański usiłowano czasami podciągnąć A Hard Rain's Gonna Fall, czyli w mojej wersji Na twardy deszcz już zbiera się, że niby to ma być deszcz rakiet sowieckich, czy jakichkolwiek. To nie o to chodziło. To chodziło bardziej tam, kiedy Dylan to pisał też wcześniej. To chodziło raczej o deszcz zagłady po prostu. Cokolwiek pod to podłożymy, nie ma takiego znaczenia. Ważne jest to, że świat stoi u progu katastrofy. No, w filmie wygląda to tak, że kryzys kubański staje się impulsem do napisania piosenki Masters of War, Mistrz Wojennych Gier w mojej wersji. I bo on właściwie, kiedy Ameryka jest w panice, bo okręty już się zbliżają, bo nie wiadomo, co za chwilę się stanie, czy Ameryka się obudzi w blasku wybuchów, grzybów atomowych, czy po prostu dlatego, że słońce wschodzi. A on siedzi i pisze, po czym pędzi gdzieś do klubu i mówi, mam tu nową piosenkę. I śpiewa Masters of War i potem właśnie jest ten nagły wybuch romansu pomiędzy nim a Joan Baez. Oni się znali troszkę wcześniej i dość często się mijali z tym, że no, to była osoba, która w tamtym czasie właściwie żonglowała facetami. Mało tego, jeden z takich bliskich kumpli Dylana, Mark Spolstra, którego w filmie nie zobaczymy, a z którym on bardzo dużo występował w Greenwich Village w duecie, na samym początku, też był byłym chłopakiem Joan Baez, tym, że ona tam, nie wiem, miała 19 lat, a on 17 chyba i po prostu on potem wspominał, że to

0: To ona wybiera. Ona bierze sobie chłopaka i jak jej się znudzi, to wyrzuca. Bardzo taka zdecydowana, asertywna osoba. Trochę tej asertywności jest w filmie. Natomiast no, oni się oczywiście z Dylanem znali wcześniej. Nie znalazłem żadnej informacji, żeby ten impuls do tego, żeby paść sobie w ramiona, był spowodowany akurat kryzysem kubańskim. Wydaje mi się, że to nastąpiło nieco później z kolei. Mogło rzeczywiście to być w czasie, kiedy Susie Rotolo, czy jak tutaj filmowa Sylwia Russo, wyjeżdża do Włoch. Ten wyjazd do Włoch zresztą zaowocował ilomaś tekstami Dylana, więc to rzeczywiście był dla niego szok, że jego oficjalna dziewczyna po prostu nagle na parę miesięcy go zostawia, na ileś tygodni. Nie był przygotowany na to, że można od niego odjechać. No a tu proszę bardzo, oczywiście, że tak. To jest film i on ma swoją logikę fabularną, trzyma się tej logiki, mieszając pewne fakty, przestawiając na szachownicy chronologicznej po to, żeby była opowieść. I ja to rozumiem i absolutnie nie mam pretensji tutaj do scenarzystów, że pewne fakty wyglądają trochę inaczej albo że są umieszczone w trochę innym kontekście. Bo nawet jeśli tak nie było, to mogło tak być.
1: No zresztą to nie jest film dokumentalny.
0: Nie jest to dokument, oczywiście.
1: Pozostaje nam chyba jeszcze jedna osoba do omówienia, słynna postać, która się pojawia na ekranie w tym filmie. Mam tutaj na myśli John'ego Casha. Zasadniczo nie bez przyczyny on odgrywa taką ważną rolę, bo James Mangold poświęcił mu już film Walk the Line, Spacer po linie, więc ma pewnie do John'ego Casha jakiś sentyment. Tutaj John Cash jest no, kolejną figurą takiego mistrza dla Boba Dylana.
0: Wręcz Mefistofelesa bym powiedział, takiego, który mu tam szepcze w czarnym ubraniu, zrób inaczej niż chcą.
1: Jak gdyby ma takiego aniołka Seegera i szatana John'ego Casha, ma pan rację, faktycznie. Jaka była ich relacja? Czy faktycznie zaczęło się od tej przyjaźni listownej?
0: Tak, tak, oni bardzo długo pisywali do siebie listy. I pierwszy raz spotkali się w Newport w 1964 roku, z tego co pamiętam. I to było tak, że no, Dylan był zapatrzony w Casha, absolutnie. To był dla niego jeden z idoli i bardzo mu ewidentnie musiało pochlebiać to, że słynny Johnny Cash mu pisze, że po prostu płyta Freewheeling Bob Dylan to jest jeden z jego skarbów. Tak było. I oczywiście no, nie znam korespondencji i nie znam treści rozmów między Cashem i Dylanem w tamtym czasie. Natomiast bardzo pasuje mi do tego, co o nich wiem obydwu, to, że ta relacja była taka naprawdę pełna wzajemnego zrozumienia i że Cash mógł być tutaj takim katalizatorem tego, żeby Dylan zachował wierność własnym przekonaniom. To ich spotkanie pierwsze, to nie było spotkanie po prostu dwóch muzyków, tylko dwóch par. Pamiętam, że bodajże w autobiografii John'ego Casha czytałem, że kiedy wreszcie pierwszy raz się spotkali w Newport, to polecieli natychmiast w dwóch parach. John Carter i Johnny Cash, Bob Dylan i John Baez popędzili do tego hotelu i zaczęli jak wariaci skakać po materacach, po łóżkach, bo tak im się po prostu podobało. Nie wiem, no jakieś takie dziecięce zachowania szczeniackie. No tak, Johnny'ego Casha w 65 roku w Newport nie było. Film pokazuje, że był. I on jest tutaj tym...
1: Mefistofelesem,
0: który mówi na nie Simbuota na dywan. Tak, ja chcę tego posłuchać, co ty grasz. Faktycznie dał mu swoją gitarę, ale dał mu swoją gitarę rok wcześniej. To był rodzaj namaszczenia, bo to w tamtym świecie ofiarowanie komuś własnej gitary to był wielki gest. Natomiast w 65 roku, kiedy Dylan częściowo wybuczany schodzi ze sceny z zespołem rockowym i zostaje namawiany, żeby jednak wyszedł i zagrał coś akustycznie, to tę gitarę mu tam daje ktoś inny. Jeden z tego tria Peter, Paul and Mary. Nie pamiętam, czy Paul, czy Peter. Chyba Peter Yarrow mu dał gitarę i z tą gitarą Dylan jeszcze jedną piosenkę wykonał. No tak, ale ja widzę, że ja bardzo dużo mówię o tym, czego w filmie nie ma, a co wydarzyło się naprawdę. Tak jakbym chciał powiedzieć, że jest to film no, niewierny historii, w związku z tym nie warto go oglądać. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że absolutnie warto.
1: No on stosuje pewne skróty. Niemniej dotknęliśmy już finału tego filmu, punktu

0: kulminacyjnego, czyli właśnie sceny dziejącej się podczas festiwalu w Newport w 1965 roku. Tam dochodzi do słynnej elektrycznej kontrowersji Boba Dylana.
1: I hear Bob is playing electric.
2: Not on our stage, he isn't.
0: Na czym polegał ten cały konflikt? Bo widzimy, że Bob Dylan tam wychodzi z zespołem rockowym, z instrumentami elektrycznymi i właściwie no, sprzeniewierza się całej folkowej tradycji, która mówi, najważniejszy jest człowiek z gitarą i z dobrą piosenką.
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, czym był ten festiwal, że ludzie, którzy go stworzyli, którzy go organizowali, byli wierni pewnemu etosowi. I wejście w to z instrumentami elektrycznymi i z perkusją było w pewnym sensie burzeniem tego etosu, ponieważ oni uważali, że muzyka wzmocniona, muzyka zagrana na instrumentach zelektryfikowanych, to jest muzyka, która pasuje do listy przebojów. W związku z tym jest jak gdyby pójściem w rozrywkę, bo młodzież lubi się wyhasać, lubi się wyszumieć. A tu chodzi o coś więcej, chodzi o prawdę. A tę prawdę może przekazać tylko piosenka, ich zdaniem, tylko piosenka, że tak powiem, sauté. Melodia, tekst i naprawdę bardzo ascetyczny akompaniament. W filmie mamy tych, przed występem Dylana, tych muzyków, którzy uderzają kilofami tam na przemian i to jest ich jedyny akompaniament, takiej pieśni pracy. Więc oczywiście wiara w to, że muzyka elektryczna jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, w co oni wierzyli, była wiarą chybioną, bo nie ma znaczenia, jakich instrumentów się użyje. Jeżeli tekst jest dobry, jeżeli muzyka jest nośna, to aranżacja nie ma takiego, nie może tu niczego zepsuć. Znaczy, słabej piosence akompaniament ascetyczny nie pomoże, a dobrej elektryczny nie zaszkodzi. Z tego założenia wychodził Dylan, który zresztą, to nie jest tak, że on rzucił gitarę akustyczną na rzecz elektrycznej. On dalej grał na akustycznej. Jego kolejne płyty to też są pełne piosenek, na których raz gra na elektrycznej, raz na akustycznej. Potem się pojawiały płyty, na których grał tylko znowu na akustycznej, więc to nie jest zerwanie, to jest tylko wprowadzenie nowego idiomu jak gdyby do tej sfery i dlatego ten występ był dla niego ważny, bo chciał przedrzeć się z tym komunikatem. Słuchajcie, można grać inaczej, można grać co innego, nawet śpiewać co innego, bo tego teksty już to nie były takie proste teksty typu hymn do pośpiewania przy ognisku czy churalnego. To były trudne, pełne metafor, rzeczy, coraz mniej pasowały faktycznie do tego Newport.
0: W filmie widzimy, że wspomniana kontrowersja Dylana no, wywołuje również kontrowersję na zapleczu. Pete Seeger niemalże złapał tam za siekierę, żeby odciąć nagłośnienie. Chyba jest taki mit, prawda? Związany z tym, że o mało co
3: oczywiście,
0: tego nie zrobił.
3: Oczywiście ten mit jest bardzo żywy, bardzo, że tak powiem, kultywowany. Z opowieści Pita Seegera późniejszych wynika, że on faktycznie czuł się bezradny w tej sytuacji, ale nie dlatego, że instrumenty były elektryczne, tylko dlatego, że nagłośnienie powodowało, że słowa Dylana były słabiej słyszalne. To był jedyny jego zarzut do tej całej sytuacji, że publiczność nie miała szansy usłyszeć tekstu, ponieważ to, w jaki sposób na stole mikserskim tam ustawiono poziomy, powodowało, że słowa ginęły w hałasie. I rzeczywiście miał taki, nawet rozglądał się za siekierą. W filmie widzi nawet te siekiery, ale Toshi, jego żona, go powstrzymuje.
0: Czy faktycznie, no bo film nam to sugeruje, że środowisko odcięło się po tym wydarzeniu od Dylana. Czy tak faktycznie było?
3: Pół na pół. To zresztą, kiedy się uważnie patrzy, można pójść drugi raz na film i przyjrzeć się publiczności. Rzeczywiście kamera głównie skupia się na tych, którzy są oburzeni, ale są osoby, które tańcują, podrygują, podoba im się to. Podoba się między innymi pewnej osobie, która stoi w kulisach, która wcześniej pojawia się dwukrotnie na ekranie. Jej imię pada tylko raz. Odetta. Czarnoskóra pieśniarka, która była jedną z pierwszych, jakie Dylana zauważyły w ogóle i na których on zrobił wielkie wrażenie. Czarnoskóra pieśniarka folkowa, która tam, nie wiem, chyba dwa lata później, w 65 roku, ile pamiętam, nagrała całą płytę z piosenkami Dylana. Dla niej to było oczywiste, że to, co on robi, na pewno ma swoją rację. Więc to nie jest tak, że on tam wyszedł stamtąd obłożony klątwą. Część środowiska go tego nie kupiła, ale część jak najbardziej. Dla części to było ciekawe.

0: To było może szokujące, ale właściwie dlaczego nie? Oczywiście również ze względów fabularnych, usiłowania zamknięcia w sumie 4 lat w tych 2 godzinach filmu, przeniesiono do Newport incydent, który zdarzył się rok później w Manchesterze, czyli krzyk Judasz. Z kolei w Anglii publiczność folkowa była jeszcze bardziej konserwatywna, jak się okazało. Z jeszcze większą niechęcią traktowała tę drugą część koncertów Dylana, kiedy on już schodził ze sceny z gitarą akustyczną, a wychodził z zespołem The Hawks. Nawiasem mówiąc, słuchałem kiedyś wspomnień Robiego Robertsona, który opowiadał, że czyli gitarzysty, który towarzyszył Dylanowi w pierwszej trasie i w drugiej trasie elektrycznej w 65 i 6 roku, który po pierwszym chyba czy drugim koncercie elektrycznym, kiedy publiczność obrzuciła ich tam pomidorami, wybuczała, wygwizdała, po zejściu ze sceny Robi Robertson mówi do Dylana: to co, odpuszczamy, nie? A Dylan mówi: nie, co ty, zabieram was w całą trasę. Jemu się ten konflikt spodobał, bo zrozumiał, że ma o co walczyć. On chce przekonać swoją publiczność do tego, że teraz można grać też inaczej. Na tę drogę Dylan wchodzi. Po prostu dobra, będę robił swoje, niezależnie od tego, co powiecie.
1: A to zapytam przewrotnie, czy Dylan nie przegrał w tej walce, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jest to twórca, który jest kojarzony z tym okresem pierwszej połowy lat 60. z tymi piosenkami takimi jak Blowing in the Wind, Mr. Tambourine Man, czy The Times They Are Changing.
0: Nie, no zwróćmy uwagę, że w filmie wybrzmiewa między innymi jedna z największych piosenek rockowych wszechczasów, czyli Like Rolling Stone, to jest piosenka elektryczna, że minęło, przewijamy teraz ile? 4 plus 2, 6 lat i mamy rok 72, Dylan pisze Knockin' on Heaven's Door. No to nie jest taka piosenka, którą łatwo byłoby mu wymazać z życiorysu. Jeden z jego największych szlagierów, można powiedzieć. Ale na zachodzie to jest tak, że Bob Dylan jest kojarzony właściwie niemal ze swoim całym dorobkiem. Myślę, że to tylko w Polsce jest tak, że wciąż przypinamy mu łatkę tego człowieka od pieśni protestu z początku lat 60., pierwszej połowy lat 60.
1: Może dlatego, że my lubimy pieśni protestu, prawda? Nam
0: może
1: się kojarzy to z latami 80.
0: On zresztą tych pieśni protestu napisał bardzo niedużo. Tony Atwood, Brytyjczyk, prowadzący taką stronę Untold Dylan, taki blog powiedzmy, gdzie wielu autorów pisze, ja też między innymi czasami tam coś pisuję. Jedno z najlepszych źródeł wiedzy o Dylanie, takich analitycznych, podliczył kiedyś, że właściwie niemal 70% piosenek, jakie Dylan napisał, to są piosenki o miłości, najczęściej nieszczęśliwej miłości. Tych protestsongów jest 15%. Czy w ogóle piosenek jakoś tam poruszających tematy społeczne, a może nawet mniej. Są humorystyczne, są rozmaite, także przypinanie mu tej łatki to jest coś, przed czym on się bronił i on się bronił przed tym już wtedy. W 64 roku nagrał płytę Another Side of Bob Dylan, inna strona Boba Dylana, z której pochodzi między innymi ta Ballad in Plain D, czyli ta piosenka opisująca rozpad związku z Suzy Rotolo. I tam jest taki utwór My Back Pages, w moim tłumaczeniu Ostatnie zapiski. Tam on się w bardzo metaforyczny, bardzo poetycki sposób, ale odżegnuje od tego zapisywania go do partii protestujących. On nigdy nie lubił spędów, nigdy nie lubił legitymacji ruchów żadnych i tak dalej. On był sam sterem, żeglarzem, okrętem. Puentując każdą zwrotkę, ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Czyli, że kiedyś byłem starszy, a teraz znacznie mniej mam lat. Mówi, to przywiązanie do tych obowiązków organizacyjnych to jest kostnienie, to jest starzenie się. Jestem młodszy. Dzisiaj jestem młodszy, bo się od tego uwolniłem. Jeżeli będę poruszał te tematy, to na swoich warunkach i tak dalej. Także to wciskanie go za wszelką cenę w te buty folkowego pieśniarza, myślę, że jest nadużyciem i myślę, że na Zachodzie nie jest już regułą. U nas się to wciąż zdarza. Jeżeli, nie wiem, jakieś popularne portale piszą o Dylanie, to przypominają właśnie, że no najbardziej znane z i tutaj padają być może właśnie te piosenki. Ale tak naprawdę to są raptem co 2 lata, a obecnie jest na scenie lat 60.
1: Może to nam ułatwi zinterpretowanie ostatniej sceny tego filmu, która jest bardzo ładna, bardzo poetycka, bo Dylan spotyka się

0: ponownie z Woodym i chce mu oddać swoją harmonijkę, którą dostał od Woody'ego wcześniej. Woody gestem pokazuje mu, że nie chce tej harmonijki. Można ten gest interpretować w ten sposób, że on nie chce już tej zbrukanej harmonijki, a może w ten sposób, że nie, robisz dobrze, nie musisz mi oddawać tej harmonijki, możesz grać dalej i tworzyć dalej, prawda?
1: Ta druga interpretacja bardziej mi pasuje, dlatego że znam też biografię Woody'ego Guthrie i wiem, że z pewnością cenił indywidualizm. Cenił nonkonformizm, cenił bezkompromisowość, więc takie namaszczenie Dylana filmowe w postaci przekazania mu swojej harmoniki było już gestem nieodwołalnym. Ja rozumiem, że ty jesteś wielkim artystą i ty nim pozostań. Ja ci tylko po prostu mówię, że masz moje błogosławieństwo, jeżeli jego potrzebujesz. Bo jeżeli nie, dasz sobie radę też.
0: Czy patrząc na Timothy'ego Chalamet, który gra Boba Dylana, widział pan Boba Dylana właśnie? Czy ta kreacja jest przekonująca?
1: Wie pan, z tamtych czasów jest niewiele filmów, które pokazywałyby Dylana poza sceną. To jest w ogóle niesamowite, że my jesteśmy w tym filmie, mamy możliwość wejścia do mieszkania, do studia nagraniowego i nawet jeżeli coś tam jest fikcyjnego, to nie ma to dla mnie znaczenia, bo to, że tam, nie wiem, przy nagrywaniu jednej sesji obecny jest w studiu Tom Wilson, czarnoskóry producent w krawacie, podczas gdy ja wiem, że w tym czasie jego producentem był jeszcze John Hammond, czyli ten wysoki człowiek łowca talentów Columbii, to nie ma dla mnie znaczenia. To zgodność z takimi szczegółami historycznymi nie jest tu istotna. Istotne jest to, że rzeczywiście możemy zobaczyć te miejsca. To, że one były kręcone nie w Nowym Jorku, a w New Jersey, w mieście Hoboken, też nie ma dla mnie znaczenia. To wygląda wszystko bardzo wiarygodnie. To mogło tak być. Idziemy do teatru, oglądamy dekoracje, ale chcemy widzieć tam zamek Hamleta, prawda? Chcemy widzieć tam las birnamski, który zmierza w stronę Macbetha. To ja wierzę w to, że to tak wyglądało. W związku z czym, ale ponieważ właśnie nie znam raczej filmów z takiego codzienności Dylana, trudno mi powiedzieć, czy on jest bardzo wiarygodny jako człowiek. Natomiast na scenie tak. Na scenie tak. Oczywiście nie wygląda tak samo, ale bardzo podobnie, jest dość dobrze ucharakteryzowany, gra w bardzo podobny sposób, podobne gesty, podobno postawa przy mikrofonie, to wszystko jest zrobione rzetelnie. Nawet taki moment, kiedy on w czasie jakiejś tam scysji z Joan Baez na scenie odchodzi od niej, odwraca się i mówi taki śmieszek krótki, dwudźwiękowy. To też jest bardzo dylanowskie. Mamy nagrania z koncertów, kiedy on mówi coś takie, kiedy wydobywa z siebie taki śmieszek. Więc tak, wierzę w to, że zrobił naprawdę bardzo wiele, żeby to było wiarygodne. Żeby mówić i śpiewać i grać i zachowywać się tak jak Dylan. Co do treści dialogów, to wiemy, że ma to stempel Dylana, bo James Mangold ponoć przyjechał kiedyś z całym scenariuszem do Dylana i wspólnie przelecieli cały scenariusz. Dylan czytał wszystkie swoje dialogi, a Mangold czytał całą resztę, didaskalię i dialogi innych osób. I tak jakby Dylan autoryzował to w ten sposób, że mówi tak, tak, tak, no tam gdzieś tam jakaś uwaga, mówi to może mogłem powiedzieć inaczej i tyle. Autoryzował również to, że w tym filmie pokazuje się nie zawsze jako postać sympatyczna, no to można powiedzieć dość niesympatyczna. Natomiast oczywiście no sam Timothy Chalamet nie jest jedyną postacią, która tutaj zasługuje na laury absolutnie. No Edward Norton w roli Pita Seegera jest taki, że ja właściwie miałem wrażenie, że patrzę na Pita Seegera.
0: Ja byłem absolutnie zakochany w nim.
1: Tak.
0: Wybitnie magnetyczna postać.
1: I wierzę w to, że on mógł taki być. Znaczy człowiekiem naprawdę strasznie poczciwym, kochanym, zatroskanym i z niezwykłym sercem. A przy tym jednak z jakimś takim tam autorytetem. No i Edward Norton całkiem fajnie gra na banjo. To też jest dla mnie duże odkrycie. Już się nauczył. Monica Barbaro jako Joan Baez też bardzo mi się podoba, bo odpowiada mniej więcej temu, co pamiętam z rozmaitych dokumentów z tamtych czasów. O reszcie nie wiemy, no, ale cieszymy się, że na przykład kapitalny moment w filmie jest pokazany, który

0: zdarzył się naprawdę, kiedy to Al Cooper, młody gitarzysta, wkrada się do studia na sesję nagraniową, kiedy się okazuje, że na gitarze, że już mają gitarzystę Mike'a Bloomfielda, który jest naprawdę niezłym wymiataczem, nieprawdopodobnym, to tak bardzo chce wziąć udział w tej sesji, że siada za opuszczonymi w tym momencie organami i po prostu, choć na organach prawdopodobnie zagrał w życiu ze 2-3 razy, gra, zaczyna grać i ta jego partia organów jest, zostaje w Like Rolling Stone jak najbardziej. Jest właściwie takim znakiem towarowym tej piosenki.
1: Zapytam jeszcze na zakończenie, czy jakieś piosenki, które musiał pan na potrzeby tego filmu przetłumaczyć po raz pierwszy, znajdą się teraz w repertuarze Dylan.pl?
0: Na razie tego nie planuję, dlatego że musiałem dotłumaczyć piosenki, które są, powiedzmy, z takiego trochę spoza kanonu, takie mniej, nazwijmy to, istotne, mniej relewantne dla jego twórczości, ale pojawiają się w filmie, w związku z tym no, trzeba się było z tym zmierzyć. Ale Dylan.pl pracuje nad nowym repertuarem po to, żeby nie stać się grupą rekonstrukcyjną, która wiecznie operuje w ramach materiału nagranego kiedyś tam na naszą płytę debiutancką, więc coś robimy. Jeszcze z jednego powodu zachęcę do pójścia na film kompletnie nieznany, ponieważ to jest film również o, być może głównie, o wierności sobie, o woli nie chodzenia na kompromisy. I dlatego to jest taka też dobra lekcja dla młodych ludzi, żeby wierzyć we własne przekonania, jeżeli one nie są krzywdzące dla innych, jeżeli nie są destrukcyjne. Być może także dla pracowników korporacji. Bardzo dobra lekcja po prostu, jak być sobą, zachować siebie.
1: A polecał Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, autor przekładów piosenek Boba Dylana, filar zespołu Dylan.pl.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był to podcast z cyklu Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartłomiej Makowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Podcast.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
14: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
13: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
14: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
15: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wisma.

0: Pies przewodnik.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec utrudnień na autostradzie A2 na Lubelszczyźnie. Trasa była przez kilka godzin zablokowana po śmiertelnym wypadku. Polscy żołnierze będą nosić nowe mundury. Jutro zaprezentuje je szef MON. Dobiega końca pilotaż skróconej trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. W tym tygodniu mają zapaść ostateczne decyzje. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A2 na Lubelszczyźnie. Z powodu śmiertelnego wypadku jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Do tragedii doszło w rejonie miejscowości Łukowisko. Według wstępnych ustaleń 31-letni mężczyzna uderzył w tył ciężarówki, a następnie w barierkę. Poruszał się motocyklem. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowcy tankują taniej na stacjach. Od wczoraj obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Za benzynę 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł 88 groszy.
2: Obecne ceny obowiązują do poniedziałku włącznie, a po weekendzie zostanie opublikowane nowe obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Kierowcy, z którymi rozmawiałam, są zadowoleni z obniżek, ale też podkreślają, że ceny paliw wciąż są wysokie.
3: Poszło o 3 zł przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
4: I tak boli.
3: No niektórych tak.
4: Jest dobrze. Super, że tanio.
5: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
2: Na pakiecie CPN skorzysta cała gospodarka, tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
2: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Pałac Prezydencki chce wykorzystać kwestię stałej bazy USA w Polsce do rywalizacji z rządem. Tak mówił w Polskim Radiu 24 politolog profesor Artur Roland Kozłowski. Ekspert odniósł się do słów prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który mówił, że w Waszyngtonie jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce.
7: Sądzę, że prawda jest taka, że minister Przydacz prawdopodobnie z prezydentem Nawrockim zakładają, że jest może 99,99% pewności, że taka baza powstanie, a zatem wyprzedzająco próbują przypisać właśnie obozowi prezydenckiemu jak najbardziej wiodącą rolę za ten sukces i jakby w rywalizacji politycznej w ramach rywalizacji obozów politycznych powiedziałbym, że jest to normalne.
1: Marcin Przydacz mówił, tu cytat, że prezydent załatwił stałą bazę wojsk USA w Polsce, jednak jej stworzenie leży w gestii rządu i Pentagonu. Donald Trump mówił z kolei, że baza może powstać, ale nie ma jeszcze żadnej oficjalnej decyzji w tej sprawie. Polscy żołnierze będą nosić nowe mundury.

0: Mundury. Jutro resort obrony zaprezentuje nowy wzór umundurowania, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przypomniał, od wprowadzenia obecnego wzoru munduru polowego minęły 33 lata. Prezentacja ma się odbyć jutro w Ciechanowie. Płetwonurkowie w Świnoujściu zneutralizują 5 niewybuchów z okresu II wojny światowej. Brytyjskie miny głębinowe zostały odnalezione podczas operacji oczyszczania dna przed budową nowego portu kontenerowego. Operacja potrwa kilka dni, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
1: Cała operacja podzielona jest na kilka etapów, potrwa od poniedziałku do czwartku. Mamy do czynienia z 5 niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
0: Operacja zostanie przeprowadzona na morzu. Ewakuacja mieszkańców nie będzie potrzebna, ale służby wprowadzą zakaz wchodzenia do wody. W tym tygodniu zapadną decyzje w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Od września trwa pilotaż skróconej trasy do wodogrzmotów Mickiewicza. O tym, co zrobić dalej, będą rozmawiać przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa, Przewoźników i Gminy Bukowina Tatrzańska. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegać starosta Andrzej Skupień.
2: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
0: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa do meczu z Bośnią i Hercegowiną. W Zenicy zabraknie jutro kapitana Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za kartki. Spotkanie będzie miało duży wpływ na układ tabeli w dywizji B Ligi Narodów. Obecnie tracimy do gospodarzy 1 punkt. Selekcjoner kadry Jan Urban narzekał przed meczem na stan murawy, który budzi jego obawy.
3: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
0: Początek meczu jutro o 20:45.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro dużo słońca i ciepło. Nad ranem widzialność mogą ograniczać mgły. Temperatura od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 19, a w naszym studiu dr Dariusz Baranowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Witam pana.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Panie doktorze, El Niño to nie jest gwiazda roka i to nie jest amant filmowy, to jest dzieciątko. Tylko co to za dzieciątko?
7: No dzieciątko, El Niño, chociaż powiedziałbym, że w tej klasyfikacji klimatologicznej powiedziałbym, że jednak gwiazda roka, bo to takie globalne zjawisko, prawda?
6: Nawet i my takie tutaj, mocne, i hard roka właściwie.
7: Mocno i z przytupem, zwłaszcza w tym roku.
6: Bridget Jones powiedziała, że samo przejdzie.
7: Przejdzie niewątpliwie i to można jakby wszystkich uspokoić, to minie. El Niño jest oscylacją naturalną. Jak każda oscylacja ma w swoje fazy, w związku z tym jesteśmy teraz w fazie właśnie ciepłej, nazywanej El Niño, która kiedy się skończy, ustąpi miejsca w fazie neutralnej, a w konsekwencji w fazie ujemnej, zimnej La Niña. Co to jest El Niño? Kolokwialnie rzecz ujmując, o El Niño mówimy wtedy, kiedy wody zachodniego Pacyfiku, które są najgorętszymi wodami na świecie, ten obszar wód o wysokiej temperaturze, mówimy tutaj 30 stopni plus, ten obszar się rozszerza na Pacyfiku. Jeżeli popatrzymy sobie na Pacyfik, czyli na zachodnim Pacyfiku, przy Australii, przy Indonezji,

0: woda jest bardzo ciepła, te 30+, z kolei u wybrzeży Ameryki Południowej ona jest stosunkowo zimna, taki bardziej Bałtyk latem, czyli 17-18 stopni. Tak jest przez cały czas. Na zachodzie jest ciepło, na wschodzie jest zimno, w cudzysłowie zimno. Mówimy cały czas o kilkunastu stopniach. Z El Niño mamy do czynienia wtedy, kiedy ta ciepła masa wody zaczyna przemieszczać się dalej na wschód. Czyli rozszerza ten obszar ciepłej wody, rozszerza się, co nie znaczy, że ten cały układ nam się wywraca, bynajmniej. Na tym niemniej się rozszerza. I na przykład mamy taką
1: sytuację... Ale ona samoistnie się rozszerza, czy to my mamy jako homo sapiens swoimi działaniami na to jakiś negatywny wpływ?
0: Homo sapiens ma dużo za kołnierzem, jeżeli chodzi o klimat Ziemi, ale El Niño jest jak najbardziej jedną z oscylacji zupełnie naturalnych. Była na Ziemi 10, 100, 200 tysięcy lat temu, tak samo jak jest dzisiaj. Natomiast jest to zjawisko, które ma daleko idące konsekwencje. Nie tylko w samym oceanie i jego ekosystemie, ale też w atmosferze, ponieważ ciepła woda w tropikach jest głównym paliwem globalnej cyrkulacji atmosferycznej. A ponieważ dzieje się w takim kluczowym miejscu, jeżeli chodzi o klimat Ziemi, to te efekty są odczuwalne nie tylko znowu lokalnie, czyli w tych tropikach w Australii czy w Ameryce Południowej, ale przez tak zwane telekoneksje także w odległych regionach na półkuli północnej i południowej.
1: Jeżeli pan pozwoli, bo zacznę od tych najbardziej takich spektakularnych, a właściwie tragicznych informacji, bo przeczytałem i proszę mnie w razie czego skorygować, że to uaktywnienie się El Niño może spowodować na przykład ofiary śmiertelne na całym świecie.
0: Może. Może. El Niño to jest tak. Zacząłem mówić o tym, że El Niño, cały ten cykl, który w ogólności nazywa się El Niño oscylacja południowa. To jest pełna nazwa i ma dwie fazy: El Niño, La Niña. Teraz jesteśmy w tej fazie ciepłej El Niño. Energetycznie rzecz ujmując, to jest trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili baterię. Okay? W czasie La Niña ta bateria się ładuje, a w czasie El Niño ona się rozładowuje. Co to znaczy z perspektywy atmosfery? To znaczy, że w czasie La Niña ocean pobiera, ładuje się energią, a w czasie El Niño ta energia jest uwalniana do atmosfery.
1: Czyli następuje ogólne ocieplenie.
0: No, musi zastępować ocieplenie, bo obszar ciepłej wody się rozszerza, tak? A jeżeli sobie wyobrazimy, że ta woda, która miała, nie wiem, 17 stopni, teraz ma 20 stopni, no to siłą rzeczy temperatura powietrza nad tą wodą też musi być wyższa. W związku z tym to nie chodzi o to, że tam się coś bardzo, bardzo zmienia, jeżeli chodzi o układ, chociaż ten też się zmienia i to jest kluczowe, ale jakbyśmy sobie wyobrazili, gdzie jest bardzo ciepła woda, to obszar bardzo ciepłej wody się po prostu rozszerza. A ta woda była trzymana gdzieś głębiej w oceanie, na zachodnim Pacyfiku, na głębokości, nie wiem, 50 metrów. Ta woda wypływa na bliżej powierzchni i rozszerza się na większym obszarze. Ofiary. Jak każda zmiana w czymś, co jest normalne, czy czego byśmy się spodziewali, taka zmiana może ponieść za sobą trudne do przewidzenia skutki. Zarówno skutki bardzo takie klimatyczno-fizyczne, fizyczne, jak i ekonomiczne.
1: Zacznijmy od tych klimatyczno-fizycznych, bo one mają bezpośredni wpływ, było nie było, na ekonomię, bo jeżeli okazuje się, że jest bardzo gorąco, to wtedy coś nie rośnie, a jak nie rośnie, no to się zaburza światowa gospodarka.
0: To są te czynniki ekonomiczne. O tych fizycznych to mówiłem bardzo o naszym przetrwaniu. Jako przykład można podać taką sytuację, z którą już mieliśmy do czynienia w tym roku. Mianowicie monsun w Indiach się opóźnił i był mniej wodny. Czyli mniej wody spadło w Indiach w czasie monsunu, co jest kluczowe dla rolnictwa. Ale fakt, że on się opóźnia, jest w

0: w pewien sposób kluczowe dla przetrwania ludzkości. Może nie ludzkości, przesadzam, dla ludzi, którzy tam mieszkają, bo tuż przed monsunem w Indiach w taki bardzo jawny sposób warunki robią się nie do życia. Co to znaczy? To znaczy temperatura wilgotnego termometru jest tak wysoka, że trudno jest ludzki organizm ochłodzić za pomocą naturalnego sposobu, czyli wystąpienia potu. Po prostu ten mechanizm przestaje działać. Znaczy nie jesteśmy w stanie schłodzić temperatury ciała poniżej 36 stopni. Dlatego mówię, że to jest trudne do... zaczynają być warunki trudne do przeżycia. I takie warunki występują w niektórych regionach Indii tuż przed wystąpieniem monsunu. Więc jeżeli to wystąpienie monsunu się jeszcze bardziej odsuwa, to tych warunków... nie do życia mamy więcej niż. Tutaj nie mówimy o tropikalnych nocach w warunkach polskich, gdzie temperatura jest miłe 20 stopni, tak? Tam to byłby wtorek, taki lekki wtorek. Mówimy o dniach, kiedy temperatura w nocy miałaby istotnie więcej, przy istotnie większej wilgotności.
1: No dobrze, a raptowne ocieplanie się całego klimatu ziemskiego. El Niño też to powoduje, to, że nagle okazuje się, że przecież mieliśmy takie okresy lat temu, 15, 20, że nagle zimnie było, lata były skwarne i upalne i właściwie niektórzy klimatolodzy, ja pamiętam moją wizytę w Paryżu i mieszkałem na Lauristin w hotelu Panowskim w Paryżu, no i był jakiś kongres klimatologów, panie doktor. Międzynarodowy i polska delegacja była i tam przy stole zaczęliśmy rozmawiać przy kolacji, którą jedliśmy w hotelu oczywiście, ale z własnych wiktuałów. Bardzo sympatyczna rozmowa i a propos klimatu jedna z pań klimatolożek stwierdziła, wie pan, panie redaktorze, jak tak dalej pójdzie, to możemy za 50 lat w Polsce mieć klimat śródziemnomorski. Biorąc pod uwagę, że śródziemnomorski klimat na południu Francji to tak w lecie 45 bywało, a teraz więcej, no to nie bardzo sobie to wyobrażam.
0: Istotna zmiana. Zmiana klimatu, postępująca zmiana klimatu i El Niño są z dużym prawdopodobieństwem ze sobą niezależne. El Niño jest naturalne, nie jest powodowane przez zmianę klimatu. El Niño nie wymusza zmiany klimatu. Natomiast jedno się do drugiego dodaje. Żeby sobie to zwizualizować, przepraszam, ale postaram się, czy jestem niestety po Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, więc myślę bardziej matematycznie i teoretycznie niż obrazowo. Ale mam nadzieję, że słuchacze pamiętają jeszcze z czasów chyba liceum, ale może końca podstawówki, takie wykresy funkcji różnych. Więc zmiana klimatu to jest funkcja liniowa, takie y równa się x. Stała, prosta, idąca do góry pod jakimś nachyleniem, nieważne jakim. A El Niño to jest sinus. I teraz jak sobie nałożymy jedno na drugie, czyli zrobimy funkcję liniową i do tego dołożymy sinusa, no to mamy coś, co idzie nam do góry, ale nie idzie stale do góry, tylko oscylująco. No i teraz to, że idzie do góry w długim okresie, to jest zmiana klimatu, a ta oscylacja to jest El Niño, oscylacja południowa.
1: I El Niño
0: to jest na tej górce.
1: I jak jedno na drugie się nałożą, to co wtedy?
0: No to wtedy mamy najgorętsze lata w historii. I teraz to jest pewien problem dla klimatologów czasem w takim narracyjnym ujęciu, bo było ostatnie, może nie ostatnie, ale takie bardzo duże El Niño, które wystąpiło pod koniec lat 90. To był 90-98 rok. 1998 rok był najgorętszym rokiem na Ziemi i on miał to miano przez chyba 10 lat. Więc to było złożenie silnego El Niño, czyli tego dużej energii, która została wytransportowana z oceanu do atmosfery i zmiany klimatu. I co się okazało? Przez następne 10 lat ten rekord nie został pobity. I problem polega... To nie znaczy, że temperatura zaczęła spadać, tylko nie było najgorętszego roku. Tak? Media, ludzie się fascynują tymi rekordami. No więc jak nie było kolejnego rekordowego roku, to znaczy, że globalnego ocieplenia nie ma, prawda? No bo 98 był pikiem, potem no, już się ustabilizowało.
1: No słyszeliśmy
0: przejdzie.
1: Cytat, prawda?
0: No to przejdzie. Właśnie El Niño przeszło. weszliśmy w fazę La Niña i

0: I tak, jakby w tej naturalnej oscylacji byłoby troszkę chłodniej, ale nie było globalnie tak dużo chłodniej, bo na to wszystko nakładała się postępująca zmiana klimatu. Oczywiście El Niño nie jest jedyną naturalną oscylacją występującą w klimacie Ziemi. Tych oscylacji jest kilka. Tak naprawdę każdy ocean ma swoją. Na Pacyfiku mamy El Niño oscylację południową, na Oceanie Indyjskim Oceanu Indyjskiego, na Atlantyku coś, co się nazywa Atlantyckim Niño. Więc każdy ocean ma pewien taki swój rytm, który z pewną cyklicznością około 5, 7, 8 lat występuje. Czyli El Niño wraca do nas co kilka lat. Ostatnie duże było 2015-2016. Po drodze było jeszcze El Niño bodajże 2022-2023. Ono nie było takie mocne. Za to w międzyczasie od 2020 do teraz byliśmy w zasadzie w takim bardzo dziwnym stanie, bardzo długiej i po raz pierwszy w historii pomiarów mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, z taką tak długą La Niñą, która miała trzy minima po drodze. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że przez tą całą La Niñę ten ocean się ładował.
1: Aha.
0: Czyli
1: ładował się.
0: Zdecydowanie się ładował. No, słońce cały czas świeci, gazy cieplarniane cały czas trafiają do atmosfery. Efekt cieplarniany powoduje, że więcej energii absorbujemy. I mieliśmy La Niñę.
1: No dobrze, panie doktorze, no, ale wszyscy wiemy, co się dzieje, jak ładujemy akumulator samochodowy prostownikiem, który nie ma zabezpieczeń elektronicznych. No i następuje przeładowanie i wtedy jest boom.
0: No to jest właśnie to, z czym mamy teraz do czynienia. To nie jest boom takie wybuchowe, boom to będzie... rozładowywanie jednak tego akumulatora, ja bym powiedział raczej niż wybuch, bo to nie jest coś, co dzieje się przez dzień, miesiąc, czy nawet pół roku. To jest zjawisko, które trwa miesiącami, to rozładowywanie tego akumulatora. Wie pan, no, ocean jest bardzo pojemny. Tam bardzo dużo energii można zmieścić. To średnia głębokość oceanu jest rzędu 5 kilometrów, a to, o czym my mówimy, to się dzieje w pierwszym kilometrze. Tam jest mnóstwo miejsca w tym akumulatorze, żeby jakby tego jeszcze bardziej naładować. Tym niemniej La Niña, wieloletnia La Niña z tymi trzema minimami po drodze, to jest coś, co na spotkaniach, na konferencjach naukowych jest poruszane i nie mieliśmy z czymś takim do tej pory do czynienia. Tym niemniej przez ten cały czas ten ocean był energią ładowany.
1: A proszę mi powiedzieć, jaki wpływ El Niño ma na nasze kieszonkowe morze, ale nasze, na Bałtyk?
0: Bałtyk... Bezpośredniego wpływu nie ma. Wpływ El Niño na Europę jest powiedziałbym dwojaki. Jeden efekt jest związany z wpływem El Niño na oscylację północnoatlantycką. Przepraszam, muszę pomyśleć, jak to się nazywa po polsku. North Atlantic, oscylacją północnoatlantycką, która w pewien sposób steruje pogodą w Europie. Ta oscylacja z grubsza jest, indeks tej oscylacji to jest różnica ciśnień między Reykjavikiem a Lizboną. W Lizbonie jest Wyż Azorski, w Reykjaviku jest Niż Grenlandzki. Jedno jest niskie, drugie jest wysokie. W zasadzie od układu tych ciśnień zależy, czy niże atlantyckie będą bardziej tak w kierunku Norwegii, czy bardziej w kierunku, powiedzmy, Francji, Zatoki Biskajskiej, może Morza Śródziemnego. I to będzie powodowało, będzie miało jakiś tam wpływ, jakiś wpływ na Bałtyk, na nasz region. El Niño wpływa na oscylację północnoatlantycką, ale nie każde El Niño wpływa w ten sam sposób. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie zdać sprawę z czegoś, co dosyć trudno sobie wyobrazić, bo trzeba sobie wyobrazić Ziemię jako kulę, nie płaską, nie na mapie,
1: tylko... Ale jest pewna grupa płaskoziemna.

0: cofnę, ale
1: jako,
0: to...
1: jako kula. I teraz na tej naszej ziemi mamy dwie takie podstawowe cyrkulacje, które być może gdzieś znowu słuchacze pamiętają ze szkoły podstawowej. Jedna jest w kierunku północ-południe, to jest oscylacja, przepraszam, cyrkulacja Hadleya, która mówi mniej więcej, tłumaczy, dlaczego pustynie są tam, gdzie są, dlaczego w średnich szerokościach geograficznych, tu, gdzie my mieszkamy, miesza się powietrze ciepłe z południa z zimnym z północy i tak dalej. Druga oscylacja nazywa się oscylacją cyrkulacja, nazywa się cyrkulacją Walkera i ma miejsce tylko w tropikach, czy przede wszystkim w tropikach i jest w kierunku wschód-zachód. I wynika z tego, że mamy nierównomierne rozłożenie kontynentów w tropikach. Czyli jest dużo wody, ale również są masy ziemi. Jest Ameryka Południowa z lasami deszczowymi, jest Afryka z lasami deszczowymi, jest Azja Południowo-Wschodnia, która jest takim strasznie dziwnym miejscem. On się nazywa, my go nazywamy Maritime Continent, archipelag malajski po polsku, kontynent morski. Dlatego, że jest tam sporo lądu, ale jednocześnie bardzo dużo wody. Ta woda jest dziwna, jest płytka na przykład, więc bardzo, bardzo reaktywna. Nad tymi kontynentami, łącznie z tym kontynentem malajskim, są miejsca w cyrkulacji Walkera, gdzie powietrze się wznosi. Gdzie po prostu, kolokwialnie mówiąc, dużo pada. A jak dużo pada, to mamy dużo przemian fazowych i to jest ta energia, która napędza globalną cyrkulację. I teraz mówimy o tym właśnie archipelagu malajskim, bo to tam jest ten wormhole, tam jest ta masa gorącej wody. To się rozszerza. I teraz w zależności jak bardzo daleko to pójdzie, jak daleko się to rozszerzy na wschód, to im dalej na wschód, tym większa szansa, że to będzie miało istotny wpływ na NAO, na oscylację północnoatlantycką. Innymi słowy, jeżeli to centrum konwekcji tak się rozszerzy, że sięgnie centralnego albo jeszcze dalej wschodniego Pacyfiku, to wpływ na Atlantyk, na obszar atlantycki, w tym na Europę, będzie istotniejszy. Tak na co dzień jesteśmy głównie sterowani przez Afrykę, przez tą część cyrkulacji Walkera, która jest nam najbliższa, bo ona będzie wpływać na to, na przykład na Wyż Azorski w taki bardziej bezpośredni sposób.
2: Panie doktorze, jak pan o tym opowiada, to myślę sobie, że no nie jest tak najgorzej. Bo jeżeli posiadamy gigantyczną baterię, gigantyczny akumulator, a borykamy się z brakami energii. Science fiction, ja wiem.
1: Geoinżynieria. Są takie pomysły.
2: To przecież, jeżeli mamy baterię gigantyczną, de facto niewyczerpalną, no bo póki słońce świeci i póki mamy wodę i póki mamy ten układ na Ziemi, jaki mamy, to się samo ładuje. No, tylko problem polega, jak odzyskać.
1: Jak odzyskać?
2: Jak odzyskać? No właśnie, to mówi pan, że są takie pomysły. Można odzyskać? Ja wiem, że w fizyce, matematyce można wszystko wyliczyć i okaże
1: wie
2: się,
1: pan,
2: że
1: no,
2: można
1: koniec
2: odzyskać.
1: Koniec sferycznie symetryczny i porusza się w próżni, prawda? Tak. I wtedy sytuacja się nam bardzo ułatwia. Te pomysły geoinżynieryjne są rozważane, ale powiedziałbym bardziej akademicko, jako pewne pomysły.
2: Jeżeli chodzi
1: o odzyskiwanie energii, to wykorzystuje się falowanie, czyli zmiany poziomu morza.
2: Tak, to się robi.
1: Wie pan, nie kojarzę mechanizmu, w którym byśmy rzeczywiście próbowali to odzyskiwać z energii zgromadzonej w oceanie. Może dlatego, że w tym układzie klimatycznym Ziemi to odzyskanie energii polega na odparowaniu wody z oceanu. Tutaj gorąca, to im cieplejsza woda, tym więcej pary wodnej może ona ta woda zawierać, a ta para wodna kondensując w chmurach napędza cyrkulację. Wie pan, co pomyślałam? Jakby my mamy w tym doświadczenie. No, Andrzej Kondratiuk i hydrozagadka.
2: A no tak.
1: Stos atomowy, tak. Odparowywanie wody. To jest dokładnie ten mechanizm.
2: Tak, odsyłamy do znakomitego polskiego filmu. Tak. Ale to lata 70. Wczesne 70., panie doktorze.
1: Pozdrawiam wszystkim fanom meteorologii. Genialny film.
2: Dobrze, ale wracając

0: za naszego bohatera, czy nie hard rockowego, tak, czyli El Niño. Rozumiem, że on może spowodować w najbliższym czasie perturbacje pogodowe również u nas w Polsce.
1: Będzie powodował perturbacje pogodowe. Na pewno. I tutaj możemy się założyć, panie redaktorze.
0: Nie zakładam się.
1: Nie zakładamy się. Nie.

0: Dość intensywnie, w związku z tym no, prawie na pewno do końca przyszłego roku już będziemy w fazie neutralnej. Będziemy mieć rok rekordów.
1: Ale mówi pan właśnie, ten rok rekordów będzie związany z El Niño, ale też będzie związany z tym, że następuje ogólne ocieplenie planety.
0: Oczywiście, tak.
1: Dwie rzeczy
0: się na siebie nakładają, jak najbardziej. Tak samo jak fakt, że mówimy tutaj o bardzo ciepłym El Niño, czy ekstremalnym El Niño. Wie pan, obecna trajektoria tego El Niño, jeżeli... nie ma jednego indeksu El Niño. Nie ma jednej definicji, czym jest, znaczy wiadomo, czym jest El Niño, natomiast w jaki sposób my ją opisujemy, kwantyfikujemy, są różne indeksy. To trochę jakbyśmy używali PKB albo PKB podzielonego na ilość mieszkańców. No, jedno i drugie coś mówi, natomiast zdecydowanie nie jest to samo. Tak samo tutaj mamy różne indeksy i takie klasyczne indeksy oczywiście mówią, że to będzie ekstremalne El Niño. Ale ta część tej ekstremalności El Niño wynika z faktu, że jest po prostu ogólnie cieplej. Bo jeżeli porównamy to z sytuacją sprzed 50 lat, to tak będzie cieplejsze, bo ogólnie ocean jest cieplejszy. Ze względu na zmianę klimatu. Jeżeli popatrzymy na indeksy, jest jeden taki indeks, który jest jakby próbuje odfiltrować ten wpływ zmiany klimatu i patrzy na samo zjawisko, no to idziemy taką trajektorią 97-98 mniej więcej. Obecnie jesteśmy na porównywalnym poziomie. Może odrobinę cieplej. Więc to było duże El Niño, to było istotne El Niño i z dużym prawdopodobieństwem będą duże jego skutki i prawdopodobnie również odczuwalne w Europie.
1: Czyli co? Trzeba kupować wentylatory, klimatyzatory i różnego rodzaju oziębiacze?
0: No ja bym, jeżeli miałbym polecać i bukować wakacje w przyszłym roku, to polecałbym jednak północną Europę.
1: No dobrze, to tak jak mieszkańcy krajów arabskich przyjeżdżają do nas do Zakopanego, bo tam jest chłodniej, to my też, Norwegia, rozumiem, Islandia. Dobry kierunek.
0: Dobry kierunek.
1: Dziękuję serdecznie, dr Dariusz Baranowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, opowiadał o niegwieździe roka. El Niño to rzeczywiście gwiazda, ale nie roka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: 34 minuty po godzinie 19, a w Polskim Radiu 24 mamy teraz taki kącik popularno-naukowy. Mówiliśmy o El Niño, no a teraz powiemy o biotechnologii.

0: technologii. Okazuje się, że mamy rzeczywiście jako Polska w tej dziedzinie nauk wielki udział.
1: Powtórka programu.
2: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
3: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
4: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
5: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
6: To nie u nas. Zaczynamy.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Przy odcinkach autostrady A4 powstaną nowe ekrany akustyczne. Będzie ciszej. Protesty przyniosły skutek. 87-letnia mieszkanka Madrytu wraca do domu. Polska coraz ważniejszym graczem na rynku biotechnologii. O polskich firmach będzie tylko głośniej. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Będzie ciszej. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę ponad 2,5 km osłon dźwiękochłonnych przy autostradzie A4 koło Krapkowic. Przetarg dotyczy budowy ekranów akustycznych pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowicami. Nowe panele pochłaniające i odbijające dźwięk o wysokości od 3 do 6 metrów będą montowane przy odcinkach autostrady A4, gdzie stwierdzono okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów. Hałasu. Szczęśliwy finał sprawy, która poruszyła całą Hiszpanię. 87-letnia Mari Carmen Abascal wraca do domu. Sprawa jej eksmisji doprowadziła do wielotysięcznych manifestacji. Według Związku Najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury. Problemy mieszkalnictwa stają się centralną kwestią polityczną w Hiszpanii. Władze już zapowiedziały zmiany w prawie. Fotografia wykonana przez Pawła Piechnika została zdjęciem dnia NASA. To drugie takie wyróżnienie dla Polaka. Nagrodę otrzymało zdjęcie głębokiego nieba, które przedstawia mgławicę krewetkę. 2 miesiące temu Paweł Piechnik został nagrodzony za fotografię mgławicy Bańka. Mgławica krewetka jest jedną z największych mgławic planetarnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Kasiopei i jest oddalona o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Z kolei mgławica Bańka jest mgławicą emisyjną w gwiazdozbiorze Kasiopei odległą o około 7800 lat świetlnych. Firmy biotechnologiczne mogą zrewolucjonizować leczenie pacjentów z nowotworami, chorobami rzadkimi i chorobami psychicznymi. Biotechnologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju medycyny, ale znajduje też zastosowanie w ochronie środowiska czy przemyśle. A Polska staje się coraz ważniejszym graczem w tym świecie. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ na to ma m.in. kierunek, w którym zmierza Unia Europejska, która coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo lekowe i rozwój lokalnych mocy produkcyjnych. I o tym już teraz porozmawiam z Martą Winiarską, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Dzień dobry, pani Marto.
9: Dzień dobry.
8: Zacznijmy od tego, czy z bezpieczeństwem lekowym jest trochę jak z obronnością, tak sobie wyobraziłem to. Lepiej mieć własne technologie, mieć własne fabryki, bo w sytuacji kryzysowej z takim zapleczem możemy czuć się jednak trochę bezpieczniej?
9: Stanowczo tak. I to bezpieczeństwo lekowe w ogóle jest takim właśnie, jak pan zauważył, bardzo szerokim pojęciem, bo z jednej strony oczywiście Polacy korzystają z różnego rodzaju technologii, czy to leków, czy wyrobów medycznych, czy metod diagnostycznych odkrytych gdzieś w innych krajach i wtedy chcemy mieć po prostu do nich tutaj dostęp. Jeżeli mówimy o lekach, no to wtedy dobrze, jeżeli taka technologia jest produkowana u nas w Polsce, no bo jeżeli dojdzie do zerwania jakichś łańcuchów dostaw, to oczywiście Polacy wtedy produkując to u siebie mają do tego lepszy dostęp. Natomiast druga kwestia to są zupełnie nowe technologie. No bo jeżeli myślimy sobie o bezpieczeństwie lekowym, czy szerzej bezpieczeństwie zdrowotnym, no to tak naprawdę ono oznacza to, że mamy technologie, którymi możemy leczyć choroby, na które chorujemy. A jak pokazuje Unia Europejska, Komisja Europejska, o której pan wspomniał, to dzisiaj mamy 3000 chorób rzadkich, w tym również nowotworów, które do tej pory nie mają absolutnie żadnego leczenia, albo to leczenie, które jest dostępne, jest niewystarczające.

0: wystarczająco skuteczne lub bezpieczne. I to są te obszary, w których polskie firmy poszukują różnego rodzaju rozwiązań, czy to leków, czy terapii, które właśnie pomogą odpowiedzieć na te niezaspokojone potrzeby medyczne. Więc mówiąc o bezpieczeństwie lekowym, czy zdrowotnym szerzej, tak naprawdę powinniśmy myśleć też o tych technologiach, które będą w stanie wyleczyć, czy leczyć skutecznie te choroby, co do których Polacy mają konkretne potrzeby.
1: To wiąże się z ogromnymi ośrodkami badawczymi, podejrzewam też z ogromnymi nakładami finansowymi. No i z tego, co czytam i z tego, co się orientuję, no to generalnie biznes chce wchodzić w rozwój biotechnologii, tylko oczekuje konkretnych efektów. No pytanie, czy można im to zagwarantować. Jeżeli wyłożycie tyle i tyle pieniędzy, to zapewniamy was, że wyleczymy taką i taką chorobę. No chyba nie.
0: No nie jest to takie proste, chociaż my Polacy lubimy, jak wszystko jest proste i zrozumiałe. To jest bardzo skomplikowany sektor, który też mówi się, że jest sektorem wysokiego ryzyka, tak pod względem naukowym, bo tak naprawdę jeżeli odkrywamy coś potencjalnie przełomowego, to nie mamy pewności, że na pewno to zadziała, że coś, co na bardzo wczesnym etapie wydaje się skuteczne, że później na przykład nie okaże się w badaniach, nie wiem, in vivo na zwierzętach, czy później w badaniach klinicznych nie okaże się na przykład toksyczne. Tak naprawdę jedna...
1: In vivo, przepraszam?
0: In vivo, czyli na żywych organizmach.
1: Okay.
0: I tak naprawdę jedna na 12 tysięcy cząsteczek finalnie staje się lekiem. Właśnie dlatego, że jest to naturalne ryzyko naukowe, ale ono oczywiście jest, tutaj gra warta jest świeczki absolutnie, no bo jeżeli dochodzi do zarejestrowania zupełnie nowego, oryginalnego leku, no to nam się zmienia zupełnie paradygmat leczenia, tak? To są sytuacje, w których nagle okazuje się, że pacjenci, którzy do tej pory umierali, nie wiem, chociażby z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C, dzięki temu, że zostało odkryte nowe leczenie, to tak naprawdę z wyleczalności na poziomie, nie wiem, 40%, w ciągu dekady żeśmy przeszli do wyleczalności na poziomie 100%. To są niesamowite postępy dla pacjentów, zupełnie nowe szanse dla tych grup pacjentów, które nie miały do tej pory leczenia. No ale co za tym idzie biznesowo, bo o to pan też pytał, to jest potencjał na niesamowite zwroty z inwestycji, bo przełomowe innowacje lekowe czy terapie kreujemy tak naprawdę, odkrywamy dla całego świata. Tutaj mówimy o rynku globalnym, w związku z czym jak sobie spojrzymy na przykład na taki BioNTech, który skomercjalizował swoją szczepionkę z Pfizerem wspólnie, to jest firma, która przez około 12 lat przynosiła straty. Była dotowana przez rząd niemiecki, była dotowana przez różnego rodzaju prywatnych inwestorów i miała straty przez 12 lat, aż w końcu wraz ze szczepionką na COVID przyszły przychody, które wielokrotnie zwróciły wszystkie dotychczasowe wieloletnie nakłady.
1: Cierpliwość,
0: tak. To jest sektor, który wymaga cierpliwego kapitału. Absolutnie tak.
1: Ale przyznam, że cały świat obserwował to na żywo. Jak od chyba zera do powstania szczepionki, jak ten proces się odbywa. W sensie cały świat trzymał kciuki za firmy farmaceutyczne. Musicie coś wymyślić. Jakby pieniądze tutaj nie grają roli. Po prostu świat was teraz potrzebuje. I to się udało. Jednocześnie to sprawia, że zastanawiam się, może to jest tylko i wyłącznie moje magiczne myślenie, może tylko kwestia pieniędzy sprawia, że my za chwilę wymyślimy leki na wszystkie choroby. No bo skoro na COVID udało się wymyślić i to w przełomowo szybkim czasie. Przecież mówimy tutaj, że od pomysłu do stworzenia leku przecież to mijają czasami lata, a tutaj było potrzebne na już, na CITO i to się udało. To tylko pieniądze nas hamują?
0: Nie, absolutnie nie tylko pieniądze i tak jak mówiłam, to jest dosyć skomplikowana sprawa i to też nie jest tak, że BioNTech odkrył w bardzo krótkim czasie szczepionkę na COVID od zera, bo tak naprawdę BioNTech od wielu lat pracował nad szczepionkami onkologicznymi opartymi o różnego rodzaju technologie związane z mRNA. I tak
1: cały świat dowiedział się w ogóle, czym jest mRNA.
0: To prawda, to prawda. I dopiero bazując na tej wiedzy, którą na tym know-how tak zwanym, dopiero mogli, wykorzystując tą swoją dotychczasową wiedzę, w krótkim czasie opracować tą szczepionkę. Gdyby nie ich wcześniejsze projekty, prawdopodobnie nie byliby w stanie

0: w tak krótkim czasie jakby przetransferować tych swoich wcześniejszych doświadczeń na stworzenie tego konkretnego rozwiązania dla pacjentów. I to też pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my w Polsce rozwijali tego rodzaju kompetencje, bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest COVID, było kilka ambitnych polskich zespołów, które myślały o tym, żeby wejść w ten wyścig właśnie po jakieś rozwiązania dla pacjentów chorujących na COVID czy chroniących społeczeństwo przed tym COVID-em, ale nie mieliśmy tego know-how, nie do końca wiedzieliśmy, jak mielibyśmy w ten łańcuch wartości wejść. A teraz coraz bardziej kumulujemy tą wiedzę, to doświadczenie. Powstaje coraz więcej spółek biotechnologicznych w Polsce i my mamy taką tendencję do tego, że jak wydajemy na coś pieniądze, to chcielibyśmy, żeby to na pewno zawsze się zakończyło sukcesem. Ale w tym sektorze jest akurat tak, że często coś się nie kończy takim sukcesem pod tytułem zarejestrujemy lek, ale to nie oznacza, że my tracimy te pieniądze, bo tak naprawdę dzięki temu w naszej gospodarce zostaje bardzo konkretny właśnie know-how, bardzo konkretne doświadczenia i wiedza o tym, jak takie projekty prowadzić, która powoduje, że kolejne projekty będziemy prowadzić lepiej, że wiemy, którymi ścieżkami nie iść, a które ścieżki potencjalnie mogą nas zaprowadzić do sukcesu. Ja bardzo lubię takie porównanie, kiedyś zapytano Tomasza Edisona o to, jak odkrywał żarówkę i zapytano go o to, no dobrze, no ale przecież jak pan usiłował odkryć tą żarówkę, to przecież to było 1000 porażek. Przecież dopiero za tam 1000 którymś razem to się udało. Na co on odpowiedział, że absolutnie to nie było 1000 porażek, tylko to było dla niego 1000 zwrotnych informacji na temat tego, którędy ma nie iść, żeby odkryć żarówkę. I dokładnie tak samo to działa w tym sektorze. Tak naprawdę ślepe uliczki to też są bardzo ważne wartościowe informacje dla naukowców i również dla ludzi, którzy odpowiadają później za taki rozwój biznesowy, też regulacje różne związane z lekami i terapiami, po to, żeby właśnie efektywniej móc znajdować rozwiązania dla pacjentów.
1: We wstępie do naszej rozmowy powiedziałem, Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i że wpływ na to ma kierunek, w którym zmierza Unia Europejska. Co w takim razie ma wpływ na to, że akurat to my, na nas spoczywa ta jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony szansa, żeby właśnie stać się takim ośrodkiem? Co musimy zrobić?
0: Tak naprawdę my mamy gigantyczny potencjał. Jesteśmy też w ogóle świetnym rynkiem do prowadzenia badań klinicznych przez specyfikę naszej populacji, przez to, że mamy doskonale dobraną populację do tego, żeby tutaj były prowadzone badania kliniczne i na przykład zagraniczne firmy, duże firmy farmaceutyczne od lat Polską interesują się właśnie jako rynkiem badań klinicznych.
1: Co to znaczy? Proszę to rozwinąć.
0: To znaczy, żeby lek mógł być zarejestrowany w Europejskiej Agencji Leków. Tak naprawdę musi być przebadany wieloośrodkowo na konkretnie dobranej grupie pacjentów, która będzie na tyle reprezentatywna dla danego badania, żeby można było uznać, że lek jest odpowiednio przebadany. I akurat pod tym względem Polska doskonale się nadaje i rekrutacja pacjentów w Polsce zwykle bardzo dobrze szła. To się odzwierciedla też w tym, że kiedyś w Polsce były realizowane w dużej mierze badania późnych faz, czyli takie można powiedzieć trochę odtwórcze, mniej z wkładem autorskim Polski. A okazało się, że jesteśmy na tyle interesującym krajem, że zaczęły być realizowane u nas coraz wcześniejsze fazy i na przykład duże firmy farmaceutyczne zaczęły wchodzić z polskimi ośrodkami medycznymi w taką współpracę, gdzie wspólnie na przykład inwestowali w rozwinięcie jakiegoś tak zwanego centrum wczesnych faz, czyli pierwsza faza badań klinicznych, na przykład onkologicznych, gdzie to już naprawdę jest taki etap jeszcze mocno innowacyjny, gdzie te polskie ośrodki mają duże swoje autorskie zaangażowanie w to, co tam się dzieje. No i tak naprawdę na kanwie tego wszystkiego, żeśmy, tak jak mówię, kumulowali przez lata pewną wiedzę. Też w Polsce mamy od lat aktywny przemysł generyczny. Polskie firmy, które produkują leki tak zwane odtwórcze, ale robią to od lat i tam też potrzebne są umiejętności różnego rodzaju i taka wiedza naukowa, która jest potrzebna do tego, żeby te leki ulepszać, żeby znajdować nowe, bardziej efektywne sposoby ich wytwarzania. I wszystko to przetransferowane później do sektora biotechnologii medycznej.

0: medycznej powoduje, że tak naprawdę zaczynamy doganiać wiele innych krajów, które mają tą tradycję sektora life science, czyli tych nauk o życiu znacznie dłuższą, bo trochę nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli. Musimy uczyć się bardzo szybko. Ten sektor tak naprawdę w Polsce, który pracuje nad zupełnie nowymi lekami, powstał mniej więcej 20 lat temu. Wtedy pierwsza polska firma ogłosiła, że rozpoczyna pracę nad lekiem innowacyjnym, oryginalnym, który celuje w zupełnie niezaadresowane cele w ludzkim organizmie. I tak naprawdę wiedząc, że ścigamy się z całym światem, bo jeżeli mówimy o lekach pierwszych w swojej klasie, czy najlepszych w swojej klasie, to my się ścigamy po prostu z całym światem, to nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli i naprawdę widać to niesamowite przyspieszenie. A no mając na uwadze kraje ościenne typu Czechy, Litwa, no tam jednak to są znacznie mniejsze kraje, jest znacznie mniej kapitału, więc wydaje się, że Polska staje się takim naturalnym kandydatem na lidera w regionie, chociaż oczywiście kraje ościenne, na przykład Litwa, nie osiadają na laurach, mimo tego, że są krajami niewielkimi, bo na przykład bardzo mocno postawiły na biotechnologię. Powstało wręcz całe miasteczko biotechnologiczne i jest bardzo mocna promocja międzynarodowa Litwy jako takiego sektora, więc tym bardziej w Polsce z takimi możliwościami, jakie my mamy, w Polsce, która stoi u bram G20, wydaje się, że naprawdę to jest sektor, który ma szansę wybuchnąć, bo know-how mamy świetne zespoły naukowe. Kadry, teraz jeszcze... Tak. Tak, kadry mamy, ale potrzeba nam jeszcze kapitału, bo jest to sektor kapitałochłonny na pewno.
1: Jest kilka takich rzeczy, które sobie wynotowałem z różnych dziedzin. Między innymi to, że od tego roku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepiania wszystkich dostępnych zastawek serca przez skórę. Od kardiologów z Łodzi takich zabiegów uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jakby jedna działka, ale... Zespół wynalazców z Politechniki Krakowskiej stworzył innowacyjne przenośne laboratorium do analizy gleby. To się nazywa AgroSys IT. To kompaktowe urządzenie, które szybko oznacza pH, składniki odżywcze i wybrane zanieczyszczenia gleby. To z kolei ułatwia między innymi rolnikom planowanie tego wszystkiego, po prostu zobaczenie w czym sadzą. O, może tak to prosto określę. Dwie różne jakby dziedziny, ale gdzieś tam to się wszystko łączy. Czego możemy być dumni? Czy mamy coś takiego, co możemy powiedzieć, nie wiem, no są takie marki na świecie, które cały świat zna, technologiczne, odzieżowe i tak dalej, a my możemy powiedzieć, mamy taką innowację, z której cały świat może nas znać?
0: Ponieważ, tak jak mówiłam, sektor powstał mniej więcej 20 lat temu, więc my jeszcze nie mamy takiej konkretnej technologii, leku czy terapii, który zarejestrowaliśmy na poziomie Europejskiej Agencji Leków czy też amerykańskiego FDA. Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie prawie witamy się z gąską, dlatego że mamy już technologie, które są w drugiej fazie badań klinicznych i to jest faza, która w przypadku takich przyspieszonych ścieżek rejestracyjnych może być tą, po której nastąpi po otrzymaniu dobrych wyników co do bezpieczeństwa i skuteczności terapii, nastąpi rejestracja leku. Oczywiście polskie firmy, podobnie jak wspomniane przeze mnie wcześniej BioNTech, na etapie dzisiejszym swojego rozwoju będą poszukiwały większych międzynarodowych partnerów do tego, żeby taką technologię skomercjalizować, żeby przede wszystkim mieć sieci dystrybucji do tego, żeby te technologie trafiły do pacjentów na całym świecie, bo przecież szczepionka BioNTechu, siłami BioNTechu tylko nie trafiłaby do tych wszystkich potrzebujących. To właśnie dzięki Pfizerowi było to możliwe i tak samo działają polskie firmy. Tak? To one mają te asety technologiczne w ręku, to one prowadzą badania, ale tak naprawdę na ostatnim etapie będą tego większego partnera potrzebować. I my tak naprawdę już dzisiaj możemy się pochwalić bardzo ciekawymi rozwiązaniami, które już widać, że są pozytywnie i oceniane przez czy Europejską Agencję Leków, czy przez właśnie amerykańską FDA. I to są terapie zarówno w onkologii, jak i hematoonkologii. To są terapie związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, również w psychiatrii, ale też w chorobach zapalnych, autoimmunologicznych, w tym cukrzycy na przykład. już mamy pierwsze bardzo pozytywne wyniki badań klinicznych.

0: Więc tak naprawdę od strony naukowej to można powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę no, kroki milowe od momentu, w którym sektor zaczynał działać, no ale brakuje nam jeszcze tej kropki nad i, tego właśnie partnera, który pomoże doprowadzić do samego końca, ale już ileś takich partners też mamy. Polski sektor jest coraz bardziej rozpoznawany międzynarodowo, coraz bardziej się uwiarygadnia właśnie poprzez różnego rodzaju projekty, które prowadzi i wyniki poszczególnych etapów walidacji tych technologii. I tak naprawdę wiele firm zagranicznych już docenia Polskę jako partnera, chociaż kilka lat temu jeszcze myślały, że w Polsce to prędzej po ulicach białe niedźwiedzie chodzą niż tutaj jakieś technologie innowacyjne, zwłaszcza lekowe, można odszukać. A okazuje się, że tak, że jak najbardziej partnerzy zagraniczni naprawdę często są zaskoczeni tym, jaką doskonałością naukową, jakim poziomem przygotowania biznesowego też charakteryzują się polskie spółki. Chociaż ciągle jest nam jeszcze trochę trudno otwierać niektóre drzwi, bo jesteśmy stosunkowo nowi, powiedzmy, w tym sektorze.
1: I tutaj powinna też pomóc góra. Jest pani członkinią Rady Przyszłości. Jak się rozmawia z górą, czyli z politykami w tej sprawie?
0: Z politykami rozmawia się różnie, bo też nie ma co ukrywać, że biotechnologia medyczna jest tematem dosyć niszowym. Kiedyś nawet pozwoliliśmy sobie przeprowadzić takie badanie wśród Polaków na reprezentatywnej grupie, żeby ich zapytać, czy oni w ogóle wiedzą, czym jest biotechnologia medyczna. Oczywiście wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że także wiedzą, ale kiedy przechodziliśmy do szczegółów, to się okazywało, że już niekoniecznie. Natomiast wszyscy prawie przebadani potwierdzali, że byliby dumni z tego, gdyby w Polsce udało się zarejestrować lek innowacyjny. Gdybyśmy zrobili coś innowacyjnego w tym sektorze na skalę międzynarodową. Natomiast temat jest generalnie dosyć niszowy. Na pewno znacznie mniej rozpoznawalny na poziomie politycznym niż tematy polskich autostrad, niż tematy kolejek do lekarzy, bądź wiele innych podobnych. No ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tym, że od jakiegoś czasu mamy takie ambicje, żeby polecieć w kosmos, żeby polskie technologie były obecne w kosmosie, bo gdzieś ten kosmos może jest nam bliższy, bo nie wiem, chociażby w różnych filmach widzieliśmy misje kosmiczne i
1: no,
0: trochę...
1: No mamy Sławosza, no jakby...
0: No i mamy Sławosza, oczywiście, który też jest członkiem Rady Przyszłości. Tak, i więc to jest nam trochę bliższe, bo może więcej tego oglądaliśmy. A filmy przyrodnicze, czy jakieś takie o ludzkim organizmie, to może to nie jest najpopularniejszy temat filmów fabularnych i może stąd też nie ma takiej świadomości do końca społecznej, a przez to nie jest to tak temat bardzo też popularny wśród polityków. Natomiast rzeczywiście w końcu, po latach też no, naszej pracy jako Związku BioInMed i w ogóle całego sektora, który prowadzi coraz więcej i coraz bardziej dojrzałych projektów, no w końcu ten temat został zauważony. W końcu biotechnologia medyczna już przestała być anonimowa, tylko jest rozpoznawana na poziomie najwyższych władz Polski jako perspektywiczny sektor, który tak jak w kosmos latamy do góry, tak tutaj latamy w głąb ludzkiego organizmu, poszukując nowych celów molekularnych i adresując je nowymi właśnie zupełnie cząsteczkami, które mogą wpłynąć na rozwój różnego rodzaju chorób, bądź też je właśnie zatrzymać. I to fantastycznie, że już wszyscy się zgadzamy co do tego, że ta biotechnologia medyczna jest jedną z nisz, w które Polska powinna zainwestować, jeśli chce myśleć o swojej przyszłości.
1: Marta Winiarska, prezes Zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: za to spotkanie w Tylko Dobrych Informacjach.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...

0: No odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niespokojny weekend na polskich drogach. Policja apeluje o rozwagę. Rozpoczyna się wieczorna gala Nagrody Literackiej Nike. Jutro mecz polskiej reprezentacji z Bośnią i Hercegowiną w rozgrywkach Ligi Narodów. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Tylko wczoraj na polskich drogach zginęło 15 osób, rannych zostało prawie 100. Policjanci zatrzymali 300 pijanych kierowców. Dziś po południu cztery samochody zderzyły się na najważniejszej arterii województwa warmińsko-mazurskiego, trasie krajowej nr 16 między Olsztynem a Biskupcem. Ranne zostały cztery osoby. Niebawem droga powinna być odblokowana.
2: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
3: W minionej doby na polskich drogach doszło do 91 wypadków drogowych, 97 osób zostało rannych. 15 osób poniosło śmierć.
2: Aleksandra Laskowska zaznaczyła, że tych 15 zgonów to nie jest tylko liczba w policyjnych statystykach.
3: To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie szczególnej uwagi, niezachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
2: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: W powiecie ełckim na trasie Pisanica-Romanowo zginął motocyklista. Nie ma już utrudnień na autostradzie A2 na Lubelszczyźnie w rejonie miejscowości Łukowisko. Tam z powodu śmiertelnego wypadku jezdnia w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. W rosyjskich atakach w obwodzie Dniepropetrowskim na Ukrainie zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Jak informują lokalne władze, w przeszło 70 atakach Rosjanie użyli dronów, kierowanych bomb lotniczych i artylerii. W związku z atakami na Ukrainę mieszkańcy powiatów na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie dostali dziś alerty RCB. Ostrzeżenia już odwołano. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Onkologii. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów oraz ich diagnozowania. Wczesne wykrycie pozwala na całkowite wyleczenie zdecydowanej większości pacjentów, mówi profesor Andrzej Kurylcio ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
4: Badania profilaktyczne są wykonywane u ludzi bez objawów choroby, czyli profilaktyka ma za zadanie wykryć nowotwór we wczesnym stadium. I to bardzo chcemy robić, ponieważ wczesne stadium przekładają się na dłuższe przeżycie, na mniej inwazyjne, mniej okaleczające leczenie. Stąd cały czas mówimy o profilaktyce.
1: W Polsce dostępne są bezpłatne badania profilaktyczne. W ramach NFZ można wykonać cytologię, mammografię, kolonoskopię czy skorzystać z profilaktyki raka płuc dla osób w grupie wysokiego ryzyka. Jeszcze dziś poznamy laureata jednej z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie rozpoczyna się wielka gala, wieczorna gala Nagród Nike.
5: Laureatką zeszłorocznej Nagrody Nike została Eliza Kąska. Otrzymała to wyróżnienie za książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. To opowieść o tym, jak matka stara się zrozumieć i opisać świat swojej neuroatypowej córki.
6: Stoję na tej scenie jako matka, oczywiście literatka, ale też jako matka. Jedna z wielu. Ta, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka i swój własny.
5: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek,

0: Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To trzy powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Reprezentacja Polski zmierzy się jutro z Bośnią i Hercegowiną w rozgrywkach Ligi Narodów. Drużyny spotkają się w Zenicy. Gospodarze mają punkty więcej od biało-czerwonych i zajmują drugie miejsce w tabeli, a polska kadra jest na trzeciej pozycji. Selekcjoner Jan Urban zwracał uwagę na stan murawy, który, jak mówi, budzi jego wątpliwości.
2: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Murawa jest przeciętna.
1: Jutrzejszy mecz rozpocznie się o 20:45. Nie weźmie w nim udziału kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, który pauzuje za żółte kartki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstymi mgłami od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski. Widzialność będzie ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do rana. W nocy na termometrach od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami 12. W poniedziałek od 15 do 20 cieplej tylko na zachodzie i lokalnie na południowym wschodzie do 22.
3: W Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 20, a przed nami godzina sportu. I to przedstawiana zupełnie inaczej niż zwykle. Sport wyjaśnia świat.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
2: i Filip Jastrzębski. Nasza audycja nie tylko wyjaśnia świat i uczy, ale również bawi. I dziś miło nam Państwa poinformować, że będzie przyjemnie, a może nawet i śmiesznie. Bynajmniej nie z naszego powodu.
1: Chociaż, jak to z naszego powodu, być może z drugim dnem. Będziemy rozmawiać niby o grze związanej ze sportem i z piłką nożną konkretnie, grze online'owej, ale czy tylko o tym?
2: Nasz gość to nie tylko twórca popularnej gry komputerowej, o której za chwilę, ale także i chyba przede wszystkim dziennikarz, piłkarski satyryk, który udowadnia, że polska piłka w krzywym zwierciadle naprawdę da się lubić. Za chwilę powitamy Leszka Milewskiego, ale najpierw wprowadzenie Michała Antosiewicza.
3: Okolice przełomu wieków i FIFA 2000. Moje pierwsze zderzenie ze światem komputerowych gier sportowych, a jednocześnie zapoznanie z jedną z najbardziej kultowych serii w dziejach. Dynamiczna, płynna i porzucająca na chwilę skomplikowany realizm symulacji towarzyszyła mi przez długie miesiące, nawet jeśli do wyboru z polskich zespołów były tylko reprezentacja i Widzew. To w końcu jeszcze czasy na długo przed wprowadzeniem ekstraklasy do tej serii. Swoją drogą, kto pamięta, że w trakcie meczu piłkarzy mogło porwać UFO? Później była FIFA 2002 i wersja mundialowa, w których można było strzelać gole po wznowieniu ze środka boiska. Wraz jednak z upływem lat z wirtualnego boiska przeniosłem się na równie wirtualną ławkę trenerską. Championship Manager, a później Football Manager to gra, którą zna każdy sympatyk piłki nożnej. Potrafi wciągnąć na setki godzin i całkowicie zdominować wolny czas gracza. Niektórzy dzięki niej wygrywali pieniądze, inni zawalali swoje aktywności, szkołę czy pracę, a jak się okazuje, była też przyczyną paru rozwodów na świecie. Tego akurat na szczęście nie doświadczyłem, a do dziś pamiętam piękne historie klubów z niższych lig, które dzięki mnie, przynajmniej wirtualnie, mogły się cieszyć z tytułów. No i ten wracający dylemat. Może jeszcze jeden mecz? Deluxe Ski Jump 2.0. Gra będąca ucieleśnieniem prostoty. Sterowanie za pomocą myszki oraz minimalistyczne

0: dynamiczna pikselowa grafika pozwalały na natychmiastowe rozpoczęcie rozgrywki bez długiej nauki, a niewielki rozmiar pliku sprawiał, że DSJ krążyło na dyskietkach. Było obecne i na rodzinnych imprezach, i w szkolnych bibliotekach, nawet dekadę po premierze. Dużo czasu spędzałem też przy innej grze związanej z zimową Formułą 1. W końcu nie można było odmówić takiemu zaproszeniu.
1: Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz.
0: Wyobraźnię rozbudzała także prędkość, choć nie tylko ta na progu. Out, flat out, czyli w wolnym tłumaczeniu, w razie wątpliwości, gaz do dechy. Motto to towarzyszyło przez lata legendzie rajdów samochodowych Colinowi McRae. To właśnie nazwisko Scotta firmowało inną legendarną serię gier, która zdefiniowała na nowo gatunek symulatorów rajdowych i stała się kultowym symbolem dla całego pokolenia graczy. Zresztą na marginesie, do tej serii zdarza mi się jeszcze wracać. Zapewne wielu z naszych słuchaczy jako dziecko marzyło o karierze sportowca. Nie inaczej było z mówiącym te słowa. Z dobrymi chęciami i ambicjami jednak nie zawsze idzie talent do wyczynowego sportu i tak też było w tym przypadku. Dobrze, że istniał sposób, by przynajmniej móc poczuć się jak mistrz. W wirtualu, ale mistrz.
2: Miło nam powitać Leszka Milewskiego, jednego z YouTube'owych tetryków i twórcę gry Polski Piłkarz Symulator. Dzień dobry, Leszku.
3: Dzień dobry, witam, bardzo miło.
4: Co się właściwie wydarzyło w sierpniu tego roku?
3: W sierpniu tego roku, podczas jednego z wieczorów, Kuba pokazał mi grę Copero.
4: Kuba Olkiewicz, twój partner z tetryków.
3: Absolutnie. Słowo partner jest tu bardzo uzasadnione.
2: To Copero zainspirowało, rozumiem.
3: Copero to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ w dzisiejszych realiach AI, bardzo łatwo jest zrobić grę. Jest to naprawdę banalne. Gdy wychodzi nowy model AI, pierwsze co lata po internetowych wiralach, to jest jak łatwo jest zrobić jakąś grę. I to jest ciekawe, że argentyński portal, po prostu tworzący treści piłkarskie, stworzył też grę. I to wydaje mi się, że jest też kierunek, który swoją drogą nie jest w tym momencie specjalnie zagospodarowany przez portale różnej maści, że po prostu mieć tam jakieś dedykowane gry, co dzisiaj po prostu nie wymaga aż tak dużego wysiłku. W każdym razie oni to zrobili. No i ja od razu zobaczyłem w tym potencjał, że to jest fajne, ale jednak każda z tych karierek, bo w Copero po prostu zaczynałeś jako młody chłopak i kilka twoich wyborów decydowało o tym, gdzie trafiasz dalej. Czy to jest GKS Katowice, czy to jest Real Madrid.
4: Copero to jest taki argentyński tekstowy symulator kariery piłkarskiej online.
3: Copero to jest taki właśnie symulator, z tym, że on był niezwykle prosty. Innymi słowy, każda kariera finalnie sprawiała, że trafiałeś do Bayernu Monachium. W najgorszym wypadku trafiałeś do Atalanty.
2: To wymarzona kariera, nie trzeba się starać.
3: Nie sądzę, nie sądzę. Wydaje mi się, że jak pomijasz w ten sposób urok bycia legendą Sokoła Klecza. Ty każdego dnia chcesz być piłkarzem Bayernu Monachium? Czasem wstajesz rano i chciałbyś po prostu napisać wspaniałą historię z Wartą Sieradz. Albo swój miejscowy klub, w którym przecierałeś szlaki, wprowadzić do ekstraklasy. I po prostu polski piłkarz symulator dawał takie możliwości. Tuż po premierze sporo osób do mnie pisało, słuchaj, dodaj mój tutaj klub z regionu, bo chciałbym go wprowadzić do ekstraklasy. Copero po prostu szybko stawał. Po jednym wieczorze przeszedłeś go na wszystkie możliwe sposoby. I widziałem po prostu, w jaki sposób łatwo można tę ideę rozwinąć.
4: To jest AI, vibe coding, tak? Czyli rozwijanie gry i budowanie gry przez instruowanie swojego agenta, tak? Asystenta, który po prostu przekłada twoje niezwykle wręcz kreatywne pomysły na rzeczywistość.
3: Wydaje mi się, że cała ta struktura po prostu kodowania, to tak jakbyś miał cały czas do dyspozycji, dzień i noc, kogoś, kto jest znakomitym programistą. To po prostu o to zasadniczo chodzi. Myślę, że każdy z nas miał kiedyś tak, każdy kto, no w świecie piłki, myślę, że każdy przynajmniej raz czy dwa grał sobie w Football Managera, w Championship Managera. Robili to nawet selekcjonerzy reprezentacji Polski, będąc selekcjonerami reprezentacji Polski, bo na przykład Jerzy Engel

0: opowiadał, że nawet sprawdzał niektórych rywali w bazie CMA, więc ten świat gier i świat piłki jest niezwykle zrośnięty. I każdy myślę, że miał jakiś pomysł. Nie mówię, że na całą grę, ale grając sobie w Football Managera, grając sobie w starego CMA, miałeś jakąś refleksję, kurde, fajnie jakby się tak dało. Fajnie jakby tak się dało zrobić. No i czasy AI, oczywiście, przede wszystkim są zagrożeniem takim samym, jaką są szansą. No i na pewno ja to odkrywam po prostu ze swojego wąskiego sektora, że w zasadzie wszystko, co sobie pomyślisz w temacie gier, jest możliwe. To nie jest tak, że ja jestem pierwszą osobą w historii świata, która vibe koduje sobie grę. Jest dużo osób, dużo bardziej się znających, bo najlepszy vibe coder to po prostu osoba, która jest programistą i się w ten sposób wspiera. W ostatnich miesiącach, latach było kilka przypadków, kiedy to jedna osoba robiła grę na światowym poziomie. Nie pamiętam teraz, jak dokładnie nazywa się ten tytuł, ale jest tytuł stworzony przez Polaka, dotyczący właśnie tworzenia swojej osady, później królestwa i też to tylko jedna osoba. Jest absolutnie niemożliwe, żeby on pisał każdą linijkę kodu. Po prostu doświadczony programista lepiej jest w stanie swoim agentom AI-owym dyktować, jak to dokładnie ma wyglądać, żeby się ten kod po prostu bardzo mocno nie poskręcał. Ja też się tego cały czas uczę, natomiast podstawą jest to, że cokolwiek sobie pomyślisz, ostatecznie jest możliwe. Będzie mnóstwo wybojów przy doprowadzaniu do tego, ale hej, zróbmy wszystkie kluby w Polsce. I agent mówi, okej, no to biorę się za zbieranie danych.
1: Jak rozumiem, podpowiadasz portalowi politycznemu na przykład zrobienie sobie takiej gry Sejm albo gry wybory prezydenckie, w której możliwe jest wszystko. Propozycja korupcyjna, skandal obyczajowy, podpadnięcie prezesowi, niezależnie od tego, z jakiej partii kandydujesz, bycie sfotografowanym gdziekolwiek z osobą, z którą nie powinieneś zostać
2: sfotografowany. To liczba absurdów niczym w polskiej piłce, więc wszystko się zgadza.
0: Myślę, że to jest absolutnie jeden do jednego, dałoby się przełożyć wręcz model z piłkarskiego świata, z polskiego piłkarza symulatora, gdzie zaczynasz jako skromny działacz powiatowy, nawet nie będę, no po prostu zapisujesz się, nie wiem, do młodzieżówki którejś z partii i powoli się przebijasz. I masz co roku jakieś możliwości wyborów, jakieś swoje nastawienie, poglądy, propozycje przejścia do innych partii. Tak, absolutnie to jest do zrobienia w dzisiejszych czasach, bez tak naprawdę jakiegoś oszałamiającego wysiłku.
1: Patrzyliśmy na to, jak to, przepraszam, użyję tego słowa, zażarło, jak, nie wiem, Legia Warszawa zaczęła w swoich mediach społecznościowych używać screenów z tej gry jako żartu, jako sposobu na nowoczesną klubową komunikację. No ale właściwie patrząc na to, nie mogliśmy się nie zastanawiać, co to mówi o świecie polskiej piłki.
0: Tego do końca nie wiem, natomiast spróbuję się nad tym zastanowić od innej strony. Po pierwsze, od strony czysto gry. Wszyscy oczekujemy na GTA 6. Mówię wszyscy, nawet jeśli ktoś nie zamierza w to grać, ponieważ jest to tytuł tak duży, że cokolwiek się wokół niego wydarzy, siłą rzeczy o tym usłyszysz. Ostatnio jeden z koszykarzy NBA, bodajże Steven Adams, powiedział, że należy spodziewać się w miesiącu, kiedy wyjdzie GTA 6, obniżki formy u sportowców, ponieważ to będzie miało wpływ, że oni będą zarywać noce przy GTA 6. GTA 6 to gra, która powstaje od 10 lat. To jest gra kolosalna, której trzeba będzie poświęcić 100, 200, 300 godzin. Takich gier też jest w tym momencie mnóstwo. Ale jest cały drugi segment gry, których potrzebujesz, czekasz sobie na tramwaj, gdy po prostu, no ja dużo się o tym dowiedziałem, bo na przykład ludzie mi pisali, że no grają w piłkarza symulatora, gdy wychodzą z psem na spacer, gdy jadą sobie 10 minut tramwajem gdzieś, gdy na coś oczekują w przychodni. Po prostu masz te 5 minut, no i nie żyjemy w czasach, kiedy nuda już nie istnieje, nuda umarła. Moim zdaniem od lat 90., od mojego dzieciństwa, to jest jedna z największych zmian świata, w którym żyjemy, że nuda już nie istnieje. Nie ma jej. Fizycznie nie ma jej. Zawsze jest możliwość czymś jej wypełnienia. No i na tym rynku tych pięciominutowych przerw, tych pięciominutowych przestrzeni, które masz do wykorzystania, możesz sobie oczywiście

0: w tym momencie przejrzeć internet, wejść na Twittera, sprawdzić wyniki meczów, poczytać książkę, poczytać co tylko chcesz. No i wśród tego dość dużym segmentem są też takie szybkie gry. I polski piłkarz symulator też się tutaj znakomicie wpisuje, ponieważ podczas 5 minut mogłeś sobie całą karierę od B klasy, od 16-latka do 42-latka rozegrać. Ona była szybka, a zarazem zachowywała ten flow nieprzewidywalności, że nie wiesz do końca, gdzie zabrniesz. Do tego zdarzenia, których Gross napisał osobiście szanowny Kuba Olkiewicz, nawiązywało do klimatu polskiego futbolu. Były jakieś nawiązania oczywiście do tego, jak funkcjonuje szatnia, że jeśli pójdziesz na karty z szatnią, no to masz większą lojalność, to się przełoży rzeczywiście na to, że będziesz grał więcej, ale też, nie wiem, przychodzi rywal do zespołu i możesz po prostu go powitać, a możesz też pokazać mu magiczny świat blackjacka z szansą, że on po prostu nie będzie już do rywalizacji z tobą. Także no, myślę, samo że życie. To bardzo też pomogło. Zanurzona mocno w klimacie polskiego futbolu, takim lekko prześmiewczym, a zarazem takim klasycznym, dlatego w jaki sposób my z Kubą omawiamy tą piłkę, tak? Że to nie jest na siłę. Co tydzień dzieją się jakieś dziwne, zabawne rzeczy.
1: Okazuje się, że nie musiałeś się razem z Kubą za bardzo wysilać, bo samo życie napisało wam scenariusze. Jeden z przykładów. Wybierasz się na festyn z okazji Dni Wiśnicza Małego. Wieczorem zaczepiają cię lokalni wataszkowie i masz dwie opcje do wyboru. Wdajesz się w awanturę, wtedy medialność plus 10, ale 20% urazu, ryzyka urazu. Albo rezygnujesz z wyjścia i idziesz na trening. Możliwa jest wtedy poprawa umiejętności. Przed takimi dylematami staje bohater gry, ale też wydaje się, że piłkarz staje przed takimi samymi dylematami w swoim życiu, w swojej karierze.
2: Pochodzę z miasta, z którego bohater tej anegdoty, czy też scenariusza grywalnego pochodzi. To się wydarzyło naprawdę.
1: Nie Połomice.
2: Zapytałem, co to mówi o świecie polskiej piłki. To właściwie mam poczucie, że to wcale nie jest w klimacie prześmiewczych tetryków, tylko to jest stuprocentowy realizm.
0: Tak, o to chodzi. Przecież tydzień po wypuszczeniu naszej gry z Kubą i Mateuszem, cała Polska śledziła samolot Lecha Poznań, który krążył między Norwegią a Wyspami Owczymi. To też się zdarzyło. Więc taka jest polska piłka. Ona robi się coraz mocniejsza. Ona jest coraz bogatsza, ale nigdy nie zapomina o tym swoim folklorze. Choć być może to po prostu kwestia tego, jak dokładnie śledzisz dane poletko. Wyobrażam sobie, że osoby, które faktycznie oddychają, powiedzmy, włoskim futbolem, czy to jak ty, Michale, Premier League przez pryzmat oczywiście najmocniej swojego ulubionego klubu, też widzą, ile tam jest takich specyficznych, pełnych rodzimego folkloru zdarzeń. On jest oczywiście inny w Polsce, inny we Włoszech, inny w Anglii, ale to jest tak z piłką nożną. Im więcej jej dasz swojej uwagi, tym więcej ona ci odda. Jeśli śledzisz te mecze, no to też to ci sporo odda. Jeśli wkręcisz się jeszcze w te wszystkie rzeczy około sportowe, to tu też jest mnóstwo smaku i kontekstu. Także nie mam poczucia, że polska piłka jest jedyną, która ma ten swój specyficzny folklor. Ma go? Na pewno. Jest on wyrazisty, jest on ciekawy. Ale no, robiłem swego czasu sporo wywiadów, nie wiem, z osobami, które zajmowały się tym samym, co ja z Kubą w Rumunii, w Bułgarii, na Węgrzech. I tam też jest tego mnóstwo. Robiliśmy wywiady z Dominikiem Guziakiem i Piotrkiem Dumanowskim. Włochy, w zasadzie Polska na sterydach.
2: Tak? Prezes, który lubi się napić i trzeba go odprowadzać?
1: Nagrywając na telefon.
0: Myślę, że mieli nawet ciekawszych prezesów. A do Grecji nawet nie zaglądajmy, bo Grecy to musielibyśmy im uchylić tylko kapelusza i powiedzieć, że Polska nie ma co startować w rywalizacji na folklor z Grekami, gdzie
1: no tak, u nas
0: właścicielem klubu...
1: z pistoletami po boisku nie biegają jeszcze.
0: No właśnie, chciałem tylko przypomnieć, że ten pan, który z pistoletem po boisku biegał, był właścicielem klubu, a także miał ideę stworzenia linii papierosów dla dzieci.
2: No dobrze.
0: To jest folklor grecki.
2: Stworzyłeś grę, która mówi coś o świecie polskiej piłki. Stworzyłeś grę, która, tak rozumiem, pokazuje też świat kibica, czyli człowieka, który nie może żyć bez świata, w którym jest tak

0: głęboko zanurzony, czy może, tak jak usłyszałem o tej scenariuszu na 5 minut, może jednak stworzyłeś grę dla współczesnego człowieka, czyli dla kogoś, kto potrzebuje tych strzałów dopaminy nieustająco i bez przerwy.
1: To na pewno, bo przez te 5 minut potrafi się sporo wydarzyć, jak wejdziesz w ten świat. Może się pojawić nagła kontuzja, może się pojawić Bayern, może się pojawić spadek do A-klasy. Natomiast jak zawsze próbując odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ta gra tak naprawdę, to wydaje mi się, że użyję tutaj też może najbardziej wyświechtanej możliwej odpowiedzi. Ale cóż poradzę, że czasem najbardziej wyświechtane odpowiedzi są prawdziwe, bo jest to gra trochę o nas. Każdy z nas, kto jest kibicem, każdy z nas, kto śledzi piłkę nożną, śledzi swój ulubiony klub, zaczynał w dzieciństwie od tego, że w nią grał. I ja bardzo podziwiam to, jak zdrowe podejście miał zawsze do swojej gry Kuba Olkiewicz, który do dzisiaj pozostaje czynnym piłkarzem w okręgówce i ma za sobą właśnie dwa kolejne awanse. Ale Kuba w wieku nastoletnim zorientował się, że nigdy nie będzie dobrym piłkarzem. Jego marzeniem było zostać czwartoligowcem. Czwartoligowcem. Nie udało się, bo czwarta liga to też bardzo wysoki poziom. Jak ja wspominam swoje boje, no to w wieku 7 lat byłem przekonany, że będę lepszy w przyszłości niż Paweł Nedved i George Weah. Dla mnie 7-letniego, pamiętam to dobrze, te refleksje, było oczywiste, że będę gwiazdą futbolu. Później im bardziej robiłem się starszy, tym te marzenia rzeczywiście zjeżdżały, że no dobrze, no może tylko ekstraklasa faktycznie, bo już mam 11 lat i trenuję tylko w Łasku. No i w pewnym momencie, jak ludzie z mojego rocznika zaczęli debiutować w ekstraklasie, a ja nie trenowałem nigdzie, dotarło do mnie, że jednak piłkarzem nie będę. Nie znam osoby, która śledzi piłkę, a w nią kiedyś nie grała. Ja nie gram w piłkę od 20 lat, to prawda. Nie mam w tym momencie nic wspólnego z uprawianiem piłki nożnej jako takiej. Być może u wielu z nas, którzy mają już ten PESEL coraz bardziej zanurzony w przeszłości, zaczyna blaknąć, zaczynamy zapominać o tym, jak to było w tę piłkę grać. Ale no cóż, ja jestem przekonany i mówię to często Kubie, że w tym wszystkim, ile każdego dnia daje mi piłka nożna. A daje mi nawet chleb, ale daje mi też mnóstwo smaku do życia. Każdego dnia jest jakaś nowa narracja, każdego dnia mnóstwo się dzieje dzięki temu, że śledzę piłkę nożną. To i tak uważam, że nie ma nic lepszego niż gra w piłkę, niż posiadanie swojej ekipy, z którą wychodzisz co piątek pograć w piłkę. Wydaje mi się, jako że no bardzo dużo czasu w życiu spędziłem ze słowem pisanym Jerzego Pilcha, że on powiedziałby to samo, że już lata mijały, śledził piłkę, Krakowie zawsze przeżywał, ale ostatecznie ile emocji w nim wzbudzało faktyczne zagranie meczu, no to tak długo jak było to możliwe, to kultywował.
0: No to niestety,
1: to jest pewien hołd do tego, o czym zapominamy starzejąc się, śledząc już tylko piłkę. Że kiedyś chcieliśmy w nią grać, że chodziło początkowo o granie w piłkę. To jest jakiś taki surogat tego grania w piłkę. Polski piłkarz symulator.
0: To niestety muszę, albo na szczęście potwierdzić, ponieważ grywałem z Jerzym Pilchem i rzeczywiście ta przyjemność, której doświadczał, której wszyscy doświadczaliśmy, kiedy siadła, to było coś absolutnie niebywałego. Ale ja rozumiem, że chodzi ci o to w tej grze, w kibicowaniu, ale w popularności wszystkich tych gier, w których w świecie kibice się zanurzają, że tworzy się jakaś alternatywna rzeczywistość. Nie musisz być dobrym piłkarzem, ale gra pozwala ci sobie siebie wyobrazić, stworzyć jakąś alternatywną biografię.
1: Też chodzi o to, że rynek gier piłkarskich jest dość specyficzny. On jest niezwykle zamknięty, ponieważ masz Football Managera i to tyle, jeśli chodzi o menadżery piłkarskie. Nie ma zasadniczo jakiegoś tak mocnego tytułu jak Football Manager, jak FIFA, gdzie grałbyś karierę jednego piłkarza. Jest bycie menadżerem, zarządzanie całym klubem, jest gra całą drużyną piłkarską, ale nie ma czegoś takiego jak gra jednym piłkarzem. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, były różne próby, ale tu gdzieś ta fantazja, ta nasza wewnętrzna potrzeba, że no jesteś po prostu jednym bohaterem i sobie grasz, nie zostanie nigdy przez żaden wielki tytuł wykorzystana. I to jest też jakieś studium już typowo dla osób siedzących w tej branży.
0: No, ale Football Manager daje...

daje coś takiego, wiem też, co tu kryć z własnego doświadczenia, że wchodząc w ten świat i dostając te możliwości, możliwe rozwiązania, wybory, komunikaty, wyjaśnijmy słuchaczom, wcielasz się w postać trenera piłkarskiego i znajdujesz się w świecie możliwych scenariuszy.

0: wyłącznie Polakami w Interze, jeszcze przed snem długo rozważałem jakieś decyzje taktyczne, jeszcze przeżywałem najważniejsze mecze. Wygranie Zagłębiem Lubin, Pucharu Intertoto, a później dotarcie aż do finału Pucharu UEFA, gdzie przegrałem z Leeds, jest wciąż we mnie żywe. Do dziś pamiętam wirtualnego piłkarza, który w mojej Wiśle Kraków pojawił się jako tak zwany Newgen w wieku 16 lat i kończył karierę w wieku 38 lat, przez cały ten czas będąc podporą zespołu. Nazywał się Andrzej Węgrzyn i nigdy go nie zapomnę. To też powiem, że w czasach mojej głębokiej depresji no to był po prostu bardzo silny eskapizm, kiedy potrafiłem zapomnieć o naprawdę wszystkich kłopotach, które aktualnie mnie toczą i po prostu być wewnątrz tej gry. I to była wielka ulga. Myślę, że jest coś takiego w tych grach piłkarskich. To jest ten popularny sandbox, że ten świat jakoś nie jest z góry narzucony przez twórców, tylko trochę ty dostajesz to do ulepienia. I to sprawia, że jeszcze głębiej, mówiąc kolokwialnie, się w to wkręcasz, jeszcze dostajesz trochę narzędzia, dostajesz trochę stół, na którym możesz coś zrobić według pewnych reguł, a nie jest tak, że jesteś prowadzony za rękę. No i wydaje mi się to naprawdę czasami wręcz oszałamiająco wciągające, no bo no przyznajmy szczerze, każdy, kto grał w Football Managera, zna syndrom jeszcze jednego meczu, który kończy się o 5 rano.
1: No oczywiście gry komputerowe to może być powód do uzależnienia, ale tak jak wspominałeś o wychodzeniu z depresji, wychodzeniu z trudnego czasu, też pamiętam czasy, w których grałem dużo więcej, bo też miałem na to czas. Pozwalało to zupełnie kreować osobną rzeczywistość, więc jeśli ktoś chce uciekać z tego złego świata, który mu się nie podoba, no to gry komputerowe, a szczególnie takie symulatory już arcy, prawdziwe, realistyczne, powodują, że można znaleźć ucieczkę i to skuteczną.
0: Czy nie tym samym jest finalnie obejrzenie serialu, że śledzimy te losy? Czy nie tym samym jest obejrzenie filmu? Oczywiście jest cała inna mechanika wszystkiego, tak samo jak czytanie książek.
2: O tyle może nie, że tutaj, w tym świecie, w odróżnieniu od tego realnego świata, który cię otacza i który może być totalnym chaosem, w tym świecie możesz przynajmniej próbować odzyskać albo mieć po prostu, jeśli jesteś w tym dobry, zaczynasz nabierać jakiegoś kunsztu, zaczynasz odzyskiwać poczucie kontroli nad rzeczywistością.
1: I serial tylko oglądamy, książkę tylko czytamy, a tutaj w grze komputerowej jesteśmy uczestnikiem, uczestniczymy w tym, jesteśmy bohaterem.
0: No właśnie, tu jest fundament tego, dlaczego od strony czystych założeń gry komputerowe od jakby podwali, no fundamento, mają większy potencjał reakcyjny na nas wszystkich niż filmy, seriale i książki. Gdy pierwszy raz pokazałeś się te wyliczenia, że w tym momencie branża gier komputerowych, długo trochę lekceważona, jest warta więcej niż przemysł filmowy, nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem, bo od strony, mówię, samego fundamentu, że uczestniczysz w historii, to się wydawało jasne i tylko kwestią czasu. Zasadniczą rzeczą jest to, że wciąż u niektórych osób jest jakaś dorobiona gęba, że to jest lepsze, to jest gorsze. Tak samo znajdziemy książki, które są szkodliwe i są stratą czasu i znajdziemy absolutnie wybitne produkcje gier, które potrafią ci poszerzyć światopogląd, zabrać cię w niesamowitą podróż i dać ci coś niezwykle wartościowego. Innymi słowy, żeby znaleźć grę, która cię wzbogaci, która da ci wspaniałe doświadczenie i uczyni cię nawet, powiem bez kozery, mądrzejszym, a znaleźć książkę, która cię ogłupi i zestawić ją obok siebie, wystarczy nam minuta. Więc gry mają tutaj zasadniczą przewagę nad wszystkimi środkami mediowymi, o których tutaj wspomnieliśmy.
2: Nawet bym nie zestawiał w takim sensie, że to trzeba rywalizować. Raczej mnie zastanawia takie poczucie właśnie z jednej strony sprawczości, a z drugiej strony tej niespodzianki, jakiegoś losu, który może sprawić, że nagle dostaniesz w swojej grze tę ofertę albo złapiesz tę kontuzję, nieoczekiwanie noga się powinie zawodnikowi, którego karierę prowadzisz.
0: Tu jest jeszcze przy grach w szerszym kontekście ta rzecz, że nie jesteś w stanie, oglądając serial, oglądając film czy czytając książkę, dojść do przekonania, że kurde, robię to bardzo dobrze. Oczywiście jako osoba, która no, nieskromnie mówiąc sporo książek w życiu przeczytała, wiem, jak mówią

0: Nabokow, że literatura daje po prostu konkretnego haja. I rzeczywiście czujesz się później wspaniale, myśli się nawet inaczej po dobrych książkach. To jest dla mnie oczywiste. Uprawianie literatury to jeszcze bardziej podkreślał Nabokow, jak potrafi odświeżyć głowę. I tak samo jest z wybitnym filmem, tak samo jest wybitnym serialem, ale...
1: Ale nie możesz sprawić, że Wokulski wybierze Rzeckiego zamiast Izabeli.
2: Będzie miał
0: nie
2: dwie
0: możesz,
2: opcje.
0: No właśnie. I chodzi mi o poczucie kunsztu, że jeśli dostatecznie głęboko wnikniesz w grę, tak jak, no mówię, mi się zdarzało najczęściej w tego starego CMA, to masz też to poczucie kunsztu. Masz to poczucie tego, że robisz coś dobrze i to jest wiadomo, no to jest robienie w bardzo zamkniętym środowisku. To jest coś, co z obiektywnej perspektywy to, że dobrze ci poszła w tym momencie kariera Interem Mediolan, nie ma znaczenia, ale ty w momencie pełnego zanurzenia przeżywasz to i no wszyscy jesteśmy w biologii. Jestem pewien, że jakby podpiąć wszystkie badania, jakieś wszystkie możliwe sonary i sondy człowiekowi, który gra bardzo dobrze aktualnie w Football Managera i wygrywa finał Ligi Mistrzów, nie wiem, Krakowią, no to ma wtedy bardzo konkretne, różne biologiczne uwarunkowania. To po prostu daje haj. To poczucie kunsztu jest czymś też znowu właściwym graniu w grę komputerową. Jest to możliwe. Trudno jest to mieć oglądając film. Tam po prostu jesteś odtwórcą znowu. Tu dostajesz siłą rzeczy w wielu grach po prostu narzędzie i świat, w którym możesz coś z tymi narzędziami zrobić. Dlatego to doświadczenie potrafi być bardziej intensywne.
1: A jest jeszcze coś takiego i w graniu, a na pewno w tym mechanizmie, który się uruchomił wokół twojej gry, ale też wokół twojego kanału, twojej działalności właśnie takiej publiczno-publicystycznej, co uruchamia jakieś poczucie wspólnoty. To jest lekko śmieszne oczywiście, ale tak w Anglii, do której się odwołałeś, nazywają to banterem. Taką kulturą wspólnego śmiania się z czegoś, co czasem boli, czasem cieszy, na pewno zajmuje.
0: Ja uważam, że piłka nożna, ci, którzy jej nie rozumieją, nie wiedzą, jak wiele tracą. Ja nie chcę tu uderzać w jakiś nasz zakon piłkarstwa, ale raz, że wspomniałem o tym, no żyję z piłką całe swoje życie i coraz lepiej ją rozumiem. Rozumiem jej zagrożenia, rozumiem jej wady, ale rozumiem, ile daje mi osobiście każdego dnia od strony tych narracji. Ostatnio z Kubą rozmawialiśmy, że ta przerwa reprezentacyjna, to, że nie możesz sprawdzić na flash score tych wyników ligowych, jakichś ciekawych, bo tak to codziennie jakieś są, że już zaczyna czegoś brakować. Natomiast ta wspólnotowość jest drugą, największą siłą. Poza tym, że zawsze masz otwartą książkę i każdego dnia przewracają się kolejne strony. To jest piłka nożna, ta nieustannie pisząca się opowieść w nieznanym kierunku. Nie jesteś w stanie nie mieć wspólnego tematu, jeśli interesujesz się piłką, z drugą osobą, która interesuje się piłką. Nie jesteście w stanie nie móc ciekawie przegadać godzinę. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Nawet jeśli nie znasz się, tak jak ja bym się na przykład nie znał na aktualnej sytuacji Tottenhamu, czy nie śledzę Premier League, to zrozumiałbym cały kod tej opowieści. Gdybyś na przykład ty, Michale, zaczął mi o tym opowiadać, co tam się dzieje, a ja byłbym w stanie ci przetłumaczyć cały kod aktualnych zdarzeń w Lizewie Łódź. To wciąż jest jeden język.
1: To są bardzo podobne doświadczenia kibicowskie, tak, to niewątpliwie. Tak. Znaczy w sensie takie, z których się też można bardzo śmiać.
0: No właśnie, więc to jest zawsze między osobami śledzącymi piłkę, po prostu zawsze jest 100 mostów, nie jeden most, ale jest 100 mostów gotowych, żeby nim iść. Ja uwielbiam to, nie pamiętam, kto na to wpadł, ale że mężczyźni śledzący piłkę nożną są w stanie przegadać cały wieczór, przegadać w cudzysłowie, tylko wymieniając nazwiska dawnych piłkarzy. Wystarczy, że wymieniasz nazwiska i gdzieś przy każdym z tych nazwisk unosi się pewien aromat.
1: Ale wiesz co, to mnie to trochę niepokoi jednak, bo czy nie jest tak, że to takie, wspomniałeś o depresji, czy nie jest tak, że dobrze byłoby mieć taką umiejętność i taki dar właśnie zobaczenia pod tym wspominaniem nazwisk i wymienianiem, jednak, że ten drugi być może przeżywa jakiś trudny moment i trudne doświadczenie. Wiesz, po prostu chciałem cię zapytać, z czego byś się nie śmiał?
0: No wiesz, ja myślę, że ten banter, o którym powiedziałeś, to jest kluczowe słowo, ponieważ wszyscy cierpią.

0: Każdy kibic cierpi. To jest jakby oczywiste dla każdego, kto dostatecznie dużo czasu spędza w śledzeniu piłki. I są te szyderki, są te jakieś szpilki, ale wśród ludzi normalnych, nie jakieś tam już wiadomo skrajnego kibolstwa, jest oczywiste, że dobrze, ty się teraz nacierpiałeś, współczujemy ci. Najlepsza historia tego typu dla mnie jest taka, że Widzew i Legia to są najwięksi możliwi wrogowie. W perspektywie mnie jako kibica Widzewa, a również Legia wybrała Widzew jako rywala stulecia. Tylko że w momencie, gdy odbywał się ten plebiscyt, Widzew był bankrutem w czwartej lidze, próbującym podnosić się z popiołów. I nic bardziej wzmacniającego nie zdarzyło się dla Widzewa w tamtym najtrudniejszym dla siebie momencie, niż to, że Legia Warszawa wybrała go swoim największym wrogiem. To jest ta siła. Gdy Widzew wracał do ekstraklasy, nikt nie cieszył się z tego tak bardzo jak kibice Legii Warszawa. No kibice Legii byli w niebo wzięci. Cieszyli się, że to w końcu wraca. Także również na tym poziomie jest to cały czas. Natomiast od strony wspólnotowości chciałem jeszcze wrócić, bo ja uważam, że piłka nożna i śledzenie jej, może to też ogółem sportu, ale no piłka nożna jest u nas najmocniejszym przykładem, jest wręcz jednym z bastionów takiej wspólnotowości. Kiedyś na przykład tożsamościotwórcze bardzo było słuchanie pewnych kapel muzycznych. Na tym pochylała się z kolei chyba Dorota Masłowska, jak to zmniejszało ten wpływ. I też jak słuchałeś jednej kapeli, powiedzmy, nie wiem, Nirwany w latach 90., to było mnóstwo osób, z którymi też mogłeś o tym porozmawiać. Dzisiaj dostępność Spotify, liczba tych kapel sprawia, że każdy trochę słucha swojej własnej muzyki, jakiegoś własnego zespołu i rzadko zna dużo osób, które słuchają tego samego. Oczywiście wciąż są to duże tytuły, które wciąż każdy słucha jakichś kapel, ale to nie jest tak, że wyjście nowego albumu jest jakimś takim wydarzeniem wspólnotowym, a jeszcze wyraźniej to widać przy filmach i serialach. No wszyscy wiemy, jak było w latach 90., miałeś 5 kanałów i jeśli pojawiał się jakiś serial naprawdę głośny, duży, to cała Polska go potrafiła oglądać. Nie chcę przechodzić do Dynastii, Niewolnicy Izaury, to nie są moje czasy, ale jak ja byłem nastolatkiem i wyszło Prison Break, to oglądał to każdy i z każdym mogłeś o tym porozmawiać. Dzisiaj serial czy film wspólnotowy to jest coraz większa rzadkość. To jest wydarzenie typu lalka teraz. Ale na co dzień każdy ogląda jakieś swoje własne seriale.
1: Ale to też się też sprowadza...
0: Nie ma przestrzeni, żeby o tym porozmawiać. A piłka nożna? Zawsze. Nawet jak nie interesujesz się tą Premier League, którą interesuje się ten drugi, zawsze da ci pomoc. Nie będzie pomostu takiego między osobą, która śledzi po prostu seriale. Bo jeden ogląda na przykład Sukcesję, a drugi ogląda lalkę. Nie będzie tu dyskusji, nie ma jak. W piłce te odmienne światy i tak będą spójne. I to jest wspaniałe, to jest największy dar być może piłki nożnej, że zawsze, że ocala się ta możliwość dyskusji z drugim. A później, kto wie, do czego razem dojdziemy, rozmawiając już, tak? Ona daje ci ten most, tą przestrzeń spotkania się.
1: Przewijają się lata 90. Ja myślę, że to jest słowo klucz. Zarówno jeśli chodzi o twoją działalność, jak i nasze kibicowskie miłości. Mam wrażenie, że my utknęliśmy mentalnie gdzieś w tych latach 90. i jeszcze się tam odpowiednio umościliśmy. Bo wy w swoich programach z Kubą Olkiewiczem często też o latach 90. mówicie. Polska piłka wtedy chyba była na tyle jaskrawa, że my też w tym utknęliśmy. Rywalizacja wspomniana Legii z Widzewem to też dotyczy lat nie tylko 90., ale i głównie lat 90. Twoja książka, Dziewczyna o wyjątkowych dłoniach, kiedy ja ją czytałem, też wyobrażałem sobie, że rzecz dzieje się w latach 90. Co jest z tymi latami 90?
0: Z latami 90. podstawą jest to, przynajmniej dla mnie, że po prostu były dla mnie latami pierwszymi. I myślę, że każdy ma te swoje lata pierwsze i do nich będzie wracał, do nich się odwoływał. No, to był moment, kiedy się po prostu wychowywałem, kiedy poznawałem świat i widzę to po bardzo wielu osobach, że to jest po prostu kwestia jakaś pokoleniowa, bo to były twoje lata pierwsze i tyle. No, spodziewam się, że Michał ma na przykład bardziej większy sentyment do może innej dekady, tak? I tak jak, nie wiem, moi rodzice nigdy specjalną estymą lat 90. nie darzyli, tylko lata jakieś jeszcze wcześniejsze. Inna sprawa, że lata 90. również dla starszych pokoleń były no początkiem, więc było znowu ta przestrzeń pod to, żeby były one bardziej jaskrawe. Oczywiście, jeśli kiedykolwiek Wojciech Smarzowski chciałby wejść na pole piłki nożnej, to musiałby się zdecydować na lata 90. Inne lata nie mają sensu. Oczywiście, że jeśli pisać książkę, powieść, realizować serial we współpracy

0: z Netflixem o piłce nożnej, to tylko w latach 90. Tam jest faktycznie od strony narracyjnej wszystko, tam było naprawdę wszystko z całą jakby osią tych słów, które mogą się do niego przykleić, czyli mnóstwo zła, mnóstwo wyrazistości, wybitni piłkarze, ale nie robiący aż takich wyników jak można, wieczne gdybanie. No tak, tak, tam jest od strony narracyjnej absolutnie wszystko, też sporo piłkarskiej jakości w klubach czy w reprezentacji, więc no niesamowite, niesamowite na pewno czasy. Powiedzmy tak, reprezentacja Polski wtedy przegrywała, ale przegrywała, myślę, że po prostu w barwniejszy sposób niż potrafiła przegrywać za czasów, nie wiem, Andrzeja Niedzielana, tak? I czasów, kiedy naszym najlepszym zawodnikiem byli Niedzielan i Ireneusz Jeleń, tak? Mieliśmy wtedy jednak wybitne na przykład zespoły, które potrafiły w Europie coś pograć. Mieliśmy jakieś jednostki, a przynajmniej z takimi sezonami jak Piotr Nowak w PSV, gdzie był klasy światowej rozgrywającym. Myślę, że nie chodzi wyłącznie o nostalgię do tych swoich pierwszych lat, choć zawsze ona jest intensywna.
1: Ale mówisz coś bardzo ciekawego w gruncie rzeczy, bo tak mam wrażenie, że z perspektywy słuchacza audycji o jakimś kulturowym obliczu polskiego sportu można by pomyśleć, że przecież to jest świat tak samo spolaryzowany albo bardziej spolaryzowany jeszcze niż ten polityczny, że kibice to są właśnie plemiona, które nienawidzą się nawzajem i spotykają się gdzieś w lasach, żeby to sobie wyrazić. Natomiast ty opowiadasz o tym jako o przestrzeni wspólnoty i być może ostatniej przestrzeni, w której możliwa jest jakaś rozmowa.
0: Ja tak uważam, tak uważam. Mówię, no jest dla mnie wspaniałą przyjemnością, jak ktoś przeczytał tę samą książkę, co ja. I mogę o niej porozmawiać. Jest dla mnie wspaniałą przyjemnością, jak ktoś oglądał ten sam serial, co ja. I mogę o nim porozmawiać. Ale jest to doświadczenie rzadkie. O piłce nożnej można rozmawiać cały czas i zawsze jest o czym, bo wciąż dzieją się nowe rzeczy. Bo wciąż jest ta otwarta księga, która cały czas się nadpisuje, cały czas jest 1000 wątków we wszystkich ligach. Pojadę jutro na tydzień z Piotrkiem Dumanowskim, który siedzi w lidze włoskiej. Po prostu będziemy cały czas mogli rozmawiać o historii, o obecnym, o tym, co najciekawsze, o wybitnych piłkarzach. Absolutnie o wszystkim. I ja nie mam poczucia, że to są plemiona. Jest oczywiście zawsze to skrajne, mocne skrzydło w tych klubach, szczególnie najpopularniejszych. I ono jest czasami wręcz przerażające. Ale absolutna większość śledzących piłkę to są normalni ludzie. To są po prostu normalni ludzie. To są kibice Legii Warszawa, którzy mieszkają w Poznaniu. To są kibice Lecha Poznań, którzy potrafią mieszkać w Warszawie. I okej, po prostu jest ten banter między nimi. I ten banter to jest słowo, które nie ma tłumaczenia. Jest jednym z tych słów, na które nie powinniśmy się obrażać, że nie ma dla nich polskiego substytutu, że chcemy zachować język polski, ale banter po prostu ma idealne wyrażenie, że tak, teraz mu dosypiesz tutaj soli, bo przegrał, ale wiesz tak naprawdę, że to jest, on też jest swój, on też jest z piłki. My z piłki jesteśmy, my razem idziemy, my wszyscy cierpimy, a jak raz wygramy, to za chwilę przegramy i znowu będziemy. Każdy gdzieś tam coś wygra, każdy coś tam przegra. W szerokim kontekście jesteśmy razem w tym.
2: A co to znaczy śledzić piłkę? Bo użyłeś kilka razy tego stwierdzenia. Wydaje mi się, że tu wcale nie chodzi o oglądanie meczów. Można nie oglądać meczów w ogóle, a jednocześnie bardzo uważnie śledzić polską piłkę, czy jakąkolwiek inną piłkę i być w tym mocno zaangażowanym.
0: No tak, no, śledzenie piłki ma wiele wymiarów. Można śledzić. Zawsze jest tak, że im więcej tej piłce dasz, tym więcej ona ci odda. Natomiast musisz to gdzieś tam zważyć, ile masz po prostu sił, ile masz możliwości czasowych. Ja siłą swoich obowiązków też, ale siłą też tego, że to lubię. Śledzę cały polski futbol, wszystkie te zdarzenia. Oczywiście nie jestem w stanie w tym momencie oglądać wszystkich meczów Ekstraklasy, choć swego czasu byłem w programach poświęconych Ekstraklasie i również cały weekend to były wszystkie mecze Ekstraklasy, cały sezon. I powiem wam tak, czas, gdy byłem w programach opisujących każdy mecz Ekstraklasy, to były weekendy wyrwane z życia. To była horror logistyczny. To była prośba żony, żebym już po prostu przestał to robić. Ale później, jak zaczynał się ten program, ile w tym każdym meczu było smaku? Ile w tym każdym klubie było kontekstów? Jeśli myślicie teraz, że na przykład, nie wiem, w Radomiaku się niewiele dzieje,

0: To tylko dlatego, że tam nie zaglądamy dostatecznie często, bo każdy klub to jest generator opowieści, generator historii i mnóstwa kontekstów.
1: Był naszym gościem niedawno Marcin Bożencki. Wprawdzie rozmawialiśmy o Bundeslidze, ale wiemy, że w Radomiaku się dużo dzieje.
0: Wszędzie się dużo dzieje. Taka jest piłka. Nie ma takiej możliwości. Piast Gliwice był uznawany za najnudniejszy klub w Ekstraklasie. Już naprawdę niech spadają, bo już to jest nudne. I co? I Daniel Myśliwiec zrobił z nich nieprawdopodobną maszynę. Znaleźli zawodników, których nikt za bardzo nie chciał, wyszukanych pod tym kamieniem i grają wspaniały futbol. I to sezon to są jakieś niebywałe historie. No Ekstraklasa jest tak ciekawa, że naprawdę no, trudno jest znaleźć mi... Serial jest tutaj jakąś próbą odpowiedzi na to, czym jest taki sezon Ekstraklasy, ale jest no, niepełny, no bo tutaj nigdy nie wiesz, jak jutro ta strona. Nie jesteś w stanie się domyślić, w którym kierunku to pójdzie. Więc ja każdemu, dosłownie każdemu polecałbym śledzić po prostu jakiś jeden klub. Każdy jest w stanie znaleźć w swoim życiu miejsce na śledzenie jednego klubu. To może być wtedy odpowiednik tego, że dobra, jest teraz mecz i ja go oglądam i ja śledzę wszystko, co się dzieje w tym klubie. Gwarantuję, życie stanie się ciekawsze. Nie mówię, że lepsze, po prostu ciekawsze.
1: Ale w ogóle...
0: Natomiast śledzenie ogółem, no to mówię, ile dasz, tyle ci odda, bo no to każdego dnia dzieją się niesamowite rzeczy i w Arce Gdynia, i w Termalicy, i w Piaście, i w Górniku Zabrze.
1: Ale w ogóle nie mówisz, jak rozumiem, bo chyba tak należy to rozumieć, że ty w ogóle nie mówisz o wyniku. Czy ten klub awansuje do europejskich pucharów, czy mecz zakończy się wynikiem 3-0 albo 4-1, tylko o czymś, co, żeby użyć waszej kluczowej frazy, o jakimś uniwersum.
0: No, bo ja tak to śledzę, ja tak konsumuję futbol. Są różne sposoby konsumowania futbolu i ja siłą rzeczy, jakkolwiek sympatyzuję z Widzewem, to sympatia z Widzewem nie jest u mnie tą podstawą konsumpcji, tak? Więc w moim uniwersum zawsze wygrywamy Mistrzostwo Polski, bo ja też wiem wszystko, co się dzieje u Mistrza Polski i cały sezon tym przeżywałem. W moim śledzeniu piłki zawsze spadam. Co sezon spadam też z ligi, bo śledzę wszystko, co się dzieje u tego Spadkowicza. Więc poświęcam bardzo dużo wysiłku na to, żeby śledzić polską piłkę, ale też mam możliwość na ten wysiłek, ponieważ to jest moja praca. Ale dzięki temu co sezon załapuję się na te wszystkie historie. Nudzę się z Zagłębiem Lubin na 8. miejscu, drżę o awans do europejskich pucharów z GKS-em Katowice, a zarazem zastanawiam się, kurde, byłoby zabawne, gdyby ten Papszun jednak zamiast spaść z ligi, to wiosną zrobił Pucharowicza. Więc to jest to. Doświadczenie śledzenia głównie jednego klubu jest mi, powiem, że obce, ale jest trudniej mi o nim opowiedzieć. Może Kuba Olkiewicz byłby lepszy, bo on łączy to śledzenie wszystkiego z niezwykle silnym, emocjonalnym zaangażowaniem w ŁKS Łódź. Być może ty, Michale, stanowisz tu lepszą też odpowiedź, jak to jest. U mnie to nie jest po prostu główna łyżka, z którą siadam do tego stołu. Natomiast czasami sobie myślę, że po prostu chciałbym. Chciałbym mieć w swoim życiu tę przestrzeń, żeby mieć więcej miejsca na to, by z tym Widzewem się zżyć, by z tym Widzewem się związać, by każdy mecz był taką moją małą, osobistą mszą, tylko dla mnie, odprawianą przez tych piłkarzy w swojej dziwnej piłkarskiej łacinie. Ja specjalnie wybieram, żeby się w to emocjonalnie zaangażować, żeby się złościć, żeby się cieszyć. Takie śledzenie losu jednego klubu, mocne, no to jest trochę takie drugie życie, nie? Że wszystko przeżywasz, to co się dzieje z tym klubem, jakby się zdarzyło tobie samemu.
2: No to na koniec, czy potrzeba tworzenia jest już i kreowania jest już zaspokojona? Społeczność, kanał YouTube'owy, gra komputerowa, książki, czy jeszcze nie do końca to wszystko jest wypełnione i będzie stworzone coś jeszcze? Czy coś jest w planach i czymś nas zaskoczysz?
0: Na pewno. Na pewno razem z Kubą będziemy robić różne rzeczy. Polski Piłkarz Simulator 2, ponieważ no, po prostu tam ta gra była typowo jednak podstawowa, a jest potężna przestrzeń pod to, by to rozwinąć. Na inne pomysły, które mamy z Kubą, myślę, że potrzebują czasu, natomiast no, chciałbym i dalej pisać książki i piłkarskie, i niepiłkarskie. Natomiast no, możliwość stworzenia gier, zawsze możesz stworzyć książkę, bo wystarczy, że usiądziesz i zaczniesz pisać, tak? Natomiast też kilka wieków temu, czy kilka dekad temu, to też nie było takie oczywiste, że każdy ma dostęp do pisania książki, że ona może być gorsza, lepsza, ale każdy ma do tego dostęp, prawda? I tak sama rzecz wydarzyła się w

0: momencie w tworzeniu gier z AI. Każdy może to zrobić. Absolutnie każdy. Ta, może ona wyjść źle, ale każdy ma tę możliwość. I no w tym momencie na pewno trochę prowała mnie fala tych możliwości, które tutaj są, ale no, tworzenie na pewno jest... No, Nabokow mówił akurat konkretnie o pisaniu książek. Natomiast wydaje mi się, że chodzi po prostu o jakąś formę kreacji, ale ona ma mnóstwo odcieni. To może być kreacja fajnego klonu w ogrodzie i myślę, że wszyscy gdzieś szukamy finalnie tej kreacji, tylko ona ma bardzo odmienne odcienie.
1: No dobra, dziękujemy bardzo i ja idę kreować karierę w zrywie szarów.
0: Wspaniale.
2: Życzymy zatem wielu jeszcze kreatywnych pomysłów dla dobra uniwersum polskiej piłki. Leszek Milewski był naszym gościem, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie.
2: I my dziękujemy za uwagę.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski.
3: Sport wyjaśnia świat.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
9: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
10: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
9: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
10: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
13: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
12: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
13: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
12: i Michał Strzałkowski.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest kolejny krok do budowy amerykańskiej bazy w Polsce. MON pracuje nad specustawą. Bezpieczeństwo na kolei będzie wzmacniane. Chodzi o cyfryzację i nowoczesne systemy łączności. Z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Policja ostrzega przed samodzielnym łapaniem kota. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Zapadła polityczna decyzja dotycząca utworzenia bazy wojsk USA w Polsce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Biały Dom dał projektowi zielone światło. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
3: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
2: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
4: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
2: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej ma być wzmacniane. Chodzi m.in. o cyfryzację i rozwój nowoczesnych systemów łączności, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Bezpieczeństwo na kolei jest naszym priorytetem i tutaj nie chodzi tylko o cykliczne podnoszenie naszych kompetencji cyfrowych, inwestycje, które dotyczą nowych przejazdów kolejowo-drogowych, także eliminowanie tych systemów, które dziś dotychczas były analogowe.
1: Równolegle prowadzone są testy związane z podnoszeniem prędkości pociągów. PKP Intercity przeprowadziło już jazdy z prędkością 250 km na godzinę, a regularne kursy między Warszawą a Krakowem i Katowicami zapowiadane są na przyszły rok. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają nasze dane. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba ostrzega. Jak mówi, przestępcy mogą kontaktować się z nami i na przykład przesyłać link z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
6: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego.
1: Żeby chronić się przed utratą danych, warto zastrzec PESEL, unikać klikania w podesłane linki lub włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł. Dwie osoby zginęły, a co najmniej jedna zaginęła podczas powodzi we wschodniej części Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegają przed zagrożeniem w okolicach Barcelony. Loty na lotnisku odwołane są lub opóźnione.
7: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Wylewała się z toalety, a z tarasu nie odpływała, bo parking był już zalany. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Trwają poszukiwania serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem zwierzęcia. W razie zauważenia kota należy dzwonić pod numer 112. Kot wabi się Gustaw i powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki, może być wystraszony. Serwale żyją w naturze w Afryce, mogą ważyć do 18 kg. Mają krótką sierść w kolorze piasku z czarnymi centkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy. Podczas polowania potrafią skoczyć na wysokość nawet 3 metrów.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstymi mgłami od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski. Widzialność od godziny 22 będzie ograniczona do 200 metrów. W nocy przeważnie od 6 do 11 stopni, a jutro od 15 do 20.
0: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Opolu, Piotrkowie Trybunalskim i Nowej Rudzie stan powietrza jest umiarkowany, w Lubaniu i Łomży dostateczny. 11% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
0: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: To już jest 6 minut po godzinie 21, a w przysiędze Hipokratesa bardzo ważnym elementem jest zakaz używania trucizn. A co się dzieje, kiedy medyk owych trucizn używa?
4: Radio Podcast.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Większość z tych osób siedziała na fotelu, kanapie, krześle. Były ubrane w codzienny strój. Wyglądały tak, jakby po prostu na chwilę usiadły i już nigdy nie wstały.
6: I jeszcze jeden szczegół. Wszystkie leczyły się u tego samego lekarza. Sympatycznego, budzącego zaufanie.
5: Czy faktycznie te śmierci łączyło coś więcej niż szereg zbiegów okoliczności?
0: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
6: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
5: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku serii podcastów Laboratorium Zbrodni, gdzie zajmujemy się historiami kryminalnymi, ale skupiając się na naukowych aspektach śledztw i badań.
6: Ta seria powstaje we współpracy z Polskim Radiem, a my sami tworzymy również podcast Crazy Nauka i oczywiście gorąco zachęcamy do posłuchania również jego.
5: Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z dwóch poświęconych tej samej sprawie. No a sprawa jest nie byle jaka, bo dotyczy Harolda Shipmana, brytyjskiego lekarza, którego ponura sława sięgnęła naprawdę daleko.
6: I tu bardzo ważna uwaga, ten podcast zawiera opisy prawdziwych zdarzeń. Będziemy mówić o śmierci osób starszych, o uzależnieniu od leków i o procesach zachodzących w ciele po śmierci.
5: Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to treści te mogą być dla nich nieodpowiednie.
6: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
5: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
5: Tych leków nie trzyma się na półce w gabinecie lekarskim. W Wielkiej Brytanii muszą być umieszczone w specjalnej, zamykanej szafce. Leki kontrolowane to m.in. silne środki przeciwbólowe, opioidy i inne substancje, które są wymienione w odpowiednim wykazie. Określa on też zasady postępowania z nimi, czyli przechowywanie, wydawanie, no i niszczenie, kiedy się przeterminowały.
6: W gabinecie w Todmorden, małym mieście leżącym jakieś 30 km od Manchesteru, tą właśnie szafką zajął się w 1974 roku nowy lekarz. Przejrzał ją, zniszczył przeterminowane zapasy, a potem zaczął ją uzupełniać i zamawiać leki dla całej przychodni.
5: Miał 28 lat i nazywał się Harold Shipman. Skończył medycynę w Leeds, potem prawie 4 lata przepracował w szpitalu. Do Todmorden trafił 1 marca 1974 roku i pozostali lekarze, wspólnicy, do których należała praktyka, no, byli pod wrażeniem. Kompetentny, pełen zapału, pracowity, solidny, no i pacjenci bardzo go lubili. Namówił pozostałych na wprowadzenie najnowocześniejszego sposobu porządkowania kartotek i sam wykonał większość roboty przy tym przenoszeniu danych.
6: Wśród leków kontrolowanych, którymi zajmował się Shipman, znajdowała się petydyna. Jest to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów. W latach 70. był powszechnie używany przy porodach i po zabiegach chirurgicznych. Shipman

0: zaczął ją zamawiać w aptece Boots w Todmorden kilka tygodni po tym, jak zaczął pracę. Pierwsze leki odebrał 8 kwietnia 1974 roku. Pisemne zamówienia składał w imieniu przychodni, wyjaśniając, że lek jest potrzebny położnym, z którymi współpracują.
1: Do aptek trafiały też recepty na petydynę wypisywane przez doktora Shipmana. Zwykle były na nich nazwiska pacjentów, których historia choroby faktycznie uzasadniała zastosowanie takiego leku. Zamówienia lekarz odbierał sam w imieniu pacjentów. W aptece podpisywał się ich nazwiska.
0: I w którymś momencie to zwróciło uwagę władz. Obrót takimi substancjami, jak już wspomnieliśmy, podlega kontroli, a częstość, z jaką na receptach i zamówieniach opioidu pojawiało się nazwisko lekarza, no, musiała wzbudzić podejrzenia. Na początku 1975 roku Inspektorat Narkotykowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydział do Spraw Narkotyków Policji West Yorkshire wiedziały już, że dr Shipman kupuje w miejscowych aptekach nietypowo duże ilości tego leku.
1: Przeprowadzono więc rozmowy z aptekarzami, sprawdzając lekarza. No, cóż, trudno było mu coś zarzucić. Farmaceuci mieli o nim dobrą opinię, opisywali go jako pewnego siebie profesjonalistę. Raport policyjny z tego rozpoznania kończył się zdaniem, że nie widać tu żadnych oznak nadużywania leków przez doktora Shipmana. Zalecono jednak dalszą obserwację, a w razie kolejnych niepokojących sygnałów przygotowanie następnego raportu.
0: Kolejny sygnał pojawił się kilka miesięcy później, na początku czerwca. Tym razem ktoś zwrócił uwagę, że miejscowa hurtownia farmaceutyczna regularnie dostarcza do apteki w Todmorden niezwykle duże ilości petydyny w ampułkach. No i znowu, celem była sprzedaż wynikająca z zamówień i recept wystawianych przez Shipmana.
1: Tym razem rozpoznanie poszło dalej. Lekarza przesłuchali dwaj inspektorzy ministerstwa i policjant. Shipman wyjaśnił wszystkie wątpliwości i zdecydowanie zaprzeczył, by sam nadużywał leku.
0: Przy okazji okazało się, że przychodnia nie prowadziła rejestru wydawania petydyny pacjentom, chociaż przepisy tego wymagały. Zapytany o to lekarz powiedział, że nie miał pojęcia o takim obowiązku. Przesłuchujący odnieśli wrażenie, że brakuje części ampułek zamówionych przez przychodnie, ale bez rejestru po prostu nie dało się tego potwierdzić.
1: W tej sytuacji wkrótce potem przyjechał tam inspektor ministerstwa, zebrał wszystkich lekarzy, w tym Shipmana, i wytłumaczył im, jak należy prowadzić rejestr leków kontrolowanych i jak prawidłowo je niszczyć. Inspektor zapowiedział, że będzie przyglądał się sprawie, no i też poprosił policję o kolejny raport za pół roku. Raport miał zawierać wykaz wszystkich leków kontrolowanych, jakie Shipman w tym czasie zamówi.
0: Ale ten raport nigdy nie powstał. Zanim minęło pół roku, Shipman zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. W maju żona wezwała do domu jednego z lekarzy z przychodni męża, bo ten upadł w łazience i uderzył się w głowę. Innym razem zdarzyło mu się zasłabnąć na parkingu pod przychodnią, a nawet w poczekalni, w obecności pacjentów. Omdlenie przydarzyło mu się też w samochodzie. Na szczęście wówczas za kierownicą siedziała żona Shipmana. W sierpniu 1975 roku postawiono diagnozę. Padaczka idiopatyczna, czyli o nieustalonej przyczynie. Po tym orzeczeniu Shipman przestał prowadzić samochód, a na wizyty domowe zaczęła go wozić żona.
1: Pod koniec września lekarze wspólnicy odkryli prawdę. W zamówieniach petydyny nic się nie zgadzało, no i wyjaśnienie mogło być tylko jedno. Shipman zamawiał opioid dla siebie. Przyparty do muru przyznał się, ale próbował namówić pozostałych lekarzy, by pomagali mu nadal zdobywać narkotyk. Gdy stanowczo odmówili, najpierw złożył rezygnację, później próbował się z niej wycofać, no ale ostatecznie po prostu został wyrzucony przez pozostałych wspólników.
0: I już jako pacjent trafił do szpitala w Halifaxie, a stamtąd do prywatnej kliniki odwykowej w Yorku. Obaj psychiatrzy, którzy go leczyli, zawiadomili ministerstwo, że Shipman powinien zostać wpisany do rejestru osób uzależnionych.
1: 28 listopada 1975 roku w klinice odwiedził go inspektor z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wraz z funkcjonariuszem policji. Shipman zdecydował się opowiedzieć o tym, co robił. Podszywanie się pod pacjentów, fałszowanie recept, składanie zamówień na konto przychodni.
0: No i uzależnienie. Przyznał, że w ostatnim czasie brał 600 do 700 mg dziennie. No to bardzo, bardzo dużo. Typowa dawka to 100 mg. U pacjentów z

0: ekstremalnym bólem, można ją powtarzać w razie potrzeby co 4 godziny. U osoby zdrowej, bez uzależnienia i tolerancji na lek, śmiertelna dawka może wynosić już 500 mg. Shipman zażywał silny narkotyk, jednocześnie prowadząc pozornie normalne życie, no i przyjmując pacjentów. Oczywiście omdlenia nie były efektem epilepsji, tylko zapaści wywołanej przedawkowywaniem opioidu.
1: Lekarz opowiedział też o tym, co doprowadziło go do takiego stanu. Gdy rozpoczął praktykę w Todd Morden, miał zachorować na depresję, do której przyczyniły się napięcia i konflikty ze wspólnikami prowadzącymi przychodnie. No, tyle, że wspólnicy nie potwierdzili tego, co mówił Shipman. Twierdzili, że żadnych tarć nie było, no i nie zgadzał się też kalendarz. Pierwsze zamówienie petydyny Shipman odebrał w aptece niespełna 6 tygodni po tym, jak zaczął pracę w Todd Morden.
0: A doktor najwyraźniej wziął sobie sprawę do serca. W pisemnym oświadczeniu poinformował, że nie zamierza wracać do pracy lekarza rodzinnego, ani pracować tam, gdzie mógłby mieć dostęp do petydyny.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Odwyk okazał się skuteczny. U Shipmana rozpoznano też umiarkowanie ciężką depresję. Wdrożono podawanie odpowiednich leków. Po tym wszystkim jego stan poprawił się na tyle, że 30 grudnia 1975 roku wyszedł z zaleceniem, by przez kilka lat pozostawał pod opieką psychiatry.
0: I słowa dotrzymał. Już 2 lutego 1976 roku rozpoczął nową pracę. Nadal jako lekarz, tym razem w ośrodku zdrowia w hrabstwie Durham, w poradni dla dzieci. Prowadził bilansy zdrowia i doradzał rodzicom w sprawach rozwoju dziecka. Powiedział swoim pracodawcom o uzależnieniu, o czekającej go sprawie karnej dotyczącej nadużyć i o możliwym zawodowym postępowaniu dyscyplinarnym. Został zatrudniony pod warunkiem, że będzie regularnie odbywał wizyty psychiatryczne. Do leków kontrolowanych nie miał w tej pracy dostępu.
1: W połowie lutego stanął przed sądem w Halifaxie. Przyznał się do wyłudzania leków, nielegalnego ich posiadania i fałszowania recept. Sprawa dotyczyła 8 przypadków, jednak Harold Shipman prosił, żeby sąd rozpatrzył też kolejne 74 takie zdarzenia. Ukarano go grzywną w wysokości 600 funtów i nakazano zwrot kosztów procesu.
0: Pozostawało jeszcze dochodzenie dyscyplinarne, kluczowe dla dalszej kariery zawodowej lekarza. Wyrok wydany w sprawie karnej trafił do Generalnej Rady Lekarskiej, czyli brytyjskiego odpowiednika naszej Izby Lekarskiej, mającego uprawnienia do odebrania lub ograniczenia mu prawa do wykonywania zawodu. Sprawa trafiła do Komisji do Spraw Karnych, która miała zdecydować, czy skierować ją gdzieś dalej, do Komisji Dyscyplinarnej.
1: Komisja miała przed sobą opinię obu psychiatrów, którzy leczyli Shipmana, oraz list poparcia napisany przez lekarza z Durham. Wynikało z niego, że Shipman dobrze odnajduje się w nowej pracy, że pozytywnie oceniają go zarówno pacjenci, jak i koledzy po fachu.
0: I 28 kwietnia 1976 roku komisja postanowiła, że postępowania dyscyplinarnego nie będzie i sprawę można zamknąć. W liście do Shipmana poinformowano go, że gdyby sytuacja się powtórzyła, konieczne będzie rozpatrzenie obu spraw naraz, co czyniłoby sprawę bardzo poważną.
1: Również na poziomie ministerialnym nie zdecydowano się na wydanie decyzji, która zakazywałaby lekarzowi posiadania, przepisywania i podawania leków kontrolowanych. Na tę decyzję wpłynęła informacja od policji, że w wyniku działań mężczyzny nie ucierpiał nikt poza nim samym, no oraz fakt, że Rada Lekarska nie zdecydowała się na postępowanie dyscyplinarne.
0: W skrócie, Shipman nie poniósł żadnych konsekwencji zawodowych, a konsekwencje karne były znikome.
1: W 1977 roku przychodnia lekarska z Hyde dała ogłoszenie w piśmie medycznym. Hyde to jest takie niewielkie miasteczko leżące pod Manchesterem, które przez lata specjalizowało się w przemyśle włókienniczym. Lekarze stamtąd szukali kogoś na miejsce kolegi, który odchodził do pracy w jednym z miejscowych zakładów.
0: Na ogłoszenie odpowiedział dr Harold Shipman. Od półtora roku pracował w hrabstwie Durham w poradniach dla dzieci. Podczas rozmowy od razu jasno przedstawił sytuację. Powiedział, że nadużywał petydyny i że otrzymał za to wyrok. Podał też nazwisko psychiatry, który go leczył, by potencjalni pracodawcy sami mogli ocenić sytuację.
1: Psychiatra przekazał, że Shipman nie ma zaburzeń psychicznych, które przeszkadzałyby mu w pracy lekarza rodzinnego. Generalna Rada Lekarska i

0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazały zgodnie z prawdą, że żadne ograniczenia związane z lekami kontrolowanymi doktora Shipmana nie obowiązują.
1: I to wyjaśniało sprawę. I wkrótce zaproszono go do współpracy w zespole. Pracę w Hyde zaczął 1 października 1977 roku. No tak, niecałe 2 lata wcześniej zapewniał na piśmie, że do pracy lekarza rodzinnego już nie wróci. No, najwyraźniej zmienił zdanie.
0: Przychodnia w Hyde okazała się miejscem, w którym dobrze się odnalazł. Pozostał tam przez 14 lat. Pracowity, oddany, lubiany przez pacjentów, ale też zaangażowany w lokalne sprawy. Zasiadał w Radzie Szkoły, przez jakiś czas pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Komisji Lekarskiej, czyli organizacji, która reprezentuje lekarzy rodzinnych wobec Urzędu Zdrowia.
1: Jednak w 1991 roku oznajmił wspólnikom, że odchodzi. Byli zaskoczeni, jednak Shipman miał swoje powody. Powiedział, że nie odpowiada mu wprowadzenie systemu komputerowego, który miał służyć do prowadzenia kartotek pacjentów. Mówił też, że nie może się zgodzić z planowanym sposobem finansowania praktyk lekarskich.
0: Odszedł więc i postanowił założyć własną praktykę. W sumie nic zaskakującego. Choć jeśli przyjrzeć się szczegółom, to zaczynają wyglądać może nieco dziwnie, bo Harold Shipman zaczął na swoim robić właśnie to, co miał mu przeszkadzać w poprzedniej pracy. Od razu zaangażował się w pracę nad systemem komputerowym katalogującym pacjentów. Ba, został nawet przewodniczącym lokalnej grupy zrzeszającej lekarzy używających programu do prowadzenia kartotek. A po kilku latach sam przystąpił do tego sposobu finansowania praktyki, od którego się wcześniej odżegnywał.
1: Zresztą koledzy z poprzedniej przychodni tłumaczyli sobie jego odejście innymi powodami. Był indywidualistą, którego irytowało, kiedy inni lekarze albo personel w czymś się z nim nie zgadzali. Samo odejście z przychodni nie odbyło się gładko. Shipman, odchodząc, postanowił zabrać ze sobą kilkoro pracowników i całą listę swoich pacjentów. Dla byłych wspólników była to całkiem realna strata finansowa. Rozstali się w gniewie, a potem prawnicy obu stron długo negocjowali warunki.
0: Ale dla Harolda Shipmana ta zmiana była korzystna. Praktyka świetnie się rozwijała. Wyspecjalizował się w starszych pacjentach, których często odwiedzał w domu. Seniorzy bardzo starali dostać się pod jego opiekę, co czasem nie było łatwe. No, po prostu zaczynało mu brakować czasu. Wreszcie Shipman nawet zaczął szukać wspólnika, by móc razem przyjmować więcej osób.
1: Była jednak w okolicy osoba, która miała z Shipmanem stały problem. To doradca medyczny Okręgowego Urzędu Zdrowia, do którego obowiązków należał m.in. nadzór nad tym, jakie leki lekarze przepisują. Ustalał budżety i pilnował ich realizacji.
0: Shipman do wytycznych doradcy się nie stosował, nie chciał przepisywać tańszych zamienników leków. Wolał nowe i drogie preparaty, zwłaszcza te stosowane na serce i na obniżenie poziomu cholesterolu. Jego rachunek za leki był jakieś 60% wyższy od średniej. No owszem, uzasadniał swoje decyzje, wskazując prace naukowe o skuteczności tych leków i dowodził, że ma prawo je przepisywać. Do urzędu pisał ostro sformułowane listy. Napięcie między lekarzem a doradcą rosło, ale mimo tego urzędnik szanował doktora, zdając sobie sprawę, no, że ten ma świetną reputację, dobry personel, no i po prostu sprawnie działającą przychodnię.
1: No cóż, w Hyde doktor Shipman był po prostu dobrym lekarzem. Kłopotliwym dla urzędu, drogim dla państwa, ale takim, któremu starsi ludzie ufali.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Lizzie Adams miała 77 lat, była już wdową i przez większość życia tańczyła. Kiedyś zawodowo, potem po prostu dlatego, że uwielbiała to robić. Była w świetnej formie, aktywna, pełna życia. Jej lekarzem rodzinnym był doktor Harold Shipman.
1: 26 lutego 1997 roku wróciła właśnie z Malty, gdzie była z grupą znajomych i swoim partnerem do tańca. Coś tam w podróży złapała, miała katar i kaszel. Następnego dnia pojechała z córką na zakupy, a gdy wróciła, była zmęczona, a kaszel jej mocno dokuczał. Po południu córka odebrała w przychodni Shipmana receptę na antybiotyk, który przywiozła od razu matce.
0: W piątek rano, 28 lutego, Lizzie Adams powiedziała córce, że po tym antybiotyku, jak to określiła, prawie urwało jej głowę. Skontaktowała się z przychodnią i poprosiła o wizytę domową. Objawy: zawroty głowy, mdłości, zaburzenie równowagi. Czekając na lekarza, Lizzie zrobiła jeszcze jakieś małe pranie, które miała tego samego dnia jeszcze przeprasować, no i zaczęła sobie szykować kolację.

0: W południu do domu wrócił mężczyzna, który wynajmował u Lizzie Adams pokój. Drzwi do domu zostały otwarte. W pokoju stał dr Shipman, który zaglądał do kredensu z porcelanu. Lekarz przywitał się i powiedział mężczyźnie, że pani Adams jest chora i że wysyła ją do szpitala.
1: Gdy lokator wszedł do pokoju obok, zobaczył Lizzie Adams siedzącą w fotelu. Zamknięte oczy, opuszczona głowa, no wyglądała jakby spała. Dotknął jej ręki, ale kobieta nie zareagowała. Powiedział więc do lekarza, chyba zemdlała. Shipman podszedł i stwierdził, nie żyje.
0: Shipman zadzwonił do córki i przekazał jej, że wezwał karetkę, która zabierze jej matkę do szpitala. Ale ani słowem nie wspomniał o tym, że kobieta nie żyje.
1: Gdy tylko córka przyjechała, zastała matkę siedzącą w fotelu. Wtedy usłyszał od Shipmana, że Lizzie Adams umarła na zapalenie płuc. Przekazał to w sposób niezwykle oschły, bez cienia empatii. Dodał jeszcze, że sekcja zwłok nie będzie potrzebna, bo on sam był obecny w chwili śmierci.
0: Do aktu zgonu kobiety Shipman wpisał jako przyczynę śmierci odoskrzelowe zapalenie płuc trwające od 12 do 24 godzin. Wypełnił też formularz kremacyjny, gdzie jako godzinę zgonu wpisał 14:50. To było około 50 minut po tym, jak przybył do domu chorej. Wpisał też, że przy śmierci obecny był sąsiad i zaświadczył, że wykonał pełne badanie zewnętrzne ciała.
1: Tyle, że według relacji lokatora lekarz dopiero przy nim stwierdził zgon. Nie było przy tym żadnego sąsiada i nie odbyło się badanie. No po prostu Shipman spojrzał i powiedział, nie żyje.
0: Wyjaśnijmy, że jak w tym czasie działały w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące kremacji zwłok. Potrzebne tu były dwa zaświadczenia od dwóch różnych lekarzy. Pierwsze to formularz B. Wypełnia go lekarz, który zajmował się zmarłym za życia i obejrzał ciało po śmierci. Odpowiada w nim na pytania o przyczynę zgonu, o okoliczności i o to, jak długo leczył danego pacjenta.
1: Drugie to formularz C, czyli takie zaświadczenie potwierdzające. Jego celem jest de facto kontrola rzetelności pierwszego z lekarzy. Ten dokument wypełnia lekarz, który nie może być ani krewnym zmarłego, ani krewnym czy wspólnikiem wypełniającego formularz B.
0: O tym, kto wypełnia formularz C, decyduje zwykle ten pierwszy lekarz. I odbywa się to zwykle na zasadzie wzajemności. Ja podpiszę tobie, ty podpiszesz mnie. Za każdy formularz C przysługuje wynagrodzenie. Więc zazwyczaj lekarze wzajemnie świadczą sobie takie usługi, wspólnie na tym korzystając. Shipman miał taki układ z gabinetem, który był po drugiej stronie ulicy.
1: Formalnie rzecz biorąc, lekarz przed wypełnieniem formularza C powinien dopilnować dwóch rzeczy. Po pierwsze, obejrzeć ciało i starannie je zbadać. Robi się to zwykle w zakładzie pogrzebowym, chociaż warunki nie zawsze tam na to pozwalają. Cel tego badania jest prosty. Ono pomaga wykluczyć obecność widocznych śladów przemocy, natomiast nie pozwala zwykle określić faktycznej przyczyny zgonu.
0: Po drugie, przed wypełnieniem formularza C, ten lekarz powinien się spotkać z lekarzem od formularza B i ustalić, na co pacjent chorował i co znajduje się w jego dokumentacji. Jeśli wszystko się zgadza, wówczas podpisuje oświadczenie, że nie zna żadnego powodu, by podejrzewać śmierć gwałtowną, nienaturalną albo taką o nieznanej przyczynie.
1: Cała ta procedura miała za zadanie zapobiegać temu, by kremacja służyła ukryciu jakichś dowodów i była przeprowadzona w przypadku podejrzanej śmierci.
0: Tak naprawdę lekarz rodzinny rzadko bywa przy śmierci pacjenta. Lekarka Linda Reynolds przez 19 lat pracy w przychodni pod Stockportem spotkała się z tym dwa, może trzy razy. We wrześniu 1996 roku przeniosła się do Hyde i zaczęła pracę w tym gabinecie po drugiej stronie ulicy, tym od formularza C dla doktora Shipmana.
1: I po kilku miesiącach coś jej zaczęło nie pasować. Tych formularzy C dostawała znacznie więcej niż we wcześniejszej pracy. No a przecież w obu miejscach pracowała w podobnych przychodniach. W dodatku w dołączonych formularzach B wypełnianych przez Shipmana raz po raz trafiała na tę samą informację. Lekarz był obecny przy śmierci pacjenta.
0: Pod koniec 1997 roku powiedziała o tym innym lekarzom od siebie. Usłyszała, że Shipman ma pod opieką wielu seniorów, jeździ do nich z własnej inicjatywy, często nawet bez wezwania. Nic więc dziwnego, że czasem jest na miejscu właśnie w tym momencie.
1: Zresztą jeden z lekarzy spytał kiedyś o to samego Shipmana. usłyszał, że dziś młodzi lekarze

a że nie jeżdżą do pacjentów tak często i chętnie, jak robiły to poprzednie pokolenia. I że on woli, żeby starsi ludzie umierali w domu z godnością, zamiast w zgiełku szpitala.

0: Pierwsze kobiety znalezione w domu, w fotelu, ubrane. Zwykle, kiedy człowiek choruje i umiera, widuje się co innego. Wokół leżą leki, ktoś z rodziny jest obok. Albo jeśli ktoś umiera nagle, no to znajduje się go na podłodze.
1: 19 marca 1998 roku Linda Reynolds podpisała kolejny formularz C dotyczący pacjentki doktora Shipmana. No i chyba miała tego dość. Po powrocie do domu wracała do tego tematu bez przerwy. W pewnym momencie mąż zapytał ją wprost, czy naprawdę uważa za możliwe, że Shipman zabija swoich pacjentów. Najpierw podruchowo powiedziała, że nie, ale po chwili dodała, nie, to nie tak. Ona wie, że on zabija swoich pacjentów.
0: Po tym Reynolds postanowiła jeszcze raz przedstawić sprawę pozostałym lekarzom z jej przychodni. Spotkali się w pubie. Część z nich nadal uważała, że wszystko da się wytłumaczyć tym, kogo leczy Shipman i jego podejściem do kwestii końca życia pacjentów. Ale nie wszyscy byli już tacy pewni. Dopuszczano myśl, że Shipman może przyczyniać się do śmierci tych osób.
1: Wspólnie ustalono, że Reynolds zawiadomi koronera. Najpierw jednak zasięgnie porady w organizacji, która ubezpiecza brytyjskich lekarzy i doradza im w sprawach prawnych. Tego samego dnia, gdy rozmawiała z tamtejszą doradczynią, Shipman poprosił jednego ze wspólników o podpis pod kolejnym formularzem C. No i wtedy ktoś wreszcie usiadł do dokumentacji i policzył to wszystko.
0: I okazało się, że przez ostatnie 3 miesiące lekarze z tej przychodni podpisali doktorowi Shipmanowi 16 formularzy C. W tym samym czasie w ich własnej praktyce, w której pracowało 5 lekarzy i która miała na liście około 9,5 tysiąca pacjentów, zmarło 14 osób. Shipman pracował sam. Jego lista pacjentów była ponad 3-krotnie krótsza.
1: 24 marca 1998 roku Linda Reynolds zadzwoniła do koronera przypisanego do południowego Manchesteru. Koroner to jest w Wielkiej Brytanii urzędnik, który bada zgony nagłe, gwałtowne, te o nieustalonej przyczynie. Mężczyzna nazywał się John Pollard.
0: Reynolds opowiedziała mu o ustaleniach. Powiedziała, że pacjenci Shipmana umierają w domu w środku dnia i że lekarz często jest wtedy na miejscu. Wyjaśniła, że widzi tu 2 możliwości. Albo Shipman jest wyjątkowo troskliwym lekarzem, który jeździ do pacjentów tak często, że bywa przy nich w chwili śmierci, albo po prostu ich zabija.
1: Poprosiła, żeby nie ujawniać, od kogo pochodzi zgłoszenie, no bo gdyby okazało się, że nie ma racji, musiałaby nadal współpracować z człowiekiem, którego właśnie oskarżyło o morderstwo. Pollard wszystko zapisał i uznał, że trzeba działać szybko. Postanowił zawiadomić policję.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Skontaktował się więc z komendantem miejscowej policji, którego znał osobiście. Jeszcze tego samego dnia komendant powierzył sprawdzenie zgłoszenia inspektorowi Davidowi Smithowi. Koroner zastrzegł, że wszystko ma się odbyć w tajemnicy, a Shipman nie może się o niczym dowiedzieć. Inspektor nie mógł więc rozmawiać ani z rodzinami zmarłych, ani z personelem przychodni lekarza.
1: Z Lindą Reynolds spotkał się po południu. Rozmowa trwała najwyżej 20 minut. Inspektor nie zapytał o żadną z osób, których formularze kremacyjne podpisywała niedawno lekarka.
0: Tego samego dnia, ledwie kilka godzin później, znaleziono martwą 88-letnią pacjentkę doktora Shipmana. Siedziała w fotelu w codziennym ubraniu. W akcie zgonu Shipman wpisał jako przyczynę śmierci starość.
1: 2 dni później formularz C dotyczący tej kobiety podpisał jeden z lekarzy z przychodni, w której pracowała Reynolds. Wiedział o obawach i wątpliwościach, jakie się pojawiły. Wedle jego relacji zdawał sobie sprawę, że ta śmierć w dużym stopniu wpisuje się w schemat, o którym niedawno rozmawiali. Uznał jednak, że gdyby odmówił podpisania dokumentu, Shipman mógłby się zorientować, że jest podejrzewany. No, zakładał też, że policja oraz koroner i tak dowiedzą się o tym zgonie.
0: Nie dowiedzieli się. Kilka dni później ciało skremowano. Inspektor Smith nie usłyszał o tej śmierci, choć badał temat. Gdy chciał przejrzeć dokumentację medyczną zmarłych pacjentów Shipmana, urzędniczka w Okręgowym Urzędzie Zdrowia wyjaśniła mu, że bez zgody rodzin nie ma takiej możliwości, a o zgodę nie mógł poprosić. Ustalono więc, że dokumentację przejrzy doradca medyczny urzędu.
1: To był ten sam człowiek, który nakłaniał Shipmana do przepisywania tańszych leków. Gdy przeglądał dokumenty, zwracał uwagę na to, czy we wszystkich tych zgonach powtarzają się

0: cechy wskazane mu przez inspektora. Cóż, nie było tak. Owszem, coś tam się powtarzało, ale żadna z tych cech nie zdarzała się we wszystkich przypadkach.
1: Wniosek: żadne dwa przypadki nie były takie same. Gdy na początku kwietnia inspektor Smith spotkał się z doradcą, wyszedł ze spotkania uspokojony. Dowiedział się, że w dokumentacji nie ma niczego, co potwierdzałoby obawy Reynolds. Tyle, że tę dokumentację prowadził sam Shipman.
0: Również ze spotkania z pracowniczką zakładu pogrzebowego, która opowiedziała o swoich wątpliwościach, nie wyniósł niczego nowego. Wedle relacji Lindy Reynolds, inspektor powiedział jej, że nie znalazł dowodów na potwierdzenie jej podejrzeń i że pacjenci bardzo lubią Shipmana. Oraz, że lekarz nie ma żadnego motywu, by ich krzywdzić. No, Reynolds była rozczarowana. Wyraźnie widziała, że coś jest nie tak, ale brakowało sensownego wyjaśnienia.
1: Następnego dnia inspektor przekazał koronerowi, że nic tu nie wskazuje na przestępstwo. Koroner zapamiętał jego wyjaśnienie. Shipman woli leczyć starszych pacjentów w domu, zamiast kierować ich do szpitala. I czasem odwiedza ich bez zapowiedzi. Słowa niemal idealnie odpowiadały temu, co mówił sam Shipman. Na tym procedurę sprawdzania zgłoszenia zakończono.
0: Cała ta procedura sprawdzania trwała 24 dni. W tym czasie inspektor przejrzał lokalną dokumentację policyjną, szukając informacji o Shipmanie, no i nic tam nie znalazł. Do krajowej bazy policyjnej, w której figurowała wcześniejsza sprawa dotycząca wyłudzania petydyny i fałszowania recept, nie zajrzał.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Kathleen Grundy miała 81 lat. Była wdową i mieszkała sama, ale jak na swój wiek była w znakomitej formie. Prowadziła bardzo aktywne życie towarzyskie i działała w wielu organizacjach dobroczynnych. Między innymi w dziennym ośrodku dla seniorów. Od lat leczyła się u doktora Shipmana.
0: 24 czerwca 1998 roku miała jak zwykle przyjść do ośrodka, ale gdy się nie pojawiła, koło południa dwóch znajomych poszło do jej domu. Znaleźli ją na sofie, ubraną, nie żyła.
1: Wezwany na miejsce Shipman stwierdził, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Po krótkiej rozmowie z kimś z biura koronera wpisał jednak w akcie zgonu zgon z powodu podeszłego wieku. Kathleen Grundy pochowano na cmentarzu przy kaplicy w Hyde.
0: Jej córka, Angela Woodruff, była prawniczką i mieszkała w środkowej Anglii. Prowadziła od dawna wszystkie sprawy prawne matki. Lata wcześniej sama sporządziła jej testament, w którym cały spory majątek przypadał właśnie jej córce.
1: Dzień po śmierci matki rozmawiała z doktorem Shipmanem. Usłyszała, że poprzedniego dnia widział się z pacjentką w jakiejś rutynowej sprawie, a rano przyszedł do niej, żeby pobrać krew. Powiedział też, że z jego doświadczenia wynika, że niektórzy starsi ludzie przez kilka dni skażą się po prostu na złe samopoczucie, a potem nagle umierają.
0: Jednak kilka dni później Angela Woodruff dowiedziała się, że istnieje inny testament. W dniu śmierci matki do kancelarii prawnej w Hyde, której zmarła Kathleen Grundy, nigdy nie była klientką, przyszedł list podpisany jej nazwiskiem, a w nim testament datowany na 2 tygodnie wcześniej.
1: Prawnik, który go otworzył, był mocno zdziwiony i odłożył list na bok. Po kilku dniach dostał drugi list od kogoś, kto przedstawił się jako znajomy Kathleen Grundy i pomagał jej przy testamencie. Informował o jej śmierci. Wtedy prawnik skontaktował się z córką i przesłał jej ten dokument.
0: A w nowym testamencie cały majątek zapisano doktorowi Shipmanowi. Córka i wnuki nie dostawały nic. Zapis miał być nagrodą za, tu cytat, tę całą opiekę, jaką otaczą mnie i mieszkańców Hyde.
1: Cóż, powiedzieć, że Angela Woodruff nabrała podejrzeń, to nic nie powiedzieć. Odwiedziła dwie osoby z listy pacjentów doktora Shipmana, których podpisy widniały na testamencie, jako świadków. Po tych rozmowach jej podejrzenia tylko się pogłębiły. Ustaliła, że faktycznie podpisywały coś w gabinecie doktora, jednak nie było tam mowy o testamencie. To miała być jakaś zgoda na badania naukowe.
0: Dokładnie miesiąc po śmierci matki zgłosiła sprawę policji i to zgłoszenie przekazano do Manchesteru. A tam szybko zauważono, że lekarz z testamentu to ten sam, którego sprawdzano ledwie kilka miesięcy wcześniej.
1: Tym razem sprawy potoczyły się szybko. Niewiele ponad tydzień po zgłoszeniu, 1 sierpnia 1998 roku, ciało Kathleen Grundy ekshumowano. Nakaz wydał koroner Pollard.

0: Samego dnia policja przeszukała gabinet i dom doktora Shipmana. Z gabinetu zabrano dokumentację medyczną Kathleen Grundy i starą przenośną maszynę do pisania. Dwa dni później śledztwo przejął starszy oficer, no i wtedy ruszyło ono pełną parą.
1: Podczas samej sekcji zwłok nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Zdecydowano więc o badaniach toksykologicznych.
0: 10 sierpnia pracownik Inspektoratu Narkotykowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformował policję, że Shipman był w przeszłości karany. Dla policji w Manchesterze to była zupełnie nowa informacja. Mając te informacje, wrócono do analizy zgonów pacjentów Shipmana, o których policja dowiedziała się w marcu. No tym razem funkcjonariusze mogli już rozmawiać z rodzinami zmarłych.
1: W połowie sierpnia policja dostała wstępny wynik z laboratorium kryminalistycznego. W ciele Kathleen Grundy wykryto opiat, prawdopodobnie morfinę. Trzeba było jeszcze ustalić, jaki to dokładnie opiat i jakie było jego stężenie.
0: Kilka dni później o śledztwie napisały media. Harold Shipman przez cały ten czas normalnie przyjmował pacjentów, rozmawiał też z dziennikarzami, no i od wielu ze swoich pacjentów dostawał wyrazy poparcia. W końcu ten brodaty mężczyzna o budzącym zaufanie wyglądzie był ich ulubionym lekarzem.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: No okej, wiemy już, że wykryto opiat. To brzmi niemal jak rozwiązanie zagadki. Tyle, że w toksykologii sądowej wykrycie substancji w ciele zmarłego to dopiero początek.
0: Co właściwie można wykryć w ciele, które od miesiąca leżało w grobie? No, oczywiste są skojarzenia z rozkładem, procesami rozpadu. Zwykle ewentualna trucizna trafia do organizmu w dawce bardzo niewielkiej w stosunku do masy ciała, ale nie znaczy to, że musi ulec rozpadowi, no i stać się niewykrywalna. No, od dawna wiadomo, że związki organiczne zachowują się w pochowanych ciałach zaskakująco długo.
1: Znacznie trudniejsze jest określenie tego, jaki wpływ na organizm miała dana ilość substancji. Wiedza o tym, jakie stężenie leku we krwi wywołuje jakie skutki, pochodzi głównie z badań na żywych ludziach, często zdrowych ochotnikach. Tymczasem stężenie substancji zmierzone w ciele zmarłego rzadko jest takie samo jak w chwili śmierci. W pełni zrozumiano to dopiero w latach 70.
0: Wiele z tych substancji, zwłaszcza dobrze rozpuszczalnych w tłuszczach, gromadzi się w dużych ilościach w płucach, w wątrobie, w sercu. W mięśniu sercowym odkładają się też między innymi opioidy, do których należy też morfina i petydyna. W krwi z serca bywa ich nawet ponad 20 razy więcej niż we krwi pobieranej z żyły udowej. Osobnym magazynem jest też przewód pokarmowy. W żołądkach i jelitach pozostają substancje, które słabo się wchłaniają albo które się po prostu nie zdążyły jeszcze wchłonąć.
1: Jednak po śmierci krew przestaje dostarczać komórkom tlen. Komórki przestają wytwarzać ATP, czyli związek, który jest dla nich nośnikiem energii, i przez jakiś czas pozyskują go beztlenowo. Gromadzi się kwas mlekowy, a wnętrze komórek szybko się zakwasza. Bez energii przestaje działać pompa sodowo-potasowa w błonie komórkowej. Sód gromadzi się więc w komórkach, te puchną, a ich błony tracą szczelność. Przestają też działać procesy, które za życia przenosiły i magazynowały substancje w komórkach.
0: Znaczy, zaczynają one migrować z miejsc, gdzie ich stężenie było wysokie, do pobliskich naczyń krwionośnych, gdzie jest niższe. Szczególnie łatwo dzieje się to w płucach, które mają ogromną powierzchnię pęcherzyków, bardzo cienką błonę, no i gęstą sieć tych naczyń krwionośnych. W pierwszych godzinach po śmierci, zwłaszcza zanim zacznie się rozkład ciała, dla wielu substancji najważniejszy jest proces czysto fizyczny, czyli dyfuzja, samoistne przechodzenie cząsteczek z miejsca, w których jest ich więcej, do tego miejsca, gdzie jest ich mniej.
1: Zakwaszenie ma znaczenie także dla samych leków. Opioidy, podobnie jak wiele innych leków, mają charakter zasadowy. Kiedy po śmierci spada odczyn w komórkach, a te zaczynają się rozpadać, takie leki łatwiej się rozprzestrzeniają. Szybkie zakwaszenie krwi prawdopodobnie ułatwia im też przechodzenie z płuc do krwi w sercu.
0: A do tego krew w naczyniach wciąż trochę się przemieszcza, spływa pod wpływem działania grawitacji, a samo stężenie pośmiertne potrafi wypchnąć jej niewielką ilość z serca.
1: Jak szybko to się dzieje? U szczurów morfina zaczynała przechodzić do krwi w sercu już w ciągu minut po śmierci. U ludzi tak dokładnych danych nie ma. ale można porównać krew z

0: żyły udowej, pobraną zaraz po przywiezieniu ciała do zakładu medycyny sądowej, z krwią pobraną z tej samej żyły kilka dni później przy sekcji. W takich badaniach stężenie jednego z leków przeciwpsychotycznych wzrosło w ciągu 4 dni o ponad 70%, a 2 dni później spadło do niskiego poziomu. Do tego niemal od razu po śmierci w tkanki zaczynają wnikać bakterie. Przetwarzają część leków, a w rozkładających się zwłokach potrafią nawet wytworzyć alkohol.
1: Te zmiany bywają nazywane redystrybucją pośmiertną. Określenie ukuł w 1987 roku patolog Derek Pounder razem ze współpracownikiem. Kilka lat później w tytule kolejnej pracy, której był współautorem, nazwał to zjawisko po prostu koszmarem toksykologicznym.
0: Tak, dosłownie. Artykuł z 1990 roku nosi tytuł Pośmiertna redystrybucja leków. Koszmar toksykologiczny. W przeglądzie opublikowanym w 2025 roku badacze z Holenderskiego Instytutu Kryminalistyki uznali, że po 35 latach to określenie wciąż jest trafne. Są wskaźniki, które pomagają ocenić, czy dany lek ma skłonność do przemieszczania się po śmierci. Wystarczająco pewnego sposobu, by ustalić, o ile przemieścił się w konkretnym ciele, wciąż jednak nie ma.
1: Jak już wspominaliśmy, krew do pośmiertnych badań toksykologicznych pobiera się zazwyczaj z żyły udowej. Tyle, że po tej ekshumacji ciała materiału do badań było już niewiele, więc do analizy wybrano mięsień pochodzący z przedniej części uda.
0: A co można wyczytać z wyniku tak przeprowadzonego badania? Na pewno stwierdzono obecność leku. Ale nie dało się określić, ile leku było we krwi w chwili śmierci. Można było za to porównać wynik z przypadkami opisanymi wcześniej w literaturze, w których ludzie zmarli w wyniku przedawkowania morfiny.
1: Znaczenie ma też czas. Przy ciałach, które zostały pochowane około 4 lata przed ekshumacją, wykrycie i oznaczenie morfiny może już sprawiać problemy, no ale Kathleen Grandy leżała w grobie miesiąc.
0: Pod koniec sierpnia policja dostała dwie kluczowe opinie. Biegły zajmujący się badaniem autentyczności dokumentów orzekł, że podpisy na testamencie są sfałszowane, a sam testament napisano prawdopodobnie na maszynie zabranej z gabinetu Shipmana.
1: Dwa dni później toksykolożka Julie Evans przekazała policji, że poziom morfiny w ciele Kathleen Grandy odpowiadał takiemu, przy którym wcześniej odnotowywano zgony z przedawkowania.
0: Mając te dane, policja miała już poważne podstawy, by podejrzewać, że Kathleen Grandy zabił jej własny lekarz.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: 7 września 1998 roku Harold Shipman został zatrzymany. Policja podejrzewała go o zabójstwo Kathleen Grandy, próbę wyłudzenia jej majątku i o sfałszowanie testamentu. Po zatrzymaniu policjanci skopiowali wszystkie dane z systemu komputerowego jego przychodni.
0: Na przesłuchaniu Shipman był opanowany i przez większość czasu pewny siebie. Chwilami traktował policjantów z pogardą. Zapytany o morfinę w ciele Kathleen Grandy, odpowiedział, że pacjentka musiała brać heroinę. Twierdził, że od pewnego czasu podejrzewał ją o to uzależnienie.
1: Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty. Następnego stanął przed sądem, który zdecydował się zastosować wobec niego areszt.
0: Tak więc po prawie 21 latach pracy w Hyde dr Harold Shipman przestał leczyć pacjentów. Czy tylko leczyć?
1: Na drugą część tej historii zapraszamy Państwa za tydzień. Kolejne odcinki znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie Państwo lubią słuchać podcastów. Oczywiście zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki też z tej serii, no i musimy się pochwalić, że ostatnio Laboratorium Zbrodni znalazło się na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych podcastów Polskiego Radia. No to dzięki Państwu bardzo dziękujemy.
0: I bardzo się z tego cieszymy, a teraz do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: 50 minut po godzinie 21. Nie mam dobrych informacji dla Państwa, bo jest coraz więcej cyberataków. Tylko wczoraj portal wakacje.pl padł właśnie

0: ofiarą takiego działania. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek mailowych pracowników oraz do systemu obsługi klientów wraz z danymi dotyczącymi rezerwacji. Firma zapewnia, że incydent dotyczył niewielkiej liczby klientów, ale zaleca czujność i ostrożność. A jak się zabezpieczyć przed takimi atakami? Mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Truba w rozmowie z Marią Furdyną.
1: Dlaczego tych cyberataków jest coraz więcej?
2: Prawdopodobnie w ogóle za te ataki mogą odpowiadać te same grupy hakerskie, albo w zasadzie jedna grupa hakerska. Jeszcze do końca oczywiście nie wiadomo i w tym świecie niestety być może nigdy się nawet nie dowiemy, bo czasami służby obcego wywiadu również jakby odciągając atencję od siebie wskazują, że to może być taka grupa. No ale niestety jesteśmy w dobie niezwykłej zmiany technologicznej. Sztuczna inteligencja wchodzi nam do każdych drzwi życia i biznesu. No i niestety też weszła do świata cyberbezpieczeństwa i z dużym prawdopodobieństwem niestety osoby, które mają takie bardziej niecne intencje, poszukują za pośrednictwem sztucznej inteligencji tak zwanych agentów AI-owych, serwisów, które być może w jakiś sposób mają podatności albo, co najczęściej się tak działo w przeszłości, wyszukują innych danych wyciekowych, na przykład loginu i hasło pracowników, które ułatwiają im wejście do firmy. Tak właśnie było prawdopodobnie w przypadku portalu wakacje.pl. Natomiast jeżeli chodzi o fakturownię i Felkdent, tutaj rzeczywiście jako te ataki takie super świeżutkie i głębokie, tam bardzo dużo danych też zostało pozyskanych. Tylko zawsze w takiej sytuacji też na początku trzeba zweryfikować, czy w ogóle te wycieki są realne, bo bardzo często może...
1: Czy są realne?
2: Tak, bardzo często przestępcy albo osoby, które próbują być tymi przestępcami, próbują zrobić takie wymuszenie, to znaczy ogłaszają nagle, że tutaj doszło do wycieku jakiegoś danego serwisu i publikują próbkę tych danych. No tylko właśnie okazało się w przypadku Felkdent między innymi, że to są takie próbki danych, które rzeczywiście tak naprawdę można by odnaleźć w innych miejscach, czyli przykładowo jak mamy lekarzy, no to imię, nazwisko, rola, gabinet, e-mail, takie rzeczy jak zdjęcie. To jest tak naprawdę wszystko dzisiaj
1: do wyciągnięcia. To są powszechne informacje dostępne chociażby na stronach internetowych poszczególnych placówek.
2: Dokładnie tak. I w tym momencie my jako redakcja portalu Securak.pl od razu zwracamy się do potencjalnego poszkodowanego. Czy rzeczywiście już mają jakieś wskazówki, że mogło dojść do incydentu? I rzeczywiście muszę przyznać, że to się rzadko zdarza, ale firma Felk Software, która obsługuje bodajże ponad 16 tysięcy gabinetów, w ciągu niespełna godziny pan prezes nawiązał z nami kontakt, odpowiadając na pytania, że rzeczywiście tam doszło jednak do incydentu. Więc jeżeli my już potwierdzamy taką sytuację, że u źródła wiemy, że czy to na podstawie logów systemowych, czyli tam, gdzie zapisują się informacje, co tak naprawdę przestępcy mogli zrobić w infrastrukturze, no to niestety mamy w każdym z tych przypadków ostatnio wymienionych potwierdzenia.
1: Co wiemy, kto stoi za tymi cyberatakami?
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o ten ostatni atak, czyli właśnie z Felkdent, to bezpośrednio nawet skontaktował się z nami atakujący. Oczywiście to jest taki kanał anonimowy, że no nikt nie jest w stanie tak naprawdę technologicznie go namierzyć. Przedstawiający się jako Horus, czyli członek grupy Fingerprint, jako niezależni... No, nie mogę powiedzieć badacze bezpieczeństwa, ale jako no w zasadzie osoby, które możemy dzisiaj nazwać przestępcami. I w tym momencie tam była bardzo niepokojąca informacja. No bo jeżeli zwracają się przestępcy tak do redakcji, no to oni tam od razu wypisują, że tyle i tyle rekordów pacjentów przykładowo zostało pozyskanych. W tym wypadku prawie 2,5 miliona rekordów pacjentów obejmujących PESEL, imię, nazwisko, adres, telefon, do którego uczęszczali gabinetu dentystycznego oraz potencjalnie NIP, ale na końcu na przykład była taka informacja, że tam mają też recepty. i tych recept jest ponad 1,2 miliona.

0: teście i uwaga, wszystkie dane z tej recepty są wskazane, łącznie z lekarzem, który je wystawił i nie byłoby tym nic jakby dziwnego w wycieku, ale przestępcy napisali coś takiego, że mają dane lekarzy, dentystów, którzy przepisywali leki psychotropowe. No i to nie jest jakby typowa sytuacja, że lekarz z gabinetu dentystycznego przepisuje takie sytuacje i takie lekarstwa i oni jakby sugerują tutaj, że mogą takie dane również udostępnić. No ale zawsze w takiej sytuacji, jak mamy pierwsze informacje o incydencie, to jest próba dogadania się pomiędzy atakującym a ofiarą poprzez oczywiście wymuszenie okup. Okup na jakieś duże pieniążki rzędu kilku milionów złotych. Bardzo często mówi się też o dolarach, które przekształcane są na kryptowaluty. No i te kryptowaluty później rozchodzą się po całym internecie i przestępcy w bardzo wiele różnych dziwacznych sposobach próbują te pieniążki sobie z postaci kryptowalutowej zmaterializować. No i to jest niepokojące, bo można dostrzec coś takiego, że przestępcy jakby czują pewną moralność, że no dobrze, tutaj wykradliśmy dane, ale tutaj jest taka bomba, że ci lekarze wystawiali rzeczywiście takie recepty. No i podejrzewam, że skończy się to tym, że będzie jakaś bardziej masowa kontrola przeprowadzona w zakresie tego, kto jakie te recepty wystawia. Ale no to oczywiście
1: no tak,
0: poczekamy
1: to jest jeden wątek. A po co w ogóle atak hakerski na firmy medyczne? No bo mówimy oczywiście o Felgdencie, to jest ten ostatni, no ale były wcześniej firmy Enelmed, tam dane medyczne pacjentów, czy MyDoctor. Po co te dane? Jak mogą te dane wykorzystać przestępcy?
0: Powódek może być tutaj bardzo dużo, idąc od jak najbardziej oczywistej, to jest próba pozyskania pieniążków za to, jeżeli te dane nie wyciekną. Czyli jest taki moment, że przestępcy, jak już wyjdą z tej infrastruktury, zbiorą stamtąd wszystkie dane, skopiują je sobie, pewnie też infrastrukturę zaszyfrują, czyli zablokują, nie ma możliwości używania, to zostawiają taki komunikat, że jeżeli zapłacicie nam tyle i tyle, to nie dojdzie do publikacji tego wycieku. No to jest oczywiście śliski temat, bo to jest płacenie grupy przestępczej, ale z reguły rzeczywiście tak jest, grupy przestępcze dbając jakby o swój PR, jeżeli otrzymają te pieniążki, to bardzo często do tego wycieku ostatecznego takiego, to znaczy przedstawienia ekspozycji tych danych w internecie nie dochodzi, ale co z tego, jak i tak trzeba zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych oczywiście zgłosić do każdego potencjalnie poszkodowanego.
2: O cyberbezpieczeństwie z Tomaszem Turbą rozmawiała Maria Furdyna.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Znamy laureata Nagrody Literackiej Nike. Nie milkną polityczne komentarze po obniżeniu cen paliw. Płetwonurkowie w Świnoujściu w tym tygodniu będą neutralizować kilka brytyjskich min z czasów II wojny światowej. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie kończy się wieczorna gala.

0: Polacy znowu tankują taniej na stacjach benzynowych. Rząd wprowadził pakiet obniżający ceny paliw po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wcześniej prezydent odmawiał przyjęcia przepisów. Prezydent prowadzi politykę szkodzenia rządowi, ocenia europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.
1: A przez to szkodzenia Polakom, szedł na ścianę i całe szczęście spadające na łeb, na szyję sondaże poparcia dla prezydenta Nawrockiego były kubłem zimnej wody.
0: Zdaniem posła Łukasza Kmity z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus rząd nie potrzebował podpisu prezydenta.
2: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
0: Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiernych zysków firm paliwowych do budżetu państwa wpłyną nawet 4 miliardy złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Kilka brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej zneutralizują w nadchodzącym tygodniu płetwo nurkowie w Świnoujściu. Niewybuchy zostały znalezione podczas operacji oczyszczania dna morskiego, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
3: Cała operacja podzielona jest na kilka etapów, potrwa od poniedziałku do czwartku. Mamy do czynienia z 5 niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
0: Operacja zostanie przeprowadzona na morzu, nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, ale służby wprowadzają zakaz wchodzenia do wody.
3: Każdy musi mieć tego świadomość, że wejście do wody w trakcie operacji może zagrażać życiu lub zdrowiu. Nie znaczy to, że plaże będą zamknięte. Przebywanie na plażach oraz w ich okolicy czy na terenach otwartych lub nieosłoniętych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, także nie ma obostrzeń, jeżeli chodzi o spacery czy przebywanie w tym czasie na plażach.
0: Służby będą pracować od poniedziałku do czwartku między 8 a 15. Władimir Putin próbuje osłabić ukraiński opór eskalacją ataków na Kijów i inne miasta. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejsze ataki na stolicę Ukrainy, w czasie których został trafiony jeden z mostów. Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne. Atakują centra przetwarzania danych. Jak można atakować centra przetwarzania danych? Przecież to służby służy ludziom. To nie jest infrastruktura wojskowa. Jak można atakować obiekty telefonii komórkowej? Jak Putin może tak myśleć? Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc wojskowa będzie warta 1 miliard euro. Do tego dojdzie pomoc w dziedzinie energetyki. A w związku z atakami na Ukrainę mieszkańcy powiatów na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie dostali dziś alerty RCB. Po południu ostrzeżenia odwołano. Setki mieszkańców Krakowa i turystów przyszły dziś zobaczyć otwartą kładkę Kazimierz Ludwinów. Budowa przeprawy trwała 3 lata. Na początku z samego szczytu kładki wybrzmiał hejnał mariacki, a zaraz potem obiekt został podświetlony na biało-niebiesko.
4: Dobry wieczór, jak się Panią podoba nowa kładka?
5: Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni.
4: Byli Państwo na samej górze?
5: Tak, oczywiście, widoki są przepiękne.
6: Rewelacja, rewelacja. Panorama Krakowa. Taka wymarzona, świetnie.
4: Potrzebna była kładka w tym miejscu?
6: Myślę, że tak, na pewno.
7: Bardzo ładna.
8: Cudna. Byłam na samej górze. Także ciężko się przedostać, bo jest taki tłum.
9: Bardzo mi się podoba. Więcej kładek. Kraków jest piękny. Będziemy mieć bliżej, krócej, szybciej. No i piękna, piękna kładka. Naprawdę piękna.
0: Nowa kładka ma prawie 130 metrów długości. Kosztowała 120 milionów złotych.
10: Informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstymi mgłami od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski. Widzialność będzie ograniczona do 200 metrów w nocy od 6 do 11 stopni, a jutro od 15 do 20.
11: Pięć minut po godzinie 22, a przed nami czas na podsumowanie. Podsumowanie, no i przykro to powiedzieć, pożegnanie.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie, w każdym razie w najbliższym

czasie. Ostatnie zbliżenie, czyli audycję, w której przyglądaliśmy się najróżniejszym zjawiskom i najróżniejszym fenomenom, takim, które w codziennym biegu często umykają naszej uwadze.

0: Podejrzenie.
1: Rozmawialiśmy między innymi o więziach społecznych. Czy w świecie, który premiuje przede wszystkim samowystarczalność, który promuje nieustanną rywalizację, wciąż potrafimy jeszcze budować prawdziwe społeczne więzi? Agata Sikora, kulturoznawczyni i autorka książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi, mówiła o konsekwencjach turbokapitalizmu, o człowieku sprowadzanym do roli konsumenta i o tym, dlaczego poczucia bezpieczeństwa nie da się zbudować w pojedynkę.
2: Kluczowym terminem jest jednak neoliberalizm. Bo oczywiście indywidualizm jest dużo starszy, bardzo silnie nas kształtuje, możemy sobie filozoficznie o tym opowiadać. Ten patriarchat, czyli tutaj podkreślmy, władza ojca nad wszystkimi podległymi, nie tylko kobietami, ale wszystkimi, którzy mu podlegają. Prawo do dysponowania tymi, którzy są pod nami, też jest niesamowicie istotne i na pewno dużo głębiej zakorzeniony. Natomiast to takie skrajne przekonanie, że naszym celem jest wykosić wszystkich innych. Takie przekonanie o tym, że rywalizacja i egoizm jest absolutnie podstawową, jedynym sposobem, w jaki funkcjonujemy. Że to jest w ogóle natura ludzka i jakiekolwiek...
1: Chciwość jest dobra.
2: To jest, tak, chciwość jest dobra. No to, to myślę, że... To nie tak, że to się jakby nie ma jakby bardzo głębokiego podglebia, bo ma, ale takie bardzo silne zaadaptowanie tego do takiego naszego codziennego życia, takie niesamowite, takie uwewnętrznienie tego, no to mi się wydaje, że właśnie jednak jest związane z neoliberalizmem. To znaczy prawdopodobnie każdy, znaczy nie wiem czy każdy, ale ja ma, na przykład mam za sobą takie doświadczenia, że pracuję w jakiejś grupie, w której się jakoś mamy wspierać i przyjaźnić, po czym na końcu wiadomo będzie, że będziemy rywalizować między sobą o jedną, nie wiem, pozycję w pracy, prawda? To nie są żadne izmy, to jest moje doświadczenie codziennego życia i przebywania z innymi ludźmi. Jak w ogóle się wobec tego jakby opowiedzieć, tak? Jeżeli jesteś cały czas trenowany do tego, że jedna pozycja wygrywa i że my wszyscy musimy o nią walczyć, no to jakiekolwiek wzajemna pomoc zaczyna się jawić jako głupota, frajerstwo albo idealizm. Mnie strasznie, jak to się teraz mówi, triggeruje mówienie o tym, że w ogóle taka wiara w to, że więzi społeczne są ważne i że budowanie tych więzi ma wartość, strasznie mnie triggeruje opatrywanie tego etykietą właśnie czegoś naiwnego albo czegoś sentymentalnego, albo czegoś takiego irracjonalnego, utopijnego albo coś takiego. Bo to po prostu jest nieprawda. To znaczy, jeżeli sięgniemy po jakiekolwiek badania na temat właśnie, nie wiem, zdrowia psychicznego, to jest podstawa więzi społeczne. I teraz, jak my mówimy o dbałości o zdrowie psychiczne, to zobaczmy, jakie mamy obrazy. To mamy pacjenta, pojedynczego pacjenta z terapeutą, i który się wywnętrza, opowiada o swoich rzeczach. To jest sytuacja, kiedy siedzę i robię jogę. Oczywiście w jakimś pięknym, w którym musiałam wywalić całą masę kasy na to, żeby znaleźć ten moment tego. To są strasznie takie też sprzężone z konsumpcjonizmem i sprzężone z pieniędzmi wyobrażenia.
1: O sile więzi i o szacunku pisze też w swojej najnowszej książce niemiecko-koreański filozof Byung-Chul Han. Mam nadzieję, że Agata Sikora tego nie słyszy, bo akurat za jego twórczością nie przepada. Czy szacunek dziś staje się wartością zagrożoną? Byung-Chul Han uważa, że tak. W swojej najnowszej książce, w swoim najnowszym eseju analizuje świat, który zdominowany jest przez narcyzm, przez nieustanną rywalizację i przez kulturę cyfrową. To wszystko osłabia nasze więzi społeczne i utrudnia budowanie autentycznych relacji, a doprowadza do swego rodzaju społecznej pornografii.
3: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego, czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje

0: zasada wystawienia. Oczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, abyśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie dochodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hana, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hana, powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć, że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Han cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: O najnowszym eseju Byung-Chul Hana mówił jego tłumacz, dr Rafał Pokrywka. Ale przyglądaliśmy się też porażkom, czyli zjawisku, którego się boimy, chociaż właściwie to one często uczą nas najwięcej. Moim gościem w jednej z audycji był porażkolog Jarosław Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka, autor książki Anatomia Porażki, Zmieniaj niepowodzenia w narzędzie rozwoju. Jarosław Łojewski przekonywał, że umiejętność analizowania własnych błędów jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji.
2: Niestety jest taka przypadłość wielu osób, że w momencie, kiedy się dookoła nich dzieje coś, co ma charakter jakiegoś niepowodzenia czy porażki, to szukają winnych, zamiast szukać powodu, dlaczego tam się dzieje. Jest taka fajna koncepcja, która się nazywa Just Culture, czyli kultura sprawiedliwego traktowania, która jest jednym z elementów tego, co robimy w fundacji, która mówi o tym, że jeżeli jakiś błąd, jeżeli jakiś wypadek, jeżeli jakaś katastrofa czy porażka nie zdarzyły się, ponieważ ktoś celowo do tego doprowadził, na przykład kierowca doprowadził do wypadku i był pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim należy się przyjrzeć otoczeniu, w którym to wszystko się wydarzyło. Czy ten kierowca ściął tą latarnię dlatego, że właśnie był pod wpływem alkoholu i nie potrafił zareagować na to, że jest ślisko na drodze, czy jego zdolności do reakcji były dużo mniejsze, czy też właśnie dlatego, że droga była zaniedbana, że miał jakiś nie do końca sprawny samochód i tak dalej, i tak dalej. Staramy się wskazywać na to i też mowa jest w tej książce o tym, że jeżeli chcemy faktycznie wyciągnąć lekcję z jakiegoś zdarzenia niepożądanego, z jakiejś porażki, to oczywiście, jeżeli myśmy podejmowali jakieś decyzje, jeżeli myśmy robili jakieś działania, to to jest ważne, ale jest to elementem całej układanki, w której my funkcjonujemy. Teraz nie chodzi o to, żeby zwalać winę na okoliczności, żeby zwalać winę na to, że nie wiem, w tej firmie źle się dzieje, albo w tym zakładzie ktoś nie umie czegoś zrobić, tylko żeby przyjrzeć się sobie i otoczeniu równocześnie i zobaczyć, co na przykład można byłoby zrobić, żeby Jarek drugi raz takiego błędu nie popełnił. Bo dzisiaj to ten błąd popełnił Jarek, natomiast jakbyśmy go zwolnili, to Jarek już w tej organizacji tego błędu nie popełni, ale może Kazik, może Zosia, może Józek, może ktoś inny taki błąd popełnić, jeżeli nie stworzymy odpowiednich warunków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich zasad, które chroniłyby nas przed tego typu błędami.
1: Oczywiście zdarza się, że kiedy popełniamy błędy, dopada nas złość. Choć często postrzegana jest jako emocja negatywna, jako emocja destrukcyjna, w rzeczywistości pełni wiele bardzo istotnych, bardzo ważnych funkcji. Oliwia Ziembińska, specjalistka uzależnień, kulturoznawczyni, podpowiadała, jak odczytywać złość jako informację i jak bezpiecznie z niej korzystać, tak żeby nie niszczyła relacji, ale pomagała je lepiej.

0: lepiej rozumieć.
1: Nie mówię, że wszyscy, oczywiście tutaj podkreślam, ale dużo mężczyzn jednak jakoś na przestrzeni dziejów musiało ukrywać dużo swoich emocji, no bo nie jesteś w stanie być, nie wiem, obrońcą jakiegoś stada czy jakiejś społeczności. No a taka była rola mężczyzn, jednak taka fizyczna też i chroniąca. No jeśli na przykład się bardziej boisz niż złościsz, jeśli lęk wygra, no to będziesz, nie wiem, tchórzem albo ale tak nawet też, nawet już bez oceny, możesz po prostu zwyczajnie zginąć. Czyli jakby musisz ten lęk gdzieś schować na chwilę, on może tam gdzieś jest, ale musisz po prostu tak się jednak nastroić, że tak powiem, no żeby jednak zaatakować, nie wiem, wygrać, mieć tą siłę, mieć tą motywację. No i tutaj złość wchodzi tak cała na biało, idealnie, no bo ona to robi, ona po prostu mówi, dobra, nie bój się, słuchaj, ja ci pomogę, nie? I zaraz...
0: Będę twoim motorem.
1: Tak, zaraz rozwalimy tego i tego i zrobimy to i to. No więc przez setki lat, tysiące, jeśli to się utrwaliło, no to trudno, żebyśmy teraz wymagali od mężczyzn, żeby w ogóle na 3-4 zmienili coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dużo mówimy o traumie przekazywanej na przykład, nie? Jakby z pokolenia na pokolenie, ale my nie mówimy o emocjonalności przekazywanej z pokolenia na pokolenie. A przecież to nie jest coś osobnego. Przekazuje to kultura, przekazuje to historia, przekazują pamięć ciała i przekazuje to jeszcze to, co teraz, nie? Więc jakby to dużo jest sił, które na nas działają. I myślę, że każdy, kto ma problem z emocjami czy ze złością, musi sobie zdać sprawę, że to naprawdę nie jest jego wina, bo działa na niego bardzo dużo, dużo sił, które mu utrudniają.
0: Z kolei od dziewczynek, od dziewcząt, od kobiet wymagało się, łamane przez wymaga się, żeby były raczej grzeczne niż się złościły. Co to powoduje w przyszłości? Jakie to może mieć skutki?
1: No niestety u kobiet to jest jakby, myślę, że najważniejszym i takim najtrudniejszym tematem to jest to przekraczanie granic. I to przekraczanie granic kobiet może być bardzo od takiego niewielkiego, tak, do bardzo też poważnego. Tu od granic takich psychicznych po granice jakieś cielesne. No bo jeśli ja jestem wychowana w kulturze, w której się nie mogę zezłościć, czyli nie mogę powiedzieć stop, nie mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba, nie mogę, tak, no bo to złość powinna mi do tego służyć, ale ja mam ją jakąś uciętą, wyciętą, trochę mi ją zabrano, no to jak ktoś mi zabierze złość, no to ja nie mam obrony przed tym, że ktoś mnie przekracza. Więc tutaj są różne historie, również bardzo takie no trudne, tak, no bo jak ja mam się na wszystko zgadzać, no to się zgadzam również na rzeczy, których nie chcę. Nie mam tych obron, nie? Więc to jest trochę tragiczne, bo myślę, że jesteśmy jako kobiety chowane do bycia też usłużnymi i też posłusznymi. I to właśnie taka amputacja złości do tego trochę służy.
2: Zbliżenie.
0: Sporo mówi się ostatnio o literaturze, a konkretnie o ekranizacjach. Kwestia literatury też pojawiała się w zbliżeniu. Zastanawialiśmy się na przykład, czy powieści mogą pomóc w przewidywaniu przyszłości. Badacze związani z projektem Cassandra z Uniwersytetu w Tybindze przekonują, że owszem, literatura bywa bardzo czułym sejsmografem społecznych napięć. Analizując dzieła literackie, czy szerzej teksty kulturowe, próbują wychwytywać sygnały, które zapowiadają kryzysy i konflikty. O tym właśnie przedsięwzięciu, w które zaangażowani są także eksperci współpracujący z armiami państw NATO, opowiadała na antenie Polskiego Radia 24 pisarka Magdalena Parys, której twórczość również stała się przedmiotem takich analiz.
3: W niemieckim programie takim publicystycznym, niezwykle znanym, usłyszałam wypowiedź ekspertki od militariów wojskowej Florence Kaup, która mówiła o projekcie Cassandra. I mówiła z wielkim zachwytem o tym, że współpracuje z tymi naukowcami z projektu Cassandra i NATO, i Bundeswehra, i w ogóle, że się tym, że to jest w tej chwili game changer absolutny i wszyscy się tym fascynują i każdy z naukowców, szczególnie z zakresu militariów, czeka na newsletter od tych ludzi. Ja tak sobie myślę, o kurczę, coś tu się zadziało. Przecież ja bez przerwy dostaję jakieś zapytania od naukowców, którzy się zajmują właśnie tym projektem i lekceważę to, myśląc, że to jest newsletter jak każdy inny i że właściwie znowuż coś ktoś ode mnie chce. Stworzył to profesor Wertheimer, kulturoznawca wiele, wiele lat temu i rozpoczął współpracę właśnie z Ursulą von der Leyen, kiedy ona była jeszcze ministrem spraw wewnętrznych w Niemczech. Zafascynował ją tym, no i w ten sposób właśnie wszedł w Bundeswehrę i tak dalej. I to jest przewidywanie przyszłości i zapobieganie konfliktom zbrojnym, a nawet do

0: Powiem wojną na podstawie i analizie książek, które zostały napisane kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej. I to oczywiście chodzi o prozę, bo to nie chodzi o podręczniki, nie chodzi o fachową literaturę, tylko wiadomo, pisarz, pisarka, i ja to mówię nie jako pisarka, tylko powiedzmy jako też badawczyni, to są ludzie, którzy widzą i wyłapują najróżniejsze tendencje wcześniej. Ktoś usłyszy jedno zdanie, a pisarz usłyszy nie tylko to zdanie, ale jeszcze usłyszy, jakim tonem zostało wypowiedziane. Jak ten ktoś się spojrzał, jak się zachował, czy się odwrócił, czy chciał kontynuować ten wątek. Czyli wszystko to, co normalnie w książce znajduje się między wierszami i co jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi wyczytać, a my po skończonej książce mówimy, w tej książce było coś.
1: Skoro już o konfliktach mowa, o konsekwencjach wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, rozmawiałem z Piotrem Pogorzelskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Kijowie i twórcą podcastu Po prostu Wschód, a także z profesorem Karlem Mazalą z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium, autorem książki Jeśli Moskwa wygra. Myślę, że ta książka jest ważna dla wszystkich. Także w Polsce są ludzie, którzy wierzą, że kiedy wojna w Ukrainie się skończy, wszystko wróci do jako takiej normy, a Rosjanie będą zadowoleni, bo osiągną swoje cele. Z drugiej strony są tacy, którzy wychodzą z założenia, że Rosja wkrótce rozpocznie atak na NATO na pełną skalę. To ta słynna wizja rosyjskich dywizji pancernych przebijających się przez Białoruś, żeby przekroczyć polską granicę i zdobyć Warszawę. W książce pokazuje, że ani jedno, ani drugie nie musi się wydarzyć. Podstawowym rosyjskim celem jest doprowadzenie do upadku NATO, a to niekoniecznie oznacza, że trzeba atakować Polskę i podbijać Warszawę. Taki ruch mógłby wręcz przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, bo zmusiłby NATO do uruchomienia artykułu 5, a Rosjanie nie mają pewności, że w takim starciu byliby górą. Natomiast jakaś niewielka operacja to już co innego. Na przykład podbicie malutkiego kawałka terytorium natowskiego kraju. W takiej sytuacji pakt musiałby zadać sobie pytanie, czy zaryzykuje wielką wojnę, żeby odzyskać skrawek terytorium na obrzeżach sojuszu. Powstałoby więc pytanie, czy NATO odpowie, a jeśli tak, to jak? Prawdopodobieństwo, że państwa sojuszu nie zrobiłyby nic, jest stosunkowo wysokie i uważam, że to jest wariant, który powinniśmy brać pod uwagę, znacznie intensywniej niż ewentualny atak na Polskę lub pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie.
2: Als das Szenario Warschau wird erobert oder aber der Krieg in der Ukraine ist vorbei und dann ist Ruhe.
1: Mówił profesor Karlo Mazala. Czy potwierdzasz tę intuicję, że tu chodzi o coś więcej niż tylko konflikt między dwoma krajami, że to nie jest spór między Rosją a Ukrainą, ale pewien konflikt, który ma szerszy, znacznie szerszy zasięg, że tu Rosjanie i Chińczycy próbują rozegrać Stany Zjednoczone i NATO?
3: Oczywiście, tak, zgadzam się w pełni i ten konflikt ma wiele różnych warstw. Ma też warstwę historyczną, to jak Putin widzi historię Rosji, ale rozumiem, że tu nie jest ta kwestia najważniejsza. A zdecydowanie jest to konflikt, który dotyczy całej Europy, całego świata i nie jest to jakaś wiedza tajemna, dlatego że ty mówiłeś o tych prowokacjach, które były w styczniu, w lutym 2022 roku, ale wcześniej, przecież w grudniu, Rosja stawiała zdecydowane warunki Zachodowi i one dotyczyły na przykład obecności wojsk NATO w Polsce. De facto Moskwa żądała, żeby te wojska po prostu zniknęły. Znaczy Polska może być członkiem NATO, ale bez tutaj sił amerykańskich czy innych, nie wiem, niemieckich na przykład.
1: Mówiąc w skrócie, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90.
3: Tak, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90. Bylibyśmy takim NATO drugiej kategorii. I dlatego myślę, że mówienie, że to nie jest nasza wojna, jest kompletną pomyłką.
1: W cieniu takich i podobnych dyskusji, debat o konfliktach i o fizycznym bezpieczeństwie coraz częściej umyka nam kwestia równie istotna, mianowicie suwerenność cyfrowa. Kontrola nad danymi, nad infrastrukturą informacyjną i nad technologiami staje się dziś jednym z kluczowych wymiarów niezależności. Wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na gospodarkę, na demokrację i codzienne funkcjonowanie obywateli. Przekonywał na naszej antenie dr Jarosław Kujsz z Kultury Liberalnej.
4: Nie będziemy przecież zaprzeczać temu, że kiedy po raz drugi obejmujemy

0: zajmował urząd prezydencki Donald Trump w styczniu 2025 roku, to zgromadził dookoła siebie wszystkich szefów big techów amerykańskich, czyli te najpotężniejsze podmioty, których właściciele są miliarderami i często mają budżety większe od budżetów niejednego państwa na świecie, że oni się zgromadzili dookoła ośrodka władzy amerykańskiej o określonej ideologii, tej ideologii, która oczekuje od tych przedsiębiorstw no, co najmniej pewnej uległości, jeśli nie promowania agendy. I szefowie tych przedsiębiorstw, widać było to na przykładzie przedsiębiorstwa Meta, gdzie szef Mark Zuckerberg żeruje pewne zmiany, które się pojawiły w związku z nową władzą polityczną. Inni szefowie także wykazali tutaj daleko idącą uległość, a w zamian za to władza amerykańska chce im gwarantować najwyższy poziom uprzywilejowania w relacjach ze światem zewnętrznym, co w naszym przypadku odsyła nas do awantur o to, jak daleko może się posunąć Unia Europejska w regulowaniu i odzyskiwaniu tej suwerenności cyfrowej, czy w ogóle zdobywaniu jej jakichś przyczółków. I w odpowiedzi no jeden znowu z tych gigantów, lubiany czy nielubiany Elon Musk, w swoich mediach społecznościowych zaczął nawoływać do zniszczenia Unii Europejskiej po prostu w odpowiedzi na te próby zaprowadzenia tam pewnych reguł gry, które by korespondowały z wrażliwością europejską. Więc widać, że my się przesunęliśmy z tej rozmowy o problemie państwo big techi na rozmowę trochę w starym stylu, czyli państwo kontra państwa, tak? Stany Zjednoczone kontra Unia Europejska. To oznacza, że my jesteśmy w sferze, w której znowu pojawia się ta rywalizacja dawnych władz centralnych. No i znowu my przyszłości nie znamy, ale każdego dnia widzimy, jak bardzo te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską stają się napięte i że są to relacje, których przyszłość, także ta cyfrowa, odgrywa ogromną rolę.
1: Jeszcze słowo o książkach, ale znów nie o lalce. Kolejne książki, kolejne seriale, mniej lub bardziej wprost nawiązujące do historii Auschwitz, cieszą się ogromną popularnością. Można wręcz odnieść wrażenie, że nazwa obozu staje się gwarancją sprzedażowego i frekwencyjnego sukcesu. Tymczasem autorom zdarzają się błędy, które bywają bolesne, a nawet niebezpieczne. Książka i serial Tatuażysta z Auschwitz na przykład są tego najlepszym dowodem. O tym, jak przekazywać prawdę o historii, konkretnie w tym wypadku o Holokauście, na naszej antenie przekonywała dr Wanda Witek-Malicka z Muzeum Auschwitz-Birkenau.
2: Młodzi ludzie, zanim jeszcze natkną się na przekaz szkolny, zanim jeszcze Auschwitz pojawi się na lekcjach historii, oni bardzo często z tym tematem spotykają się w sieci i to w takiej formie najgorszej z możliwych. Pamięta pan być może sytuację, kiedy funkcjonowała, grała pani o Pokemonów. Okazało się, że gra działa także w Auschwitz, więc wtedy było o tym bardzo głośno. Niewykluczone, że nie jeden młody człowiek zetknął się wtedy z tym i pierwszy raz pojawiło się gdzieś Auschwitz w jego świadomości, że takie miejsce jest, nie wiedząc zupełnie, czym to miejsce jest. Więc tutaj od zupełnie złej strony się pojawia, w zupełnie fatalnym kontekście pojawia się przekaz na temat Auschwitz. Oczywiście młodzi ludzie znają również Auschwitz, no, jak mówiłam, z memów gdzieś tam z sieci. Znają czasami Auschwitz z różnego rodzaju filmów i tutaj naszym takim koronnym przykładem, bardzo niedobrym, jest Chłopiec w pasiastej piżamie.
1: To jest, przepraszam, film, który w austriackich szkołach jest niejako lekturą obowiązkową, jako wprowadzenie do tematu.
2: Ale w wielu polskich szkołach również nauczyciele, no mam nadzieję, że już coraz rzadziej, wykorzystują go jako film, który doskonale nam opowiada o Holokauście. I uważam, że to jest fatalny film do tego, żeby opowiadać dzieciom o Holokauście. W ogóle, żeby traktować go jako mówiący o Holokauście, no nie, w żaden sposób. Film i książka zresztą, tak? No bo tutaj książka była pierwsza, film został na jej podstawie napisany. To jest film, który całkowicie, czy obraz, który całkowicie nam zmienia perspektywę. Ponieważ kiedy zapytamy, kto jest głównym bohaterem tej książki, no to głównym bohaterem książki okazuje się syn komendanta. I takie cierpienie, które rzeczywiście widzimy, które rzeczywiście zapada w pamięć, które rzeczywiście dotyka widza, czy

czytelnika, to jest cierpienie tych rodziców, którzy stracili dziecko. To jest ten wątek, który w tym filmie skupia największą uwagę i budzi największe emocje. Ten biedny, zupełnie niewinny chłopiec, który nieświadomy przeszedł do swojego przyjaciela za druty kolczaste i zginął w komorze gazowej. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, no sytuacja taka nigdy nie miała miejsca, a po drugie, jakoś w tej całej tragedii tej niemieckiej rodziny, rodziny sprawców, umyka czytelnikowi i widzowi, że razem

0: główny akcent położony. W związku z czym no nie jest to film, który bym polecała do edukacji zdecydowanie. Ale to niestety jest dla wielu młodych ludzi baza. Również książki bardzo popularne, które gdzieś tam się pojawiają z ostatnich latach. Troszeczkę mam wrażenie, że przycichło, ta fala opadła. Ale w latach wcześniejszych rzeczywiście tych książek, tak zwanych książek w paski czy z Auschwitz w tytule, pojawiło się niezwykle dużo. I one niestety, ale zaczynają być podstawą edukacji takiej potocznej, czyli takiej właśnie wiedzy, jaką się zyskuje przy okazji lektury.
1: Są w Polsce politycy, którzy tego, co mówi dr Wanda Witek-Malicka, powinni posłuchać ze szczególną uwagą. A skoro o politykach mowa, i oni, ale też influencerzy czy reklamodawcy, ale też ludzie z naszego najbliższego otoczenia próbują wpływać na nasze decyzje i na nasze zachowania. Perswazja to jest naturalna część komunikacji, ale granica między przekonywaniem a manipulacją nie zawsze jest oczywista. Jak rozpoznać techniki wywierania wpływu? Dlaczego niektóre działają na nas szczególnie skutecznie i czy można się przed nimi bronić? O tym opowiadała psycholożka Alicja Stankiewicz.
2: Wpływ jest takim pojęciem najszerszym, dlatego że my wpływamy na innych ludzi każdego dnia i w różny sposób. Wpływamy poprzez to, co mówimy, jak się zachowujemy, nawet jaki mamy tembr głosu, jak się ubierzemy, to wszystko jest rodzaj wpływu na innych ludzi. Jednym słowem, wpływamy na siebie cały czas. Rodzic na dziecko, dziecko na rodzica, szef na pracownika, pracownik na szefa. Perswazja natomiast jest taką próbą przekonania kogoś za pomocą komunikacji, argumentów do tego, na czym tej osobie zależy, ale jednocześnie z zachowaniem takiej możliwości wyboru i autonomii.
1: Czyli chcę panią przekonać, żeby pani przyszła do studia i opowiedziała o nowej książce, bo uważam, że temat jest potrzebny.
2: Na przykład.
1: A pani książka ważna.
2: Tak, i pan mi mówi, przyjdź, no naprawdę proszę cię przyjdź, bo ja bym chciał zrobić ten program. A ja mówię, wiesz, nie bardzo mi się chce przyjść do tego radia, nie wiem, dzisiaj albo że w ogóle. Mam wybór, mogę odmówić. Natomiast manipulacja jest takim sposobem wpływania, w którym intencja lub mechanizm nacisku, one są ukryte.
1: Te i całe mnóstwo innych rozmów znajdą państwo na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl. W wyszukiwarce trzeba wpisać tytuł audycji Zbliżenie. W tym miejscu zbliżenie zawieszamy. Być może jeszcze kiedyś się pojawi. Tymczasem my będziemy spotykać się, owszem, w niedzielę, ale nieco wcześniej, bo po godzinie 17 i przez najbliższe miesiące będziemy przyglądać się temu, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Przyjrzymy się polityce, przyjrzymy się kulturze, historii i gospodarce Niemiec, bo dzieją się tam rzeczy zastanawiające, ciekawe, momentami też niepokojące. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
1: 36 minut po godzinie 22, oczywiście w wieczornym wydaniu w Polskim Radiu 24, nie może zabraknąć programów dotyczących bezpieczeństwa, armii, uzbrojenia, produkcji uzbrojenia i równie interesujących tematów.
3: Powtórka programu.
7: Kafe Armia.
8: Będziemy o obronności dzisiaj dużo rozmawiać. Ze mną są znamienici goście w studiu. Generał Bogusław Pacek. Witam serdecznie, panie generale.
9: Witam, dzień dobry.
8: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości. Witam serdecznie. Dziękuję, że zechcieliście w ten przepiękny, słoneczny, sobotni poranek nas odwiedzić.
7: Cześć Agnieszka, dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry. Panie generale, zaczniemy od...

0: kwestii, która wywołała chyba sporo emocji politycznych. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, wywołał taką polityczną dyskusję na temat tego, że pasowałoby przynajmniej młodych mężczyzn przeszkolić, ale tak przeszkolić po prostu obowiązkowo. Jak pan sądzi, to się uda? To jest taka potrzeba rzeczywiście?
1: To jest bardzo nośne hasło i dzisiaj wystarczy gdziekolwiek głośno powiedzieć, wracamy do poboru, każdy przeszkolony i tak dalej, i tak dalej. Najchętniej to mówią ci, którzy już do wojska nie pójdą. Albo w nim byli, albo...
0: Nigdy nie byli.
1: Albo nigdy nie byli. Raczej mówią ci, którzy nigdy nie byli. Formalnie wypadałoby się tego zgodzić, tak? Jest czas trudny, obok trwa wojna, pobór. Natomiast człowiek zorientowany nie tylko w tym, ile trzeba różnych działań podjąć, ale także w tym, z czym to jest związane. Ja jestem byłym już oficerem służby czynnej, który pamięta i te czasy sprzed 90 roku, i te po 90 roku. I polskim problemem, może nie tylko polskim, ale skoncentrujmy się na naszym kraju, jest to, że myśmy mieli coś bardzo niedobrego w państwie, a mianowicie niechęć do obowiązkowej służby wojskowej. W Polsce uciekało rocznie rejestrowanych około 12 tysięcy żołnierzy z koszar. Samowolne oddalenia były plagą, taka jest prawda. Radość wyrażana przez żołnierzy opuszczających wojsko wyrażała się w pijaństwie, w chustach, w krzykach i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można lekceważyć. W związku z powyższym Polska ma patent. On jest kosztowny i my go realizujemy. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, 26 dni szkolenia i 11 miesięcy służby. Jak patrzymy na to, co się dzisiaj w Rosji, w Ukrainie, wszędzie na świecie, to niestety samymi dobrymi chęciami nawoływanie do obrony ojczyzny nie wystarczy, że tak powiem, działać. Trzeba ponosić też koszta finansowe. Ci, którzy idą do wojska, muszą być w jakiś sposób gratyfikowani. Myślę, że to jest jedyne wyjście. Więc to jest jakaś forma dobrowolności. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Więc człowiek musi się zgodzić. To nie biorą go na siłę. I to jest, sądzę, przyszłość. Same wojny, które trwają obok nas, w tym ta najtrudniejsza dla nas obok, pokazuje, że i Putin, i Zełenski bez many-many nie zajedzie za daleko. Jeden i drugi musi szukać bodźców materialnych, żeby zainteresować udziałem w wojnie. A cóż to dopiero na takim etapie, w jakim my jesteśmy. Więc ja z jednej strony rozumiem to chęć przeszkolenia i sam też się skłaniam ku temu, żeby każdy Polak miał jakieś podstawowe przeszkolenie, ale wolałbym, żeby zrobić to tak, żeby ludzie chcieli pójść. Żeby chcieli pójść, a broń Panie Boże, żeby nie doprowadzić do tego, co dzisiaj mamy na Ukrainie, że są łapanki i wyłapywanie ludzi, żeby bronili swojego państwa. To jest złe.
0: Pan generał powiedział, Tomku, teraz do ciebie kieruję to pytanie, odbijemy trochę tę piłeczkę. No właśnie o tym, o tej dobrowolności, o tym, że jeżeli mamy kogoś, kto jest ochotnikiem, no to on pewnie wypełni lepiej tę służbę niż tak jakby był, tak jak to rzewniej bywało, złapany na siłę, niemal więziony tam w tej jednostce i potem te słynne właśnie powroty. Tylko pytanie jest moje takie, Tomku, troszeczkę przewrotne. Czy my możemy sobie jeszcze pozwolić na to, żeby tylko właśnie na ochotników czekać? No bo z każdej strony tak naprawdę i od wielu ekspertów i też ze strony polityków słyszymy, z różnej strony sceny politycznej zresztą, słyszymy, że jednak w tym przedwojniu trochę tak jakby znajdujemy się. Nie chcę nikogo oczywiście straszyć, ale te komunikaty medialne są brutalne i bezwzględne.
2: Odpowiem tak. Na Ukrainie, na froncie walczą programiści, menadżerowie, ludzie od reklamy, goście, którzy tworzą grę. Ci wszyscy, którzy przed 22 rokiem w ogóle nie myśleli o jakiejkolwiek służbie wojskowej czy o armii, byli od tego jak najdalej. Sytuacja zmusiła ich do tego, że nagle włożyli mundur i poszli na front. I teraz odpowiadając na twoje pytania, Agnieszko. Czy my chcemy mieć taką samą sytuację? Możemy w tym momencie krzyczeć, tak, po co, nie chcę iść do wojska, po co nam pobór, od czego jest armia zawodowa, niech państwo mnie broni. Tylko że za chwilę, jak przyjdą tutaj Moskale, to wszyscy będziemy musieli nagle, z dnia na dzień, nauczyć się walczyć. I dodam, tutaj chciałem powiedzieć jedną rzecz. Niestety, oczywiście pełna zgoda z panem generałem, że w tym momencie zrobić powszechny, odwiesić pobór, bo pobór jest zawieszony, odwiesić pobór, to jest ogromny wysiłek organizacyjny dla wojska, żeby masę tych ludzi przeszkolić i żeby cały ten system zaczął działać.
1: Finansowy dla państwa.
2: I finansowy

0: jazzowy dla państwa. Tutaj to są niestety zaległości i pana premiera Tuska, i pana premiera Morawieckiego. Wojna na Ukrainie trwa od 12 lat. I już w 14 roku powinna być ta dyskusja o tym, że może warto, żebyśmy zaczęli szkolić rezerwę i przygotowywać społeczeństwo do konfliktu z Rosją. Teraz jesteśmy już, to jak to mówi się kolokwialnie, trochę po ptokach.
1: Jest bardzo wiele osób...
2: Jedno zdanie tylko. Warto natomiast na tym etapie pomyśleć o warunkach do odwieszenia poboru. Bo myśmy oddali koszary. I na jednej ścianie, i na drugiej ścianie. Dzisiaj, jak pojedziemy do tych garnizonów typowo wojskowych, to tam są jakieś instytucje, spółdzielnie, prawda, produkcja czegoś idzie. W związku z tym, że to jest łatwo tak powiedzieć, pyk i odwiesić pobór. A gdzie ci ludzie będą mieli swoje te miejsca koszarowe? Gdzie będą ich magazyny broni i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, myślę, że to już jest czas, żeby pomyśleć o warunkach do tego, że odwieszony pobór zacznie rzeczywiście działać, bo odwieszony pobór i co? W namiotach? Można, ale nie na długo.
0: Tym bardziej, że... Pełna zgoda tutaj, jeszcze tylko chciałem jedną rzecz poruszyć, którą wczoraj poruszył na X-ie ekspert Fundacji Pułaskiego, nie pamiętam teraz nazwiska, ale on zwrócił na jedną bardzo ważną rzecz uwagę, mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy takiego 20-latka, którego chcemy wziąć na przeszkolenie wojskowe i do wojska. Jak jemu się kojarzy służba w polskiej armii? Kojarzy mu się tak, że A, ma być miejscem armatnim, przegramy, Polska ponosi porażki. To zniechęca, nie ma takiego ducha wśród tych młodych ludzi, tak, idę do polskiej armii po to, żeby zwyciężać.
1: Jest jeszcze chyba jedna bardzo ważna kwestia, o której i mówisz ty, Tomku, i mówi pan generał. My mówimy właśnie o miejscu, gdzie no, ewentualnie ci ludzie z tego odwieszonego poboru mieliby się znaleźć, ale mówimy też o sytuacji, o jakości tego szkolenia, bo nie możemy zapominać, padło tutaj to też takie sformułowanie, że rezerwy szkolmy i szkolmy i to rzeczywiście jest chyba tak naprawdę clue.
2: To jest punkt.
1: Dokładnie.
2: Bo przy całym szacunku dla ministrów byłych, różnych, z różnych czasów, jeżeli proponujemy dla obrony terytorialnej 16-dniowe szkolenie, to okej, bo ta obrona terytorialna szkoli się ustawicznie w jednak prostszych zadaniach niż te, które są związane z wojskami dronowymi, rakietowymi, nawet tą podstawową artylerią z pancernymi, zmechanizowanymi i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. W związku z powyższym nie wystarczy dzisiaj powiedzieć to, przeszkolmy wszystkich w ciągu 2 tygodni, 16 dni. Nie ma czegoś takiego jak 16 dni i żołnierz, który pójdzie do wojsk rakietowych.
0: Oczywiście.
2: Czyli jeżeli znaczy, mówimy o
1: odwieszeniu... Musi mieć te kompetencje odświeżane generalnie, cyklicznie.
2: Ale to pani redaktor mówi o szkoleniu zasobów mobilizacyjnych. Ja mówię o szkoleniu podstawowym. Czyli jeżeli ktoś mówi powszechna, że tak powiem, gotowość do odwieszenia poboru. No okej, odwieźmy pobór, ale jeżeli ktoś mówi, że to będzie trwało szkolenie tydzień, dwa, trzy czy miesiąc, to ja mówię od razu, nie będzie jakości. Jeżeli czegoś brakowało Ukrainie, czy nadal brakuje Ukrainie, jeżeli chodzi o żołnierzy, to wyszkolenia. W związku z powyższym, to się zmienia oczywiście w trakcie tej wojny. W związku z powyższym trzeba mieć świadomość, że odwieszenie poboru to są warunki przygotowane logistyczne, techniczne, uzbrojenie, sprzęt. Wyszkolenie tych żołnierzy jest czymś kolejnym, ale trzeba być gotowym na takie działanie, że nie odwieszenie poboru i na 16 dni czy na 20, tylko na taki czas, który da żołnierzowi umiejętności do udziału w wojnie.
0: Tak, myśmy po prostu zawiesili pobór, teraz nagle widzimy, że jest pożar i nagle próbujemy to wszystko jakoś naprawić. A brakuje nam rozwiązań systemowych, które będą przynosiły efekty w szerszej perspektywie.
1: Wydaje mi się, że też chyba tak podsumowaniem tej części naszej dyskusji powinny być też słowa, które wielokrotnie wypowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany zresztą przez ostatnie miesiące bardzo często o właśnie kwestię poboru, ewentualnego odwieszenia jakiejś formy, no właśnie takiej tej powiedzmy służby. On zostawia sobie taką furtkę, mówiąc, że gdyby była taka sytuacja rzeczywiście, że nie wiem, czy demograficzna, czy jakakolwiek inna, to trzeba by było się zastanowić, w jakiej formie, na jaki czas i jak do tego pomysłu wrócić. Ale to są właśnie takie bardzo miękkie deklaracje, tak bym powiedziała, no bo chyba wynika to też z tego, o czym panowie powiedzieliśmy.
0: Ja
1: i my tu powiedzieliśmy, że...
0: ogromną prośbę do polityków, którzy nami obecnie rządzą. Mniej patrzenia na słupki poparcia w sondażach, a bardziej konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa państwa. No panie generale, czas... Panie generale, czas... mamy takie czasy,
2: że... Polityka jest polityką i to jest bardzo dobrze, że ten temat został podniesiony, bo powiedzmy sobie,

0: szczerze i bez owijania w bawełnę. Nie wygra niech wyborów, jeżeli odwiesi pobór, rzuci to od tak sobie, bez jednak głębokiego przemyślenia, jak to ma być. Stąd też ja myślę, że to jest coś, co się powtarza. Opozycja nawołuje do odwieszenia poboru, a w momencie, kiedy sama dochodzi do władzy, no niekoniecznie to wprowadza.
1: No dobrze, panie generale, okej, oczywiście polityka ma swoje prawa, będziemy patrzyli na sondaże, modlili się, żeby nic nam się nie wydarzyło, ale jak przyjdzie co do czego, nagle się obudzimy z ręką w nocniku i będzie wielki płacz.
2: Tomasz zawsze reprezentuje bardzo radykalne skrzydło.
0: Nie, znaczy zgadzam się, bo to jest oczywiste, że trzeba myśleć o państwie poważnie. Interes państwa jest ważniejszy od interesu partii i nawet do tego wygrywania. To jest zgoda. Tylko jeżeli już rozmawiamy, to przygotujmy na tym etapie warunki do odwieszenia poboru, bo nie da się odwiesić poboru nagle i co? I dzieci żołnierze pójdą, gdzie oni będą szkoleni? Trzeba to wszystko przeliczyć, policzyć. Gdzie są instruktorzy? Gdzie jest dla nich uzbrojenie? Gdzie miejsce ich przebywania? Gdzie będą spali? I tak dalej, i tak dalej. To są bardzo poważne wyzwania i warto nimi się już na tym etapie zająć.
1: I zgadzam się, że jest to wielkie, wielkie wyzwanie, panie generale. Tym bardziej, że mamy stracone 12 lat.
2: Wydaje mi się, że też i sztabownicy, i też część pracowników resortu obrony zdaje sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja poważna. I myślę tutaj o pracach nad ujednoliceniem wszystkich naszych prawnych kwestii, jeżeli chodzi o czas przed wojną albo czas przed zagrożeniem hybrydowym. Różnie to jest nazywane, określane. Wiemy, że takie prace trwają. Są teraz uzgodnienia między poszczególnymi ministerstwami, no bo jak to bywa w państwie demokratycznym, różne resorty muszą się wypowiedzieć na ten temat. I mówimy tutaj o takim właśnie prawie, które powstaje w resorcie obrony na czas przedwojnia, bo tak jest to określane przez kierownictwo.
0: Ma wielu krytyków oczywiście, tak. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że rzeczywistość jest inna. Bo w jakim stanie my w tej chwili jesteśmy? Czy my jesteśmy w stanie wojny? Nie. A jednak nas atakują, tak? Czy my jesteśmy w stanie jakiejś wojny hybrydowej? No może jednak nie hybrydowej, jak dron wlatuje i może za chwilę rozwalić mój dom albo miejsce, w którym pracuję.
2: A my mamy te procedury, które nam utrudniają.
0: Dokładnie. A my mamy procedury albo pokoju, tak? Albo wojny w sensie militarnym. Mamy oczywiście sytuacje kryzysowe, ale zgadzam się z tym, że trzeba wypełnić również w sensie prawnym takie działanie, jakie, żeby umożliwić kontrdziałanie, przeciwdziałanie, zapobieganie na sytuację, którą mamy. Przede wszystkim, to nie jest kwestia tylko wojska, to jest przede wszystkim kwestia wojska i administracji. Tam jest wiele rzeczy do dogrania. Mam nadzieję, że to, co ma być wprowadzone, wypełni tę lukę.
2: Tomek?
1: Fantastycznie, że pracujemy nad kolejną ustawą, że pracujemy nad procedurami. Bardzo mnie to cieszy i tak, to jest niezbędne w obecnej sytuacji. Jednocześnie chcę wierzyć, że oprócz prac nad procedurami są również prace, które mają nam zapewnić zdolności do odparcia, załóżmy, saturacyjnego ataku graniami 5, że pracujemy nad modelami sztucznej inteligencji, która pozwoli analizować informacje, które toczą się na obecnym polu walki. Rozumiem, że dlatego szef Instytutu Sztucznej Inteligencji Łukasiewicza nie był na targach MSPO, bo był tak zajęty bieżącymi tematami, projektami. Także podsumowując...
0: Łukasiewicz jest wszędzie, nie był na targach?
1: Nie był.
2: Tomasz skrupulatnie to odnotował, widziałam, chodził po wszystkich stoiskach.
1: Tak, ale podsumowując, fajnie, że się zajmujemy procedurami, ustawa taka, siaka, tutaj kto co ma robić, ale nie zapominajmy, jak przyjdzie to do czego, będziemy musieli mieć zdolności do działania.
2: A w tym czasie...
0: Ale panie redaktorze, to jedno zdanie tylko. My musimy mieć wypracowane działania, procedury na taką sytuację, o której właśnie tutaj mówimy. Jeżeli gdzieś uderzy Gierań 4, Gierań 5, tak? To jest wojna, czy to nie jest wojna? Tym bardziej, jeżeli to będzie uderzenie tak zwane bez flagi, że nie będzie wiadomo, kto to uderzy. Jak mamy odpowiedzieć? Jak mają zachować się urząd administracji, który w czasie pokoju odpowiada za bezpieczeństwo na swoim terenie? Trzeba to jednak uzupełnić. Dzisiaj padają tego typu wątpliwości, kto ma chronić różnego typu urzędy, jak tworzymy obronę cywilną. Warto się nad tym pochylić, bo ten stan, który dzisiaj obserwujemy, on może być długi. Takiej niepewności. Jak odpowiedzieć, jeżeli rzeczywiście jednocześnie uderzy 5 takich dronów Gerań 5 właśnie? Jak odpowiedzieć? Jak ma się zachować wojewoda, starosta? Jak ma się zachować wojsko? Czy razem? Jak reagować?

0: w stosunku do domniemanego sprawcy.
1: No
0: także
1: na pewno wojsko będzie miało trochę ułatwione, ma ułatwione tak naprawdę zadanie, jeżeli chodzi o rozpoznanie no właśnie tych dronów, o których pan generał mówi, no bo mamy zmianę procedury. Tomasz, przywołuje cię do porządku. Mamy zmianę procedury, no jednak mamy te wytyczne nowe dowództwa operacyjnego. Tak, mamy słusznie mieć prościej, łatwiej, mamy, no piloci.
0: To jest ten czas tam właśnie przedwojenny, to jest pierwsza taka poważna jaskółka, że omijamy pewne procedury typowe dla czasu pokoju, kiedy trzeba aż podlecieć, prawda, do tego środka powietrznego i to było zrozumiałe. A jak to będzie motolotnia, a jak to będzie prywatny samolot i się kogoś pomyli, a jak źle odczyta gdzieś tam na radarze, no na miły Bóg, nikt nie chce mieć na sumieniu samolotu pasażerskiego, nawet jeżeli to będzie mały. A z drugiej strony mamy sytuację, w której nie można czekać, bo za moment, jeżeli będziemy tak się rozpoznawać i podlatywać, to może zginie ileś osób. W związku z tym, to jest odpowiedź. To jest taki stan, w którym trzeba znieść ten jeden punkt z podlatywaniem i rozpoznawaniem wizualnym. Trzeba uderzać.
1: A w tym czasie nasi sąsiedzi z Litwy przy naszej granicy, przy przesmyku suwalskim tak zwanym, dzisiaj mają ostatni dzień ćwiczenia, wielkiego ćwiczenia w tym roku mobilizacyjnych systemów. Więc to też warto może brać pod uwagę, że czasami jednocześnie z pracą nad przepisami warto też ćwiczyć właśnie tego typu
2: zdolności mobilizacyjne. No właśnie, gdy my dyskutujemy o tym, czy odwiesić pobór i jak to wpłynie na słupki poparcia, nasi sąsiedzi mają pobór i ćwiczą mobilizację.
1: I musimy omówić dwa bardzo ważne tematy, które też wiążą się z naszą obronnością i jej wzmacnianie, mam wrażenie. Czyli mówimy o zabiegach polskiego rządu, jeżeli chodzi o stałą obecność amerykańską. My wiem, że wielokrotnie o tym na naszej antenie rozmawialiśmy, ale mamy takie nowe punkty, że tak powiem, odniesienia, bo wiemy, że wicepremier Kośniak-Kamysz zapewnia, że jego zdaniem na jego nosa, no to nawet może gdzieś w okolicach Mikołaja byłaby już jakaś decyzja ogłoszona taka, no... jednoznaczna, tak bym to powiedziała, że na tak. Panie generale?
0: To jest oczywiste, że każdemu Polakowi jest na sercu problem stałej bazy, bo się czujemy zagrożeni, więc nie ma co ukrywać. Myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości, czy powinno to dobrze służyć Polsce, czy nie, nawet jeżeli to będzie nas sporo kosztowało. Natomiast inną sprawą jest to, co mówi Donald Trump, bo wczoraj chciał, żebyśmy pozbyli się rezerw paliwowych, jeżeli chodzi o diesel. Włos mi się zjeżył, jak to przeczytałem. Państwo prawie zagrożone stanem wojny, bo przecież po sąsiedzku jesteśmy z wojną i my mamy rezerw paliwowych się pozbywać. Dzisiaj rano wstaje i się okazuje, że nie, to już nie jest ważne. To Europa dobrze zrobiła, że nie chciała wykonać zalecenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc biorąc pod uwagę tą nieprzewidywalność różnego typu decyzji albo zapewnień prezydenta Stanów Zjednoczonych, ja może nie jestem sceptykiem, ale bardzo ostrożnie wypowiadam się co do moich nadziei, co do tej bazy. Bo mamy dwie strategie amerykańskie, albo dwa odłamy tej samej strategii. Jedna strategia, która w sposób oczywisty mówi, zmniejszyć swoje siły wszędzie na świecie. Amerykanie mają 750 baz w różnych państwach, na wszystkich kontynentach, coś byśmy znaleźli. I to jest zrozumiałe, że chcą się skoncentrować na Dalekim Wschodzie, na Morzu Południochińskim, Tajwan. To jest wielka rywalizacja z Chinami i nie chcą jej przegrać, a różnie może być. Ale pojawia się druga strategia. Donald Trump przejrzał na oczy. Ewidentnie dzisiejsze jest poranne stwierdzenie, że nie będzie żadnych rozmów z Rosjanami, dopóki nie zakończy się wojna. To jednak jest trochę, może nie nowe, ale inne niż z czym się spotykaliśmy. W związku z powyższym mam nadzieję, że Rosjanie, że Amerykanie traktują to jako część swojej strategii, nie tylko jako przyjacielską pomoc dla Polski i tak dalej. Własny interes Stanów Zjednoczonych mówi, że dobrze byłoby w tej części świata, w Polsce właśnie, stworzyć stałą bazę, niezależnie od tego, że spodziewam się, że generalnie nastąpi redukcja sił amerykańskich w Europie.
1: Tomasz?
2: Ja tutaj, nawiązując do początku wypowiedzi pana generała, chciałem powiedzieć, że ja jako obywatel Polski będę się czuł bezpiecznie wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie miało takiej zdolności, żeby zająć samodzielnie Królewiec, wyzwolić Białoruś i móc przeprowadzać uderzenia dalekiego zasięgu na rafinerie i cele strategiczne
0: w Rosji. 1,5-milionowa armia i posiadanie wojsk nuklearnych.
2: Panie generale, Ukraińcy nie mają 1,5-milionowej armii obecnie, no, i całkiem nieźle.
0: Nie chcę, żeby Polska była nigdy, sytuacji Ukrainy. Nigdy,
2: ciągle, ale mi się chciałbym, żeby ta Polska miała takie zdolności, jak ma obecnie Ukraina, że rozwala rafinerię.
0: Nie przesadzajmy.

0: To
1: a
0: jedno.
1: Jak ty byś chciał, druga, Tomaszu? Wręcz druga... nie mamy czasu, ale chyba nie będziemy wyzwalać Białorusi.
2: Przesadzajmy, bo Ukraina...
1: Ale mieć takie
0: zdolności, żeby móc takie coś zrobić, powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć samodzielną, silną armię, taką jak ma Korea, czy taką jak ma Izrael. I na tym powinniśmy opierać na nasze bezpieczeństwo, a nie na obecności bazy amerykańskiej.
1: Ale wydaje mi się, że mamy chyba wpisane też w różne nasze dokumenty strategiczne, że sojusze i te dobre sojusze, no też
3: panie
1: są
3: redaktor,
1: istotne.
3: Ja muszę tu postawić, muszę się włączyć.
1: Bardzo proszę.
3: Oczywiście, że Ukraina walczy bohatersko, że ma świetne drony, że wiele się rzeczy zmieniło. Ale Ukraina nie przetrwałaby tygodni tej wojny, gdyby nie pomoc Zachodu, w tym Polski, w tym Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i też Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj nie zaczynajmy takiego tematu w ogóle, bo tej wojny by już dawno nie było. Nie było, nie trwałaby ani 3, ani 4, ani 5 lat. I Polska sama też by jej nie wygrała. Polska ze średnim potencjałem, albo nawet wyżej niż średni, powiedzmy, w Europie, musi pozostawać w sojuszach, czy chce, czy nie chce.
1: Bardzo dziękuję, generał Bogusław Pacek i Tomasz Badowski, analityk wojskowości. A dzisiaj naszej audycji na żywo przysłuchiwała się jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie osoba, moja mama, Halina Drążkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mama słucha audycji. Mama słucha audycji, odkąd ona istnieje i bardzo dziękuję, że dzisiaj wysłuchała.
3: A ja potwierdzam, że świetnie zorientowana w sprawach obronności, w sprawach bezpieczeństwa.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
4: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest niedziela, 4 października. Oto co dziś w magazynie. Pierwsza główna statuetka i druga od czytelników. Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. Uwaga kierowcy, prawie w całym kraju w nocy gęste mgły. Policja apeluje o ostrożność. Polski MSZ odpowiada na rosyjskie wezwania do opuszczenia Kijowa przez dyplomatów. Rosja atakuje Ukrainę, a w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu kolejne alerty. RCB. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. Oprócz głównej nagrody przyznawanej przez jury, pisarz otrzymał też Nike Czytelników. Jako zwycięzca głównego wyróżnienia odebrał nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych oraz statuetkę przedstawiającą boginię zwycięstwa zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Za wygraną w plebiscycie czytelników autor otrzymał dodatkowo 10 tysięcy złotych. Dla Twardocha to czwarty finał w historii nagrody, ale pierwsza główna statuetka. Z kolei Nike Czytelników powędrowała do niego już drugi raz. Pierwszą zdobył w 2013 roku za Morfinę. A powieść Nul opowiada o losach polskiego historyka o pseudonimie Koń, który po rosyjskiej inwazji w 2022 roku decyduje się na wyjazd na pierwszą linię frontu na Ukrainie.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami na terenie 9 województw. Widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski widoczność ograniczona także na południu kraju. Gęsta mgła może stwarzać poważne zagrożenie dla kierowców. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać do rana. A służby apelują o rozwagę, szczególnie że weekend był tragiczny na polskich drogach. W wypadkach zginęło prawie 20 osób.
1: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
2: W minionej doby na polskich drogach doszło do 91 wypadków drogowych, 97 osób zostało rannych, 15 osób poniosło śmierć.
1: Aleksandra Laskowska zaznaczyła, że tych 15 zgonów to nie jest tylko liczba w policyjnych statystykach.
2: To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie szczególnej uwagi, niezachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
1: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Dziś po południu cztery samochody zderzyły się na najważniejszej arterii województwa warmińsko-mazurskiego, trasie krajowej nr 16 między Olsztynem a Biskupcem. Tam ranne zostały cztery osoby. W powiecie ełckim na trasie Pisanica-Romanowo zginął motocyklista, a na autostradzie A2 na Lubelszczyźnie w rejonie miejscowości Łukowisko z powodu śmiertelnego wypadku jezdnia w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Personel polskiej ambasady nigdzie się nie wybiera. To odpowiedź polskiego MSZ-u na rosyjskie wezwania do opuszczenia Kijowa przez dyplomatów. Tak wynika z oświadczenia resortu. Z kolei rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał, że również żadna z zachodnich ambasad nie poinformowała strony ukraińskiej o planach ewakuacji. Tymczasem dziś wojska rosyjskie po raz kolejny zaatakowały przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie. Doszło do tego podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merca. O zdarzeniu poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne. Jak można atakować centra przetwarzania danych? Przecież to nie jest infrastruktura wojskowa. Jak można atakować obiekty telefonii komórkowej? Jak Putin może tak myśleć? Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Ma on opiewać na miliard euro. Do tego dojdzie pomocy w energetyce. Stany Zjednoczone proponują tymczasem zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Ma ono odbyć się do końca października. Takie informacje przekazał prezydent Zełenski. Jak dodał, Waszyngton jest obecnie w stałym kontakcie z Kijowem, z Moskwą i Rosją. Wczoraj Zełenski przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. W związku z dzisiejszym atakiem Rosji na Ukrainę mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. Krótko przed godziną 16 przyszła informacja, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski. A nasi rodacy są w tej sprawie mocno podzieleni. Wynika z najnowszego badania dla Onetu. Ponad 1/3 Polaków źle ocenia działanie alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale niemal tyle samo osób ma dobre zdanie w tej sprawie. Pałac Prezydencki stara się wykorzystać kwestię stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce w wewnętrznej rywalizacji z rządem, tak ocenia profesor Artur Roland Kozłowski. Na antenie Polskiego Radia 24 politolog odniósł się do słów prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który mówił, że w Waszyngtonie jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
3: Sądzę, że prawda jest taka, że minister Przydacz prawdopodobnie z prezydentem Nawrockim zakładają, że jest no może 99,99% pewności, że taka baza powstanie, a zatem wyprzedzająco próbują przypisać właśnie obozowi prezydenckiemu jak najbardziej wiodącą rolę, zatem sukces. I jakby w rywalizacji politycznej, w ramach rywalizacji obozów politycznych powiedziałbym, że jest to normalne.
0: Marcin Przydacz mówił, że prezydent załatwił stałą bazę wojsk USA w Polsce.

0: jednak jej stworzenie leży w gestii rządu i Pentagonu. Donald Trump mówił z kolei, że baza może powstać, ale nie ma jeszcze żadnej oficjalnej decyzji w tej sprawie.
1: Suma wydarzeń.
0: Kierowcy znowu płacą mniej na stacjach benzynowych. Rząd wprowadził pakiet obniżający ceny paliw po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wcześniej Karol Nawrocki odmawiał przyjęcia przepisów, które uważa za niekonstytucyjne. Największymi wygranymi spadku cen paliw w Polsce są Polacy, a nie politycy. Tak uważa politolog Paweł Królikowski. Prezydent musiał coś zrobić, żeby wyjść z impasu, w który wpadł, stwierdził ekspert w Polskim Radiu.
2: Brak aktywności tego Pałacu Prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie.
0: Decyzję prezydenta komentują politycy. Prezydent prowadzi politykę szkodzenia rządowi, ocenił europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.
3: A przez to szkodzenia Polakom, szedł na ścianę i całe szczęście spadające na łeb, na szyję sondaże poparcia dla prezydenta Nawrockiego były kubłem zimnej wody.
0: Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński twierdzi, że prezydenta nie interesuje, ile Polacy płacą za benzynę.
4: To była decyzja polityczna. On sam nie tankuje, ma kilkanaście limuzyn, jego nie interesuje, ile kosztuje cena na stacji. Po prostu chciał robić na złość rządowi.
0: Zdaniem posła Łukasza Kmity z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, rząd nie potrzebował podpisu prezydenta i środków z nadmiarowych zysków koncernów, żeby wprowadzić obniżki na stacjach.
5: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
0: Wiceprezes Ruchu Narodowego Anna Bryłka uważa, że prezydent zatwierdził przepisy niezgodne z konstytucją. Według niej ustawa nie była konieczna do obniżenia cen paliw.
6: Rząd mógł te wszystkie decyzje podjąć bez ustawy i nie potrzebował tu tak naprawdę pana prezydenta.
0: Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków firm paliwowych do budżetu państwa wpłyną nawet 4 miliardy złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Obrońcy zwierząt protestowali dziś w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar dla psa o wysokości poniżej 40 cm to 4 metry kwadratowe.
7: Mała klatka to pułapka.
8: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
9: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
10: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Do momentu wejścia w życie ustawy antyłańcuchowej można trzymać psy na łańcuchach o długości co najmniej 3 metrów. Protestujący zwracają uwagę, że zwierzęta mają teraz większą swobodę ruchu na uwięzi niż będą miały w kojcu o rozmiarach proponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają nasze dane. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Sekurak.pl mówił w Polskim Radiu 24, że przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane ukradli. Mogą na przykład przesyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę lekarską.
11: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
0: Warto zastrzec PESEL, unikać klikania w podesłane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Onkologii. Celem jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów oraz ich diagnozowania. Wczesne wykrycie pozwala na całkowite wyleczenie zdecydowanej większości pacjentów.

0: Tak mówi profesor Andrzej Kurylcio ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
1: Badania profilaktyczne są wykonywane u ludzi bez objawów choroby, czyli profilaktyka ma za zadanie wykryć nowotwór we wczesnym stadium. I to bardzo chcemy robić, ponieważ wczesne stadia przekładają się na dłuższe przeżycie, na mniej inwazyjne, mniej okaleczające leczenie. Stąd cały czas mówimy o profilaktyce.
0: W Polsce dostępne są bezpłatne badania profilaktyczne. W ramach NFZ można wykonać cytologię, mammografię, kolonoskopię czy skorzystać z profilaktyki raka płuc dla osób w grupie wysokiego ryzyka.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Mołdawia nie zamierza wracać do zakupów rosyjskiego gazu, deklaruje przewodniczący Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa i deputowany rządzącej partii Akcji i Solidarności. W rozmowie z mołdawskimi mediami odrzucił propozycje opozycji dotyczące wznowienia importu z Rosji. Argumentował, że Kiszyniów nie może kupować surowca od państwa, które prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Piotr Piętka.
3: Karp przypomniał również, że to rosyjski Gazprom ograniczał, a następnie wstrzymał dostawy do Mołdawii. Od grudnia 2022 roku prawy brzeg Dniestru nie kupuje rosyjskiego gazu, a zapotrzebowanie pokrywane jest surowcem sprowadzanym z rynku europejskiego. Temat powrotu do rosyjskich dostaw jest jednak nadal obecny w mołdawskiej debacie. Obowiązujący kontrakt między Moldowa Gazem a Gazpromem wygasł 30 września 2026 roku, a wcześniej mołdawskie władze pozostawiały go formalnie w mocy, mimo że rosyjski koncern nie realizował dostaw. Prezydent Maja Sandu również sprzeciwia się powrotowi do rosyjskiego gazu. Argumentuje, że pieniądze z eksportu rosyjskich surowców energetycznych finansują rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Dwie osoby zginęły, a co najmniej jedna zaginęła podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegły przed zagrożeniem. Arkadiusz Augustyniak.
4: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać, inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Wylewała się z toalety, a z tarasu nie odpływała, bo parking był już zalany. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Prawnik i obecny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś, któremu przypisuje się zasługi w doprowadzeniu do uwolnienia setek więźniów, John Cole, zostanie specjalnym przedstawicielem Donalda Trumpa do spraw zakładników. Doprowadził on m.in. do uwolnienia 3 Polaków, wśród których był Andrzej Poczobut.
5: W zeszłym miesiącu prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów po rozmowach z Colem, który prowadzi dialog z władzami Mińska od ponad roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy John doprowadził do powrotu ponad 65 Amerykanów i obywateli państw sojuszniczych z Białorusi oraz wynegocjował uwolnienie przeszło 800 więźniów politycznych z wielu krajów Europy Wschodniej, napisał Donald Trump w serwisie True Social. Cole zastąpi Adama Bolera, który, jak stwierdzi amerykański prezydent, doprowadził do uwolnienia 196 zakładników. Boler, który w sierpniu pomógł w uwolnieniu z Rosji byłego amerykańskiego Marines, będzie nadal wspierał działania w innych sprawach jako starszy doradca. Dodał Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Suma wydarzeń.
0: Jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku z okazji 125. rocznicy istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. W każdej z 6 dziedzin wypłaconych zostanie po 12 milionów koron, czyli ponad 1 000 000 euro. To o 1 000 000 koron więcej niż w ubiegłym roku. Nagroda to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla i dyplom.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana jako autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformował Zakon. Jedną z najpopularniejszych książek był pierwszy napisany.

0: znany przez nią poradnik 103 ciasta siostry Anastazji, który ukazał się 25 lat temu. Siostra gotowała dla niepełnosprawnych dzieci i krakowskiej wspólnoty jezuitów. Jak mówi przełożona domu zgromadzenia na Woli Justowskiej, siostra Paula Kasprzykowska, kuchnia była całym jej światem.
1: To była wielka jej pasja, żeby służyć i służyć właśnie poprzez kuchnię, poprzez gotowanie, pieczenie. To było jej takie priorytetowe wyzwanie. Była bardzo pogodną siostrą, pracowita, zawsze się uśmiechała.
0: Krystyna Pustelnik wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w 73 roku. Tam przyjęła imię Anastazja, a po złożeniu ślubów zaczęła posługę w kuchni. Rowerowa Ochotnicza Straż Humanitarna powstała w Świdniku i tam będzie działać. Ma wspierać lokalną społeczność w czasie potencjalnego kryzysu. 18-osobowa grupa przejdzie szkolenia z pierwszej pomocy, ewakuacji i komunikacji kryzysowej.
2: Powstała taka koncepcja, żeby stworzyć grupę odporności kryzysowej, która będzie wykorzystywała środek transportu, który w trakcie sytuacji takiej niepewnej, braku dostępu do benzyny, zatorów drogowych, tudzież zniszczonej infrastruktury albo braku prądu, rower pojedzie zawsze.
0: Mówi Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. A rowerowa grupa powstała na bazie Ochotniczej Straży Humanitarnej, która od kilku lat działa na Podkarpaciu. Tworzy nowy model wolontariatu kryzysowego. Reprezentacja Polski jutro zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w rozgrywkach Ligi Narodów. Drużyny spotkają się w Zenice. Gospodarze mają punkty więcej od biało-czerwonych i zajmują drugie miejsce w tabeli, a polska kadra jest na trzeciej pozycji. Selekcjoner Jan Urban na konferencji prasowej przed meczem zwracał uwagę na stan murawy, który, jak mówił, budzi jego obawy.
3: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
0: Jutrzejszy mecz rozpocznie się o 20:45. Nie weźmie w nim udziału kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, który pauzuje za żółte kartki. Jutro w Ciechanowie odbędzie się oficjalna prezentacja nowego wzoru umundurowania polowego oraz innowacyjnego nadruku maskującego dla Wojska Polskiego. Nowy kamuflaż ma zastąpić wysłużony wzór Pantera, który w polskiej armii obowiązywał przez ostatnie 33 lata. Nowy nadruk maskujący przeszedł wielosezonowe badania i testy w różnych warunkach atmosferycznych oraz przez poprzednie 2 lata.
4: Suma wydarzeń.
0: W Orzyszu na Mazurach trwają poszukiwania serwala Gustawa. Kot uciekł z prywatnej posesji. Anna Szczypyńska z policji w Piszu mówi, że nie powinno się próbować łapać zwierzęcia na własną rękę.
5: To kot Gustaw, który uciekł z prywatnej posesji na terenie Orzysza. Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie, kiedy ktoś zauważy tego kota, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: Z informacji zamieszczonej na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Orzysza wynika, że serwal uciekł minionej nocy, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. W naturze serwale żyją w Afryce, mogą ważyć do 18 kg i mieć do 90 cm w kłębie. Mają krótką sierść w kolorze piasku z czarnymi cętkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy. Na posiadanie takiego gatunku dzikiego kota w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w Urzędzie Miasta lub Starostwie. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Ewa Lipowicz. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 21 minut po godzinie 23, a ja, proszę Państwa, mam pewne doświadczenie, bo już trzeci raz byłem przy takim automacie, wkładam do dziury butelkę, butelka się obraca, wkładam następną. No i potem od

0: zbieram kwitek, no i zarabiam 50 groszy na każdej butelce. Przypomniały mi się bardzo odległe czasy, gdzie butelki zanosiło się do skupu butelek, ale wtedy było inaczej.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. W miniony czwartek minął rok od uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego. Butelki PET i puszki aluminiowe są od tego czasu objęte kaucją w wysokości 50 groszy. Można ją odzyskać przy zwrocie tych opakowań, na przykład w tak zwanym butelkomacie. Podsumujmy te 12 miesięcy działania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili kilka miliardów takich opakowań, wylicza wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: 5 miliardów zebranych opakowań, 65,5 tysiąca punktów zbiórki, 23,5 tysiąca automatów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik po roku funkcjonowania systemu kaucyjnego.
2: Poziom zbiórki osiągnął już ponad 70% opakowań kaucyjnych wprowadzonych na rynek. To dobry wynik blisko celu 77%, który ministerstwo wyznaczyło sobie na koniec tego roku. I to pozytywnie ocenia wiceprezes Stowarzyszenia EkoUnia Paweł Pomian.
4: To jest świetny wynik, szczególnie te miesiące wakacyjne pokazały, że ten system działa. Tak? My obawialiśmy się, czy wakacje nie rozłożą nam trochę działania systemu kaucyjnego, no bo jednak tutaj konsumpcja różnego typu napojów, nie tylko alkoholowych, ale też i innych bezalkoholowych jest bardzo duża. Dlatego wakacje pokazały, że tym bardziej ten system działa i raczej z roku na rok będą coraz lepsze statystyki. Również badania opinii publicznej są bardzo pozytywne. Ponad 70% badanych deklaruje, że korzysta z systemu kaucyjnego, kolejne kilkanaście procent zamierza skorzystać. Także ta grupa osób, które narzekają i tworzą taką propagandę wokół systemu kaucyjnego, jest stosunkowo nieliczna, a nawet jeżeli oni nie korzystają z systemu, to prawdopodobnie ta butelka, którą gdzieś tam wyrzucą i tak przez kogoś innego, kto docenia wartość ekonomiczną, zostanie zabrana i zostanie wrzucona do butelkomatu.
2: To jeszcze przy pozytywach bym się chciał chwilę zatrzymać, bo wakacje pokazały też, jak można pewnie innowacyjnie, nowatorsko do tego systemu podejść. Mam na myśli na przykład kaucjomaty na festiwalach, na różnych wydarzeniach kulturalnych. Trochę inwencji i można rzeczywiście ułatwiać ten zwrot opakowań.
4: Tak, jak najbardziej. No, musimy różne typy tych automatów stosować. No, naszym jednym z postulatów jest to właśnie, żeby one były nie tylko w sklepach, tylko również, żeby wyjść ze sklepów. Wiem, że już to się dzieje na przykład w Warszawie.
2: U mnie na osiedlu właśnie takie kaucjomaty przy blokach stanęły.
4: Tak, i to jest świetny pomysł i myślę, że warto go popularyzować, ale nie tylko w miastach znów, tylko również warto zadbać, żeby one znalazły się na wsiach, w mniejszych miejscowościach, bo tam często musimy pamiętać, że jest ograniczony dostęp do takiej infrastruktury sklepowej, do dużych, wielkopowierzchniowych sklepów, no i niektóre osoby mogą mieć problem z dotarciem, tak? Część osób faktycznie sukcesywnie sobie zbiera i raz na jakiś czas najczęściej samochodem musi gdzieś dojechać do większego miasta, do większego jakiegoś sklepu i je zwrócić. Dlatego warto pomyśleć o tych osobach, żeby jeszcze bardziej tutaj ta infrastruktura była dostępna.
2: Zostając jeszcze przy pozytywnych efektach działania systemu kaucyjnego, udało się na pewno osiągnąć cel środowiskowy. Butelki plastikowe i puszki aluminiowe po prostu zniknęły z naszego otoczenia. I to jest poparte badaniami składu śmieci, które przeprowadzili wolontariusze akcji Czysta Odra, mówi jej pomysłodawca i organizator Dominik Dobrowolski.
5: Od 2 lat w ramach akcji Czysta Odra i akcji Czysta Wisła prowadzimy badania morfologii śmieci. Te badania wyglądają w ten sposób, że na określonym terenie przy wykorzystaniu określonej grupy ludzi przez ten sam czas robimy po prostu akcję sprzątania. Później te śmieci wysypujemy z worków i liczymy. Porównujemy te śmieci do tego, co było rok wcześniej. Te wcześniejsze badania robiliśmy przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Później robiliśmy je jakby co miesiąc w tych samych miejscach, w różnych rejonach Polski. No i oczywiście zakończyliśmy teraz we wrześniu w całej Polsce i w górach, i nad morzem, i nad rzekami, i w dużych miastach. Można to jednoznacznie podsumować, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET, ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku

0: Kupuszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%. Pokazuje to, że jeżeli opakowania, odpady mają wartość, to nawet jeżeli się pojawią w środowisku, to natychmiast z tego środowiska znikają. Nie jest to nic dziwnego. Tutaj puszki aluminiowe są doskonałym przykładem. Jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego taka puszka aluminiowa sprzedawana w punkcie skupu miała wartość 3 grosze. W tym momencie ma wartość 50 groszy i to pokazuje jednoznacznie, że jest to motywacja do tego, aby ci, którzy kupują tego typu opakowania, zwracali je do sklepów, ale również nawet jeżeli ktoś porzuci te puszki, wyrzuci, zostawi za śmieci środowisko, to inny spryciarz się znajdzie i te puszki po prostu zaniesie do sklepu, do butelkomatu lub do puszkomatu. Te wyniki pokazują również dynamikę wzrostu recyklingu opakowań, dlatego że, tak jak wspomniałem, robiliśmy badania co miesiąc, czyli udawało się jakby porównać skalę zmniejszania zaśmiecenia. I te wyniki również potwierdzają, że każdego miesiąca od wprowadzenia systemu kaucyjnego poziom zbiórki wzrastał o 5%. I to cały czas trwa, cały czas się nie zatrzymuje, więc liczę na to, że możemy osiągnąć ten sam poziom odzysku i recyklingu, jaki funkcjonuje w krajach, które wiele lat wcześniej od Polski system kaucyjny wprowadziły. Mówię tutaj na przykład o Szwecji, w ogóle o krajach skandynawskich, gdzie poziomy odzysku butelek PET czy puszek aluminiowych przekroczyły 95%. I to jest świetny wynik, świetne rezultaty, bo z jednej strony tych odpadów po prostu jest mniej w środowisku, czyli mniej szkodzą nam, ludziom również, ale o czym warto powiedzieć. My nie musimy jako Polska, jako kraj sprowadzać surowca z innych krajów. Tak było w przypadku niewykorzystania dużej ilości butelek PET, które się marnowały w Polsce. Musieliśmy regranulat PET-u sprowadzać z zagranicy po to, żeby tworzyć nowe butelki PET. A teraz mamy po prostu czysty surowiec, bo przypominam, że w butelkomatach i w puszkomatach ten surowiec jest zbierany naprawdę bez zanieczyszczeń. On się w 100% nadaje do recyklingu. Już nie ma takich problemów. Jakie stwarzają odpady pozyskiwane chociażby z takich publicznych śmietników.
1: Tu chyba warto dodać, że właśnie ten surowiec zebrany w tak zwanych butelkomatach można przeznaczyć znów do kontaktu z żywnością, bo tego zebranego w tak zwanej zbiórce komunalnej nie.
0: Tak jest. Butelkomaty gwarantują to, że i puszkomaty, że ten materiał zbierany można później w tym procesie recyklingu dalej wykorzystać i produkować nowe opakowania do produktów spożywczych. W przypadku aluminium i butelek PET to jest oczywiście jedyna taka dobra droga, bo mówimy tutaj o zamknięciu całego systemu recyklingu. Nie chodzi nam, żeby tylko przetwarzać te surowce, ale żeby one ponownie w całym obiegu mogły funkcjonować, żeby nie traciły wartości.
1: Dostrzegają to również mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiałem przed jednym z punktów zbiórki opakowań kaucyjnych.
2: No, oceniam tak, że jest to jednak dosyć duże utrudnienie, natomiast dostrzegam też w lasach to, że nie ma butelek pustych, nie ma puszek. Widzę, bo ja bardzo dużo chodzę po takich dzikich terenach i widzę to, że tych butelek, tych opakowań jest znacznie mniej.
3: Dla mnie chyba okej, jest częściej na ulicach. No minus takie, że trzeba to gdzieś tam w domu przetrzymywać, ja w samochodzie, a później muszę to wymieniać, więc zabawa trochę, ale czyściej na ulicy.
4: Ja jestem ze Słowacji, więc mogę porównać. Żyłem w Polsce już jakiś czas, ale byłem jeszcze na Słowacji, jak się zaczął system kaucyjny, to było 2 lata wcześniej niż zaczął w Polsce. Więc wyglądało to na początku bardzo podobnie do tego, co jest w Polsce aktualnie, czyli małe pojemniki, nie działa, jest tego dużo i tak dalej.
1: Bo tu właśnie stoimy przed jednym z punktów, są 2 automaty i oba się zacięły.
4: No tak, bo mówię, że na początku było tak, że było trzeba bardzo ostrożnie z nimi, nie mogło się jakby gwałtownie jakoś rzucać tych puszek lub tych butelek, ale już później potrafili to jakoś zapobiegać temu, żeby się zacinały. te automaty. Z drugiej strony też jakby sklepy się przyzwyczaiły do tego, że już nie było to dla nich uciążliwe, ale po prostu jakoś to dali do tego swojego harmonogramu i właśnie, że dbali o te automaty, żeby to było łatwe.
5: Po roku jednak widać wyraźnie, że system kaucyjny ma luki. To przede wszystkim brak kaucji na butelki szklane jednorazowe, w tym tak zwane małpki.

0: Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że prace nad objęciem ich kaucją na dniach mają ruszyć w rządzie, ale zmiany prędko nie wejdą w życie. Operatorzy będą musieli mieć czas, by dostosować systemy odbioru do odbioru opakowań szklanych, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
1: Ustawa na pewno będzie określać pewne vacatio legis, właśnie dla

0: takich zbiórkach społecznych. Natomiast wciąż przodują tam opakowania szklane, czyli butelki szklane jednorazowe po piwie, po sokach, również słynne już małpki po wysokoprocentowych alkoholach. No te opakowania niestety zalegają w olbrzymich ilościach i w tym roku nawet obserwujemy ich wzrost, tak? Także nie tylko masowo, ale również ilościowo tych opakowań po prostu z roku na rok przybywa.
1: No to tutaj chyba pilne działanie, zapowiadane zresztą przez ministerstwo, że małpki mają zostać włączone do tego systemu. A nie masz obawy, że producenci no zaczną jakoś znów ten system obchodzić? Nie wiem, będą jeszcze mniejsze litraże tych butelek?
0: Dlatego my postulujemy, żeby wszystkie opakowania szklane, niezależnie od objętości, wielkości, objąć systemem tak kaucyjnym, żeby ten system zbiórki szkła był powszechny. Oczywiście ja doceniam również to, że część opakowań jest wielorazowych szklanych butelek i to jak najbardziej wpisuje się w taką ideę gospodarki obiegu zamkniętego, ale tu wbrew zapewnieniom browarów no to nie jest powszechny system. Część butelek sklepy nie chcą przyjąć, przyjmują tylko te, które mają sprzedaży. Część nadal uważa, że jak nie ma paragonu, to nie przyjmie. Część wymienia tylko tyle na wymianę, ile się zwraca 1:1. Ani butelki ponad to nie chcą przyjąć. I sam się z takimi przypadkami spotkałem. I to nie jest powszechny system. Oczywiście butelka szklana może być używana wielokrotnie. I to jest super rozwiązanie, jeżeli taką butelkę kilkanaście czy kilkadziesiąt razy używamy. Tym bardziej warto się zastanowić tutaj nad standaryzacją opakowań. Świetnym pomysłem jest standaryzacja opakowań i tutaj opakowania szklane są idealne wręcz do tego, żeby były jednakowe butelki, nie wiem, na wino, na piwo, małpki, jeżeli już koniecznie chcemy je zachować, które, jeżeli na przykład mały browar będzie chciał przystąpić do takiego systemu, no to żeby on nie musiał z drugiego końca Polski ściągać swoich jakichś butelek, tylko żeby mógł na równych prawach uczestniczyć w takim powszechnym systemie. Ta luka, którą tutaj browary sobie wynegocjowały, wyjęcie ich z systemu, no, wprowadziła wiele chaosu i niepotrzebnych, raczej negatywnych konsekwencji. Możemy zachować opakowania wielokrotne plus opakowania jednorazowe szklane, które będą jako stłuczka szklana ponownie przetapiane. Także to jest wszystko do rozważenia i takie rekomendacje płyną też z naszego raportu, bo być może jest jeszcze też jedna taka rekomendacja. Warto rozważyć, żeby jeszcze inaczej opodatkować szklane butelki poprzez opodatkowanie producentów, czy poprzez mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przez prawo unijne, które też musimy wprowadzić na jesieni. Mam nadzieję, że tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska również przyspieszy te prace, no bo to jest też jedna z opcji, że producent ponosi koszty zbiórki ze środowiska tych opakowań szklanych, że ponosi koszty też gospodarki komunalnej, tak? No bo cały system ROP, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest właśnie zaprojektowany po to, żeby wypełnić teraz tą lukę, że te najcenniejsze surowce, aluminium i butelki PET zostały wyjęte, które stanowią bardzo duży dochód dla gmin, dla spółek komunalnych. No i ten cenny surowiec został wyjęty, tak? Dlatego ta opłata produktowa musi wyrównać, zrównoważyć. No i musimy pamiętać, że oprócz opakowań po napojach mamy jeszcze całą masę innych opakowań i przepisy ROP obejmą wszystkie opakowania, tak? Nie tylko te po napojach.
1: Ministerstwo Klimatu pracuje nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale na razie brak konkretnego terminu jej wprowadzenia. System kaucyjny natomiast będzie się rozwijał przez kolejny rok i będziemy obserwować to na pewno w naszej audycji. W tej dzisiejszej to już wszystko. Patryk Michalski, życzę dobrego dnia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: A my już kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowały Ewa Lipowicz i Dominika Malkut, zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Karol Smyk, a ja Paweł Wojewódka dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
2: Kościół nasz powszedni.
4: Witam Państwa, Sylwia Sułkowska. Sztuczna inteligencja, rozwój nowych technologii, przemiany społeczne i pytania o godność człowieka. O tych wyzwaniach rozmawiali uczestnicy jubileuszowego 10. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie. Wokół hasła

0: dekada przemian. Spotkali się przedstawiciele kościoła, nauki, biznesu i życia społecznego. Ważnym punktem wydarzenia była refleksja nad encykliką papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
1: No, jestem od początku tego festiwalu, czyli już właściwie 10 lat towarzyszę temu wydarzeniu i oczywiście jestem pełen uznania dla organizatorów i dla tego zapału i za wytrwałości, bo dlatego, że mnóstwo różnych inicjatyw się pojawia, ale one gdzieś tam potem znikają, tym bardziej, że była i pandemia i tak dalej, a to wszystko przetrwało, więc tym się bardzo cieszę i z tej okazji oczywiście składam gratulacje organizatorom tego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie, no przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, ten pewien boom rozwoju katolickiej nauki społecznej mamy chyba za sobą, to znaczy tej uniwersyteckiej katolickiej nauki społecznej, bo pisano wtedy podręczniki, wtedy organizowano na uniwersytetach szkolenia i tak dalej, ale to było, myślę, dla związkowców szczególnie ważne. Ja sam pamiętam, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski organizował takie szkolenia. Ale my nie możemy się zamykać tylko powiedzmy w murach uczelni. Trzeba wyjść z tym do społeczeństwa, trzeba do wiernych, trzeba im o tym mówić. I właśnie tego rodzaju, tak jak Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej jest po prostu niczym innym jak takim wyjściem, prawda, z tą nauką Kościoła, społeczną nauką Kościoła, wyjście do ludzi. I ona spełnia także wtedy i ten festiwal także spełnia taką rolę formacyjną, dlatego że tutaj podejmuje się debaty, podejmuje się bardzo ważne tematy i one gdzieś tam ukierunkowują i świat, oczywiście ten świat polityki, ja bym powiedział, także i gospodarkę, i działaczy gospodarki, biznesu, bo dzisiaj coraz więcej katolików, ludzi, którzy chcą się kierować w biznesie wartościami, no się pytają, no ale jak mamy to robić, jakimi wartościami, trzeba to właśnie podpowiadać. Myślę, że festiwal jest właśnie takim forum, na którym mogą się tego dowiedzieć.
0: 10. jubileuszowa edycja festiwalu to dobry moment na podsumowania. Co przez te 10 lat najbardziej się zmieniło, zarówno w samym festiwalu, jak i w problemach, z którymi mierzy się społeczeństwo?
2: Maciej Szypietowski, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. 10. edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej to taki czas na takie małe podsumowanie, bo to taki mały jubileusz, porównując do innych naszych przedsięwzięć, dzieł, które realizujemy. To festiwal ma stosunkowo krótką historię, ale jest to oczywiście czas na to, żeby przyjrzeć się temu z perspektywy mijającej dekady. Sam festiwal zrodził się jako taki pomysł na to, aby w jednym czasie, jednym miejscu stworzyć warunki, możliwość do tego, żeby spotkali się ze sobą przedstawiciele nauki, praktycy życia społecznego, przedsiębiorcy, biznesmeni, studenci, ludzie z organizacji pozarządowych, tak aby wspólnie i słuchać, i rozmawiać, i szukać w oparciu o zasady i wartości katolickiej nauki społecznej, odpowiedzi na kompetentne odpowiedzi na wyzwania aktualnego czasu. Sam festiwal, jego taka podstawowa konstrukcja, konwencja nie uległa zmianie. No, od samego początku zdefiniowaliśmy go jako, również zgodnie z podtytułem, od teorii do praktyki, miejsce, gdzie jest czas na wykłady, jest miejsce na debaty, jest miejsce na taką refleksję akademicką, ale nie chcieliśmy, aby ona dominowała w tym wszystkim, aby również ważną częścią festiwalu była taka refleksja, również i możliwość oddania uczestnikom narzędzi praktycznych do realizowania tych zasad i wartości. I temu służą warsztaty, które zawsze trzeciego dnia są realizowane. Te warsztaty w tym roku poświęcone są problematyce na styku przedsiębiorczości, etyki, algorytmów sztucznej inteligencji, prawa. Adresatami są ludzie, którzy podejmują działalność gospodarczą, którzy chcą albo realizują tę działalność w różnym zakresie, są pracownikami również. No i widzą, spostrzegają to, że ta rzeczywistość nasza coraz bardziej dzieje się pod dyktando różnych mechanizmów sztucznej inteligencji. Chcą się również w tym odnaleźć, znaleźć kompetentne odpowiedzi i temu te warsztaty sobotnie służą. Natomiast problemy, które możemy przyjrzeć się temu przez pryzmat 10 lat, festiwal podejmował bardzo duży obszar zagadnień z wielu dziedzin i były podejmowane tematyka edukacji, przedsiębiorczości, polskiej racji stanu, kwestie związane z wojną, pokojem, migracjami. W tym roku faktycznie dużą wagę przywiązujemy do problematyki wyzwań związanych z rozwojem technologicznym i sztucznej inteligencji. Tak, festiwal zaczął się od takiego wykładu inauguracyjnego. Ta tematyka również jest w ramach drugiego

0: festiwalu i temu poświęcone są także warsztaty praktyczne. Natomiast w tym roku także podjęliśmy problematykę obecności chrześcijan w życiu publicznym oraz tych wyzwań, które stoją w świetle katolickiej nauki społecznej. Więc staramy się na bardzo wielu polach upowszechniać tą myśl Kościoła, to społeczne orędzie Kościoła, które skierowane jest i do członków Kościoła katolickiego, do chrześcijan, ale i do ludzi dobrej woli, którzy również poszukują tego, co łączy i dobra wspólnego.
1: Przeżywamy 10. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Jakie tematy przez te 10 lat wracały? Które zagadnienia są na tyle dla ludzi ważne, dotykające, potrzebne, że gościły częściej w ciągu tych 10 lat?
2: Ksiądz Dariusz Wojtecki, krajowy asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Jestem związany również w swojej pracy dydaktycznej, pracy też kapłańskiej, formacyjnej z obszarem katolickiej nauki społecznej. Stałym gościem, permanentnym gościem, nieodzownym gościem wszystkich edycji naszego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej było jego motto, które również przywołujemy i w tym roku, od teorii do praktyki. To jest najważniejszy, powiedziałbym w pewnym sensie nawet paradygmat katolickiej nauki społecznej, która nie jest tylko najpilniej strzeżoną tajemnicą, ale staje się jasnym przekazem ponadczasowych zasad i wartości, dzięki którym, kiedy je zrozumiemy, zaakceptujemy i przyjmiemy, jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość. Dekada przemian nie może być tylko samym zjawiskiem przemian jako takich, ale musi prowadzić nas do zrozumienia tych przemian, a zrozumienie tych przemian może nas doprowadzić do kształtowania rzeczywistości, a nie tylko takiego bezrefleksyjnego przeżywania, więc myślę, że to jest główny motyw i główny temat i główne zagadnienie, które nam towarzyszyło i również w tym roku je przywołujemy jako, myślę, że warunek sine qua non, żeby nie uprawiać tylko katolickiej nauki społecznej w tym wymiarze czysto teoretycznym, dydaktycznym, edukacyjnym, ale żeby czerpać z niej siłę, mądrość i moc w kreowaniu i wpływaniu na rzeczywistość społeczną.
1: Dekada przemian. Człowiek wobec wyzwań wolności, solidarności i odpowiedzialności. To wykład wprowadzający w drugi dzień Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Przed jakimi wyzwaniami stoi człowiek i jak na tą dekadę spojrzeć właśnie z perspektywy?
3: Marek Rębierz, Uniwersytet Śląski. Za 2 lata będziemy mieć nie dekadę, ale 50 lat od wyboru Karola Wojtyły. I warto się do tej rocznicy przygotować, współmyśląc z Wojtyłą, jak on o wyzwaniach swoich czasów na temat człowieka, odpowiedzialności, solidarności i wolności próbował myśleć i to myśleć dogłębnie. Przywołałem myśli Karola Wojtyły z zakresu myśli społecznej, etyki społecznej, którą rozwijał, której był wykładowcą, do której się odwoływał. I jego taką uwagę zasadniczą, że on w swoich wystąpieniach, referatach z lat 60., 70., dotykał kwestii elementarnych, a nie erudycyjnych. Co dzisiaj jest, myślę, bardzo aktualne, bo również nas dotyczą sprawy elementarne, a erudycja może być obciążeniem. Dzisiaj szczególnie, jeśli ktoś tą erudycję czerpie z zasobów internetu, z sieciowym przetwarzaniem informacji. I to może być balast, a nie rozjaśnienie tych współczesnych wyzwań. I zastanawiałem się w wystąpieniu, jak postrzegał człowieka. Karol Wojtyła, wnikliwie analizując rozumienie człowieka, pokazywał na to, że człowiek to jest jako osoba jedyna substancja. Reszta ma charakter przypadłościowy, niesubstancjalny, wspólnoty, społeczności, społeczeństwa. Człowiek jest jedyną substancją, mówił, a inne elementy ludzkiego świata wytwarzają się w relacjach. Tak? Świat społeczny tworzy się poprzez relacje, w które wchodzi człowiek i współtworzy z innymi. To była ta analiza myślenia o człowieku przeciwstawiająca się z jednej strony kolektywizmowi, z drugiej strony indywidualizmowi, ekonomicznym redukcjom człowieka. Poszukiwanie tego, co nieredukowalne w człowieku. To jest wyzwanie, które dzisiaj nas tym bardziej dotyczy. Jak rozumiał wolność? Poprzez struktury samostanowienia i samoposiadania, aby je rozeznać, wzmacniać, aby dzięki takiemu postępowaniu człowiek mógł współuczestniczyć i współdziałać z innymi.
1: uczestniczymy w 10. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Dlaczego ten temat sztucznej inteligencji, a także języka jest

0: tak ważne, dlaczego powinniśmy cały czas uświadamiać społeczeństwo i to nie tylko dzieci, ale także nas, dorosłych.
1: Monika Przybysz, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dlatego, że język tworzy rzeczywistość i dzisiaj to, jak komunikujemy się, takie będą potem procesy demokratyczne, bo to, czy będziemy brali kryterium prawdy jako najważniejsze, czy też emocjonalności, czy też halucynacji, która jest pierwsza, najważniejsze kryterium istnienia społecznej tak naprawdę przestrzeni, czyli no, sztucznej inteligencji mediów społecznościowych, tam prawda już nie jest wartością. Tam jest szybkość, tam jest ekonomiczność. To są wartości, które wypierają prawdę z obiegu, a jeśli nie wiemy, jak podjąć decyzję w oparciu o prawdę, to możemy na przykład trafić do bańki informacyjnej, w której jest mnóstwo informacji szkodliwych dla naszego zdrowia, szkodliwych dla naszego bezpieczeństwa, obronności. Młodzież się mocno radykalizuje, jeśli chodzi o patrzenie w ogóle na świat polityki. No i może dojść potem do gwałtownych działań przeciwko, to nie chodzą dzieci tylko o protesty, ale oni mogą się uzbroić. Mamy takie przypadki nastolatków, którzy już współpracują dla obcych państw, więc następuje ogromna radykalizacja, jeśli kryterium prawdy nie jest najważniejszym kryterium. Sztuczna inteligencja bardzo potrzebuje humanistów. Po pierwsze, osób, które zadają sobie pytanie o wartości i o granice i tworzą tak naprawdę pewną refleksję filozoficzną, politologiczną, medioznawczą, teologiczną również, a więc pewnego odwołania, co jest granicą tak naprawdę możliwości technologicznych i gdzie tu jest w tym wszystkim człowiek.
0: Encyklika papieża Leona XIV jest wyrazem tego, że ten temat należy do troski Kościoła.
1: Sporo dyskusji w branży dotyczy właśnie tej encykliki, która dość ciekawie rozeszła się nawet w tych środowiskach poza taką bańką związaną z religijnością, z katolicką nauką społeczną, czy w ogóle z Kościołem. Natomiast nawet samo ucinanie tej drugiej części nazwy encykliki, mówimy o tak naprawdę tej wielkości człowieczeństwa, ale w kontekście Boga. I rozmawiając z ludźmi z branży, te pierwsze takie rozdziały, no możemy tam skipnąć, a potem możemy sobie czytać to, co jest wartościowe. No nie, właśnie to jest ten fundament do tego, żeby zrozumieć to, co jest w następnych rozdziałach. I myślę, że tutaj jest istotna rola katolickiej nauki społecznej i papieża, który właśnie podkreślił, że my musimy te wszystkie procesy prześwietlać właśnie w perspektywie chrześcijańskiej, że to jest w ogóle podstawa i punkt wyjścia do tego, żebyśmy w ogóle rozmawiali o wielkości człowieka, ale w kontekście właśnie religijnym, w kontekście Boga, bo ta druga część jest niezwykle istotna, żeby odczytać całość przesłania papieża.
0: Hasło tegorocznego festiwalu brzmi Dekada Przemian. Jak pani profesor ocenia to, co się stało ze sztuczną inteligencją i jak na to właśnie spojrzeć, biorąc pod uwagę właśnie katolicką naukę społeczną?
2: Nazywam się Małgorzata Kruchowa, jestem pracownikiem KULUM, profesorem nauk społecznych, właśnie w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Powinniśmy edukować, kształtować społeczeństwo o tym, co się dzieje i o tym, jakie mogą być tego konsekwencje. Rok 2027 przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej został określony jako rokiem świadomości i bezpieczeństwa informacyjnego. Początkowo mówiono, że to będzie rok edukacji medialnej. Mówię, nazwa jest inna, ale jakby założenia nie ulegają zmianie. Co jest celem tego roku? No właśnie wykształcenie tych kompetencji algorytmicznych. Mówiąc o kompetencjach, należy wspomnieć o trzech takich podstawowych komponentach, czyli przekazanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i relacji społecznych. Czyli znów, żeby nie było tylko takiego, wiecie, zafascynowania tą nową technologią AI, czyli te kompetencje techniczne, kiedy my wiemy, co możemy zrobić, tylko żeby przygotować odpowiednią wiedzę, nauczyć krytycznego myślenia, ale też w tym wszystkim właśnie nie zapomnieć o tych relacjach międzyludzkich, tak? Żeby nie było sytuacji, że kupuję sobie robota humanoidalnego i mam go w domu i nie potrzebuję rozmowy z żywym człowiekiem, no bo z robotem się fajnie rozmawia, tak? Nie krytykuję, zawsze pocieszę, nie obmówi, nie plotkuje. Zresztą jest coś takiego jak adaptacyjne uczenie się, więc on po pewnym czasie nauczy się naszego sposobu myślenia. On będzie tak odpowiadał, żeby po prostu było nam super, więc podkreśliłabym tą edukację medialną. Tutaj zwróciłabym uwagę, że te działania powinny być skierowane do całego społeczeństwa. Nie tylko do młodzieży i dzieciaków, ale jednakowo i do dziadków, rodziców i tych małych, malutkich dzieci. Myślę, że taką najważniejszą przemianą, która w ciągu tych 10 lat się dokonała, to sposób naszego podejścia do technologii, a mianowicie odejście od takiego przedmiotowego traktowania na rzecz troszeczkę takiego upodmiotowienia. W chwili obecnej rozmawiamy z AI, czyli po prostu z czymś, czego nie ma. Też uważam, że problemem jest tak zwany autorytet algorytmiczny. Coś, co znów, jeszcze 10 lat temu, tak, mając problem, rozwiązywaliśmy go w rozmowie z rodzicami, znajomymi. Teraz takim oto autorytetem są dla nas technologie. Też problemem jest tak właśnie ten problem

0: informacyjne, a dokładniej test informacji, wszelkie takie deepfake'i, czyli no właśnie informacja nieprawdziwa, dalej halucynacja algorytmiczna. Czyli uważam, że problemem jest nadmiar niesprawdzonej informacji, którą my bezkrytycznie przyjmujemy, powielamy dalej i często staramy się według tego funkcjonować, tak? Czyli żyjemy też w takich swoich tych bańkach informacyjnych.
1: Jednym z tematów poruszanym na Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej była sztuczna inteligencja. Na ile sztuczna inteligencja wpływa na naszą religijność, duchowość? Co jeżeli na przykład ktoś otwiera sobie komputer i wpisuje, w jaki sposób mam przygotować się do spowiedzi, i pyta o to sztuczną inteligencję, czy też o inne różne kwestie, jaki to rzeczywiście może mieć wpływ na rozwój naszej duchowości, już tak bardzo konkretnie.
2: Ksiądz Rafał Kowalski, Akademia Katolicka we Wrocławiu. Dane Światowego Forum Ekonomicznego mówią o tym, jakie umiejętności dzisiaj będą pożądane na rynku pracy. Jakie zawody będą znikały, też ze względu na rozwój sztucznej inteligencji. I co ciekawe, że te dane mówią, że dzisiaj uczonym jest nie ten, kto wie, ale ten, kto potrafi zweryfikować podaną mu informację, potrafi ją zastosować w konkretnym kontekście i podjąć decyzję. Że te kompetencje dzisiaj są zdecydowanie bardziej ważne niż sama wiedza. No bo tę wiedzę właśnie jesteśmy w stanie zdobyć dzięki sztucznej inteligencji bardzo szybko z różnych źródeł. I nie ma w tym nic złego, że ktoś szuka tej wiedzy także w sztucznej inteligencji. Po to jest tworzone. Natomiast właśnie chodzi o umiejętność wypracowania czy jakby wydobycia tych kompetencji, o których tutaj mówimy. One są potrzebne, właśnie rynek pracy mówi, że one są nam potrzebne, ale nie, nam jest życie potrzebne. Życie wymaga, żeby te kompetencje nabywać. Zweryfikować tę informację, czy rzeczywiście ta informacja jest prawdziwa. Po drugie, no właśnie umieć ją zastosować w konkretnym kontekście, no i podjąć decyzję. I teraz, jeżeli mówimy o tym przygotowaniu się chociażby do spowiedzi, nie ma nic złego w tym, że ktoś zapyta, czy próbuje znaleźć w świecie cyfrowym odpowiedzi na te pytania z różnych powodów. Ma do tego prawo i ja w tym naprawdę nie widzę nic groźnego, o ile będzie potrafił to zweryfikować. I znowu tutaj jest problem taki, że szybkość podania tych informacji przez sztuczną inteligencję, bez względu na to, czy mówimy o życiu duchowym, o spowiedzi, o sakramentach, czy w ogóle o naszym rozwoju intelektualnym, jest taka, że my niestety jesteśmy w stanie dzisiaj delegować bardzo wiele czynności sztucznej inteligencji. Natomiast problemem jest nie to, że je delegujemy. Problemem jest to, że informacje, które otrzymujemy, sprawiają, papież używa genialnego stwierdzenia, wrażenie obiektywizmu, wrażenie obiektywności. I to wrażenie obiektywności niestety sprawia, że się gubimy. No, wybuchają różnego rodzaju afery, dowiadujemy się o nich właśnie z tego względu, że ktoś użył sztucznej inteligencji i uznał, że to jest obiektywne. Nie zweryfikował tej informacji. A więc nie ma w tym nic złego, że posługujemy się tym jako narzędziem. Natomiast zdecydowanie ważniejsze dla mnie jest to, czy potrafimy to zweryfikować.
1: Często mówimy o katolickiej nauce społecznej językiem dokumentów i wielkich debat. A co ma ona do powiedzenia człowiekowi, który rano idzie do pracy, wychowuje dzieci, płaci rachunki i martwi się o przyszłość?
3: Profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na to pytanie można odpowiedzieć krótko i myślę, że ta najkrótsza odpowiedź, jaką niesie katolicka nauka społeczna wobec tych wszystkich bardzo takich konkretnych, egzystencjalnych części naszego życia, to jest, ja bym powiedział, chyba nadzieja, tak? Albo mówiąc jeszcze językiem ewangelicznym, dobra nowina. To znaczy, że pomimo tego, że doświadczamy różnych kryzysów, niepokojów, lęków i obaw, i w takim wymiarze powiedziałbym osobistym i rodzinnym i takim ogólnospołecznym, no to my jako chrześcijanie szukamy w tym naszym świecie źródeł nadziei, tak? Chcemy być tymi, którzy niosą nadzieję na to, że ten świat, w którym żyjemy, ten nasz rodzinny, zawodowy, ale też społeczny może być lepszy. I teraz, żeby tylko nie pozostać na gruncie takiego bardzo abstrakcyjnego opisu, to myślę, że w ciągu ostatnich 5 lat w Polsce na przykład, prawda? No, mieliśmy kilka takich bardzo trudnych sytuacji egzystencjalnych. Właśnie wojna w Ukrainie, nie? Pandemia. Głęboki podział polityczny, którego doświadczamy. I teraz we wszystkich tych sytuacjach jednak Kościół jakoś wychodził ze swoim nauczaniem, także z katolicką nauką społeczną, jakby naprzeciw tym sytuacjom, prawda? Ja myślę, że jest obecna w naszym życiu ta katolicka nauka społeczna, tylko że my też nie zawsze jakby to dostrzegamy.
1: Mamy 10. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Pan profesor występował tutaj niejednokrotnie jako prelegent, ale w tym roku jest pan uczestnikiem. Widzi pan profesor, jak też zmieniał się ten festiwal. Jak ocenić to, co się wydarzyło przez ten czas, właśnie w czasie festiwalu, ale także jakie to miało owoce już w takim przełożeniu na konkretne

0: działania.
1: W latach 90. w Polsce katolicka nauka społeczna jeszcze za czasów Jana Pawła II była bardzo rozwinięta. Potem nastąpił, powiedziałbym, taki pewien trochę regres i wielką zasługą środowiska Civitas Christiana i właśnie tych festiwali jest to, że przez te 10 lat, no, kiedy o KNS-ie mniej się mówiło, oni wysoko nieśli sztandar katolickiej nauki społecznej i tworzyli właśnie takie forum do tego, żeby raz przynajmniej w roku ludzie, którzy KNS-em się zajmują, mogli się spotkać. Dzisiaj ja bym powiedział, że mamy pewien renesans katolickiej nauki społecznej, w tym sensie, że w bardzo wielu też takich środowiskach świeckich, nawet czasem z Kościołem niezwiązanych, ludzie nawiązują do katolickiej nauki społecznej, szukają w KNS-ie pewnego rodzaju różnych recept, a więc ten katolicyzm społeczny niejako wraca czy odżywa, ale to, że on jakby przetrwał z mojego punktu widzenia te trudne lata, to jest też zasługa między innymi tego festiwalu.
0: Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. Najważniejsza polska nagroda literacka Nike dla Szczepana Twardocha. Przez 5 lat ukrywał się przed polskimi służbami w Niemczech. Groźny przestępca jest już w rękach policjantów. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem. Pożar wybuchł w hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie kilka minut po godzinie 21. Ogień pojawił się w jednej z hal znajdujących się na terenie strefy ekonomicznej. Wewnątrz może znajdować się m.in. sprzęt elektroniczny. Szczepan Twardoch został laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Decyzję jury przedstawił przewodniczący kapituły Witold Bereś.
2: To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
3: Dziękuję Państwu bardzo. Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem jakoś. Z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
1: W powieści autor przedstawia obraz wojny na Ukrainie z pozycji żołnierza. Nike to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich. Para prezydencka jest w drodze na Filipiny. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką wyleciał wieczorem do Manili, gdzie we wtorek rozpocznie 3-dniową oficjalną wizytę. Polski prezydent spotka się m.in. z przywódcą Filipin i weźmie udział w organizowanym po raz 5 polsko-filipińskim szczycie branży IT działającej dla biznesu. W tym czasie na Filipinach będzie wielu przedstawicieli polskiego biznesu, którzy zainteresowani są zacieśnianiem współpracy z rynkiem Azji Południowo-Wschodniej. Groźny przestępca przez 5 lat ukrywał się przed polskimi służbami. Poszukiwany przez łódzkich policjantów 56-latek został zatrzymany w Niemczech i już trafił do Polski. Ma do odbycia ponad 13 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany europejskim

0: Nakazem aresztowania mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z komendy w Łodzi.
1: Między innymi za uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
0: Mężczyzna został zatrzymany przez niemieckich funkcjonariuszy w czerwcu, a w tym tygodniu został przekazany polskim służbom. Chińskie władze ogłosiły powstanie kolejnego miejsca treningowego dla własnej armii poza granicami kraju, tym razem w Laosie. Oficjalnie Pekin twierdzi, że nie jest to baza wojskowa.
2: Oficjalnie Chiny przyznają, że posiadają zagraniczną bazę w Dżibuti. W przypadku ośrodka w Kambodży, jak i otwartego obecnie w Laosie, mówią o wspólnych projektach z wojskami tych państw. Kluczem jest nazewnictwo, mówi Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy.
3: Nowa baza oficjalnie jest przedstawiana jako centrum logistyczno-szkoleniowe. Ona daje Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej taki przyczółek w głębi Półwyspu Indochińskiego.
2: Chiny choć deklarują pokojowy rozwój, a ich propaganda podkreśla brak tak rozbudowanej zagranicznej obecności wojskowej co USA, same coraz częściej wykorzystują do tego celu wspólne manewry, na przykład z państwami Afryki.
3: Jednym z takich przykładów mogą być ćwiczenia Peace Unity z Tanzanią i z Mozambikiem w 2024 roku. Chiny wtedy przerzuciły do Afryki ponad 1000 żołnierzy oraz ciężkie wyposażenie.
2: Obiekt Bangkon w Laosie oficjalnie to baza wsparcia i chińsko-laotańskie Centrum Szkolenia Lotniczego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do połowy Włosienica. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupień.
4: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
0: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że decyzje mają zapaść w tym tygodniu. Polscy piłkarze rozegrają dziś czwarty mecz dywizji B Ligi Narodów w grupie czwartej, a ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Marcin Bułka, bramkarz biało-czerwonych, uważa, że będzie to ważne starcie.
5: Czuję się dobrze, wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy.
0: Celem kadry jest walka o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Początek spotkania o 20:45.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski. Widzialność ograniczona do 200 metrów. W nocy od 6 do 11 stopni, a w dzień maksymalnie 22. Sześć minut po północy.
6: Powtórka programu.
7: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie, w każdym razie w najbliższym czasie, ostatnie zbliżenie, czyli audycję, w której przyglądaliśmy się najróżniejszym zjawiskom i najróżniejszym fenomenom, takim, które w codziennym biegu często umykają naszej uwadze.

0: zbliżenie.
1: Rozmawialiśmy między innymi o więziach społecznych. Czy w świecie, który premiuje przede wszystkim samowystarczalność, który promuje nieustanną rywalizację, wciąż potrafimy jeszcze budować prawdziwe społeczne więzi? Agata Sikora, kulturoznawczyni i autorka książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi, mówiła o konsekwencjach turbokapitalizmu, o człowieku sprowadzanym do roli konsumenta i o tym, dlaczego poczucia bezpieczeństwa nie da się zbudować w pojedynkę.
2: Kluczowym terminem jest jednak neoliberalizm. Bo oczywiście indywidualizm jest dużo starszy, bardzo silnie nas kształtuje, możemy sobie filozoficznie o tym opowiadać. Ten patriarchat, czyli tutaj podkreślmy władza ojca,

0: przed wszystkimi podległymi, nie tylko kobietami, ale wszystkimi, którzy mu podlegają. Prawo do dysponowania tymi, którzy są pod nami, też jest niesamowicie istotne i na pewno dużo głębiej zakorzeniony. Natomiast to takie skrajne przekonanie, że naszym celem jest wykosić wszystkich innych. Takie przekonanie o tym, że rywalizacja i egoizm jest absolutnie podstawową, jedynym sposobem, w jaki funkcjonujemy. Że to jest w ogóle natura ludzka i jakiekolwiek...
1: Chciwość jest dobra.
0: To jest, tak, chciwość jest dobra. No to, to myślę, że... To nie tak, że to się jakby nie ma jakby bardzo głębokiego podglebia, bo ma, ale takie bardzo silne zaadaptowanie tego do takiego naszego codziennego życia, takie niesamowite takie uwewnętrznienie tego, no to mi się wydaje, że właśnie jednak jest związane z neoliberalizmem. To znaczy prawdopodobnie każdy, znaczy nie wiem czy każdy, ale ja na przykład mam za sobą takie doświadczenia, że pracuję w jakiejś grupie, w której się jakoś mamy wspierać i przyjaźnić, po czym na końcu wiadomo będzie, że będziemy rywalizować między sobą o jedną, nie wiem, pozycję w pracy, prawda? To nie są żadne izmy, to jest moje doświadczenie codziennego życia i przebywania z innymi ludźmi. Jak w ogóle się wobec tego jakby opowiedzieć, tak? Jeżeli jesteś cały czas trenowany do tego, że jedna pozycja wygrywa i że my wszyscy musimy o nią walczyć, no to jakiekolwiek wzajemna pomoc zaczyna się jawić jako głupota, frajerstwo albo idealizm. Mnie strasznie, jak to się teraz mówi, triggeruje mówienie o tym, że w ogóle taka wiara w to, że więzi społeczne są ważne i że budowanie tych więzi ma wartość, strasznie mnie triggeruje opatrywanie tego etykietą właśnie czegoś naiwnego albo czegoś sentymentalnego albo czegoś takiego irracjonalnego, utopijnego albo coś takiego, bo to po prostu jest nieprawda. To znaczy, jeżeli sięgniemy po jakiekolwiek badania na temat właśnie, nie wiem, zdrowia psychicznego, to jest podstawa, więzi społeczne. I teraz jak my mówimy o dbałości o zdrowie psychiczne, to zobaczmy, jakie mamy obrazy. To mamy pacjenta, pojedynczego pacjenta z terapeutą, i który się wewnętrza opowiada o swoich rzeczach. To jest sytuacja, kiedy siedzę i robię jogę. Oczywiście w jakimś pięknym, tym i musiałam wywalić całą masę kasy na to, żeby znaleźć ten moment tego. To są strasznie takie też sprzężone z konsumpcjonizmem i sprzężone z pieniędzmi wyobrażenia.
1: O sile więzi i o szacunku pisze też w swojej najnowszej książce niemiecko-koreański filozof Byung-Chul Han. Mam nadzieję, że Agata Sikora tego nie słyszy, bo akurat za jego twórczością nie przepada. Czy szacunek dziś staje się wartością zagrożoną? Byung-Chul Han uważa, że tak. W swojej najnowszej książce, w swoim najnowszym eseju analizuje świat, który zdominowany jest przez narcyzm, przez nieustanną rywalizację i przez kulturę cyfrową. To wszystko osłabia nasze więzi społeczne i utrudnia budowanie autentycznych relacji, a doprowadza do swego rodzaju społecznej pornografii.
2: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje zasada wystawienia. Oczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, abyśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie dochodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hana, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hana, powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć,

0: że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Han cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: O najnowszym eseju Byung-Chul Hana mówił jego tłumacz, dr Rafał Pokrywka. Ale przyglądaliśmy się też porażkom, czyli zjawisku, którego się boimy, chociaż właściwie to one często uczą nas najwięcej. Moim gościem w jednej z audycji był porażkolog Jarosław Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka, autor książki Anatomia Porażki, Zmieniaj niepowodzenia w narzędzie rozwoju. Jarosław Łojewski przekonywał, że umiejętność analizowania własnych błędów jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji.
2: Niestety jest taka przypadłość wielu osób, że w momencie, kiedy się dookoła nich dzieje coś, co ma charakter jakiegoś niepowodzenia czy porażki, to szukają winnych, zamiast szukać powodu, dlaczego tam się dzieje. Jest taka fajna koncepcja, która się nazywa Just Culture, czyli kultura sprawiedliwego traktowania, która jest jednym z elementów tego, co robimy w fundacji, która mówi o tym, że jeżeli jakiś błąd, jeżeli jakiś wypadek, jeżeli jakaś katastrofa czy porażka nie zdarzyły się, ponieważ ktoś celowo do tego doprowadził, na przykład kierowca doprowadził do wypadku i był pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim należy się przyjrzeć otoczeniu, w którym to wszystko się wydarzyło. Czy ten kierowca ściął tą latarnię dlatego, że właśnie był pod wpływem alkoholu i nie potrafił zareagować na to, że jest ślisko na drodze, czy jego zdolności do reakcji były dużo mniejsze, czy też właśnie dlatego, że droga była zaniedbana, że miał jakiś nie do końca sprawny samochód i tak dalej, i tak dalej. Staramy się wskazywać na to i też mowa jest w tej książce o tym, że jeżeli chcemy faktycznie wyciągnąć lekcję z jakiegoś zdarzenia niepożądanego, z jakiejś porażki, to oczywiście, jeżeli myśmy podejmowali jakieś decyzje, jeżeli myśmy robili jakieś działania, to to jest ważne, ale jest to elementem całej układanki, w której my funkcjonujemy. Teraz nie chodzi o to, żeby zwalać winę na okoliczności, żeby zwalać winę na to, że nie wiem, w tej firmie źle się dzieje albo w tym zakładzie ktoś nie umie czegoś zrobić, tylko żeby przyjrzeć się sobie i otoczeniu równocześnie i zobaczyć, co na przykład można byłoby zrobić, żeby Jarek drugi raz takiego błędu nie popełnił. Bo dzisiaj to ten błąd popełnił Jarek, natomiast jakbyśmy go zwolnili, to Jarek już w tej organizacji tego błędu nie popełni, ale może Kazik, może Zosia, może Józek, może ktoś inny taki błąd popełnić, jeżeli nie stworzymy odpowiednich warunków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich zasad, które chroniłyby nas przed tego typu błędami.
1: Oczywiście zdarza się, że kiedy popełniamy błędy, dopada nas złość. Choć często postrzegana jest jako emocja negatywna, jako emocja destrukcyjna, w rzeczywistości pełni wiele bardzo istotnych, bardzo ważnych funkcji. Oliwia Ziembińska, specjalistka uzależnień, kulturoznawczyni, podpowiadała, jak odczytywać złość jako informacje i jak bezpiecznie z niej korzystać, tak żeby nie niszczyła relacji, ale pomagała je lepiej rozumieć.
3: Nie mówię, że wszyscy, oczywiście tutaj podkreślam, ale dużo mężczyzn jednak jakoś na przestrzeni dziejów musiało ukrywać dużo swoich emocji, no bo nie jesteś w stanie być, nie wiem, obrońcą jakiegoś stada czy jakiejś społeczności. No a taka była rola mężczyzn, jednak taka fizyczna też i chroniąca. No jeśli na przykład się bardziej boisz niż złościsz, jeśli lęk wygra, no to będziesz, nie wiem, tchórzem albo nawet już bez oceny możesz po prostu zwyczajnie zginąć. Czyli jakby musisz ten lęk gdzieś schować na chwilę, on może tam gdzieś jest, ale musisz po prostu tak się jednak nastroić, że tak powiem, no żeby jednak zaatakować, nie wiem, wygrać, mieć tą siłę, mieć tą motywację. No i tutaj złość wchodzi tak cała na biało, idealnie, no bo ona to robi. Ona po prostu mówi, dobra, nie bój się, słuchaj, ja ci pomogę, nie? I zaraz...
1: Będę twoim motorem.
3: Tak, zaraz rozwalimy tego i tego i zrobimy to i to. No więc przez setki lat, tysiące, jeśli to się utrwaliło, no to trudno, żebyśmy teraz wymagali od mężczyzn, żeby w ogóle na 3-4 zmienili coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dużo mówimy o traumie przekazywanej na przykład, nie? Jakby z pokolenia na pokolenie, ale my nie mówimy o emocjonalności przekazywanej z pokolenia na pokolenie. A przecież to nie jest coś

0: od osobnego. Przekazuje to kultura, przekazuje to historia, przekazują pamięć ciała i przekazuje to jeszcze to, co teraz, nie? Więc jakby to dużo jest sił, które na nas działają. I myślę, że każdy, kto ma problem z emocjami czy ze złością, musi sobie zdać sprawę, że to naprawdę nie jest jego wina, bo działa na niego bardzo dużo, dużo sił, które mu utrudniają.
1: Z kolei od dziewczynek, od dziewcząt, od kobiet wymagało się, łamane przez wymaga się, żeby były raczej grzeczne niż się złościły. Co to powoduje w przyszłości? Jakie to może mieć skutki?
0: No niestety u kobiet to jest jakby, myślę, że najważniejszym i takim najtrudniejszym tematem to jest to przekraczanie granic. I to przekraczanie granic kobiet może być bardzo od takiego niewielkiego, tak, do bardzo też poważnego. Tu od granic takich psychicznych po granice jakieś cielesne. No bo jeśli ja jestem wychowana w kulturze, w której się nie mogę zezłościć, czyli nie mogę powiedzieć stop, nie mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba, nie mogę, tak, no bo to złość powinna mi do tego służyć, ale ja mam ją jakąś uciętą, wyciętą, trochę mi ją zabrano, no to jak ktoś mi zabierze złość, no to ja nie mam obrony przed tym, że ktoś mnie przekracza. Więc tutaj są różne historie, również bardzo takie trudne, tak, no bo jak ja mam się na wszystko zgadzać, no to się zgadzam również na rzeczy, których nie chcę. Nie mam tych obron, nie? Więc to jest trochę tragiczne, bo myślę, że jesteśmy jako kobiety chowane do bycia też usłużnymi i też posłusznymi. I to właśnie taka amputacja złości do tego trochę służy.
2: Zbliżenie.
1: Sporo mówi się ostatnio o literaturze, a konkretnie o ekranizacjach. Kwestia literatury też pojawiała się w zbliżeniu. Zastanawialiśmy się na przykład, czy powieści mogą pomóc w przewidywaniu przyszłości. Badacze związani z projektem Cassandra z Uniwersytetu w Tybindze przekonują, że owszem, literatura bywa bardzo czułym sejsmografem społecznych napięć. Analizując dzieła literackie, czy szerzej teksty kulturowe, próbują wychwytywać sygnały, które zapowiadają kryzysy i konflikty. O tym właśnie przedsięwzięciu, w które zaangażowani są także eksperci współpracujący z armiami państw NATO, opowiadała na antenie Polskiego Radia 24 pisarka Magdalena Parys, której twórczość również stała się przedmiotem takich analiz.
3: W niemieckim programie takim publicystycznym, niezwykle znanym, usłyszałam wypowiedź ekspertki od militariów wojskowej Florence Kaup, która mówiła o projekcie Cassandra. I mówiła z wielkim zachwytem o tym, że współpracuje z tymi naukowcami z projektu Cassandra i NATO, i Bundeswehra, i w ogóle, że się tym, że to jest w tej chwili game changer absolutny i wszyscy się tym fascynują i każdy z naukowców, szczególnie z zakresu militariów, czeka na newsletter od tych ludzi. Ja tak sobie myślę, o kurczę, coś tu się zadziało. Przecież ja bez przerwy dostaję jakieś zapytania od naukowców, którzy się zajmują właśnie tym projektem i lekceważę to, myśląc, że to jest newsletter jak każdy inny i że właściwie znowuż coś ktoś ode mnie chce. Stworzył to profesor Wertheimer, kulturoznawca wiele lat temu i rozpoczął współpracę właśnie z Ursulą von der Leyen, kiedy ona była jeszcze ministrem spraw wewnętrznych w Niemczech. Zafascynował ją tym, no i w ten sposób właśnie wszedł w Bundeswehrę i tak dalej. I to jest przewidywanie przyszłości i zapobieganie konfliktom zbrojnym, a nawet dosłownie wojną na podstawie i analizie książek, które zostały napisane kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej. I to oczywiście chodzi o prozę, bo to nie chodzi o podręczniki, nie chodzi o fachową literaturę, tylko wiadomo, pisarz, pisarka, i ja to mówię nie jako pisarka, tylko powiedzmy jako też badawczyni, to są ludzie, którzy widzą i wyłapują najróżniejsze tendencje wcześniej. Ktoś usłyszy jedno zdanie, a pisarz usłyszy nie tylko to zdanie, ale jeszcze usłyszy, jakim tonem zostało wypowiedziane. Jak ten ktoś się spojrzał, jak się zachował, czy się odwrócił, czy chciał kontynuować ten wątek. Czyli wszystko to, co normalnie w książce znajduje się między wierszami i co jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi wyczytać, a my po skończonej książce mówimy, w tej książce było coś.
1: Skoro już o konfliktach mowa, o konsekwencjach wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, rozmawiałem z Piotrem Pogorzelskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Kijowie i twórcą podcastu Po prostu Wschód, a także z profesorem Karlem Mazalą z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium, autorem książki Jeśli Moskwa wygra.
4: Myślę,
1: że ta książka jest ważna dla wszystkich, tak? Także w Polsce są ludzie, którzy wierzą, że kiedy wojna w Ukrainie się skończy, wszystko wróci

0: do jako takiej normy, a Rosjanie będą zadowoleni, bo osiągną swoje cele. Z drugiej strony są tacy, którzy wychodzą z założenia, że Rosja wkrótce rozpocznie atak na NATO na pełną skalę. To ta słynna wizja rosyjskich dywizji pancernych przebijających się przez Białoruś, żeby przekroczyć polską granicę i zdobyć Warszawę. W książce pokazuje, że ani jedno, ani drugie nie musi się wydarzyć. Podstawowym rosyjskim celem jest doprowadzenie do upadku NATO. A to niekoniecznie oznacza, że trzeba atakować Polskę i podbijać Warszawę. Taki ruch mógłby wręcz przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, bo zmusiłby NATO do uruchomienia artykułu 5, a Rosjanie nie mają pewności, że w takim starciu byliby górą. Natomiast jakaś niewielka operacja to już co innego. Na przykład podbicie malutkiego kawałka terytorium natowskiego kraju. W takiej sytuacji pakt musiałby zadać sobie pytanie, czy zaryzykuje wielką wojnę, żeby odzyskać skrawek terytorium na obrzeżach sojuszu. Powstałoby więc pytanie, czy NATO odpowie, a jeśli tak, to jak? Prawdopodobieństwo, że państwa sojuszu nie zrobiłyby nic, jest stosunkowo wysokie i uważam, że to jest wariant, który powinniśmy brać pod uwagę, znacznie intensywniej niż ewentualny atak na Polskę lub pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie.
1: Als das Szenario Warschau wird erobert oder aber der Krieg in der Ukraine ist vorbei und dann ist Ruhe.
2: Mówił profesor Carlo Mazzala. Czym potwierdzasz tę intuicję, że tu chodzi o coś więcej niż tylko konflikt między dwoma krajami, że to nie jest spór między Rosją a Ukrainą, ale pewien konflikt, który ma szerszy, znacznie szerszy zasięg, że tu Rosjanie i Chińczycy próbują rozegrać Stany Zjednoczone i NATO?
3: Oczywiście, tak, zgadzam się w pełni i ten konflikt ma wiele różnych warstw. Ma też warstwę historyczną, to jak Putin widzi historię Rosji, ale rozumiem, że tu nie jest ta kwestia najważniejsza. A zdecydowanie jest to konflikt, który dotyczy całej Europy, całego świata i nie jest to jakaś wiedza tajemna, dlatego że ty mówiłeś o tych prowokacjach, które były w styczniu, w lutym 2022 roku, ale wcześniej, przecież w grudniu, Rosja stawiała zdecydowane warunki Zachodowi i one dotyczyły na przykład obecności wojsk NATO w Polsce. De facto Moskwa żądała, żeby te wojska po prostu zniknęły. Znaczy Polska może być członkiem NATO, ale bez tutaj sił amerykańskich czy innych, nie wiem, niemieckich na przykład.
2: Mówiąc w skrócie, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90.
3: Tak, chodziło o to, żeby cofnąć się do lat 90. Bylibyśmy takim NATO drugiej kategorii. I dlatego myślę, że mówienie, że to nie jest nasza wojna, jest kompletną pomyłką.
2: W cieniu takich i podobnych dyskusji, debat o konfliktach i o fizycznym bezpieczeństwie coraz częściej umyka nam kwestia równie istotna, mianowicie suwerenność cyfrowa. Kontrola nad danymi, nad infrastrukturą informacyjną i nad technologiami staje się dziś jednym z kluczowych wymiarów niezależności. Wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na gospodarkę, na demokrację i codzienne funkcjonowanie obywateli. Przekonywał na naszej antenie dr Jarosław Kujsz z Kultury Liberalnej.
4: Nie będziemy przecież zaprzeczać temu, że kiedy po raz drugi obejmował urząd prezydencki Donald Trump w styczniu 2025 roku, to zgromadził dookoła siebie wszystkich szefów big techów amerykańskich, czyli te najpotężniejsze podmioty, których właściciele są miliarderami i często mają budżety większe od budżetów niejednego państwa na świecie, że oni się zgromadzili dookoła ośrodka władzy amerykańskiej o określonej ideologii, tej ideologii, która oczekuje od tych przedsiębiorstw no, co najmniej pewnej uległości, jeśli nie promowania agendy. I szefowie tych przedsiębiorstw, widać było to na przykładzie przedsiębiorstwa Meta, gdzie szef Mark Zuckerberg żeruje pewne zmiany, które się pojawiły w związku z nową władzą polityczną. Inni szefowie także wykazali tutaj daleko idącą uległość, a w zamian za to władza amerykańska chce im gwarantować najwyższy poziom uprzywilejowania w relacjach ze światem zewnętrznym, co w naszym przypadku odsyła nas do awantur o to, jak daleko może się posunąć Unia Europejska w regulowaniu i odzyskiwaniu tej suwerenności cyfrowej, czy w ogóle zdobywaniu jej jakichś przyczółków.

0: Polaków. I w odpowiedzi, no jeden znowu z tych gigantów, lubiany czy nielubiany Elon Musk, w swoich mediach społecznościowych zaczął nawoływać do zniszczenia Unii Europejskiej po prostu w odpowiedzi na te próby zaprowadzenia tam pewnych reguł gry, które by korespondowały z wrażliwością europejską. Więc widać, że my się przesunęliśmy z tej rozmowy o problemie państwo Big Techi na rozmowę trochę w starym stylu, czyli państwo kontra państwa, tak? Stany Zjednoczone kontra Unia Europejska. To oznacza, że my jesteśmy w sferze, w której znowu pojawia się ta rywalizacja dawnych władz centralnych. No i znowu my przyszłości nie znamy, ale każdego dnia widzimy, jak bardzo te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską stają się napięte i że są to relacje, których przyszłość, także ta cyfrowa, odgrywa ogromną rolę.
1: Jeszcze słowo o książkach, ale znów nie o lalce. Kolejne książki, kolejne seriale, mniej lub bardziej wprost nawiązujące do historii Auschwitz, cieszą się ogromną popularnością. Można wręcz odnieść wrażenie, że nazwa obozu staje się gwarancją sprzedażowego i frekwencyjnego sukcesu. Tymczasem autorom zdarzają się błędy, które bywają bolesne, a nawet niebezpieczne. Książka i serial Tatuażysta z Auschwitz na przykład są tego najlepszym dowodem. O tym, jak przekazywać prawdę o historii, konkretnie w tym wypadku o Holokauście, na naszej antenie przekonywała dr Wanda Witek-Malicka z Muzeum Auschwitz-Birkenau.
2: Młodzi ludzie, zanim jeszcze natkną się na przekaz szkolny, zanim jeszcze Auschwitz pojawi się na lekcjach historii, oni bardzo często z tym tematem spotykają się w sieci i to w takiej formie najgorszej z możliwych. Pamięta pan być może sytuację, kiedy funkcjonowała, grała pani o Pokemonów. Okazało się, że gra działa także w Auschwitz, więc wtedy było o tym bardzo głośno. Niewykluczone, że nie jeden młody człowiek zetknął się wtedy z tym i pierwszy raz pojawiło się gdzieś Auschwitz w jego świadomości, że takie miejsce jest, nie wiedząc zupełnie, czym to miejsce jest. Więc tutaj od zupełnie złej strony się pojawia, w zupełnie fatalnym kontekście pojawia się przekaz na temat Auschwitz. Oczywiście młodzi ludzie znają również Auschwitz, no, jak mówiłam, z memów gdzieś tam z sieci. Znają czasami Auschwitz z różnego rodzaju filmów i tutaj naszym takim koronnym przykładem, bardzo niedobrym, jest Chłopiec w pasiastej piżamie.
1: To jest, przepraszam, film, który w austriackich szkołach jest niejako lekturą obowiązkową, jako wprowadzenie do tematu.
2: Ale w wielu polskich szkołach również nauczyciele, no mam nadzieję, że już coraz rzadziej, wykorzystują go jako film, który doskonale nam opowiada o Holokauście. I uważam, że to jest fatalny film do tego, żeby opowiadać dzieciom o Holokauście. W ogóle, żeby traktować go jako mówiący o Holokauście, no nie, w żaden sposób. Film i książka zresztą, tak? No bo tutaj książka była pierwsza, film został na jej podstawie napisany. To jest film, który całkowicie, czy obraz, który całkowicie nam zmienia perspektywę. Ponieważ kiedy zapytamy, kto jest głównym bohaterem tej książki, no to głównym bohaterem książki okazuje się syn komendanta. I takie cierpienie, które rzeczywiście widzimy, które rzeczywiście zapada w pamięć, które rzeczywiście dotyka widza czy czytelnika, to jest cierpienie tych rodziców, którzy stracili dziecko. To jest ten wątek, który w tym filmie skupia największą uwagę i budzi największe emocje. Ten biedny, zupełnie niewinny chłopiec, który nieświadomy przeszedł do swojego przyjaciela za druty kolczaste i zginął w komorze gazowej. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, no sytuacja taka nigdy nie miała miejsca, a po drugie, jakoś w tej całej tragedii tej niemieckiej rodziny, rodziny sprawców, umyka czytelnikowi i widzowi, że razem z tym chłopcem, z tym głównym bohaterem, ginie jego przyjaciel Szmul i ginie rzesza Żydów. Szmul, który rzeczywiście uosabia te najbardziej niewinne ofiary, który jest symbolem tych ofiar, którzy, no, ludzi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Żydami. To znika z pola widzenia. Tutaj widoczna na ekranie rozpacz matki zdecydowanie przyćmiewa ten najistotniejszy element historii, na którym powinien być główny akcent położony. W związku z czym, no nie jest to film, który bym polecała do edukacji zdecydowanie, ale to niestety jest dla wielu młodych ludzi baza. Również książki bardzo popularne, które gdzieś tam się pojawiają w ostatnich latach. Troszeczkę mam wrażenie, że przycichło, ta fala opadła, ale w latach wcześniejszych rzeczywiście tych książek, tak

zwanych książek w paski, czy z Auschwitz w tytule, pojawiło się niezwykle dużo. I one niestety, ale zaczynają być podstawą edukacji, takiej potocznej, czyli takiej właśnie

0: się przed nimi bronić. O tym opowiadała psycholożka Alicja Stankiewicz.
1: Wpływ jest takim pojęciem najszerszym, dlatego że my wpływamy na innych ludzi każdego dnia i w różny sposób. Wpływamy poprzez to, co mówimy, jak mówimy, jak się zachowujemy, nawet jaki mamy tembr głosu, jak się ubierzemy, to wszystko jest rodzaj wpływu na innych ludzi. Jednym słowem, wpływamy na siebie cały czas. Rodzic na dziecko, dziecko na rodzica, szef na pracownika, pracownik na szefa. Perswazja natomiast jest taką próbą przekonania kogoś za pomocą komunikacji, argumentów do tego, na czym tej osobie zależy, ale jednocześnie z zachowaniem takiej możliwości wyboru i autonomii.
0: Czyli chcę panią przekonać, żeby pani przyszła do studia i opowiedziała o nowej książce, bo uważam, że temat jest potrzebny.
1: Na przykład.
0: A pani książka ważna.
1: Tak, i pan mi mówi, przyjdź, no naprawdę, proszę cię, przyjdź, bo ja bym chciał zrobić ten program. A ja mówię, wiesz, nie bardzo mi się chce przyjść do tego radia, nie wiem, dzisiaj, albo że w ogóle. Mam wybór, mogę odmówić. Natomiast manipulacja jest takim sposobem wpływania, w którym intencja lub mechanizm nacisku, one są ukryte.
0: Te i całe mnóstwo innych rozmów znajdą państwo na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl. W wyszukiwarce trzeba wpisać tytuł audycji Zbliżenie. W tym miejscu zbliżenie zawieszamy. Być może jeszcze kiedyś się pojawi. Tymczasem my będziemy spotykać się, owszem, w niedzielę, ale nieco wcześniej, bo po godzinie 17:00, i przez najbliższe miesiące będziemy przyglądać się temu, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Przyjrzymy się polityce, przyjrzymy się kulturze, historii i gospodarce Niemiec, bo dzieją się tam rzeczy zastanawiające, ciekawe, momentami też niepokojące. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Przy odcinkach autostrady A4 powstaną nowe ekrany akustyczne. Będzie ciszej. Protesty przyniosły skutek. 87-letnia mieszkanka Madrytu wraca do domu. Polska coraz ważniejszym graczem na rynku biotechnologii. O polskich firmach będzie tylko głośniej. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Będzie ciszej. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę ponad 2,5 km osłon dźwiękochłonnych przy autostradzie A4 koło Krapkowic. Przetarg dotyczy budowy ekranów akustycznych pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowicami. Nowe panele pochłaniające i odbijające dźwięk o wysokości od 3 do 6 metrów będą montowane przy odcinkach autostrady A4, gdzie stwierdzono okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów. Hałasu. Szczęśliwy finał sprawy, która poruszyła całą Hiszpanię. 87-letnia Mari Carmen Abascal wraca do domu. Sprawa jej eksmisji doprowadziła do wielotysięcznych manifestacji. Według Związku Najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury. Problemy mieszkalnictwa stają się centralną kwestią polityczną w Hiszpanii. Władze już zapowiedziały zmiany w prawie. Fotografia wykonana przez Pawła Piechnika została zdjęciem dnia NASA. To drugie takie wyróżnienie dla Polaka. Nagrody otrzymało zdjęcie głębokiego nieba, które przedstawia mgławicę krewetkę. 2 miesiące temu Paweł Piechnik został nagrodzony za fotografię mgławicy Bańka. Mgławica krewetka jest jedną z największych mgławic planetarnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Kasiopei i jest oddalona o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Z kolei mgławica Bańka jest mgławicą emisyjną w gwiazdozbiorze Kasiopei, odległą o około 7800 lat świetlnych.

0: Firmy biotechnologiczne mogą zrewolucjonizować leczenie pacjentów z nowotworami, chorobami rzadkimi i chorobami psychicznymi. Biotechnologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju medycyny, ale znajduje też zastosowanie w ochronie środowiska czy przemyśle. A Polska staje się coraz ważniejszym graczem w tym świecie. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ na to ma m.in. kierunek, w którym zmierza Unia Europejska, która coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo lekowe i rozwój lokalnych mocy produkcyjnych. I o tym już teraz porozmawiam z Martą Winiarską, prezes Zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czy z bezpieczeństwem lekowym jest trochę jak z obronnością, tak sobie wyobraziłem to. Lepiej mieć własne technologie, mieć własne fabryki, bo w sytuacji kryzysowej z takim zapleczem możemy czuć się jednak trochę bezpieczniej?
2: Stanowczo tak. I to bezpieczeństwo lekowe w ogóle jest takim właśnie, jak pan zauważył, bardzo szerokim pojęciem, bo z jednej strony oczywiście Polacy korzystają z różnego rodzaju technologii, czy to leków, czy wyrobów medycznych, czy metod diagnostycznych odkrytych gdzieś w innych krajach i wtedy chcemy mieć po prostu do nich tutaj dostęp. Jeżeli mówimy o lekach, no to wtedy dobrze, jeżeli taka technologia jest produkowana u nas w Polsce, no bo jeżeli dojdzie do zerwania jakichś łańcuchów dostaw, to oczywiście Polacy wtedy produkując to u siebie mają do tego lepszy dostęp. Natomiast druga kwestia to są zupełnie nowe technologie. No bo jeżeli myślimy sobie o bezpieczeństwie lekowym, czy szerzej bezpieczeństwie zdrowotnym, no to tak naprawdę ono oznacza to, że mamy technologie, którymi możemy leczyć choroby, na które chorujemy. A jak pokazuje Unia Europejska, Komisja Europejska, o której pan wspomniał, to dzisiaj mamy 3000 chorób rzadkich, w tym również nowotworów, które do tej pory nie mają absolutnie żadnego leczenia, albo to leczenie, które jest dostępne, jest niewystarczająco skuteczne lub bezpieczne. I to są te obszary, w których polskie firmy poszukują różnego rodzaju rozwiązań, czy to leków, czy terapii, które właśnie pomogą odpowiedzieć na te niezaspokojone potrzeby medyczne. Więc mówiąc o bezpieczeństwie lekowym, czy zdrowotnym szerzej, tak naprawdę powinniśmy myśleć też o tych technologiach, które będą w stanie wyleczyć, czy leczyć skutecznie te choroby, co do których Polacy mają konkretne potrzeby.
0: To wiąże się z ogromnymi ośrodkami badawczymi, podejrzewam też z ogromnymi nakładami finansowymi. No i z tego, co czytam i z tego, co się orientuję, no to generalnie biznes chce wchodzić w rozwój biotechnologii, tylko oczekuje konkretnych efektów. No pytanie, czy można im to zagwarantować. Jeżeli wyłożycie tyle i tyle pieniędzy, to zapewniamy was, że wyleczymy taką i taką chorobę. No chyba nie.
2: No nie jest to takie proste, chociaż my Polacy lubimy, jak wszystko jest proste i zrozumiałe. To jest bardzo skomplikowany sektor, który też mówi się, że jest sektorem wysokiego ryzyka, tak pod względem naukowym, bo tak naprawdę jeżeli odkrywamy coś potencjalnie przełomowego, to nie mamy pewności, że na pewno to zadziała, że coś, co na bardzo wczesnym etapie wydaje się skuteczne, że później na przykład nie okaże się w badaniach, nie wiem, in vivo na zwierzętach, czy później w badaniach klinicznych nie okaże się na przykład toksyczne. Tak naprawdę jedna...
0: In vivo, przepraszam?
2: In vivo, czyli na żywych organizmach.
0: Okay.
2: I tak naprawdę jedna na 12 tysięcy cząsteczek finalnie staje się lekiem. Właśnie dlatego, że jest to naturalne ryzyko naukowe, ale ono oczywiście jest tutaj gra warta jest świeczki absolutnie, no bo jeżeli dochodzi do zarejestrowania zupełnie nowego, oryginalnego leku, no to nam się zmienia zupełnie paradygmat leczenia. Tak? To są sytuacje, w których nagle okazuje się, że pacjenci, którzy do tej pory umierali, nie wiem, chociażby z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C, dzięki temu, że zostało odkryte nowe leczenie, to tak naprawdę z wyleczalności na poziomie, nie wiem, 40%, w ciągu dekady żeśmy przeszli do wyleczalności na poziomie 100%. To są niesamowite postępy dla pacjentów, zupełnie nowe szanse dla tych grup pacjentów, które nie miały do tej pory leczenia, no ale co za tym idzie biznesowo. finansowo, bo o to pan też pytał, to jest potencjał na niesamowite zwroty z inwestycji, bo przełomowe innowacje lekowe czy terapie kreujemy tak naprawdę, odkrywamy dla całego świata. Tutaj mówimy o rynku globalnym, w związku z czym jak sobie spojrzymy na przykład na taki BioNTech, który skomercjalizował swoją szczepionkę z Pfizerem wspólnie, to jest firma, która przez około 12 lat przynosiła

0: Była straty, była dotowana przez rząd niemiecki, była dotowana przez różnego rodzaju prywatnych inwestorów i miała straty przez 12 lat, aż w końcu wraz ze szczepionką na COVID przyszły przychody, które wielokrotnie zwróciły wszystkie dotychczasowe wieloletnie nakłady.
1: Cierpliwość.
0: Cierpliwość, tak. To jest sektor, który wymaga cierpliwego kapitału. Absolutnie tak.
1: Ale przyznam, że cały świat obserwował to na żywo, jak od chyba zera do powstania szczepionki, jak ten proces się odbywa. W sensie cały świat trzymał kciuki za firmy farmaceutyczne. Musicie coś wymyślić, jakby pieniądze tutaj nie grają roli, po prostu świat was teraz potrzebuje. I to się udało. Jednocześnie to sprawia, że zastanawiam się, może to jest tylko i wyłącznie moje magiczne myślenie, może tylko kwestia pieniędzy sprawia, że my za chwilę wymyślimy leki na wszystkie choroby. No bo skoro na COVID udało się wymyślić i to w przełomowo szybkim czasie, przecież mówimy tutaj, że od pomysłu do stworzenia leku, przecież to mijają czasami lata, a tutaj było potrzebne na już, na CITO i to się udało. To tylko pieniądze nas hamują?
0: Nie, absolutnie nie tylko pieniądze i tak jak mówiłam, to jest dosyć skomplikowana sprawa i to też nie jest tak, że BioNTech odkrył w bardzo krótkim czasie szczepionkę na COVID od zera, bo tak naprawdę BioNTech od wielu lat pracował nad szczepionkami onkologicznymi opartymi o różnego rodzaju technologie związane z mRNA. I tak
1: cały świat dowiedział się w ogóle, czym jest mRNA.
0: To prawda, to prawda. I dopiero bazując na tej wiedzy, którą na tym know-how tak zwanym, dopiero mogli, wykorzystując tą swoją dotychczasową wiedzę, w krótkim czasie opracować tą szczepionkę. Gdyby nie ich wcześniejsze projekty, prawdopodobnie nie byliby w stanie w tak krótkim czasie jakby przetransferować tych swoich wcześniejszych doświadczeń na stworzenie tego konkretnego rozwiązania dla pacjentów. I to też pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my w Polsce rozwijali tego rodzaju kompetencje. Bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest COVID, było kilka ambicji polskich zespołów, które myślały o tym, żeby wejść w ten wyścig właśnie po jakieś rozwiązania dla pacjentów chorujących na COVID czy chroniących społeczeństwo przed tym COVID-em, ale nie mieliśmy tego know-how, nie do końca wiedzieliśmy, jak mielibyśmy w ten łańcuch wartości wejść, a teraz coraz bardziej kumulujemy tą wiedzę, to doświadczenie. Powstaje coraz więcej spółek biotechnologicznych w Polsce i my mamy taką tendencję do tego, że jak wydajemy na coś pieniądze, to chcielibyśmy, żeby to na pewno zawsze się zakończyło sukcesem. Ale w tym sektorze jest akurat tak, że często coś się nie kończy takim sukcesem pod tytułem zarejestrujemy lek, ale to nie oznacza, że my tracimy te pieniądze, bo tak naprawdę dzięki temu w naszej gospodarce zostaje bardzo konkretny właśnie know-how, bardzo konkretne doświadczenia i wiedza o tym, jak takie projekty prowadzić, która powoduje, że kolejne projekty będziemy prowadzić lepiej, że wiemy, którymi ścieżkami nie iść, a które ścieżki potencjalnie mogą nas zaprowadzić do sukcesu. Ja bardzo lubię takie porównanie, kiedyś zapytano Tomasza Edisona o to, jak odkrywał żarówkę i zapytano go o to, no dobrze, no ale przecież jak pan usiłował odkryć tą żarówkę, to przecież to było 1000 porażek, przecież dopiero za tam 1000 którymś razem to się udało, na co on odpowiedział, że absolutnie to nie było 1000 porażek, tylko to było dla niego 1000 zwrotnych informacji na temat tego, którędy ma nie iść, żeby odkryć żarówkę. I dokładnie tak samo to działa w tym sektorze. Tak naprawdę ślepe uliczki to też są bardzo wartościowe informacje dla naukowców i również dla ludzi, którzy odpowiadają później za taki rozwój biznesowy, też regulacje różne związane z lekami i terapiami, po to, żeby właśnie efektywniej móc znajdować rozwiązania dla pacjentów.
1: We wstępie do naszej rozmowy powiedziałem, Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i że wpływ na to ma kierunek, w którym zmierza Unia Europejska. Co w takim razie ma wpływ na to, że akurat to my, na nas spoczywa ta jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony szansa, żeby właśnie stać się takim ośrodkiem? Co musimy zrobić?
0: Tak naprawdę my mamy gigantyczny potencjał. Jesteśmy też w ogóle świetnym rynkiem do prowadzenia badań klinicznych przez specyfikę naszej populacji, przez to, że mamy doskonale dobraną populację do tego, żeby tutaj były prowadzone badania kliniczne i na przykład zagraniczne firmy, duże firmy farmaceutyczne od lat Polską interesują się właśnie jako rynkiem badań klinicznych.
1: Co to znaczy? Proszę to rozwinąć.

0: To znaczy, żeby lek mógł być zarejestrowany w Europejskiej Agencji Leków, tak naprawdę musi być przebadany wieloośrodkowo na konkretnie dobranej grupie pacjentów, która będzie na tyle reprezentatywna dla danego badania, żeby można było uznać, że lek jest odpowiednio przebadany. I akurat pod tym względem Polska doskonale się nadaje i rekrutacja pacjentów w Polsce zwykle bardzo dobrze szła. To się odzwierciedla też w tym, że kiedyś w Polsce były realizowane w dużej mierze badania późnych faz, czyli takie można powiedzieć trochę odtwórcze, mniej z wkładem autorskim Polski. A okazało się, że jesteśmy na tyle interesującym krajem, że zaczęły być realizowane u nas coraz wcześniejsze fazy i na przykład duże firmy farmaceutyczne zaczęły wchodzić z polskimi ośrodkami medycznymi w taką współpracę, gdzie wspólnie na przykład inwestowali w rozwinięcie jakiegoś tak zwanego centrum wczesnych faz, czyli pierwsza faza badań klinicznych, na przykład onkologicznych, gdzie to już naprawdę jest taki etap jeszcze mocno innowacyjny, gdzie te polskie ośrodki mają duże swoje autorskie zaangażowanie w to, co tam się dzieje. No i tak naprawdę na kanwie tego wszystkiego, żeśmy, tak jak mówię, kumulowali przez lata pewną wiedzę. Też w Polsce mamy od lat aktywny przemysł generyczny. Polskie firmy, które produkują leki tak zwane odtwórcze, ale robią to od lat i tam też potrzebne są umiejętności różnego rodzaju i taka wiedza naukowa, która jest potrzebna do tego, żeby te leki ulepszać, żeby znajdować nowe, bardziej efektywne sposoby ich wytwarzania. I wszystko to przetransferowane później do sektora biotechnologii medycznej powoduje, że tak naprawdę zaczynamy doganiać wiele innych krajów, które mają tą tradycję z sektora life science, czyli tych nauk o życiu znacznie dłuższą, bo trochę nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli. Musimy uczyć się bardzo szybko. Ten sektor tak naprawdę w Polsce, który pracuje nad zupełnie nowymi lekami, powstał mniej więcej 20 lat temu. Wtedy pierwsza polska firma ogłosiła, że rozpoczyna pracę nad lekiem innowacyjnym, oryginalnym, który celuje w zupełnie niezaadresowane cele w ludzkim organizmie. I tak naprawdę wiedząc, że ścigamy się z całym światem, bo jeżeli mówimy o lekach pierwszych w swojej klasie, czy najlepszych w swojej klasie, to my się ścigamy po prostu z całym światem, to nie mamy czasu na to, żeby uczyć się powoli i naprawdę widać to niesamowite przyspieszenie. A no mając na uwadze kraje ościenne typu Czechy, Litwa, no tam jednak to są znacznie mniejsze kraje, jest znacznie mniej kapitału, więc wydaje się, że Polska staje się takim naturalnym kandydatem na lidera w regionie, chociaż oczywiście kraje ościenne, na przykład Litwa, nie osiadają na laurach, mimo tego, że są krajami niewielkimi, bo na przykład bardzo mocno postawiły na biotechnologię. Powstało wręcz całe miasteczko biotechnologiczne i jest bardzo mocna promocja międzynarodowa Litwy jako takiego sektora, więc tym bardziej w Polsce z takimi możliwościami, jakie my mamy, w Polsce, która stoi u bram G20, wydaje się, że naprawdę to jest sektor, który ma szansę wybuchnąć, bo know-how mamy, mamy świetne zespoły naukowe. Kadry, teraz jeszcze... Tak, kadry mamy, ale potrzeba nam jeszcze kapitału, bo jest to sektor kapitałochłonny na pewno.
1: Jest kilka takich rzeczy, które sobie wynotowałem z różnych dziedzin. Między innymi to, że od tego roku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepiania wszystkich dostępnych zastawek serca przez skórę. Od kardiologów z Łodzi takich zabiegów uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jakby jedna działka, ale... Zespół wynalazców z Politechniki Krakowskiej stworzył innowacyjne przenośne laboratorium do analizy gleby. To się nazywa AgroSys IT. To kompaktowe urządzenie, które szybko oznacza pH, składniki odżywcze i wybrane zanieczyszczenia gleby. To z kolei ułatwia między innymi rolnikom planowanie tego wszystkiego, po prostu zobaczenie w czym sadzą. O, może tak to prosto określę. Dwie różne jakby dziedziny, ale gdzieś tam to się wszystko łączy. Czego możemy być dumni? Czy mamy coś takiego, co możemy powiedzieć, nie wiem, no są takie marki na świecie, które cały świat zna, technologiczne, odzieżowe i tak dalej, a my możemy powiedzieć, mamy taką innowację, z której cały świat może nas znać?
0: Ponieważ, tak jak mówiłam, sektor powstał mniej więcej 20 lat temu, więc my jeszcze nie mamy takiej konkretnej technologii, leku czy terapii, który zarejestrowaliśmy na poziomie Europejskiej Agencji Leków, czy też amerykańskiego FDA. Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie prawie witamy się z gąską.

0: Dlatego, że mamy już technologie, które są w drugiej fazie badań klinicznych i to jest faza, która w przypadku takich przyspieszonych ścieżek rejestracyjnych może być tą, po której nastąpi po otrzymaniu dobrych wyników co do bezpieczeństwa i skuteczności terapii, nastąpi rejestracja leku. Oczywiście polskie firmy, podobnie jak wspomniane przeze mnie wcześniej BioNTech, na etapie dzisiejszym swojego rozwoju będą poszukiwały większych międzynarodowych partnerów do tego, żeby taką technologię skomercjalizować, żeby przede wszystkim mieć sieci dystrybucji do tego, żeby te technologie trafiły do pacjentów na całym świecie, bo przecież szczepionka BioNTechu, siłami BioNTechu tylko nie trafiłaby do tych wszystkich potrzebujących. To właśnie dzięki Pfizerowi było to możliwe i tak samo działają polskie firmy, tak? To one mają te asety technologiczne w ręku, to one prowadzą badania, ale tak naprawdę na ostatnim etapie będą tego większego partnera potrzebować. I my tak naprawdę już dzisiaj możemy się pochwalić bardzo ciekawymi rozwiązaniami, które już widać, że są pozytywnie i oceniane przez czy Europejską Agencję Leków, czy przez właśnie amerykańską FDA. I to są terapie zarówno w onkologii, jak i hematoonkologii. To są terapie związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, również w psychiatrii, ale też w chorobach zapalnych, autoimmunologicznych, w tym cukrzycy na przykład. Już mamy pierwsze bardzo pozytywne wyniki badań klinicznych, więc tak naprawdę od strony naukowej to można powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę no, kroki milowe od momentu, w którym sektor zaczynał działać, no ale brakuje nam jeszcze tej kropki nad i, tego właśnie partnera, który pomoże doprowadzić do samego końca, ale już ileś takich partnerstw też mamy. Polski sektor jest coraz bardziej rozpoznawany międzynarodowo, coraz bardziej się uwiarygadnia właśnie poprzez różnego rodzaju projekty, które prowadzi i wyniki poszczególnych etapów walidacji tych technologii. I tak naprawdę wiele firm zagranicznych już docenia Polskę jako partnera, chociaż kilka lat temu jeszcze myślały, że w Polsce to prędzej po ulicach białe niedźwiedzie chodzą niż tutaj jakieś technologie innowacyjne, zwłaszcza lekowe, można odszukać. A okazuje się, że tak, że jak najbardziej partnerzy zagraniczni naprawdę często są zaskoczeni tym, jaką doskonałością naukową, jakim poziomem przygotowania biznesowego też charakteryzują się polskie spółki. Chociaż ciągle jest nam jeszcze trochę trudno otwierać niektóre drzwi, bo jesteśmy stosunkowo nowi, powiedzmy, w tym sektorze.
1: I tutaj powinna też pomóc góra. Jest pani członkinią Rady Przyszłości. Jak się rozmawia z górą, czyli z politykami w tej sprawie?
0: Z politykami rozmawia się różnie, bo też nie ma co ukrywać, że biotechnologia medyczna jest tematem dosyć niszowym. Kiedyś nawet pozwoliliśmy sobie przeprowadzić takie badanie wśród Polaków na reprezentatywnej grupie, żeby ich zapytać, czy oni w ogóle wiedzą, czym jest biotechnologia medyczna. Oczywiście wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że także wiedzą, ale kiedy przechodziliśmy do szczegółów, to się okazywało, że już niekoniecznie. Natomiast wszyscy prawie przebadani potwierdzali, że byliby dumni z tego, gdyby w Polsce udało się zarejestrować lek innowacyjny, gdybyśmy zrobili coś innowacyjnego w tym sektorze na skalę międzynarodową. Natomiast temat jest generalnie dosyć niszowy. Na pewno znacznie mniej rozpoznawalny na poziomie politycznym niż tematy polskich autostrad, niż tematy kolejek do lekarzy, bądź wiele innych podobnych. No ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tym, że od jakiegoś czasu mamy takie ambicje, żeby polecieć w kosmos, żeby polskie technologie były obecne w kosmosie, bo gdzieś ten kosmos może jest nam bliższy, bo nie wiem, chociażby w różnych filmach widzieliśmy misje kosmiczne, i
1: no
0: trochę
1: mamy Sławosza, no jakby
0: no i mamy Sławosza, oczywiście, który też jest członkiem Rady Przyszłości. Tak, i więc to jest nam trochę bliższe, bo może więcej tego oglądaliśmy. A filmy przyrodnicze, czy jakieś takie o ludzkim organizmie, to może to nie jest najpopularniejszy temat filmów fabularnych i może stąd też nie ma takiej świadomości do końca społecznej, a przez to nie jest to tak temat bardzo też popularny wśród polityków. Natomiast rzeczywiście w końcu końcu, po latach też no, naszej pracy jako Związku BioInMed i w ogóle całego sektora, który prowadzi coraz więcej i coraz bardziej dojrzałych projektów, no w końcu ten temat został zauważony. W końcu biotechnologia

0: technologia medyczna już przestała być anonimowa, tylko jest rozpoznawana na poziomie najwyższych władz Polski jako perspektywiczny sektor, który tak jak w kosmos latamy do góry, tak tutaj latamy w głąb ludzkiego organizmu, poszukując nowych celów molekularnych i adresując je nowymi właśnie zupełnie cząsteczkami, które mogą wpłynąć na rozwój różnego rodzaju chorób, bądź też je właśnie zatrzymać. To fantastycznie, że już wszyscy się zgadzamy co do tego, że ta biotechnologia medyczna jest jedną z nisz, w które Polska powinna zainwestować, jeśli chce myśleć o swojej przyszłości.
1: Marta Winiarska, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: za to spotkanie w Tylko Dobrych Informacjach.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Podróż prezydenta na Filipiny to jeden z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20, mówił przed wylotem Karola Nawrockiego do Manili jego doradca Marcin Przydacz. Jak wyjaśniał, Filipiny przewodniczą grupie ASEAN zrzeszającej kraje Azji Południowo-Wschodniej.
1: Zależy nam na tym, aby w ramach aktywności polskiej w grupie G20 rozmawiać także i z tym regionem. Regionem niezwykle silnie rozwijającym się, niezwykle ambitnym, niezwykle rośnie jego rola, także i wpływ na politykę światową. Grupa G20 to nie tylko rozwinięte państwa europejskie czy Stany Zjednoczone, ale to także tak zwane globalne południe i przez najbliższe tygodnie i miesiące przed szczytem w Miami pan prezydent chce właśnie z przedstawicielami tych państw rozmawiać.
0: Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką wyleciał do Manili, gdzie we wtorek rozpocznie 3-dniową oficjalną wizytę. Polski prezydent spotka się m.in. z przywódcą Filipin oraz weźmie udział w organizowanym po raz piąty polsko-filipińskim szczycie branży IT działającej dla biznesu. Przed piłkarzami reprezentacji Polski czwarty mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Po efektownym zwycięstwie 6-0 z Rumunią celem jest wygrana, zapewnia bramkarz biało-czerwonych Marcin Bułka.
2: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje, szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Pierwszy gwizdek w meczu Polska, Bośnia i Hercegowina o 20:45. O 20:00 rozpocznie się sportowe studio radiowej jedynki, a następnie transmisja spotkania. W aktualnościach teraz Kraków i nowa kładka Kazimierz Ludwinów. Setki mieszkańców miasta przyszły wczoraj zobaczyć otwartą przeprawę łączącą okolice ulicy Skawińskiej z rejonem hotelu Forum. Z krakowianami i turystami rozmawiała reporterka Radia Kraków Aleksandra Sobczak.
3: Dobry wieczór, jak się Panią podoba nowa kładka?
4: Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni.
3: Byli Państwo na samej górze?
4: Tak, oczywiście, widoki są przepiękne.
5: Rewelacja, rewelacja. Panorama Krakowa taka wymarzona, świetnie.
3: Potrzebna była kładka w tym miejscu?
5: Myślę, że tak, na pewno.
6: Bardzo ładna.
7: Cudna, byłam na samej górze. Także ciężko się przedostać, bo jest taki tłum.
8: Bardzo mi się podoba, więcej kładek, Kraków jest piękny.
0: Nowa kładka pieszo-rowerowa ma około 130 metrów długości.
9: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz informacje z zagranicy. Dwie osoby zginęły, ale tragiczny bilans może rosnąć, bo co najmniej jedną uznaje się za zaginioną podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegały przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Girony.
10: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe

0: Dwa lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Coraz mniej Koreańczyków z południa chce zjednoczenia z Koreą Północną. Tylko 39% społeczeństwa uważa to za konieczne. To wyniki najnowszego badania opinii publicznej, w której zjednoczenie popiera o 2% respondentów mniej niż w poprzednim badaniu.
2: Kwestia ewentualnego zjednoczenia obydwu państw koreańskich w Korei Południowej rodzi coraz większe emocje. Z ostatnich sondaży wynika, że poparcie społeczne dla zjednoczenia maleje. Rośnie zaś liczba osób, które uważają, że Koreę mogą funkcjonować jako dwa osobne państwa. Ponad 32% badanych uznało, że zjednoczenie Korei Południowej i Północnej jest niepotrzebne. To prawie 2% więcej niż we wcześniejszym badaniu. Po raz pierwszy badania opinii publicznej dotyczące perspektyw zjednoczenia przeprowadzono w 2007 roku. Wówczas przeciwko przyszłemu połączeniu obydwu Korei opowiadało się zaledwie 15% społeczeństwa. Według agencji Yonhap odsetek osób, które są przeciwne zjednoczeniu Korei pośród młodych ludzi jest jeszcze większy niż średnia. Gdyby w przyszłości doszło do załamania systemu władzy w Korei Północnej, koszty przystosowania tego państwa do standardów życia na południu ponieśliby obywatele Korei Południowej. Władze Korei Południowej chcą ocieplenia relacji z północą. Na razie jednak nie spotyka się to z zainteresowaniem Pjongjangu. Północno-koreańskie władze uważają zaś perspektywę zjednoczenia za przejaw wrogości wobec własnego państwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Kierowcy powinni uważać na silne mgły, miejscami ograniczające widoczność na drodze zaledwie do 100 metrów. Mgły mogą utrzymywać się do rana, ale poniedziałek będzie ciepły i pogodny. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 15 do 21 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Reportaż na rano.

0: Najpiękniejsze miejsce do życia. Tu mamy wszystko. Dzikie kolonie. To nie jest kolonia, ale to jest wieś o takiej nazwie. Od początku nazywane uroczysko dzikie. Do Choroszczy to pieszo 3 kilometry.
1: Dziki są dzikie, można spotkać dziki, sarny, łosie, nawet wilki chodzą, aczkolwiek je ciężej znaleźć.
2: Ci starsi mieszkańcy pamiętają mojego ojca, pamiętają mnie. Ja wiem, jak oni się nazywają, jak się nazywali ich rodzice. Kiedy rozmawiają między sobą dwaj starsi mieszkańcy, to ci nowi wtedy milczą. I tak ono. No czyż nie jest pięknie?
3: Dzikie i wspólne. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
4: To są moje wnuki. Pa, jak się nazywasz, powiedz?
5: Lena.
4: A ty?
5: Franek.
4: Franek, gdzie idziemy? Sprzątać?
5: Las.
4: Las, bo dużo śmieci jest w naszym lesie. A robimy to już jeszcze dawno, bardzo długo. Dzieci się bardzo cieszą. Od samego rana już czekały. Lena mówi, babciu, to tak dużo ludzi będzie. No tak, ona jeszcze nie zna tego, ale już. O, kolejny samochód, panie, zobacz, ile tu jest ludzi. O, dzień dobry. Następny sąsiad, także zaraz zobaczymy, ile tam ludzi jest. Bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi. Się spotykamy co roku, a później na kiełbaskę idziemy. I na co jeszcze, Franiu? Co pani Ania ugotowała?
5: Żurek,
4: tak. Tak, idziemy po tym. Zapraszamy.
5: Jeszcze łoś!
4: Taki wioskowy piesek nasz, który zna wszystkich, a my jego znamy. O. Słodki. To był kiedyś przybłęda. Oj, dawno, dawno, z 7 lat, 8. A teraz o tak sobie jest w wiosce. Ktoś tam bliżej to dokarmia go i żyje bardzo dobrze. No, o, widzisz, zobacz, nawet Alek jest.
5: Alek.
4: Alek, a teraz wszyscy zaczynamy dzieciaki prowadzić.

0: Chodziliśmy sami, tacy starsi, a teraz nam się tyle dzieci narodziło, że muszą oni też poznawać historię dzikich, prawda? Tak, tak. W kraju lubimy ten las, lubimy naszą wioskę. I uważam, że to jest potrzebne teraz, ale po drugie, coraz więcej młodych ludzi zaśmieca las. O, nasi na pewno tego nie robią, ale przyjezdni, bardzo duży ruch tutaj jest na tej drodze, przez dzikie, przez żółtki. I na rzekę tam chodzi część ludzi. Tutaj lasy z drugiej strony, ale to w sumie to jeszcze jedna wioska. Żółtki tam dalej i tak razem wspólnie. Bo zaczynaliśmy jako dzikie. O! Cześć! Następny pan przyjechał. Także mieszkam tu 37 lat. Kiedyś dzikie to była taka mała, nieduża wioska. Sami swoje, jak ja mówię, się wszyscy spotykali często na Sylwestrę i takie tam. A już teraz się rozrosła, bo dużo młodych najechało. Obcych, ale i potomkowie wracają. Dzieci, moi dwóch synów, chodźcie, wróciło. Tu się wybudowali. Dzień dobry. Panie, wejdzie sobie tutaj. Jesteśmy w podwórku państwa Mikutowiczów.
1: Ja jestem przybyła, natomiast jest bardzo wielu tubylców, między innymi Adam Mikutowicz, który jest tutaj, jak ja mówię, no, gospodarzem całego zamieszania, naszym lokalnym rumcajsem, którego uwielbiamy i on trzyma pieczę nad tym wszystkim. Są dzieci, kilkuletni mieszkańcy naszej wsi, są też z dziada pradziada z rodu Markowskich i Mikutowiczy, więc tak, tutaj różnie jest. Zrzeszyliśmy się w koło gospodyń wiejskich, nazywamy się Dzikie Baby i podnosimy jakość naszego życia i dobrze nam to po prostu, nam się chce.
2: To co, odbieramy się?
3: To co, możemy coś?
4: Dowódca podziel teraz obowiązki, gdzie kto ma iść.
3: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jak co roku zapraszam do wspólnej pracy. Mamy tutaj od żółtek do asfaltówki w stronę Choroszczy. Ten teren posprzątać, a tu Maciek będzie jeździł przyczepko, jeszcze inni będą i będą to zwozili tu na miejsce zbiórki tego zebranego towaru, który później zostanie odebrany przez służby gminne. No to co, zapraszam na rozdanie worków
5: i dyplomów.
4: Dyplomów.
3: I 19 rok z rzędu, raz do roku robimy taką akcję.
4: To bierzcie, bo ja tutaj rozrywał. Dużo będzie śmieci.
6: A skąd tych śmieci tyle nabrać?
3: No to mieszkańców to trudno ocenić, jak to jest, bo to właściwie jest taka miejscowość już w tej chwili jako noclegownia, jako drugi dom, bo niektórzy mieszkają całorocznie, niektórzy tylko tutaj na lato się zjawiają, także domów to jest w dzikich kolonii 80, a w latach 70, za moich młodych lat, to było 12.
7: Co chciałaś, kiedy idziecie?
0: Ja to idę na tą stronę.
7: No ja też, bo to trzeba się podzielić. Tak.
0: A na tamtą stronę to byłam rok temu.
6: Od lat już to robimy i tych śmieci aż tak za dużo nie ma, także tutaj trochę będzie, ale na pewno jeszcze znajdziemy, szczególnie przy trasach, tam gdzie samochodami przemieszczają się.
8: Tu chyba trzeba przyznać i oddać hołd władzom Choroszczy, bo w sobotę oni organizują śmieciarki i każdy może swoje śmieci budowlane, bo głównie takie były wrzucane do lasu, oddać właściwie w tym punkcie zbioru śmieci. I rzeczywiście to działa, bo byłem, widziałem i to chyba 2 czy 3 godziny tak stoją te śmieciarki i tam jest nieprzerwany ruch. Wszyscy przywożą te śmieci. Ale no dla dzieci, żeby jakąś puszeczkę znaleźli, no to też fajnie, bo to jakby znaleźć kwiat paproci w czerwcu, tak? No ja jestem od uro...

0: urodzenia związany z tym miejscem. Moja mama też. Co prawda my jesteśmy z Białegostoku, ale tutaj mamy dom. Kiedyś letniskowy, teraz już całoroczny. I teraz właściwie córka jest z Warszawy, ale też ją przywożę, kiedy tylko mogę. I też się związuje z tym miejscem. I ten las znamy od podszewki. I w ogóle dzikie, i rzekę, i dolinę całą, Narwi i Supraśla.
1: Tu mój ojciec się urodził, moja babcia tu żyła. I takie akcje to też sprzyjają zacieśnianiu więzi. Wszyscy się znamy i z tymi nowymi przybyłymi, którzy się tu pobudowali, co nas bardzo cieszy. Bo nawet w naszym bloku tak się nie znamy, jak tutaj w dzikich z sąsiadami. A syn zamieszka, no i pracuje zdalnie. No dojeżdżająca, bo jednak Warszawa to Warszawa. A tutaj to jest inaczej.
2: O, tu leży śmieć, jakaś folijka po kaszance.
3: Nazbieraliśmy dużo puszek pustych i nagle patrzymy, o, pełne. I mamy nadzieję, że wygramy w konkursie na najciekawszy śmieć po prostu. Wiadro jest natomiast wyłowione z rzeki.
4: Tutaj jest.
2: Mam największą łachę styropianu, wyłowioną z rzeki z poświęceniem życia, bo tu w spodni jesteśmy ochlapani i brudni. Kazałam mężowi się przebrać w czyste rzeczy, żeby wyglądał jak człowiek do sprzątania. Teraz żałuję. Powinien nałożyć brudne łachy i znowu miał rację. No. Łacha styropianu o wymiarach około 60x45. Postrzępiona z fragmentami kołków i kleju. Chyba budowlany, być może. Nawet buduje się tu dużo domów teraz.
3: Od kiedy ceny ziemi w dzikich poszybowały do samego nieba, to jest taka wioska, gdzie już nie ma zwierząt, nie ma krów, nie ma świniaków, ale jest za to bardzo dużo milionerów. Do lat 90. dzikie były miejscowością wymierającą. Nikt się tutaj nie chciał sprowadzać i młodzi wyjeżdżali do miasta, ponieważ była brudna rzeka. Ścieki zrzucane przez Białystok mieszały się z czystą wodą Supraśli. Ta rzeka śmierdziała, no i nikt tutaj nie chciał mieszkać. Ale zbudowano oczyszczalnię ścieków w Białymstoku, no i woda już była czysta. I nagle wszyscy zapragnęli tutaj zamieszkać. Ziemia podskoczyła gwałtownie i przybyło też mieszkańców, bo teraz wioska się składa pół na pół z starych mieszkańców i z tych nowych. I dzięki takiej akcji jak dzisiaj, że sprzątamy i się wszyscy potem spotykamy u pana Adama w stodole, to my się wszyscy znamy po imieniu. Tutaj mieszkali jeszcze moi dziadkowie. O, potem mój tata. Potem mój tata zdał na studia i pojechał do Szczecina. Wrócił, zaczął pracować w Białymstoku, tutaj odwiedzał rodziców. No, a ja po prostu pracowałem i w pewnym momencie pomyślałem sobie, dosyć, chciałbym odpocząć. I teraz chodzę z żoną i zbieram śmieci. Oj, tak. Wojciech Koronkiewicz, syn Janusza. Piszę następną książkę, ale hoduję kaczki. Powiem szczerze, kaczki trochę przeszkadzają, bo jak tylko dopada mnie natchnienie, to zaraz słyszę kwa, kwa, kwa i muszę iść zobaczyć, co tam się dzieje, czy tam jakiś jastrząb nie krąży, czy może wody trzeba zmienić, czy może ziarna nasypać. Tu jest ścieżka, tędy pójdziemy. Jak nie było samochodów, nie było asfaltu, to tędy wszyscy przez las chodzili do Choroszczy, do pracy, do szkoły. I te ścieżki były wydeptane, ale teraz już powoli zarastają. Mój dziadek był urzędnikiem w magistracie i codziennie rano dojeżdżał rowerem do stacji kolejowej Fasty, gdzie zostawiał rower i jechał pociągiem do miasta i pracował. A babcia była tak zwana przy mężu, czyli zajmowała się domem i dziećmi. Kolonia Dzikie przed wojną to była miejscowość letniskowa. Bo wtedy jeszcze rzeka była czysta, bo nie było kanalizacji po prostu. Wszystkie brudy wsiąkały w ziemię. I w Dzikich zbudowano kilka willi, piękne domy i przyjeżdżali tutaj Żydzi. To jest dom Tomka z Gdyni, a wcześniej był to jeden z trzech domów należących do rodziny Koronkiewicza. Wujek Wacek wygrał na loterii dużo pieniędzy i chciał je przeputać, ale

0: Mój dziadek powiedział: Wacek, chodź zbudujemy dom. I mój dziadek już zbudował dom i znał się na tym, więc tak dobry materiał dobrał do budowy, że trudno było podobno wbić gwóźdź w to drewno. I teraz jak wygląda ten dom? Wchodzimy na ganek. I jesteśmy teraz na ganku, czy też na werandzie. I zobacz, jedne drzwi i drugie drzwi zabite. Tu jest jeden pokój, tu jest pokój z kuchnią. Do każdego pokoju w tym domu prowadzą oddzielne drzwi. Z drugiej strony jest tak samo. Są cztery pokoje w domu i do każdego można wejść z zewnątrz. Po prostu wynajmowano pokoje. A jak opowiada mój ojciec, za lasem znajdowało się cudowne źródełko, w którym woda nie zamarzała nawet w największe mrozy. I ktoś puścił pogłoskę, że to źródełko pomaga na bezdzietność. Kto się tej wody napije, będzie miał mnóstwo dzieci. A Żydzi bardzo lubili mieć dzieci. I ojciec opowiadał, że Żydzi codziennie biegali z buteleczkami i nabierali wody z tego źródełka. Kiedyś jak koszono łąki jeszcze kosami, to znajdowano gniazda bażantów wśród traw. I w tych gniazdach były jajka. To ludzie zbierali je do czapki i zanosili właśnie do ojca pana Adama. A pan Mikutowicz wkładał te jajka pod kurę i miał wolierę. I te bażanty hodował. I kiedy się wylęgły, kiedy osiągnęły dorosłość, otwierał wolierę i wypuszczał bażanty z powrotem na wolność. Pan Adam jest takim królem naszym wiejskim. Skarbnikiem wszystkich wiadomości. Jak coś się dzieje, to my zaraz biegniemy do Adama, opowiadamy. Adam robi herbatę, zastanawia się i nam odpowiada, albo nas rozsądza. Jest takim właśnie, no, królem takim. Dobra, co, bierzemy te najpiękniejsze? Dobra.
1: Nie wiem, co to jest.
2: No dobra, się zobaczy.
1: Co to jest? A, to moja porzeczka. I wina jakieś.
2: Próbować się nie będzie.
1: Spróbujemy.
2: No. Idziemy na górę. A to jest dom, który ma prawie 100 lat. Tak, ja tu się urodziłem. W tym domu. Proszę. O, tutaj. I muszę mieć wszystko na oku. Życie tu w miejscowości to właściwie kręciło się w koło tutaj takiego młyna wodnego, który zbudował szwagier mego dziadka. Później dziadek wrócił z Ameryki. Dofinansowali tą inwestycję i to działało przez czas międzywojenny dość prężnie. No ale później przyszły czasy władzy komunistycznej, gdzie młyn został upaństwowiony. Kilka lat jeszcze popracował, później popadł w ruinę. Został tylko szczątki budynku i w latach 60. przestał funkcjonować. No to tam się ludzie zbierali, bo jak była dobra opinia o jakości pracy, to kolejka bywała nawet na 3 doby. Trzeba było rolnikom stać w kolejce, czekać. No, dawny kurort żydowski w latach międzywojennych, gdzie przyjeżdżało tutaj setki rodzin żydowskich. Każdy lokal, budowla była wynajmowana. Wojna spowodowała, że wszystkie te domy, jeżeli w okresie zimowym były niezamieszkane, około 40 domów zostały przez okupanta niemieckiego wyburzone i wywiezione do Choroszczy, do kotłowni, jako opał, bo tam był obóz jeńców radzieckich. Moi rodzice również pochodzą z tej miejscowości. Mama z domu Markowskich, tata z domu Mikutowiczów. Oni tutaj całe życie również mieszkali. Tata pracował 40 lat w Choroszczy w szpitalu.

0: szpitalu psychiatrycznym jako fachowiec od wodociągów. Matula tu się zajmowała takim mini gospodarstwem. Tu były krowy, świnie, masa drobiu. No a ja co ja? Skończyłem technikum, poszedłem do pracy. Pracowałem nieprzerwanie 43 lata w jednej firmie. Przeszedłem wszystkie stanowiska od referenta do prezesa. Na urlopy, żadne senatoria, nie wyjeżdżałem, bo tu mamy wszystko. Za plecami jest ta aleja Ksawerego Markowskiego. To jest powstaniec styczniowy. Przybył do Choroszczy wraz tu z fabrykantem o nazwisku Moes. Tu został sprowadzony ze Zgierza jako fachowiec do uruchamiania fabryk tych tkackich. Tutaj się zadomowił w 1838 roku. Po kilku latach pracy nabył tu taki dworek i 100 hektarów ziemi dzikich. U niego pojawili się carscy żołnierze w celu prowokacji o zakup żywności dla armii carskiej. I on tych dwóch żołnierzy wraz z powstańcami powiesili. No i za to został stracony publicznie na rynku w Choroszczy przez rozstrzelanie. W momencie egzekucji miał już 50 lat, miał 7 dzieci i ja jestem prawnukiem Ksawerego. No i wiadomo, że te rodziny się rozrastały i dzisiaj mamy tutaj połowa miejscowości. To są mieszkańcy o nazwisku Markowscy. Ja już jestem 7. pokoleniem Ksawerego. Niektórzy doczekali już 9 pokoleń. O. Tu nie ma żadnych świetlicy, żadnych klubów, żadnej remizy. No to naprzeciwko, to jest dawna stodoła. No to tutaj przy udziale mojej rodziny i Moni, no żeśmy ją dostosowali do takiej stodoły rekreacyjnej. Tu się dopiero zaczyna. To jest tak, że te zbieranie śmieci to trwa 4 godziny, a tutaj w naszej stodole kolejne 10. Także mamy tutaj zimne piwo, mamy coś jeszcze i wszystko dobrze. Proszę bardzo.
1: Słyszycie, nie czujecie, ale pachnie pięknie, nie chłopaki?
2: Tak, tak. Swojską majóweczką.
3: Samo skwierczenie robi klimat tak naprawdę, tak jest. Będzie pysznie na pewno.
4: Każdy co może, ciasto, kiełbaska, mięsko, cokolwiek, co może przynosić.
2: Nawet sałatkę od biedy można. Na początku to było bardzo, taki, wszyscy byli bardzo zżyci, jeszcze jak ja byłem mały, to się znało każdy dom.
1: Pójdziesz na boisko, to tam będzie Anka z Zośką, nie? To, a teraz nasze dzieci tego nie doświadczają.
2: I wszystkie dzieciaki się znało, a teraz jak była ta nowa ludność napływowa, to już się tak nie integrowała, po prostu kultura się zmieniała. No ale tutaj trochę chcemy to odwrócić.
1: Tak, mamy ogromną przyjemność, bo ja sama na przykład doświadczam tego w prozie życia, przebodźcowana praca. Wiadomo, ja jestem też osobą, która jest bardzo aktywna. Jak tu przyjeżdżam na te obieranie ziemniaków czy na sprzątanie wsi, nie mogę się doczekać już od lat, to naprawdę łapię ogromny relaks, równowagę, taki spokój. No, super.
2: Na przykład budowaliśmy parę lat temu u nas tą wielką wiatę, to w ogóle była wielka akcja, bo to jeszcze się odbywało, jak ja w ogóle byłem nastolatkiem, to jako wieś mieliśmy swój wioskowy las, poszliśmy jako wieś do lasu, ścinaliśmy drzewa, później przerabialiśmy to na deski, później te deski trzeba było

0: zaimpregnować. Później to leżało latami, czekało właśnie na jakiś moment, co moglibyśmy zrobić. A jak wreszcie zdecydowaliśmy się, co z tym zrobimy, czyli tą wielkowiatę, to jako cała wieś poszliśmy i wybudowaliśmy tą wielkowiatę, gdzie teraz...
1: Będzie film.
2: Chciałbym przedstawić film o pani Teresie Hańku, która zmarła w tym roku, ale przez wiele lat była mieszkanką naszej wsi.
0: A teraz mamy coś fajniejszego.
3: 89 będę miała, teraz tym drugim przyjdzie. To już poważnie też wiek. I ja tak sobie myślę, to jeszcze dobrze, że ja ruszam się. Cieszę się tym, że chodzę, cieszę się życiem. No i cóż, a córka chce, żeby ja jeszcze podżyłam trochę dla niej. To zostanę samotna. No to tak dba o mnie. No ja się cieszę tym, że dba o mnie. Ja mieszkam od 1982 roku, tu mieszkam, a w tamtych dzikich od 1964.
4: Jest pani szczęśliwa?
3: Jak to powiedzieć? Jestem szczęśliwa, dlatego mąż mój był to różny, był nerwus wybuchowy, ale zaraz przeprosił mnie i tego krzyknął, czy tam powiedział źle, ale jestem szczęśliwa, dlatego że jestem Panu Bogu wdzięczna, że tyle lat żyję. Po mężu śmierci już 11 lat jest i w taki wiek tutaj się cieszę, że ja żyję i jest i taka cieszę się życiem po prostu. Cieszę się życiem i chcę doczekać wiosny, lata, żeby jeszcze pocieszyć się, że kwiaty wyrosną ładne i słoneczko zaświeci i posiedzieć na krzesełku czy na tym, czy na ławeczce, tutaj posiedzieć przy stoliku i wypić kawkę.

0: Jak ktoś się źle czuje, to ja chętnie do niego przyjdę z kamerą.
1: Dobra.
2: Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Dzikie i wspólne. O swoim miejscu na ziemi opowiadali mieszkańcy wsi Dzikie Kolonia. W audycji wykorzystaliśmy fragment nagrań Wojciecha Koronkiewicza.

0: Portfel seniora.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o edukacji seniorów na uniwersytetach, ale nie tylko, tych form jest naprawdę bardzo dużo i będziemy też mówić o tym, jaki ma to wymiar finansowy pod kątem pewnej opłacalności, czy też tego, żeby nie stracić swoich pieniędzy, bo to, że też, że nauka na przykład jest sposobem aktywizacji zawodowej, to chyba już jest bezdyskusyjne i nikt w to nie wątpi. Może przynieść też dodatkowo dodatkowy dochód, na przykład przy oszczędzaniu, pewien poziom wiedzy może uchronić przed utratą naszych środków, jeżeli potrafimy przeanalizować to, co się na rynku dzieje, a więc różne aspekty tutaj w grę nam wchodzą, a moim gościem jest pani Maryna Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To może tak, kiedy mówimy o edukacji seniorów, ja bym powiedziała, od tego bym chciała może zacząć. To przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale coraz częściej i chyba powinniśmy tak myśleć, tutaj wchodzimy trochę na ścieżkę przystosowania seniorów do potrzeb obecnego rynku pracy, ale ja szerzej to powiem, również do potrzeb obecnych technologii. O, tak to nazwę. Narzuca nam się oczywiście w tym miejscu, i od tego może zacznijmy właśnie pytanie o pracodawców, no bo skoro społeczeństwo

polskie i to powtarzamy tutaj w tej audycji, żeby jakoś utrwalić pamięć o tej kwestii, szybko się starzeje, a nawet bardzo szybko. I mówię

0: uświadomić sobie, że pracodawcy już nie mają wyjścia. I zatrzymanie tych osób starszych to już nie jest kwestia dobrej woli, żeby wspierać te osoby, ale też kwestia biznesowa. Nie możemy mówić tutaj o dowolności. To jest niestety, albo też stety, konieczne, bo nie dość, że sprzyja aktywizacji i w kontekście też niepodnoszenia tematu związanego z koniecznością podniesienia wieku emerytalnego, to te kwestie tutaj bardzo mocno wybrzmiewają. Więc po pierwsze, osoby starsze są coraz bardziej świadome, że powinny pozostać na rynku pracy. Z drugiej strony wiedzą też o tym pracodawcy. Z różnych obszarów, czy to jest sektor małych, średnich przedsiębiorstw, czy dużych organizacji, tutaj ta konieczność wybrzmiewa na wszystkich możliwych szczeblach, czyli to doświadczenie jest bardzo ważne. Ta wiedza, te kompetencje, które posiadają osoby starsze, a które zderzają się też z dużą barierą związaną z wykluczeniem technologicznym. I myślę, że to jest ten punkt wyjścia, który też skłania do konieczności rozmowy o edukacji osób starszych, które skądinąd mają ogromną wiedzę i tej wiedzy nie da się zdobyć tak po prostu poprzez edukację szkolną czy na uczelniach wyższych, ale ta edukacja, ta wiedza, te kompetencje powinny być połączone z tą wiedzą związaną z nowymi technologiami.
1: A jakbyśmy wróciły do tej kwestii, o której pani powiedziała, że zanim jeszcze rozpoczniemy mówić o zachętach dla pracodawców, to proszę powiedzieć, czy jakby zajmując się tak kwestiami senioralnymi, czy widzi pani takie zachęty? Bo jak ja się nad tym zastanawiam, to tak sobie myślę, że dużo łatwiej tak naprawdę jest stworzyć takie zachęty, bo to po prostu można zadekretować ustawą, mówiąc najkrócej, stworzyć pewne zachęty, nie wiem, podatkowe, jakieś preferencje kosztowe, cokolwiek dla osób starszych, czy dla tych, którzy zatrudniają osoby starsze, niż same osoby starsze przekonać do tego, żeby na przykład chciały, tak, angażować się w te nowe technologie. Krótko mówiąc, zostawać w pracy dłużej, jeżeli wymaga ona nauki związanej z tymi nowymi technologiami. Wydaje mi się, że ten pierwszy punkt jest łatwiej zrobić. Czy takie zachęty są, czy jest ich ciągle za mało?
0: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo powinniśmy na to spojrzeć dwutorowo. Z jednej strony pracodawcy coraz częściej oferują takie rozwiązania, czyli zachęty w postaci tych dodatkowych kursów. Te kursy są skierowane nie tylko do osób starszych, ale też tak zwany mentoring odwrócony, więc szkolimy osoby starsze, które będą mentorami dla młodszych pokoleń i to jest bardzo ciekawe podejście. Natomiast osoby starsze też stoją przed takim dużym wyzwaniem, bo bardzo często nie chcą się uczyć, bo nie są świadome tego, że ta edukacja nie kończy się na tym pierwszym etapie życia, tak jak mieliśmy kiedyś taki trójpodział, jeżeli chodzi o to nasze całe życie, czyli najpierw edukacja, później praca zawodowa, na koniec emerytura. Teraz edukacja wplata się w każdy etap naszego życia i nawet gdybyśmy z tej pracy odeszli, to jesteśmy poniekąd zobligowani do tego, żeby cały czas dostosowywać się poprzez naukę, bo nawet wyjście na ulicę, transport komunikacją miejską wymusza od nas nawet posiadanie tych podstawowych kompetencji cyfrowych. I to też jest widoczne w miejscu pracy, gdzie pracodawca może tworzyć oczywiście ergonomiczne miejsca pracy, czyli dostosowywane do potrzeb związanych też z starzeniem się, też fizycznym takiej osoby, czyli inna czcionka.
1: Nie można tego pominąć.
0: Bardziej intuicyjne systemy, które usprawnią tę pracę i też dostosowywanie do stale zmieniających się technologii. Bo to nie jest tak, że raz wyślemy naszego pracownika na kurs i już mamy odhaczone, mówiąc kolokwialnie, bo ta technologia zmienia się średnio co pół roku, jeżeli chodzi o narzędzia z obszaru AI. I jednorazowe szkolenie nie wystarczy. Dlatego konieczne jest regularne dostosowywanie się do tych zmieniających się technologii.
1: To ja od razu już wchodzę w słowo, bo mówię, że to kosztuje, tak? I będę trochę bardziej sceptyczna i powiem, że pracodawcy niechętnie inwestują w taką edukację, bo to nawet były takie badania prowadzone swego czasu, że przedsiębiorca najchętniej, tam był też wniosek jakby i analiza, najchętniej chciałby, aby jeden pracownik uczył drugiego. Czyli na przykład ten doświadczony pracownik uczył pewnych konkretnych zadań, które wykonuje w danym miejscu pracy tego młodszego. No to jest jakby jasne, ale też odwrotnie. To znaczy, żeby ten młody pracownik nauczył nowych technologii pracownika starszego. No i tu mam pewne wątpliwości w tym zakresie, czy to się uda, bo jeżeli to zostanie zrobione tak, jak jest bardzo często robione, że na jakiejś platformie e-learningowej lub innej platformie, która jest w firmie, zostanie wysłany jakiś, nie wiem, film instruktażowy, z którego to ten pracownik senior 62 lata, żeby tak jakoś to ustawić, albo 59, bo żebyśmy też tak nie rozgraniczali, ma się nauczyć obsługi jakiegoś nowego programu i tak dalej czegoś, czego on połowy tych sformułowań, które są tam użyte.

0: to nie rozumie, to on się po prostu tego nie nauczy. I właśnie czy te jakby szkolenie, ta edukacja są dostosowane do możliwości, bo one mogą bardzo drogo kosztować. Być może za taki właśnie projekt, za taką naukę, edukację, nawet właśnie tak jak powiedziałam w tej formie, ten pracodawca musi dużo zapłacić, a ona będzie nieefektywna.
1: Dokładnie. I dlaczego to jest istotne? Bo ta edukacja powinna iść w parze właśnie ze zrozumieniem. I tak jak pani zauważyła, z jednej strony osoby starsze nie chcą się uczyć, bo to jest za trudne. Jest to właśnie język, który nie jest dostosowany do ich potrzeb i do tego świata, w którym dorastali. I bardzo często pracodawcy nie mają tej świadomości, że punktem wyjścia do tego, żeby tworzyć odpowiednie materiały edukacyjne dla osób starszych, jest odpowiednia komunikacja. Nawet jeżeli mówimy o współpracy międzypokoleniowej w miejscu pracy, bo to jest bardzo teraz wręcz modne hasło, czyli ta międzypokoleniowość.
0: Ale podobno tak, coraz bardziej trudne, to znaczy jest spora niechęć.
1: Tak, i to właśnie wynika z komunikacji. Inaczej komunikują się osoby młode w miejscu pracy, które bardzo często skupiają się na bardzo krótkich przekazach. Emotikonki, często ten język jest bardzo prosty i kompletnie niezrozumiały, co może być przejawem braku szacunku dla osoby starszej, tak, która też przyzwyczajona jest do tego, żeby w sposób dłuższy wyrażać swoje tak,
0: opinie. To jest ta klasyczna sytuacja, rozmawiają dwie osoby i w pewnym momencie młoda osoba zaczyna szukać czegoś w telefonie, bo ona już usłyszała, co zostało powiedziane i teraz szuka nawet odpowiedzi na to. A ta starsza osoba myśli, on mnie tutaj lekceważy, prawda? Więc no...
1: Tak, czyli nawet wyszukiwanie informacji w zrozumieniu takich podstawowych potrzeb. Osoba starsza zazwyczaj sięga do swojego zaplecza umysłowego, zastanawia się. Osoba młodsza tak po prostu z przyzwyczajenia sięga do telefonu, do wyszukiwarki, albo właśnie pyta narzędzia właśnie z obszaru AI, jak rozwiązać dany problem. I tu jest ten pierwszy punkt wyjścia dotyczący języka i komunikacji tych pokoleń. I świadomy pracodawca powinien skupić się na tym, jak stworzyć odpowiednią przestrzeń do tego, aby te dwa pokolenia, czyli na przykład pokolenie Z-tek i pokolenie osób 60+, bo to też jest bardzo, bardzo odrębna grupa, specyficzna grupa, żeby połączyć, żeby znaleźć pomosty komunikacyjne po to, żeby siebie nawzajem uczyć, jeżeli już mówimy o tym dialogu.
0: No to teraz zapytam panią. Również jest pani członkinią rozmaitych gron, tak powinnam powiedzieć, mówiąc o grona, które są związane jakby z ministrem. No, to kiedyś było do spraw polityki senioralnej, teraz to jest trochę inaczej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że można coś tam oczywiście proponować, coś tam generować, jakieś pomysły. To w takim razie ja mam takie pytanie, kto powinien na przykład wprowadzić taką formę i czy powinien edukacji osób starszych do potrzeb rynku pracy. Bo ja sobie wyobrażam, że może powinien być taki program po prostu rządowy, no tak mniej więcej, który by właśnie edukował osoby starsze. Ja wręcz nie chcę, że to jest uczelnia, ale to jest coś na wzór jakiegoś, nie chodzi mi właśnie o taki kurs, że zrobi dany pracodawca albo powie, no to dobra, dzisiaj się spotykamy, młodzi nauczą starszych, bo to jest trochę rzemieślnicza metoda, tak? Ja trochę mam na myśli coś takiego bardziej sformalizowanego. Czy widzi pani taką możliwość i taką potrzebę, żeby to się tak odbywało? Trochę takie, nie wiem, może w uniwersytetach trzeciego wieku, może w jakiś, nie wiem, no klub seniora to nie do tego jest przeznaczony, ale no jak to można by było zrobić?
1: Tutaj bardzo ważna jest synergia właśnie biznesu, organizacji pozarządowych i państwa, które w połączeniu powinny tworzyć takie narzędzia, czy już gotowe materiały dla takich pracodawców i osób starszych. Bardzo dużo dobrego robią organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które bardzo często w trudzie pozyskują dofinansowanie z różnego rodzaju projektów.
0: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, skąd mają na to pieniądze.
1: Tak, z różnego rodzaju programów na projekty. I rzeczywiście tych szkoleń odbywa się dosyć sporo w skali całej Polski. Czy to na uniwersytetach trzeciego wieku, czy w różnych ośrodkach gmin, które udostępniają takie placówki, takie przestrzenie do tego, żeby można było zapraszać osoby starsze. I
0: czy to są środki europejskie? Czy...
1: Również. To są programy rządowe, na przykład program Aktywni Plus. Tutaj też można pozyskać różnego rodzaju dofinansowanie. Natomiast co jest tutaj dużą barierą? No z pewnością te bariery biurokratyczne. Czyli wiele organizacji próbuje i wdraża rzeczywiście te programy i to jest wielki sukces, o którym warto mówić, ale też jest wiele takich, które no niestety tak mają problemy. problemy z wypełnianiem wniosków, mniejszą świadomość w zakresie tego, jak pozyskiwać te środki na szkolenia, ale z perspektywy kilku lat dostrzegam, że dużo dobrego już w tym obszarze się dzieje. Patrząc właśnie na te programy, które zostały zrealizowane, ile osób zostało przeszkolonych, ile tysięcy osób w skali

0: na przykład jednego województwa i to też jest sukces, ale pamiętajmy o tym, że to też nie może być jednorazowa pomoc, czyli jednorazowe szkolenie albo co najgorsze brak świadomości jak szkolić, bo bardzo często osoby starsze podczas takich szkoleń otrzymują laptopa czy smartfona w ramach takiego programu rządowego. I co zrobi taka osoba?
1: Czy dostają na własność?
0: Tak, czasem też się zdarza. I co taka osoba zrobi z tym urządzeniem? Przekaże wnuczce, córce, synowi, bo...
2: Ja już myślałam, że szuka w internecie przepisów.
0: Właśnie nie, bo nie umie obsłużyć. Dlatego ta świadoma edukacja jest kluczem do tego, żeby ta osoba rzeczywiście czerpała benefity z tego świata cyfrowego i mogła się skutecznie uczyć. Czy to dla własnych potrzeb, czy to dla potrzeb właśnie rynku pracy, żeby dłużej pozostać aktywną. I to jest właśnie ta bariera związana z brakiem świadomości, jak uczyć. Czyli z jednej strony cierpliwość, prosty język, zrozumiały, dostosowany do
2: potrzeb.
0: Do tego
2: nawet nie potrzeba dodatkowych pieniędzy. Po prostu albo są na to pieniądze, albo nie ma. A już kwestia na umiejętności to jest osobna. Ale pani powiedziała jedną rzecz, ja bym chciała do tego nawiązać. Mianowicie, to znaczy jeszcze tylko odnosząc się do pracodawców, to znowu jestem bardziej sceptyczna. Znamy takie pojęcie, a niestety też były badania pokazujące, czy znają je polscy przedsiębiorcy, głównie ci mniejsi, niestety nie. Niemal w 100%, no trochę przesadziłam, mam na myśli zarządzanie wiekiem. To jest obce pojęcie małym przede wszystkim firmom, czy też szefom tych małych firm i to jest pewna bolączka. To jest niestety, bo to tu by nam się wszystko przydało. Ale ja chciałam zapytać, pani powiedziała coś bardzo ciekawego, że dzisiaj jakby edukacja seniora wymaga tego, żeby nawet po odejściu już z rynku pracy on nadal się kształcił, nawet wychodząc na ulicę i tak dalej, korzystając ze środków transportu. No właśnie. I to jest jeszcze kolejna kwestia. Czy tutaj znowu ma to miejsce? Kto to organizuje? Czy ma na to pieniądze, środki? Żeby szkolić tych seniorów, na przykład, patrz, w tym, żeby on potrafił kupić bilet kolejowy, którego już nie można kupić w kasie. Trzeba tylko kupić go w aplikacji. Nie wiem, na jakikolwiek inny przejazd. Też tak jest. Albo żeby na przykład wiedział, jak, jeśli nawet już umie obsłużyć ten komputer, ale jak, że tak powiem, zachować się w kontakcie, w relacji z bankiem, tak? Czy tam popłacać sobie podstawowe rzeczy i tak dalej. Żeby tu nie było tego ryzyka. Żeby też nie klikał w nie wiadomo co, prawda? Jakieś linki, które zamiast do banku przekierują go na zupełnie czyjeś inne konto. Kto w tym zakresie powinien tych seniorów szkolić? Już mówimy, oni są nieaktywni zawodowo, tak? Już są po tym momencie. Kto i za co zawsze pytam, bo bez pieniędzy się niestety nie uda.
0: I tu podam ciekawy przykład, bo bardzo ważne jest szkolenie samych edukatorów. Zanim przejdziemy do tego, żeby taki edukator, szkoleniowiec szkolił osobę starszą, sam powinien mieć solidne przeszkolenie, czyli rozumieć, jakie są specyficzne potrzeby tej grupy wiekowej. Wiedzieć, że tutaj nie chodzi o to, żeby trudnym technologicznym językiem powiedzieć, że tutaj odbędzie się weryfikacja dwuetapowa, żeby uzyskać dostęp, że mamy tutaj logowanie w chmurze, prawda? No, to są pojęcia abstrakcyjne dla osoby starszej, więc to wyczucie i to zrozumienie tej drugiej osoby w przypadku edukatora jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli sam edukator nie wie, z kim rozmawia, z kim się komunikuje i co rzeczywiście ma przekazać tej osobie, to jest to właśnie poważne wyzwanie. Dlatego też na przykład w ramach mojego stowarzyszenia będziemy realizować taki projekt, gdzie będziemy szkolić edukatorów, zanim edukatorzy przeszkolą osoby starsze w zakresie kompetencji cyfrowych.
2: Rozumiem, że z zakresu bankowości, informatyki, tak, tak.
0: Z rzeczy przydatnych przede wszystkim, bo szkolenia dotyczące jeszcze pozostania na rynku pracy, a szkolenia z takiego dostosowywania się w życiu codziennym, to są oczywiście dwie różne drogi, ale one się mocno ze sobą łączą, bo jeżeli korzystamy właśnie z takich rozwiązań cyfrowych typu skanowanie QR-kodu, czy korzystanie z prostych aplikacji, czy realizacja prostych płatności bankowych drogą telefoniczną, to wszystko się ze sobą łączy. Te systemy, z których korzystamy na co dzień w pracy, pomagają nam na przykład kontaktować się w życiu codziennym z naszymi bliskimi, prawda? Popularne komunikatory. Także ta edukacja z jednej strony odbywa się dwutorowo, bo dotyczy albo życia codziennego, albo pozostania na rynku pracy, ale wiele z tych obszarów ma taki wspólny mianownik, czyli to umiejętność sprawnego poruszania się w tym świecie cyfrowym, czy właśnie rozwiązywanie prostych problemów drogą internetową.
2: To ja teraz podam taki konkretny przykład, na przykład jak to rozwiązać w takiej sytuacji. Idzie senior i kupuje telefon komórkowy. Normalna rzecz w dzisiejszym świecie, tak? Kupuję ten telefon i podpisuję umowy. No i następnie ze strony młodej jednak zwykle w takich miejscach są to

0: młode osoby, sprzedawczyni, mówi, dobrze, to ja tam panu czy pani prześlę wszystko na maila. Mam umowę, wszystko, co jest, ile pan będzie płacił, kiedy pan będzie płacił, jakie pan ma tam możliwości, ile tam pan ma takich rozmów, innych rozmów, wszystko prześle pan na maila. No i my świetnie. Ale ten senior mówi, ja nie mam maila, co to jest mail?
1: I tu też chciałabym wspomnieć o takim haśle, które teraz bardzo mocno wybrzmiewa w dyskursie publicznym, zwłaszcza kiedy rozmawiamy czy to podczas komisji sejmowych, czyli hasło, które po angielsku brzmi dosłownie digital by default, but not digital only, czyli cyfrowo, ale nie wyłącznie. Nie możemy od razu skierować tej osoby starszej do maila, kiedy ta osoba, tak jak pani wspomniała, nie posiada maila, więc dajemy furtkę. Tak, możemy skorzystać, mogę przesłać to pani na maila, ale prześlę pani również regulamin za chwilę, tak, na papierze wydrukuję, podpiszę i co ważne, tworzenie takich regulaminów za pomocą prostego języka. Zobaczmy tutaj, nawet niezależnie od wieku, bardzo często sami gubimy się w tych przestrzeniach właśnie prawno, tak, regulacyjnych, gdzie to wszystko może być bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza kiedy tutaj mówimy o tych urządzeniach, które kupujemy, jakie są warunki, jakie są ryzyka. Dlatego z jednej strony świat analogowy cały czas pozostaje dostępny, z drugiej strony tworzymy też te regulaminy prostszym językiem.
0: To ja teraz zadam pytanie tak, a czy nie można tego zrobić, znowu trochę przejdę do pieniędzy i powiem, bezkosztowo, międzypokoleniowo? To znaczy, wyobrażam sobie, że na przykład ten senior, który idzie kupować komórkę, nie idzie tam sam, tylko idzie tam z wnuczkiem i ten wnuczek ma maila i ta sprawa jest rozwiązana. Ta indywidualna sprawa. No ale to raczej powinniśmy rozmawiać systemowo, bo zaraz możemy powiedzieć, nie każdy będzie miał tego wnuczka, tak, nie każdego wnuczek będzie obok niego, nie każdy z nim pójdzie. No i tysiąc różnych powodów może się tam zdarzyć. Czy można taką edukację, czy pani widzi? Bo kiedyś była o tym rozmowa. Ja mam wrażenie, że to zanika. Właśnie załatwić bezkosztowo, międzypokoleniowo.
1: Rozmawiamy też o takich programach jak wprowadzenie asystenta cyfrowego dla osób starszych, bo tak jak tutaj słusznie pani zauważyła, nie każdy ma wnuczka pod ręką, nie każdy ma sąsiada, który pomoże. Natomiast w gminach, na przykład w takich mniejszych ośrodkach, wprowadzenie takiej funkcji, takiej osoby, którą zawsze można poprosić o pomoc, która świadomie wytłumaczy, pójdzie z osobą starszą do sklepu, to już jest bardzo duże wsparcie i to mówimy od strony systemowej. Czyli znowuż obowiązkiem przede wszystkim państwa powinno było, jest właśnie tworzenie takich rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim społecznościom, bo nie mówimy tutaj tylko o dużych miastach, bo jeszcze...
0: Właśnie chciałam powiedzieć, duże miasta, małe miasta, jaka to jest jeszcze różnica?
1: To jest bardzo duża przepaść, gdzie tam mamy jeszcze wykluczenie transportowe, czyli ta cała infrastruktura jest niedostosowana do potrzeb osób starszych.
0: Też edukacyjna jest różnica, to też nie ma co udawać. Bardzo często jest duża różnica wykształcenia. Oceniu tych seniorów też.
1: Tak, i dostęp do placówek, w których mogłyby tę wiedzę zdobywać. Tak. Nawet wiedzę z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych, bo nie mówimy tutaj o tych zaawansowanych, bo tak. Te zaawansowane kompetencje cyfrowe nawet ze strony osób młodszych tak nie wyglądają, nie są bardzo wysokie. Także tutaj nawet ten dostęp do placówek, dojazd, dojście, to powinno odbywać się też w...
0: To gmina powinna to zorganizować. Znowu gmina powie, nie mam pieniędzy. Jak rozmawiamy o gminach, to niestety zawsze ten punkt się pokazuje.
1: Albo nie wiedzą, jak pozyskać, bo programy są też napisane bardzo takim enigmatycznym językiem i nie wiadomo, czy...
0: Pozyskać
1: tutaj...
0: pieniądze, środki na to, żeby
1: Tak,
0: to
1: żeby
0: zrobić.
1: Pozyskać właśnie. To jest to wyzwanie. To jest też, jak tak. Pozyskać środki, bo te środki są. One są dostępne w ramach różnych programów, ale bariera już pojawia się na etapie tego, jak dotrzeć.
0: I to czasami aż szkoda, jak się na przykład widzi jakąś gminę, w której właśnie jest ten niedosyt, w której ci seniorzy są no nie zaopiekowani, mówiąc krótko, tylko właśnie dlatego, że ta gmina nie pozyskała tych środków. Ona ich w ogóle nawet o niej nie wystąpiła i nie spróbowała. No bo nie wiedziała, obawiała się, nie uda mi się, nie wiem jak to zrobić, tak? Za dużo by trzeba. Oczywiście sami wtedy urzędnicy nie posiadają odpowiednich kompetencji, ale to jest osobna kwestia, która ma miejsce. Ale jeszcze chciałam do jednej rzeczy nawiązać, bo jak mówiłyśmy o dużych, małych miejscowościach, to trochę nam się tutaj to nasuwa. Jak to jest z uniwersytetami? Czy uczelnie wyższe mają jakąś ofertę dla seniorów? Ja odnoszę wrażenie, no niestety pewnie tylko w większych ośrodkach albo blisko tych większych ośrodków, ale odnoszę wrażenie, że sporo osób starszych chciałoby się edukować. I tutaj bym powiedziała, że też może jeśli chodzi o wiek. Niekoniecznie byśmy powiedzieli, że to 70-latkowie by chcieli, ale myślę, że 50-para programy tak są adresowane do osób starszych, więc też powiedzmy to jasno. Myślę, że by chcieli na przykład na takich uczelniach, nie wiem, wręcz wprost jakby kończyć, nie wiem, studia podyplomowe, może jakieś dodatkowe. Ja znam na przykład

0: osoby, która skończyła kompletnie inny kierunek, który był marzeniem z przeszłości, kiedyś zrobiła coś innego, a po 50 skończyła zupełnie inne studia i jakby zastanawia się nad zmianą zawodu, wtedy nie myśląc o odchodzeniu, tak? Bo raczej zaczyna.
1: Bardzo pozytywny przykład, gdzie te osoby są coraz bardziej świadome tego, że można realizować się na każdym etapie życia, ale właśnie wracając do tego, co oferują nam ośrodki szkoleniowe, czy właśnie szkolnictwo wyższe w tym zakresie. Duże miasta, zdecydowanie mamy tutaj kilka propozycji. Znane już nam wszystkim uniwersytety trzeciego wieku, których w Polsce mamy obecnie ponad 700.
0: Przy uczelniach.
1: Przy uczelniach, też. Zazwyczaj przy uczelniach, ale pamiętajmy o tym, że tam jesteśmy słuchaczami, a nie studentami.
0: Właśnie.
1: To jest taka wiedza, która niekoniecznie wiąże się z podniesieniem naszych kwalifikacji zawodowych, a raczej na pewno nie.
0: Tak,
1: tam możemy dowiedzieć się takiej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów, edukacji cyfrowej, takiej w życiu codziennym, czy na przykład jakieś wyjazdy integracyjne. Tak. Natomiast to, co jest oferowane obecnie przez uczelnie, to na przykład kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim. One są adresowane do osób 16+, czyli de facto do wszystkich grup wiekowych. I to rzeczywiście czasem jest płatne, ale jest też wiele opcji bezpłatnych, gdzie można dowiedzieć się, czy to właśnie pod kątem własnego hobby, czy konieczności podniesienia kompetencji językowych.
0: Przepraszam, wejdę pani w słowo, bo to jest taka rzecz, ja widziałam takie ogłoszenia. Było to podzielone na grupy wiekowe. Na przykład dla osób urodzonych od któregoś tam roku i potem od któregoś tam roku. No to oczywiście pokazywało, że to jest, nie wiem, to dla 40-latków, to dla 50, a to już nawet dla 60. Tam już powiedzmy górnej nie było granicy w tej ostatniej grupie, ale tak te lata urodzenia było to podzielone. To rzeczywiście też takie oferty są?
1: Staramy się od tego odchodzić, bo ja też czasem pracuję nad takimi programami na Uniwersytecie Warszawskim, więc często pojawiały się początkowo zwłaszcza takie błędy, gdzie określano osoby starsze 45+. Mhm. Czy osoba 45+, jako pracownik już powinna być określona jako starsza?
0: Nie, to jest oceniane przez pracodawcę jako najbardziej pożądany pracownik 45-55.
1: Tak, no. Więc te błędy w komunikacji czy adresowaniu konkretnych ścieżek edukacyjnych, to jest coś, nad czym uczelnie pracują i uczą się chyba dosyć szybko na tych błędach, bo sami zainteresowani zgłaszają, że potrzebują określonych kompetencji, ale one nie wiążą się z wiekiem. Czyli projektujemy te rozwiązania edukacyjne z myślą o umiejętności i kompetencjach, a nie przez pryzmat tego, ile dana osoba ma lat. Więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. I właśnie te uniwersytety trzeciego wieku to jest ta jedna ścieżka, jedna propozycja. Ale to, co też dostrzegam wśród swoich studentów, zwłaszcza na studiach zaocznych, że mamy coraz więcej osób właśnie na studiach pierwszego stopnia licencjackich i magisterskich.
0: Starszych, tak?
1: Tak. I mamy właśnie pomieszane te grupy. Miałam nawet czasem 30% osób w wieku 50+ w jednej grupie, a pozostałe osoby takie 20, około 20 lat, tak świeżo po maturze.
0: To jest ciekawe. My jeszcze już nie zdążymy dzisiaj, ale jeszcze pewnie powinnyśmy powiedzieć, to tylko zaznaczmy ten temat, że jakby jest pewna świadomość w tym zakresie, że oczywiście mamy różne grupy wiekowe seniorów. Jak sobie rozmawiamy o 50+, a mamy też 80+ i takich osób będzie coraz więcej, no to pewnie tutaj ta edukacja byłaby już trudniejsza. Przede wszystkim inna jest potrzebna. Myślę, że ta, o której rozmawiałyśmy, o takich kursach i nauce, żeby sobie poradzić w codziennym życiu i w codziennym, coraz bardziej tam cyfrowym świecie, więc bardziej w tym zakresie, więc to trzeba na pewno zróżnicować. Ja dzisiaj serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Marlena Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dodam, że Uniwersytet Warszawski też, o którym pani wspomniała. Uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia.
2: Portfel seniora. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trwa walka z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych, powiedział Polskiemu Radiu Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru. Jest to strefa przemysłowa. Również nie było nikogo w momencie, kiedy przyjechaliśmy, a więc nie ma zagrożenia dla ewentualnie osób, które by tam pracowały.
0: Akcja gaśnicza może potrwać do rana. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane Polaków. W ostatnim czasie hakerzy przeprowadzili skuteczne ataki na bazy danych firm MyDoctor, Enelmet oraz wakacje.pl. Przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane wykradli, na przykład przesyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
2: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
0: Tłumaczył ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Securak.pl. Chronić się przed przestępcami można przede wszystkim nie podejmując decyzji finansowych pochopnie. Warto też zastrzec PESEL, unikać klikania w podejrzane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł. Tymczasem trwają przygotowania piłkarskiej reprezentacji Polski do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dziś drugi mecz tych ekip podczas tego zgrupowania. 25 września padł bezbramkowy remis. Tym razem Jan Urban nie będzie miał do dyspozycji wykluczonego z powodu dwóch żółtych kartek Roberta Lewandowskiego.
3: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
0: Początek meczu o 20:45, o 20:00 początek studia przedmeczowego w radiowej jedynce.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Holandia i zakaz używania laptopów i telefonów podczas wykładów na uniwersytecie. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim mają nadzieję na poprawę koncentracji studentów.
5: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilijn Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Dziesiątki debat, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych upamiętniają w Czechach 90. rocznicę urodzin Václava Havla. Część z nich odbyła się już w miniony weekend. Kolejne zaplanowano na dziś, czyli w dniu, w którym zmarły przed 15 laty dramatopisarz, dysydent i prezydent Czech obchodziłby okrągłe urodziny.
6: W program obchodów wpisuje się wystawa przygotowana przez Instytut Polski w Pradze we współpracy z Wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia. Można ją oglądać na praskim lotnisku, mówi dyrektorka Instytutu Polskiego Monika Olech.
7: Pokazuje związki, historię kontaktu Václava Havla z Polską. Początki Solidarności polsko-czechosłowackiej. Pierwsze spotkania z opozycją polską w Karkonoszach. Więc jest to coś, co dla przeciętnego